nagrania, co się w Dublinie dzieje, tacy panowie, raczej sami panowie, bardzo mocno opaleni, rozbijali różne rzeczy, krzyczeli, kopali, krzyczeli, pluli, latali, biegali, skakali. Jak ja tam byłem, no już ładnych parę lat temu, to tam nie było takich panów. Byli tacy panowie bardziej przypominający odcieniem mnie, tak jakby. Taki świński odcień bardziej. Taki waniliowy, mleczny. No, a teraz widzę takich czekoladynów panów, czekoladyn taki bardziej. I oni tam właśnie strasznie hałasowali, kopali ludzi, biegali, rzucali czymś. To tak nie wiem, czy chciałbym teraz tam żyć, w tym Dublinie. Chyba nie, bo bym się bał po prostu. Że podbiegnie do mnie taki i zacznie coś tam krzyczeć. Ej, man, what the fuck, man? What are you doing here, man? Coś i mnie zacznie kopać bez powodu. To ja bym się bał chyba. A jak byłem, to było spokojnie. Co najwyżej jechał taki z kolei waniliowy, może pan, taki żółto-waniliowy na rowerku i ładnie se śpiewał jakąś pieśń taką. Wracał sobie z roboty, śpiewał sobie pieśń. Coś takiego se śpiewał, jechał sobie rowerkiem. No i to było sympatyczne nawet. No... A teraz się tam coś pozmieniało. Jest ubogacająco bardziej. Ja nie chcę być ubogacany kulturowo chyba. Czuję się dosyć bogaty kulturowo. Czy muszę się jeszcze ubogacać jakoś? Wielce. A wy się czujecie jacyś nieubogaceni wystarczająco kulturowo? Zresztą to jest takie pytanie, czy jak zmieszamy ze sobą wszystko, kisiel, ser, parówki, ogórki, śledzia, czekoladę, to czy to będzie takie pyszne danie ubogacające nasz żołądek? Czasami w prostocie siła, nie? I takie proste danie jest pyszne. Na przykład kotlet schabowy to jest dosyć proste. Jest no kawałek schabu zbity, opanierowany. Bardzo, bardzo proste. Nie ma tu nawet żadnych sosów, żadnych wymyślnych przypraw. Z przypraw to tylko pieprz i sól. Patrzcie, jakie proste. A co, niedobre? Schaboszczak? Kto nie lubi schaboszczaka? Przyznać się, zbanuję od razu. Wszystko zniesę, ale jak ktoś schaboszczaka nie lubi, to nie wybaczę.

Musiałem już córkę niestety przed Hindusami ostrzegać, pisze Adam. No tak, są takie kultury, w których jest bardzo, że tak powiem, luźne podejście do niewiasty, że można z nią dużo zrobić różnych rzeczy, nawet jak ona nie chce, nie? Że ona się ma też słuchać, na przykład obcego faceta jakiegoś, bo mężczyzna wie lepiej, tak z bazy. To tak u nas niekoniecznie jest to popularne w naszej kulturze jakoś bardzo. Albo w niektórych kulturach jest tak, że jak baba się nie słucha, to można ją komuś dać za krowę na przykład, bo nam już można się pozbyć tej części inwentarza, albo po prostu ją pierdyknąć z kopa w twarz na przykład, żeby poleciała na 10 metrów do tyłu. Taka kultura na przykład. Czy ja wiem, czy chciałbym u siebie coś takiego? To nie, raczej tutaj jak jestem liberalny, staram się być nowoczesny, jakiś w miarę światły, to tu akurat konserwatyzm mi się podoba, takie podejście do kobiety z szacuneczkiem, nie? Z szacuneczkiem, ale też nie przesadnie, żeby nie realizować jakichś swoich tutaj rycerskich opowieści za pomocą innej osoby, która może sobie tego nie życzy, więc nie będę jak Kaczyński wyłamywał ze stawów ręki jakiejś kobiecie, niewiaście, żeby ją ucałować, obślinić jej rękę. Może ona sobie nie życzy, może nie lubi, jak się ją przepuszcza w drzwiach też, w sklepie, nie?

no, ma rodzic, opiekun, też tak to wygląda, no, więc kobieta ma prawo sobie nie życzyć i my nie możemy zgadywać, czy ona chce, czy nie chce, bo nie wiemy tego, więc chyba lepiej być takim neutralnym i traktować tą kobietę jak każdego innego człowieka. Oczywiście z szacuneczkiem, kulturalnie, ale to się powinno tyczyć wszystkich ludzi, no i do faceta kulturalnie, i do kobitki kulturalnie.

czytam, że elity coś na 24 września szykują. Znowu, czyli na dzisiaj. Coś się dzisiaj zaczęło ważnego. A, to referendum na Ukrainie. Czy część Ukrainy to przypadkiem nie kocha matuszki Rosji? No, teraz to na pewno wszyscy bardzo kochają Rosję na Ukrainie. Nie ma to jak wpaść do kogoś, mordować cywili, dzieci torturować, bo były też i tortury, oprócz gwałcenia dzieci, były też i tortury na dzieciach. To chciałbym zwrócić na to uwagę. Rabować wszystko, co się da, wysrać się w cerkwi. Na pewno wszyscy bardzo lubią Rosjan na Ukrainie. No i zaraz nas zaskoczy to, że 90% się okaże, że kocha tam w tych obwodach ługańskim, donieckim, zaporowskim. Takie referendum zrobią. No, nie po to robią kacapy referendum, żeby się okazało, że ich tam nie lubią. Robią po to, żeby się okazało, że lubią. No, to także dzisiaj się to zaczęło. No i dzisiaj miały coś szykować te elity wielkiego, bo to już nie, trochę nieaktualny artykuł, znaczy napisany kilka dni wcześniej pewnie, jakoś tak tu widzę. Jaka tu data jest? 22. Przewidywali. Jakiś Armagedon. No, zaczynam wierzyć trochę w to, że w tym wszystkim jest jakiś plan w wywoływaniu kryzysu, który się może przeleje też na banki. Ale skoro banki są w tak dużej części własnością tych najbogatszych, tych elit, które posądzamy o to, że coś knują, to czemu te elity nie miałyby współuczestniczyć nawet w marginalizowaniu wpływów banków, po prostu zamknąć je, jak przyjdzie odpowiedni czas, żeby zrealizować jakiś większy plan, nie? Dla tych ludzi często pieniądze to nie są najważniejsze, bo już mają pieniędzy nieograniczoną ilość. Mogą sobie nawet te pieniądze kreować. Czy tak wpływać na różne rynki, że nagle zarobią w jeden dzień $1 000 000 tu, $1 000 000 tam? No pieniądze są dla nich już narzędziem. Tak jak dla malarza narzędziem jest pędzel. I malarz się nie przejmuje. Ten pędzel nie jest dla niego najważniejszy. Jak mu się złamie, to sobie bierze drugi, nie? Albo może już przestać mu się chcieć malować w ogóle. Ten pędzel nie jest taki super ważny. Tak samo dla elit, które mogą chcieć wprowadzić jakiś nowy porządek świata faktycznie. Banki, pieniądze to jest też pewne narzędzie do zdobycia władzy nad światem. Zresztą do ugrania jest tyle. No, jak się uda stworzyć sytuację, w której wszystkie społeczeństwa na Ziemi albo większość stworzą jedną Unię, jeden kraj, którą się uda wziąć za mordę i ludziom coś nakazywać, zrobić z nich po prostu takich niewolników, nie zdających sobie do końca sprawy z tego, że są niewolnikami, no to można już wtedy mieć wszystkie bogactwa świata, nie? A ty nie będziesz miał nic i będziesz się cieszył, że ci wypożyczono. W tym cyberpunku

nowym to anime Cyberpunk, to jest taki świat trochę. Tam wszystko jest wypożyczane, wynajmowane. Tak by to wychodziło, ponieważ na przykład jak główny bohater chce sobie pranie zrobić, to w pewnym momencie pralka go informuje, że skończyły mu się kredyty. A to jest pralka w mieszkaniu, z tego co pamiętam. To nie jest taka pralka w pralni. Także wszystko może być w końcu wypożyczane. Dla wielu to jest kusząca perspektywa. W ogóle im człowiek taki mniej zaradny, jeśli chodzi o zarabianie, o biznesy, tym chętniej pewnie będzie się zgadzał na wprowadzenie takiego nowego ładu, nowego świata, nowego porządku, w którym będzie miał zapewniony jakiś minimalny byt. To znaczy państwo ci daje jakiś dochód gwarantowany na drobne wydatki, z tego dochodu gwarantowanego stać cię jeszcze, żeby sobie jakieś skromne, małe mieszkanko wynająć i sobie tam żyć, oglądać telewizję, grać w gry, no to nie wiem, czy sam bym się w sumie nie skusił, bo nie mam jakichś wielkich aspiracji. No, jeśli chodzi o jakieś firmy, biznesy, pieniądze, tak sobie żyję bardzo skromnie. Więc byłoby to, znaczy na chwilę obecną to się brzydzę państwa i nic od niego nie chcę. Nie wypełniam nawet żadnych tam wniosków o 300 zł, państwo daj, państwo babcia daj, daj wuja, daj. To brzydzę się, nie? Ale jakby się zmienił świat, jakby już tak wszyscy zaczęli żyć, no to może bym się i przełamał i powiedział, dobra, to utrzymujcie mnie, nie? Ja sobie będę grał w grę. A państwo się spyta, a w jaką grę? I będę miał 3 gry tylko do wyboru. Niestety. No, za wszystko. Rzadko kiedy w życiu się zdarzają sytuacje, że mamy coś za nic, albo że dostajemy coś i nie musimy za to po prostu no, zapłacić. No to chodzi o to samo. Chodzi mi o to, że zawsze jak ktoś nam da, w przypadku państwa na przykład, nie? Jakichś struktur państwowych, czy korporacji, czy firmy, czy sklepów, no wszędzie tam, gdzie jest takie podejście, no nie jest to przyjaciel, który nam przynosi prezencik, nie? A nawet wtedy, jak przyjaciel nam przyniesie, też przyjaciel oczekuje, że jakoś tam, że będziemy wdzięczni, że się ucieszymy, że może kiedyś się jakoś zrewanżujemy, to też może u niektórych się pojawia taka myśl, nie? Rzeczywistość jest taka trochę wyrachowana. U niektórych to oczywiście, w niektórych kulturach to idzie o wiele dalej niż u nas na przykład, nie? Podobno Chińczycy tacy są, ogólnie Azjaci, że u nich jest cała taka kultura dotycząca zrewanżowania się za coś, odwdzięczenia, budowania pewnych zależności, że ja ci tu pomogłem, ty mi załatwiłeś, ja ci się odwdzięczam, mam u ciebie dług honorowy, spłacam go. To może nawet nie jest takie strasznie złe. No, nam się to wydaje może trochę obce, takie patrzenie na wszystko pod kątem właśnie, że ja tobie, ty mi, nie? Ale oni tak mają i dla nich to jest normalne. I może im się wydawać całkowicie nienormalne to, że my na przykład o tym zapominamy. Że w naszej kulturze nie ma takiego zwyczaju. Ktoś nam dobrze zrobił, nam pomógł czymś, a my go potem olewamy. No jak to tak, nie? Wiecie, o co chodzi, że dla nich to może być egzotyka i coś parszywego strasznie. A dla nas to się wydaje takie strasznie wyrachowane z kolei, że no jak to tak, zawsze coś za coś, nie? I skoro już dajesz komuś ten prezent, no to daj mu po prostu tak z sympatii, a nie, że już masz w tym jakiś plan.

W zasadzie to jak tak popatrzymy się na Polaków, to wychodzi na to, że jesteśmy społeczeństwem takim dosyć zrównoważonym, takim nieskrajnym. Często lubimy tak sami o sobie mówić, że jesteśmy tacy skrajni, że, nie? Że jak Polak kocha, to na zabój, jak walczy, to po prostu harpagon, nie? I że mamy takie poglądy skrajne. Ja tak teraz dochodzę do wniosku, że jesteśmy dość tacy zrównoważeni i na tle innych różnych nacji, kultur, nie? Nie ma u nas tak dużo fanatyzmu jakiegoś. Nie jesteśmy mimo wszystko państwem wyznaniowym, mimo że Kościół jest niesamowicie uprzywilejowany i cały czas się domaga i dostaje i tak dalej, i wtrynia, i wpierdala, i każe krzyże z powrotem zakładać na ściany, to jednak nie jesteśmy krajem wyznaniowym. Nikt was nie zaczepi na ulicy i nie da pałą w łeb za brak krzyżyka, tak jak za brak hidżabu dostała pani w łeb w Iranie i teraz tam ludzie się buntują. Polak też nie rzuca się jak na przykład jak czarnoskóry od razu do bitki, nie? Nie. Jednak się zmieniliśmy trochę, może kiedyś to było. Kiedyś było trochę w Polsce mniej bezpiecznie, wydaje mi się. Jak się gdzieś szło na jakieś osiedle, czy gdzieś tam chodziło w nocy po mieście, to się ryzykowało sporo, że ktoś nas zaczepi, że guza wyłapiemy. Dziś jakby tak spokojniej trochę. Na pewno ma wpływ na to, że jest więcej kamer, więcej oświetlenia i tak dalej. Takie małe rzeczy, nie? Się składają na trochę polepszenie sytuacji, ale myślę też, że kulturowo się trochę zmieniliśmy, jakby tak dojrzeliśmy. Już nie jesteśmy takimi zapyziałymi ludźmi w komunie żyjącymi, którzy mają trochę zaległości z różnymi rzeczami, nie? Dopiero chłoniemy ten zachód, wolność, uczymy się wolności. Nadal jakby w nas, wydaje mi się, jest trochę deficyt tego pragnienia wolności, nie? Ludzie nie do końca rozumieją jeszcze, że im się ta wolność należy. Taki trochę syndrom jakiegoś niewolnika albo syndrom sztokholmski, że ta władza nas tak traktuje, jak nas traktuje, a my tacy spokojni, nie? Popatrzcie, Polacy spokojni są też. Tak nas traktują, tak nas... To, co robi rząd, to on nas traktuje jak jakichś chłopów pańszczyźnianych często, jak frajerów, jak owce do strzyżenia, różnie. A Polacy spokojni cały czas w miarę. Nie wychodzą, nie rzucają koktajlami Mołotowa, tak jak w Iranie teraz. Tam płonie na ulicach, nie? Zrywają obrazy przywódców, przejmują budynki. Polak spokojny. Więc wcale nie jesteśmy chyba aż takimi. Chcielibyśmy może, żeby nas tak postrzegano, że my takie harpagony, ułańska fantazja, po prostu jak się rzucę, to po prostu nosa odgryzę, ale w rezultacie jesteśmy chyba dość spokojni.

0: Może mamy też taką cechę, że jednoczy, że potrafimy się fantastycznie zjednoczyć i być dla siebie przyjaźni, pomocni, łączyć się, jak jest nam źle, w kryzysie. To taka cecha, no i nie trzeba tego jakoś wielce krytykować, czy porównywać się do innych. Tacy jesteśmy, taką mamy cechę, że jak jest ciężko, to się jednoczymy i pomagamy sobie i to może być fajne na tle tego, co się dzieje, no bo jest coraz ciężej, coraz trudniej. Drożyzna, bankructwa, ciężko, nie ma węgla, kto wie, czy nam prądu wystarczy, wojna i tak dalej. I w ciężkich czasach Polacy może się chwycą za ręce, zaśpiewają razem Kumbaya, my lord, Kumbaya. I nastanie pokój. Rząd bardzo chce nas dzielić. To najlepsza, to jest taka prostacka, hamowata strategia Hama, prymitywa pisowskiego. Dziel i rządź, zawsze się sprawdza. Skłócić ludzi na bożych i niebożych, na pedałów i na normalnych, na tych, co za PiS-em i za PO. I skłócić ich, bo jak się ze sobą kłócą, to mniejsze ryzyko, że przeciwko nam wystąpią, bo są zajęci kłóceniem się ze sobą i nie widzą wszystkich tych łajdactw, tych afer, defraudacji, niegospodarności, nieudacznictwa na kosmiczną skalę, nie? No bo to tak już się ludzie śmieją, no i tak stało się to oczywistą oczywistością, że PiS to taka odwrotność króla Midasa, no czego się dotknie, to w gówno zamienia. Więc, ale ludzie są zajęci czym innym, kłóceniem się o to, czy lepszy Kaczyński, czy Tusk. A temu Tuskowi to tak z oczu patrzy, to patrz na te oczy, przecież to widać, że to szwabski Niemiec z wilczymi oczami, zły wilk. To jest, a drugi mówi, o, droga pani, naprawdę, to taka stara, taka głupia. Taka stara, a taka głupia, kaczora do wora, proszę pana, Tusk, już lepszy ten Tusk. A wcale, że nie, bo Kaczyński, super partia, kurwa. I się Polacy ze sobą kłócą, a nie gryzą tych rządzących. No, cześć Michał, witam cię ponownie.
1: No cześć, no znowu zacząłeś mówić o Polakach, to tak stwierdziłem, że zadzwonię i się wypowiem.
0: No to się wypowiedz.
1: No ja uważam, że Polacy to ogólnie są cwaniaki, kurwa. No są. Coś tak brzydko mówię, obrażając 38 milionów ludzi, ale tak uważam, że Polaki to generalnie są cwaniaczki. I tak naprawdę właśnie, tak jak mówisz, między sobą się gryzą jak te psy, ale władze się kurwa boją, nie?
0: No właśnie, no to trochę tak to wygląda niestety.
1: Mnie to się tak wydaje dziwnie, że to jest takie, wiesz, wychowywanie, wiesz, już od małego w szkole, wiesz, co wolno wojewodzie, to nie tobie, wiesz, bo tam już jest kasta ludzi, wiesz, przeznaczona do tego, że oni tam będą urzędasami, tam jakimiś radnymi, politykami i wiesz, a ty z tej kasty, do tej kasty nie należysz, to się kurwa nie odzywaj, nie?
0: Ja bym tu bardziej się dopatrywał takiego zachowania, że łatwiej jest uderzyć słabego, tego, kto obok ciebie stoi, taki jeszcze mniejszy troszeczkę od ciebie, to lepiej jemu w ryja dać, a władzy, no to wiesz, to już trzeba mieć odwagę i poświęcić sporo. Być może ta władza ci zabierze coś, być może będzie ci się gorzej żyło, a jak dasz w mordę temu, co jest za PiS-em albo za PO jeszcze mniejszy od ciebie o głowę, 1,50 m w kapeluszu, to nie ryzykujesz tak dużo, nie?
1: No, taka jest prawda niestety, nie? Wiesz, a wychodzenie na ulicę nic nigdy, kurwa, nie zmieniło, no. Nie wiem, tam nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby jakaś nawet masowa jakaś demonstracja, wiesz, coś zmieniła tak naprawdę, żeby się władza przestraszyła, tylko po prostu jak bydło za bardzo szaleje, no to się zaczyna strzelać i wszystko, nie?
0: Ale wiesz co, bo może ty niepotrzebnie oczekujesz jakichś wielce radykalnych zmian, albo że się wszystko nagle odmieni, ale przez takie ruchy różne społeczne, to w wielu miejscach na świecie różne się rzeczy działy, nie? A to kobiety w Afryce, kobiety tam wyszły i zmieniły coś, nie pamiętam co, ale to było jakieś takie, taki masowy ruch kobiet był właśnie i coś tam zmieniły. Zapomniałem co, ale coś ważnego. No nie wiem, ludzie, wiesz, co protestowali kiedyś przeciwko rasizmowi, może to w końcu, krok po kroku, sprzyjali atmosferze, żeby w końcu skończyć z tym. Wiesz, o co mi chodzi, że zmieniasz troszkę, powolutku, nie musisz od razu rewolucji robić. Przecież u nas ruch solidarnościowy też się przyczynił w jakimś stopniu na pewno do zmiany ustroju i tak dalej, więc nie wiem, czy tak, no, nic tak, nie zmieniamy.
1: Ale potem się okazało, że Wałęsa to była niby kontrolowana opozycja, nie? Znaczy niby się nie okazało, ale niby się okazało. Niby nie wiadomo, ale niby wiadomo, nie? Wiesz, o co chodzi. Że to jest takie, to nie było czysto, wiesz, spontaniczne, tylko po prostu, wiesz, wsadzili niby u beka agencika, nie? Pewnie tam coś na niego mieli i stwierdzili, że zrobią z niego prezydencika, wiesz, męczennika i tak dalej.
0: No wiemy, wiemy jak to wygląda, już dzisiaj trochę lepiej, no ale... Coś tam się zmieniło i wiesz, no chyba lepiej ci się żyje we współczesnych tutaj czasach w Polsce. Znaczy tobie się nie żyje w Polsce, no dobra.
1: No, to... no właśnie, no, mi się nie żyje w Polsce, no ale wiesz o co chodzi?
0: No ale lepsze to niż PRL, no, lepsze to niż ten zapyziały PRL, tak czy owak, no i coś się tam udało zwojować.
1: Nie, tak, tak, wiadomo, ale ludzie, wiesz, powinni się obudzić i zrozumieć w końcu, że wiesz, jest nad nimi ktoś, kto według zasady dzieli rząd, wiesz, sponsoruje polski rząd, tam, wiesz, pociąga sobie za sznureczki po prostu i wiesz, jest społeczeństwo podzielone na jakieś tam frakcje, w tym momencie dwie największe to jest tam PiS-PO, prawda, i to się przedstawia zwykłemu Kowalskiemu, wiesz, poprzez telewizję, że to są dwie, to jest jedyna alternatywa, albo PiS, albo PO, wiesz o co chodzi, no i sobie musisz tutaj wybrać, zagłosować i Polaczki się, wiesz, gryzą jak te pieski, wiesz, bo jedni są w tym obozie, a inni są w tym obozie, nie? Wiesz, fajnie by było, jakby zrozumieli, że czym bardziej się ludzie dzielą, tym mniej siły mają i tym mniej mogą zrobić, nie? Wiesz, wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś mówi dość, otwiera oczy wszystkim Polakom i nagle, wiesz, wszyscy Polacy, którzy są, nie są zrzeszeni w żadnej, nie mają żadnych afiliacji z żadną partią polityczną, żadnych po prostu, żadnych konotacji, nic takiego, zakładają sobie własny taki ruch obywatelski na zasadzie partii politycznej i ten ruch obywatelski ma, nie wiem, 20 milionów ludzi na przykład, nie? Bo to są sami ludzie, którzy albo nie mają kogoś, wiesz, tam, wiesz, na górze w jakiejś partii, ani w policji, ani w strukturach państwa, nie? I takich ludzi jest na oko 20 milionów. Gdyby 20 milionów takich ludzi założyło partię polityczną, a następnie zagłosowali sami na siebie, to człowieku, to by tu przewrót powstał.
0: No tak, możecie podawać jakieś przykłady ku pokrzepieniu serc takich ruchów społecznych albo obywatelskich właśnie już tak bardziej dotyczących już danego kraju, gdzie coś się udało. Ja na przykład sobie tutaj zaglądnąłem, jak to ze Szkocją było i jej tam niepodległością wobec Zjednoczonego Królestwa i okazuje się, że odbyło się takie referendum i 55% Szkotów się opowiedziało za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie.
1: No ciekawe, ciekawe, kto liczył głosy, nie?
0: Właśnie, ja bym tak nie ufał, przecież dzisiaj, kurczę, my tak zawsze ufamy, nie, tym różnym referendom, może powinniśmy innym referendom ufać tak, jak ufamy teraz, że na Ukrainie będzie 90% za Rosją, nie, za przyłączeniem do Rosji.
1: No przecież to głupota jest, ale chodzi o to właśnie, to się stwarza taką iluzję ludziom, wiesz, że macie na coś wpływ, a tak naprawdę nie macie na coś wpływu, bo musielibyście głosy liczyć wszyscy, no. A tego nie zrobicie, więc nie macie wpływu tak naprawdę. To jest taka iluzja tylko, nie, którą się wytwarza.
0: A nawet jak się nie fałszuje wyników, to zawsze można, no, przez jakąś propagandę, przez lobbowanie, przez media na ludzi tak wpłynąć, że nagle się zrobi z 30% 55%, nie? Właśnie.
1: No, bo zawsze przy jakichś kampaniach się nagle jakieś brudy wyciąga, jakieś teczki, podsłuchy, jakieś, wiesz, takie rzeczy, nie? No i to jest wszystko gierka, to są haki po prostu, nie? Tylko teraz pytanie jest, czy naprawdę chciałbyś głosować na partię, która ma haki na kogoś tam i, wiesz, trzyma jak asy w rękawie na zasadzie gry w pokera, nie? Czy to jest tak naprawdę moralne? Czy jesteś takim człowiekiem o podobnej moralności, który, wiesz, po trupach do celu po prostu będziesz szedł, czy może, wiesz, masz trochę, nie wiem, ludzkiej godności i potrafisz się zachować, wiesz, jak to się mówi, nie wiem, jak to się mówi po polsku, decent, no przyzwoitość chyba, nie? Czy jesteś na tyle przyzwoitym człowiekiem, czy będziesz wybierał partię skurwysynów, którzy po prostu, wiesz, no, haki podkładają, nie? Potem wyciągają, no.
0: Przykra prawda i taka niewygodna dla Polaków. O tym się pewnie kiedyś będzie pisało w podręcznikach i mówiło, ale tak to za 20, nie wiem, za 40 lat, o tym, że Polacy w pewnym momencie dali się zwyczajnie przekupić i zaakceptowali zło po prostu i rozwalanie tego kraju za pieniądze, które dostali od rządu. Będzie się mówiło o tym bardzo otwarcie. No dzisiaj też się niby mówi, ale to wiesz, to mówi jakiś tam polityk z PO w programie, w RMF, coś rzuci takie hasło, a ktoś inny powie, a to gówno, a tamci co dali. To nie jest rozmowa jeszcze na tym poziomie, na tym etapie, co będzie kiedyś, nie? Jak się spojrzy na to wszystko z perspektywy czasu, gdzie się to może już skończy, bo skończą się pieniądze na rozdawanie. No a dzisiaj tu 300 plus, tu 500 plus, tu 1000 plus, tu 3000 plus, tu 10 tysięcy plus. No, a kraj zadłużony rekordowo. Ciekawe, ile już ponad ten bilion jest tego zadłużenia. Może się zaraz zrobią 2 biliony. Nikogo to nie będzie obchodzić w ogóle. Nikogo, tak w zasadzie, chyba nikogo za bardzo nie obchodzi to, że ZUS jest de facto bankrutem, że państwo jest zadłużone tak, że nigdy tego nie spłacimy, że nadal się zadłużamy tak, że kolejne i kolejne pokolenia będą musiały to spłacać. Nikt o tym nie myśli. Po nas potop.
1: Nie, to chyba nie jest aż tak dużo. Mi się zdaje teraz te noworodki, co się rodzą tak w tym roku, to po ile one? Po ćwierć bańki chyba lecą, wiszą po złotych, nie? To jakoś nie są też jakieś takie wielkie pieniądze. Plus odsetki, prawda? Chyba nie są jakieś takie duże pieniądze, no wiesz, no. Ale mnie zastanawia jeden fakt, że tak, kurwa, nie ma tego węgla niby, nie? Prądu za chwilę też może braknąć. Idzie zima, a po zimie będą wybory, tak? Dobrze mówię? Na wiosnę. Będą wybory. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będzie ciemno, zimno, kurwa, będzie zadłużenie jak, nie wiem, a ludzie i tak wybiorą tych złodziei, którzy im, wiesz, naściemniali, że to wina Tuska, albo wina Putina, albo wina kogokolwiek, byle nie ich. Jeżeli ludzie dalej będą wybierać tych złodziei, to człowieku, z tym narodem coś jest nie tak. Naprawdę z głową trzeba coś mieć, kurwa.
0: Ale czekaj pan. Ja jestem elektryk, jak będzie ciemno, to ja już raz żarówkę wkręciłem. Ja wkręcę i drugi raz. No.
1: Tak, no i super. No, ale nie, no ja poważnie mówię, wiesz, to trzeba być naprawdę matołem już konkretnym, żeby głosować jeszcze raz na tych samych, wiesz, złodziei, co kupują ziemię za, jak to było, za 70 tysięcy chłop kupił, a za chwilę sprzedał za 20 baniek.
0: No właśnie, jakoś bo tak? O ile jestem w stanie usprawiedliwić jakichś prostych ludzi, którzy się nie znają na polityce, na finansach, że oni pewnych rzeczy nie rozumieją, to już każdy człowiek ma zdolność rozróżniania uczciwości od nieuczciwości, łajdactwa od przyzwoitości, nie? I tak dalej. To każdy ma, nawet jakiś moherowy dziadek czy babcia przysłowiowa, oni to potrafią i podejmują pewne decyzje. To są ich wybory, że legitymują tą władzę, że wybierają tych ludzi, nie?
1: Czy ja wiem? Powiem ci, babcie i dziadki moim zdaniem to są, znaczy nie wszyscy, no ale dużo to są katolicy, tak? To są ludzie, którzy chodzą do kościoła, słuchają tam nauk księdza, prawda? Też ksiądz ma wpływ na to, co oni wybierają, w sensie kogo wybiorą przed wyborami, nie? Na kogo zagłosują. A jednak dochodzi do takiej sytuacji, że wiesz, jeżeli ktoś jest, nie wiem, chrześcijaninem, tak? Czy katolikiem, bo to nie wiem, różnie to niektórzy mówią, że katolicy to nie są chrześcijanie, no. No ale powiedzmy, że wiesz, jeżeli ksiądz taki na przykład, wiesz, czy tam jakiś polityk, który się identyfikuje jako katolik, zaczyna nadawać na tych, na tamtych, wiesz, na prawo, na lewo, to czy taki katolik nie zdaje sobie sprawy, że takie podejście nie jest chrześcijańskie, wiesz, tak, wiesz, kogoś fałszywie oskarżać po prostu i... Wiesz, czy to jest element tej religii chrześcijańskiej?
0: To bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś. No właśnie, czy można by się spytać wprost, czy katolicyzm zdał egzamin, skoro wychował, nauczył ludzi tego, że głosują na łajdaków i że usprawiedliwiają łajdactwo? No właśnie, no to nie, ja tak się trochę pół żartem mówię, że katolicyzm to nie chrześcijaństwo. No dobra, może mało tam mówią o Jezusie, który jest, powinien być najważniejszy w tym wszystkim, a więcej o Janie Pawle, o Matce Boskiej i tak dalej, i 100 tysięcy świętych, i rytuały dziwne i tak dalej, ale jednak no jest to jakaś tam forma chrześcijaństwa. Strasznie zdegenerowana, ale...
1: Czy to Biblię czytał kiedyś, rozumiesz, o co chodzi? No to wiesz, do kościoła chodzą, modlą się niby, różaniec odwalają, bo to jest proste, to jest powtarzanie jednego wierszyka w kółko, nie? Taki różaniec. A tak naprawdę, czy taki katolik, wiesz, czytał kiedyś Biblię i czy ją w ogóle zrozumiał, czy on wie, co tam jest napisane, czy on wie, o co tam chodzi, czy tylko, wiesz, klepanie formułek z pamięci, nie?
0: No ale popatrz, jeszcze niedawno mieliśmy czasy, gdzie nikt nie czytał Biblii i właściwie był nawet czas, że było to zabronione, by cię aresztowali, jakby u ciebie znaleziono jakąś Biblię, którą czytasz sam. Zresztą nie było tłumaczeń, wiesz, po prostu była msza po łacinie, gdzie ksiądz stał dupą do ciebie ten ryt trydencki i po prostu po łacinie coś gadał, ty nie rozumiałeś, co on gada. Ludzie byli niepiśmienni, nie czytaci, nie pisaci, więc nawet jakby taką Biblię mieli, która była cholernie droga, mógł sobie ją mieć jakiś arystokrata, nie, w swojej biblioteczce. Gdzie chłop jakiś ma książkę w domu, no co ty? No to wiesz, to wtedy jakby nastąpił powrót trochę do tych czasów, albo Kościół właściwie nigdy się nie zmienił w zasadzie. I dalej chce utrzymywać taki stan rzeczy, w którym ludzie nie czytają, nie analizują, wszystko im mówi ksiądz. Ksiądz im opowiada.
1: To chrześcijaństwo ich się opiera, bo ja nie rozumiem tego. Te czasy to minęły 100 lat temu, nie? Albo więcej nawet, no. To na czym to chrześcijaństwo się opiera? Na czym ta ich moralność jest zbudowana niby w takim razie?
0: No właściwie to chyba przed Gutenbergiem to nie było takiego czytelnictwa za bardzo rozpowszechnionego, nie? Książki były cholernie drogie, no jak musiały być przepisywane, to tak jakbyś dzisiaj, popatrz, dzisiaj jakąś kraftową nawet rzecz, nawet jakąś ręcznie robioną, to płacisz po prostu krocie za to. Chcesz mieć jakąś coś uszyte przez krawca, czy jakiś obraz piękny. No każdy taki craft, nie, jak to się mówi, no wszystko, jakieś rzemiosło, ktoś coś zrobił, ci wykuł, ulepił, zrobił, namalował, poskładał, to jest cholernie drogie. A wyobraź sobie taką książkę opasłą, jeszcze jak Biblia, która ma tyle stron, którą trzeba przepisywać. No kto to miał coś takiego przed Gutenbergiem, nie?
1: No stary, ale to mówmy o czasach dzisiejszych, wiesz, o co chodzi, bo wybory idą i naprawdę nie wiem, czy ci katolicy to się powinni chyba, kurwa, zastanowić nad logiką własnych, kurwa, poczynań, nie?
0: Wiesz co, ja chyba słyszałem, że przed wojną, tylko nie wiem, czy przed pierwszą, czy przed drugą, była jeszcze taka sytuacja, że mało kto miał Biblię w domu, tak naprawdę, i czytał ją sobie. Nie pamiętam. Kto to był,
1: ja na komunię, wiem, że byłem do komunii, byłem niestety i ten. I dostałem Biblię taką z obrazkami, nie? Tam od kogoś. No, ale tam już były takie podstawy, wiesz, takie podwaliny pod wiary w Boga, tam, w Boziola.
0: Masz może na myśli taki komiks jakby, który był w zasadzie pięknie narysowany i tam były piękne kolory.
1: No, tam były historie biblijne.
0: Takie historie właśnie w obrazkach. To nie był taki komiks może sensu stricte, bo tam nie było dymków, tylko były raczej opisy, nie? Ale były piękne te obrazki, to było fantastycznie narysowane w ogóle.
1: No, to nie pamiętam już, bo to dawno było. No, ale było coś tam malowane, no było, no.
0: I tak, no, kiedyś uczono ludzi religii, wiary, że właśnie stąd te wszystkie witraże, obrazy w tych kościołach, żeby przyszedł sobie prosty chłopina i zobaczył na obrazkach. To taki był cel, nie?
1: Ty, a zauważyłeś w ogóle, że w kościołach te wszystkie obrazy, rzeźby to są tak porobione, że te wszystkie postacie się mają taki kurwa wyraz twarzy, jakby nie wiem, jakby były bardzo zasmucone, że cię widzą, albo wręcz niektóre tak zdegustowane.
0: Może na ciebie tak się patrzyły, były nie wiem, niepocieszone, tak że cię widzą.
1: Szedłem tak do kościoła i tak patrzę po tych wszystkich obrazach i tak myślę, kurwa, jacy oni są tu wszyscy smutni, nie? Na tych obrazach, na tych rzeźbach, tak się patrzą, tak dziwnie, tak nie wiem, kurwa, tak z takim zażenowaniem wręcz, nie? Wiesz, tak, a to na podświadomość to jednak działa, nie? Jak sobie z tego sprawy nie zdajesz i tak się takie coś ci cały czas otacza, nie?
0: Twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina, powiadam ci.
1: No właśnie, to może też mieć wpływ, wiesz, na to. Jest też, słyszałem o takim powiedzeniu, znaczy taki termin jest, że to jest tak zwane katolickie poczucie winy, że katolik, który długo chodzi do kościoła, to w nim się zakorzenia samo z siebie takie jakby poczucie winy właśnie nie wiadomo skąd, takie irracjonalne nawet, że on się czuje, nie wiem, jakby komuś krzywdę jakąś wielką zrobił albo coś, wiesz, albo jakby Bóg się na niego gniewał całe życie, nie? I to tak się wyrabia w człowieku, tam w jego sumieniu się tam wytwarza, nie? I myślę, że jest coś w tym.
0: Ja wiem tylko, że jest taka sztuka malowania, taka technika malowania obrazów, że malarz tak maluje oczy postaci, że z którego kąta byś nie patrzył, to ci się wydaje, że ta postać się gapi na ciebie w twoim kierunku. Tak,
1: no, zerka. Jest coś takiego.
0: Coś
1: no.
0: takiego jest. Nigdy mi się tego nie poznałem, tej techniki malarskiej. Nie wiem, na czym to polega w ogóle. I ciężko mi się domyślić nawet, jak to jest robione.
1: Ale myślę, że w sztuce sakralnej jest to też, wiesz, jakoś wykorzystywane pewnie, wiesz, do tego, że Bóg cię widzi wszędzie, nie? Gdzie byś nie stanął, to się patrzy tam coś na ciebie z boku, nie? Takie coś.
0: Kościół patrzy się na ciebie z boku. Ty z boku się patrzy na ciebie. Z boku jeden. No, ale to też Kościół zawsze trzymał rękę na pulsie, potrafił wykorzystywać różne mody, różne odkrycia, korzystał i z artystów, i ze specjalistów od akustyki. Przecież te wszystkie katedry, kościoły to są tak zrobione, żeby, wiesz, głos odpowiednio tam się rozprzestrzeniał. Jak się internet pojawił, no to popatrz, jak Kościół dzisiaj korzysta z internetu sprawnie. Księża mają swoje jakieś kanały na YouTubie, Radio Maryja, jakie prężne. Radio Maryja w Polsce jako pierwsze, jedno z naprawdę z pierwszych oferowało nagrania w MP3-kach, nie? Było bardzo tak do przodu. Duża serwerownia, podobno ktoś mi kiedyś mówił, że był i że bardzo fajna serwerownia, nowoczesna, duża. Także potrafią wykorzystywać to, co jest, to, co działa w ich interesie, czym mogą się wkupić w łaski ludzi, zaimponować, odnieść jakiś sukces. No, korzysta z tych narzędzi, które są nowoczesne, popularne. Zawsze taki był Kościół.
1: No, ale Radio Maryja to jest specyficzny przypadek akurat, bo to jest jakby mafia niezależna od głównej mafii. Że oni sobie tam, wiesz, tak naprawdę robią, co chcą, nie? Przecież to w ogóle radio to prowadzi ksiądz, który nie jest księdzem nawet tak do końca. On jest księdzem, Rydzyk, on nie jest chyba.
0: On jest zakonnikiem w zasadzie.
1: No, a prowadzi mszę, nie?
0: Tak, ale to cały świat tak działa, że jak jesteś dosyć wysoko gdzieś tam w hierarchii, jak masz wpływy, pieniądze, to możesz łamać zasady, które są dla ludzi głupich. Zasady są dla ludzi prostych i głupich i prawo. Nasi posłowie nam cały czas pokazują, że prawo jest dla prostaczków. Dla nas jest prawo, a dla nich to co innego.
1: No, dlatego Polacy, obudźcie się i naprawdę ja tu do was apeluję. Nie? Zdajcie sobie sprawę, że nad politykami stoją kurwa ludzie, którzy pociągają za sznureczki i ci politycy tańczą jak ktoś zagra, nie? Że czym bardziej się podzielicie, tym będzie was mniej i będziecie słabsi.
0: Na pewno byś miał bardziej prawo tutaj do napominania, nawoływania, gdybyś w Polsce mieszkał, nie? A mieszkasz już, wyjechałeś,
1: już,
0: no to...
1: widzisz właśnie, i tu się już zaczyna polakowanie. To jest takie pieprzenie, jak mówienie, że a jak nie głosowałeś, to się nie odzywaj, bo nie masz prawa głosu, nie? Bo,
0: no może i racja, się... może i racja.
1: To jest, widzisz, takie polaczkowanie. Ty, krawiec, powinieneś to samo powiedzieć takiemu, nie wiem, Kaczyńskiemu albo Morawieckiemu, a nie mi.
0: No dobra, dobra.
1: No stary, no powinieneś zadzwonić do Morawieckiego i powiedzieć: ty mi, człowieku, nie mów, jak ja mam żyć, bo ty jesteś tutaj, wiesz, rozlicz się w ogóle z tego wszystkiego, co tu masz, wiesz, zachowuj się jak człowiek, a nie każ mi, kurwa, wiesz, kaloryfer wyłączać w zimie, nie?
0: No to spoko, ale też trochę tak jest, że Polonia to najwięcej ma do powiedzenia odnośnie tego, co się tu w Polsce dzieje. I cała masa, przecież cała ta zbieranina od Olszańskiego i Osadowskiego, ci kamraci, to w większości to Polonia jest tak naprawdę. I z Radiem Maryja też, tak, wyjechały te Polonusy i nam tutaj Polskę będą uzdrawiać.
1: No nie, stary, bo Polska jest tak samo moja, jak i twoja, i co z tego, że w niej nie mieszkam w chwili obecnej, ale to jest tak samo mój kraj, no. Nie możesz mi tego wypominać i nie możesz mi tego zabraniać, to jest
0: nie
1: mój
0: jest
1: kraj.
0: Twój już, o, nie mój jest, nie masz właśnie, prawa. Właśnie, odbieram ci to prawo do tego kraju.
1: No nie, nie masz prawa mi odbierać prawa, no. No widzisz, no, tak to działa niestety, wiesz. Stary, mógłbym powiedzieć, a dobra, niech tą Polskę, Ruskie z Niemcami rozbiorą, tam niech przyjadą, wykupią wszystko i te, i germanizację, i rusyfikację niech robią. No ale nie mówię takich rzeczy, no bo nie jestem pojebany, no stary, no. Zależy mi na, wiesz, na tym kraju mimo wszystko, wiesz. Chcę, żeby to był wielki, silny, potężny, zdrowy i bogaty kraj. Nie?
0: Biały, muskularny.
1: Zadowolonych ludzi.
0: A słuchaj, a jak tak sobie czasem leżysz na łóżku, dumasz sobie i przysypiasz tak troszeczkę już, to nie słyszysz gdzieś tam z oddali, jak cię ojczyzna woła i krzyczy: zrób coś dla mnie, zrób coś dla mnie.
1: Szczerze? Ja się zastanawiam, co tu robić, wiesz, na... jakby wojna wybuchła na przykład, nie? Bo teraz są takie czasy, są no dość niepewne, nie? Wiesz, tu Ruscy atomówkami straszą niby, czy to bardziej media straszą tym, że straszą Ruscy, wiesz, ciężko powiedzieć, ale zastanawiam się nieraz, powiem ci, że kurde, ratować własną dupę, czy może jednak się tam ruszyć z powrotem, wiesz, na wypadek, jakby się coś zaczęło dziać, nie? Naprawdę, mam takie myśli, nie? Autentycznie ci mówię.
0: Mnie, Tomisiu, nie pytaj o to, jak tu coś o Rosjanach dobrego powiedzieć, bo Tomisiu tutaj przytacza jakieś wyniki ekshumacji ciał tam ofiar. No tak, nie dziwi mnie to ani troszeczkę, że mają tam poobcinane ręce, nogi. Rosjanie się potrafili znęcać nad jedną osobą kilkanaście dni na przykład i torturować ją, nie? Jak połączyć to z tym, że tak są chętni do rabowania, do zabijania cywilów, do tortur, do gwałcenia dzieci, do srania w świętych miejscach dla innych, to mamy obraz społeczeństwa, myślę.
1: Ale o jakich ekshumacjach teraz mowa?
0: No, Ukraińcy wykopują i badają ciała ofiar osób zabitych przez Ruskich.
1: Aha, no to pewnie ci tam z Zakaukazia, te prymitywne ludy tam, jakieś te Tadżyki, nie Tadżyki, takie rzeczy z tamtych terenów,
0: no,
1: nie?
0: Myślę,
1: to słyszałem,
0: tak.
1: że oni się bardzo, kurwa, potrafią znęcać nad człowiekiem, nie?
0: No.
1: Mówił jakiś wywiad z jakimś żołnierzem, słyszałem, ten gość mówi, że już, kurwa, Ukrainie coś o śmierć już błagał, mówi, dobra, mówi, zastrzelcie go, wiesz, zastrzelcie mnie, nie? A ci nie, dalej mu tam właśnie jeszcze tam na żywca go tam cieli, odkrajali mu coś, potem go, kurwa, za samochodem, wiesz, na sznurze, kurwa, parę kilometrów, kurwa, tam przeciągnęli, nie? I dopiero go później już, jak już był głuchy i ślepy, jak mu już oczy wyrwali, wiesz, ogłuszyli go i tak dalej, nie? To dopiero go już zabili na koniec, dopiero, nie? Masakra podobno, nie? Te, że czym bardziej te prymitywy, kurwa, wiesz, z tych prymitywnych rejonów tam, tym większe bestialstwo i skurwysyństwo, nie? Tak, słyszałem. A jak ktoś jest snajperem, to podobno w ogóle, kurwa, że jak snajper się dostaje do niewoli, to podobno nie przeżywa, bo taki snajper, no może, wiesz, nawet i cały oddział tych rusków powystrzelać, to jak snajpera jakiegoś złapią, to wiem, że snajpera już, kurwa, o, to się strasznie się tam, wiesz, ogólnie, no, nawet nie chcę mówić, nie?
0: No, możemy się domyślać, że to tak wygląda, no bo snajper to faktycznie tak jakby stworzony do tego, żeby w końcu go złapać i się na nim mścić na wszelakie sposoby, nie? To trochę inny typ żołnierza.
1: No,
0: Bardziej
1: no.
0: tak można się domyślać, że się mszczą na snajperach
1: Jebana
0: okrutnie.
1: Swołocz to jest, kurwa, no człowieku, no, XXI wiek niby, wiesz. Kto by pomyślał, że takie rzeczy się będą dziać, a dzieją się, nie?
0: No, a ludzie tak nienawidzą na przykład dzielnych amerykańskich chłopców, tylko że dzielni amerykańscy chłopcy aż takimi bestiami nie są raczej, jak gdzieś wprowadzają swoją demokrację. To znaczy, w ogóle wprowadzanie demokracji trochę, jak dla mnie, też się różni, nawet siłowe wprowadzanie demokracji różni się trochę od siłowego wprowadzania zamordyzmu na przykład swojego, nie? Trochę inna para kaloszy
1: No,
0: jakby.
1: zależy gdzie, bo też Amerykanie nie jadą z demokracją tam, gdzie nie mają interesu, wiesz o co chodzi, nie?
0: No wszystko się musi w
1: Kurwa.
0: jakimś tam stopniu opłacać. No nikt na tym świecie nie robi nic masowo pro publico bono, tak wiesz, wykosztowując się na to jeszcze i majątek swój oddając. No muszą sobie zwracać za swoje interwencje trochę.
1: Tak, tylko że podobno te operacje wszystkie to są, wiesz, przez jakieś nie kartele, tylko no kartele w sumie, ale to korporacje, o, że są finansowane, wiesz, że na przykład jest sobie firma, nie wiem, Shell na przykład, która się zajmuje, wiesz, wydobyciem ropy gdzieś tam i wiesz, oni idą mi mówią, no dobra, to wyślijcie tam żołnierzy tam i tam, bo tam jest ropa, to wiecie, nie? To nam się tam przyda. Demokracja, nie? Przychodzą, instalują rząd swój, potem kurwa instalują swoje, wiesz, swój cały przemysł, i jeszcze mało tego, zatrudniają ludzi, wiesz, lokalców, którzy kurwa pracują dla nich, wiesz, i de facto zarabiają na swoim własnym produkcie, wiesz, dostają marne jakieś grosze, nie? Za pracę za pracę przy tym, żeby, wiesz, własny kraj de facto grabić, nie?
0: A ci Amerykanie, oni najpierw napadną, a potem przeproszą. No to Smoleń tak sobie żartował z Laskowikiem. Nie wiem, no ludzie sobie żartują czasami, niech nas Amerykanie napadną tutaj właśnie, niech Polskę zrobią kolejnym stanem, to nie mielibyśmy nic
1: A u
0: przeciwko
1: nas nie
0: temu.
1: ma nic.
0: Bo, wiesz, no jednak wolę zachód niż wschód, jakoś tak mam. I będę się tego trzymał raczej.
1: No tak, wiadomo, no ale u nas nie ma nic takiego, wiesz, żeby przyjechali Amerykanie i chcieli nam rząd, wiesz, nowy zainstalować, swój demokratyczny, nie? Co takiego my mamy? Nie mamy nic, co to, po węgiel to by, wiesz, węgiel to ich gówno
0: Ale
1: obchodzi,
0: to
1: nie?
0: nie jest też tak, że oni są takimi całkowicie bandziorami, że jak tylko coś masz, to znajdą sobie zawsze pretekst, żeby cię napaść. No nie wiem, mają swoją kulturę, swoje zwyczaje, no zawsze byli antykomunistami, walczyli z dyktaturami jednak. Ja wolę, wiesz co, ja usprawiedliwiam trochę kogoś, kto napada na jakąś dyktaturę i rozwala tego dyktatora i go odsuwa od władzy. To mi się podoba takie coś. I brawo dzielni amerykańscy chłopcy. Już nie popadajmy, że zawsze musimy być alternatywni i jak Ameryka nam się wydaje w miarę spoko, to zaraz będziemy sobie dorabiali ideologię, że to zło i jakieś spiski, turwa.
1: Ja tak nie powiedziałem.
0: Ja mówię
1: Nie,
0: tak
1: nie,
0: ogólnie
1: nie.
0: do ludzi, nie? Do wszystkich, bo wydaje mi się, że trochę jest demonizowana ta Ameryka, to USA. Robi się z niego jakiegoś największego bandytę na świecie i szatana. No to w islamie tak jest, no w krajach muzułmańskich, że Zachód to jest wielki szatan, ale to czy my musimy też tak myśleć, przejmować to od nich, nie wiem.
1: Podobno wielki szatan to są ci Saudowie, ci tam z Arabii Saudyjskiej, te szejki wszystkie, że oni podobno są tak bogaci, że kurwa łapówy, wiesz, rzucają na prawo i na lewo, nie? Zresztą nawet podobno to jest teoria niby spiskowa, że wiesz, że oni po prostu kurwa, wiesz, przypierdolili w ten 11 września w te Twin Towers, bo im się nie podobało, że Ameryka wspiera Izrael, nie? I od tego się zaczęła, wiesz, w sumie jakaś tam współpraca, rozmowy pokojowe i ostatnio Trump był przecież w tym, w Arabii Saudyjskiej, to mu tam brawa bili, w ogóle tam go mianowali jakimś. Właśnie ciekawe, co to tam się stało, nie wiem, czy słyszałeś, że Trump pojechał do Arabii Saudyjskiej i nagle go tam, wiesz, z niego zrobili jakiegoś tam wielkiego bohatera, nie?
0: To nie wiem, co chodzi nawet.
1: To też właśnie nie wiem, o co chodzi właśnie, bo w mediach tego jakoś nie puszczają, nie?
0: Dobra, Michał, to co? Może damy szansę jeszcze innym tutaj zaistnieć na antenie.
1: No dobrze, no co już tu ten, przynudzać zacząłem, rozumiem.
0: Nie, no nie
1: A
0: zawsze
1: tak
0: musicie
1: szczerze.
0: odbierać, jak kończę rozmowę, to nie zawsze jest jakiś konkretny powód, że ktoś coś tutaj nie tak. Po prostu jest jakiś tam czas. Staram się go dzielić pomiędzy wszystkich i może ktoś jeszcze będzie miał ochotę drgnąć do
1: No,
0: mnie.
1: spokojnie. Jakbym przynudzał, to mów po prostu, a tam pierdolisz i tyle,
0: Nie,
1: nie?
0: nie przesądzasz. Normalnie się gada, dobrze się gada.
1: No dobra, no, to siemanko.
0: No siemanko. No, najlepiej to by było, gdyby zadzwonił ktoś, kto jeszcze dzisiaj nie dzwonił, bo zaczynają się powtarzać te telefony. I to już nie będę chyba raczej odbierał drugi czy trzeci raz kogoś dzisiaj. Już trochę za późna pora. Jak nie będzie nowych ludzi na antenie, to kończę audycję. Też z racji tego, że nie czuję się jakoś wielce, mega ubogacony dzisiaj, że tak powiem. Też nie będę się żyłował i siedział tu do bladego świtu. Możecie zmienić oczywiście całkowicie temat, podrzucić jakiś swój, nie wiem, ktoś, jakiś ciekawy film widzieliście, ciekawą książkę przeczytaliście, coś wam się przydarzyło w życiu. Tak, niektórzy nienawidzą tego USA, a w sumie no, bardzo nam ratuje dupę teraz to, że jesteśmy w NATO. Jest to potężny straszak na Rosję. Kto wie, czy też by już nas tutaj nie denazyfikowali, albo nie wiem, walczyli z faszyzmem polskim na przykład, nie? Czy coś takiego. Tutaj by wpadli z bratnią pomocą naprawiania nas i skierowania na właściwą drogę za pomocą kolb od karabinów. I byś se szedł po ulicy, a tu jakiś Rusek stoi i kolbą cię w łeb, nie? Bo się nie ukłoniłeś. Albo że znowu gwałcą polskie kobiety na potęgę. Że rabują, co się da. Przecież my też byliśmy przez nich rabowani, gwałceni. Gwałcone były Polki, rabowane były majątki. Mogłoby tak znowu być, ale jednak jesteśmy w tym sojuszu NATO i to jednak ma spore znaczenie. Bo atak na państwo członkowskie NATO, to NATO musi się zachować jakoś. To już by nie było tu miejsca na rozmowy dyplomatyczne, na udawanie, że nic się nie dzieje, czy coś w tym stylu. Trzeba by odpowiedzieć i chronić tego państwa. I byłaby wojna, już globalna, by się przerodziło to w jakiś może globalny konflikt. No i perspektywa tego, że kopiemy w tą szachownicę, że już nie gramy w szachy, na razie jest jeszcze gra w szachy, nie? A kopnąć nagle w szachownicę, no to się wtedy zmienia trochę sytuacja. Jest pytanie od Shiwy. Jak odebrać telefon od Boga? Chyba ty musisz do niego zadzwonić, a nie on do ciebie, nie? Pierw. Nie wiem. Kończ już krawiec, bo klot nadaje. Pisze B52, czyli jednak został tutaj. Okłamał nas, pisał, że do klodzia idzie, a został. Patrzcie, oszust, oszust. Mam Może by napadli na nas, może nie, ale gdyby nie USA, czyli 90% NATO, to nikt by u nas nie nikt by u nas nie zainwestował nawet dolara czy euro. Bylibyśmy biedni jak Białoruś. Tak twierdzi Grzesiek. Kotkiewicz niech zadzwoni, on dość mądrze gada. Dość mądrze. Tam dość mądrze. Bardzo mądrze gada. Słyszałem o planach, że kiedyś były plany budowy jakiejś broni, która może być alternatywą trochę dla atomu. Jakieś bomby termobaryczne, to się chyba inaczej nazywało. Że były w Polsce plany stworzenia takiej broni. Jednak dobrze mieć jakąś taką broń masowej zagłady, nie? Może to nawet lepsze rozwiązanie niż atom, no bo bombę atomową jak zrzucisz, no to nikt tego nie chce robić już dzisiaj. Wszyscy się trochę tak boją, co to potem będzie. Nastąpi odpowiedź, tak? A jak ma się taką nietypową jakąś broń o trochę mniejszej sile działania, no to zawsze możemy się wytłumaczyć. Przepraszam bardzo, to nie jest broń atomowa. Myśmy tutaj nie wywołali nuklearnego Armagedonu wcale. Spokojnie, chill out. To jest tylko jakaś tam bomba termobaryczna właśnie, czy jakaś tam, się na tym nie znam. Ale coś chyba Etam o tym kiedyś wspominał, czy Claude. Plany budowy dróg. Powtarzam. Plany budowy dróg. Ja to wszystko zbudował. Dla was zbudował. Bo ludzie mają prawo mieć. Jak ktoś nie ma, to trzeba mu dać. Właśnie Kaczyński bardzo dobry, bo dał. A tamten ryży, Donald, to co on dał ludziom? On nic ludziom nie dał. Tak kiedyś sobie ze Skałą tutaj porównywaliśmy Kaczyńskiego i Tuska do dwóch wujków, z których jeden to jest taki wujek, który więcej tam odkłada, myśli o przyszłości, a drugi to taki wujek utracjusz, który tu rozda, nakupuje se, innym nakupuje i zawsze będzie bardziej lubiany ten wujek. Wesoły wujek. Wujek utracjusz, który lekką rączką wydaje. Nie swoje, bo to podawaliśmy przykład, że tam w spadku dostali, nie? Jeden i drugi wujek. A ten wujek, który gdzieś tam odkłada, zabezpiecza, inwestuje, oczekuje od swoich tam dziadków, że dziadków maleńkich, że będą trochę samodzielne bardziej, to nigdy nie będzie lubiany wujek taki. Będą na nim psy wieszali. To zły wujek. Broń termobaryczna jest zakazana konwencjami. Nie wolno jej używać na wojnie. O. To trochę takie śmieszne w sumie, bo te zakazy, nie? Bo taka Rosja sobie z tego nic nie robi. Bo Rosja to w ogóle ona... Rosja to lubi mieć swoje własne zasady gry zawsze. Nie potrafi grać razem z innymi w jedną grę, tylko zawsze zmienia tą grę i ma swoje zasady. Kaczyński to taki wujek, co nam daje wódkę po kryjomu na weselu, a potem nas maca, jak się napierdolimy za bardzo, tak pisze Jan Diabeł II. Aż taki wujek, co daje wódkę po kryjomu, a potem maca... Co, żeś opisał tu niezbyt pochlebnie wujka Kaczora. Wujek Kaczor. O. Dyma nas nawet nie maca i nawet nie pokryją mu, tylko gdzieś tam zaciąga nas takiego pijanego gdzieś tam na zaplecze, gdzieś tam do piwnicy i nas centralnie rżnie. Nie maca, tylko rżnie nas w dupala ten wujek. Co nie przeszkadza Ruskom używać jej niestety na Ukrainie, tak? Używają takiej broni. No, to... Ruscy to są tacy wojownicy, tacy odpowiedniki takiego No nie wiem, mamy z jednej strony samuraja, który ma swój kodeks, jakiś tam na pojedynkowanie się, swój styl walki, nie? Walczą dwaj samuraje, to jest walka honorowa. Dwóch rycerzy walczy ze sobą. To tak, znaczy wiadomo, że przyjaskrawiam, bo tak naprawdę średniowieczna bitwa, to tam, wiecie, latały kończyny. Takiego rycerza to ciężko było tak zabić, tak, nie wiem, szybciutko, to się on po prostu walczył, jak już miał jakieś tam obrażenia, spadł z konia, leżał, to się go bardzo często dobijało po prostu misericordią i to nie było tak, że od mieczy tak często ginęli, czy od włóczni, prędzej od łuku, prędzej spadł, prędzej koń dostał strzałę i padł i rycerz przekoziołkował i już nie wstał. Prędzej misericordią dobijanie, no a takie do przebijania zbroi to bardziej nadziak, może jakaś gruba, solidna włócznia niż miecz. Trochę są takie mity na temat prowadzenia walki. Przecież to właśnie chyba ci Mongołowie jako jedni z pierwszych wprowadzili coś, co można by nazwać bronią bakteriologiczną. To znaczy przerzucali katapultami za mury wroga na przykład jakieś ciała zarażone straszną chorobą, nie? I no to używali, chodzi mi o to, że to plemię rosyjskie, oni mają gdzieś tam to po prostu już we krwi niehonorową walkę, używanie broni zakazanej konwencjami, trucie ludzi, odcinanie cywilów tam od światła, od wody, wszelkie możliwe sposoby, okrutne znęcanie się nad jeńcami, nie? To już Niemcy się tak okrutnie nie znęcali. Często się spotykam z taką opinią, że Niemcy byli straszni i potworami byli, nie? Ale Armia Czerwona to dopiero było zło w czystej postaci po prostu, nie? Także ludzie tutaj zauważają jakąś różnicę delikatną między nazistami a raszystami.

których trochę mają, no. Nawet w takim kraju jak Rosja są też media niezależne, takie buntownicze, które podają prawdę. Były przecież te hakerskie ataki, Anonymous, gdzie na łamach telewizji państwowej były puszczane różne materiały, ale oni tego nie chcą. Oni przyzwyczaili się do kłamstwa, do podstępu, do byle jakości. Zmarnowane społeczeństwo. Mogłoby być fantastyczne być może, ale gdzieś tam zaszli już tak daleko w tym skurwysyństwie, w tej byle jakości jakieś, w tym złu, nie, całym. Są po prostu, nie wiem, do resetu chyba tylko się nadają. Jakiś globalny reset musi nastąpić, żeby im się coś w głowach poprawiło. I to takie dziwne myślenie, że mogę jeść tynk ze ściany i chodzić w szmatach, ale żeby Rosja była wielka, nie? No, co to za myślenie? Normalny, rozsądny, trzeźwo myślący człowiek to jakoś inaczej myśli. Sam chce coś osiągnąć w życiu, a państwo ma mu to umożliwić i ma być jakaś wolność. A u nich nie. U nich oni jakby cenią sobie ten zamordyzm. Im się to podoba, że jest ten Putin. Może takie chamskie, znowu prymitywne myślenie, że lubią czuć bat nad sobą, nie? Że potrzebują tego przewodnika, przywódcę stada, nie czują się na siłach sami decydować o sobie, tworzyć swój świat dookoła, ulepszać go, oczekiwać czegoś od władzy, pokierować tą władzą, znać się trochę na polityce, żeby wiedzieć, na kogo zagłosować, znać się trochę na pieniądzach, żeby wiedzieć, w co zainwestować, jak się ustawić. Nie. Masz nad sobą pana i władcę, takiego dwa razy większego od siebie, i on cię weźmie za ucho i cię zaprowadzi i ci da jeść i ci da michę, byle jaką michę z jakąś z psim żarciem ci da, ale da. Dobry, bo dał. I takie ocenianie właśnie, takie najbardziej prymitywne i takie plemienne wręcz. Dobry, bo dał. Ten zły pozabrał, nie? I już, i wystarczy, no. A więcej wysiłku kosztuje jednak budowanie jakiegoś dobrobytu, jakieś protestowanie. Przecież Ameryka się kształtowała, nie? Ameryka się zmieniała, ewoluowała. I to wszystko wymagało pracy ludzi, tego, żeby coś zmieniali, protestowali, manifestowali, rozmawiali ze sobą, tworzyli jakieś instytucje, organizacje, fundacje, ruchy różne. To jest praca. A Rosjanin może tego wszystkiego nie ma i się dobrze z tym czuje, bo ktoś za niego myśli. Lenistwo umysłowe po prostu. Lenistwo umysłowe. Jak ktoś jest głupi, to jest bardziej podatny na lenistwo umysłowe, bo dla niego to jest tak, jak nie wiem, jak dla mnie pójść na siłownię teraz. Będę się bardzo męczył. Będę się o wiele bardziej męczył niż siłacz jakiś. Sebastian Siłacz, Seba. On, dla niego to jest proste, on już to zna, on jest przyzwyczajony, wie jak się posługiwać tymi narzędziami różnymi do ćwiczenia mięśni, ma już te mięśnie, więc idzie mu to wszystko łatwiej, a dla mnie to byłby koszmar teraz iść na siłownię. I bym się bardzo musiał wysilić. Tak samo jakiś debil, prostak, ham, dla niego jest wielkim wyzwaniem dowiedzieć się czegoś, nauczyć się samodzielności. Przypuszczam, że, nie wiem, 3/4 Rosjan być może nie potrafi CV-ki napisać, nie? Mogą być na takim etapie. A u nas na przykład połowa już potrafi. Różnimy się trochę pod tym względem, nie? Zgaduję sobie. Wśród Polaków też zaskakująco dużo osób nie potrafi napisać CV-ki. Gdzieś widziałem jakieś takie badania zrobione. Okazało się, że nie potrafią za bardzo. No ale to też gdzieś tam, no, zaczyna się od tego. Trzeba, jak nie umiesz napisać CV, listu motywacyjnego i ładnie się ubrać i zagadać ciekawie do pracodawcy, tak żeby go zainteresować swoją osobą, no to co dopiero jakieś poważniejsze sprawy, nie? Robienie tam kariery, bogacenie się, oszczędzanie, to jest na początku tej drogi, takie elementarne najbardziej rzeczy, nie? Napisać CV, znaleźć dobrą pracę. A potem się dziwimy, że ludzie nie wiedzą w ogóle, skąd się pieniądze biorą, nie? I nie rozumieją takich zjawisk jak inflacja na przykład. Nam trudno uwierzyć, że ktoś nie rozumie takiego prostego czegoś, a ktoś nie rozumie.

tak się śmiejemy, że właśnie Mongoły, nie? Że Rosjanie byli tam przez te 200 lat, przez tych Mongołów jakoś zniewoleni, mieszali się z tymi Mongołami, ale Mongołowie to mieli fajne rzeczy niektóre. Na przykład u nich była duża wolność, jeśli chodzi o wyznanie, o to, w co kto sobie tam wierzy. Były takie czasami zdrowe zasady. Już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale gdzieś tam czytałem różnych nie takich złych rzeczach u tych Mongołów, nie? Że podatki były niskie właściwie u nich. Tam oddawało się jakąś część, ale chciałeś robić jakiś interes, to u Mongołów miałeś całkiem fajnie na przykład, nie? Bo nie musiałeś tak dużo oddawać. Ale byli też ludzie znani na siebie dość mocno, z tego co pamiętam. To znaczy, no, takie państwo, które mogłoby się spodobać właśnie wolnościowcom.

Wiesz, inflacja pochodzi z zewnątrz, a nie wewnątrz, pisze Shiva. Tak, Krawcze, ogarniesz i życzę tobie, aby jak najszybciej. Ale co masz na myśli, że pochodzi z zewnątrz, a nie z wewnątrz? To dziwne, tak zabrzmiało trochę. Etam Masivi na 6 stron dziś wspominał. Nie warto chyba zbyt długiego CV pisać. Trzeba trochę skompresować te dane. To nie chodzi o to, tutaj nie działa, niekoniecznie działa zasada, że im więcej, tym lepiej. A niezależnie od tego, czy się startuje do jakiegoś stanowiska, które wymaga kreatywności, czy nie, to warto jednak zrobić CV kreatywnie, ponieważ ono się wyróżnia wtedy fajnie. I to etamowe, z tego co pamiętam, się wyróżniało właśnie w ciekawy sposób. Może niekoniecznie taki, który będzie zauważony przez większość ludzi, ponieważ tam chodziło o poskładanie tego tekstu zgodnie z pewnymi zasadami, żeby tam nie było wdów, bękartów i tak dalej. No to tutaj się spisał, ale ja polecam wam, zróbcie sobie oryginalne CV, poświęćcie na to trochę czasu, nie korzystajcie z szablonów żadnych, i możecie nawet spróbować wypuścić je w trochę nietypowej formie. Szczególnie jeśli startujecie na kogoś kreatywnego, grafik, jakiś web developer, copywriter, no to wtedy będzie to bardzo dużym atutem, jeśli wasze CV będzie nietypowe. Na przykład będzie zawierało... Podam taki przykład. Kiedyś, jak pracowałem w firmie Webzone w Irlandii, to szef kiedyś przyszedł i pokazał nam wszystkim, był bardzo pod wrażeniem takiego właśnie CV, co dostał razem z płytą. Widać było, że ktoś poświęcił trochę czasu, bo płyta była w jakimś fajnym opakowaniu zaprojektowanym. Było tam całe folio, właśnie na tej płycie portfolio, a CV też było fajnie przygotowane w jakąś ładną kopertę, jakieś takie nietypowe trochę. Nie wiem, zróbcie sobie CV w formie komiksu, jak startujecie na grafika, tak? Od razu zrobi to ogromne wrażenie. Tak jak na moim szefie, który do tego stopnia był pod wrażeniem, że pokazywał nam i to CV w ogóle nosił po robocie i bardzo mu się spodobało, no to pomyślcie, odniosło skutek znakomity, nie? Dlatego, że się wyróżniało. A jak wydrukujecie na zwykłej kartce tekst w stylu tam... Jako młody, dynamicznie rozwijający się... No i to gdzieś zginie w tonie papieżysk. Być może w ogóle nie będzie się komuś chciało nawet tego czytać, bo będzie to tak nudne, tak sztampowe. Zresztą, no prosta sprawa, no jak się chce wykazać kreatywnością, to trzeba zrobić coś kreatywnego, oryginalnego, nietypowego, wyróżnić się jakoś. To może się sprawdzić nawet, nie wiem, w szukaniu takiej pracy jak jakiś sprzedawca może, czy ktoś taki. Zawsze ludziom imponuje jakoś to, że ktoś wykazał się kreatywnością, oryginalnością, nieszablonowością. Takich szaraczków, którzy robią wszystko tak jak inni od szablonu, to może was wezmą do fabryki jakiejś na przykład chętnie. I wtedy może na minus zadziałać to, że się jakoś tam wyróżniacie, że pokazujecie się jako tacy oryginalni, pomysłowi, bo ktoś powie, nie potrzeba nam tu takich, jeszcze będzie kombinował coś, nie? Może tego nie powie, ale pomyśli sobie tak, że coś jakiś... Za dobry cwaniak tutaj, będzie cwaniakował zaraz. Jak taki, jak się wyróżnia tutaj za bardzo, będzie cwaniakował. Kto dzisiaj drukuje CV? Ja bym nie uciekał od tej formy. Kiedyś wyłapaliśmy bardzo fajne zlecenie, tylko dlatego kolega miał taki patent. Kolega miał taki patent, że wysyłał zaadresowane bezpośrednio jeszcze do szefa danej firmy, paczkę wysyłał i tam były różne fajne rzeczy, jakaś oferta, jakiś prezencik drobny. Wszystko no, wtedy trzeba zapakować, podrukować. Nie wiem, czy nikt już dzisiaj nie wysyła. Co? Wszystko e-mailami, wszystko e-mailem, przez formularze i tak dalej? No nie wiem.
Może właśnie w ten sposób można się wyróżnić, że wyślecie bezpośrednio, dodatkowo oczywiście, nie, do jakiejś firmy w formie analogowej. Ktoś to może docenić. Też różne sytuacje, jakbym startował na przykład na pomocnika drukarza czy na grafika do składu, kogoś, kto ma jakieś okładki projektować, składać teksty, to coś robić do druku, to bym wysłał dodatkowo jeszcze, jakby, jak bardzo by mi zależało na tej pracy, to wysłałbym dodatkowo jeszcze drukowaną wersję na adres firmy. Z doklejonym włosem łonowym, pisze Shiva.

I dodaje Shiva, że na pomocnika Alfonsa, to stąd dolepiony łoniak. To ciekawe rzeczy. Pomocnik Alfonsa. I w CV napisane talenty. Zastraszanie, cios głową, cios nogą, cwana gadka, no. Umiejętność ubierania się jak Alfons, bo to trzeba się odpowiednio ubrać jak Alfons. Jakieś futro, jakieś dziwne okulary ciemne, jakaś czapa, no i złote łańcuchy, Alfons. Trzeba się umieć ubrać jak Alfons.

Dobra. To ja się zmywam. W sumie już mi się nie chce za bardzo gadać. No to co, trzymajcie się. W niedzielę, czyli jutro, może się pojawię, zobaczymy. Ponieważ nie ma Ani tym razem. Ma jakieś swoje różne sprawy, tam imieniny, urodziny, chrzciny, coś tam. A dzisiaj być może Gumball się pojawi. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale Gumball się coś odgrażał, że w sobotę się pojawi.

to nie ma co myśleć, co lepsze, czy lepiej mailem, czy w druku. Trzeba zwiększać swoje szanse. To działa wszędzie i zawsze. Trzeba zawsze zwiększać swoje szanse, nie? Więc jeśli się da i tak, to korzystamy z tego. W ogóle widzę dziwne, obserwowałem zachowania różnych ludzi, którzy szukali pracy i to jest takie czasami nieporadne u ludzi, takie, tak jakby im nie zależało, tak jakby szukali przeszkód sami. Wtedy bardzo dużo wychodzi jakby z człowieka, kim on naprawdę jest, jak mu zależy na tym szukaniu, czy on się stara, czy się chce czegoś nauczyć, czy nie. Bo popatrzcie, jak ktoś tak usprawiedliwia sam siebie, ty mówisz mu na przykład, no co nie wysyłasz tych CV-ek, szukaj, a już wysłałem wczoraj, tu wyślę może za kilka dni, zobaczymy, no, na razie czekamy, może mi ktoś odpowie na tamte. No, to już wiadomo, o co chodzi, nie? Wiadomo, że ktoś się miga po prostu od tej roboty, że może nie chce znaleźć tej roboty tak naprawdę, tylko udaje, że szuka. Wszyscy, którzy korzystają z jakichś szablonów, z gotowców, nie podchodzą do tego na poważnie za bardzo. Widać, że im nie zależy. Gdyby im zależało, napisaliby coś od siebie sami. Sami by pokombinowali, albo by się uczyli pisania CV, studiując różne przykłady i tak dalej, a nie pierwszy, lepszy z brzegu szablon i wpisuje swoje imię. To jest niepoważne po prostu, nie? Gdybym wiedział, że ktoś tak do tego podchodzi, to bym takiej osoby w życiu nie wziął, bo wiedziałbym z góry, że takie samo podejście będzie miała do wykonywania swojej pracy. Śmiem twierdzić, że w naszym aktualnym rządzie to 90% tych pisiorów zapyziałych, to oni nigdy nie napisali żadnej CV-ki. Nawet jak dostawali robotę w zarządzie, znaczy jako powiedzmy dyrektor jakiejś spółki państwowej, to nawet wtedy nie pisali żadnego CV, tylko bazowali na znajomościach i na tym, że weszli komuś w tyłek i kadzili i zrobili mszę na cześć dziadunia i babuni Kaczyńskiego i kota i na tym się opierają, a nie na jakiś CV. Może przesadzam, nie? No już na dyrektora to już wypadałoby wysłać, żeby się dziennikarze nie przyczepili, nie? Że nawet CV nie wysłał, a dostał robotę, a dostał fuchę taką za grube miliony. No to już głupio by wyglądało. To wtedy taki poseł bierze sobie właśnie szablony. CV-ki gotowe, freecv.com. Tam se ściąga w PDF-ie. Nie za bardzo wie, co to są te PDF-y, te Wordy całe, te, tak? Wordy. To co tu wpisać? Gdzie to ja mam się podpisać? To weź mnie to wydrukuj. To ja podpiszę, pokaż mi gdzie. No i tam syn pomaga. Patrz, tata, tu klikasz, no. Tu na dysk ściągnęło się. Na dysk, mówisz, to. Te, całe te komputery, dyskietki, nie, ja za stary jestem, weź mnie, wydrukuj to, bo ja nie wiem, jak się to drukuje na tej drukarce. No i tam drukuje mu tam synek, czy tam szwagier, czy ktoś temu posłu tą CV-kę, żeby się dziennikarze po prostu nie przypierdolili, nie, że nawet CV-ki nie wysłał, a dostał, to by dziwnie wyglądało, no to wypada wysłać coś, nie? Szablon w CV, nic złego, pisze B52. No skoro tak uważasz. I mówi to osoba, która robi strony z szablonów. No nie porównywałbym tego. Nie porównywałbym tego po pierwsze dlatego, że większość ludzi dzisiaj robi z szablonów, ponieważ bez sensu jest robić od nowa, od zera to, co można kupić za parę euro i marnować na to kupę czasu. Wyjdzie ci o wiele drożej, bo czas się liczy. Czas to pieniądz. Po drugie, najprawdopodobniej nie zrobisz tego lepiej, bo nie potrafisz. A to robią jednak często doświadczeni web deweloperzy. I jeszcze mógłbym kilka powodów podać. Wydaje mi się to tak oczywiste i to jest pewien standard. Po prostu szablonu się używa jako prefabrykatu dzisiaj. Potem się go modyfikuje, zmienia, wprowadza content swój.
i masz do wyboru bardzo dużo naprawdę wysokiej klasy szablonów. Z CV-kami myślę, że to różnie bywa, nie? Wszystkie są takie same, tak jakby jakieś tu kolorowe szlaczki, tu jakiś tekst oklepany. Nie ma, nie czuć tu jakiejś jakości i sensu. Poza tym trochę inna sytuacja. Jak robię komuś stronę, to ktoś nie oczekuje ode mnie, że ja mu ją zrobię od zera sam. Z palucha napiszę i CMS-a mu jeszcze najlepiej do tego, nie? Dedykowanego napiszę i najlepiej za 300 zł, nie? Zupełnie inna sytuacja. A w przypadku CV, listu motywacyjnego, może bardziej, to się liczy. Ja może bardziej mówię o liście motywacyjnym, bo jakoś tak to połączyłem w jedno. No CV, list motywacyjny, okej, okay, to dwie różne sprawy, ale w CV faktycznie, no, nie jest aż tak ważna ta oryginalność, bo tam są suche informacje, prawda? Gdzie pracowałeś, dla kogo, ewentualnie jakiś tam link. A list motywacyjny to już bardziej się liczy, żeby to było od siebie napisane. Ja bym tutaj szablonów też może nie unikał. Bardziej może mi chodzi o takie branże, w których no, liczyłbym, że ktoś wykaże się jakąś inwencją swoją, jakąkolwiek.

nie zgodzę się, że to nic złego, bo to jest w ogóle nieuczciwe jakby trochę. Nie wiem, czy pracodawcom by to odpowiadało, jakby wiedzieli, że CV-ki, które do nich przychodzą, to wszystkie są z gotowców jakieś robione przez generator, nie? Ale z drugiej strony faktycznie no, CV to nie jest list motywacyjny, poza tym no, albo mówimy, nie wiem, to powiedzmy po prostu o CV kreatywnym i o CV zwykłym, no już.

Inna sprawa, że w przypadku takich branż, gdzie się liczy kreatywność, czyli jakaś praca twórcza, no to będzie się liczyło bardziej portfolio jednak niż CV, ale można dodatkowe punkty, myślę, zdobyć, jeśli się w sposób oryginalny, ciekawy zrobi właśnie to swoje CV, list motywacyjny, jak się fajnie napisze. Dodatkowe punkty. Trzeba zwiększać swoje szanse. Ludzie zbyt często zastanawiają się, czy tak, czy nie, czy lepiej z, czy lepiej bez. No kurwa, no zasada jest prosta, robisz wszystko. Nawet jeśli jakaś operacja, jakieś działanie zwiększa twoje szanse o 1% tylko, to nie machasz na to ręką, bo tu 1%, tu 1%, no i sukces odniesie ten, który tego nie zbagatelizuje i wykorzysta wszystkie szanse możliwe. Ciekawe, co dzisiaj u Kloda, pewnie o globalistach. Niewidzialny zabójca. Taki temat. Niewidzialny zabójca. Krawiec, a co przeszkadza, żeby CV z szablonu nie było kreatywne? Bo szablony bardzo rzadko. Ich cechą jest jakakolwiek kreatywność. Coś kreatywnego to z reguły są rzeczy autorskie, prawie zawsze.

Może tu chodzi też o, po prostu o pewną inwencję, którą widać i chęć u kogoś, nie? Ktoś wysyła coś, co zrobił sam, to widzę, że to jest bardziej zaangażowana i chętna do pracy osoba niż taka, która na odpierdol się ściągnęła sobie, wpisała. Jej cała praca polegała na tym, że wpisała na Google generator cefałek i to już widzę, że to jest ktoś, kto cierpi na mam was w dupizm głęboko zaawansowany, nie? O, muszę przemyśleć sobie, nie ukrywam, że ostatnio, jakby to powiedzieć, ja biorę sobie do serca i wyciągam wnioski, może tak, bo do serca to tam se prędzej głęboko biorę. Nie, no po prostu liczę się z tym, że wyrażacie swoje jakieś opinie, co lubicie tutaj, czego chcecie w radyjku za pomocą donejcików. No i już tam któryś raz widzę, że tak skromnie trochę jest, więc muszę coś zmienić. Wniosek jest prosty. Muszę zrobić coś takiego, żeby bardziej wam się to podobało. I tyle. No chociaż audycja o konopiach na przykład ostatnio to tam 10 zł chyba wpadło też tylko. Więc tak już nie do końca wiem, co by tu dobre było. Jak nadawałem audycję o filmach, to bardzo też skromniutko. Wychodzi na to, że najhojniej jest, jak pijemy tutaj. No to też da się to wytłumaczyć prosto. Ludzie są już podpici i jak człowiek jest podpity, to a co, ja nie dam? A masz, krawculku, stuwalka. A potem z rana, o kurwa, co ja zrobiłem? Stara mnie zabije. Dlatego parcha, stu, co ja zrobiłem? O Jezu. Ale pijany byłem. Nie pamiętam nawet za bardzo. No ja też nie pamiętam, co robiłem, jak byłem pijany w sumie. Obrażam ludzi na antenie. Tak więc wychodzi na to, że muszę być bardziej pato. Muszę przeklinać, robić dymy, awanturować się, poobrażać ludzi. To wtedy jest najlepiej. Najbardziej się opłaca. Ludzie lubią patochę. Patologię lubią. Ludzie. Cuda w tej budzie. Albo po prostu się wziąć bardziej tutaj za robotę normalną. No i co tam u Kloda? Ciekawie? Furiat? Bo Furiat pisze, że posłuchał sobie 15 minut Kloda. No i co tam, ciekawie? Coś gadał? On zdebilił się całkiem. No ale to konkrety byś podał, nie? No bo to taka opinia tylko twoja. Wyrażenie swojej niechęci, dezaprobaty, a jakbyś miał tak konkretnie powiedzieć, dlaczego gada głupoty na przykład, to by było więcej warte. No, dlatego no, muszę być konsekwentny i ciągle was nawoływać i prosić i błagać, że nie piszcie tylko, że ale debil, kurwa, albo kurwa, słuchać się nie da, nie? Tylko tak konkretnie coś na przykład. Ale dzisiaj Klod głupio gadał na przykład o... I tutaj jakiś temacik. No i zupełnie się z nim nie zgadzam, ponieważ... I tutaj wasza jakaś kontrargumentacja ciekawa. I dlatego właśnie uważam, że jest to głupiec. Głupiec. No, nie wiem, czy Furiat coś napisze, bo to w sumie tak najłatwiej napisać. Coś w stylu, tak jak teraz napisał. Słucham go i tragedia normalnie, tragedia. No, słuchać się nie da, po prostu uszy więdną. Dawno takich głupot nie słyszałem po prostu. To masakra, co on gada. Takie głupoty, że aż w dupie szczypie. Powiem tak po prostu, bo inaczej się nie da, nie? Ja przepraszam, bo to trochę może tutaj jadę ostro, ale taka jest prawda, że po prostu głupoty same, no. Głupoty. Hardcore po prostu, no. Jak on może tak gadać? Ja nie, ale słuchajcie, czemu on tak głupio gada? Powiedzcie mi. Czemu on tak głupio gada, no?

0: sumie coś bym sobie zjadł. Kupiłem tą pizzę Donatello, którą tak Etam zachwala, z Biedronki. Kiedyś mi jakoś lepiej smakowało, teraz tak nie za bardzo, tak jakiś dziwny posmak ma. Mimo że tuninguję sobie to jedzenie kupne, na przykład położę jeszcze parę plasterków salami, mozzarelle sobie zetrę i fajny. Jednak lepsza wtedy się pizza robi trochę. Ten serek się ładnie roztopi, więcej jest go. Jakoś tak dziwnie mało sera dają na te gotowe pizze, nie? Ja wiem, że taka prawdziwa pizza włoska to niekoniecznie to samo, co pizza amerykańska, że tam musi pływać ten ser i się ciągnąć. Amerykanie lubią, nie? Dużo sera, to taka bardziej amerykańska właśnie pizza. Ale... A włoska to czasami w ogóle nie ma tego sera, nie jest zapieczona z tym serem. Tylko tam są jakieś warzywka, albo takie na przykład płatki tego sera tylko, nie? Takie krążki tej mozzarelli się roztopią i one są tylko tu i ówdzie. To taka jednak inna jest ta pizza zupełnie. No, włoska pizza to najczęściej na cienkim cieście, choć też jest parę odmian grubej, ale to raczej gustują w takiej na cienkim cieście, bo bardziej chcą te dodatki czuć. A amerykańska to właśnie częściej będzie na grubym, dużo sera, dużo dodatków, no jak to Amerykanie, wszystkiego muszą mieć dużo i największe. Sam nie wiem, którą lubię. Chyba najbardziej smakowała mi ta z włoskiej pizzerii na cienkim cieście, robiona przez prawdziwego Włocha. Niestety przenieśli się w takie miejsce, że nie chce mi się już tam łazić, bo nie ma zamawiania niestety u nich na telefon i musiałbym drałować i zanim przyjdę z tą pizzą tutaj, to ona będzie już zimna, no to też niekoniecznie chce mi się tak łazić gdzieś daleko też po tą pizzę, nie? Ale ona była chyba najlepsza była. Czuć było po prostu ten fach, nie? To, że koleś się na tym zna doskonale. Nic tam nie pływało, nie... Nie była odpowiednio sztywna ta pizza, nie za dużo wszystkiego, fajnie dobrane składniki, dobrej jakości i nie tylko do wyboru sos czosnkowy, ketchup i tam sos pomidorowy, tylko na przykład można było oliwę se wziąć w takim pudełeczku i maczać tą pizzę w oliwie i naprawdę to dobre jest. Cześć Piotrze, cześć Peter. Masz wyciszony mikrofon, Peter. Musisz sobie odciszyć. Nadal nic. Masz tam gdzieś ikonkę mikrofonu. O, no, coś przez chwilę miałeś, o.
1: Okej, cześć, sorki. No, już chyba coś mnie wieczorem zamula, że nie ogarniam wszystkich przycisków. Cześć, Krawcze, wiesz co, zadzwoniłem, bo kurczę, nie mogę się z tobą zgodzić a propos tych CV. Wiesz co, ja tak sobie pomyślałem inaczej o tym. Jeżeli osoba, która potrafi w sposób sensowny korzystać z szablonów, jeżeli ja zauważę, że to robota jest wykonana rzeczywiście w jakiś przemyślany sposób, to jest to lepsze niż robienie CV od zera samodzielnie. Chociażby z tego powodu, że widzę, że taka osoba potrafi korzystać z narzędzi, skracać sobie czas pracy.
0: A, w ten sposób.
1: Wykonując to samo, co osoba, która robi od zera efektywniej.
0: W sumie, no masz rację. Ja myślę, że może są takie branże, gdzie różne się rzeczy sprawdzają, nie? Bo na przykład, no pomyśl, jakbyś szukał dobrego grafika, osoby kreatywnej i wysłałbym ci CV w formie opowieści komiksowej, to no to szacun byłby pewnie, nie? I zauważyłbyś to i by ci się to spodobało. Ale jak szukasz kogoś, u kogo byś właśnie oczekiwał, że będzie umiał używać narzędzi, no to ma sens to, co mówisz właśnie, że ktoś użył narzędzi, że znalazł je, że nauczył się je obsługiwać i skorzystał i skrócił czas, zoptymalizował czas pracy i zrobił coś, co było oczekiwane. Nie robił niczego na wyrost, wiesz, jakoś tak pod siebie, że ja tu chcę zaimponować, coś, tylko zrobił sprawnie, nie? To ja rozumiem, co masz na myśli, ma to sens, no.
1: No tak, dokładnie. Myślę, że to wynika z tego faktu, że ty jesteś jednak bardziej w tej branży kreatywnej i masz trochę inne ścieżki myślowe. Natomiast mi się wydaje, że zdecydowana większość ludzi pracuje w tego typu zawodach, które wymagają właśnie tej optymalizacji, to znaczy wykonanie 80% roboty w 20% czasu jest lepsze niż wykonanie czegoś na 100%, ale grzebanie się w tym tygodniami, nie?
0: No, ale na przykład jak przy tym przykładzie, gdzie mój szef dostał tak ładnie wydrukowane, wiesz, w formie takiej książeczki składanej jakieś to portfolio od grafika, to strasznie fajną robotę to robiło, bo to od razu pokazało, że ktoś potrafi zrobić rzecz do druku po prostu. To już nawet nie chodziło o kreatywność, o pomysłowość, że on to zrobił trochę nietypowo, tylko o to, że pokazał swoje skille już na przykładzie tego portfolio, bo wiesz, bo było to zaprojektowane coś do druku przez niego, nie? Jakaś książeczka, jakaś płyta z nadrukiem, to...
1: Okay. Nie, no jasne, zgadzam się. W tego typu przypadkach to w ogóle nie ma o czym mówić.
0: Może
1: to,
0: każda to branża... Słuchaj, może wymyślimy, że jakieś CV i list motywacyjny i portfolio dla każdej branży. Na przykład jak dla gangstera jakiegoś wysyłasz, czy można w ogóle ten do mafii wysyłać CV. Chciałbym tu się przyłączyć do mafii. Posiadam łysą głowę, fajnie walę z kopa. Nie obce mi jest mi także torturowanie oraz strzelanie. No, coś takiego. I takie portfolio wysyłasz, jakieś takie gangsterskie musiałoby być, nie? Jakieś takie czarno, czerwono, żółte, z paskami po bokach, takimi jak na dresach. Nie wiem.
1: Z baseballem w tle. Wiesz co, jeszcze miałem inny temat, który ty właściwie poruszyłeś, a który mnie jakoś zastanowił. Ale to tak na krótko, na szybko, żeby też o tej Rosji znowu nie gadać nie wiadomo ile. Ale ja obserwowałem właściwie jeden jedyny dzień protestów, dzień mobilizacji w Rosji. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jak to się dzieje, że kraj równie zamordystyczny, co ten Iran, czy społeczeństwo, które jest pod tak samo zamordystycznym butem, jak Irańczycy, no, nie potrafią się zbuntować. Natomiast w Iranie mamy już, nie wiem, chyba tydzień regularnej napierdzielanki. Ja nie wiem, czy Irańczycy cokolwiek wskurają, bo to jest trochę inna historia, ten reżim się trzyma bardzo mocno. Ale chodzi mi o takie poczucie sprawczości, jakiejś dumy, godności. Ja jestem naprawdę zbudowany tym, że Irańczycy, mimo że ten reżim tam trwa już od lat 70., jak się nie mylę, że oni dalej mają to poczucie, że trzeba się buntować, kiedy jakaś czerwona linia zostaje przekroczona, nie? Czego kompletnie nie widać w społeczeństwach postsowieckich, gdzie tak naprawdę można zrobić cokolwiek. Zobacz na Białorusinów, tam wyszło wtedy z milion ludzi na te ulice, ale oni są już tak wytresowani, że zdejmowali buty wchodząc na ławkę, rozumiesz? To już jest tego typu jakby upupienie buntu, no bo no niestety, jeżeli robisz rewolucję, to nie martwisz się tym, że ławka będzie upierdzielona, no nie.
0: No zabawne.
1: Po prostu nie można być skutecznym w takiej sytuacji, nie? I to mnie strasznie uderza w Rosjanach, to takie pogodzenie z tym beznadziejnym losem, że i tak gówno to da, cokolwiek robisz. I ja bym nie liczył na jakikolwiek przewrót w Rosji kiedykolwiek. Znaczy w Rosji jest tradycja, że cię twój własny współpracownik prędzej pośle na tamten świat niż zwykli obywatele.
0: No to przykre. To przykre obserwować, jak ludzie dają się lepić, nie? I sterować sobą. Fajniej by było,
1: słuchaj,
0: gdyby ludzie byli bardziej samodzielni.
1: Jaki masz pogląd a propos wpuszczania tych Rosjan, którzy teraz próbują uciekać?
0: Uważam, że powinni zapłacić jakąś cenę to za to, że im wcześniej ta wojna jakoś zupełnie nie przeszkadzała, że poparcie tak wysokie było dla dyktatora. Nie możemy ich nagle zacząć traktować jako bidulków jakichś. To jest różnica. Jak dla mnie Ukrainiec i Rosjanin to bardzo się różnią w tym momencie od siebie. I nie mam nic przeciwko i nawet z otwartymi rękami witałbym tutaj uciekinierów przed wojną, którzy się chcą schronić, a tych, którzy wspierali i stali po tej ciemnej stronie, którzy legitymizowali tą władzę, niech płacą. Przede wszystkim niech zostaną u siebie i niech tam robią robotę, niech walczą. jeśli się zmienili, a jeśli tylko przez strach, że boją się walczyć i to jedyne, co mają w głowie, że boją się walczyć, to nie zasługują, żeby ich traktować jako uciekinierów jakiś przed wojną, wiesz, to zwykłe tchórzostwo samo i to tyle. A jeśli uważają, że jest nagle zrozumieli, ich oświeciło jakimś cudem, że to jest złe, to niech naprawiają u siebie. Więc nie chcę ich tutaj, bałbym się w ogóle najazdu ruskich tutaj, bo oni gdzie nie pojadą, tak jak mówię, moje doświadczenia z ruskimi to są takie, że gdzie ich nie spotykałem za granicą, to zawsze jakieś ciemne sprawki, nie? Jacyś piraci, jacyś dealerzy, to tacy są, no. I tak się ich pokazuje zawsze, więc coś w tym jest, nic się nie bierze z niczego, nie? A ty jak uważasz?
1: Wiesz co, myślałem sobie o tym dzisiaj trochę i doszedłem do wniosku, że wpuszczałbym, ale przy bardzo ostrej selekcji. To znaczy na pewno jakichś opozycjonistów, którzy po prostu mają dość.
0: A, no to tak.
1: O których wiemy, że to są osoby, które rzeczywiście jakoś się buntowały, ale już straciły siły albo odwagę. Mimo to uważałbym, że zasłużyły sobie takie osoby, żeby no, udzielić im azylu, nie? Ale to takie osoby musiały mieć jakąś historię, no jakikolwiek bunt za sobą, a nie tylko to, że mi się nie spodobało, że nagle mnie personalnie dotyka ta wojna, bo tak naprawdę większość z tych, którzy teraz uciekają, to przecież byli ludzie, no tacy oportuniści, no było dobrze, jakby walczyli na Ukrainie albo poborowi z tego rocznika, który akurat był w tej chwili w wojsku, albo wojsko zawodowe, więc oni byli rezerwistami, więc mieli to gdzieś. No to taka postawa mi nie imponuje, że teraz nagle, kiedy no śmierć zajrzała w oczy, nagle się chcą ratować, nie? To, i kompletnie, i to, co mnie najbardziej w tym wszystkim wkurza, że kompletnie nie ma w tym żadnej refleksji moralnej, nie? To nie jest tak, że oni współczują Ukraińcom teraz nagle. Oni po prostu nie chcą umrzeć na wojnie, ale tak naprawdę dalej popierają, myślę, w sporej mierze jakby ten projekt imperialny. Więc wpuszczenie tych ludzi nie byłoby moim zdaniem fair, w przeciwieństwie do tych wszystkich opozycjonistów.
0: W nas Polakach nie ma, wydaje mi się, że w nas Polakach nie ma takiego przyzwolenia na zło, na podłość, na, wiesz, na łamanie praw człowieka i tak dalej. Tego wszystkiego, co jest w tych Rosjanach, że oni się godzą na takie rzeczy. Są, jednak są jakieś zbyt duże różnice kulturowe chyba między nami, żebyśmy się dogadywali ze sobą. Zresztą, czy my kiedykolwiek byliśmy przyjaciółmi, Polak i Rosjanin? Chyba nie za bardzo jakoś.
1: Nie, to tylko z przymusu było przecież. Znaczy, wiesz, no były frakcje, tak jak przed rozbiorami, czy w trakcie rozbiorów, frakcje, które się z ruskimi układały, no ale to w imię jakichś tam partykularnych interesików, nie? Na przykład Targowica, wiadomo. Ale generalnie myślę, że rzeczywiście cywilizacyjnie Polak jest kimś innym. Znaczy, Polak moim zdaniem jest anarchistą. Czasami jest to dobre, czasami jest to złe. Zależy, jak na to spojrzeć i zależy, jakie czasy są. Ale też mam wrażenie, że ostatnie 10, może 20 lat to jest pewna zmiana i Polak już nie jest tym samym buntownikiem, jakim był kiedyś.
0: No.
1: Trochę oprosiliśmy w piórka, moim zdaniem, czy w ten tłuszczyk zachodni i trochę nam się chyba już nie chce.
0: No, ja polecałbym na przykład zapiski oficera Armii Czerwonej, takiego, możecie sobie znaleźć książkę albo audiobooka, bardzo to jest dobre i zabawne, jeśli to jest to, o czym myślę, w takiej humorystycznej formie napisane jest. Ale nie wiem, czy to jest na pewno to. Teraz sprawdzam się, staram się tu sprawdzić. A dobra, nieważne, chyba to. W Polakach nie ma przyzwolenia, zależy od ludzi. Nie, wydaje mi się, Gosia, że jednak mamy w sobie jakąś taką elementarną wrażliwość, nie? Na krzywdę ludzką, na sprawiedliwość. Polacy bywają też i okrutni, i niewdzięczni, i piją, i tak dalej. Wszędzie się tacy znajdą. Ale z nami nie jest chyba aż tak źle, żebyśmy nagle godzili się na podłość jakąś straszną, że kogoś tu w kraju krzywdzą strasznie, nie? Chociaż no, trochę jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. No, jakoś się Polacy nie przejmują za bardzo tym, że nauczyciele mało zarabiają, że nie wiem, że rolnicy są w tragicznej sytuacji. Tylko co najwyżej w obrębie jakiejś grupy zawodowej się ludzie jednoczą i przejmują sobą, nie? Na zasadzie, że rolnicy rolnikami, nauczyciele nauczycielami. Trochę brakuje takiej solidarności, ale daleko nam chyba do ruskich, którzy, nie wiem, którym odpowiada taka władza trochę dyktatorska jak Putin. Nie są jakoś za prawami człowieka, nikt się nie zlituje tam nigdy. Jak jacyś Ruscy na ulicy skatują jakiegoś homosia czy coś, to ktoś się tam się przejmie tym? Chyba nie. To jest wręcz u nich takie modne nagranie czegoś takiego i pokazanie i jeszcze władza cię poklepie po ramieniu i policjant ci powie, że dobrą robotę zrobiłeś, że to ścierwo z ulicy usunąłeś, tak? No więc to trochę inna mentalność jakby. U nas jak policjant zobaczy, że kopią jakiegoś homosia, to najczęściej nie będzie się zastanawiał, czy oni dobrze robią, czy niedobrze robią, po prostu zobaczy, że drugi człowiek jest katowany i pobiegnie tam ratować chyba, nie?
1: Co mi się zdaje, że w Polakach nie ma przede wszystkim cynizmu i to jest jedna z rzeczy, która mi się podoba, to znaczy Zachód bywa cyniczny, Zachód lubi się zasłaniać, to jest moja opinia, ale lubi się zasłaniać wartościami albo jakimś humanitaryzmem, ale to jest jakieś takie, kurczę, cyniczne i kiedy...
0: Może ci bardziej idzie o hipokryzję, o zakłamanie w tym wszystkim, tak?
1: Nie, wiesz co mi chodzi, znaczy o hipokryzję też, ale mi chodzi o taki pewien poziom cynizmu, że można to schować kompletnie sobie do kieszeni, te swoje wartości, kiedy mowa jest na przykład o dużych pieniądzach, nie? I na przykład to, że Zachód, myślę, najchętniej zacząłby się znowu z tą Rosją dogadywać, gdyby mógł, bo niestety no, ceny energii wzrosły, to jest właśnie pokazanie tego cynizmu, że właściwie to życie ludzkie tam na Ukrainie jest niespecjalnie ważne, bo to jest daleko, a my chcemy zarabiać. I myślę, że Polacy nie są tacy, no może przynajmniej nie w takiej skali. Znaczy Polacy często to są tacy idealiści, jeźdźcy bez głowy, którzy potem czasami żałują tego i czasami właściwie działają na własną szkodę, ale przynajmniej nie można tego zarzucić, że za pieniądze byliby w stanie, nie wiem, sojusznika sprzedać. No raczej nie.
0: No, często mówimy o Polakach, nie patrząc na to, czy mamy na myśli rząd, rządzących, czy obywateli, a chyba trochę różnica się... jest mur między nami, między rządzącymi a obywatelami. My żyjemy w innym świecie trochę. Oni już są bardzo często odrealnieni, w ogóle nie kumają takich spraw, które dotyczą zwykłych, normalnych ludzi. Oni żyją w innym świecie, w świecie z bajki trochę, gdzie możesz z dnia na dzień się stać milionerem. Dla nas to raczej, u nas to ciężko tak z dnia na dzień się stać milionerem na przykład, nie? A u nich to się zdarza, bo dostaniesz jakąś fuchę, popracujesz 2 miesiące, dostajesz odprawę 1 000 000. Wiesz, oni już żyją w innych trochę, w innym świecie jakby. Więc ja bym tutaj rozgraniczał, czy mówimy o rządzących, czy o obywatelach.
1: To no tak, tak, racja, tym bardziej, że to się tam w sumie tworzy już kasta taka oligarchiczna i to już zaczyna się rządzić własnymi prawami, niedostępnymi nam szaraczkom.
0: Nowa szlachta się nam zrobiła, szlachta 2.0, wywodząca się z plebsu. No. Dziwna szlachta, bo szlachta właśnie z plebsu, która nagle awansowała, weszła sobie na salony. I tak samo jak dawna szlachta, mają trochę w głębokim poważaniu tych chamów, nie, tych chłopków.
1: No. Znaczy to jest takie nowobogactwo, no. Coś podobnego działo się w latach 90., kiedy pojawiła się jakaś warstwa dorobkiewiczów, tylko że wtedy to bardziej chodziło o dorobienie się na tym, że polskie prawo było bardzo nieprecyzyjne, bo wiesz, była ta ustawa Wilczka, potem coraz bardziej regulowano ten rynek, no ale był było kilka lat takiej dosyć wolnej Amerykanki. I kto był dosyć cwany i sprytny, to potrafił szybko się na tym dorobić i wykorzystać na przykład wysokie bezrobocie, czyli ludzi tam wynajmować na czarno, czy zatrudniać na czarno za jakieś żenujące pieniądze. No ale się szybko dorobił i wtedy powstała jakaś tam kasta takiej nowej szlachty, najczęściej właśnie jeszcze ze słomą z butów stającą, ale teraz mamy jeszcze drugą warstwę do tego, bo teraz już nawet nie trzeba być cwanym tak gospodarczo, ekonomicznie, trzeba być cwanym politycznie, więc jest jeszcze i trochę, to jest trochę co innego, ale przypomina mi to trochę tę warstwę w sensie takich przywar, tego, że co to nie ja, że to ja, to jest w ogóle święte, ja mogę wszystko. No to przypomina trochę tych ludzi z lat 90., tych Januszeksów wszystkich.
0: No, trochę tak. A co myślisz, czy... Bo tutaj się pojawił ktoś, kto się podpisuje bracia Sarmaci, przepraszam, bracia Sarmaci i pisze wróg Polski, USA, Izrael i Anglia. To tak... Częsty pogląd chyba, często można spotkać tych, którzy widzą właśnie najgorsze zło w Anglosasach, w Izraelu. No, a to mi się tu odpowiada, wróg Polski, bracia Sarmaci i bracia Kamraci. No, nie wiem, wydaje mi się, że te też, no, ostatnio tak tutaj przedstawiałem różne złowrogie plany i zamierzam wrócić do tego tematu. Właśnie nowy porządek świata, Anglosasi, którzy w tym przodują i to organizują, nie? Więc to też jest mroczna trochę historia i zagrożenie jakieś, ale jakoś tak czuję całym sobą, że rację mają ci Polacy, których zawsze ciągnęło do Zachodu bardziej i to chyba większość Polaków. Zawsze byliśmy zapatrzeni w Zachód, aspirowaliśmy gdzieś wyżej niż ta byle jakość, chcieliśmy państwa, które jest dla nas, a nie my dla niego i tak dalej, i tak dalej. Bardziej nam imponowała wolność niż zamordyzm. I chyba tego bym się trzymał. Czego złego by ten Zachód nie zwiastował, jakby nas nie wykorzystał, to są jednak cywilizowani ludzie, kurwa, cywilizowani ludzie, cywilizacja. Wynalazki robią sami, a niekoniecznie kradną od innych i kopiują wszystko. Opierają swoją gospodarkę na przeróżnych rzeczach, a nie tylko na jakichś, na przykład na surowcach, na gazie, którym szantażują potem innych. Prawa człowieka są jakoś przestrzegane. Każdy może tam mieszkać i się w miarę dobrze czuć, niezależnie czy jesteś Żydem, czy homosiem, a już tam cię pobiją na ulicy na przykład, jak jesteś jednym albo drugim. I przedstawianie to, że to zaleta, że nie ma Żydów i homosiów i na tym opierać jakąś wartość kraju, że tam nie ma Żydów i homosiów, a reszta do dupy, nie? To dziękuję za takie wartości. To ma mi imponować, że tam nie ma Żydów i homosiów? No, dziękuję bardzo. To już wolę USA chyba, gdzie są Żydzi i homosie na ulicy.
1: Dla mnie to jest śmieszny pogląd. To znaczy, nie widzę żadnej zalety w sojuszu, nie wiem, z Rosją albo z Rosją i Chinami. W sensie zarówno kulturowym, jak i gospodarczym. No słuchaj, Rosja, w ogóle tego nie mogę pojąć. Co konserwatywnego niby jest w Rosji? Bo to zawsze konserwatyści w tamtą stronę ciągną. Co konserwatywnego niby jest do cholery w Rosji? To chyba jedyna rzecz to jest to właśnie, że tłuką tych gejów. I to jest chyba jedyna rzecz, jaka będzie imponowała takiej osobie prorosyjskiej. No bo oprócz tego, no co, no, jak sobie porównasz dane na przykład, jeśli chodzi o religijność, to w Rosji religijność jest na poziomie Zachodu, zlaicyzowanych społeczeństw, no bo tam sowietyzacja swoje zrobiła. Jeśli popatrzysz na wskaźniki rozwodów, wyższe nawet to jest niż na Zachodzie. Jeśli spojrzysz
0: aborcje
1: to
0: też, no,
1: jest rozwalona w Rosji.
0: No,
1: tam nie ma nic konserwatywnego.
0: No właśnie, masz rację. Tak ludzie chyba bardzo płytko to pojmują. Faktycznie tak jest, no bo i aborcja też tam jest bardzo powszechna. To takie bardzo niekonserwatywne też, nie? No faktycznie, tylko to, że tych gejów leją, a leją ich może po prostu na zasadzie zajebać odmieńca, a nie, że jakaś tutaj jakiś konserwatyzm, tylko po prostu stare, dobre zajebać odmieńca. I tyle.
1: No. No tak, no. Zresztą, no, jeżeli dla kogoś coś takiego jest argumentem pozytywnym, to niech się trochę, kurwa, zastanowi.
0: No, to znam lepsze rzeczy niż pobicie kogoś na ulicy, bo lubi co innego, to są fajniejsze różne rzeczy na tym świecie, nie? Można sobie coś...
1: Nie, ale serio, ja bym chciał, żeby taka osoba kiedyś zadzwoniła i powiedziała, jakie argumenty cywilizacyjne stoją za zwrotem na wschód. Dlaczego nam będzie lepiej, patrząc na wschód? Bo ja nie widzę, kurwa, ani jednego argumentu za, ani jednego, nic.
0: Też jak mieliśmy jeszcze lepsze stosunki z Rosją, to powinniśmy niby mieć tańszy gaz jakiś, czy tani gaz, a mieliśmy drogi też. I umowy podpisywane na 20 lat w przód, nie? To świetnie mieliśmy. To lepiej było pierdolnąć zawczasu tą Rosję i pracować już nad jakimiś innymi rurociągami, jakimiś umowami z dalszymi sąsiadami, żeby jakoś to zorganizować, niż... Ale mamy niestety takich zdrajców w rządzie, którzy służą Rosji i oni właśnie zrobią wszystko tak. To za PO były podpisane, nie? Takie umowy na 20 lat w przód.
1: Chyba jeszcze za SLD, wiesz?
0: Albo za SLD, no może.
1: Nie wiem, czy to nie Miller podpisywał.
0: No, kurwa, zajebiście tak podpisać za zbójeckie ceny i na 20 lat w przód, a potem niewiniątko. No, to tak trzeba było, nie było innej możliwości, bardzo dobrze zrobiliśmy. No, super. Zdrajcy, kurwa.
1: My już od dawna powinniśmy mieć atomówkę po prostu, w sensie elektrownię atomową, zresztą może i broń atomową też, ale na pewno elektrownię atomową powinniśmy mieć już od dawna. Tylko wiesz, to znów jest ten problem. Teoretycznie większość Polaków chce elektrownię atomową, ale nikt nie chce mieć koło siebie tej elektrowni.
0: Tak się ludzie boją tej elektrowni, ale... No chyba są stosunkowo bezpieczne, bo te nowoczesne mają takie zabezpieczenia, wiesz. To już nie jest jakiś Czarnobyl, a ludzie tak myślą.
1: Jasne,
0: Czarnobyl.
1: Pewnie. Ludziom jeszcze Czarnobyl siedzi w głowie, no i Fukushima, tylko że jakie jest ryzyko, że w Polsce będzie, kurwa, jednocześnie tsunami i trzęsienie ziemi 8 w skali Richtera, nie?
0: No, właśnie. Ale gdyby... naszym rządzącym zależało faktycznie, żeby coś takiego tu zrobić, to by przekonali ludzi, zrobiliby kampanię jakąś. Wiadomo, że jakąś byle kampanią się da ludzi przekonać, że zaraz będą za, nie? Po prostu, więc zrobiliby to, ale coś innego im chodzi po głowie. Tylko co?
1: Wiesz co, mi się zdaje, że oni po prostu wiedzą, że nie są na tyle kompetentni, żeby to przeprowadzić. To jest trochę jak z tym przekopem Mierzei Wiślanej. Cholera, pomysł sam w sobie głupi wcale nie jest, moim zdaniem. Znaczy, można z tego zrobić coś sensownego, ale jeżeli śledziłeś, w jaki sposób to zostało wykonane, to przecież to jest kurwa absurd. Oni zrobili uroczyste otwarcie, mimo że robota nie jest skończona, do Elbląga jeszcze to pogłębienie nie zostało wykonane, jest jeszcze kilometr do przekopania, tyle że zrobili faktycznie dziurę w Mierzei i tam, powiedzmy, jakieś statki mogą pływać, ale do portu w Elblągu i tak nie wpłyną te, które powinny. To znaczy mogą te same co kiedyś, nie? W sensie o zanurzeniu tam 1,5 czy 2 metry. Docelowo ma być zanurzenie chyba do 4,5 metrów. Będą to statki tam ładowności chyba 4,5–5 tysięcy ton. A teraz mogą wpływać takie 1000–2000. No dobra, ale zobacz, jakby, kurwa, no jakby misia oglądał, mnie to strasznie drażni, że coś jest wykonane tak na odwal. I mam wrażenie, że tak samo byłoby z elektrownią atomową i oni chyba wiedzą, że to jest zbyt poważne i że to się może skończyć katastrofą, jeżeli by robili to tak samo jak w przypadku innych inwestycji. No zobacz, jeśli chodzi o ten centralny port komunikacyjny, cholera jasna, tam chyba ze 2 lata już jest zarząd i oni zarządzają pustym polem, tam chyba nie ma nic, nawet planów nie ma, nic.
0: No tak ciężko idzie budowanie różnych tu rzeczy, nie? Jakoś tak opornie, jakieś wały przy okazji, tu miało
1: no
0: być,
1: słuchaj,
0: a wyszło jak zwykle.
1: Cholery...
0: Coś w tym może być, może oni faktycznie się spotkali i tak, panowie, powiedzmy sobie szczerze, wszystko czego się nie tkniemy, to spierdolimy zawsze. W przypadku tego atomu to się robi niebezpieczne, bicie, rozumicie, no, nie róbmy tego lepiej. No tak faktycznie, to by miało sens.
1: No słuchaj, ja nie wiem, czy w ciągu ostatnich tych 7 lat, kiedy oni rządzą, jakkolwiek inwestycja została porządnie wykonana od A do Z. Nie wiem, czy jesteś w stanie sobie taką inwestycję przypomnieć, bo ja kojarzę, że same fuszerki są. Coś tam niby robią, coś niby idzie do przodu, ale nic nie jest wykonane porządnie.
0: A Jezus ze Świebodzina, jak zrobiony porządnie. To chyba...
1: A to była inwestycja prywatna chyba.
0: Aha, prywatna. Prywatny Jezus, czyli personal Jesus. Depeche Mode. bracia Sarmaci piszą tutaj. Na Ukrainie węgiel 500 zł, a w Polsce 3 koła. Za tonę. No.
1: No i co ma do tego Rosja?
0: Nie, no bo bracia Sarmaci to by chcieli jakąś

0: i od nas wszystko, co cenne, w tym węgiel, albo że uzależniali, że mamy z nimi podpisać jakieś umowy na węgiel, to wtedy nam oddadzą część reparacji od Niemców, na przykład. Taka rosyjska uczciwość i robienie deali, na przykład. Ja ci oddam to, co twoje, to, co ci ukradłem, ale jak ze mną zrobisz interesik jakiś. No, to tak fajnie, z Rosjanami to dopiero wspaniale wychodzimy. Co prawda nas tu napadli, gwałcili, zamykali w obozach też, bo Polaków też zamykali. I torturowali nas, i nas okradali, i nam tu system swój zrobili, i władzę podmieniali, i reparacje od Niemców nam ukradli. I dużo, ale za to nam jaki pałac kultury wybudowali. Kurwa, jaki piękny. Ja ich za to kocham, że nam zbudowali taki. Kto by nam taki zbudował? Jankesy? Wstrętne? Bandyci? Szatan narodów? Policjant? W życiu by nam takiego nie wybudował. Się śmiejesz tu. Się nie śmiej.
1: Wiesz co, bo jak sobie pomyślę o tych panslawistach, to było dobre 150 lat temu, ale przez ostatnie 150 lat Rosjanie też pokazali tak bardzo swoją twarz i to, jak bardzo są niewiarygodnymi partnerami w czymkolwiek, że dziwi mnie to, że jeszcze ktokolwiek myśli o panslawizmie jako o poważnej idei, bo wiadomo, że panslawizm byłby pod przewodnictwem rosyjskim. No jakby ta idea powstała w Rosji i była przez Rosjan propagowana właśnie dlatego, że Rosja była najsilniejsza i to było oczywiste, że Rosja byłaby przywódcą tych narodów słowiańskich. Więc w dzisiejszych czasach panslawizm jest po prostu, no nie wiem, naiwny jakiś taki ideowo.
0: No właśnie, takie zakładanie, że co, że pod przywództwem Rosji Rosja będzie dbała o wszystkich tam członków tej Unii jednakowo, że będzie sprawiedliwa, że tak to ja w to wierzę, oczywiście.
1: Nie? Brzmi prawdopodobnie.
0: Oni są znani z tego, że tak postępują zawsze. W Związku Radzieckim wspaniale Ukrainę potraktowali, także zagłodzili tam 20 milionów obywateli, bo wysyłali jedzenie do siebie. To tak by zarządzali tą Unią właśnie w tym stylu.
1: No tak, a jeszcze w sumie bardzo często się zapomina o tym, jakie czystki spotkały Polaków w latach 30. Tam pod koniec była tak zwana Operacja Polska i tam kilkaset tysięcy Polaków poszło do obozów, do łagrów, właściwie większość nie przeżyła, inteligencja była polska czyszczona już wcześniej, no bo przecież na obszarach Związku Radzieckiego sprzed II wojny światowej też Polacy żyli i było ich tam całkiem sporo. Było tam kilkaset tysięcy Polaków i ich po prostu masowo niszczono i mordowano. I o tym się jakoś nie pamięta. I czy wszyscy kamraci i inni pseudosłowianie wypominają Ukraińcom, no poniekąd słusznie, tą sprawę niezałatwioną, jeśli chodzi o Wołyń, gdzie tam zginęło ponad 100 tysięcy Polaków, ale tam, gdzie zginęło kilkaset tysięcy Polaków z rąk radzieckich, to tak kurde, jak średnio.
0: Się nawet nie zająknął się nawet. Nawet się nie zająknął. No, a myślisz, że ci wszyscy rusofile, panslawiści i tak dalej, to mogą być po prostu agenci wpływu i zdrajcy opłaceni? Czy oni tak naprawdę? Czy oni tak serio?
1: Ja myślę, że agentów wpływu i zdrajców jest kilka procent, a reszta po prostu daje się na to złapać.
0: A ja bym stawiał, że tak pół na pół może i jedno nie przeszkadza drugiemu, bo człowiek ma to do siebie, że lubi sobie racjonalizować swoje działania, jakie by one nie były. Skoro już jestem tym zdrajcą, wziąłem tu pieniądze i mam lobbować, i mam promować, i mam sławić, to wiesz, to nagle zaczynam kochać, nie? I czuję się lepiej wtedy, bo czuję, że robię to szczerze. Tak, mimo że wziąłem pieniądze i jestem takim agentem wpływu, to robię to szczerze, od serca, bo kocham Rosję. I tak sobie człowiek wmawia i zaczyna faktycznie kochać tą Rosję i widzieć w niej wspaniałą alternatywę dla świata Zachodu.
1: Wiesz co, na pewnych szczeblach to się robi niebezpieczne, kurczę, bo pomyśl sobie o tych wszystkich Ławrowach i innych Putinach, sytuacji, gdy oni zaczynają wierzyć we własną propagandę.

0: to się już robi wtedy niebezpieczne. Dopóki jesteś cynicznym dupkiem, po prostu gadasz na zewnątrz te swoje kocopoły, to wszystko jest okej, bo ty nadal wiesz, że to jest bzdura. Ale w momencie, gdy sam już zaczynasz w to wierzyć, to się robi niebezpiecznie.
1: Na pewno jest takie zjawisko częste, no bo mózg jest plastyczny i ludzie nie lubią czuć dyskomfortu i lubią sobie tak poukładać wszystko w głowie, żeby się jak najlepiej czuć, nie? Czyli sobie usprawiedliwiają różne rzeczy, albo na przykład będąc w jakimś tam obszarze zainteresowań, mając za zadanie, żeby tam sławić tą Rosję na przykład, to będą sięgali po literaturę taką napisaną przez innych rusofili, miłośników Rosji i będą tam wyłapywać różne argumenty za, wiesz, i będą się utwierdzać w swoich poglądach. Wiesz, o co chodzi, nie? Że będą po prostu sobie filtrować odpowiednio informacje, no. No tak to pewnie no, działa.
0: Potwierdzenie.
1: Taka samonapędzająca się machina trochę.
0: Jeszcze właściwie chciałem trzy słowa o...
1: Do ojca prowadzącego.
0: O apetycie, wiesz? Bo też poruszyłeś ten temat i mnie to ciekawi, nawet nie tyle mnie ciekawi, zawsze mnie zastanawia, na przykład jeśli chodzi o Serbię. Serbowie mają bardzo mocno za złe Amerykanom te interwencje w latach 90. i jakimś kurde dziwnym trafem nigdy nie wspominają, dlaczego do tej interwencji doszło.
1: A to proszę cię bardzo, żebyś nam tutaj może naświetlił sytuację.
0: Znaczy wiesz co, no bo sprawa wygląda tak. Serbia dlatego tak bardzo trzyma z Rosją, bo oprócz tego, że ma historyczne zaszłości i oba to są kraje prawosławne, no to oprócz tego Rosja po prostu Serbię w tej wojnie jugosłowiańskiej wspierała. No i wiadomo, Serbowie w Bośni i w Kosowie robili niezłe rzezie. Nie, żeby tylko oni byli jedynymi, ale jednak to oni byli tym narodem, który w Jugosławii był przewodni i który miał najwięcej wpływów i który chyba jednak najwięcej w tej wojnie jugosłowiańskiej tych okrucieństw popełniał. Do tego stopnia, że no chyba po Srebrenicy Amerykanie po prostu zaczęli bombardować serbskie pozycje wojskowe i bazy. W efekcie czego zginęło, jak czytałem, chyba trochę ponad 300 osób. Natomiast dla Serbów jest to trauma po dziś dzień i nawet znam paru Serbów, którzy o tym cały czas wspominają, mimo że ofiar cywilnych było no, stosunkowo mało w porównaniu na przykład do tego, że w Srebrenicy, wiesz, tam 10 tysięcy cywili zostało zamordowanych. 10 tysięcy Bośniaków po prostu Serbowie wyrżnęli. Więc no cholera, jak dla mnie to też to jest trochę tak samo jak z tą Rosją, że oni zawsze czują się poszkodowani, zawsze czują się ofiarami, zawsze czują się osaczeni. I jednym z koronnych argumentów gdzieś tam w internecie, jak się czyta, argumentów no, przeciwników Ameryki, jest właśnie to, że Ameryka między innymi wzięła udział w tej interwencji jugosłowiańskiej. Ale ile ludzi przeżyło właśnie dzięki temu, że Serbia wtedy się ugięła, to nie jesteśmy w stanie do dziś tego oszacować, ale myślę, że to mowa o dziesiątkach tysięcy ludzi. I jakby, wiesz, chodzi mi, co mnie wkurza, to symetryzowanie, bo ta interwencja amerykańska, okej, no, nie była może też idealna i też pewnie no, kilkaset osób ucierpiało, ileś tysięcy było rannych i to nie sami byli wojskowi, tylko też pewnie i cywile, ale nie... Nie widzę pola, nie widzę płaszczyzny, na której można to symetryzować z tymi interwencjami Rosji.
1: No,
0: to nie jest samo.
1: Bracia Sarmaci, he, ale bzdury gadacie, nara, Kosowo zawsze serbskie, pisze. No, a jak Amerykanie byli w tym Afganistanie, to tam się ludziom lepiej chyba żyło niż za talibów teraz, nie?
0: No właśnie, chociaż wiesz, tam zależy komu, no o to właśnie chodzi, zależy kogo zapytasz. Ci bardziej konserwatywni, zorientowani na skrajny islam, pewnie mężczyźni głównie, którym nie podobało się to, że baby wyszły z kuchni, już tak trywializując, no to oni pewnie nie byli za szczęśliwi, ale to, że kobiety w końcu mogły się edukować, to, że zwykli mężczyźni o takiej, powiedzmy, bardziej centrowej orientacji mogli, nie wiem, no, szukać pracy, znaleźć pracę w instytucjach rządowych. No ale jakiejś wielkiej motywacji do obrony tej republiki nie było, skoro ona padła tam w kilka tygodni.
1: Ale widzę, że nawet tam w Afganistanie protestują teraz. Chcą zwykli obywatele, także i mężczyźni, żeby kobiety się uczyły jednak. Chyba powoli zaczynają rozumieć, że to nie jest recepta na współczesny świat, żeby baba była głupia i przy garach tylko się kręciła, że to gdzieś coś nie tędy droga chyba, nie? Do końca.
0: No tak, i tak samo zresztą w Iranie, jak popatrzeć na skład tych protestów, bo ja też pierwotnie zakładałem, że pewnie same kobiety będą wychodzić w kwestii tych hidżabów i tak dalej. No nie, jak patrzę, to tam są już pół na pół praktycznie. Mężczyzn jest też dużo, bo mają po prostu dość tego zamordyzmu. To już nawet nie chodzi o ten hidżab, nie?
1: No, Evie Place pisze, że argumenty z dupy. Byłeś w Afganistanie ostatnio? No to dobrze, może się lepiej za fanatyków religijnych żyje, którzy wszystkiego zabraniają, nawet słuchania muzyki. To faktycznie lepiej się chyba żyje niż w takim normalnym świecie, gdzie możesz sobie posłuchać na przykład, nie wiem, czegokolwiek, Krzysztofa Krawczyka, niż w takim świecie, gdzie nie możesz sobie podśpiewywać i słuchać muzyki i kobieta ma chodzić w burce, bo nie w hidżabie, tylko w burce, czyli całe ma ciało mieć zasłonięte, wygląda jak duch albo jak postać z kreskówki. I nie wiem, no domyślam się, że tak, no jak czytam o talibach, to oni wszystkiego zabraniają, bo wszystko jest dla nich. Oni są kompletnymi fanatykami religijnymi i zawsze znajdą w Koranie coś, co będzie świadczyło o tym, że to, co robisz, to jest złe i plugawe i nie wolno. Według nich to trzeba by cały czas dzień spędzać na modłach i na pracy ciężkiej jakiejś, i sławienie islamu. To są chorzy ludzie, brodacze, którzy lubią gnębić innych. I ty śmiesz twierdzić, że tam się żyje lepiej teraz, tak? Za ich rządów, niż jak była tam odrobina cywilizacji i normalności. I argumentem jest to, że co ja tam wiem, że nie byłem. No, chyba nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby sobie zbudować w głowie jakiś obraz, jak tam się żyje, skoro tego nie wolno, tamtego nie wolno, po ulicach chodzi jakaś policja do spraw moralności, która ci wpierdoli pałą, na przykład jak coś nie po bożemu robisz. Nie wiem, taki ci się podoba świat, gdzie kogoś za to, że jest homoseksualistą, się zrzuca z jakiegoś budynku, z dachu na beton. Podoba ci się takie coś? To jedź tam. To ci życzę, żebyś się tam przeprowadził, jak lubisz takie rzeczy. Słuchaj, tak, chcę narzucać innym normalność. Jeśli czuję, jestem przekonany na 100%, jest to kwestia bezdyskusyjna, czy jestem po tej dobrej, czy po złej stronie, to śmiem narzucać innym, tak, żeby poszli w kierunku normalności. Tak samo jak pedofilowi bym śmiał narzucać, że to, co robi... Śmiałbym mu narzucać i inne upodobania. Albo złodziejowi śmiałbym narzucać się i przekonywać go, żeby nie kradł. Albo, nie wiem, komuś, kto nie przestrzega zupełnie praw człowieka i torturuje jeńców wojennych, też bym mu się w życie wpierdalał i przekonywał, że jednak warto trochę jednak przestrzegać tych praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. No nie wiesz, o czym mówisz. Jakieś masz dziwne widzenie zupełnie, Evie Place. Nie rozumiem ciebie. Totalnie
0: no
1: nie
0: to
1: rozumiem.
0: To jest takie chyba postawienie znaku równości, znów takie symetryzowanie, że równie dobrym poglądem jest zabranianie wszystkiego wszystkim i że to jest konkurencyjna idea do dania możliwości wyboru. No bo przecież to jest tak samo trochę jak z tą aborcją, że nikt przecież nie chodzi i nie każe ci skrobać. I to jest tak samo z tymi hijabami i tak samo z tymi burkami i tak samo z religią i ze wszystkim. Ludzie mają problem z prawem wyboru i ja tego nie rozumiem, bo to nie jest obowiązek. Możesz być religijny, w Polsce możesz być religijny możesz rodzić dzieci, jakie chcesz, jeżeli nawet wiesz, że są chore. Możesz chodzić, właśnie, możesz być muzułmaninem i chodzić okutany w hidżabie, w burce. No chyba to jest zdrowsze i normalniejsze, że dajesz prawo wyboru jednostce, a nie, że wszystkich ustawiasz pod siebie. Nie wiem, może ja mam jakieś dziwne myślenie.
1: No, za Amerykanów kobiety chodziły w zwykłych chustach, w hidżabach, a za talibów burki. Za Amerykanów można było słuchać sobie muzyki, a za talibów nie można słuchać sobie muzyki, tylko z wyłączeniem oczywiście religijnych pieśni. I dużo takich zmian tam nastąpiło. Był taki fajny komiks, muszę sobie przypomnieć, nagradzany zresztą, świetny, o takiej małej dziewczynce, która żyła właśnie, z tego co pamiętam, w Iranie. Jest tam przedstawiona ta rzeczywistość trochę. Oczywiście niechęć do Zachodu, jak najbardziej, do kultury zachodniej, jeansów, Iron Maiden i tak dalej, ale to gdzieś tam można było dostać sobie i nie zabijali was, jak u was to znaleźli raczej. Trochę normalnie. A kiedyś to w ogóle tam... znaczy, ja teraz mówię o Iranie, nie wiem, czemu na Iran przeszedłem. Mówiliśmy o Afganistanie. Może dla już bo wcześniej mówiłem o Iranie, a późno jest i mi się już wszystko myli. Iran, Afganistan. Nawet nie pamiętam, o czym ten komiks był. Muszę go znaleźć. Co to było?
0: To był chyba komiks napisany przez kobietę, która tak. uciekła z Iranu chyba na zachód do Wielkiej Brytanii.
1: Tak, tak. I to jest o Iranie faktycznie. O Iranie... Persopolis. O, Persopolis. Persopolis. Bardzo ładnie narysowany, bardzo mądry, fajny, wzruszający miejscami. No, tak. Ta dziewczynka chyba dorasta i jedzie do Anglii czy do USA, nie pamiętam już. Muszę sobie przypomnieć, bo lubię dobry komiks. Kiedyś o tym audycję nagrywałem nawet o tym, ale już się zapomina. To co? Dobra, to słuchaj, będziemy kończyli. Dzięki za bardzo interesujący telefon twój, dyskusję. Piterze, szanowny.
0: No jasne, dzięki wielkie. Raz na kilka miesięcy dzwonię i wtedy zajmuję ci godzinę, ale jak się uzbierają tematy, to dzwonię. A jeszcze tylko na koniec powiedz mi, kto to jest ten Klot i co on ma za radio?
1: Claude Monet, Michał Giereś. Prowadzi audycję Teoria Chaosu od wielu, wielu lat. Z żelazną konsekwencją prowadzi tą audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, ale częściej ostatnio o spiskach niż o rzeczach niewyjaśnionych.
0: W Paranormalium?
1: W Paranormalium już od dawna nie. Został wygoniony przez Iweliosa z tego radia za swoje zachowanie. No, teraz nadaje w swoim własnym radio, Radio Radio tak się nazywa, Radio Radio, no, ale no, jego nagrania znajdziesz sobie. No, ja zawsze chętnie zareklamuję konkurencję, mimo że konkurencja lubi na przykład nadawać w tych samych porach co ja, ale ja zawsze chętnie reklamuję.
0: No dobra, w takim razie wielkie dzięki i do usłyszenia pewnie za następne kilka miesięcy.
1: No, do usłyszonka, trzymaj się.
0: No, cześć.
1: Claudio Mineta, tak na niego też mówili niektórzy. Claudio Mineta, albo Clown od Monet. Krawiec, a o prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej nie będziesz walczył? Arabia Saudyjska chyba jest tak na tle innych krajów muzułmańskich dość liberalna, nie? Nie wiem, o żadne prawa kobiet nie będę walczył, bo nie mam jak za bardzo. Może gdybym był wpływową jakąś osobą, wpływowym politykiem, znanym artystą, to mógłbym coś zdziałać, ale tak to para w gwizdek zawsze pójdzie, ile by jej nie było. To para pójdzie w gwizdek i moje działania są bezcelowe zupełnie raczej. Mogę co najwyżej jakąś małą robótkę tutaj zrobić na zasadzie głoszenia od lat pewnych wartości, pewnego spojrzenia na świat i może kogoś w końcu przekonam. To tyle mogę zrobić i robię. A z tym nienarzucaniem się obcej kulturze ze swoją kulturą, ze swoim widzeniem świata, to też bym tak nie przesadzał, bo właśnie uważam, że powinniśmy jednak, kiedyś tak uważałem, że nie ma co się wtrącać, niech oni sobie żyją po swojemu. Ale bardzo często ci ludzie chcieliby żyć inaczej, tylko żyją już w takim zamordyzmie, że nie za bardzo mają pole ruchu jakieś. Jest rozbudowana siatka informatorów, służb różnych. Jest donosicielstwo już tak powszechne, że zaczniesz organizować tylko jakiś spisek czy jakąś manifestację, to cię zgarną i cię na tortury wezmą, nie? Ciężko jest coś zrobić. Co ma zrobić taki prosty, zwykły człowiek? Arabia liberalna? Nie, pisze Ivy Place. No, a jaki jest najbardziej taki wolnościowy, liberalny, światły kraj islamski? Słyszałem, że w Egipcie jest przesrane tak naprawdę dosyć mocno. Czyli ty nic nie zrobisz, ale ktoś powinien coś z tym zrobić. No, wiesz co, chyba nadajemy na innych falach i nie rozumiemy się troszkę, więc proponuję tu zakończyć może temat. Bo nie chcę też gadać jak dziad do obrazu, nie? W nieskończoność. Turcja, tak? Pisze to Misiu.

0: to czemu Amerykanusy, których tak popierasz, wszędzie się wpieprzają? Nie wiem, czy tak wszędzie, no wpieprzają się. Może i się wpieprzają, ale też trzeba patrzeć na to, z jakich powodów i w jakich okolicznościach ktoś się wpieprza może, a nie tylko czy się wpieprza, bo wpieprzający wpieprzającemu nierówny być może, a tutaj się wpieprzył Skała. Cześć.
1: Chciałbym stanowczo zdementować, jakbym się wpieprzył, ponieważ ja tutaj się wpierdoliłem. A to zupełnie coś innego. Krawcze, wiesz co, usłyszałem przed chwilą zarzut pod twoim adresem, więc musiałem zareagować a propos praw kobiet w Arabii Saudyjskiej, bo na ogół jest tak, że te same osoby, które mówią, a o prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej nie zawalczysz, to są te same, kiedy postanowiłbyś walczyć o prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej, to ci powie, no a problemów kobiet u nas w Polsce to nie rozwiążesz. Wiesz, o co mi chodzi, nie? To są osoby, jeżeli zabiegasz o coś, co nie jest dla tych osób ważne, to one zawsze będą cię wypominały twoją rzekomą hipokryzję. A przecież czymś naturalnym jest to, że człowiek poprawia rzeczywistość wokół siebie, blisko, bo ma na nią największy wpływ. I tak samo jak wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to jest też naturalne, że bardziej się tym przejęliśmy niż losami państw, które są od nas daleko, bo to jest za naszą granicą, to jest blisko i tak dalej. No więc wydaje mi się, że to jest oczywiste, że mamy większy wpływ na prawa kobiet w Polsce i o nie bardziej możemy zabiegać niż na przykład w Arabii Saudyjskiej, bo na ten kraj nie mamy żadnego wpływu. No i co to za zagadka, nie?
0: No w sumie masz rację, dosyć proste to jest.
1: No to jest strasznie proste, a to jest też to taki chwyt realistyczny, po prostu taki, a jak coś tam się wydarzyło w państwie jakimś tam afrykańskim, którego nazwy nawet nie chce mi się wymyślać na poczekaniu, no to nie zareagowałeś. No nie zareagowałem, to jest daleko, nic z tym nie mogę zrobić. Nie mam jak kim pomóc, więc nie zareagowałem. Ale jest masa innych ludzi bliżej, którzy mogą zareagować. Niech oni się tym zajmą. Nie może się każdy zajmować wszystkim. Więc w pierwszej kwestii należy reagować na zło, które po prostu możemy jakoś sobie z nim poradzić, coś z nim zrobić, nie?
0: I nie ma sensu się w sumie zajmować rzeczami, z których wiadomo, że niewiele wyjdzie, nie? Bo mamy niewielki wpływ. A warto robić rzeczy, gdzie są chociaż jakieś małe szanse, że coś się uda zdziałać. No.
1: No dokładnie. A czasami to są jakieś naprawdę małe kwestie, które lokalnie można poprawić. Jakiś tam, nie wiem, dostęp do ochrony zdrowia lepszy, tak? Dostęp do, nie wiem, jakichś środków przeciwbólowych. Można zrobić, nie wiem, porozmawiać z lokalnymi lekarzami, poinformować ich o jakichś kwestiach, które można im poprawić. Nie wiem, czasami to są naprawdę małe rzeczy, tak? Zwrócenie uwagi na coś, porozmawianie nawet ze swoimi znajomymi i wytłumaczenie im, że pewne zachowania wobec kobiet na przykład nie są fajne, bo większości kobiet nie odpowiadają. To jest zrobienie jakiejś małej różnicy, tak? I to jest dużo bardziej wartościowe niż to, że się człowiek tam powie, bo w Arabii Saudyjskiej powinno być tam więcej praw kobiet. No fajnie, no powinno być, jasne, oczywiście, ale co realnie można zrobić, żeby to zmienić w jakikolwiek sposób? Nawet nie znamy nikogo z Arabii Saudyjskiej, więc nawet nie możemy z nikim porozmawiać i wytłumaczyć, że ej, stary, zmień swoje zachowanie. To co ma zrobić taki krawiec? No, tak, człowiek, który nie jest, nie wiem, ekscentrycznym multimiliarderem, który ma radyjko o zasięgu tam powiedzmy kilku tysięcy ludzi optymistycznie i ma budżet jaki ma i tak dalej, i mówi w języku polskim. No to co ma zrobić?
0: No racja. A jeśli chodzi o prawa kobiet, o równouprawnienie tego typu sprawy, no to coś tam gadam od zawsze. Zawsze byłem po tej stronie praktycznie. I też warto dawać jakiś przykład tak w normalnym życiu, po prostu się zachowywać tak jak trzeba i już i wystarczy i zawsze coś.
1: No ja na przykład, słuchaj, 9 czerwca w Poznaniu organizuję debatę a propos praw kobiet w Poznaniu. Na którą zapraszam. I wiesz, i tam będą głównie zaproszone kobiety, ale też ja się będę opowiadał jako mężczyzna, żeby trochę też męskiego punktu widzenia na ten temat pokazać. No i w każdym razie wiesz, bardzo różnym przedziale wiekowym. Tak, będą tam i starsze kobiety, i młodsze kobiety, i z biznesu, i z samorządu, i z polityki, i ze świata nauki i tak dalej, żeby dać różne spojrzenia na to, plus ja chcę też swój liberalny, ale męski z punktu widzenia pokazać i też przedstawić pewne obawy niektórych mężczyzn na pewne kwestie.
2: No i to są jakieś realne rzeczy, które możemy zrobić w Polsce, tak? Można zorganizować, udało mi się zorganizować dofinansowanie, udało mi się zorganizować gości, udało mi się jakby gdzieś tam trochę rozpropagować i tak dalej. No i tak, takie coś to jest coś, co ja zwykle sobie tam Paweł Skała mogę zorganizować w Polsce. Jest to możliwe, jest to w zasięgu. A co ja mogę zrobić na przykład w takiej kwestii z kobietami z Arabii Saudyjskiej?
0: No, no właśnie, nie, nic. A tu całkiem sporo, bo fajnie, że coś takiego organizujesz. Nie wiedziałem, że ci takie tematy chodzą po głowie też.
2: No to już jak najbardziej, oczywiście. No, to jest ważne, no wiesz, no utrzymuję kontakty z kobietami, więc chciałbym, żeby też im było dobrze, no więc no, to chyba naturalne, nie?
0: Kobieta to też człowiek, no.
2: No, dokładnie taki sam jak mężczyzna. Czy może nie dokładnie taki sam, ale pod kątem, wiesz, tego, żeby... Czasami trochę inny, jasne, ale no trzeba sobie wzajemnie te relacje poukładać w zdrowy sposób, a mam wrażenie, że teraz jest taki moment, w którym te relacje trzeba sobie ułożyć, nie?
0: No, a takie małe rzeczy, na przykład już dawno temu zacząłem zwracać uwagę na to, gadając do ludzi, że u nas w Polsce jest zwyczaj przerywania kobietom, że mężczyźni bardzo często przerywają kobietom. Widzę to, jak jest jakaś współpracownica, współredaktorka gdzieś tam na kanale jakimś i współprowadzi z jakimś mężczyzną. Widzę to u siebie na antenie, w różnych sytuacjach, podczas rozmów, w realu też. Od dawna już to obserwuję, że mężczyzna mężczyźnie nie przerywa, o wiele mniej przerywa, niż mężczyzna kobiecie, że kobietę się traktuje jako taką, co coś tam dopowie, wiesz, i w pół zdania nawet tak bezczelnie ukradniesz myśl, że kobieta chciała coś ciekawego powiedzieć, co jej przyszło do głowy, coś wartościowego, a mężczyzna w połowie, tak, tak, o, dobrze pani, ja już wiem, co pani chce powiedzieć, właśnie.
2: I lecisz z tematem swoim.
0: I powtarzasz dokładnie to, co ona chciała powiedzieć, bez żenady żadnej. To jest takie właśnie traktowanie kobiety jako... takiego, no, zadaniem kobiety nie jest bycie mądrą może w pierwszej kolejności, tylko jednak pewien taki walor estetyczny, kobieta jest bardziej dekoracyjna.
2: Tak, my tu sobie z kolegami rozmawiamy, wiesz, no tematy tutaj poważne o polityce, bla, bla, bla, a kobieta może nam zrobić kolację i przynieść nam winko, jak my sobie porozmawiamy i nam życzyć miłego wieczoru, chłopaki, nie? Wielu mężczyzn ma takie podejście faktycznie, ja się z tym często spotykam, na przykład w polityce kobiety, które poznaję w większości, mówią mi o tym, że to jest największy problem, że kobiety traktuje się jak trochę no, niepoważnie, tak? Zresztą młodych mężczyzn też się traktuje niepoważnie, nie? To jest coś takiego, że młodzi mężczyźni i kobiety są traktowani równie źle, tylko że młodzi mężczyźni mają tą przewagę nad kobietami, że oni mogą się wyleczyć z bycia niepełnosprawnymi poprzez starość, a kobiety takiej szansy nie mają. Tak są traktowani przez niektórych ludzi, a w polityce to ewidentnie bardzo mocno widać. Ja w żadnych wyborach nie zamierzam startować ani do samorządu, ani do Sejmu. Tak odbije FO Place napisał. Ja się nie realizuję przed żadnymi wyborami, tylko ja po prostu falszą ideę, w której wierzę, tak? No. Tylko tego tutaj się tym zajmuję. To są rzeczy, do których dopłacam z własnej kieszeni, więc nie wiem, czy to za zarzut. Ale no dobra, to mniejsza z tym, bo te zarzuty zawsze się pojawiają. Nie, ale wracając do tematu kobiet. Krawiec, masz rację. To przerywanie to jest straszna sprawa wobec kobiet i lekceważenie tego, co kobiety mają do powiedzenia. Lekceważenie ich punktu widzenia, który czasami jest trochę inny. Cholera jasne, to jest 50% kreowanej przez nas rzeczywistości, to są kobiety, więc nie możemy tak po prostu o tego zlekceważyć, nie?
0: No, to jest przede wszystkim kwestia szacunku dla drugiej osoby, już nieważne, kobieta czy mężczyzna, do drugiej osoby szacunek. Co tak ciągle przerywać? I bardzo często sobie, wiesz, bo już się trochę wyczuliłem na to, słucham sobie takiej rozmowy, mężczyzna, kobieta, kobieta redaktorka, jakaś facet, tak, takie mieszane towarzystwo i widzę, że ta kobieta praktycznie przez cały program nie wypowiedziała jednego zdania do końca, wiesz, albo zawsze w 100% została jej przerwana ta wypowiedź tam przy drugim zdaniu, przy pierwszym, tak jakby ona była jakimś gównem, które jakąś szmatą zupełnie, nic nie wartą i coś tam chce bąknąć, ale no, już dobrze, już się nagadała, to teraz mężczyźni powiedzą, jak to wygląda, tak jak małe dziecko trochę, nie, się ją traktuje, to jest straszne. I wiesz, kobietom to musi być strasznie. One sobie mogą często w ogóle nie zdawać z tego sprawy nawet, bo są tak przyzwyczajone do takiego stanu rzeczy, że dla nich to jest normalna rzecz. I zaczyna swoją wypowiedź i już się spieszy, już myśli o tym, że żeby tylko jakoś to dokończyć, ubrać jak najzwięźlej, żeby to powiedzieć, bo zaraz jej przerwie. Ona już jest na to gotowa i pogodzona z tym. I nie czuje nawet, wiesz, że tu jest coś złego w tym.
2: Ja to często widzę, no bo jestem w partii politycznej, więc widzę, kto jest, widzę, jak się odpowiadają kobiety, widzę, jak się odpowiadają mężczyźni, więc bardzo mocno zauważam to. To się na szczęście zmienia, ale na przykład postulaty feministyczne, czy postulaty bardziej liberalne, na przykład w Platformie zaczęły być bardziej słuchane dopiero wtedy, kiedy młodzi mężczyźni zaczęli mówić to, co mówiły feministki od 10 lat w Platformie. I kiedy mówiły to kobiety, no to było, to tam baby, co tam dziwne, ona tam, wiecie, ta feministka jest, nie? To taki ha, hi, hi, hi. Ale jak coś podobnego powiedział już jednak młody facet, to już było, no, tu młodzi, no, ciekawe te poglądy, no, nowocześnie myślą, no, no, no, to ciekawe. I dużo, dokładnie ta sama myśl, a to nawet potrafiło być czasami podczas jakiejś rozmowy takiej, wiesz, dosłownie jedna wypowiedź po drugiej, że ta feministka się wypowiedziała i to, wiesz, babka z tytułem doktora, nie? Wykładająca na Uniwersytecie w Poznaniu. No ma większą wiedzę niż ja de facto, tak? Ale ja byłem poważnie traktowany od niej, bo jestem mężczyzną. Więc też mnie to uderzyło nieraz. No i to wiesz, no jasne, ja sobie bardzo cenię samego siebie i to swój autorytet bardzo doceniam, ale no jednak nie mam doktoratu, więc też nie uważam, żeby taki prosty sposób można było podważać ją, a stawiasz mnie ponad nią, tylko tego, że jestem mężczyzną. Bardzo mi się to nie spodobało i też właśnie z tą kobietą ten temat rozmawiałem, jak ona to postrzega i tak dalej. Więc takie kwestie są. Mówię, w polityce to najbardziej widać. Niestety. Przy czym jeszcze jedna rzecz. Zauważam, co na przykład jest bardzo skuteczne, kiedy kobiety robią. Kiedy kobiety nie wypowiadają się na temat praw kobiet tak sensu stricte, tylko kobiety opowiadają o tym, jak kobiety różne, to dana kobieta zamierza brać większą odpowiedzialność za rzeczywistość. To jest w ogóle najlepsza rzecz, która działa na rzecz praw kobiet. Kiedy kobiety rozmawiają tylko o postulatach feministycznych, o tym, że więcej władzy tam dla kobiet, czy więcej odpowiedzialności dla kobiet, to łatwo je zepchnąć do takiej pozycji, że on tam, baby to by się tylko babami zajmowały, nie? A kiedy przychodzi kobieta i zaczyna mówić o takich konkretnych rzeczach i tym, czym kobiety się powinny zająć, żeby tej więcej odpowiedzialności zabrać, to widzę, że do tego jest dużo, dużo trudniej to zlekceważyć. I zresztą z wieloma kobietami na ten temat rozmawiałem, które zdały sobie sprawę, że to jest skuteczniejsze i że to jest taka najfajniejsza forma feminizmu, to kobieta, która po prostu nie walczy o prawa kobiet, tak bardzo jednoznacznie, że to mówię, tylko po prostu szkoda się mówi, dobra, tak, będę się zajmowała tą rzeczywistością, będę brała odpowiedzialność za rzeczywistość i nie jestem to w żaden sposób gorszy od mężczyzn. To jest najefektywniejsze, tak mi się wydaje z mojej obserwacji.
0: Ja się na feminizmie chyba nie znam za dobrze. Dla mnie, i rozumiem go tak trochę po swojemu i bardzo prosto, że to się sprowadza w sumie do traktowania siebie równo i takiego samego szacunku do osoby nie, niezależnie od płci, ucieczka od rządów mężczyzn. Myślę, że patriarchat to jest coś, co po prostu jest z dawnych czasów się wzięło. Kiedyś może było bardziej usprawiedliwione, bo kobieta faktycznie była bardzo zdana na faceta. Takie były realia. Więc facet być może wykonywał trochę częściej bardziej niebezpieczne zadania, ryzykował życie, ciężej trochę pracował, bo silniejszy. To miało jeszcze jakiś sens. Przede wszystkim kobieta bez faceta, zaraz ją jakieś zbóje mogły napaść i zgwałcić. Kobieta był, facet był obrońcą tej kobiety. Gdzieś tam to miało ręce i nogi, nie? No ale świat się zmienia i dziś nie możemy tak podchodzić do tego. Nie wiem, walczyłbym z takimi rzeczami, że jak oceniamy jakiegoś mężczyznę, na przykład to o, mądry, to zaradny, dobry biznesmen, a kobieta to najczęściej ładna, ładna, nie? Bardzo ładna kobieta. Jak...
2: To też jest typowe dla konwencji partyjnej, kiedy jest tam, witamy panów oraz nasze piękne panie, tak? Czyli
0: właśnie.
2: To jest zawsze już spychanie, że to panie po prostu wyglądają ładnie i tak dalej. A w drugą stronę też irytuje mnie coś takiego, jak jest, i to, bo to też jest takie, to też feministki rozsądne walczą, to się nazywa tokenizacja kobiet, to znaczy kiedy sprasza się kobiety, mówi, no słuchajcie dziewczyny, robimy sobie z wami zdjęcie do mediów społecznościowych, bo musimy pokazać, że jesteśmy otwarci na kobiety. Albo na przykład tworzy się zarząd, nie wiem, tam koła partyjnego czy coś takiego, I się tam rzuca jakąś jedną czy dwie kobiety, które totalnie się właściwie nie mają kompetencji, totalnie są słabe, ale jest na zasadzie, no poznajcie, bo musimy pokazać, że mamy kobiety, zamiast po prostu poczekać, aż przyjdą te kompetentne i też po prostu zwyczajnie stworzyć warunki tym kompetentnym, żeby mogły sobie normalnie funkcjonować, a nie wepchnąć jakieś totalnie dwie niekompetentne osoby tylko dlatego, że są kobietami. To też jest słabe w drugą stronę, nie? No. I to na przykład to w słuszny sposób wkurza mężczyzn, moim zdaniem, na przykład taka sytuacja. No bo masz większe kompetencje, ale nie dostaniesz danego stanowiska, na które zasługujesz, bo tam jest kobieta, która po prostu musimy sobie ją wykorzystać. To też jest strasznie słabe zjawisko. No,
0: czyli chęć wyrównywania szans za wszelką cenę, nawet kosztem niesprawiedliwości i nierównego traktowania siebie. No bo branie kobiety tylko dlatego, że jest kobietą, nie jest. Nie ma tu równych szans. To jest zaprzeczenie. Czyli no, bezsensowne działanie. Jak równość, to równość. Doceniajmy u kobiety jej skille, jej umiejętności, jej doświadczenie i nie bierzmy jej. Nie wiem, mam mieszane uczucia co do takiego wyrównywania szans na siłę, nie? Czasem społeczeństwo być może trzeba po prostu trochę nagiąć pewne zasady i zrobić coś niekoniecznie sprawiedliwego, na przykład, żeby dążyć do sprawiedliwości, nie? Czyli, no powiedzmy, mamy w jakimś społeczeństwie głęboko zakorzenioną niechęć do czarnych, no to musimy trochę wziąć za ryj to społeczeństwo, przekonywać, propagandę trochę dawać, żeby, wiesz, żeby je ulepić, ale w słusznym, szczytnym celu, żeby z rasizmem walczyć. No jak ty uważasz?
2: Znaczy, ja jestem przeciwny zdecydowanie wszelkim formom parytetów i to parytety w Polsce wprowadziła partia, do której należy i tutaj się z nim nie zgadzam zwyczajnie. Uważam, że ludzie powinni mieć równe szanse, jeżeli chodzi o konkurowanie. I nawet jeżeli te szanse historycznie były nierówne, to nie ma sensu ich teraz nagle próbować wyrównywać na siłę. Trzeba stworzyć równe warunki i z czasem to się wyrówna.
0: Z czasem, lepiej, może to jest ten klucz.
2: Trochę cierpliwości zwyczajnie.
0: No właśnie, masz rację. No tak, trzeba trochę więcej czasu, ale też mówi się, co nagle, to po diable pewne zmiany, które następują zbyt szybko i tak właśnie siłowo są wprowadzane, to nie będzie trwałe, nie? Tu konserwatyści mają może trochę rację, no akurat.
2: Ja się bardzo zgadzam z konserwatywnym stylem myślenia, jeżeli chodzi o prędkość prowadzenia zmian. Ze zmianami trzeba spokojnie, jednak organizm to jest bardzo skomplikowane.
0: No, i tak nawet mamy, tak czujemy, że to jest bardziej trwałe, jak coś mozolnie, powolutku i w bardziej naturalny sposób budujesz, to będzie bardziej trwałe, nie? Niż zrobione na siłę, sztucznie, nienaturalne. I to się rozwali być może nawet.
2: Wiesz, to jest jak na przykład śluby jednopłciowe na Zachodzie. W większości wypadków wprowadzały partie konserwatywne. Może nie w większości, ale w wielu przypadkach na pewno. No to wynikało z tego, że ludzie po prostu zobaczyli, że tam no generalnie nic złego z tego nie wynika, z tego typu relacji, więc oswoili się z tym i stwierdzili, dobra, no to go for it, nie? I tyle, ale to lepiej zrobić właśnie w ten sposób, spokojnie pokazać ludziom, że to nic złego się nie dzieje, nie jest to w żaden jakikolwiek sposób szkodliwe, czy jest to tam minimalnie, może każde zjawisko jakieś tam szkodliwe konsekwencje ma, to z drugiej strony. Ale no nie jest to szkodliwe bardziej niż jakiekolwiek inne zjawiska, które występują. I tyle, to sobie może spokojnie funkcjonować, nic złego z tego powodu się generalnie nie dzieje. Więc uważam, że jeżeli chodzi o zmiany, to trzeba po pierwsze dobrze komunikować zmiany, podchodzić z szacunkiem do osób, które też mają inne zdanie. Nawet jeżeli jest no, w naszym wewnętrznym przekonaniu jest głupie, to nie należy tym osobom często tego mówić wprost, że to, co mówimy, jest głupie, tylko podchodzi do nich z cierpliwością. To jest czasami trudne, jeżeli ma się szczególnie przekonanie o własnej racji, ale głęboko w to wierzę, że powinno się starać podchodzić maksymalnie z cierpliwością.
0: No, zdecydowanie.
2: No. Chyba, że mówimy już o jakichś hardkorowych tematach, no typu, nie wiem, wojna rosyjsko-ukraińska, tak? No to tu akurat rozumiem brak cierpliwości wobec osób, które sprzyjają Rosji na przykład.
0: No tak, ja też.
2: No bo w obliczu, wiesz, gwałconych analnie 7-latek, to ja nie mam cierpliwości.
0: Tak, i tutaj zdecydowanie nie jesteśmy za wolnością i wyboru, i różnorodnością, i upodobań, i tak dalej, tylko czasem po prostu trzeba zło wskazać palcem i radykalnie, mocno, twardo się odciąć od tego i potępić, a nie sobie wiecznie debatować. Eevee pisze kobiety do kopalni. No to taki najbardziej prymitywny sposób właśnie krytykowania tego feminizmu. A kobieta, to poproś kobietę, żeby szafę ci wniosła na czwarte piętro. To takie strasznie jakieś prymitywne. A skąd wiesz, że kobiety nie poszłyby do kopalni, gdyby były inne zwyczaje, gdyby nie było po prostu takiego zwyczaju, że to faceci mają pracować? Myślisz, że nie dałyby sobie rady, skoro są dzisiaj świetnymi zawodniczkami mieszanych sztuk walki i w policji pracują od pewnego czasu kobiety, może nie we wszystkich krajach, ale, też to stało się możliwe. W wojsku mogą być też kobiety, rozszerza się cały czas.
2: Krawcze, ten argument jest taki strasznie słaby, bo on jest na zasadzie, spotykam się z jakimś nowym zjawiskiem, które musiałbym zbadać, przeanalizować i tak dalej. Widzę to zjawisko, o, mam fajny bon mot, kobieta do kopalni, no to już nie muszę dalej myśleć, nie muszę się dalej wytężać, nie muszę, nie wiem, poczytać, też ten temat skonfrontować, czy nie muszę wysłuchać argumentów, tylko rzuciłem fajnym bon motem, nie muszę się zajmować tym zjawiskiem, zajmę się czymś innym i temat załatwiony. A propos właśnie siły fizycznej, to jest tak, siła fizyczna jest głównym argumentem przeciwko prawom kobiet. Generalnie to prawda, bo jeżeli na to spojrzeć historycznie, no to kiedy zaczęły się prawa kobiet? No chwilę po wynalezieniu maszyny parowej, czyli wraz ze spadkiem rynkowej wartości siły fizycznej pojawiły się prawa kobiet. To nie jest przypadek. Nie? Uważam, że generalnie feministki powinny sobie swoje logo zrobić właśnie maszynę parową. W jakiejś wersji. To byłoby najlepsze logo feminizmu, jakie mogłoby istnieć, po prostu opisywałoby najlepiej rzeczywistość. Może nie byłoby najlepsze marketingowo, ale najlepiej by opisywało rzeczywistość, a każdy dalszy rozwój technologii po prostu sprawia, że nie ma żadnych powodów, żeby to mężczyźni mieli jakieś tam przywileje. Ja rozumiem historyczną rolę systemu patriarchalnego, on był w jakiś sposób uzasadniony, on w jakiś sposób tam sobie lepiej działał, ze względu między innymi na to, że ta siła fizyczna po prostu faktycznie była kiedyś ważniejsza. I to było oczywiste, że chcieliśmy dawać, nie wiem, więcej jedzenia i tak dalej osobom, które były silniejsze fizycznie, ale dzisiaj jest bardzo mało argumentów, poza, nie wiem, wniesienie lodówki na szóste piętro, ale te argumenty są dosyć słabe, szczególnie, że mamy windy.
0: Wiesz, no właśnie, to chciałem powiedzieć, że jak zabierali ode mnie starą lodówkę ciężką, to zrobił to jeden facet i miał taki wózeczek, który sam zjeżdża po schodach, elektryczny, i w ogóle do tego siły nie trzeba było. Na przykład to kobieta by mogła z palcem w nosie, jedną ręką tą.
2: A poza tym, przepraszam, mnie jako mężczyźnie uwłacza, że co, że to mamy mieć kobiety szefowe, tak? A my mamy być niewolnikami, tragarzami, którzy ładują to na szóste piętro. To jest sprowadzanie mężczyzny do takiej małpy, tak? Która tam wniesie, o pani, zrobione, a tam, no dobrze, puci, grzeczna małpka, to wniosłeś, to już możesz spierdalać, nie? No to wiesz, to tak można w drugą stronę to odwrócić, nie? I punkt. Fajnie się czujesz, czcigodny mężczyzna, kiedy jesteś sprowadzony do takiej roli, bo ja nie.
0: No, bardzo pięknie to podsumowałeś, w punkcik. No, i to... Właśnie. To można tu w pułapkę wpaść łatwo i nie zdawać sobie sprawy, że się samemu strzela sobie w stopę trochę. Po prostu niech sobie kobiety, nie wiem, nawet zakładając, że jest pewnie sporo zawodów, gdzie kobieta się gorzej sprawdzi od faceta i vice versa, bo to musi tutaj być po dwóch stronach, różne mogą być skille. To czy to czegoś dowodzi tak właściwie? Czy powinniśmy z tego powodu rozszerzać to jeszcze i o jakieś inne traktowanie siebie? Nie wiem, czy to, że ja jestem lepszy w grafice, a drugi kolega w programowaniu, to znaczy, że ja mam do niego wzgardę czuć na przykład, albo on do mnie, bo jesteśmy inni? Czy mam go traktować z góry? Czy mam go przepuszczać pierwszego w drzwiach? Czy całować w rękę? Kurwa, on mnie albo ja jego... Nie wiem, czy to
2: znaczy,
0: jest konieczne.
2: Jak co lubicie, nie? Możecie nawet zaczynać dzień od seksu oralnego, jeżeli wam się to podoba. Ale to wasza sprawa. Anyway, FL Place. Słuchaj, ale byłoby fajnie, bo tak sobie dyskutujemy i my z Karpsem to podajemy jakieś argumenty. A FL Place, ty trochę dyskutujesz sam ze sobą. I mamy taką sytuację, że my staramy się niuansować i potrafimy dostrzec pewne wady w myśleniu środowisk feministycznych, ale jednocześnie też zwracamy uwagę na to, że no... To, że tam pewna część środowisk feministycznych popełnia jakieś błędy w myśleniu, to wcale nie oznacza, że prawa kobiet nie są ważne, czy nie należy za nie zabiegać. A więc fajnie by było, jeżeli my niuansujemy, my się wysilamy z Krawcem, jest piątek wieczór, czy noc właściwie, to też się wysil, nie? To jest takie fair. A nie, że tu my się wysilamy, my się staramy, a ty tam sobie rzucisz bonmocikiem typu haha, równouprawnienie na siłę. No nie. Zresztą ja na przykład uważam, że kwestia później zawodu i tak dalej, gdzie pracuję, to powinien rynek regulować. Natomiast ważne są dwie kwestie. Po pierwsze, równe prawa. To mniej więcej na przykład w Polsce jest. Jestem całkiem niżej niż pod wieloma względami. Chociaż są rzeczy, których należy było trochę poprawić, jak na przykład dostęp do środków przeciwbólowych w różnych, przy różnych okazjach dla kobiet przy ochronie zdrowia. Pierwszy przykład z brzegu. A druga najważniejsza kwestia to nie prawo, ale podejście ludzi. Traktujcie, kurwa, kobiety poważnie. To jest kluczowa kwestia. I to nie jest kwestia zmian prawnych. To jest coś, co ja wam tu mogę powiedzieć, co wam Krawiec może powiedzieć, o czym musimy sobie porozmawiać i tyle, nie? Ale to już tam rynek wyreguluje, gdzie kto pracuje i tak dalej. Tak uważam. Ja się nie zgadzam ze środowiskami takimi lewicowo-feministycznymi. Ja jestem zwolennikiem liberalnego feminizmu, a nie lewicowego feminizmu.
0: No, ja jestem zwolennikiem rozsądnego i życiowego i takiego naturalnego jakiegoś feminizmu, bez przeginania, bez fanatyzmu, bo fanatyzm zawsze prowadzi do zguby, czego by nie dotyczył, czy feminizmu, czy religii, czy mniejszości seksualnych, czy czegokolwiek, to zawsze się mści ten fanatyzm. Odstrasza co rozsądniejszych ludzi od siebie, do całej idei zniechęca w ogóle, bo jakiś rozsądny człowiek kumaty to widzi, że coś tu nie gra, że jest jakaś przesada straszna, głupota zaczyna się pojawiać w tym. A coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, no właśnie, teraz była głośna sprawa sądowa jakaś w Polsce, gdzie sąd zganił kobietę, że to jest jej wina, że się rozchodzą z mężem, i pouczył ją, że powinna dopuszczać do seksualnie mężczyznę do siebie. I zganił sąd kobietę, że nie dopuszczała wystarczająco dużo mężczyzny do siebie. No to takie właśnie jakiś chyba męski punkt widzenia trochę. Bardzo.
2: Znaczy, wiesz, jeżeli o to chodzi, to jest po pierwsze mega kontrowersyjne, ale w związkach też istnieje coś takiego jak przemoc taka seksualna i wiesz, szantażowaniem drugiej osoby w związku z seksualnością swoim i tak dalej, to jest jakaś tam forma przemocy. Tak przynajmniej psychologii się to uznaje. To jest strasznie kontrowersyjne i wydaje mi się, że to by trzeba naprawdę dobrze znać sprawę, żeby się na ten temat kompetentnie wypowiadać, nie? Może być tak, że ten sąd wcale takie głupoty nie palnął, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka, a może być tak, że jednak palnął, więc to zależy.
0: No może to zostało strywializowane faktycznie na portalach, to ostatnio media jakoś tak lubią.
2: Tak jest.
0: Lubią coś wyciąć z kontekstu, ośmieszyć całą wypowiedź. No, bywa i tak. Różnie się mówi. Niektórzy mężczyźni czasem twierdzą, że to kobiety są bardzo mocno faworyzowane w Polsce, jeśli chodzi o przyznawanie praw do opieki nad dzieckiem, że praktycznie zawsze dostaje kobieta, bo i jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ u nas się utarło, że kobieta jest stworzona do macierzyństwa. To takie katolickie, wiesz, pierdolenie, że rolą niewiasty jest rola matczyna. I gadają o tym faceci w sukienkach czarnych cały czas. No to wiesz, no to potem to się odbija też na wyrokach, nie? Bo gdzieś tam wnika w naszą kulturę, że to kobieta w stanie błogosławionym, to jej powinność i matkowanie, to ona stworzona i tak dalej. No i to tak ludziom się ryje beret i potem tak się robi taka sytuacja. No i to znowu jest jakaś nierówność, tylko że w inną stronę.
2: Słuchaj, wiesz co, a propos tego, co mówisz, no to na przykład moja znajoma ma kolczyki w sutkach, nie? No i z tego powodu za każdym razem idzie do lekarza, to słucha całą litanię rzeczy, jak to ona sobie mogła zrobić kolczyki w sutkach, mimo że to nie jest szkodliwe, ale to szczególnie kobiety są najbardziej chętne, żeby dupeć inne kobiety. A co jak pani mamograf będzie musiała zrobić, nie? Tam badanie piersi. A on mówi, no to sobie wykręcę. No to wiesz, jak działają kluczyki, nie? Takie w uszach czy
0: no. No, się. Gwincik jest.
2: Wykręcić. Ma gwincik i wykręcone. No, więc wiesz, polskie społeczeństwo też jest w taki głupi sposób konserwatywne. To też trzeba być pod uwagę. nawet nie konserwatywne, tylko zaściankowe, bo tu nie chcę konserwatystów obrażać, bo są, wyobrażam sobie wielu konserwatystów, którzy nie mieliby nic przeciwko tym, że kobieta, która jest, nie wiem, na przykład czyjąś żoną ma sobie tam kulczyki w sutkę, to w ogóle nie jest ani konserwatywne.
0: No nie wiem, czy byś znalazł dużo takich konserwatystów, co by się nie obruszyli. Bo konserwatyści są bardzo często z Kościołem związani i wiesz, jakie ma stanowisko Kościół.
2: No, ale wiesz, ja jednak mam takie lepsze zdanie o konserwatyzmie, nie? Że konserwatyzm to jest takie, że konserwatyzm to jest takie tam, że nie za szybkie zmiany w społeczeństwie, że tam ludzie, co sobie tam robią u siebie, to sobie niech robią, co mnie to obchodzi i taki liberalny konserwatyzm, powiedzmy, nie?
0: No często dalej. Konserwatyści też są za tym, żeby państwo się mniej wpierdalało w nasze życie i to też jest spoko, nie?
2: Tak, tak. No więc jak to są tacy konserwatyści, powiedzmy, z tego bardziej liberalnego nurtu, to tam jeszcze ci są jeszcze w miarę do przeżycia. Natomiast my w Polsce mamy dużo takiego strasznie zaściankowego konserwatyzmu, który strasznie obchodzi to, czyli jakaś kobieta, z którą oni się nigdy nie będą umawiali, ani która nigdy z nimi by się nie chciała, nie wiem, umówić, czy ona ma kolczyki w sutkach i będą oceniali to, wypowiadali się na ten temat, nie wiem, że ma tatuaże, czy coś takiego, czy tam mężczyzn też to podlega, a coś to kurwa człowieku obchodzi, w sensie chcesz coś skomentować, to sobie skomentuj, ale dlaczego ta osoba, nie wiem, miałaby swój wygląd na przykład, czy swoje ciało dopasowywać do twoich potrzeb, no fuck off, nie? Może nawet jest strasznie w Polsce mocne w ogóle tendencja.
0: To może trzeba wytłumaczyć takiej osobie, że to nawet nie tylko o sam wygląd chodzi, tylko na przykład o jakieś dodatkowe bodźce podczas seksu i to ktoś lubi seks i tak tłumaczyć mu jak krowie na rowie. On się może zarumieni, on może ucieknie jak to usłyszy, ale może się dowie coś. Nie, już tak sobie żartuję.
2: Tak, ja z tego co słyszałem, to właśnie to ma wpływ na ten, na kwestię seksualną.
0: No podobno tak.
2: No i fajnie, no i ktoś tak chciał zrobić z tego względu. Ale już na przykład uwaga do FO Play, czy Shiba, słuchajcie chłopaki, jeżeli teraz się napaliliście, chcielibyście sobie zrobić kulczyki w sutkach, żeby podczas seksu było wam przyjemniej, to ostrzegam was, że podobno to jest bardzo nieprzyjemne uczucie robić sobie kulczyki w sutkach, więc uważajcie z tym.
0: A żołędzia przebijać to też może nie być zbyt przyjemne.
2: No więc słuchajcie chłopaki.
0: Ale to się znieczula pewnie, no to tam nie wiem, coś czujesz. A to ciekawe, z tym na przykład kolczykiem na żołędziu, to różni fotografowie, kamerzyści porno sobie na przykład tak robią, no bo oglądają te różne sceny, mają cały czas wzwód, no to sobie tak przywiązują tego kolczyka potem gdzieś tam, wiesz, do paska czy coś i sobie tą fujarę tak układają po prostu dzięki temu kolczykowi.
2: To jak w starożytnym Rzymie, nie? Zamiast majtek tak się robiło.
0: Tak?
2: Tak, że kolczyki sobie robili na nodze kolczyk i na żołędzie kolczyk i sobie to wspinali, wiesz, cyk i ten, i cię nie lata na prawo i lewo. I gaciaszków nie musisz wtedy nosić.
0: No w starożytnym Rzymie to na przykład w jakimś Koloseum to kobiety sobie potrafiły z gołymi piersiami chodzić i było to tak względnie normalne, tak? Tak jak facet bez koszulki, to kobieta bez koszulki. Ciekawe, nie?
2: No, FO Place pisze, że ma już kulczyki w sutkach. No to gratulujemy.
0: I targa je.
2: Mam nadzieję, że się nie bolało, kiedy je sobie robiłem.
0: I targa je sobie. Potem.
2: Tak. No. Ciekawe, jak taki delikwent pracuje w elektrowni, ale ale to co? Inne części ciała nie przenoszą prądu? To jak ktoś pracuje w elektrowni, to wiem, dotyka cały czas kabli, czy co? Bo nie rozumiem. Nie, wiesz, to jest taki argument jak z tą lodówką, nie? Zaraz, że wynajdziemy jakiś, albo jak nie z lodówką, to z Arabią Saudyjską, tak? Że tam o prawa, nie wiem, kobiet, nie wiem, w Nikaragui krawiec, to kiedyś myślałeś o tym w ogóle w życiu? Ile razy o tym myślałeś? Nie myślałeś, czy jesteś hipokrytą? Czyli nie powinieneś myśleć o prawach kobiet w Polsce, nie? I to już skasowany. To już kolejnego mi dawajcie przeciwnika, nie? To już tego krawca już mam zneutralizowanego, bo zapytałem go o prawa kobiet w Nikaragui, to już na żaden temat się nie może powiedzieć, że jest hipokrytą. I zawsze znajdziesz jakiś kraj, którym się nigdy w życiu nie interesowałeś, nie? To jest sporo na świecie.
0: A jak Kotkiewicz zrobił kiedyś całą audycję o retoryce, o sztuce retoryki, prowadzenia dyskusji, podawał różne chwyty erystyczne, ciekawe, to małe zainteresowanie było. Małe.
2: No. Nie, bo wiesz co?
0: Nudny temat.
2: Najgorsze jest to, że ci ludzie tutaj na czacie, oni nie używają chwytów retorycznych do tego, że oni są tacy cyniczni, sprytni i tak dalej i wygraliby dyskusję tymi chwytami retorycznymi, tylko oni mają napchane mózgi erystyką i chwytami retorycznymi przez inne osoby i to jest ich cała zawartość umysłów. I myślę, że są kurwa tacy sprytni, że myślą niezależnie, a tak naprawdę mają zrobioną strasznie sieczkę z głowy. Totalnie ich nie obchodzi rzeczywistość, totalnie ich nie obchodzi jakaś uczciwość taka intelektualna, nie obchodzi ich właśnie jakieś szukanie tego, nie wiem, zniuansowania tematu, spojrzenia z różnych punktów widzenia, tylko są napchani takimi cheeseburgerami, wiesz, intelektualnymi z McDonalda. Nie, przepraszam za promowanie marki. Mam nadzieję, że bez pozwu sądowego się obędzie. Że nie stracisz licencji, słuchaj, grawiec, przez to. A oni się, wiesz, wtedy tak mocno wymądrzają. No i rzucą teksty typu nie filozuj. No, to jest, kurwa, świat według kiepski. No,
0: argumenty ad persona, cherry picking, co tam jeszcze było? No przeróżne takie rzeczy, które niekoniecznie są wartościowe, jeśli chodzi o dyskusję. Albo jakoś się nazywało to zasypanie oponenta bardzo dużą ilością mało znaczących i wartościowych kontrargumentów, ale jest ich tyle, że rozmówca nie wie w ogóle, jak się odnieść do tego i tak... no i przegrał batalię.
2: Znaczy nie, no on ci odpowie, no bo baby w kopalniach.
0: Na różny sposób można tutaj wygrać batalię, bo niektórym chodzi o to, żeby wygrać po prostu, a nie żeby do czegoś dojść, do prawdy jakieś, tylko żeby wygrać. Moja racja jest racja najmojsza w ogóle. Dobra, już tak nie krytykujmy w sumie nocników, bo to...
2: Nie, no słuchaj, w sumie to są tak, fajni
0: to są
2: ludzie.
0: Fajni są ludzie i całkiem kumaci często.
2: Wiesz co, ja lubię strasznie z nocnikami po prostu się trochę podroczyć, ale jak przyjdzie co do czego ostatecznie, to są fajni ludzie, tylko ich się fajnie droży, ich się fajnie wyciska trochę, prowokuje też do myślenia. Potrzebują zewnętrznych bodźców i ja to dlatego czasami sobie lubię przyjść i trochę tych nocników podroczyć, ale to tak... Tak z miłością to jest. Mam nadzieję, że tą miłość z mojej strony odczuwają siebie. Może, no nie, mimo że miłość za duże słowo, ale sympatia na pewno.

0: Dużo osób tam takich nacjonalistycznych w Polsce bardziej narzeka, że Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. Ewa Place, żeby nie było. Nie, nie, nigdy nie będę kandydował. Nie będę kandydował w następnych wyborach. 2023 i tak dalej. W następnej kadencji zamierzam. 2027 i tak dalej. Wtedy zamierzam kandydować. Wtedy będę kandydował, żeby nie było. Ale w tej teraz nie, no, więc nie można mówić, że teraz się lansuję przed wyborami. No nie, no mam bardzo, bardzo dużo czasu w następnych wyborów, więc absolutnie się nie lansuję. To żebyśmy tak sobie ustalili jedną rzecz. Właśnie, ale wracając do dowodu.
1: Ale co, przepraszam, a jakby ten Skała kandydował gdzieś i chciał gdzieś pójść w politykę, to co, to skreślamy go, bo chce do polityki w ogóle wejść i z tego powodu go skreślamy, czy co? Bo nie rozumiem.
0: Nie, bo ja FO Place, bo wcześniej FO Place powiedział, że ja się lansuję przed wyborami, ja powiedziałem, że...
1: Ja wiem, wiem, no znam sytuację, tylko co by było tutaj złego, gdybyś chciał się polansować i miał jakieś plany, że chcesz do polityki bardziej wejść i posłem nawet zostać, to co, to jest jakaś zbrodnia? Samo to?
0: Szczególnie, że mam jakieś swoje poglądy jednoznaczne, trzymam się ich od lat, swoich poglądów, wygłaszam je, to nie, że nie, że mam jakieś inne. Na tych poglądach mi zależy i tyle, no jestem w tym uczciwy. Można to albo spropsować, albo można powiedzieć, że są chujowe i wybrać coś innego. Proszę bardzo, no, każdy ma prawo podejmować decyzje, jakie chce. Ale wracając do dowodu anegdotycznego. Moja mama prowadzi biuro nieruchomości i przyjechała do niej Ukrainka jakimś tam wypasionym Mercedesem, takim SUV-em za, nie wiem, 230 tysięcy złotych. No ale po... No i wiecie, jak wiecie, dużo polskich nacjonalistów narzeka, że tam Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, jeżdżą super drogimi samochodami, to jest w ogóle tam skandal, to straszne i pewnie, nie wiem, w ogóle wojny nie ma na Ukrainie z tego powodu, czy tam olewają swoją ojczyznę. Ale ona po dwóch tygodniach stwierdziła, że jednak no, nie smutno jest jej opuszczać jej rodziny, że jej ojciec, bo jej ojciec prowadzi w ogóle sieć piekarni tam w Ukrainie, czy na Ukrainie, jeżeli jakieś osoby tutaj wolą i poczułyby się tym urażone. I wróciła tym super wypasionym Mercedesem tam na tą Ukrainę i jeździ tym super wypasionym Mercedesem i rozwozi ludziom chleb za darmo dostarcza, więc tak i co, dowód anegdotyczny, czyli powiem teraz, wszyscy bogaci Ukraińcy są super altruistami, nie? Bo mam dowód anegdotyczny na to, że jedną taką sobie spotkałem. Czy już teraz zaorałem wszystkich prawaków w takim razie krawiec?
1: Mhm. Przepraszam, ale szczerze powiem, że cię przez chwilę nie słuchałem, ponieważ szukałem tutaj tej audycji o szermierce słowem. Znalazłem. Co ciekawe, to są luźne gadki, ale Potrzeba to prowadził. Potrzeba zrobił luźne gadki. To się rzadko zdarzało. Nie wiem, czy to nie był jedyny raz, kiedy zrobił luźne gadki. I pomimo tego, że to były luźne gadki, to takie trochę inne, bo bardzo na konkretny temat i ciekawy właśnie o szermierce słowem. I posłuchajcie sobie, macie linka na czacie. Myślę, że warto, warto. To jest bardzo stara audycja. To jest jeszcze audycja, której nie znajdziecie na przykład na kanale YouTube'owym. A na stronie tak. I dużo jest takich audycji, które znajdziecie tylko na stronie. Tak więc, słuchajcie, dorzućcie się, bo muszę za serwer znów tam zapłacić coś, możecie coś jeszcze rzucić, jakiegoś donata. Tym bardziej, że cały czas widzicie, tu jest... rzadko się zdarza, że znajdźcie mi inne gówno radyjko, które ma archiwum z tysiącami audycji na stronie, dodatkowo prowadzi kanał. To chyba ciężko znowu będzie, nie?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o gówno radyjka, to ciężko to też znaleźć gówno radyjko, które naprawdę w tak dużym stopniu pozwala ludziom się wypowiedzieć i mieć tak bardzo różne zdania. Nawet tak bardzo kontrowersyjne. Krawcze, chciałem cię coś zapytać. I wyleciało mi to z głowy. Aha, wiem.
1: Jak to robisz, że jesteś taki wspaniały? Nie wiem, cholera jasna.
0: Nie, no to ja wiem, jak to robisz, że jesteś taki wspaniały, bo cię znam już od tylu lat, że sobie z tego zdaję sprawę. Znam twój sekret tego, jak to robisz, słuchaj, ale ci go nie zdradzę. Natomiast nie, chciałem się zapytać, jakie są twoje odczucia po ogłoszeniu mobilizacji przez Rosję? Czy to jest groźne, czy nie? Jesteś, jak wiemy, cenionym specjalistą w stosunków międzynarodowych. Zabierz głos.
1: Proszę powtórzyć pytanie. Znowu rozkojarzyłem, bo tu piszą mi, tak jak miałeś kupić telefon, okej, rzucę 3 złote. Wiesz co? Obejdzie się, naprawdę się obejdzie, stary. Rzuć lepiej sobie, kup sobie coś ładnego zamiast tego. No, czy możesz powtórzyć pytanie?
0: Tak, chciałem się cię zapytać, jako znanego specjalistę stosunków międzynarodowych i analityka wojskowego,

0: Co sądzisz o tym, że Rosja rozpoczęła mobilizację?
1: No był ten temat w sumie już dzisiaj, wiesz? Nie wiem, od kiedy słuchasz, ale no mogę powiedzieć, nie wiem, co sądzę. Sądzę, że no, opisywałem ludzi, którzy uciekają przed tym, nagle się obudzili, nagle są przeciwko wojnie, tak jakby. Chociaż to zwykły strach bardziej, nie? Przed tym, że będę musiał zabijać, a już nie ktoś będzie za mnie zabijał, że będę cudzymi rękami, nie? Tylko swoimi już muszę. To kłopocik. Trochę. Mówiłem o karach, jakie grożą, nawet do 10 lat, wiesz, jak jesteś deserterem dłużej niż 10 dni. Mówiłem o liniach lotniczych, no została tylko turecka i jakaś serbska tym Rosjanom i lokalny przewoźnik. Wzrosła strasznie liczba zapytań w ogóle o to wszystko, jak złamać sobie rękę też, bardzo dużo zapytań jest, rekordowa ilość na Google z Rosji. I no nie wiem, ja bym na przykład nie przyjmował uciekinierów tutaj, dezerterów teraz do Polski. Nie chcę tu Rosjan. Niech płacą za swoje wybory, niech zostaną u siebie. I jakim niewsmak jest ta wojna z powodów innych niż tylko tchórzostwo zwykłe, stoi za tym jakaś ideologia, nagle się odmieniło im i nabrali odwagi, nie wiem, to niech walczą u siebie teraz, a nie spierdalają do nas. Co mamy jeszcze kolejnych utrzymywać? To śmieszna sytuacja trochę, że Polska by przygarniała i Ukraińców, i Rosjan, nie? W ogóle to śmieszna sytuacja trochę. Dziwna taka.
0: Tak, znaczy ja myślę, że to wiesz, można by wprowadzać tak, że tam jeden Rosjanin jest wprowadzany do obozu, w którym już jest 100 Ukraińców na przykład i robimy to jako terytorium ambasady ukraińskiej i róbcie sobie tam, co chcecie.
1: Ja bym tą Rosję zlikwidował, tak powiem szczerze. Wiem, że to brzmi okrutnie, ale to jest taki
0: Znaczy, tak, bo słuchaj.
1: zepsuty
2: 50
1: kraj,
2: złotych
1: zepsuci
2: na
1: ludzie.
2: serwer.
1: O,
0: Znaczy,
1: przepraszam.
0: Rosja powstała
2: Widzę na
0: jako
2: krzywy
0: gówno,
2: ryj,
0: tak? Rosja
2: słuchacie.
0: powstała jako gówno już od samego początku, tak? No, najpierw było Księstwo Moskiewskie, które zdradziło wszystkich swoich lokalnych sojuszników, lokalnych książąt i wysługiwali się Mongołom. Potem Rosjanie, przepraszam, Moskwici, Moskale, żeby sobie tam założyć Rosję, to wyrżnęli Republikę Nowogrodzką. To było tam w XVI wieku w nocy, ich tam powyżynali. Więc to państwo od swoich narodzin opierało się o zdradliwe mordowanie wszystkich tych, którzy się z nimi nie zgadzają, i ta filozofia trzyma się ich do dzisiaj i to się w ogóle nie zmieniło. Często są zarzuty, że tam, nie wiem, Stany Zjednoczone czy Zachód też mają swoje grzechy. Jasne, że mają. Ale my się na Zachodzie tym różnimy, że staramy się mieć sobie jakąś refleksję nad tym i potępiamy to przynajmniej oficjalnie. A nawet czasami nie tylko oficjalnie, bo też się pewnie wielu błędów wykorzystuje. Wycofujemy i mamy refleksję nad sobą, więc jeżeli ludzie jako tacy generalnie mają tendencję do chujowych zachowań, to my jako cywilizacja zachodnia mamy tendencję do tego, żeby te zachowania były jak najmniej chujowe i jak najbardziej wymagamy od siebie. To jest fajną różnicą. To wcale nie znaczy, że jesteśmy idealni, bo jesteśmy tak samo ludźmi jak tamci z drugiej strony, tylko no, oni niestety się chełpią swoim stylem myślenia.
1: Albo często się przyrównuje, znaczy stawia się obok siebie takie dwie sytuacje. Jedna, Japończycy robią te tajne jednostki swoje w czasie wojny, ta sławetna, niesławna jednostka 731, eksperymenty na ludziach bardzo okrutne i takie, no, tortury zwykłe, tak? Po prostu robisz różne eksperymenty i czegoś się tam dowiedzieli o wpływie odmrożeń na człowieka, wiesz, czy można wyleczyć odmrożenie wsadzając komuś rękę do wrzątku, na przykład, takie eksperymenty sobie robili, albo co się stanie, jak włożymy człowieka do mikrofalówki, albo co się stanie, jak zwiększymy ciśnienie bardzo mocno, i tak dalej, i tak dalej. Trwało to dosyć długo, robili te eksperymenty na ludziach, potem te japońskie diabły gdzieś tam, część została osądzona, część spierdoliła, I Amerykanom się zarzuca to, że kupili sobie, znaczy, że przejęli te wyniki badań. No to chyba jest mniejsze zło niż powtarzanie takich eksperymentów u siebie na przykład, nie? Gdzieś tam w tajnych bazach.
0: To jest totalnie bez sensu, jeżeli takie badania są, jeżeli są wyniki tych badań, to same wyniki tych badań, to super, że one są, tak? Straszne, jak doszło do tego, że je mamy. Ale same te wyniki są świetne, nie? To są dwie różne rzeczy. I należy potępić to, w jaki sposób doszło do pozyskania tych wyników i ukarać takie osoby jak najbardziej surowo, jak tylko jest to możliwe, a jednocześnie no, należy z tego skorzystać, jeżeli to mamy, bo nie trzeba już przeprowadzać żadnych podobnych badań dzięki temu podobnych, ani nawet bardziej lightowych, ale w jakikolwiek sposób no, w tym kierunku. Ja nie wiem, czemu to się miałoby ze sobą łączyć w ogóle, nie? Dlaczego na to nie można spojrzeć rozdzielnie?
1: No tak ludzie też znowu jakoś tak płytko patrzą, że ktoś się skalał tym złem i że co, on taki dobry, a też się skalał tym złem. No i to jest takie głupkowate myślenie, no co, mieli to wyrzucić do kosza, jak już jest, ktoś już za to zapłacił straszliwą cenę, to co, płacić drugi raz straszliwą cenę? No tak trochę myśleć, nie? Ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję Mr. M, który rzucił właśnie na serwerek. No i tak, jeden mi wypomni, że nie kupiłem telefonu. Nie kupiłem, bo opisywałem dokładnie sytuację, nie będę się powtarzał. Mówiłem, że ludzie z własnej woli rzucili się, ja po prostu nagrałem audycję o tym, że mi się zepsuł telefon. Nie oczekiwałem jakichś datków, ludzie zaskoczyli niesamowicie, to fakt. Ale i tak miałem problemy wtedy finansowe, musiałem zapłacić różne rzeczy, czynsz, opłaty i mi nie stykło za bardzo. Telefon się naprawił, no nie kupiłem telefonu. I śmiem twierdzić, mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że osoby, które będą mi tutaj zarzucały, czy podśmiewały się, czy wypominały, to nie będą ci, którzy cokolwiek dorzucili raczej na ten telefon, tylko na zasadzie nic ci nie dałem i ci nigdy nie dam, bo miałeś kupić telefon. Czyli ktoś szuka sobie tak jakby pretekstu do tego, żeby być skąpy, no tak mówiąc najprościej. Ale jeśli by się znalazł taki, kto rzucił na przykład 10 zł na ten telefon, najwięcej dały te osoby, które wiem, że nie mają nic przeciwko i mi nic nie wypominają, to wiem, które, bo pamiętam kto. Ale było też trochę mniejszych tam datków. Jak ktoś dał tą dyszkę to i bardzo was to uwiera na przykład, że nie kupiłem, to napiszcie, może wam zwrócę nawet, to nie ma problemu. Tym bardziej, że to nie są duże pieniądze.
0: Tak, co jest, z tymi Japończykami tu pojawił się argument o TV Place. To jakby kupować od pasera. Niby spoko, ale jednak współudział. To jest w ogóle bardzo fajny kontrargument, ale łatwy do zbicia. Mówicie tak, no, Stany Zjednoczone, one nie kupiły od Japonii czegokolwiek. Nie powiedziały, ej, Japonia, jesteś super, masz tu pieniądze za swoje wyniki badań, trochę przypał, że je przeprowadziliście, ale my was niechętnie wykupimy. Tylko przypominam, że Stany Zjednoczone spuściły srogi w pierdol Japonii i wzięły sobie badania. To trochę inaczej. To jest tak jakbyś raczej napadł na tego pasera, spuścił mu w pierdol. Okazało się, że właściciel danego przedmiotu już nie żyje, więc nie masz komu oddać tego, co rzekomo było od tego pasera, ale zobaczysz, że możesz zrobić z tym coś dobrego. Na przykład pomóc jakiejś staruszce, bo to jest płaszcz, więc idziesz i pomagasz tej staruszce. Więc to jest w tą stronę. Więc EV Place, twój argument, jakkolwiek rozumiem, że fajny duchem i masz dobre intencje, tak zakładam, bo wydajesz się być ogólnie sympatyczną osobą, pomimo że nie zgadzam się z twoim stylem myślenia, to jest łatwe do zbicia ten argument, no sorry.
1: Spoko, ja też się trochę nauczyłem traktować niektóre wypowiedzi ludzi, że to jest taka próba podtrzymania dyskusji czasami, że niekoniecznie ktoś bardzo o coś walczy, tylko chce po prostu rzucać trochę tak kontrargumentami, żeby wiesz, żeby była jakaś dyskusja, nie? Takie ciągnięcie rozmowy trochę, takie wcielanie się a to w adwokata diabła, a to po prostu próba podtrzymania jakiejś dyskusji. No spoko, też może tak być. B52, jeśli nie żartujesz i naprawdę, jeśli nie jest to trolling, jakiś żart tutaj i naprawdę chcesz z powrotem 5 zł, napisz na kontakt @nocneradio.pl i najlepiej na PayPola, nie? To jakbyś wysłał jakiegoś PayPola, to ja odeślę, nie ma żadnego problemu. Tak dokładnie to było tak, że po prostu, wiesz, jak to zwykle bywa, że pewne osoby zaangażowane w eksperymenty na ludziach, różni doktorzy Mengele, japońscy, no to po prostu poszli na układ, że darujecie nam życie, wiesz, czy gdzieś tam możemy do was spierdolić, będziecie nas kryli za wyniki badań, nie? Które doteczki schował jakiś tam jeden z drugim. Takie przehandlowanie, nie? Własnej dupy całej za pewne informacje, no...
0: Znaczy, no też musimy sobie zdać sprawę. Żyjemy w rzeczywistości, która tak domyślnie, no domyślne ustawienia rzeczywistości, w której żyjemy, są bezwzględne, okrutne, straszne, nieprzyjemne. Żyjemy w chłodnym kosmosie, który robi wszystko, żeby nas zabić, a my się staramy to przetrwać. No więc ze złem należy walczyć, ale jeżeli da się wykorzystać jakieś informacje dla dobra ludzkości i sprawić, że ludzkość może przetrwać i sobie lepiej poradzić i można zredukować ilość cierpienia, jakie istnieje dzięki temu cierpieniu, które już zaistniało, uważam, że należy w to iść, pod warunkiem, że jednoznacznie też określimy, kto jest zły i ukażemy złe osoby. Tak utylitarnie patrząc. Znaczy tak oczywiście takim umiarkowanym utylitaryzmem, tak? Podkreślam, umiarkowany utylitaryzm. Nie złapiecie mnie w to, że jestem zwolennikiem skrajnego utylitaryzmu i tak wiem, co robili zwolennicy skrajnego utylitaryzmu. Utylitaryzm musi brać pod uwagę kwestie moralne, żeby był sensowny, żeby nie było.
1: B52 teraz przypomniało mu się, że jednak dał 30 zł. I...
0: Hej, krawiec, słuchaj, bo ja ci dałem 300 tysięcy złotych na ten telefon, pamiętasz? Słuchaj, ja ci podam tego PayPala zaraz, nie ma problemu.
1: Spoko, gdyby tak było B52, to możesz zawsze podesłać może jakiś dowodzik jednak wpłaty, jak już suma się powiększa, to... No, tym bardziej, że ja nie wiem, czy to trolling, czy na serio. Chyba żarty jednak, ale tak na wszelki wypadek mówię, że już jak tak, jak kwota rośnie, to by się przydało jakieś potwierdzenie przelewu, cokolwiek.
0: Za chwilę będzie 300 zł, nie?
1: Pewnie tak.
0: Krawiec, ja ci dałem mieszkanie, przecież zapisałem w intencji twojego telefonu.
1: No, przypominam też, że w zasadzie ja nie robiłem żadnej zbiórki, to tylko tak ludzka inicjatywa była, że po prostu nagrałem audycję o Planet Obsolescence, no, że moim zdaniem telefon miał się zepsuć i się zepsuł. No i takie to mądre było, co gadałem, że na drugi dzień się naprawił, bo się okazało, że się po prostu zawiesił jakoś bardzo mocno. Musiała się bateria wyczerpać.
0: Widzisz, ale to, ja ci to wytłumaczę, Krawcze. To specjalnie osoby powiązane z CIA i niejakim Kotkiewiczem, czyli CIA, już nie powiedziałem, specjalnie tak to zrobiły, żebyś ty dalej tkwił w tym mainstreamowym Matrixie i zaprzeczał praktyce spiskowej i ważnym spiskowym audycjom, które odkrywają prawdę przed ludźmi. O to tu chodzi, to żeby cię zmanipulować, więc normalnie ten telefon by się zepsuł, no ale tutaj na CIA zadziałało.
1: Evie Place, przeczytałeś już tą książkę, co ci wysłałem? Może byś zwrócił? No, próbowałem przeczytać, ale tam dziura była w środku i coś tam napchane było, to się nie dało czytać za bardzo. To nie wiem, o co chodzi. No, tak. Specjalnie zawiesili telefon. Kotkiewicz i Kuba z USA agent, żebym ja prosił, żebym ja nagrał o tym audycję, żeby ludzie dali pieniądze, żebym potem odwiesili telefon, żebym nie kupił i żeby ludzie mieli mi za złe i żeby się domagali zwrotu i żebym zbankrutował, bo już nie będę miał tych pieniędzy. A wiecie, tego Hammera to ja sobie i tak sprawię, bo przychodzi jakby czas, gdzie mogę wymienić telefon i bardzo... Znaczy to nie był Hammer, tylko ten Duji pancerny. O, Duji, pancerny Duji. Telefon dla ludzi, co się nigdy nie nudzi. Duji. Polecam. Bardzo dobry.
0: Krawiec marka. Niby taki biedny, a sobie Hammera kupuje. No już kurwa. Ja rozumiem, dlaczego ty się ze słuchaczami nie chcesz spotykać, bo tak naprawdę żyjesz, wiesz, w takiej willi tam z basenem, służbą i to wszystko z datków tutaj nocników i nie chcesz, żeby nikt tego zobaczył.
1: Właśnie.
0: Tylko raz na jakiś czas dostajesz tam jakieś przesyłki od słuchaczy, tak... Mówisz tam, no panie Henryku, dziękuję. Pan to wypierdoli w to miejsce co zawsze.
1: No i dostaję przesyłki i zawsze gram. Mówię, dziękuję, w końcu coś zjem. Dziękuję. No, tak to wygląda. Trzeba trochę udawać. w ogóle jestem zawodowym żebrakiem, mam takiego nadmuchiwanego, nawet samego siebie zostawiam pod Biedronką codziennie. Przychodzę potem tylko pieniądze.
0: I ile zbieram. To tak dziennie ściąga?
1: Po audycji ci powiem.
0: No dobra, dobra, słusznie.
1: Ludzie zazdrościli.
0: Dobrze, Krawculku, jest 4.04, ja w takim razie nie zajmuję dalej anteny, tylko idę sobie spać i życzę ci miłego dalszego prowadzenia tutaj, prowadzenia audycji.
1: A, dziękuję, dziękuję. I kolorowych snów. Niech ci się przyśni nowy, wspaniały świat, lepszy.
0: Tak, tylko ten, taki Huxleyowska wizja najlepsza. Nara, cześć.
1: Nara. Kurde, to już czwarta się zrobiła, ale ten czas leci. No to dzisiaj całkiem sporo, no 7 godzin na antenie. Dziś taka krótsza audycja, tylko 7 godzin.
2: Niezadowolony. 10 zł. Ja cię kiedyś pocieszałem, krawiec. To byś mi oddał te pocieszenia, bo ja już nie chcę, żebyś był szczęśliwy.
1: No, różne ludzie każą rzeczy oddawać, które dali sami. Tutaj mamy niezadowolonego, który pocieszał i teraz jest zawiedziony jakby ogółem tego, co tu reprezentuje i prosi, żeby oddać mu to pocieszenie. No, co jeszcze mam oddać wam? Ale 10 zł dał. I pocieszył tym samym, 10 złotymi, pocieszył. Czyli pierw pocieszał słownie, teraz chciał, żeby mu zwrócić pocieszenie i jednocześnie pocieszył znowu. Czy to jakieś błędne koło się robi, wariactwo jakieś. I to SMS-em jeszcze wysłane. A to zdzierają strasznie. To SMS-em to wiecie, to się trochę słabo opłaca. O, skałę pozdrawiają. No, proszę bardzo. A to Misiu pisze, że jemu nic nie trzeba oddawać. Czci nie trzeba oddawać. Przeproś za jedwabne. Krawiec. Przepraszam. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. To był jeden z ostatnich razów.

No dobra, zmywam się. Czas pójść, czas się oddać w objęcia Morfeusza. Że tak gejowsko powiem. A może Morfeusz jest kobietą? Tak samo jak kobietą była Kopernik. I Potrzeba była kobietą. I Zenon była kobietą. I Skała była kobietą. No, więcej niż 62, bo jeszcze 18 osób na Radyjku. Na Radyjku zaskakująco sporo osób słucha czasami. Ostatnio wchodzę, a tu powtórki słucha sobie 30 osób. To mnie zaciekawiło. Tak więc więcej osób słucha sobie powtórek, bo można, słuchajcie, tam macie maszynę losującą i to fajnie zrobioną, która jakby odtwarza wszystkie audycje, które są na serwerze. To jest ich bardzo dużo i jeszcze jest zrobione tak, żeby się nie powtarzało. To Potrzeba jakoś to sprytnie zrobił po prostu, że są audycje niepowtarzające się. Pamiętam, jak w kontestacji na przykład było tak, że się wchodziło i co jakiś czas to samo leciało i się nudno robiło. A tutaj macie specjalny skrypt, specjalnie są losowane liczby, znaczy są losowane rzeczy, brakuje słowa, ale mam na końcu języka. Nie niepowtarzalne, tylko jest taki sposób losowania, który ma swoją konkretną nazwę. Losowe. Nie przypomnę sobie, ale kiedyś bym wiedział, kiedyś więcej byłem kukumaty. W ogóle coraz więcej mi słów wychodzi z głowy, zapominam. Starzeję się chyba, bo albo lecytyny za mało, albo mózg za mało dotleniony. No ale autentycznie, ciągle po prostu zapominam. Etamizuję się jakoś tak. U Etama jest ta skleroza taka częsta, u mnie też się to pojawia, niestety. osób z Tajlandii. No, ale ty jesteś złośliwy, Evie Place. Tak, same takie dosrywki tylko jakieś tutaj. Tylko ja mogę być złośliwy na antenie.

0: lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko, z lewatywą lepszy jest świat. Tak śpiewał Martin faktycznie. No, chyba mu się spodobała ta nazwa lewatywa, on to jakoś ciągnie, nie? Chyba tą lewatywę, lewatywa mózgu. On też ma dobre pomysły na nazwy różne. To akurat nie można mu odmówić talentu do wymyślania nazw. Kontestację też wymyślił on nazwę. Orzechy. No, staram się jeść co jakiś czas orzechy, jakieś migdały, orzechy. Niestety najwartościowsze są oczywiście, jak to w życiu bywa, te najmniej smaczne orzechy. A najbardziej bezwartościowe są te, które najwięcej ludzi lubi, czyli słone orzeszki. Z puszki to są takie słabe podobno, nie? Ale orzechy... najzdrowsze są te takie nerkowce, czy jak one tam się nazywają, nerkowce, to one w ogóle mi nie smakują. Lubię orzechy włoskie na przykład, to one są niezłe. Laskowe też wartościowe podobno. Migdały dobre. Ja się nic nie umawiałem z tobą, Evie Place, wrzodzie sumienia. Wrzód sumienia, tu podkreślam, wrzód, nie wyrzut, tylko wrzód, wrzód sumienia. No. Tak nazywamy tutaj tych, co tak cały czas coś tam, a miałeś to, a co z tym i tamtym i sramtym, Albo, a ostatnio co innego mówiłeś, no, a co zrobiłeś z tym, co miałeś tam zrobić, a zrobione już, nie sądzę. I tak przez całą audycję potrafią tak na przykład takie rzeczy zapodawać. To ja na nich mówię wrzut sumienia, no. I tak to właśnie jest na tym świecie. Nie chcę czekać do piątej, bo się Zenon zaraz zjawi i będzie zgryźliwości różne tu na czacie pisał. Albo na przykład z wrodzoną sobie subtelnością i kulturą osobistą powie słuchacz tak pierdoli, że ręce opadają. Widać, jest ignorantem i głupkiem. Ciekawe, czy to wrodzone, czy nabyte. Mówię tak tylko dlatego, nie chcę być niegrzeczny, ale mówię to, bo ktoś musi to powiedzieć i taka jest prawda po prostu. No trudno zaprzeczyć. Ktoś, kto takie farmazony pierdoli 3x3 i widać, że brakuje mu elementarnej wiedzy z pierwszej klasy szkoły podstawowej, no to wybaczcie, ale ciężko zachować szacunek do takiej osoby, która ma rzuca na antenę te swoje wysrywy, nie biorąc odpowiedzialności za słowa. Ja się temu sprzeciwiam, dlatego śmiem zauważyć, że ta osoba jest durniem skończonym, lamusem i po prostu nic sobą nie reprezentuje. Ja wiem, Kramy, zaraz powiesz, że niegrzeczny, że niekulturalny, ale to taka jest prawda, że jest to debil i to jest, przepraszam, nie obrażam, bo to jest medyczny termin, debil, więc mogę tak powiedzieć, nikogo nie obrażam, ale to taka jest prawda. No i tak powie w stosunku do kogoś, z kim się nie zgadza, na przykład. Ja nie wiem, czy dłużej śpi, no kurczę, śmieciarze to chyba w sobotę też pracują, czy w sobotę śmieciarki nie... No, cześć Matt.
1: Dobry wieczór.
0: No, dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Dostał pan te linki?
0: No, a pan to pewnie będziesz zaraz niepocieszony i taki na mnie zły, bo właśnie chciałem kończyć audycję i żegnać się, bo już siedzę te 7 godzin sobie na antenie. Jak teraz porozmawiam za krótko, to będziesz pan zły, nie? Że tak olałem.
1: Absolutnie, absolutnie. Jestem w stanie to w zupełności zrozumieć. Jest późna pora.
0: To dobrze. Już,
1: zadzwoniłem.
0: Już
1: też
0: się bałem.
1: Tak.
0: Już się bałem.
1: Sentymentu, no bo gdzieś ta pora to jest taka też moja pora, kiedy już nie śpię.
0: Kiedy już nie śpisz?
1: Tak, no bo właśnie wstałem i chciałem zapytać, jaki jest temat audycji, nie, bo tak co przeszedłem.
0: Zgrywus się zgrywa.
1: Nie, oczywiście, że absolutnie nie. Rozumiem, że tak, to będzie krótka rozmowa. Gdzieś tam właśnie kątem ucha słuchałem dzisiejszej audycji i tak mi się wydaje, że tej Rosji to jest tak w koło bardzo dużo, prawda? To już tak wszyscy tacy rosycyści się zrobili tu w Polsce.
0: No za dużo, nie? Tak, ale to mi się wydaje, że to wynika ze samej specyfiki środowiska szurskiego, że oni chcą być zawsze w opozycji, zawsze alternatywne spojrzenie mieć. No to jak normalny świat mówi, że strasznie się ta Rosja zachowuje, to oni, a właśnie, że dobra jest i to jest najlepsza na świecie Rosja, nie? Tak z przekory, taka wrodzona przekora, jak u małego dziecka trochę, że musisz być w kontrze, bo coś ciebie za przebudzony, coś ciebie za świadomy, coś ciebie, tak, wiesz, jak powiesz to samo, co mówią w mediach głównego nurtu na przykład, nie?
1: No to będziesz za mało kontrowersyjny i za nudny, no wiadomo, no bo to jest ta teoria bycia kontrowersyjnym i budowania na tym jakiejś swojej tej wypowiedzi i w ogóle sposobu bycia. Zenon o tym tam często nadmienia właśnie, że ten teoria kontrowersyjności. No tak, wiesz, no nie chcę mi się też tak, chciałem tylko nadmienić, że że tak teraz strasznie dużo tej Rosji ze względu tego, co na ten cały chaos, który się dzieje w zasadzie za płotem z jednej i z drugiej strony. No to też, no wiadomo, trzeba się interesować, co tam się dzieje u sąsiada, jakie ma zamiary.
0: Tutaj, słuchajcie, no śmieciarz, nie śmieciarz, no to jest bardzo potrzebny zawód. Utonęlibyście w śmieciach, gdyby nie taki Zenon i inni zajmujący się takimi rzeczami. Nie wiem, czy tylko hobbystycznie te śmieci rozwozi, chyba to nie ma w tym hobby jakiegoś większego, z tego co wiem, ma inne hobby, to robi raczej...
1: Z tego co pamiętam, to we Włoszech był taki poważny strajk śmieciarzy i tam no, już dochodziło do takich już plagi szczurów, że już to, wiesz, naprawdę tam postawili się ci śmieciarze, szczególnie w takim mieście jak Rzym, no, wiesz, tam żeby nie funkcjonowało w tym starym mieście, żeby nie funkcjonowały te służby śmieciowe, no to już w ogóle była katastrofa dla tych ludzi. I słuchaj, zawsze są takie protesty, potem to gdzieś ucicha, nie? Że jakby nie ma czegoś takiego, że wychodzą ci śmieciarze czy ktoś i mówi, tak, dostaliśmy to, o co prosiliśmy i teraz jest już super, zarabiamy i ten, tylko zawsze, wiesz, żeby to te sprawy się rozwiązuje w taki sposób, że dobra, wy dostajecie, ale już cicho, róbcie swoje i wiesz, to tak się rozmywa zawsze.
0: W Polsce też teraz coraz więcej grup zawodowych się bierze do strajkowania. Lekarze, nauczyciele, rolnicy. Niedługo wszyscy wyjdą na ulicę. Tak. Czekam na to. Bardzo bym chciał.
1: Ostatnio głośno było o tych kontrolerzy lotów, prawda? Oni tam dosyć mocno strajkowali w tej spółce LOT. Gdzieś tam opowiadali o tym, w jaki sposób w ogóle ta firma funkcjonowała, że gdzieś tam oczywiście, że ta państwowa spółka, no i tak dalej, i tak dalej. I też gdzieś to teraz się jakoś, wiesz, jakąś tą sytuację wyciszyli. Prawdopodobnie, wiesz, gdzieś rozwiązali te żądania osób, które tam najmocniej gdzieś tam wychylały się w tych swoich protestach i też jakby nie było potem jakiegoś, nie wiem, może to mi gdzieś umknęło, ale jakiegoś zwrotnego komunikatu i jak rozwiązano ten kryzys. No bo to jednak, wiesz, no, kontrolerzy lotu, no to jest jednak poważny zawód.
0: Ja tymczasem dostałem tutaj kolejny quiz. Chciałem na PayPala wejść i PayPal lubi czasem zaskoczyć, bo robi taki quiz, trzeba obrazki zaznaczać różne i to czasem to jest szybkie, zaznaczysz tam trzy hydranty i cię wpuszcza, a czasami robi takie wyzwanie, że to 10 minut trwa, zaznaczanie, te obrazki niewyraźne, zastanawiasz się, to jest samochód czy babroch jakiś, tak, i zaznaczasz, weryfikujesz, następne, przełącza się na kolejny quiz. I tak się zastanawiam, po co to wszystko? Czemu, nie wiem, czemu banki nie mają czegoś takiego na przykład, nie? Tylko mają pewnie zwykłe zabezpieczenia, a tutaj muszę jakieś, kurwa, układanki i zaraz się puzzle włączą.
1: Albo tam, wiesz, trzy rowery człowieka z parasolem. No to, nie wiem, nie znam się na tym, pewnie potrzeba miałby tutaj jakieś, jakąś taką wytłumaczenie rzetelne. Kotkiewicz, przepraszam.
0: Tak jest. No więc dziwne, że taka kapcza się włącza w przypadku PayPala. A w przypadku banków to wystarczą zwykłe zabezpieczenia. W ogóle różnie są te banki zabezpieczone. W jednych trzeba podać, w Millennium na przykład, trzeba podać hasło ten PESEL, hasło 1, 2, coś tam czasem SMS-em cały czas potwierdzać, a na przykład w IPKO no to na tej platformie hasło login i jesteś praktycznie.
1: No ja myślę, Krawiec, że powinieneś, wiesz, przyjąć znak bestii i masz bez problemu, gdzieś tam sobie wpinasz USB albo skanujesz i gitara.
0: Znak bestii, mówisz, zaczipować się, tak?
1: Tak, no a czemu nie?
0: A wstawiłbyś sobie jakiegoś chipka, żeby na przykład ci się drzwi same otwierały w mieszkaniu?
1: Nie, nigdy w życiu. Ja akurat, wiesz, nie ciągnie mnie gdzieś do tatuaży, do piercingu, takich rzeczy, nie wiem, jakoś nie czuję. Mam kilka blizn na ciele, które gdzieś tam jakieś drobne urazy miałem i tak patrząc na siebie w lustrze, czy gdzieś tam przeszkadza mi to, także tak się nie dostrajam. No. A to, co już mam gdzieś naturalne przez jakieś blizny, tak jak wspominałem, no, wolę, cenię sobie, wiesz, taką nieskazitelną raczej skórę, powłokę.
0: No, nie na czasie jesteś, nie idziesz w kierunku cyberpunka, zupełnie, gdzie tam wręcz wszyscy dążą do tego w tym świecie cyberpunka, żeby się ulepszać, żeby sobie wymienić rękę, oko na oko Sony, ręka Philipsa i potem dochodzą do takiego stanu, że mają praktycznie połowę ciała powymienianego i to jest super, nie? A tacy naturalsi to takie lamusy już w ogóle.
1: No lamusy, no tak, jestem takim lamusem, właśnie takim, wiesz, niepozornym, no. Niepozornym człowiekiem, nie mam tatuaży, nie jestem charakterystyczny, chodzę sobie w czapeczce.
0: A nie wymieniłbyś sobie na przykład, gdyby się dało, gdyby tak było cię stać, powiedzmy, masz sporo hajsu, stać cię na wymianę sobie oka, nie wymieniłbyś sobie oka na jakieś takie bajranskie, że świetnie widzisz, dodatkowo zooma masz?
1: Kurczę, no jeszcze te moje ciągną jako tako. Także no nie wiem. Nie, raczej nie. Nie.
0: Ja bym miał nic przeciwko. Wmienić sobie nogi, wiesz, mieć super sprawne, zdrowe ciało, a, nie?
1: Rozumiem, że taki, tak, no, podrasować się, tak.
0: Znaczy nawet nie
1: podrasować. Nie z wyglądu, ale tak możliwości. Chciałem zamówić piosenkę m.youtube.com. No, rozumiem, ale wiesz co, ja za bardzo nie lubię te ingerowania jednak w swoje ciało. Pieniądze. Tutaj na szczęście nigdy nie miałem żadnych złamań, nie byłem hospitalizowany, nie miałem jakiejś operacji i jakoś sobie nie wyobrażam, wiesz, że podejrzewam, że straszną traumą byłoby dla mnie jakieś wycięcie wyrostka robaczkowego albo wstawienie jakiejś tytanowej płytki do ręki czy nogi. Raczej jestem takim hipochondrykiem pod tym kątem. Dbam o swoje ciało. No chronię, nie? Nie ciągnie mnie też do jakichś ekstremalnych sportów. Nigdy mnie nie ciągnęło. Zawsze miałem na uwadze to, żeby gdzieś szanować ten swój szkielet, swoje ciało.
0: Rozumiem. XD zamawia piosenkę tutaj. Sprawdziłem, co to jest i okazuje się, że to zespół Killa Famila. Czy to nie jest przypadkiem jakaś formacja związana z Tymonem Tymańskim? Bo tak mi coś świta. Killa Famila. To chyba tam Tymon właśnie sobie robił jaja z hip-hopu. Piosenka Garaż, wszystko naraz, straż miejska, policja, dresiarze, niech nam Bóg drogę wskaże. I tak rapował, tak nieudolnie, bardzo mi się to podobało. I to jest chyba ten sam zespół, Killa Famila. Tym razem tytuł piosenki Śmieciarz, Killa Famila, Śmieciarz. Bardzo chętnie to puszczę i skorzystam w sumie z okazji, bo znowu do toalety ciągnie. Niestety pęcherz coraz słabszy, mówię, starzeje się.
1: Tak, tak.
0: Także to co, Macie, chciałbyś zostać chwilę na antenie, czy się rozłączamy,
1: Zresztą,
0: czy jak
1: ten kawałek puścisz, to...
0: No to ty go nie będziesz słyszał właśnie, jak zostaniesz na antenie. Więc...
1: To może, no. jeżeli mógłbym, to po kawałku bym zadzwonił?
0: To tak zróbmy najlepiej, to zdzwońmy się po prostu po kawałku i sobie spokojnie odsłuchasz, też sobie możesz zmontować jakąś kanapeczkę czy tam coś. No.
1: Dobrze, super, fajnie. No to,
0: to do usłyszenia. Hej, hej, hej. Matt ma przyjemny głos taki nawet, nie? Do radia. Zenon Śmieciarz tu piszecie. No, ale to co, jakiś powód do żartów? To nie wiem. Enerfan, kim ty możesz tam być? Expedient. Eevee Place, Alphonse. To są potrzebne zawody, Alphonse. B52. Opiekun osób starszych może na przykład być, nie wiem, też są takie osoby. I Shiva to na przykład może być kurtyzana. To różne są zawody. Ja na przykład jestem grafikiem komputerowym. Dobra, to posłuchajmy sobie w takim razie Killa Famila, Śmieciarz.

0: Killa Famila. To jest chyba zespół jakoś współtworzony, to niekoniecznie Tymon Tymański tutaj śpiewał. Stop. No, ja znałem tylko utwór, który się nazywa dokładnie Garage Paradise. Garage Paradise, pisany przez JS. Garaż, to było nasze królestwo, a to było straszne kurestwo, to, kiedy wyłączyli prąd. Elektrownia wyłączyła, czy jak? A skąd? Ktoś puka, puk, puk, straż miejska. Ciekiera, patrzę, twarz wiejska.
1: W place, 20 zł. Na bieżącą konsumpcję, a jak coś zostanie, to na nową szufelkę dla Zenona, niech ma.
0: Na konsumpcję bieżącą to bardzo dobra inwestycja. Jest w moim przypadku na konsumpcję bieżącą 20, dziękuję. Evie Place, to proszę bardzo, tam myślałem, że ten dzień nie nastąpi, że coś wpłacisz. A jednak, widzisz, to źle cię oceniłem, wcale nie jesteś takim sknerusem. A jak coś zostanie, to na nową szufelkę dla Zenona. Myślę, że Zenon w swojej śmieciarce, jak ma Wi-Fi, jak ma, to szufelka. No, a na antenie Matt, ponownie, hej.
2: Jestem, nie zapomniałem, dobrze, nie zasnąłem.
0: Dobrze.
2: W zasadzie to, no tak, ale tak naprawdę obudziłem się w sumie niedawno.
0: No, słuchałeś utworku może se?
2: Tak. Fajny, lubię te klimaty. Miałem też, od razu mi się skojarzyło Dr. Mute. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: A to nie znam.
2: Dr. Mute. To jest właśnie taki rap, ale taki chamski po śląsku. To jest bardzo, to jest taki underground spory. Mało kto gdzieś tam studiował w Zabrzu, to zna, ale to też coś w tym stylu jest. Z tym, że jest bardzo, bardzo niecenzuralny, także nie warto puszczać. W sensie nie taki, że tam ktoś rzuca, wiesz, takimi tymi ku i hu, tylko jest bardzo, bardzo sprośny ten kawałek, no, o chłopakach, którzy imprezują w białej nysce z prostytutkami. I to jest po śląsku rap, ale to jest dokładnie ten sam klimat rapu.
0: Ty, a ja źle wymawiam, że czytam Wi-Fi jako Wi-Fi? To tak się nie czyta, bo tu się śmieją.
2: Nie wiem. A na przykład jak jest chipsy jalapeno?
0: Albo poproszę Mojito.
2: Mojito.
0: Dla Jessiki.
2: Mojito też. Jalapeno było w chłopakach z baraków.
0: I jeszcze wielu by chciało mieć Lamborghini.
2: Lamborghini, tak. Coś tam było jeszcze, nie przychodzi mi do głowy teraz. No tak.
0: Nie no, żartuję i Evie Place, no przecież wiem, o co chodzi. No. Z tym sknerusem to żartuję sobie. Jezu, niektórzy tak wszystko strasznie na serio biorą, nie? To jest plaga ludzkości, branie wszystkiego na serio, ale to jest część tego kijaszka, który z dupy ludziom wystaje. To część tego kijaszka to jest branie wszystkiego na serio. Druga część, drugi kawałek to można by nazwać moja racja jest racja najmojsza, a ostatnia część to a co będzie, jak to się wszystko rozpierdoli, to co my wtedy zrobimy? Taki strach, jakiś taki strach, histeria jakaś taka w ludziach. Mieszanka strachu, obaw, brania wszystkiego do siebie.
2: Ja myślę, że tutaj i tak w tym uniwersum naszym to jest i tak fajnie pod tym kątem, że ten kij w dupie, no jednak on no nie jest, to jest takie umowne, nie? Bo tutaj nikt się nie obraża, żeby tam, wiesz, właśnie ta dyskusja, jakieś takie drażnienie się jest jakoś na poziomie.
0: Może tak.
2: A pamiętasz krawiec jakiegoś słuchacza albo jakiegoś gościa na czacie, który ci tak naurągał tak, że cię wyprowadził z równowagi? Bo ja sobie jakoś nie przypominam ciebie wyprowadzonego z równowagi.
0: Coś tam było pewnie. Już tak też do końca nie pamiętam, ale bywało tak. Jak się nachlałem, to pewnie wtedy.
2: A ja pamiętam, no dobra, dobra, dobra, bo też było parę osób nas jakoś było wtedy i ty domagałeś się od nas odpowiedzi, jaka jest istota działania Claude'a i że my go w ogóle nie rozumiemy i my tak staraliśmy się zgadywać, co masz na myśli, że jaka jest ta istota. I ty tak mówisz, nie, to też nie, to też nie, to też nie, wy go w ogóle nie znacie. No było coś takiego, taki.
0: W ogóle tak się droczą ze mną tutaj wszyscy chyba dzisiaj jakieś mają fazę na droczenie się. Teraz się dowiaduję, że osrałem zbroję, bo nie chciałem tych 5 zł oddać, co ja mówiłem, że oddam. To takie przekręcanie, że i
2: Ale co,
0: tak
2: jak pocztą
0: osrałem.
2: w kopercie wyślesz, czy
0: No, ktoś by mi PayPala dał, bym odesłał, no. Ale to nie jest problem. To nie jest dla mnie znowu taka wielka kwota, te 5 zł. No, dałbym radę. Już nie róbcie ze mnie biedaka, że 5 zł to poza moimi możliwościami. To się da zrobić.
2: pięcio złotówkami, to ty w gołębie rzucasz.
0: Tak, Janko Muzykant był tą osobą, z którą się właśnie chyba najostrzej jakoś pożarłem na antenie. A dziś normalnie gadamy ze sobą i nie ma wrogości, więc się jakoś tutaj polepszyło.
2: Polepszyło się. No to dobrze, jak się polepszyło. Gorzej, jakby się pogorszyło.
0: No, z Michałem Gieresiem się bardzo kłóciłem. To bardzo kłótliwa osoba była, wbrew pozorom. To, że
2: A to
0: ma
2: były
0: taki
2: jakieś publiczne kłótnie, czy takie wasze na privie, czy
0: bardziej
2: coś?
0: właśnie na privie, ale dotyczące radia często. Jemu się ciągle coś tam nie podobało i coś go w dupkę uwierało. Tak ma ten typ, tak ma.
2: Ja, jeżeli mogę ci powiedzieć, no podejrzewam, że też nie jesteś łatwą osobą do współpracy. Nie wiem, jakbyś siebie ocenił, bo też opowiadałeś często, że gdzieś tam w korporacjach pracowałeś, czy ten miałeś problemy, żeby się jakoś dogadać, podporządkować. Ja cię jestem w stanie zrozumieć, bo to też coś takiego miałem, że gdzieś mam problem w pracy w grupie, no.
0: To bardziej kiedyś tak miałem, wiesz? Teraz już bym spokojnie się jakoś zachowywał.
2: No teraz już z pozycji barda to wiesz, to wchodzisz
0: Z pozycji dziada bardziej, wiesz? Jak
2: jak dał Krzewicz.
0: z pozycji dziada po prostu z wiekiem przychodzi pewna taka pokora, spokój. Większy, młodszy człowiek to się bardziej buntuje. Bardziej jeszcze wierzy w to, że jakieś jego własne zasady są najważniejsze na świecie i że trzeba walczyć o to. To trochę taka bezsensowna walka, bo wiesz, naparzać się z ludźmi tylko po to, żeby udowodnić coś, że ty masz prawo się jakoś tam zachowywać, czy ubierać inaczej, to takie czasami granie warta świeczki. Trochę jak już patrzymy na to oczami starszego jegomościa.
2: No ja też mam wrażenie, że to też wynika z doświadczenia. Człowiek jakoś dojrzewa i widzi, że pewne emocje jakby nie są warte świeczki. Też miałem jakieś taką sytuację na studiach. Mieliśmy pracę w grupach i rywalizowaliśmy ze sobą. Nie pamiętam dokładnie tego ćwiczenia, ale to było jakieś. To jest związane z ekonomią, że były trzy grupy, tam chyba po 5 osób. Jakby każde z nas miał jakiś swój bank czy coś takiego, i my sobie wysyłaliśmy jakby informacje związane. Znaczy, każdy z nas miał budżet i mieliśmy jakoś współpracować ze sobą w tych grupach, żeby nie dopuścić do strat. oczywiście przez pewne działania była możliwość tego, żeby jedna grupa jakby zgarnęła całą pulę, ale tak naprawdę wartość tej puli, która była w tej grze, przez odpowiednią współpracę mogła jakby po prostu jakby zaistnieć we wszystkich trzech grupach. Przez odpowiednią współpracę, przez zachowanie jakby tych działań takich, żeby wszyscy zarobili i żeby, wiesz, żeby nie było grup stratnych. I wiem, że oczywiście każdy zaczął się wzajemnie niszczyć w tych grupach, wysyłając sobie komunikaty takie, że jedna grupa wygrała, jedna była totalnym bankrutem, druga jakby z tym początkowym bilansem została. I ja pamiętam, że byłem trochę starszy na studiach i tam takie laski były podniecone, bo one były w tej grupie, która zniszczyła jakby cały ten interes, na którym tak naprawdę wszystkie trzy grupy mogły osiągnąć ten bilans, które przez tą nieczystą grę jedna tylko osiągnęła. I one, pamiętam, wychodzą z sali i mówią mi: o, widzę, że coś ci nie poszło dzisiaj. I ja tak do nich wtedy z taką zadrą mówię: o, super, a może macie jakieś sukcesy w realnym życiu? Wiesz, coś tam, no wiesz, tak wszedłem z nim w jakąś taką dyskusję, miałem zadrę potem do końca studiów.
0: No, to była opowieść.
2: Zresztą no, laczki nie wirują, no dobra,
0: rozumiem. I ludzie piszą: Mat, streszczaj się, kurde, bo została nam godzina do odpalenia śmieciarki. No. Nie, ja tak sobie żartuję, to też, słuchajcie, czasem też nie bierzcie tak wszystkiego na serio, co ja tu piszę. Jak sobie żartuję, że ktoś długo mówi, to nie znaczy, że mam coś przeciwko, bo to jest radyjko i dlatego nie nadajemy 15-minutowej audycji, gdzie kliknijcie na dzwoneczek, teraz ciekawostki i do widzenia, i reklama, i kupujcie, i spierdalajcie. Tylko gadamy sobie przez te 7 godzin na przykład, żeby ktoś mógł sobie na spokojnie coś opowiedzieć, jakąś historyjkę. A to, że sobie żartujemy, no to żartujemy, ze wszystkiego sobie żartujemy. Nie bierz tam do siebie przypadkiem, Mat.
2: Mam taką tendencję, że trochę.

0: słuchacz. No, jaki właśnie słuchacz? Słuchacz?
1: Jakiś taki niejaki chyba. Mógłbym się ocenić jako taki...
0: Nie no, kulturalny,
1: taka
0: nie...
1: Taka przebrązowiona truskawka na torcie.
0: Kulturalny, nieawanturujący się. No, w stanie lepszej wiadomości.
1: A, właśnie, tego Conana tam sprawdzałeś? Te jego wyczyny w tym na tym rynku białostockim? Coś tam wspomniałeś?
0: Tak, tak, no świetne to było. W ogóle zrobił wokół siebie rejwach, wszystkich zakrzyczał, jakąś panią tam trzepnął łapą i zaczął wyganiać wszystkich z nie swojej imprezy. W ogóle super się zachował. Dusza towarzystwa.
1: No jakoś się nie wpisał tam w tą narrację tej całej imprezy zupełnie. Ja nie wiem, czy ktoś go tak zaprosił, nie zdając sobie sprawy, z czym gra.
0: Mnie to trochę wkurza, że ludzie tak mu kadzą, bo jeszcze jak na tym rynku się wypowiadał, to jeszcze jako tako, nie? Ale potem co tam się, czy tam potem, czy wcześniej się w knajpie jakieś działo. Jakaś też była impreza, czy jakieś after party, czy coś w tym stylu, no to tam wszystkich przeganiał, wrzeszczał na ludzi, jakąś babę tam odtrącał. No po prostu wyszło z niego taki prostak, takie chamidło wstrętne. Taki człowiek jak z kreskówki, który przyjdzie i wiesz, i zarzuci wszystkim, że niedobre, że to ten alkohol to niedobry, sam nic nie przyniósł, zżygał się, wyprosił nie swoich gości. No to tak się zachowuje Conan właśnie, fantastycznie. A ludzie mu tak kadzą. Krzysiu, no ty jesteś niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Chodź do nas, Krzysiu. No to jest Krzysztof, znacie go i kochacie. No kurwa, po prostu trochę tak, wiesz... I to, że ludzie go tak traktują, to on potem tak obrasta w piórka. On jest trochę taki niepełnosprytny. Jemu się wydaje, że oni na serio go tak szanują, wielbią. A ludzie go tak trochę się mu kadzą, bo nie wiem, może myślą, że im też coś tam skapnie, trochę sławy czy coś, ale trochę też go traktują jako taką maskotkę, ale on to bierze na serio, że on jest szanowany, że on jest, zapraszają go, bo taki mądry, wiesz, tak dalej.
1: Że ma na cokolwiek wpływ, ale tak naprawdę nie ma nawet wpływu na własne życie, no jakby tak patrzeć z boku. Conan. A właściwie to...
0: To jaki temat audycji? No,
1: nie wiem. Nie, bo teraz się zacząłem zastanawiać. Wypadła myśl, przepraszam.
0: Dobrze, że myśl, a nie na przykład dysk mógł ci wypaść jeszcze.
1: A na szczęście zdrowy jestem. Jakby nie, nic mi nie dolega, właśnie to mnie martwi, widzisz? To jest jakby ta podstawa hipochondrii, że jak nic się nie dzieje, to się zaczynasz martwić, bo dlaczego nic się nie dzieje, bo może powinienem już coś... No mam coś z tej hipochondrii. Żebym jakoś szczególnie dbał o siebie, że suplementował się, czy... Jakoś wiesz, popadał w skrajność, ale cieszę się dobrym zdrowiem przez całe życie. Z tym, że u mnie w rodzinie, z tego co pamiętam, to tak zawsze było, że mężczyźni byli zdrowi, a mój dziadek umarł na zawał serca i mój ojciec umarł na zawał serca nagle. Wiesz, coś jest takiego, że nigdy nie byli w szpitalu, nigdy im nic nie dolegało. A jak już coś się spieprzyło, to tak, wiesz, po prostu prąd się skończył. I tak się teraz zastanawiam właśnie. Znaczy jakby, wiesz, robię sobie jakieś tam badania czy coś, ale wszystko jest w normie.
0: No to chyba okej, bo człowiek, jak robisz te badania, to super, bo to dobry nawyk, bo to tak raczej ciężko tak się rozchorować nagle, nie? I umrzeć nagle. Nagle się rozchorować i umrzeć nagle. To się chyba bardzo rzadko dzieje, więc jak robisz sobie te badania i mówisz, że wszystko okej, to jeszcze pożyjesz. Ale twoim

0: Kim było bycie zdrowym, no bo jakoś tam związany byłeś przez lata z branżą medyczną.
1: Tak.
0: No to wiesz, to by tak brzydko wyglądało, jakby przyszliby ludzie po zdrowie, a zobaczyliby takiego chorego z brązowymi zębami, taki
1: ale lekarze
0: zatłuszczony, śmierdzony.
1: Tak obserwowałem, szczególnie to starsze pokolenie lekarzy, to nie można powiedzieć, że dawali przykład zdrowego trybu życia.
0: Ze szlugiem tak ci, zęba ci leczy i ze szlugiem w zębach. Czekaj pan, czekaj, nogą się zaple, podtrzymaj mi pan peta. Tam zęba wyrywa.
1: No i tutaj Marysia, zrób mi tam 18 kawkę. I tak w tym koszyczku, wiesz, tam szklankę w tym blaszanym koszyczku. Wiesz, tam tą zalewaję. Już tutaj te żółte zęby i tak samo kobiety, jak i mężczyźni. Ja zauważyłem, że lekarze, ale to często w tym zawodzie jest ten etos, który tak pochłania człowieka. Była historia lekarki, która zmarła na dyżurze zwycięczenia i tam chyba jej dyżur trwał jakieś 38 godzin non stop. I po prostu umarła z wycieńczenia. W Polsce, tak. Jakieś 2-3 lata temu był taki przypadek. Jest fajny sketch zresztą. Stanisław Tym, do którego przychodzi właśnie pacjentka i on gra tego lekarza i on tam opowiada, wiesz, no, papierosy i tak właśnie, o, może pan doktor zapali, nie? I pali tego papierosa. Papierosy, coś tam. Ale wie pani co? Tłuste jedzenie i tam kanapki wyciąga ta pacjentka. Może pan doktor zje kanapkę? Tak, tak, właśnie. To tłuste jedzenie potem. No i alkohol, nie? I tam potem ta... To może panie doktorze brudzia. I tam pije, wiesz, i opowiada o tym. I potem, ale wie pani co? Przygodny seks. Ona wtedy... No panie doktorze, ta pacjentka. Także to było w sedno właśnie, sedno tego lekarskiego życia. Ja nie pochodzę też z lekarskiej rodziny, ale wiesz, przy mojej mamie pielęgniarce gdzieś tam spędzałem dużo czasu i obserwowałem zachowania lekarzy. No i to jakby to, co przekazywali, jakby na swoim przykładem nie dawali dowodu tego, że jak się należy prowadzić.
0: A dałbyś mi taką radę, jak można sobie jakiś nalot zębów odczyścić? Słyszałem coś, że sodą oczyszczoną na szczoteczkę i sobie można wyszorować.
1: Kurczę, nie wiem, krawiec, nie chcę tutaj mówić, nie wiem, czy soda to jest dobry sposób. Wiem, że jeżeli chodzi o czyszczenie zębów, no to piaskowanie.
0: Piaskowanie? Tak brzmi dosyć inwazyjnie. Co ja jestem? Jakaś zardzewiała, kurwa. Zardzewiały
1: tak,
0: traktor?
1: Tak.
0: Co ja jestem? Jakiś traktor zardzewiały, że będziesz mi tu piaskował?
1: No to żeby kamienia się pozbyć, nie? Kamień zwykle się zbiera od wewnętrznej strony zębów i tam wiesz, pod ciśnieniem wody i tych drobinek piasku, no lekarz wyczyści dokładnie, no i tak raz na półtorej roku, no to takie piaskowanie bardzo, bardzo ci zabezpiecza, dużo ci daje ochrony do twoich zębów.
0: Ja bym sobie chętnie implanty powstawiał sam.
1: Jak się nazbiera kamień, tam się ten, to pod tym kamieniem się oczywiście bakterie zbierają, no i zaczyna ci to tam wszystko się psuć, nie? Żreć. Także takie piaskowanie, no, z tego co pamiętam, u mnie to 80 zł kosztowało. To zapobiegawczo to chyba niedużo, raz na półtorej roku, żeby sobie iść do lekarza.
0: Dobre ceny.
1: Wypiaskować zęby. Piaskowanie, potem no, tam był jakiś cały komplet.
0: A czemu się takich zębów nie powlecze lakierem na przykład jakimś, żeby...
1: No właśnie się też powleka.
0: O.
1: Właśnie też, to jakby...
0: Świetne.
1: to jakby było też jakby cały zestaw, jakby taki czyszczenie kompleksowe, no u mnie kosztowało chyba 160 zł. No to właśnie było piaskowanie, potem jeszcze czyszczenie takim narzędziem, to tak jakbyś miał taką igłę i takie mikrodźwięki, wiesz, że tam w szczelinach ci tą igłą ci tam wjeżdża się, nie? Żeby tam jeszcze dokładniej między zębami to wyczyścić. No i potem właśnie powlekanie takim zabezpieczającym szkliwo specjalnym lakierem. Także po takim kompleksowym, jednorazowym czyszczeniu, no to masz zęby zabezpieczone. No z tym, że najlepiej to po prostu robić już po, wiesz, jak już gdzieś tam wyleczysz sobie zęby, masz wyprowadzone, połatane, co trzeba, i potem sobie zabezpieczasz i masz spokój. I potem tylko już regularnie ponawiasz to
2: 10 zł.
1: Tam na półtorej roku.
2: Zamawiam kolejną piosenkę m.youtube.com.
1: To kompleksowe czyszczenie z tym powlekaniem, no i utrzymujesz to jakby tam. A jak jakiś jest ubytek drobny, no to jeszcze lekarz zdąży wiesz co, ci to na tyle wyleczyć przy regularnych wizytach, że ci się nie pogłębia, gdzieś tam korzeniowo się nie psuje.
0: A Krzysztof Kolonowicz ma jednego zęba i ma spokój. Nawet jak pastę mu do zębów wysyłali, to pisali pasta do mycia zęba. Nie do zębów, tylko
1: kurwa,
0: do mycia zęba.
1: Jak ja myślę o tych paczkach, to mi się tylko kojarzy to, jak on te siki dostał. I tak, wiesz, pierdol. I tak wziął takie dwa głębokie łyki, resztkę wypluł i pfu, siki. Ale on tam łyknął tego trochę.
0: Tam ktoś twierdził, że to nie tylko ten mocz, ale też i że jakieś cukierki, krówki były czymś tam nafaszerowane miodem ludzkim, że tak powiem, i że on też, i że on jeszcze po tym grzdylu, po tym gulu, co se tak wziął z dwa gule i wypluł, to jeszcze potem zagryzł taką krówką właśnie specjalnie przygotowaną dla niego, także uczta bogów, naprawdę.
1: Czy już ten napój, no, mu się nie wydał podejrzany, czyli jeżeli to były siki, to a ta krówka to na pewno będzie w porządku, tak.
0: Ale to też ludzie mają pomysły, nie? Żeby komuś wysłać w butelce od Tymbarka takie no, szczochy swoje i jeszcze krówkę specjalnie dla kogoś przygotować.
1: Tak. Paczki ze śmieciami i taki zawód. O, i tak major. No, śmieci, to do wyrzucenia, a Kono zawsze tak, nie, no, to zobacz, to pudełeczko, tam coś się wierza, on to musi sprawdzić, nie, bo to chuj, że tutaj są śmieci, jakieś stare rzeczy, ale tam może być, nie wiem, skarb.
0: No, ludzie, tak jak mówimy o zębach, to ludzie też wpadli na taki pomysł, jest takie zjawisko, że covery, te różne miniaturki do filmików z Krzyśkiem czy z Majorem, to dorabiają im takie piękne, lśniące zęby na tych miniaturkach.
1: Lalusie.
0: Laluś to właśnie też tak miał, Laluś, ale teraz to już to widzę, że przy innych filmikach też im robią takie piękne zęby, że oni tak się nagle przystojni robią.
1: No, zęby dużo dają, dopełniają, ładne zęby. To jednak gdzieś tak mamy taki wzrokowy nawyk spoglądania na twarz człowieka, że te dobrze utrzymane zęby, no to jednak dużo dają. No wiesz, w Stanach tam wszyscy mają ten nieskazitelny uśmiech, ale czasami gdzieś tam widziałem, jak tam narzeczona mi pokazywała, są takie fora zębów, sztucznych zębów zrobionych, wiesz, tak, że zupełnie nie pasują, bo że takie masz po prostu...
0: Jak plastikowe jakieś tak wyglądają,
1: tak,
0: nie? Takie,
1: tak,
0: albo są tak białe, że aż mrużysz oczy, cię rażą, takie są białe.
1: Tak, bo jak już się decydujesz na te implanty, no to one są dobierane pod jakby pod, no nie wiem, nawet pod kolor skóry. No.
0: Tak, tak, no jakoś to robią z jakimś wyczuciem, a słyszałem, że ci, co jeżdżą sobie zrobić te zęby do jakiejś Turcji, czy do takich krajów, to wracają z takimi właśnie tak białymi, że aż im nie pasują w ogóle te zęby
1: no,
0: do nich.
1: Świetą.
0: Tureckie implanty. Ale za to taniej trochę.
1: To komicznie wygląda, no. Idealnie dobrane zęby to są takie, które ci, wiesz, no to tak uzupełniają twarz, a i jakby, no nie rzucają się, no wiesz, no.
0: No i wyglądają przede wszystkim bardziej jak naturalne, chociaż trochę jak naturalne, jak perfekcyjne, naturalne, ale nie jakoś tak sztucznie, jak plastikowe, jak wyrenderowane w 3D Studio.
1: No, ale przede wszystkim brak uzębienia no, wpływa na całą mechanikę czaszki. To widać u starych ludzi, którzy nie mają zębów. To przodożuchwie, takie babcie, które tak, wiesz, tak ta szczęka im tak wychodzi do przodu i tak i wargi zagryzają, wiesz. To, no jest to charakterystyczne, no i to jakby no to, takie zwyrodnienie twarzy wtedy następuje nieodwracalne, także tam ta przestrzeń tutaj musi być wypełniona. Nawet sztuczną szczęką. A nawiązując to właśnie do filmu kultowego Super Partiak.
0: Tak, co? Tamtej babci...
1: Super Partiak, aż jej wyszły, aż jej wyleciały te... Albo ona sobie włożyła te zęby, żeby do kamery powiedzieć, tak, Super Partiak, ty kurwa.
0: Super Partiak, kurwa! I wypadła jej ta szczęka, tak? Jakoś tak to było. Tak. To piękny obrazek, tak fajnie podsumowujący o, jakby jakie... elektorat.
1: Ale to tak, to zdecydowanie.
0: To był elektorat PiS w stanie czystym. Także. Co, tu licznik zepsuł? No, wszystko chyba okej, okay. Nadajemy cały czas. 5 rano i 60 słuchaczy. No utrzymuje się nawet więcej, bo tu jeszcze na 22 na radyjku, także 80 parę osób słucha. No tak, w normalnych porach to się nasłuchało innych, konkurencji, która nadaje w tym samym czasie złośliwie, perfidnie, żeby wykraść mi słuchaczy, a po nocy to się do Krawculka przychodzi, bo wszyscy inni już śpią, nie?
1: Tak, ale tak. Może tak po nazwach byś poleciał, jakie są te...
0: Nie, zapomniałem.
1: Konkurencję Nocnego Radia.
0: Nocne Radio nie ma żadnej konkurencji tak naprawdę. Bezkonkurencyjne.
1: Nocne Radio to jest taka taka całodobowa knajpa.
0: O.
1: Do której przychodzę i ty jesteś barmanem i wiesz, i tam można coś możesz się spodziewać zawsze jakiejś takiej owocnej interakcji. Kojarzy mi się Miki Rurki, ćma barowa. On tam właśnie do tej swojej knajpy chodził. Ja bardzo, wiesz, swego czasu bardzo lubiłem odwiedzać bary. Ale takie szczególne, wiesz. Nie tam, wiesz, jakieś pizzeria Riva, czy tam coś, gdzie tam młodzież się zbierała, tylko takie knajpy osiedlowe, coś bardziej pod kątem pod Lilliputem, czy coś w tym stylu. Także wchodziłem i od razu jakby stała ekipa zwracała na mnie uwagę, bo nowa twarz. Czy to ktoś, kurwa, nowy się na osiedle wprowadził, czy co to, kto to jest w ogóle, co to jest, nie? I tak na przykład gdzieś tam zamiast jakieś najtańsze piwo prosiłem barmankę o, nie wiem, Heinekena czy coś, no to już, kurwa, coś było, takie zwrócenie uwagi. Ale jakby nawiązywałem jakieś znajomości takie przelotne, ale nie napotkałem się nigdy na agresję. Potem jak gdzieś tam rozmawiałem ze znajomymi, gdzie byłem, gdzie odwiedziłem, to oni, o kurwa, to i nie zabili cię? I nie zabili cię tam gdzieś? Też, bo lubiłem.
0: Tak naprawdę myślę, że sporo strasznie zależy od tego, jak zagadasz do ludzi. Jak masz do tego talent, dryk, jak masz bajerkę tak zwaną i wiesz, jak gadać, to cię mało kto cię będzie chciał bić, czy coś do ciebie mieć, nie? Jakąś charyzmę trzeba też w sobie mieć, żeby w takim towarzystwie zostać jakoś przyjętym. Tak, są ludzie, spotykałem w życiu takich, co potrafili się zaczepić na przystanku. Kiedyś z Alosem się stoimy, tam jeszcze na psim polu mieszkałem, podchodzi do nas taki koleżka, wesolutki, z wyglądu taki bardzo przeciętny, trochę taki dresiarski, może odrobinkę, bo wygolony na łyso, jakieś dresy, nie? I on tak: cześć, słuchajcie, a ja tu nowy jestem, nie? Nie znam nikogo, co, jest jakaś impreza tutaj, coś? Wiesz, i tak od słowa do słowa zagadał tak, że wpadł potem do nas na imprezę i poznał nas i chodził z nami na treningi przez jakiś czas tam walczyć na miecze. Tak jakby, wiesz, z dupy w ogóle się pojawił, podszedł do pierwszych osób, które spotkał w nowym miejscu na przystanku, zagadał. I on miał taki talent, on ze wszystkimi tak potrafił łapać znajomość, wiesz? To jest niesamowity talent, jak się zastanowić, nie?
1: No i ja właśnie gdzieś... Nie jestem, wiesz, jakąś taką wylewną osobą, czy duszą towarzystwa. Gdzieś jak byłem na jakichś takich sztywnych imprezach, to zawsze się źle czułem, najczęściej w ogóle nie piłem, bo... Nie wiem, bo na takiej sztywnej imprezie, na wypicie tego alkoholu, no to wiąże się z tym, że trzeba potem wziąć taksówkę, wrócić. To chuja z tej zabawy jest. a gdzieś jak pozwalałem sobie na jakieś takie nocne eskapady w różne miejsca, nawiązywałem, podejmowałem jakieś tematy. Nawet ciekawe osoby spotykałem, wiesz, ludzi, którzy zawodowo gdzieś pracowali, coś mieli do opowiedzenia, do wyżalenia się. I wcale nie musiałem, wiesz, jakby tam narzucać się czy cokolwiek, tylko gdzieś po prostu nowa twarz, nowy człowiek, gdzieś takie pewnego rodzaju pokorne podejście w nowe środowisko. Pozwalało mi jakieś poznać osoby. Potem się dowiadywałem, że na przykład poznałem jakiegoś wpływowego, wiesz, gangusa z jakiegoś środowiska kibicowskiego, który potem mój znajomy im mówił, jak na przykład tutaj się przeprowadziłem do miasta, że z takim człowiekiem ciężko byłoby gdzieś nawiązać taki kontakt, a gdzieś po prostu przez plot okoliczności to, że nie wiem, postawiłem kolejkę czy coś tamten, normalna rozmowa, taka nie narzucałem się, wiesz. To było bardzo interesujące.
0: No ja takiego gangusa z prawdziwego zdarzenia to poznałem na przykład podczas grania z kolegami w RPG. U takiego naszego mistrza gry się zaczął zjawiać pewien jegomość, taki trochę większy, łysy też, i tak stopniowo się dowiadywałem, kim on jest, bo to mi zdziwiło mnie, że mistrz gry się boi go zabić w tej grze, że go zawsze oszczędzasz, dla niego taki bardziej miły jest, no i tak stopniowo się dowiadywałem, co to za człowiek. No, a to widzicie, nawet taki gangus, który podobno w mafii był wręcz, nie jakiś tam przypadkowy, czy jakiś złodziejaszek, czy coś, tylko taki właśnie z mafii, no to on może sobie lubić grać w gry RPG i w rycerzyka się jakiegoś wcielać, nie? Sobie czy innego elfa. Też tak bywa.
1: Czyli, są ludzie. Słuchaj, ja kompletnie nie kojarzę zasad i funkcjonowania gry RPG, ale tak sobie wyobrażam, że po prostu ta osoba, jakby przekładając to na Monopol, miała na każdym polu zielony hotel i wszyscy mu płacili. I potem on zgarniał te sztuczne pieniądze i był zadowolony.
0: Tak, a pomysły jego były najlepsze zawsze i tak dalej. No, tak to aż zabawne trochę było. Ale w ogóle tak, jak jesteśmy przy temacie barów, zdałem sobie sprawę z tego, że w latach 90. to był faktycznie raj na zakładanie wszystkich różnych, znaczy wszelakich interesów. bo na przykład na moim osiedlu, gdzie się wychowałem, na tych kuźnikach wrocławskich, to tam przez długi czas była na przykład na całe osiedle jedna knajpka, malutka. To założył ojciec mojego bardzo dobrego kolegi, taki trochę zamożniejszy był, coś tam odłożył, założył coś, co się nazywało snack bar. I no i taka knajpka, no wiecie, gdzie hamburgery z mikrofalówki, ale piwa można się napić też i w bilarda zagrać, nie? No to no, taka mało klimatyczna, mało klimatyczna i taka, co szacunku jakiegoś większego dzisiaj by nie zdobyła i uznawana by była za obleśną knajpę, jakąś taką lamusowatą. Tak? Są jeszcze?
1: Pewnie, że są, no pewnie.
0: No w każdym razie, wiesz, na całe osiedle jedna taka mała knajpka, dopiero potem drugą gdzieś tam na wylocie z osiedla założyli, większą już taką z prawdziwego zdarzenia, więcej miejsca, kanapy, potem się trzecia pojawiła parę lat później, obok toru tam gokartowego, trzeba było troszeczkę tam pójść w zieleń, nie, kawałek już od tego blokowiska. No i taka to była bardziej hardkorowa, gdzie już można było w cymbał zarobić łatwo. Ale popatrzcie, czas, w którym całe osiedle wasze, możecie tam założyć knajpkę, bo nikt jeszcze tego nie zrobił, nie? Fajna taka świeżość, że ludzie przecierają szlaki dopiero.
1: No tak.
0: Fajna sprawa.
1: Ja takie pierwsze doświadczenia właśnie w Częstochowie zbierałem i tam była taka knajpa Złoty Róg. Wyjątkowa nazwa, ale rzeczywiście ten bar był na rogu. Z tego co pamiętam, to tam, wiesz, ja teraz to wspominam jakąś fantazję, ale były takie momenty, że gdzieś tam wieczorem cyganie na akordeonie grali i psy, wiesz, jakieś bezdomne psy pod stolikami biegały. Spotykałem takich różnych ludzi, którzy na pierwszy rzut oka, wiesz, oceniali mnie jako gówniarza, szczyla, ale gdzieś, kiedy potrafiłem na przykład zapytać uprzejmie, czy mogę się przysiąść, czy mogę porozmawiać, no otwierali się, wiesz, potrzebowali jakby w tym swoim wąskim środowisku kogoś świeżego, komu mogą opowiedzieć gdzieś o takich swoich przeżyciach, wiesz, historiach życia zawiłych. Pamiętam, że tam ten Złoty Róg wchodził w taki moloch jakiegoś byłego domu handlowego i tam były podziemia i żeby tam dojść do ubikacji, trzeba było właśnie w tej knajpie wejść tam w głąb, zejść do podziemia, potem iść takim wąskim korytarzem z rurami na suficie, który był podświetlony takimi, wiesz, takimi lampkami, które świeciły na zielono, wiesz, tak jakby do schronu, jakbyś schodził, nie? I gdzieś tam jeden zakręt, drugi zakręt, potem mijałeś jakieś przestrzenie handlowe Azjatów głównie i dopiero tam kluczem, który dostałeś od barmanki, otwierałeś sobie ubikację właśnie WC tylko dla klientów z restauracji Złoty Róg. Potem to już tam to już przekształcili, to teraz z tego co pamiętam, to tam jest CCC. Sklep. Wiesz, taki pawilon ładny, oświetlony, oszklony. Ale pamiętam, był wyścig kolarski pod Jasną Górą na Alejach. Była jakaś taka parna niedziela. Pamiętam, że przychodziły burze, były takie ogromne kałuże. Było jakieś takie święto i pamiętam, że właśnie zmierzałem, nie wiem, miałem chyba z 19-20 lat, zmierzałem właśnie na piwo, no to tanie piwo do Złotego Rogu. I tak, to, bo tam było tak ze cztery schodki do tej knajpy i tak nagle się drzwi otwarły i tam takich dwóch panów mundurowych, wiesz, takich starszych dziadków wojskowych, takich czapkach, rogatywkach, zielonych mundurach, wiesz, oni wypadli, no próbowali wzajemnie siebie prowadzić i z tych schodków tak centralnie jebnęli w tych mundurach do tej kałuży, która tam była, wiesz, pod tymi schodkami. I tak się utaplali w tej kałuży. No, to robiło dla mnie wrażenie to wtedy. To było takie pierwsze doświadczenia zbierałem.
0: W Irlandii bardzo mi się podobały knajpki, bo wszystkie takie w tradycyjnym ich stylu, po prostu dużo drewna, no i takie klasyczne wszystkie, nie? Nie bez wydziwiania, to ma swój urok, że jest taki styl, bo drewno jest ciepłe, nie? I tworzy taki ciepły, przyjazny nastrój. Jak mamy już tak na nowocześnie, na chłodno, designersko, to nie każdemu może przypasować. Ktoś się będzie czuł trochę tak obco, a drewienko to zawsze tak, no, przyroda, natura, ciepełko, miła atmosfera, to tak mi się kojarzy. Także miło wspominam te irlandzkie knajpki. Dobra, będziemy kończyli. Piąta, już po piątej, trochę już zmęczenie daje się we znaki.
1: Jasne, oczywiście.
0: Dzięki, Matt, fajnie się gadało. Jak no, zawsze fajnie. Z tobą się miło rozmawia. To,
1: dzięki wielkie. No, to... Dziękuję ci za rozmowę, pozdrawiam słuchaczy. Dobranoc.
0: To za kultura w nocnym radio. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. A dziękuję, iż mogłem spędzić miło czas na kulturalnej dyskusji. To ja dziękuję za jakże ubogacający głos. Dziękuję, zapraszam. Proszę, dziękuję. Przepraszam, zapraszam. Także no to już... Zauważyliście ostatnio, że to kulturka jest. Tylko co tam było? Z wyjątkiem tego Menela Krawca. Coś tam było. No dobra. Ale to chyba w żartach pisaliście. Przecież ja jestem bardzo kulturalny. Jak śpię. No, po piątej czas zwijać mandżur. No tu trochę ludzi jeszcze jest. 70 parę osób nadal z nami. Coś, dziwię się, że komuś się chce. No ale no, tu spoza Polski sporo osób słucha. U kogoś właśnie może być jeszcze wczesna pora. Chociaż jaka tam jest różnica czasu Irlandia, Wielka Brytania? To nie taka duża. To tam dwie godziny, godzina. Jakoś tak, nie? To nie są Stany Zjednoczone, gdzie jest tam 7 godzin różnicy. No, tak powiedziałem, że tęsknię trochę za... latami 90., gdzie przecierało się szlaki, byli pionierzy, można było dowolny biznes otworzyć, handlować wszystkim, coś przywozić, wywozić, dorabiać się, ale tak naprawdę to nie było takie proste, bo dzisiaj mamy internet, możemy się w 2 sekundy znaleźć sobie informacje o tym, jak się za coś zabrać. Jest o wiele prościej. Lepsza komunikacja, przejazdy. Przecież my wtedy nawet nie byliśmy w Unii Europejskiej. Był problem z przemieszczaniem się, paszporty, nie? Po prostu chodzi mi o to, tak mówiąc w uproszczeniu, że dziś jesteśmy cwani, nie? Ale kiedyś to... No, każda epoka ma swoje plusy i minusy. Dzisiaj powiedzmy dużo, dużo większa konkurencja, ale też dużo, dużo łatwiej wiele rzeczy zrobić. Wiele łatwiej zdobyć informacje, przemieszczać się właśnie, zdobyć kontakty. A kiedyś ktoś, kto się brał za jakiś interes nowy, no to powiedzmy musiał dużą pracę wykonać, żeby się dowiedzieć co i jak, żeby załatwić pewne rzeczy, więcej się musiał natrudzić. Więc miał łatwiej, bo nie miał konkurencji, powiedzmy, tak dużo, ale... No i rynek był bardzo chłonny, bo po przemianach ustrojowych to w ogóle był taki czas, że Polacy... chętnie kupowali wszystko, bo była taka odwilż, nagle mogliśmy różne rzeczy zdobyć, nie? No i jak ktoś tylko miał pieniądze, no to mógł mieć, to miał taką chęć, żeby sobie zrekompensować ten ciężki czas niedoborów, gdzie wszystko trzeba było załatwiać, a nagle mógł sobie wszystko pokupować, więc rynek był strasznie chłonny, można było przywozić różne, przeróżne rzeczy do Polski, być pierwszym, nie? Który stworzy jakąś firmę informatyczną, handlującą sprzętem, jakieś bary pootwiera, jakieś sieci. W zasadzie to nie było za bardzo chyba czegoś takiego jak franczyza jeszcze. McDonald's stopniowo tutaj wchodziły. Pamiętam, jaka kolejka była pod Max Ratchem. Ludzie się ustawiali jakby, nie wiem, jakby tam pierścionki z diamentami rozdawali za darmo, nie? Po prostu kolejka ciągnęła, zawijała o pięć budynków, nie? I stali ludzie, żeby dostać tam balonik i spróbować tego słynnego hamburgera. Dzisiaj ciężko uwierzyć, ale kiedyś oglądamy sobie tam jeszcze na VHS-ie jako dzieciaczek mały ze starszym kolegą, sobie oglądamy jakiegoś kobrę i mówiłem wam, i kobra sobie tam wyciąga pizzę po prostu z pudełka i nożyczkami ją przecina. I ja się kolegi pytam, co on je, a kolega chciał zaimponować, mówi, to jest takie specjalne jedzenie dla komandosów. No, a to była pizza zwykła, tylko że my nie wiedzieliśmy jeszcze za bardzo, nie znaliśmy widoku pizzy. Także ciekawe, nie? Jak się zmieniły czasy. Australia, 13:19, piątek. Tam to pożyją 8 godzin więcej, pisze Bieszczad. Cześć w ogóle. UK, 4:18. O proszę. 23:18 u mnie. No to by się zgadzało właśnie, tak. Ameryka. Właśnie. Także z jednej strony łatwiej się było dorobić, a z drugiej wcale nie tak łatwo. Znaczy, nie tak łatwo też z tego punktu widzenia, że ludzie byli mniej zaradni. Polacy się wielu rzeczy nauczyli, tak? I świat się trochę zmienił. My się jakby dogoniliśmy. Nie mamy dzisiaj w sumie żadnych kompleksów. Nie musimy mieć żadnych kompleksów względem ludzi mieszkających, nie wiem, gdzieś na zachodzie. Też mamy fajny sprzęt. Też się przemieszczamy, gdzie chcemy. Często pracujemy w jakichś zawodach takich, no, kojarzących się z nowoczesnością. Ten projektuje strony, ten w banku informatykiem jest, ten jakiś sprzęt naprawia. No, żyjemy, chodzi mi o to, że mamy takie same towary, mamy fast foody, mamy telewizję, 100 kanałów, samochody ładne. Żyjemy, nie wiem, mniej więcej, może troszeczkę jest jakieś lekkie opóźnienie, mniejszy dobrobyt trochę, ale no, ludzie nie mają oszczędności może takich, ale tak z grubsza żyjemy w takim stylu zachodnim, nie? Już bardzo mocno. Ponoć Polska jest w ogóle gdzieś tam w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o rozwój. No w każdym razie na pewno w tym naszym regionie tutaj, no to tak. Spośród, no, w tym bloku wschodnim to na pewno jesteśmy gdzieś tam na czele i no i fajnie. Nie mamy się zupełnie czego wstydzić, nie jesteśmy tak zapóźnieni jak może niektórzy inni, nie? Gdzieś tam na świecie, w różnych krajach. Tam mogą się znaleźć właśnie jak tu jacyś pasterze, tutaj telefonu nie widział na oczy nigdy. A my mamy wszystko i też niektórzy twierdzą, że na przykład mamy super internet, lepszy niż w wielu rejonach świata, uważanego za całkiem cywilizowany, że mamy świetny net, szybki, wszędzie jest, dostęp, nie? Że jest naprawdę nieźle z tym. Także nowoczesny kraj. Dosyć. No, tylko węgiel mamy 10 razy droższy niż ktoś inny na przykład. Nie, już nie chcę opowiadać o tym, jak dokonałem bohaterskiego wyczynu, jak w bohaterski sposób uratowałem dziecko. To nie chcę, bo potem będzie, że się przechwalam. To już dosyć. Kompleksem jest to, że pracujemy dla kogoś, a nie dla własnego kraju, ale się nie da. Nie wiem, czy pracujemy dla obcego kraju. nie twierdzę, że brak telefonu czyni kogoś gorszym człowiekiem, no. Tylko jednak, no, mówię tutaj o tym, jak nowoczesnym krajem jest Polska i tylko i wyłącznie o tym. Nie oceniam, nie przedstawiam tego jako jakąś receptę na udany kraj, że musimy mieć wszystko najlepsze. Nie oceniam, że ten lepszy, bo ma nowoczesne, a ten gorszy, bo ma przestarzałe. Tylko po prostu opisuję, jak to widzę, jak widzę Polskę w tej kategorii. Nowoczesność, nie? I dogonienie Zachodu pod względem właśnie technologii, tego, jak obywatele się znają na różnych rzeczach, na internecie, na czy mamy, nie wiem, nowoczesne samochody, no to pod tym kątem tylko. I myślę, że po prostu tutaj nie ma się czego wstydzić, a opisuję to, żeby podkreślić jakby jaką drogę przebyliśmy. Od czasów, kiedy na telefon się czekało kilka lat i się od państwa dostawało łaskawie, jak zasłużyliście, bo mogliście podpaść i wam nie dali na przykład. Od takich czasów, gdzie obserwowaliśmy w tych szklanych okienkach, w telewizorkach ten Zachód na filmach i dla nas to była po prostu jakaś baśń, kraina z tysiąca i jednej nocy, nie? Jak oni tam żyją, jakie mają tu jakieś metro, tu samochody bajeranckie, samoloty latają, kurczę, samolotami se latają, te spluwy mają, wszystko. To był dla nas kosmos. A dzisiaj tak patrzymy i nie wiem, w Polsce są ładniejsze chodniki niż w Stanach. W Stanach są takie, widziałem jak oni mają takie wszystkie na jedno kopyto, takie proste płyty stawiają po prostu jako chodniki, a my mamy ładne i różnorodne. To tak, jak miałbym wskazać, co mamy ładniejszego niż w Stanach. No i jakby nie jesteśmy już takim zapóźnionym społeczeństwem technologicznie, że jeden w bloku ma wideo, ma odtwarzacz wideo i wszyscy do niego przychodzą, nie? Tak jak w moim przypadku było, no to ja byłem tym, co miał wideo. I do mnie przychodzili pooglądać sobie. I patrzyli ludzie jak w obrazek na amerykańskie filmy i się dziwowali, a co to ma, co on tu ma? A to, ale ma samochód, jak z katalogu ma samochód. A tam gdzieś stoi przed domem syrenka, duży Fiat, Polonez, nie? A tam sobie gliniarz jedzie, oczywiście, no taki gliniarz w stylu Kung Fury, co jeździ Lamborghini właśnie, czy Ferrari, nie? Taki gliniarz filmowy. No ale się oglądało te samochody, te łodzie, te piękne panie na plaży i to robiło niesamowite wrażenie, nie? I budowało nasz jakiś taki obraz na temat, takie wyobrażenie na temat Zachodu. Każdy sobie zdawał może sprawę z tego, że to jest film, tylko fikcja, ale jednak w podświadomości powstawał taki obraz wyidealizowany tego Zachodu i może stąd się wzięło to takie zamiłowanie Polaków do Zachodu, bo u nas dużo tego przeszło. Tych filmów, tych właśnie tych wideo ludzie gdzieś tam mieli. Nie był to taki zamordyzm, że przychodzą ci i walą w drzwi. Znaczy ja mówię o późnym, o schyłkowym PRL-u, nie? Już na pewno. To już nie był taki czas, że trzeba było się kryć z tym wszystkim jakoś czy coś. No po prostu było sobie i już. No kto se załatwił, to miał. No i tak ludzie, Polacy chłonęli to swoje wyobrażenie bardziej na temat Zachodu, jak tam jest super, jak kosmicznie, jak piękni ludzie są, przystojni wszyscy i mają spluwy. I zbudowaliśmy w sobie taką chęć, żeby w tym kierunku iść. Wiecie o co chodzi, nie? Taka propaganda trochę tego Zachodu nas dopadła, to znaczy miała na nas wpływ, ale taka propaganda z ludzką twarzą, no po prostu oglądanie filmów zagranicznych, westernów, superbohaterów, gliniarzy bohaterskich i to, co do nas docierało, no to były towary takiej jakości, jak są teraz, jak znajdziecie w Biedronce zwykłej, czy w jakiejś innej Żabce, czyli puszka aluminiowa z ładnym nadrukiem. To było coś, co robiło ogromne wrażenie. Stąd ludzie zbierali te puszki, stawiali sobie na szafach, bo one były ładne. A u nas nie było ładnych rzeczy. U nas było wszystko takie sowieckie. Nie? Takie jak właśnie jak Sowieci zrobią dla ludzi, nie? Że jakaś puszka z opakowaniem, jakieś opakowanie zastępcze, szare, bure, wszystko wytanione, na kartonie z odzysku. Jak patrzyło się na pięknie wykonaną puszkę, polakierowaną, ładne kolory, żywe, to człowiek patrzył i kawałek okruszek zachodu miał, trzymał w ręce. No. Opinia o Andrew Tate, ja nie kojarzę, znaczy tak coś mi to nazwisko mówi, Tate, ale co młodzi Polacy myślą? W Rumunii amerykańsko-brytyjski kickbokser i osobowość internetowa. Po zakończeniu kariery kickbokserskiej zyskał rozgłos dzięki kontrowersyjnym wypowiedziom dotyczącym kobiet i męskości. A, to już wiem, o co chodzi. Dobra, no. To taki gość, który zasłynął tym, że przedstawiał takie poglądy, jak pan Ziutek ma, nie? Spod budki z piwem, albo wujek Włodek na weselu. Że baba to do garów i słuchać się ma, bo w łeb dam zaraz, tak? I pedały to niech się schowają, nie będziemy tu pedalstwa. Taki prostacki jakiś konserwatyzm, tak? To coś w tym stylu, tak? Nie wiem, jak to podsumować. I co ja mam myśleć o nim? No, kurde. Nie pytajcie się mnie nawet, co myślę, bo to chyba dość oczywiste, co myślę, że nie lubię takich ludzi, prostaków, chamów, którzy mają prostą receptę na zbawienie świata. I są takimi chłopkami i roztropkami, nie? Na niczym się głębiej nie zastanowią, tylko mają swoje prawdy objawione, nie? No, że baby do garów na przykład i to wszystko. To mam się tym jarać? To ma być to jakiś tutaj prorok nasz? To spoko, no. Też, no, ja rozumiem, że komuś może w dobie tych różnych dziwactw, wariactw i jakiś dziwnych ludzkich zachowań, to mogą to widzieć jako takie odświeżające. Że taki koleś, kawa na ławę, prawda, ma być prosty świat, proste role, mężczyzna to facet, kobieta to kobieta,

Przypominam, że w niedzielę tym razem wyjątkowo nie ma Ani. Nie ma Ani, niektórzy będą niepocieszeni. No ale niestety, ale może będę ja. To bardzo pocieszający, nie? Może będę ja za to. Może. A dzisiaj coś Gumball się odgrażał, że wpadnie w sobotę. Także w nocnym radio ciągle coś się dzieje. Dzień po dniu coś się dzieje. No, a niektóre mądrale dużo mają tu do powiedzenia, dużo oceniają, a sami na przykład nagrywają coś raz na miesiąc, nie? Raz na ruski rok coś nagrają.

Kurde, się rozkichałem. Zauważyłem, że tak jak organizm jest zmęczony już, wypompowany, to jakby siadała odporność jakaś taka, bo zaczynam kichać, jakoś wygląd się zaczyna psuć, tak jakby organizm dawał za wygraną trochę. Mniej się, nie wiem, regenerował, odnawiał, sterował różnymi tam procesami fizjologicznymi. Gorzej. No, już to czuję właśnie. Zatkany nos. Katar, kichanie. Jednak chodzenie w normalnych porach spać, i nie mam tu na myśli, że trzeba piżamę zakładać, spodnie od piżamy, w normalnych porach, no to ma znaczenie. Spore, jak się okazuje. Gdzieś czytałem, że to dużo zmienia. Organizm się też przyzwyczaja do pewnego trybu i potem od jak nasz tryb odbiega, nasz tryb funkcjonowania życia odbiega od tego, to organizm jest nieprzyzwyczajony i dziwnie reaguje. Ciekawe, jak to jest w przypadku człowieka, który w ogóle żyje bardzo chaotycznie. Raz śpi sobie w dzień, raz śpi sobie w nocy. No to ciekawe, jak wtedy organizm, czy organizm może się przyzwyczaić do nieregularnego, trybu. To mnie ciekawi. Chyba raczej nie. Musi być ten czas na defragmentację głowy, na posprzątanie w tej głowie. Czytałem, że między którąś tam, a którąś godziną, nawet niezależnie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, organizm po prostu się bierze za jakieś tam rzeczy, a to za wątrobę, a to tam za żołądek, i coś tam stara się po prostu konserwować, nie? Tak jakby. Czy właśnie na noc zakładasz specjalne... Muszę wiedzieć, jak nie chodzisz w majtkach, to znaczy, że śpisz nago. Śpię sobie, jakieś spodnie dresowe se nakładam, no i se w dresach śpię. Bywa też, nie będę tu ściemniał, że śpię, kładę się w tym, co chodziłem w ciągu dnia, w tych samych porach. No tak mam, no kurwa, jak nigdzie nie łażę, nie brudzę się i się akurat nie pocę jeszcze, to co ja będę, nie wiem, jakiś fircyk, jakiś gej, że ja będę tak się przejmował strasznie, że o, tu mam niewyprasowane porteczki, które już niestety nie pachną jak świeżo wyjęte z praleczki. Jak stwierdzam, że są okej, to się położę w takich, no co mam za problem. Ja żyję tak po kawalersku, no nie przejmuję się specjalnie takimi rzeczami, no aż tak strasznie. Ale nago też sobie śpię czasami, no. Śpi w porach. No. No tak, brązowe prześcieradła, dobry pomysł właśnie. A myjesz jajca przed snem? Staram się, no, jakoś tam. Też ktoś tu się pytał, czy mi się nie lepią do nóg. No nie, nie za bardzo. Mężczyzna powinien śmierdzieć mądrości. No, przedstawiałem swój pogląd, że tak naprawdę to takim... No, wypadałoby wymyć te jajca, nogi, zęby, a tak, żeby się cały czas myć i kąpać. Niektórzy to mają pierdolca, się 3 razy dziennie kąpią, nie? I są chorzy, jak się nie wykąpią ten 3 raz, to już są chorzy, czują się brudni, skalani. No, różne mamy standardy higieny, nie? Ja mam takie dosyć niskie, widać. Dobrze, że tam już śpi. No tak, on by się przyłączył zaraz. Tu jego ulubiony temat właśnie.
ale też bierzcie pod uwagę, że Etam się trochę bawi z wami i trochę czasami gra, przejaskrawia, wyolbrzymia pewne swoje cechy. No to jest też normalne. Ludzie też tak we wszystko wierzą.

No, żeby być czyścioszkiem i strojnisiem, to też warto, żeby mieć dla kogo, nie? A ja tak się nie muszę za bardzo przejmować. Jestem starym kawalerem. Mogę sobie pozwolić na trochę więcej. Nie no, powinienem się wziąć. Zdecydowanie za siebie nie będę tu ściemniał, no ale... Ale to... Nie przejmuję się tym. Cóż znaczą brudne nogi wobec ogromu wszechświata? Że tak filozoficznie zapytam się was. Każdy Japończyk wam to powie. Co znaczą brudne nogi w obliczu ogromu wszechświata? Japończycy to akurat się chyba dużo myją, nie? U nich jest taka tradycja jakaś mycia się, obmywania, mycia się. Dbają. Nie wiem, kto, był jakiś taki naród, który z kolei słynął z tego, że niespecjalnie wysokie standardy higieny. Nie wiem, czy to byli Duńczycy czy Czesi. Któryś tam z nich. Był jakiś człowiek, co się nigdy nie mył. I podobno jakaś taka skorupa się wokół niego utworzyła wręcz. I jakieś zaskakujące wnioski wyciągali naukowcy, którzy go badali, jakieś się dziwowali, coś tam się z nim niesamowitego działo. No, byli też tacy święci, co się nigdy nie myli. To było kiedyś w średniowieczu, było uznawane za niezwykłą cechę, że ktoś się nie mył w ogóle, bo Kościół promował wręcz takie niemycie się. Trochę na zasadzie, że to była ucieczka od przyziemnych spraw i takie rzucenie w kąt, machnięcie ręką na te przyziemne sprawy, takie jak higiena, mycie się i skupienie się na transcendencji po prostu Bożej. Iwi pisze o Japończyku. Był kiedyś taki, co się nazywał Wąchaj tu! Być może. Mówiłem dzisiaj o wojownikach ninja. Zapomniałem wspomnieć, że oni właściwie byli takimi czasami na przykład szpiegami szoguna. Był sobie taki ród, który utrzymywał w tajemnicy. Ta rodzina utrzymywała przed innymi w tajemnicy, że są po prostu szpiegami, że mają oko na wszystko, czy ktoś coś knuje, czy coś. I byli po prostu takimi ubekami ci ninja. I tam donosili do szoguna, nie? Jak coś się działo po prostu. Albo się zajmowali tam brudną robotą, kogoś tam inwigilowali, szpiegowali, może i zabijali, jak trzeba było. Takie ubeki po prostu. A ninja nam się fajnie kojarzą, nie? Że wojownicy ninja, tacy super. A to takie ubeki były trochę, często. Przypuszczam, że byli różni ci ninja. Były pewnie jakieś sekty ninja, gdzie byli tacy właśnie bardziej asasini do wynajęcia. Byli ninja, którzy byli, tak jak mówię, takimi informatorami, ubekami, oczy i uszy szoguna. Różni.

No tak. W islamie to też jest bardzo ważne. Trochę tak jak u Żydów to wygląda, że oni jakby dużą wagę do tego przywiązują, bo to jest dla nich taka religijna sprawa, żeby oddawać cześć Bogu, będąc czystym. No i się obmywają po to, żeby tego Boga z szacunkiem jakby przywitać, ale to jakby świadczy o ich mocnej wierze, bo traktują to bardzo serio, tak? Nie chcą tego Boga urazić swoim brudem, swoim tam lenistwem, że się nie umyli, tylko się przygotowują do tego, nie? Żydzi, hasydzi mają specjalne zasady, ile razy tam się obmyć, że 7 razy w lewo, 7 w prawo. W islamie podobnie, są takie islamskie zasady co do mycia się niewielką ilością wody. To znaczy, muzułmanin potrafi się umyć cały, znaczy dokonać tego rytualnego obmycia, znaczy nie, nawet nie rytualnego, to jest, bo u nich rzeczy się nie dzielą na religijne i

okrężne takie, tu moczymy palec, sadzamy do ucha, zmieniamy rękę, tu pod pachą, ruchy okrężne. I on się umył jakby wodą z jednego czajniczka takiego, nie? No,

Z ciekawostek jeszcze innych, wiecie, że na przykład Żydówki bardzo często są łyse albo mają włosy ścięte na bardzo, bardzo krótko, bo peruki noszą po prostu. I to u tych ortodoksyjnych Żydów jest, to jest znowu taki trik, taki w żydowskim stylu, bo no, oni mają te różne takie chytre swoje sposoby, jak ominąć zakazy dotyczące szabatu, nie? No to te Żydówki jakby, bo one powinny mieć teoretycznie zakrytą głowę. Tak jak Żyd nosi czapkę, to Żydówka powinna mieć zakrytą głowę. To se wymyślili, że ta peruka będzie tym nakryciem głowy po prostu. No tak myślą oni, tak kombinują. I też bogatego Żyda się rozpoznaje po tym, że jego żona ma dużo perułek, bo one są dosyć drogie, no jak to peruki. No więc ma ich, im ma ich więcej, tym widać już, że z bogatej rodziny.

Też murzynki często ścinają sobie włosy, ale to nie wiem dokładnie, dlaczego to robią. I noszą peruki właśnie, jakieś kolorowe. Jak widzicie takie murzynki, co mają właśnie kolorowe jakieś włosy, to są najczęściej peruki. Ktoś złośliwie kiedyś napisał, że dlatego sobie ścinają te włosy i noszą te peruki, bo ich naturalne włosy wyglądają jak łoniaki po prostu i takie są trochę w takim stylu i że mi się to nie podoba trochę z tego względu. Jakieś takie kompleksy, nie? Że ten ma takie ładne, tutaj z innej rasy ma takie ładne, nie przypominające łoniaków, a ja mam takie łoniaki po prostu na głowie, i że ścinają do tego.

peruki są z ludzkich włosów. No peruki się często robi z ludzkich włosów. No to jest to naturalna rzecz chyba. Dlatego fryzjerzy skupują chętnie włosy. Jak widzą, że ktoś z długimi przyszedł, to już się cieszą, bo dostaną pieniążki. Taka peruka, to przypuszczam, że się bardzo długo ją robi, bo tam chyba każdego włosa trzeba jakby nawlec, to znaczy nawlec, włożyć w tą gumową, jakby przepchać przez tą gumową dziurkę, nie? W tej gumowej peruce, w tym czepku, trzeba przepchać tego włosa jakoś. Nie sądzę, żeby jakieś maszyny do tego były sprytne, bo to ciężko. Z tymi łoniakami to mit. Ich wiara to precyzuje. Mówisz o czarnoskórych? No ale to widać gołym okiem, że to są często takie łoniakowate włosy. Mają sztywne bardziej, nie? Azjatki też mają chyba bardziej sztywne te włosy niż białe kobiety, nie? Takie grubsze, sztywniejsze jakieś. Ale to nie wiem. Przepchać przez gumową dziurkę. No tak, no jest taki czepek jakiś tam gumowy czy materiałowy, nie? Materiałowy chyba bardziej niż gumowy. I trzeba te włosy tam każdego z osobna przepchać jakoś. Czy coś z nim tam robić, nie? Nie ma za bardzo maszyn. Tych włosów się tam nie przykleja klejem czy coś, tylko one są tam jakoś przepychane przez taką dziureczkę. Te z ludzkich są o wiele droższe. Tu chodzi o ich religię i traktowanie kobiet trochę niżej niż mężczyzn.

No nie wiem. O pejsatych pisałem. No ale ja nie mówiłem, że pejsaci mają łoniaki na głowie, tylko że czarnoskórzy mają takie łoniakowate te włosy, nie? Na głowach. I że z tego powodu kobiety mogą chcieć troszkę się upodobnić, mają taki lekki może kompleksik. Tak. Znaczy słyszałem taką opinię, no nie wiem, czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością.

No dobra. Godzina szósta, panie biorą w usta. Jak to było w Wilku, w komiksie Wilku? Za chwileczkę nastanie blady świt. A ja tu cały czas siedzę z wami.

w ogóle z myślę, że peruki z naturalnymi włosami są droższe, nawet chociażby tylko z tego powodu, że jest to naturalne coś. Natura robi dobre rzeczy w sumie, nie? Co byśmy bez drewna zrobili? Wszystko byśmy co, z plastyku mieli? Znaczy bez drewna to byśmy raczej nie przetrwali, bo ciężko o lepszy budulec do zbudowania jakiejś chaty, broni, ogniska, szałas, wszystko z drewna, nie? Dlatego pewnie coraz cenniejsze będą takie rzeczy, im mniej będzie surowców, znaczy, no, im mniej będzie drzew, im ciężej, im to będzie większy luksus, nie? No, to tym droższe będą siłą rzeczy. Wszystkie takie naturalne przedmioty. Może ludzie się oduczą cenić takie rzeczy, jakąś naturalną boazerię. No dziś to jest trochę tak się wydaje wieśniackie, jak ktoś ma w domu boazerię, a nie jakieś plastikowe panele, nie? No to każdemu się kojarzy. Każdy chciałby mieć pewnie dzisiaj, większość ludzi chciałaby mieć raczej takie designerskie mieszkanie, sterylne, wyrenderowane, białe, jakieś biało, szaro, czarne, a nie z drewienka zrobione coś, nie? Drewienko to tak jakieś mieszkanie w bloku myśliwego. I głowa jelenia na ścianie i portret Jana Pawła II. I taka wiocha, nie? Jakaś boazeria. Boazeria, Pawlacz. Jan Pawlacz. Jan Pawlacz.

to, co krawcze, zabraniamy ludzkości możliwości do posiadania kompleks. W cudzysłowie, nie wiem, o co chodzi za bardzo z tym kompleks. Kolor skóry, czy co? To jest, coś mi się tak kojarzy z kolorem skóry. Kompleks.

No ale wy macie chyba taki dom z drewienka, taką chatkę jakąś, nie? No tak się, nie wiem, jak obserwuję, widzę sobie czasami na nagraniach, że w Stanach mają jakąś taką chatkę, leśniczówkę, o, leśniczówka. No to jest klasa, nie? No to trochę co innego. Ja mówię o mieszkaniu, powiedzmy, w bloku, gdzie mamy jakąś boazerię, drewno na ścianach i pawlarz drewniany. To tak się kojarzy staroświecko strasznie, jak dom babciny taki, w stylu babcinym, który ktoś odkupuje i wszystko to musi zrównać z ziemią, zniszczyć, odłamać i zrobić na nowo, generalny remont zrobić. Bo to jest już wiocha i nikt tego nie wynajmie takiego, nie? No, są pewne trendy, mody, tego nie uciekniemy. A taki drewniany domek, no to każdy by chciał mieć, to trochę inna para kaloszy, nie? Drewniany domek. No chyba, że masz tam wszystko, ściany takie z przyklejonych drewnianek, jakąś boazerię i tak dalej. Boazeria mi się kojarzy z... Boazeria, klepki jakieś to mi się kojarzą z jakimiś dawnymi czasami, z PRL-em. W grze Dying Light, jakby to jest ciekawe, że całe to miasto zrobiono w takim trochę perelowskim stylu. Są właśnie boazerie, jakieś stare kuchenki, wszystko takie archaiczne trochę i ciekawe wrażenie. Perskie dywany na ścianach. To jest największy szyk, tak, to misiu. No. To Rosjanie uwielbiają takie rzeczy, ale oni mają właśnie taki gust jakby z innej epoki trochę, nie? Nie wiem, może to już jest nieaktualne, ale no tak widać, no jakieś dresy, sweterek, te śmieszne fryzurki, nie? I czasami jak tak gdzieś mi mignie rosyjskie mieszkanie, to widać, że tak trochę na taką starą modłę właśnie, nie? Nie wiem, czy to z biedy, czy po prostu takie mają upodobania, że właśnie jakiś dywan na ścianie, boazeria, nie? Jakieś firanki takie właśnie staroświeckie, białe. No a dzisiaj to ludzie kombinują już. Chyba sobie nikt takich białych firanek nie wiesza w domu, zasłon koronkowych. Bo to się kojarzy właśnie taki jakiś obrus, nie? Na... jak u babci na stole serwetka, na serwetce Jan Paweł II, no to tak się kojarzy. I tapeta w kropki. Może w kwiatki najlepsza, nie? Odpowiednie obrazy muszą być do tego takie jakby błyszczące, błyszczące takie, że pod różnym kątem patrzymy i one się błyszczą. Jak psu jaja. To jest prawdziwa sztuka, bo się błyska. To szpan wiocha. No a ludzie chcą mieć nowoczesne rzeczy, takie bardziej modne. Jak montują sobie jakieś baterie do zlewu, czy kupują meble, czy malują ściany, no to kombinują, jak tu zrobić to na nowocześnie zawsze. Nigdy się, rzadko kiedy ktoś się cofa do innej epoki. Tylko każdy chce mieć rzeczy aktualne. Już nie ściana biała, tylko kolorowa. Już nie baterie takie z kurkiem niebieskim i czerwonym, nie? Jak za PRL-u, tylko jakaś fajna, szpanerska taka bateria z ładnym designem. Jak kuchenka, to taka płaska najlepiej, nie taka staroświecka, gazowa z tymi, no, czarnymi tymi prętami takimi. Na ścianach więcej sztuki nowoczesnej, współczesnej jakiejś, a nie słoneczniki Van Gogha, nie? Jakieś. Zegar z kukułką na ścianie, no. Nie stosuje się tapet chyba już, nie? W ogóle. Nie widzę tak... Nie pamiętam, żebym u kogoś tapety jakieś widział. No chyba, że takie tapety jakieś też współczesne, które nie mają już wzorków, powiedzmy, namalowanych jakichś kwiatów, pasków, tylko bardziej taka tapeta
z wypukłościami, po prostu, która ma tłoczenia jakieś. To jeszcze jakoś wygląda w miarę współcześnie.

No, ale taka nowoczesna kuchenka to elektryczna, to można ją sobie tam zaprogramować na różne sposoby, różne programy włączać. Mamy program ekonomiczny, który sprawdza tam, czy można wyłączyć ją na chwilę, nie? To tak też nowoczesność. Fototapety są modne teraz, tak? Czyli co, wracają do łask? Bo fototapeta, czyli no taka, no, jak sama nazwa wskazuje, taka tapeta, olbrzymi obraz jakby na całą ścianę, nie? Z jakimś widoczkiem najczęściej. To czy to wraca do łask? To mi się kojarzy, no w Scarface'ie widzieliśmy na przykład, nie? Że boss mafii miał taką tapetę na ścianie z jakimś widoczkiem, fototapetę. No, ale to lata 80. I u nas też kiedyś to było dosyć popularne. Widywałem u ludzi takie fototapety. To nawet nie wygląda źle. To nawet spoko wygląda w miarę. To ciekawe, czy to jakoś wraca do łask. Tak to z modą bywa, że ona zatacza koło. Znaczy, że wraca moda na pewne rzeczy. Na przykład gdzieś tam się natknąłem na informację, że nie wiem, rok temu, czy jakoś tak, niedawno stosunkowo, powróciła moda na pastelowe różne stroje. Taki trochę może powrót do, nie wiem, do lat których, do lat 50. Jeśli chodzi o właśnie, że kobitki się nagle zaczęły ubierać troszkę jak panie dawniej. I tak to z tą modą bywa, nie? Że wraca. Kiedyś się śmiano, że rurki to pedały noszą, a dzisiaj widzę wszystkich tych zawodników MMA, tak dalej, w rurkach. I już się nie śmieją.

Spoko. No, to będziesz musiał srać w cichości B-52, bo apeluję tutaj, że jeszcze by się, prawda, tutaj słuchając sobie, to chyba cię nie zaspokoję za bardzo. Będziesz musiał srać w cichości. Dobra, to zmywam się. Do usłyszonka. Trzymaj się, hej.

0: Dzień dobry wieczór. Witam serdecznie. Krawiec przy telefonie, chciałem powiedzieć. Niektórzy to jak dzwonią, to się przedstawiają pan. Tu dzwoni pan Krawiec. Dzień dobry. To zabawne jest nawet. Przy mikrofonie oczywiście. Nawywijałem trochę, bo... udało mi się przed chwilą dokonać niemożliwego prawie, że. Mianowicie zawiesiłem Explorera. Jak to się nazywa dokładnie? Eksplorator plików. No wiecie, wszystkie te okienka, gdzie otwieracie w Windowsie i tam macie pliki, nie? Po prostu przeglądanie plików. Zawiesiłem to. Dawno to się nie udało. Taki wyczyn. Jeszcze na poprzednim systemie to się zdarzało, tak, że coś tam nachachmęciłem i martwe okienko, to znaczy coś tam po prostu jakiś błąd, nie można nic przesunąć, nic przewinąć, martwe okienko eksploratora Windows Managera plików i teraz na tutaj nowym, pięknym, ładnym systemie Windows 11 udał się ten wyczyn ponownie. Za szybko. Mam akurat dosyć dużą wprawę w myszce, więc jak klikam, to czasami tak pach, pach, pach, tu, ciach, ciach. I jakby Windows, takie mam odczucie, nie nadążył. I jakiś tam błąd. No i chciałem skillować jakby ten proces. Menadżer plików, menadżer zadań z kolei, to takie z kolei okno, w którym możemy jakiś program tak na siłę zamknąć. Ale zapomniałem, że wtedy można całego Windowsa, jakby cały ten interfejs Windowsa skillować i został mi szary ekran i musiałem restartować w ostatnich minutach w ogóle przed audycją komputer. Straciłem w ogóle wszystkie notatki, bo część nie była tam zapisana. Tak ostatnio robię, że usypiam tylko komputer, a sobie zostają tam różne zakładki, różne tego. Potraciłem wszystkie zakładki, potraciłem wszystkie notatki, zupełnie na świeżo jakoś tak nadaję. Dzwoni RKAT, ale nie wiem, czy odbierać, bo jeszcze nawet tematu audycji żadnego nie rzuciłem, a mam nawet konkretny temacik. Ale zawsze tak korci, tak z ciekawości i co on tam powie, nie? A być może to też się jakoś wiąże, bo chciałem właściwie pogadać o tym, jak się zmieniła komunikacja zdalna, opowiedzieć o pierwszych telefonach, o różnych takich rzeczach pokrewnych. No to RKAT, no to wiesz, zapytać się o temat, to bez sensu jest się pytać tak zaraz po wejściu kogoś, jaki temat. Można chwilę zaczekać na przykład, nie? Aż coś prowadzący audycję powie na przykład, nie? Można... Co można jeszcze? Można na czacie się zapytać też, nie? No, a tak dzwonić od razu to jest takie dzwonienie na siłę. I właśnie też dzisiaj miałem tutaj małą pogawędkę z kolegą i kolega ma takie odczucia na przykład, że odbieram takich ludzi, którzy, jakby to powiedzieć... No powiedzmy, albo są jakimiś wariacikami, albo są dziwakami, albo niewiele wniosą, albo na przykład są głupi, albo coś. I że ja takich ludzi 2 godziny na antenie trzymam, gadam sobie tutaj, a zadzwoni ktoś nowy, kto rokuje, że może coś, nie wiem, coś ciekawego opowie nam, jakąś historię, to jego tam zrzucę szybko na przykład. Może tak być czasami, niestety. No taki urok nocnego radia trochę, że tutaj każdy może drętnąć, każdy jest mile w sumie widziany. I nie jest jakoś poprzeczka mocno podniesiona, że tutaj tylko profesorowie mogą dzwonić i tak dalej. Ja też sam być może nie jestem do końca jakiś normalny i też nie jestem jakąś krynicą wiedzy, geniuszem, więc z tego chociażby powodu też...
1: 10 zł. Można wpłacić na nocne radio. Można zadzwonić. Można wnieść coś do audycji pod warunkiem niskiego promila. Pozdrawiam, Kulfony.
0: O, o. Erkat, no proszę. Wspomniany przed chwilą. No, tak, myślę, że ten niski promil to... Ja myślę, że taki wymóg to na przykład to, żeby umieć czasem posłuchać drugiej osoby, nie? A nie na przykład swoje tylko tam napierdalać. Albo żeby być w miarę sympatyczną osobą, wesołą, bo ja się trochę broniłem, mówiłem, że ja na przykład lubię różnych ludzi i z jednym se można fajnie pożartować, z drugim można tam coś, nie? Ale tutaj zarzut się tyczył trochę czego innego, tak jakby. Ja tego na początku nie zrozumiałem. Bardziej tego, że powinienem więcej dawać pola tym, którzy dzwonią po raz pierwszy na przykład. Są tutaj nowi u nas. Bo oni się mogą poczuć tacy zbyt szybko zrzuceni, że no, ich głos na antenie, ich telefon był po prostu taki słaby, że im słabo poszło na przykład, albo się być, mogą być urażeni trochę właśnie, że tak szybko, nie, zostali tam zrzuceni, nie mieli okazji, żeby coś o sobie tam powiedzieć ciekawego, czy co, czy no jakby tak nie dostali tej szansy, a zadzwonił jakiś tam wesołek po chwili i z nim to tam 2 godziny, nie? Gadki, bajery. No. Jeśli ubijasz eksplorator plików i znikają ci ikony itp., możesz uruchomić proces Explorer Access menadżera zadań. Aha, aha. No bo, ale tam była na ekranie tylko jedna taka ikonka i jakby już nawet tam, no, mogłem trochę poszperać, ale wiesz, jak już jest tak 2 minuty do audycji, to już tam nie kombinujesz, nie myślisz, tylko pach, reset, twardy reset. No i tak to wyszło, że sobie zabiłem wszystko tutaj, wszystkie notatki, wszystkie zakładki różne ciekawe. No ale nic to, jak mawiał Mały Rycerz, bo myślę, temacik mam fajny dosyć. Chciałem wam mianowicie opowiedzieć, no trochę może niektórzy nie doceniają tych dobrodziejstw, które mamy wokół nas, jeśli chodzi o komunikację, o porozumiewanie się zdalne. No, takie nocne radyjko. Właśnie można dzwonić, można gadać z drugiego końca świata, ktoś może zadzwonić, poopowiadać różne rzeczy ciekawe. A jak to się w ogóle zaczynało? No, za czasów pierwszych komputerów to w ogóle nie było mowy o jakiejkolwiek komunikacji komputera z komputerem. No nie wiem, chyba że ktoś zainstalował w pracowni szkolnej na tych spektrumach, na tych meritumach, na tych Elvro Juniorach jakieś tam specjalistyczne oprogramowanie łączące te komputery w sieć lokalną, coś takiego, nie? No ale to zupełna egzotyka, można powiedzieć. Absolutnie nikt nie miał czegoś takiego w domu za bardzo. No, chyba że był naprawdę jakimś takim zdolnym elektronikiem, programistą, wynalazcą, to może coś kombinował. Ja miałem, słuchajcie, 2 bardzo zdolnych kolegów. Jak już kiedyś mówiłem, miałem wielu starszych kolegów. Jednym z nich był Tomek. Tomek już od młodych lat swoich uczył się programować, gdzieś tam nie był zamożny, więc sobie powolutku zbierał na pierwszego spektruma, żeby sobie kupić. I on się uczył programowania, miał w ogóle świetne stopnie. On wyjechał, bo to było za PRL-u jeszcze, to wiecie, z wyjazdami był problem. I on użył jakiegoś takiego triku, że wyjechał na wymianę jakąś uczniowską czy coś takiego do Kanady, do Vancouver i zrobił taki myk, że został już tam, nie wrócił tutaj, nie? Po prostu został w tej Kanadzie. Potem jego losy się jakoś tak potoczyły, no, że tam został doceniony, bo to był naprawdę taki młody geniusz, prawda? Chłopak o wielu różnych pasjach, potrafiący, znający się, sam się nauczył jakoś tam z książek, nie wiem, elektroniki i potrafił konstruować różne urządzenia. I jednym z takich urządzeń, właśnie do czego zmierzam, było urządzenie, które no, jeszcze w czasach, gdzie mieliśmy telefony zwykłe, wiecie, słuchawka z kablem, wisi sobie ten telefon gdzieś tam na ścianie, albo stoi sobie taki telefon z tarczą, prawda? No, może nawet nie wszyscy dzisiaj kojarzą takie telefony z tarczą. Nawet ten telefon, który tu widzicie na ekranie, on ma coś, co udaje tarczę, ale to są guziczki tak naprawdę, nie? A są takie telefony, gdzie jest obracana tarcza. I, no i takie, wiecie, takie stare telefony jeszcze w domach, nie było domofonów poinstalowanych jeszcze nawet, to też jakaś komunikacja, domofon, prawda? A on skonstruował takie, zrobili sobie z tym drugim kolegą, też łebskim, Rafałem, taki swój własny domofon, że sobie, bo mieszkaliśmy w jednym bloku, pociągnęli gdzieś tam kabel i mogli sobie rozmawiać jeden z drugim, z mieszkania jednego. Jeden był w swoim mieszkaniu, drugi w swoim i sobie gadali zdalnie, nie? Gdzieś tam był kabel przeciągnięty. No, zdolny chłopak, zdolny. I on to wszystko sam jakby konstruował, takie urządzonka. Potrafił zrobić radio, potrafił przeróżne rzeczy robić. O koledze Podłym też wam mówiłem, co skonstruował nadajnik do nadawania. Bardzo miałem niektórych zdolnych kolegów. No, sam zmontował nadajnik do zrobienia takiego mini osiedlowego radia, nie? To tak dla jaj to w sumie było zrobione trochę. Ale działało, nie? Można było odbierać radio po prostu, amatorskie, takie zupełnie pirackie, na osiedlu. No, więc też jakaś forma komunikacji, prawda? Można było zadzwonić do tego radia i tak dalej. No. Pamiętam coś takiego jak przejście na centrale tonowe, bo pierw były jakieś takie nietonowe. Może podpowiecie, jaka jest ta wcześniejsza technologia? No bo dzisiaj numery się wybiera tonowo. No, dziś to już może cyfrowo. Impulsowe, tutaj pisze Zenon. No właśnie, to były jeszcze chyba impulsowe. Ta tarcza, jak się kręciła, to powiedzmy ileś tam impulsów, tak? Bo tam też było słychać takie cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. No. I powiedzmy, ale jak weszły te centrale tonowe, gdzie powiedzmy numer zdalnie gdzieś tam jest wybierany za pomocą określonego tonu, właśnie, no to pamiętam, że pożyczyłem od kolegi coś, co się nazywało dialer tonowy. To było takie małe pudełeczko, małe urządzonko, które przykładało się do słuchawki. Być może, nie wiem, w jakichś filmach o hakerach można gdzieś takie coś zobaczyć, dawnych. I z tym można było różne myki robić. Ja się trochę tam interesowałem, miałem tych łebskich kolegów, to szpanowałem potem wśród moich rówieśników, że ja się znam na tych rzeczach i kombinowaliśmy na przykład, jak za darmo dzwonić z budki telefonicznej. Albo jak poszła fama, że jest taki jakiś specjalny numer, który się pierw wykręca, a potem się wykręca ten właściwy i wtedy to sprawia, że dzwonimy za darmo. Nie pamiętam już, czy z tym się nam jakoś udało coś zwojować, ale były takie różne właśnie zabawy. Ja się lubiłem bawić w takie rzeczy. Na przykład tym to nawet zaimponowałem tym łebskim moim kolegom, bo podłączyłem raz Amigę do telefonu. Po prostu wyczaiłem pierw, że można Amigę podłączyć do kolumn, Altusa i super dźwięk mam, nie? Leżały na szafie takie dwa duże Altusy czarne i sobie tam podłączyłem Amigę, ale to, żeby to zrobić, to do wzmacniacza musiała ta Amiga sygnał. Ja to wszystko tam sam rozkminiałem takie rzeczy i w pewnym momencie zacząłem się telefonami bawić. Rozkręcałem telefony. Już, no to te czasy, gdzie właśnie troszkę nowsze te telefony, ale słuchajcie, my nadal mówimy o telefonach stacjonarnych. Kto dzisiaj ma telefony stacjonarne w domu? Już chyba mało kto, prawda? Jakieś babcie, dziadkowie mają telefony stacjonarne w domu. No a to był czas, że się były telefony. No, a wcześniej to jeszcze był czas, gdzie w ogóle się telefonu na przykład w domu nie miało. Też był taki czas. Się czekało wiele lat, żeby wam założyli telefon. To jeszcze właśnie do tego prowadzi komuna i monopol, nie? Że potem czekasz 5 lat, żeby ci telefon założyli. No. A takim przełomem było trochę powstanie konkurencji, czyli firma Dialog. Mówiłem wam, pierwsza reklama sieci Dialog. Ding dong! Jakaś klientka otwiera drzwi, a panowie tam stoją tacy ubrani po roboczemu. Przyszliśmy założyć telefon, ale panowie mieli być za parę lat, a oni, pani nas z kimś myli, my jesteśmy z sieci Dialog. To było takie mrugnięcie okiem właśnie do tego czekania, aż w końcu założą telefon, nie? Także... Jak jeszcze nie było telefonów, to mówiłem wam, że był taki zwyczaj, że się człowiek nie zapowiadał właściwie, jak do kogoś przychodził w odwiedziny, tylko po prostu przychodził do kogoś, przychodziliśmy do kogoś, cześć i już, nie? To były jeszcze, no, i to trochę trwało, bo wiecie, bo na przykład jak do mnie często wpadali kumple, bo tam wagerowali ci moi starsi koledzy, nie chciało im się chodzić do pudy też, to przychodzili do mnie i graliśmy sobie w te gry RPG fabularne, nie? Ale mam na myśli te kostkowe i te papierowe z mistrzem gry. No to na przykład tak se spędzaliśmy czas, no to mimo, że telefony już od dawna były, nie był niczym niezwykłym telefon w domu, no to jak ktoś jest na mieście, no to był czas, gdzie komórek nie było po prostu. No ktoś jest na mieście, to nie ma jak zadzwonić za bardzo i się zapowiedzieć. No to po prostu wpada też, nie? Więc to trochę trwało. Trwał ten czas, kiedy się po prostu przychodziło do człowieka bez zapowiedzi. Dzisiaj trochę coś nie do pomyślenia, można powiedzieć, nie? Ale właśnie kiedyś tak było, że po prostu się na spontanie wpadało do ziomeczka zupełnie. Ja nawet dzisiaj bym nie chciał, żeby ktoś tak bez zapowiedzi przychodził, bo to sobie siedzisz w gaciach, coś tutaj, bałagan, nie? Tu ktoś se przyłazi. No ale takie były czasy. Pamiętam pierwszą... Aha, no bo nie dokończyłem o tym, jak podłączyłem Amigę do telefonu. Na Amidze był taki program, Audio Monster chyba się nazywał, który pozwalał na zmianę tonu głosu i dodawanie efektu echo w czasie rzeczywistym. Mówiło się coś do mikrofonu. Ja miałem sampler, to było specjalne urządzenie, taka dostawka do Amigi, która dopiero dzięki temu można było w ogóle coś nagrywać na tej Amidze, swój głos czy jakieś dźwięki. Bo to nie było tak jak teraz, że każdy pecet ma kartę dźwiękową z nagrywaniem. Co byście, co już byście chcieli od razu. No. I przez ten sampler i przez te wyjścia audio tam podłączyłem do telefonu, także po prostu udało mi się zrobić tak, że dzwoniłem do kogoś i mówiłem zmienionym głosem. No, trochę taka duma, nie? No bo to były takie czasy, gdzie no mało kto coś takiego mógł sobie zrobić. To jakieś specjalne urządzenie musiałby sobie kupić do tego.
1: AirCut, 10 zł. Chcę metama, wymienię wszystkie programy, jakie znam za Amigę i Commodore.
0: No, AirCut... wsiądź sobie spokojnie i posłuchaj tutaj, wiesz, opowieści, a nie tutaj zmieniasz temat i gdzie etam, i ja tu znam gry na Amigę. No ale spoko. Dzięki za donecika.

No, dostałem też maila, ale to trolujecie, bo Michał nie sprzedał mojego adresu wcale. Pokazywał Środę Śląską po prostu. Więc ktoś tu próbuje, nie wiem, czy to nie ta sama osoba próbuje nas skłócić chyba, nie? Słuchałem tej audycji, tam nie było mojego adresu. No, a też właśnie to jest ten efekt uboczny, że przychodzą tacy ludzie, którzy nie chcą niczego tutaj posłuchać, nic, nigdy nie zadzwonią, a już absolutnie nie zadzwonią i nie powiedzą nic na przykład na temat, nie? Żeby sobie tutaj ciekawie jakoś pogadać, tylko będą trollować i napuszczać jeden na drugiego, kłamać, że tamten coś powiedział. To jest takie niedorobienie umysłowe jakieś, nie? Trochę. Ktoś jest taki trochę niepełnosprytny po prostu i czerpie tylko frajdę z tego, że, nie wiem, napuści jednego na drugiego, coś tam nakłamie, zbajeruje. No to tak słabo, nie? No i to niestety potwierdza się tutaj teoria kolegi, który mówi, że będzie więcej takich osób. Niestety przyłaziło. Ale luz, to nie ma się co przejmować w sumie. Trochę kolorytu, no. Folklor. Okej, okay. No i robiliśmy sobie jajca, ten telefon podłączony do Amigi ze zmienionym głosem, tam echem i jakimś właśnie, że powiedział, chyba nie słuchałeś uważnie. No, sprawdzę, bo może nie wiem, może do kuchni wyszedłem, ale co, to by mówił na antenie mój adres, gdzie ja mieszkam? Chyba nie bardzo mi się to klei i nie pasuje do Michała, nie? Jakoś takie siupy, żeby. No, wkręca też, myślę, że mnie wkręcasz. Tak się zastanawiam, czy cię nie zbanować, jak takie robisz. Nie żadna Legnicka. No. Także, gościu, weź się ogarnij, co? Spoważniej trochę, czy coś. Zachowuj się. Miej rozum i godność człowieka. Nie wiem, jaki jest cel w tym, żeby napuszczać. To wam się nie uda, bo w razie czego to ja się po prostu zapytam Michała o coś albo coś sprawdzę i bez sensu, nie? Poza tym, co by z tego miało być, nie? Że jeden na drugiego zostanie napuszczony i się pokłócą znowu o coś, to co, nie wiem, taka frajda, radocha taka. Bez sensu. No i tak, i dzwoniliśmy sobie, robiliśmy różne kawały przez telefon właśnie ze zmienionym głosem. Co właściwie dzisiaj są, to takie bardzo współczesne są rzeczy. Dzisiaj można to robić, nie? Zainstalować sobie jakąś tam wtyczkę, która zmienia głos. Czy mieć jakiś efekt podpięty, sprzętowy efektor do miksera sobie wpiąć, nie? Żeby to przez to przechodził dźwięk. Czy mieć voice performera, tak jak ja mam, właśnie czasami używam. No już teraz długo nie. I to daje oczywiście o wiele większe możliwości, ale w sumie, no, duma trochę, że dawno, dawno temu takie rzeczy mi się udało zrobić. To tak a propos telefonów, tutaj rozmów. Pierwszym telefonem komórkowym. A, racja, trzeba jednak banować tutaj. Typów. No, dobra, to tak będziemy robić. Za wszelkie tego typu siupy, jakieś wkręcanie, takie głupkowate, że ktoś nie żyje, coś, to będą od razu bany leciały. To nie jest radio dla debili, sorry. Może czasami się pojawi jeden na antenie z drugim. Ktoś, kogo możecie tak sobie nazywać, nie wiem, uważać, że.
że jest jakiś głupi czy coś, ale, ale to jak się potrafi ktoś zachować i nie wiem, i cokolwiek tutaj powiedzieć fajnego, wesołego, ciekawego, no to, to jest pół biedy i to nie ma problemu nawet. Ale takie żarty, że Dabliński mój adres ujawnił czy coś, ani to śmieszne, ani nic to nie wnosi. Naprawdę jest też taki słaby trolling, nie? Trochę. Tak ogólnie. No dobra, bo się też dekoncentruję. Pokażę wam pierwszy telefon komórkowy może, który nawet miałem. Dziś przypuszczam, że byłby sporo wart. No to złomorola. Motorola, tak zwana cegła popularnie. Tak był nazywany. Jeszcze z tego, co widzę, dokładnie w takim pokrowcu chamskim, który był mieszanką sztucznej skóry i plastiku. Przypuszczam, że to by było trochę warte dzisiaj. Nawet nie wiem, czy to do końca był ten, bo ta moja wydawało mi się, że była, to mógł być jeszcze taki starszy model, bo była taka jeszcze bardziej kwadraciakowata jakby. I być może jeszcze większa, chociaż może ja byłem mniejszy, to się wydawała po prostu... większa małemu człowiekowi. Czasami się wydają takie duże niektóre rzeczy, co pamiętamy z przeszłości, nie? A potem dorastamy i one już nie są takie wielkie. Pamiętam, że jako dzieciak, jak trzymałem rewolwer w ręku, to wydawało mi się to taki kawał gnata, taki wielki pistolet, nie? A przypuszczam, że to też... takie złudzenie po prostu. Jak jesteśmy mali, to nam się dużo rzeczy wydaje dużych. No, tym można było zabić. Ludzie, tym można było zabić. Po prostu kawał sprzętu. I to był pierwszy telefon komórkowy. To, nie wiem, to była jakaś sieć 1G, przypuszczam, coś takiego. I działało, no, można było dzwonić i to robiło wrażenie, ale pamiętam jeszcze inną sytuację. Kolega kiedyś przyszedł z telefonem, ze słuchawką samą. No i takie zdziwienie, to jeszcze był taki okres przedkomórkowy, a to był właściwie telefon, który po prostu umożliwiał odejście ze słuchawką od stacji. No po prostu trochę nowocześniejszy telefon, że można było słuchawkę sobie wziąć ze sobą i odejść. I kolega testował, jak daleko od domu może odejść z tą słuchawką i używać tego telefonu, nie? Także też taki, to wtedy robiło wrażenie i to był jakiś tam wynalazek i testowaliśmy, nie? Jak daleko można odejść od domu z tą słuchawką. To taka prakomórka. Można powiedzieć trochę. Zastanawiam się, w jaki sposób bezprzewodowo działał taki super nowoczesny Walkman, którego mój ojciec sobie gdzieś tam kupił, czym wywołał złość u mamy, bo wydał na to tyle pieniędzy, co można było za to przez pół roku sobie żyć w tym PRL-u, albo kupić samochód, przypuszczam. To był jakiś taki super nowoczesny Walkman Sony ze słuchawkami bezprzewodowymi w czasach, kiedy... mało kto słyszał, że coś takiego może być w ogóle, nie? I też tam był jakiś taki przekaźniczek do tego specjalny, który tam nadawał. To jakoś radiowo musiało iść, przypuszczam, tak? Radiowo, no. Ale to kosztowało tyle, że się skończyło na awanturze i musiał potem oddać tego Walkmana gdzieś. No, także takie zabawy z telefonami. Co tu jeszcze mógłbym powiedzieć o ewolucji? No, pierwsza komórka, następne to już były takie, no wiecie, co już nawet dzisiaj ludzie kojarzą. Ta mała Nokia, stara, klasyczna, 30... Nokia, jaka to była? 3010 i? Czy jakoś tak?
Już nie pamiętam. No właśnie, widzicie, notatki. 3510i. To chyba była pierwsza taka już trochę nowocześniejsza Nokia, co miałem. Pierwszy taki normalny telefonik, nie? Wyłączając egzotykę typu zło Motorola, Motorola, którą do kieszeni by się nie wsadziło, bo wam wypcha kieszeń i spodnie spadną. No, mały telefonik. To była... nawet spoko była ta Nokia, bo można było sobie obudowę zdjąć i obudowę w innym kolorze z przodu, ten panel zamienić na inny. No, kiedyś czym innym kuszono. Po prostu dzisiaj kuszą nas tym, że smartfon ma dodatkowe gigabajty, ma lepszy wyświetlacz, czy inne tam szmery bajery. No a kiedyś starano się, obudowa Express On to się jakoś tak nazywało, że można było sobie zmienić tam z granatowej na czerwoną. Wow, kurwa. Zajebisty wynalazek, nie? No, a dzisiaj czym innym. Monokrystaliczny wyświetlacz, niczym w jakiejś starej gierce kupionej na straganie. Ale on już chyba MP3 odczytywał i chyba dało się to podpiąć do komputera. No, jakoś na pewno się dało podpinać, bo na tym polegało rootowanie tego telefonu, zdjęcie simlocka, jak to się mówiło, zdjęcie simlocka. Ja już nawet tak nie do końca pamiętam, o co chodziło z tym simlockiem. To chodziło chyba o to, że telefon był jakby pod jedną sieć, ustawiony na sztywno i trzeba było go zdjąć, tego simlocka, żeby się dało go przenieść do innej sieci. O, dobrze mówię? Poprawcie, jeśli się mylę. No ale... a Adam tu pisze, że 3510i miała już kolorowy wyświetlacz. Tak, masz rację. No i to... no, wtedy to robiło wrażenie. Teraz sobie przypominam, bo tam można było uruchomić jakąś prostą gierkę na Javie, w Javie napisaną jakiegoś... jakiś Tetris, czy jakieś tam inne chocki klocki. No i w tamtym czasie to robiło wrażenie, że masz kolorowy wyświetlacz i że melodyjki potraficie odgrywać jakieś tam MP3-eczki chyba. Nie pamiętam, czy to były MIDI, czy MP3-ki już, ale coś tam grało i się człowiek cieszył. No, także... no ale to też były... trochę się pozmieniało, bo... bo w tamtym czasie na przykład kupowało się karty właśnie takie prepaid. Może teraz też się da, ale karta prepaid to... dostawało się numer, na przykład pamiętam, miałem w sieci Heja, no to nie musiałem płacić abonamentu co miesiąc, tylko na przykład ja nie mogłem dzwonić, ale do mnie można było dzwonić i to można było wiele, wiele miesięcy, nawet rok sobie trzymać tego, ten numer i już, nie? Ale wiązało się z tym też pewne niebezpieczeństwo, bo pewnego pięknego dnia się dowiedziałem, że ten numer już zniknął, zabrali mi, nie działa, dezaktywowany i nic się z tym nie da zrobić. No, dzisiaj mamy wiele różnych zabezpieczeń, tam jakieś wielopoziomowe zabezpieczenia, no to też na telefon, SMS przychodzi, no i stracić taki numer, no to jest duża strata. Duża strata. Co tam jeszcze można powiedzieć? No, domofony się pojawiły też w pewnym momencie dopiero. W ogóle cała ta... no, to, że dzisiaj rozmawiamy sobie, robimy jakieś wideokonferencje, że każdy ma kamerkę. Science fiction. W ogóle to totalne dla człowieka żyjącego w czasach, kiedy ja byłem dzieciakiem młodym, bo... no te pierwsze komputery, 8-bitowce, no to nawet niespecjalnie tam się ktoś łączył z BBS-ami. BBS-y to był taki pra-internet też, bo to polegało na tym, że ja się łączę z czyimś komputerem przez telefon właściwie. I mogę z czyjegoś komputera, który musi być włączony, takie jakbym się z serwerem trochę łączył zdalnie, nie? Coś takiego. I te BBS-y, no to ludzie używali tego do przesyłania sobie jakichś tam programików, demek, informacji, gierki, nie? Można było coś tam sobie poprzerzucać, ale to było bardzo takie prymitywne, no.
Pierwsze modemy, z którymi się zetknąłem, to były modemy chyba do Amigi jeszcze miał kolega Paszczak, modem 9600. Mój pierwszy modem to był 14400. I ten modem 14400, on pozwalał przesyłać przez internet, taki wczesny internet, informacje z szybkością, nie wiem, 4 kilobajty na sekundę. No to wyobraźcie sobie, dzisiaj macie spokojnie, każdy ma przynajmniej te jakieś tam 10 mega na sekundę, nie? Megabajtów, a wtedy 4 kilobajty na przykład. No to obrazek się potrafił tak wgrywać i się czekało, aż się wgra obrazek, nie? No, ale zupełnie nie do pomyślenia. No, takie pierwsze komunikatory do rozmawiania sobie, że ja coś piszę, a ktoś inny to czyta i odpisuje mi i sobie rozmawiamy, no to nie wiem, ICQ chyba, nie? I to jest izraelski wynalazek. Co ciekawe, czyli Żydzi górą tutaj wynaleźli chyba pierwszy taki popularny komunikator ICQ, na którego z racji tutaj właśnie, kto zrobił, skąd pochodzi, mówiło się chyba Icek, nie? ICQ, Icek. No to tego Icka, pamiętam, miałem. Potem Gadugadu, no to już polski komunikator popularny, Gadugadu, też chyba jeden z pierwszych. Potem Tlen, no, Skype. No, ale też wtedy nie było wideo jakichś rozmów, nawet nie było rozmów głosowych za bardzo, z tego co pamiętam, tylko tekstowe. No. I z czasem się to pojawiało, no. IRC oczywiście też, IRC, tak, to taki pierwszy, takie pierwsze publiczne czaty, gdzie można było rozmawiać sobie tylko w formie tekstowej, bez wklejania jakichś obrazków. No i tam się wchodziło na kanały, po prostu takie, na kanał o jakiejś tam nazwie, trzeba było się zalogować, trzeba było wpisywać różne komendy, na przykład też, żeby w tym operować.

0: trzeba było różne komendy znać i trzeba było się tego uczyć, więc w zasadzie to było takie mocno rozwijające z jednej strony, ale z drugiej strony takie geekowskie trochę i przez to hermetyczne, po prostu dla fanów komputerów jakby głównie zarezerwowane, nie? Dla studentów, dla różnych ludzi obeznanych. Erkat na antenie, cześć, witam.
1: Siema. Potwierdź, czy mnie słychać, czy mikrofon działa?
0: Działa.
1: Okej, dobra.
0: Czekaj, bo chyba siebie słyszę. Chyba pogłos jest, nie wiem czy... Ale to przez chwilę chyba siebie słyszałem, już chyba nie słyszę.
1: Bo jak ja będę mówił, to muszę się wyciszać, bo jestem na głosie mówiącym. Mogę teraz tak dwie minutki monologu?
0: Proszę uprzejmie.
1: Słuchaj, raz strasznie się rozkleiłem, jak zacząłeś opowiadać o tych czasach, dlatego tam wrzuciłem tego Netanyahu, brakuje mi teraz etapa, bo z nim bym... Ale dobra, do tematu, no bo ja jestem po pewnym promilu, a ty tego nie lubisz. Daj mi skończyć.
0: Spokojnie, nie stresuj się, wiesz.
1: Słuchaj, bo zanim, bo ty mówisz o tych czasach, jak się ludzie łączyli między BBS-ami, i to było coś takiego, że wtedy chyba, nie wiem, czy się płaciło chyba za minutę, połączenie było PPP, PPP, to było tak jakby hasło i wtedy się modem łączył, to było 56 kilobajtów na sekundę. Ale czekaj, ja chciałem wrócić do momentu.
0: Wiesz co, to troszkę inaczej było, bo to było 56 kilobitów.
1: Zanim to się stało.
0: 56 kilobitów. No, mów. Tak, bo to troszkę cię poprawiam, bo to zdaje się, że 56 kilobitów, bo mówisz o modemie, to się tak. nie równa 5 kilobajtów, nie? Tylko tak, to trochę ale... jakoś jest inaczej. Ale to są już detale.
1: Więc mogłem źle się wyrazić, ale zmierzam do konsensusu. To się pojawiło, jak już były pierwsze pecety, ja pamiętam, to było chyba 386, 486. Wcześniej, jak myśmy w latach 90. mieli, tu się zwracam tutaj do Etama, przed czasów amigowych, czyli ja może jestem starszy w temacie od Etama, bo ja zaczynałem od ZX Spectrum Commodore 64. Myśmy w tamtych czasach, wyobraź sobie, wymieniali się dyskietkami przed pocztą. Zanim wszedły modemy i te BBS-y, o których ty mówisz, ja cię w tym momencie nie słyszałem, jak mówię, bo żeby nie robić przegłosu, mówiłeś coś?
0: Nie, słucham ciebie.
1: I słuchaj, i tam było coś takiego popularne w latach 90. to było cheatowanie, czyli jak na przykład chodziło o to, że wysyłaliśmy sobie dyskietki. To były 5, 25, czyli te duże, później weszły 3,5. 3,5 to były te zamigi, ale w czasach 8-bitowców to były te 5,25. Nie, i tam trzeba było je zabezpieczyć tekturką. No i to się nazywa, wiesz, wtedy te czasy to się nazywało, że jak ktoś pisał kod, to był koderem, ktoś był muzykiem, a ludzie, którzy wymieniali się oprogramowaniem, byli swaperami. To się nazywało. Ja na samym początku, bo ja, wiesz, wymieniałem się głównie demami na... bo generalnie pochodzę z jakiejś tam demosceny, nie? Jakimś, nieważne. Zaraz się tam wypowiedź, bo ja cię nie słyszę, dopóki ja mówię. Ja skończę, Krawiec, jakbyś coś mówił, to... bo cię naprawdę nie słyszę. I tam spotkałem się z czymś takim, że Poczta Polska później to zaczęła z tym walczyć w latach 93, 4, 5, że tam się smarowało znaczek po prostu klejem, jak pani odbiła delikatnie stampa, no to później się to zmywało i miałeś znaczek wielokrotnego użytku. Pamiętam, za tamtych czasów ktoś użył znaczku 12-krotnie. Oddaję ci teraz głos, bo nie wiem, czy gadam do siebie.
0: No spoko. Fajna opowieść. Myślę, że w ogóle niektórzy będą zaskoczeni, że widzicie, Erkat ma młody głos.

0: informacje, to się od kolegów zdobywało, nie? To ciekawe czasy. Ciekawe czasy.
1: Słuchaj, ja chłonąłem każde czasopismo w tamtym czasie. Ja pamiętam pierwsze PC formaty, później pierwsze jakieś dystrybucje Linuxa. Ja powiem ci tyle, że ja weszłem właśnie w system Linux później dzięki właśnie gazetom i dzięki właśnie płytom. Generalnie, czekaj, już skończę, bo chcesz pewnie mi przerwać?
0: Nie, słucham sobie cierpliwie.
1: Generalnie na przykład te wszystkie, wiesz... A później była ta afera, pamiętasz, że oni tam, już nie pamiętam, czy w CD Projekcie, czy było tych, dużo tych gazet, co miały jakby płytkę w środku i później tam, wiesz, przez przypadek, wiesz, jakiegoś wirusa wpuścili. Ale to nie ich wina, nie?
0: No, bywało. No,
1: ciekawe. No, to...
0: A jaki był twój pierwszy telefon? Pierwszy telefon.
1: Miałeś, okay. Cholera jasna, dużo łatwiej. W moim czasie naprawdę albo trzeba było znać angielski, żeby się nauczyć programowania. Tam teraz każdy, wiesz, ja bym chciał się cofnąć do moich czasów i mieć te wszystkie tutorialie. Nie musicie uczyć angielskiego, ale z drugiej strony to, że się wtedy nauczyłem angielskiego technicznego, no to w sumie dało jakieś rezultaty na obecne życie. Oddaję ci głos.
0: No, trochę rozmawiamy ze sobą jak w czasach CB Radio, nie? Gdzie albo jeden mówił, albo drugi i wciskało się jakiś tam przycisk, żeby móc mówić, tak?
1: Było piękne, bo nikt sobie nie przerywał.
0: Wymagało to pewnej dyscypliny, nie? I kultury. Tak, no. Stare czasy. No,
1: dobra,
0: właśnie,
1: dobra, krawce, bo fajnie gadałeś. Ja tylko chciałem wtrącić, wiesz, powiedzieć ludziom, że przed BBS-em jeszcze były czasy, gdzie się oprogramowanie wymieniało pocztą, nie? I tylko to chciałem, Etam to by na pewno pamiętał, no. Bo on jest taki, wiesz, starszy od nas trochę. To co, wietrzymy antenkę, ja się rozłączę i... Z chęcią cię będę słuchał dalej na YouTubie i wpłacał ci dalej donaty.
0: Dzięki.
1: Kto to powiedział? Nie, co? Coś mi pomyliło. Dobra. To ja się rozłączam, okej? Okay?
0: Dobra, dzięki za telefon ciekawy. Hej.
1: Trzymaj się, hej.
0: To był zakręcony człowiek, jak słoik. A po co tak od razu krytycznie? No, miejmy trochę wyrozumiałości. Słuchajcie, no, Erkard zadzwonił, ciekawy głos w temacie audycji. I po co jakieś tu złośliwości? Może nie ma słuchawek, albo mu się zepsuły, albo coś, albo po prostu nie wiem. No, ale przypomniał tutaj czasy. Też jakaś forma komunikacji, właśnie ten swapper, czyli ktoś na demoscenie, kto wysyłał rzeczy właśnie normalnie pocztą na dyskietkach. Też pamiętam, jakieś dyskietki kiedyś wysyłałem pocztą, no to musiałem prosić panią, żeby tym stemplem tam nie tego, bo mogła rozwalić tą pieczątą zawartość. No, zmieniał się mocno internet i komunikacja. Dzisiaj młodzi ludzie, to oni się rodzą już gdzie to wszystko jest i oni się z tym czują jak ryba w wodzie. A co ciekawe, my, tacy jacyś starzy wyjadacze, pionierzy, którzy, no pionierzy, powiedzmy ludzie, którzy przecierali szlaki w tym wszystkim, no to my możemy się czuć czasami dzisiaj zagubieni, możemy mieć jakiś wstręt do nowości, żeby sobie instalować jakieś nowsze rzeczy, to ja tak czasami mam, nie? A właśnie ktoś bardzo młody nie będzie miał w ogóle tego, bo dla niego zmiana oprogramowania, zmiana technologii to jest coś takiego już normalnego, do czego jest ta osoba przyzwyczajona, że się bardzo łatwo wdraża w nowe rzeczy, nie? Więc zmieniało się. Też pamiętam takie myki, które robiłem z telefonem, które polegały na tym, że miałem w mieszkaniu dwa telefony,

ale one jakby były do jednej linii podpięte. O. Było po prostu gniazdko rozdzielone odpowiednio, gdzieś tam szły kable. Kiedyś się dużo kombinowało z kablami, powiem wam. Na przykład miałem też, to ojciec mój z kolei zrobił tak, że mogłem sobie oglądać z drugiego pokoju wideo, bo powiedzmy kabel, gdzieś była przewiercona w ścianie dziura, szedł kabel do mojego pokoju i trzeba było w drugim pokoju coś puścić na wideo i to szło sobie kablem do telewizora do drugiego pokoju, nie? Dużo się tak kombinowało, w ten sam sposób można było mieć dwa aparaty telefoniczne w mieszkaniu. Jeden w przedpokoju mieliśmy na przykład, sobie wisiał na ścianie, taki tam plastikowy z guziczkami, a drugi jeszcze z tarczą, pamiętam, był sobie w drugim pokoju i one były jakby podpięte pod jedną linię. Czyli jak ja rozmawiałem przez jeden z tych telefonów i podniósł słuchawkę ktoś w drugim telefonie, to słyszał, przyłączał się do rozmowy. No, to można powiedzieć taka pra konferencja, że mogą trzy osoby sobie rozmawiać przez telefon, prawda? Więc też jakaś tam ciekawostka w sumie. Co tam jeszcze było? No, może dlatego, że nie było tych komórek za czasów w mojej młodości, że no to żadnych tam komunikatorów, komórek, smartfonów, nic, to ludzie się dużo przez okna wydzierali. Wracaj tam do domu! Albo coś. Albo ktoś szedł i przekazywał, słuchaj, szuka cię tamten, z dzichu cię szuka, nie? Weź tam się do niego odezwij, zgłoś się, bo cię z dzichu szuka. No, to takie prymitywniejsze pod tym względem o wiele były czasy. No. I pamiętam pierwszą wyprawę po modem, kiedy no po prostu można powiedzieć, że że postanowiłem, że wchodzę w ten świat internetu. Już tam któryś kolega ma, no to czas też kupić sobie ten modem w końcu, nie? No i wycieczka po prostu na giełdę komputerową, kupno tego modemu tam 56600 i instalowanie tego z kolegą, testowanie. Kiedyś komputery były też bardziej takie społecznościowe pod tym względem, że się odkrywało wspólnie te rzeczy. Też nie każdy miał ten komputer, więc na przykład często jeździłem z jakimś kolegą z klasy gdzieś tam na giełdę komputerową. Potem przywoziliśmy te dyskietki z pirackimi grami do domu. No i i ogrywaliśmy te gry i potem też było wymienianie się tymi grami, czyli na przykład no musiałem poznać, kto na osiedlu ma też tą Amigę i tam przyjść, taki dzieciak tam, dzień dobry, proszę pana, bo ja słyszałem, że pan też jest posiadaczem komputera marki Amiga i chciałem się zapytać, czy byłby pan zainteresowany wymienieniem się grami? Tam jakiś stary facet ci otwiera, nie? Nieznajomy w ogóle w jakiejś tam willi. To tak było, no. Albo się zabierało ten komputer po prostu do kogoś też. Pamiętam, że tą Amigę to się nosiło, po prostu się brało ją do plecaka. Jako, że można było ją podłączyć do telewizora, no to się ją zabierało do kogoś i u kogoś się grało, no. Już kiedyś opowiadałem, że w ten sposób wygrałem wideo kiedyś w Street Fightera. Po prostu założyliśmy się, że jak ja wygram, to kolega mi oddaje swoje wideo. I w drugą stronę. I wygrałem, ale tak o mało co. Jakbym tak przegrał, to by mnie w domu zabili po prostu. No i stopniowo te komputery się stawały coraz powszechniejsze, tylko że to był jeszcze czas, że nie mieliśmy do nich internetu nawet podłączonego. To dopiero potem się pojawiło, wkroczyło. No, a internet był taki, jaki był. No, nie było Google'a, nie było YouTube'a, właściwie to mało co było. Trzeba było szukać w ogóle czegoś. Szukało się w internecie czegoś. Czegoś wartościowego. A dzisiaj inne czasy. Dzisiaj jest cała masa do wyboru różnych filmów, gier, serwisów, bajerów, usług przeróżnych, nie? Abonamentów i nie wiadomo, co wybrać. A kiedyś inaczej, kiedyś się szukało czegoś po prostu, czegoś fajnego w tym internecie, czegokolwiek. Jakichś fajnych obrazków, czegoś do ściągnięcia.
jak się znalazło już jakiś tam podręcznik terrorysty, na przykład anarchist cookbook, oto taki skarb gdzieś tam, nie, na dyskietce. No i się tym wymieniało po prostu. No. Pincetka to, no był klocuch, był, tak. No. I jeszcze weź zasilacz, jeszcze weź dyskietki, jeszcze weź joysticki, wszystko to popakuj, nie? Największymi wariatami to byli dwaj koledzy, co pojechali kiedyś na kopy party, czyli taki zlot demoscenowców, gdzie zabrali telewizor w ogóle ze sobą. Jeszcze jeden kolega dźwigał całą, dojechali do innego miasta i tłukli się pociągiem w ogóle z tym telewizorem, nie? No to takie, widzicie, zwariowane czasy, że się komuś chciało, nie? Też kiedyś kopiowałem gry właśnie na X-Kopy, nie? Przez krótki czas, nie wiem, tam z 2 miesiące może, czy z 3 miesiące, żeby sobie dorobić, to tam kopiowałem te gry. Także piractwo też zaliczone.

0: No, to tak w skrócie tyle, jeśli chodzi o telefony, o komunikację, chyba co chciałbym powiedzieć. Nie wiem, co tu jeszcze dodać. No. Napiszcie, ma ktoś z was w ogóle telefon stacjonarny jeszcze w domu? Bo wiem, że zdaje się, można sobie nawet taką usługę zamówić, nie? Że macie stacjonarny, tylko że dzisiaj to będzie działało, nie wiem. Być może już przez jakiś cyfrowo jakoś po prostu przez jakiś światłowód założony, no tak jak przez internet. Dzisiaj mamy telewizję też właściwie. No bo ta telewizja, którą dzisiaj mamy, dlatego takie firmy jak Netia też proponują telewizję po prostu, bo to wszystko idzie przez ten sam kabel. Ja też mam w tym pakiecie, co mam internet, mam telewizję też właściwie, nie? Herkules, no, chyba pierwsza karta graficzna, taka najbardziej prymitywna, czarno-biała, właściwie dwukolorowa, tak? Herkules. Pamiętam, to był pierwszy komputer, który kolega miał, pierwszy PC, którego sobie złożył, to miał Herkulesa, właśnie. Ale tam już chodziło takie SimCity na przykład. No. Jakie tam były karty? EGA, CGA. Jedna z tych kart, nie pamiętam która, chyba EGA, to miała taką dziwną paletę, taką jak nocne radio. Był taki seledynowy, różowy. Chyba cztery kolory tam były w ogóle tylko, nie? Biały, czarny, seledynowy i różowy. Także no, dziwnie się to oglądało. Też z dźwiękiem były straszne mecyje, bo pamiętam, że taką pierwszą pseudo właściwie kartą dźwiękową było coś, co się nazywało Kavox. Ciekawe, czy Zenon będzie wiedział na przykład, co to jest ten Kavox. Witam, Zenonie.
1: Cześć. Fajnego miałeś pozora na antenie i na czacie masz dalej Arkada.
0: Głośniej
1: Ty.
0: troszeczkę, słabo cię słychać coś.
1: Czekaj, fajnego pozora miałeś
0: O,
1: na
0: teraz dobrze.
1: antenie i na tym na czacie masz cały czas. Zdechłem ze śmiechu, jak przeczytałem. Pamiętam, szło dobrze. Na 486 SX25 plus pierwsza Nvidia. I zapytałem, jaka to jest na Nvidia. Usłyszałem, że to jest Herkules.
0: No to coś się pokiełbasiło,
1: No
0: koledze,
1: nie,
0: chyba,
1: on po
0: nie?
1: prostu pierdoli głupoty i gówno wie, o czym gada. Teraz pisze, czy daj Wix, czy daj Wix karta.
0: Może,
1: Chłopie,
0: słuchaj,
1: Erkan,
0: może mu
1: nie
0: się
1: masz pojęcia o czym.
0: nazwy, może mu się po prostu
1: Nie, on
0: tylko
1: pisze,
0: nazwy
1: pierwsza.
0: pomyliły. No pomieszał zupełnie epoki. Przepraszam, nie Kawoks. Widzisz, mi też się nazwy mylą, bo nie Kawoks, tylko Kowoks. Maharadża mnie tu poprawia. Tak, Kowoks. To był właściwie bardzo prosty układ jakiś elektroniczny, który sprawiał, że to brzmiało trochę lepiej niż PC Beeper, ten zwykły, co sobie tylko potrafił pierdzieć w kilku tonach. No, ale nie było to absolutnie jeszcze kartą dźwiękową, bo to za bardzo,
1: Nie
0: nie?
1: wiem, mnie te pecety minęły. Ja jestem z epoki Amigi i tak na Atarynkę 2600 i na Commodorka patrzyłem tak z pogardą. Zdarzyło mi się z tego korzystać, że słowo słabe w szamice. Natomiast, że pierwsza Nvidia równa się 3DFX, RCAD. Nie pisz już nic, dobra? Bo się, chłopie, tak skompromitowałeś, że to jest śmiech na sali. I nawet jeżeli się tak fundamentalne rzeczy mylą, to znaczy się, że jest z tobą bardzo źle. Nie pamiętam, mam tyle lat co etam. Tym gorzej. Chłopie, tym gorzej. Argument z wieku działa tylko na twoją niekorzyść.
0: Oj
1: Znaczy,
0: tam,
1: pamiętaj,
0: no.
1: w tym wieku wchodzisz już, jak i ja też, jestem troszeczkę wcześniej, w tym wieku wchodzisz już w ten moment, że nie jesteś coraz to mądrzejszy, tylko coraz to głupszy.
0: Ale panie
1: Widzisz?
0: kolego, to było faktycznie tak dawno. Ile to było?
1: Ale
0: To było, słuchaj, to
1: Nvidia
0: było.
1: była tak dawno, o czym ty gadasz? Nvidia była tak dawno, CDFX był tak dawno, Herkules, Nvidia, stary,
0: Herkules.
1: to jest kilkanaście razy
0: Oczywiście,
1: różnicy.
0: oczywiście. Ja mam na myśli te
1: To
0: czasy
1: jest tak,
0: właśnie
1: jakbym ja się pomylił.
0: Herkulesa, ale spokojnie. Take it easy. Mam na myśli no, te całkiem stare czasy i że to było tak dawno, że mogą się nazwy trochę mylić i prawdopodobnie
1: Arkadowi
0: się...
1: Nie, inne epoki. Kurwa, to jest tak, jakbym ja pomylił, nie wiem, Nintendo Entertainment System z PlayStation, kurwa, 2.
0: Ale to nawet nie chodzi o to, że komuś się mylą technologie, urządzenia i marki, tylko tak zwyczajnie nazwa się pomyliła. No każdemu może się zdarzyć. No. Słuchaj, to tak jak ja bym nazwał, że były te stare samochody i na syrenkę powiedziałbym, że ona się nazywała Warszawa. I to też jest spora tam odległość jakaś czasowa.
1: To by znaczyło, że się kurwa zupełnie nie znasz na temat.
0: Tak, to by znaczyło, że się być... Znaczy nawet nie tyle, że się nie znam, tylko że mi się nazwy pomyliły.
1: Jeśli nikogo temat interesuje, to w ten sposób by się nie pomylił. Chłopie, SX, ten, o którym pisałeś, to też jest kurwa od Herkulesa 10 lat różnicy. Rzucasz po prostu nazwy, masz nadzieję, że ktoś łyknie, że to jest, o, retro, to się może pomylić. No kurwa, nawet Etamowi się nie myli. Jakimś dziwnym kurwa trafem, nie? Mimo, że ma taki sajgon w głowie, to mu się nie myli. Komu się tu kurwa takie rzeczy mylą, przepraszam, w takiej skali? 3 razy się pomyliłeś. Zestawiłeś rzeczy, które ze sobą nie mają nic wspólnego. Nie ma, wiesz, 486 SX25 z Herkulesem się nie widział się z 3DFX-em i nie widział się z Nvidią. Te rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. One były w tak zajebiście różnych, wiesz, przestrzeniach czasowych, że to jest po prostu... Wiesz, to AirCut ma taki numer, że on rzuci kilka takich tekstów z branży IT i próbuje sobie ego podbudować tym, że jaki to on jest tutaj dupny szpec. Niektórzy się AirCut może na to chwycą, ale masz takiego pecha, że trafiłeś na środowisko, gdzie są ludzie, którzy się troszeczkę na tym znają, tak? I...
0: Ale to
1: wiesz,
0: też nie ma co z tego robić wielkiej sprawy, no pomyliło się tutaj.
1: Nie pomyliło się. To nie jest pomyłka, to jest po prostu celowe pozerstwo, nic więcej. Więc nie nazywajmy szamba perfumerią.
0: No dobra.
1: I tak to wygląda. Różnica między te wszystkie rzeczy, które były wymienione, różnica między nimi jest kolosalna. Ja rozumiem, jakby ktoś nie potrafił wymienić po kolei numeru, wiesz, konsoli Segi, czy tam Atari i tak dalej. Jasne, to jest faktycznie ekspercka wiedza, ale nikt by się nie pomylił, że Atari było jakieś powiedzmy 5600 i to jest, no zaraz potem miała następna moja konsola, 2 lata później to był PlayStation 3. No kurwa, no.
0: No ale to zostawmy już, bo nie będziemy teraz przez godzinę się tu zrzymać nad Arkadem, no, że źle powiedział tutaj. No,
1: tak, tylko wiesz, to był fajny punkt wejścia, nie, do tego.
0: Ja bym wolał, żebyś ty może coś powiedział o swoich pierwszych doświadczeniach z telefonami, jaka była twoja pierwsza komórka, albo nie wiem, z komunikatorami, bo tak troszkę dzisiaj o komunikacji, jak to ewoluowało, nie?
1: Pamiętam, że kuzyn miał biper, nie? Pager, czy jak to się nazywa, ja nie byłem w stanie tego pojąć, co to jest, nie? Jaki jest sens tego w ogóle, o co chodzi? Naprawdę ja tego nie kumałem, nie? Po co nosi takiego dziwnego wichajstra przy spodniach na pasku i nawet specjalnie, to chyba była jakaś taka moda, jakieś pokrowce na to, żeby to było widać, że ty to masz i jest taki hopsiuk do przodu. No i miał faktycznie tego bipera pagera. Później pamiętam, że miał taka komórkę, chyba taką, jak ty nawet pokazałeś. Pamiętam, że były te pseudo skóry i taki chamski plastik, folie. Takie były case na to. SMS-y były tam po złoty 20, nie?
0: Ale to zatrzymajmy się na pagerze, bo to jest ciekawy wynalazek. Zdaje się, że w Stanach to było dłużej popularne, że u nas to właściwie w ogóle się nie spopularyzowało za bardzo. I z tego, co sobie... mogę się mylić, ale to chyba działa tak, że ty dostajesz komunikat, że ktoś do ciebie dzwonił po prostu na telefon, no i do tego się to sprowadza. To jest taki coś, co cię powiadamiało po prostu, że miałeś jakieś połączenie, tak jak dzisiaj masz na komórce, że ktoś tam próbował się z tobą połączyć, to taką funkcję pełniło trochę, nie?
1: Tak. Wiesz, pewnie tam był jakiś ślepy zaułek co do tego i faktycznie się tam może pojawiały jakieś proste wiadomości tekstowe w tej syłkowej części technologii, ale wiesz, co było ciekawe? Tylko to by się trzeba przygotować. Ja nie jestem Arkadem, nie będę na bieżąco czytał Wikipedii i udawał, że taki jestem oplatany.
0: Na przykład
1: pamiętam, że była taka technologia syłkowa, która była ślepym zaułkiem jak ISDN. Marzyłem o tym. I w ogóle naprawdę siedziałem twardo i marzyłem o tym, że ISDN było lepsze niż SDI, bo SDI miało, no tak jak chyba szeregowe łącze, tak? 115 kilobitów, a ISDN miał 128. Kurwa, ale tu musieliśmy mieć 2 linie poprowadzone i 2 abonamenty płacić, wyobraź sobie, tak? Za 2 numery w Polsce. Tak to było zorganizowane, to była cyfrowa telefonia. i w chwili nie po 64 płaciłeś pieruńskie pieniądze i miałeś te 128 i byłeś impulsowo rozliczany. SD miał tą zaletę, że ten, że było rozliczane, no, tłumaczone jako szybki dostęp do internetu albo stały dostęp do internetu. Nie? No to było marzenie. Widziałem te pingi, ludzie mieli po 80, to było dla mnie niesamowite. Ja na modemie miałem po 190, da po 200 coś, 300. Taka wartość, nie? A tutaj było 80. Myślę, wow, to się w Quake'a tak grać już, nie? W ogóle. A teraz obecnie, jak ktoś ma taki transfer, to sobie myśli, no coś się zepsuło, nie działa.
0: No, chyba, że ma jakiś ktoś darmowy internet, jakiś Aero 2 czy coś takiego, to może mieć czasami taki internet jak ze starych czasów. Ale kiedyś, w ogóle, jeśli dobrze też pamiętam, to takie sztywne łącze, jak to się mówiło, że mam w firmie sztywne łącze, nie? Czyli się brało jedno takie grube łącze internetowe z super transferem na całą firmę, żeby dla wszystkich było jakoś tam rozdzielane przez switcha, to się było switch, router, taki coś takiego. I to było 2 megabity na przykład, tak? Mam zajebiste 2-megabitowe sztywne łącze w swojej firmie, stary. Wow, nie?
1: Ta usługa się nazywa Polpak, to była taka...
0: Coś cię słabo znowu słychać jakby.
1: Poczekaj, nie wiem, to była usługa, która się nazywała Polpak. Słychać mnie teraz, czy nie słychać?
0: A czy ty się gdzieś przemieszczasz, czy się
1: Nie, ruszasz? Nic się nie przemieszczam, nie wiem, co tutaj jest. Halo, znowu to jasnej, ciasnej.
0: Bo tak... Raz cię lepiej słychać, a raz tak jakbyś odchodził od mikrofonu, nie?
1: Przecież nie wiem, co tu się dzieje, niestety. Bo mam mikrofon taki z dupy podłączony. A teraz jak?
0: No, raz dobrze, a raz gorzej, ale jakoś tam może być.
1: No to już czytam. I teraz zaznaczam, że czytam to z Wikipedii, żeby nie było wątpliwości. Sieć Polpak myślnik T od samego początku posiadała połączenie z operatorami internetu. Na początku za pośrednictwem NASK, a później własnego łącza naziemnego do MCI o przepustowości 2 megabitów. Generalnie polegało to na tym, że był jakiś taki podwykonawca sieci, właśnie ten Polish Packet Transit, i on oferował sporą część tego internetowego ruchu, który taki był na przełomie wieków dostępny, powiedzmy, tak? I to było to sztywne łącze. Czasami faktycznie sztywnym łączem nazywano SDI, ale jednak później bardziej to przejęło ten Polpak, nie? I on był często przez jakichś takich wiejskich propagatorów internetu. To dzisiaj niektórzy się utrzymali na rynku i działają, tak? Podstawą tego, żeby internet rozrzucać po jakichś wypistowach przez sieć radiową, nie? No, z takiej sieci też mi się zdarzyło korzystać. Specjalista, no, Jolu, bez wątpienia w tej materii większy niż ty, bez wątpienia w materii tego, co można kupić w sklepie, większy niż ty, i w kilku różnych innych kwestiach też specjalista większy niż ty. Co nie jest wielkim osiągnięciem i nie jest trudne.
0: Nie no, ludzie ci chyba dogryzają, ci się tak odgryzają, że taki specjalista zadzwonił i trzeszczy, słabo go słychać, no to chyba o to chodzi.
1: A to,
0: ale
1: nie
0: to
1: wiem,
0: spoko.
1: No sprzęt się, ja sobie mogę zaraz pochytać mikrofon, jakiś inny, nie ma problemu, tylko że wiesz, nie bardzo ten, chyba nie wiem, co tu się dzieje.
0: No jakiś wyjątkowo kiepski masz dzisiaj faktycznie ten mikrofonik. No, to Zenon może się połączy zaraz z lepszego majka. No, także były te Polpaki. Nie wiem, czy takiego Polpaka nie miała przypadkiem moja sieć osiedlowa, która też była takim skokiem jakości, bo oferowała coś o niebo lepszego niż w tamtym czasie. Te ISDN-y, TPSA, jakieś dialogi. Po prostu nagle się poczuło wiatr w żagle, nie? Poprzerzucaliśmy sobie kable z bloku na blok. Był taki dziadek na osiedlu. Taki starszy pan po prostu, z siwą brodą nawet taki, który tak sobie wymyślił, że kupi jedno zajebiste łącze, gdzieś je tam pociągnie i zrobi taką sieć osiedlową, nie? Po prostu dla ludzi. I ta sieć osiedlowa zbudowała całkiem fajną społeczność, że my tam na ogniska chodziliśmy ze wspólnie, znaliśmy się, nie? udostępnialiśmy sobie jakieś filmy i to było takie niezwykłe, że można cały film sobie od kogoś ściągnąć, bo to było tak, że to działało tak, że była, że był i internet, ale też działała sieć lokalna, że my mogliśmy sobie bardzo szybko po kablu przesyłać, wymieniać się filmami, grami. No, także opowiadam Zenonie o sieci osiedlowej swojej, gdzie, wiesz, mieliśmy mało, że zajebisty internet, lepszy niż w tym czasie proponował Dialog czy TPS-a. I jeszcze mieliśmy sieć lokalną, wiesz, przez to, że te kable były z bloku na blok ciągnięte, więc przesyłaliśmy sobie całe filmy, co wtedy przesłanie, czy tam 600 megabajtów, bo wtedy tyle mniej więcej wtedy zajmowały takie pirackie filmy, no to było znowu, nie?
1: No, już lepiej, tak?
0: Myślę, że tak.
1: Tak czy nie. Dla tych dupnych tam, którzy się moim środowiskiem przejmują, miałem kilka mikrofonów, moi drodzy, kilka komputerów w jednym miejscu, to wszystko czasami trzeba poprzełączać, poruszać i tak dalej. Nie zawsze mi się chce lecieć po ten najlepszy do gadania mikrofon i tyle, cała wielka historia. No, więc ten, to Polpak, tak, to zauważyłem na kilku wsiach, jak tak z ludźmi gadałem w dawnych czasach, którzy wspominali internet w takim podobnym środowisku, w jakim ja funkcjonowałem. No to było takim głównym dostawcą. Wiadomo, że w różnych rejonach się zdarzały jeszcze jakieś różne, jak ktoś miał dojście jakieś lepsze, no to wtedy lepszy był provider na tych wypizdowach dookoła jakiejś metropolii. I ten, i tak to wyglądało. I to było podobne do sieci osiedlowej, nie? Też faktycznie te komputery często były bardzo prymitywnie i łatwo spięte w sieć. Czasami ktoś zapominał, że coś ma udostępnione i można mu było myszkować po komputerze. No, co nie muszę mówić, że nie było szczególnie bezpieczne. I tak to wygląda, no. Jolu, powiedz mi jedną rzecz, skoro już tak mnie słuchasz. Czy Polska powinna być wdzięczna Iranowi za cokolwiek, czy stanąć po stronie Izraela? No, to tak mi podpisz. Jak tak?
0: Jola na pewno powie, że Iran, bo to sojusznik Rosji, to już samo no, to.
1: Ale dlaczego? Czy my coś jesteśmy winni Iranowi? Czy co? Ja nie wiem. No, to tak, czekam, bo taka jesteś wyszczekana na czacie, więc napisz.
0: A Izraelowi coś jesteśmy winni?
1: Nie, ja na razie Jolę pytam o ten Iran, nie? To ten, a z Izraelem to innym razem pogadamy. Więc wracając do tej komunikacji.
0: A w ogóle jeszcze tylko dodam, że Iran, czyli Iran, to takie buty wyprodukowane przez Apple.
1: Iran to jest taki jogurt z wodą turecki.
0: Też.
1: Nigdy tego nie piłem, jakoś mi koncepcja tego trochę odrzuca.
0: A Irak to taka, no to półeczki takie.
1: Irak to miał ten, jak umierał na HIV, znaczy na AIDS, jak on się nazywał, Steve Jobs, to on miał wtedy Iraka. Apple miał raka. Tak? A coś jeszcze powiesz więcej o tych grobach ludzi, Jolu? Jak to tam było na II wojnie światowej z Iranem?
0: No nie wiem, to ci, którzy nas tam jakoś przygarnęli?
1: No, ja się Joli się pytam.
0: Aha, okej.
1: No, więc ten, więc tak to wygląda. Jaka była moja pierwsza komórka? Kurde, chyba Siemens jakiś z klapką jeszcze. Strasznie mi się podoba ta klapka. Dla mnie zajebista sprawa, lubiłem, że ta klapka jest. Blokada klawiszy mi się wydała taka niepewna i ciulowa, a teraz mamy ekran dotykowy, który w ogóle jest jednym wielkim klawiszem. Nie powiem ci jaki. Nie, hihi, robię ci egzamin, no, tylko jestem ciekaw, nie? Jak bardzo jesteś w temacie tego Iranu, nie? Jak to widzisz, no? Ale jakie groby? Skąd te groby się tam wzięły? Czyje groby, nie? Dlaczego mamy być po stronie Iranu? Bo widzę, że tak jednak czujesz smrodek tego Iranu, to wyłóż mi swoją rolę, znaczy wizję tego, dlaczego tak jest.
0: Rolę? Rolę Marcina? Rolę?
1: Nie, rolę Joli, to ja wiem jaka jest. I ten. Co jeszcze tam było z takich środków komunikacyjnych? Walkie-talkie. Oczywiście. Mówiłeś już o tym?
0: Nie, właśnie nie było jeszcze walkie-talkie.
1: To prawie wszyscy mieli, mało komu działało, nie?
0: No. Ale to może być świetny wynalazek, takie walkie-talkie, znowu może wrócić do łask na apokalipsę na przykład.
1: Przecież dobry jest, wynalazek. Ludzie mają w tych plecakach ucieczkowych te walkie-talkie różnej maści, różnego typu.
0: No.
1: Więc jestem ciekaw. No Jolu, czekam. Skąd się te groby wzięły i tak dalej, nie?
0: Zostawmy już jakieś tam groby, wojnę, no nie, innym razem.
2: No, czemu nie?
0: A propos roli Joli, nawet się rymuje, a propos roli Joli, to Maharadża twierdzi, że w dawnych czasach może rolą Joli było mówienie przez słuchawkę rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Ale co wy
2: tak,
0: z Joli robicie taką komunistkę cały czas, która była w UB, cenzurowała, biła, torturowała ludzi, stanowisko dostała dzięki układom bolszewickim, bo jest Żydową starą. No, już, no ludzie, no...
2: Nie, tak by mnie nie skomplementował, że jest Żydówką, bez przesady. Ale ten... no nie, nie, stary, zostawmy może temat Joli, bo ty jesteś człowiekiem, przed którym staje schizofrenik, mówisz, że ma schizofrenię, a ty mówisz, o, można tak to interpretować. No. Więc nieszczególnie myślę, że ten chce mi się przekonywać, ani w ogóle też jakoś wchodzić w temat tam życiorysu Joli. Ja wolę tutaj z nią pogadać o tej historii konkretnej. Ja to już tam nie wchodzę w to. Kim tam był jej...
0: No, zostawmy, kto
2: ktoś
0: był.
2: Ktoś tam i ktoś tam. Nie?
0: Kogoś,
2: nie wchodzę w to.
0: No, tak.
2: Starczy mi to.
0: Jest troszkę inny temat audycji w sumie.
2: Dokładnie. Pamiętam właśnie też te budki jeszcze były. Był szał na te karty. Różne te karty były. Impulsy, wiadomo. Jolu, proszę cię, powiedz mi, co to za groby w tym Iranie. Jak tak się interesuje ten Izrael. I to będę powtarzał. Co to za groby, skąd się tam wzięły. I ten... te budki, niektórzy próbowali sprzedawać jakieś specjalne karty, które miały powodować to, że mogłeś tam dzwonić, ile ci się żywnie podobało. No, pamiętam, że był też taki skandal, że była infolinia dla osób z wirusem HIV, i gówniarze tam dzwonili, nie? Jak pomyleni na ten temat, bo można było się do kogoś za darmo dodzwonić i powiedzieć coś głupiego, nie? Teraz tak sobie myślę, Chryste panie, to było kretyńskie, ciekawe, czy teraz dzieciakom takie głupie pomysły wchodzą do głowy, ale to z drugiej strony troszeczkę jak też to akurat robiłem, że się chodziło po domach i dzwoniło dzwonkiem komuś, nie? I później jakaś tam babcia czy ktoś wychodził, patrzy, nikogo nie ma, nie?
0: Ja też robiłem, no. Nawet wymyślaliśmy takie głupie dowcipy, że na przykład odgrywaliśmy melodyjkę na balonie, że balona jak się nadmuchało, to potem można było nim tam coś tam grać. No i tam, dzień dobry, czy możemy pani odegrać specjalny koncert, specjalnie tam dla pani, tam i przez domofon. No jakieś takie głupie dowcipy. Ale też to przez domofon, a telefonicznie też wybieraliśmy ze książki telefonicznej ludzi o jakimś dziwnym nazwisku, no nie wiem, tam na przykład pan Wulkan, nie? I dzwoniliśmy, dzień dobry panie Wulkan, tam czy prawda, że pan jest bardzo wybuchowym człowiekiem? No, ha, ha, ha,
2: ha. Dobra, to może zamknę temat z Jolą. Jak Jola trochę aż taka głupia nie jest, wyczuła pismo nocem, o co chodzi. Otóż szury i gównojady wszelkiej maści powtarzają, że o, Polska musi być wdzięczna Iranowi, bo Iran przyjął uchodźców. Nie? Jola teraz tak troszeczkę się wychytrzyła i powiedziała, o, tutaj bo się grobami polskimi opiekują. Nie? A nie powiedziała wam, co to są za groby. Otóż to są groby uchodźców ze Związku Radzieckiego, których, jak ktoś nie zna historii, powie przyjął Iran. Jak ktoś zna historię, to powie przyjęła Wielka Brytania. Otóż ci uchodźcy chcieli z Wielkiej ZSRR już dawno spieprzyć, tylko nie mogli tego zrobić przez Iran. Gdyż ponieważ Iran był państwem w sojuszu z Trzecią Rzeszą. Tak? I w 1941 roku dokonano inwazji w głównej mierze właśnie siłami brytyjskimi na Iran po to, żeby Iran spacyfikować i wtedy dopiero było możliwe ewakuowanie Polaków ze Związku Radzieckiego. Ci Polacy raz, że byli przez ukochany naród rosyjski, radziecki, przez który Jola tak uwielbia i chwali, wycieńczeni, to jeszcze przez tych Irańczyków, bambusów od granatem od pługa oderwanych byli tak słabo przyjęci, że wielu z nich zmarło tam skutek tego. Tej słabej opieki. Ale na polskiej prawicy i wśród głównojadów panuje takie przekonanie, że jak to cudownie Polaków ugościli Irańczycy, Persowie na II wojnie światowej.
0: No dobra, ja też to powtórzyłem. To ja jestem szurem czy debilem? Czy debilem. Półgłówkiem? Debilem. No to dziękuję debilem. Ci. A ty co? A ty wczoraj się naumiałeś i też może...
2: Nie, coś ty, jaja
0: aha,
2: ty robisz?
0: Przedwczoraj, tak? Bo, nie. Bo też ja ze mną czasami, wiesz... Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ty nie masz takiej wiedzy nabytej od małego, tylko przychodzi ci coś tam do głowy,
2: nie ma wiedzy
0: a
2: od małego.
0: Sprawdzę sobie i być może przedwczoraj cię na przykład najszło i sobie poczytałeś i dzisiaj dzwonisz. Każdy to powinien wiedzieć.
2: Ale spoko, powiem ci tak. Wiem to dłużej, ale nawet możemy na potrzeby dyskusji założyć, że najszło mnie to dopiero przedwczoraj. I nie jest problemem to, czy ja to wiem od przedwczoraj, czy ja to wiem od 10 lat. Problem jest z tym, że myślę, że ludzie właśnie powinni mieć taką dyscyplinę, jakąś naukową nazwijmy to, że jak widzą jakiś taki bezrefleksyjnie powtarzany mem i jakieś prawidło historyczne, to weryfikują to. Ja to zweryfikowałem dawno, dawno temu. Jeśli mnie pamięć nie mieli, to już chyba kilka lat temu, ale dzięki Piotrowi Napierale, tak? Bo on to we mnie w dużej mierze zbudował, żeby kwestionować te różne takie pierdoły, które bezrefleksyjnie różne palanty tempe powtarzają, jako prawdę objawioną, jeszcze się najlepiej swoim wiekiem, wiesz, ten posiłkując. Typu, że o tam Polska została zdradzona przez Zachód na II wojnie światowej, nie, o tam to i o ten Iran i tak dalej. No, także...
0: No ale nie zmienia to faktu, że przychodzi jakiś tam czas, czy miesiąc temu, czy nawet dwa miesiące temu, czy wczoraj, naszło cię, żeby się w czymś tam doszkolić, w jakimś temacie się dokształcić, poczytałeś i niekoniecznie to musi wyglądać tak, że ty zadzwonisz i będziesz stawiał sprawę tak, że no kurwa, co wy debile wiecie, ja
2: ale na
0: tym
2: to polega, ale widzisz, na tym
0: nie,
2: to polega.
0: Właśnie dlatego, to nie jest do końca uczciwe.
2: Po pierwsze, znam to dłużej, ale zakładamy cały czas, że niech to będzie przedwczoraj. Na tym polega ten problem, że właśnie w tym momencie przychodzi jakiś taki hot take, nie? Bo żyjemy w takim czasie, że są jakieś hot takes. Nagle wyszedł ten temat Iranu. To ty właśnie patrzysz na te najbardziej, największe takie pingi, nie, do góry, które idą tematów, takie największe, najbardziej powtarzające memy i prawidłowości i każdy z tych memów, które idą z tych faktoidów próbujesz falsyfikować. I wiesz, z punktu widzenia tego, to jest problem. Nie jest problem, czy ktoś coś wie, czy nie wie. Problemem jest właśnie ta dyscyplina tego, że ty próbujesz weryfikować to, co ci próbują wcisnąć. To jest, wiesz jak to się nazywa? Szury bardzo uwielbiają to powiedzenie. To się nazywa niezależne myślenie.
0: Absolutnie to jak najbardziej jest chwalebne i jak najbardziej okej, że gdzieś tam jak się pojawia jakiś temat, to staramy się w nim dokształcić, żeby nie gadać głupot, ale nie jesteśmy w stanie... wszystkiego wiedzieć w danej chwili na temat tego, co nawet aktualnie jest na tapecie.
2: Dlatego Jolę o to pytałem, bo Jola zawsze ma dużo powiedzenia o BRICS-ie, tak? Tam w tym BRICS-ie jest ten Iran. I wiedziałem, że Jola od razu wyskoczyła z tym tematem, też go pociągnęła dalej, tylko że już trochę jest doświadczona, to już nie powiedziała o samych tych uchodźcach. I dlatego to wyciągnąłem. Bo Joli się nie chciało sprawdzić, jaka tak była konkretnie ta historia.
0: Ale Jola nie ciągnęła tego tematu za bardzo, to ty go bardziej wyciągnąłeś.
2: Ja go wyciągnąłem, ale ona powiedziała o tych grobach. No dobra, no to co dalej? No to jak jest taka, wiesz, ma też 650 lat, czy 700 już lat prawie, no to myślę, że powinna znaleźć czas na to. Ona już kilkukrotnie o tym mówiła, że my powinniśmy być wdzięczni Iranowi, Iran przyjął uchodźców. Dlatego to wyciągnęła.
0: No bo jest taka obiegowa wiedza, o tym przypuszczam większość z nas, a natomiast 90% zaryzykuje tutaj strzelę z nas tutaj, co jesteśmy w tym momencie, na te 100 osób nie dysponowało tą wiedzą, którą
2: ale
0: teraz tu przekazałeś
2: to
0: na antenie.
2: Nie jest
0: czy mamy te 90% ludzi tutaj tu obecnych uważać albo za szurów, albo za debili, bo tego nie wiedzieli?
2: Myślę, że tak, bo jak ja sobie popatrzę na moją bańkę, to sporo ludzi to wiedziało, tak?
0: Elita, naprawdę.
2: Nie elita, tylko właśnie to jest dokładnie to, o czym mówię. To się sprawdza. Pojawia się jakiś temat, to się kopie. Mi też się zdarza coś, wiesz, nawet pominąć albo się pomylić, jasne. Tylko, że nie powtarzam później tego 500 razy, nie? I jak wiem, że się mylę. I albo widzę, że temat jest grzany. Jak temat jest grzany, to ja do tego wracam patrzę i wiesz, i falsyfikuję swoje rzeczy. Ostatnio się, wczoraj się kłóciłem na zupełnie z niegównorabikowym tym rejonie o choroby weneryczne u MSM. Tak? I faktycznie było ciężko rozmawiać, bo tam była taka też ideowa blokada tego, że może tak być. I z racji tego, że temat się zrobił gorący, no to postanowiłem się go trochę odświeżyć. Nie lubię za bardzo o takich rzeczach czytać, no ale odświeżyłem i między innymi się okazało to, że różnie się grupuje osoby, które mają choroby weneryczne, ale albo wirus HIV, to najczęściej się robi według takiej zasady, że właśnie z MSM jako grupa, czyli mężczyźni, którzy mają seks z mężczyznami, kobiety same, sami mężczyźni i narkomani i głowi, nie? Ci, którzy sobie robią iniekcje i klienci prostytutek. Według niektórych badań z tego, co sobie oglądałem ostatnio, się okazało, że w niektórych rejonach świata zachodniego cały czas zresztą na pierwszym miejscu oczywiście są narkomani i głowi, później są MSM, czyli homoseksualiści mężczyźni, ale z reguły to trzecie miejsce zajmowały osoby, które korzystały z usług tak zwanych sex workerek. Teraz w niektórych rejonach, według niektórych metodologii badań się okazuje, że po prostu kobiety jako takie są na tym trzecim miejscu. I spokojnie, ja byłem przekonany, że to troszeczkę inaczej wygląda, ale właśnie dlatego, że temat jakiś zgłębiłem, to wiesz, to nie jest ważne to, co ja wiedziałem przedtem. Ważne jest to, że ja ten temat zgłębiłem, kiedy on się pojawił na tapecie. To jest istotne.
0: No ale chwała ci za to, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie wszyscy wszystkiego wiedzieć. I ja bardziej na to patrzę od tej strony, że super, że jest radyjko, że ktoś zadzwoni, coś powie, czegoś się dowiemy nowego, ale nie, żeby tego nie używać do tego, żeby innych dyskredytować na przykład cały czas, nie? Że są debilami.
2: Czyli znaczy, ja będę Jolę dyskredytował, chociażby z tej prostej przyczyny, że mówię, była ta sytuacja, że ja sobie poszedłem do... opowiadałem tam historię, tak? Wiało, chciałem sobie kupić koszulę z drugim rękawem, poszedłem do najtańszego sklepu, gdzie są najpodlejsze rzeczy, żeby totalnie sobie tak, wiesz, konsumpcyjnie kupić rzeczy. I trafiłem na 100% bawełny. Od razu. Nie było poliestru. Więc, a według tego, co Jelona próbuje wciskać, że wszędzie jest tylko i wyłącznie poliester, my nie mamy wyboru. Jest ten, obok były koszule lniane. I kto tu, wiesz, w tak prozaicznej sprawie wciska kit, nie?
0: Nie wciska kit, tylko się pomylił, bo miał inną wiedzę, coś gdzieś usłyszał. Dzisiaj jest łatwo ulec dezinformacji i mieć przekonanie, że na przykład, nie wiem, len jest bardzo, bardzo drogi, bo po prostu jest straszny szum informacyjny, dużo jest fejków w internecie.
2: Ale
0: na przykład.
2: No to wpisujesz, koszula lniana i to jest jakie fejków? Gdzie jest fejki? Gdzie ty masz wielki spisek na temat tego i fejki, że len jest drogi, jaki strasznie? Tutaj czek tu pisze. Nocna rady, jeśli ktoś mówi brednie niepoparty niczym, to dlaczego tego nie wytykać? Bo komuś przykro się zrobi?
0: Nie, wytykać tak. Jak najbardziej, tylko żeby nie wyzywać i nie od razu nie robić z kogoś debila na przykład, bo w czymś się mylił. Nawet jeśli mówił przekonująco, no był przekonany, że tak jest.
2: To jest taka różnica, widzisz? Taki człowiek wtedy może powiedzieć, dobra, jestem debilem, myliłem się, okej, powiedz mi, pokaż mi materiały, z czego to wynika. Nie? I wtedy automatycznie tak pstryk, przestaje być debilem. Czekaj, tutaj jest następna kontrowersja. Dla biedoty, zapomniałeś wspomnieć bogaczu. Nie jestem bogaczem w żadnym wypadku. Takie jest właśnie niestety myślenie na temat Pepko, że to jest sklep dla biedoty. No chociaż faktycznie, jeżeli chodzi o ubrania, to jest chyba najtańszy sklep dostępny. Więc ten...
0: Może wróćmy do tematu
2: ale o tym mówię. Cały czas urządzeń, jesteśmy przy komunikacji. Cały czas jesteśmy przy komunikacji. To, o czym mówimy, to jest właśnie komunikacja. To, że jak jest jakiś temat, to my to możemy od ręki teraz sprawdzić. Mamy to narzędzie w kieszeni. I ludzie tego nie robią. To jest przerażające. Wiesz, ja to robiłem w czasach, kiedy to nie było takie oczywiste. Chodziłem i czytałem ten encyklopedię. Dla mnie, wiesz, Wikipedia i w ogóle była świetna. Przede wszystkim dlatego, że ona tam na dole ma te źródła. Nie? Ja nie wiem, skąd u wielu ludzi cały czas pokutuje takie przekonanie, że Wikipedia to jest jakieś złe źródło informacji. Ktoś tutaj z naszej głównej radiokosfery mnie ostatnio pytał o syjonizm, nie? To ja odpowiedziałem, jakbym ja chciał zgłębić temat syjonizmu, to na początek bym zaczął od tego, co sami syjoniści mają do powiedzenia, nie? Mając w głowie, żeby wejść w izraelski internet, nie? No, jakoś tam nie do końca to kolega zrozumiał, albo nie do końca wiedział, jak to ugryźć ten izraelski internet, to mu po prostu rzuciłem temat syjonizmu na Wikipedii i powiedziałem, zobacz sobie tam na dole, tam masz źródła, tam jest kilkadziesiąt źródeł na temat syjonizmu, tak? I mieliście coś takiego w encyklopedii Brytanice na przykład, która była uznawana za najlepszą encyklopedię w ogóle ever, tak? Mieliście? Nie mieliście. Tam była krótka definicja, koniec. I dlatego to było dla mnie jakieś niesamowite, a ja byłem gówniarzem, który encyklopedię, mówię, do poduszki czytał, takie miałem hobby. Jak można było uznać za lepsze źródło wiedzy papierową encyklopedię, która ma małą definicję i nie ma źródeł, które sobie możesz kliknąć i od razu zobaczyć, a za to dupę źródło wiedzy wziąć internetową encyklopedię, która ma wielki artykuł, opracowanie, odnośniki i źródła.
0: No, też nigdy nie rozumiałem tej krytyki bezsensownej, nadmiernej Wikipedii. Czasem się zdarzy jakiś błąd. Wiesz co, mi się wydaje, że głównie z kręgów szulskich leci straszny hejt na Wikipedię, no bo, ale to na zasadzie, że wiesz, ale was okłamują, ale wam bzdury mówią w telewizji, w mediach, w encyklopedii, w Wikipedii. Ja wam przedstawię prawdziwą wiedzę i tutaj szur swoją się aktywizuje i opowiada swoje różne opowieści dziwnej treści, nie?
2: RK pisze, Herkules miała chip czy DFX, możesz przeprosić? Nie mogę przeprosić, bo karta graficzna... No Herkules, może Herkules, firma, która się nazywała Herkules, być może później produkowała jakieś inne karty graficzne, które były podłączone do DFX-a. Może wyrobiła swoje licencjonowane kopie 3DFX-a, ale pierwszym 3DFX-em, który był takim kolokwialnie znanym, to był Monster 3D, dobrze pamiętam?
0: A wiesz co, na szybko tak sprawdziłem i Herkules już w czasach bardziej współczesnych produkował całą masę kart.
2: No tak,
0: I to miał chyba na myśli właśnie RK, czyli on wcale...
2: Nie, oczywiście, dalej się mylił. 3486 SX to nichuja by nie pociągnął 3DFX-a.
0: O czym innym mówimy. Herkules zamienił się w producenta kart i tak jak wielu producentów, tak jak Asus czy inne, robił karty z 3DFX-em
2: czyli
0: w Voodoo Rush.
2: No tak, czyli w dalszym ciągu, Rush to jest jeszcze późniejsza rzecz, czyli w dalszym ciągu nie wie, o czym mówi. Bo pomieszał kolejny raz sprawy. Teraz po prostu posiedział i posprawdza. Nie, Erkard, nie miałeś racji. Znalazłeś sobie, że Herkules 3DFX, a kompletnie pomieszałeś generację sprzętu.
0: Tak,
2: ja to widzę, że ty nie wiesz, o czym mówisz. No, sorry.
0: Nie, bo po prostu no, możemy mówić o karcie Herkules jako o tych pierwszych kartach dwukolorowych, czarno-białych, w starych...
2: 3DFX Rush to nie jest pierwszy, w ogóle Rush człowieku, to nie jest pierwszy 3DFX.
0: Wymieniłem pierwszą na Wikipedii, która mi wpadła w oko, że...
2: No, czyli to nie jest w dalszym ciągu pierwszy 3DFX. Rasze to nie były pierwsze 3DFX, to były drugie 3DFX.
0: Ale to ja nic nie mówiłem, że to był pierwszy 3DFX, po prostu...
2: A Erkad mówi. Erkad napisał, że to był pierwszy... Oh. Herkules miał pierwszego 3DFX-a, no Rasz to nie jest pierwszy 3DFX, tak? 3DFX to był... Rasz to był chyba drugi, to był 8-megabajtowy, który miał swoją kartę graficzną, a nie tylko akcelerator. Jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, jeśli się nie mylę.
0: No, tutaj są jakieś starsze karty Chrome, zgodna ze standardem TIGA, Superstation 4.
2: Voodoo Rush, karta graficzna 3DFX, łącząca w sobie akcelerator 2D oraz akcelerator 3D Voodoo Graphics. Karta była odpowiednio stworzona na NVIDIA i przez NVIDIA na kartę... Karta była odpowiedzią na stworzoną przez NVIDIA kartę RIVA 128. Czyli to były czasy, kiedy już wchodziło Voodoo 2. Więc w żadnym wypadku nie można mówić, że to był pierwszy 3DFX. Nie był od Herkulesa. Sorry.
0: A takie pierwsze w ogóle jakieś chipsety wspomagające 3D to były chyba Monster 3D, coś takiego, tak? Takie z tych popularnych jakieś, nie?
2: Znaczy, nie wiem, czy ten Monster 3D to nie był jeden z tych takich dziadowskich. Któryś był
0: tak
2: dziadowski?
0: Tak, to było mega dziadowskie, bo na tym nawet tak sobie chodził Virtua Fighter pierwszy na PC-cie, nie?
2: Czy czasem to nie był jeden z pierwszych Woodu GPU, może tak napiszę. Diamond Monster 3D, co to za cudo. To chyba jednak była Woodu. Nie wiem, nie pamiętam teraz i nie będę szedł w zaparte, że tak na 100% wiem. Wydaje mi się, że to było Woodu, ale ręki sobie uciąć nie dam, niech ktoś mądrzejszy tam napisze w komentarzach. Erkad, nie mam cię za co przepraszać, bo pieprzysz głupoty i nie znasz się na tym. Zupełnie. i nie potrafisz powiedzieć w momencie, ok, tu się nie znam. Ja przed chwilą to zrobiłem.
0: Ale Zenon, ty strasznie jakiś taki jesteś natarczywy. Zluzuj majcioszki troszeczkę.
2: Trzeci raz mi pisze, że mam go przepraszać. Nie mam go za co przepraszać, bo Udurasz nie była nie była pierwszą kartą Invidi. No.
0: Też ja myślę, że to może trochę inaczej, może to trochę wyglądać, jak mówimy o popularnych jakichś systemach takich domowych do gier, a inaczej jak mówimy o stacjach graficznych, o komputerach do grafiki, jak Silicon Graphics. Silicon Graphics, no.
2: I tam nie było Nvidia i tam nie było 3DFX-a w tamtych czasach. Tam był Mactrox na przykład, albo w ogóle Silicon Graphics jako taki dedyki.
0: No, no, no, takie rzeczy. To straszne pieniądze kosztowało. Tak. Straszne pieniądze. Byłem kiedyś w TVP, to tam stał sobie taki Silicon Graphics Indie. I tam oglądałem i mogę dotknąć.
2: No, no, no. Przechlapane. Co jeżeli chodzi jeszcze o te rzeczy do komunikacji? Pamiętam, żeśmy się takimi laserami bawili, małymi na odpuście. Oczywiście nie jeden dostał po oczach. Ciekawe, jakie ma wady wzroku. I ten, ja nie pamiętam RKT Amigi 4000, pogadać sobie, że tam nie miałem Amigi 4000, tylko ją emulowałem, miałem CD32. I nigdy Amigi nie połączyłem w sieć, nigdy tym szeregowym jej nie łączyłem. Jedyne co zrobiłem, to myśmy wtedy mieli chyba AMD 336, no, coś takiego. Celerona kumpel chyba miał, sąsiad. Kopaliśmy rów, dół taki, w który żeśmy puścili kabel, skrętkę. I jeszcze później to szło przez budynek, taki jeden gospodarczy mój. Prosto do sąsiada. Dziury w ścianach trzeba było zrobić, oczywiście. Ja jak kopałem, na sam koniec oczywiście, ale zawsze jak coś robię na sam koniec, muszę sobie zrobić krzywdę, polać się, pobrudzić albo coś spieprzyć. Na sam koniec, zawsze. Na sam koniec wziąłem, centralnie, to były ostatnie szlaki, wziąłem tak szpadlem, nie chciałem iść po kilof. I taką udeptaną ziemię, bo nam się często chodziło u mnie na tym, wiesz, w domu, ciachałem tym szpadlem i w pewnym momencie tak chlas, myślałem, że walnąłem w kamień. Nie. Jak zobaczyłem, że mi się mój Adidas, którego miałem na nodze, tak rozstąpił, to zauważyłem, że o kurwa, to jednak nie był szlak w kamień, tylko w siebie walnąłem, nie?
0: A taki cwany, widzicie, a taki ten... cwany, a se łopatą uciął stopę.
2: Szpadlem nie łopatą. I ten, i poleciałem od razu do tego, wiesz, do kranu z wodą, wrzuciłem tą nogę krwawiącą pod ten, pod strumień zimnej wody. Nie pamiętam, czy już wtedy mi ten paznokieć odleciał, czy on dopiero później odleciał. Chyba później dopiero odleciał, tak. I byłem przerażony. Bolało jak jasny skurwysyn. Przez następne, żeby cię nie skłamać, 15 lat, prawie 20, miałem ewidentnie taki krzywy ten paznokieć, który mi odrósł. W ogóle nie wiedziałem, że paznokcie odrastają, bo ten u góry mi tak odpadł, a pod spodem była taka, wiesz, połowa dopiero paznokcia i tak strasznie był bolesny ten, no, ten wielki paluch u nogi. I do dzisiaj troszeczkę tak szpotawo chodzę, nie? Przez to, że no tak się nauczyłem i trochę tak nie do końca jest ten paluch u mojej nogi. Ja się przyłoiłem okrutnie i widać, jak tak popatrzysz, że coś tam jest nierówno.
0: No i tak jak Maharaja pisze, i dlatego Zenek nie został piłkarzem właśnie, nie zarabiał milionów dolarów, nie wbudował sobie pięknej willi, nie zaczął jeździć po świecie z drużyną swoją. Właśnie przez to, że tym szpadlem chciał sobie podłączyć komputerek. No, no a słuchajcie, a tak a propos takich najbardziej dziwacznych jakichś wynalazków, co dzisiaj nas śmieszą, to przypomina mi się filtr na telewizor. Takie, co kupowało się filtr, żeby się wzrok mniej psuł i się go jakimiś taśmami tak do monitora przyczepiało, też rzepami jakimiś. I tak cholera... Do dziś mam takie przekonanie, że duża część tych filtrów to był taki fake, że to było jakieś takie zwykłe szkło, przyciemnione trochę, a tak naprawdę, żeby to naprawdę działało, to trzeba było kupić jakiś taki markowy, dobry filtr, nie?
2: Nie wiem, czy to w ogóle działo i przed czym to miało działać tak naprawdę. Jak przed czym? Nie rozumiem.
0: Też, serio. Tak, też nie wiem w sumie, no.
2: To tak, wiesz, lekko przycieniają i wszyscy mówili, że to przed promieniowaniem chroni, ale jakim promieniowaniem? O co chodzi, nie? Te monitorki w ogóle były takie małe, paskudne, 14-calowe. Jezus Maria, jak teraz siedzę przed dwoma 24-calowymi monitorami, a czasami mam jeszcze, wiesz, jakiś tablet pod spodem czy coś, no to biednie było wtedy, kurwa, biednie.
0: To pamiętam, jak sprzedawałem swój monitor NEC miałem taki nawet swego czasu całkiem przyzwoity, wielki, jakiś taki 20-calowy, ale to był, wiecie, CRT, ale to taki kloc, że jak go sprzedawałem przed wyjazdem do Irlandii, żeby mieć tam o parę groszy więcej, to dwóch typów przyjechało i niosło go, bo to był taki kloc, nie, że ciężko było w ogóle go unieść.
2: Miałem taki 21 cali, to faktycznie. Adwokat pisze, w Wikipedii nie można brać za wiarygodność źródło wiedzy. Dobry wieczór. Jeśli ktoś to robi, sam się krzywdzi. Powiedział koleś, który schizofrenika o pseudonimie Zdalny Obserwator słucha, albo firmongerów typu Uszi i innych takich różnych przyjemniaczków. To są już wiarygodne źródła informacji. Argumentów rzecz jasna na temat tego, że Wikipedia nie jest rzetelnym źródłem informacji, nie podano. Cóż, trudno. Pamiętajcie, filmy z żółtymi napisami to jest podstawa.
0: No właśnie, adwokat, jak powiedziałeś A, to powiedz B, to podaj jakiś przykład, gdzie na Wikipedii jakąś bzdurę napisano. Owszem, ona jest taka poprawna, ta Wikipedia często, ale sama nauka ma to do siebie, że jest ostrożna na przykład, tak? I że, no ty, adwokat, jesteś taki alternatywny troszkę i lubisz sobie gdzieś pospekulować trochę w takim kierunku, co już się nie każdy zgodzi i tak dalej, ale ciężko oczekiwać od czegoś, co mieni się być taką najbardziej znaną encyklopedią, żeby tam sobie tak lecieli luźno, wiesz, jakaś radosna twórczość, co komu tam się wydaje, coś tam odkryli, czaszkę znaleźli kryształową, to już od razu kosmici, nie? No kurwa, no też mi się to podoba właśnie, że Wikipedia jest ostrożna i taka bardzo poprawna, bo jest jakieś zaufanie większe mam dzięki temu, a jak chcę sobie poczytać rzeczy jakieś bardziej niezwykłe, gdzieś tam wyprzedzające, albo wyprzedzające swój czas, albo będące totalnym farmazonem schizofrenika, niepotrzebne skreślić, no to sobie inne rzeczy otwieram i oglądam i czytam, nie?
2: Najlepszy tekst, jaki przeczytałem, to jest Wikipedia nie jest wyznacznikiem wiedzy i to nie powiem kto, ale to napisał ktoś, kto kiedyś namiętnie po prostu wpisywał cytat z Wikipedii i tak, wiesz, kontrol C, kontrol V i twierdził, że to jest jego autorstwa, nie? Dobra, Sopel napisał jeszcze tam, to jeszcze widzę. Może zacznij korzystać z czatu GPT, one też korzysta z Wikipedii, ale inaczej odpisuje to, czego szukasz. Ja wiem, dlaczego tak się dzieje w przypadku czata GPT i dlatego zawsze mam bekę z tych, którzy coś tam wpiszą, bo sztuczna inteligencja mówi. Okaz dupy rozbić jest to, co sztuczna inteligencja mówi, jeżeli sam sobie jej odpowiednio nie ustawisz. No.
0: Właśnie, to jest też sztuka zadawania pytań odpowiednio, sztuka sprawdzenia tego, co ci wypluje to AI, znaczy właściwie ten bot, ten model językowy. Faktycznie, no, taki ChatGPT potrafi totalne jakieś farmazony. ChatGPT ci potrafi totalnie napisać nieprawdę o tym, czym był łysek z pokładu Idy, o czym jest ta lektura i nas myśla sobie, że to było o jakichś tam koniołakach z Marsa, no i coś sobie powymyśla. No,
2: dlatego.
0: No, tak bywa, no.
2: To więc nie ma zupełnie sensu, nie? Krawie to, co myślisz o procesach lekarzy po C19? Ja myślę, że 35 milionów to jest żenująco niska kwota i tam powinno być, szczerze, no, co najmniej 1-0, to może bym to jeszcze od biedy łyknął, nie? Ale ja bym się nie dziwił, jakby tam powinno być 2-0, nie?
0: No. A ja nie mam zdania, dopiero badam ten temat, dzisiaj tam trochę słuchałem, ale jeszcze chcę sobie
2: się... Czy generalnie to jest fajne, wiesz, tam... O! Jak się popatrzy na te wszystkie rzeczy post-covidowe teraz, nie? O, tam umieralność straszna po trzeciej dawce, nie? Tam i wszyscy mówią, ha, Szury miał rację, w ogóle tylko chodzisz, czytasz to badanie, patrzysz, się okazuje, że tam ze względu na to, że starsi ludzie nie mieli operacje poprzesuwane, to teraz umierają, nie? A jednak główek się zgadza, nie? Już poszła informacja, nie? I tak dalej. No i takich rzeczy jest po prostu masa, nie?
0: Staram się tak, wracając trochę do tematu, przypomnieć sobie jakieś takie najbardziej absurdalne, dziwne z dzisiejszego

0: O ile może to być trudniejsze co do kwestii naukowych, to w przypadku pozostałych, takich jak na przykład historyczne, już nie. I potem widać, że nie wiesz, o czym mówisz, adwokacie, z bardzo prostej przyczyny. Jak jest większy artykuł, twardszy, więcej osób tam chodzi, tak? Są te źródła, albo właśnie ich nie ma, a dużo osób tam chodzi, to automatycznie w Wikipedii się lampka zaświeca i idzie zlecenie do ludzi, którzy są naukowcami i którzy się pod tym podpisują i którzy to weryfikują.
1: Tak, to jest duża społeczność i samo to sprawia, że naprawdę ciężko napisać bzdurę, bo tam jest takich zenków, słuchajcie, cała masa, którzy
0: To
1: szybko...
0: Zenek to tam jest, wiesz, taki mały Miki, nie? To ja to jestem najwyżej właśnie tym amatorem, nie? Który tam coś może dopisać. Jak przychodzi to do czego, jak sprawa, jak wpis jest szerzej szukany, ktoś tam próbuje edytować, machać, to Wikipedia to momentalnie wie. I momentalnie do tego idzie, jest ciach, jest poziom dostępu odpowiedni i temat jest redagowany przez ludzi z odpowiednimi kompetencjami.
1: Miałem na myśli nawet nie tyle kompetencje, co no twoją taką chęć do tego, żeby weryfikować, sprawdzać i być sceptycznym. No co by się tu znalazło parę osób, które mają taki charakter i samo to sprawia, że tam ciężko po prostu coś nawywijać. Jak ktoś coś nawywija, to szybko to jest weryfikowane, bo tam są ludzie, którzy lubią po prostu coś sprawdzić, wytknąć błąd, poprawić, no tak jak Zenon właśnie, nie? Więc no, a w ogóle no, też ciekawe jest to, pamiętam jak dziś, jakoś zapamiętałem, jeden odcinek, czy to była, to nie była chyba Strefa Mroku, bo Strefa Mroku była taka bardziej horrorowa, to było Outer Limits, czyli Po tamtej stronie, czyli takie science fiction bardziej, serial, i jeden odcinek był o świecie przyszłości, w którym wszyscy ludzie mają dostęp do całej wiedzy ludzkości w każdej chwili, w dowolnej chwili.
0: W świecie obecnym.
1: Czyli tak jak dzisiaj, no a wtedy to było totalne science fiction. I to było przedstawione jako takie jakieś zagrożenie. Ludzie nie wiedzieli jeszcze, jakby taki świat się sprawdził, nie? A bohaterem był człowiek, który jako jedyny nie miał tego daru. Nie można mu tam było, nie wiem, wszczepić chipa jakiegoś czy coś. I on, biedny, nie miał tego dostępu do tej całej wiedzy.
0: Adwokat, korzystam z Wikipedii, ale jeśli zależy mi na tym, by mieć pewność, wyszedłbym poza nią, ale ja cały czas o tym mówię. Wikipedia ma po prostu dokładnie wbudowane to wychodzenie poza nią. Ma się kompletnie, totalnie masz, wiesz, w wyznaczonym miejscu, jak poza nią wyjść i gdzie zacząć szukać. Na tym polega potęga tego źródła. Oczywiście, że się możesz popytać na jakichś, nie wiem, Quorach i zobaczyć, czy ci ktoś zweryfikowany odpowie. Jeżeli, no, z Quorą trzeba uważać, Quora ma bardzo silne pozycjonowanie. Jeżeli będziesz wyszukiwał pierdół typu lewoskrętna witamina C, typu płaska ziemia, typu Rosja jest fajnym krajem do życia, to ci zacznie pierdoły podawać Quora, tak? Ale jak będziesz miał jakąś dyscyplinę na swoim urządzeniu i ty jako ty będziesz szukał konkretnych rzeczy, to Quora ci będzie podawało odpowiedzi konkretnych ludzi, którzy się z imienia, nazwiska, stanowiska i doświadczenia zawodowego w danym temacie przedstawiają i też podają źródła. Więc jeżeli wam się zdarzyło tak, że czegoś szukaliście na Quorze, pokazało wam jakieś padżitów, jakieś pierdoły, to znaczy się, że po prostu tak was wyprofilowała, nie? Jak kogoś na poziomie, kto łyka pierdoły jakieś, nie?
1: Marcins twierdzi, że darmowy czat, czyli ten do wersji tam 3.5, to już jest taki archaizm i, no, i sugeruje chyba, że czat GPT-4, czyli premium płatny, stuwa miesięcznie chyba, nie?
0: Nie
1: Się...
0: sugeruję tego. Powiedział, że w ogóle ogólnie o modelach napisał. Nie wiem, jak jest czwórka skonfigurowana. Pewne jest jedno. Nie masz tam możliwości manipulowania tym parametrem, który odpowiada za konfigurację modelu. Jak ten model sobie ty postawisz, to możesz go ustawić. Albo może są jakieś inne modele płatne też. Możesz sobie tam ustawić ten parametr, który odpowiada za to, czy on konfabuluje, czy nie. To jest to, co powoduje, że
1: Czyli
0: taki, no.
1: jak mocno dany model AI jest skłonny powiedzieć nie wiem, po prostu, tak?
0: Raczej na ile jest kreatywny, wiesz, bo z tego, co się orientuję, poprawcie mnie, jeśli się mylę, nawet jeżeli

0: ten parametraż na zero, to on w dalszym ciągu jest w stanie skonfabulować, myślić. Może się mylę, nie wiem, czy to się tyczy każdego modelu.
1: Kurczę, jak tak sobie dzisiaj gadamy o tych dawnych czasach, o różnych wynalazkach, jak to ewoluowało i zdajemy sobie sprawę, jak to się pozmieniało, jakiego progresu dokonaliśmy, no to też nie sposób się nie zastanowić, czy jest jakieś niebezpieczeństwo w tym, że my tak jesteśmy hopsiup do przodu, że mamy to, nagle mamy sztuczną inteligencję. Wiesz, bo to chyba nie jest głupie pytanie, skoro sami twórcy science fiction się ciągle nad tym zastanawiają, jak niebezpieczne jest takie parcie do przodu z technologią, z odkryciami i cały czas troszkę nas przestrzegają, nie?
0: Ja od tego zacząłem, jak mówiłem o tym Iranie, to mi zjebałeś. Właśnie dlatego, że tyle informacji jest wokół nas, tyle tych informacji może być bzdurnych, musimy nie tyle mieć w głowie dużo informacji, co mieć w sobie jakieś metodyki odsiewania ziaren od plew, tak? Od tego, co jest fejkiem, co jest halucynacją sztucznej inteligencji, od tego, co jest celową jakąś propagandą i tak dalej i tym podobne. Musimy mieć wypracowane jakieś mechanizmy falsyfikowania, musimy mieć wypracowane mechanizmy jakieś, które nam pozwolą swoje błędy poznawcze przeskakiwać, a dużo ludzi ma po prostu, wiesz, taki błąd poznawczy, że miarą prawdy jest dla nich kontrowersyjność i tyle. I takich ludzi jest łatwo rozegrać, nie? Ale też bardzo łatwo jest ludzi rozegrać, którzy mainstream chwytają bezrefleksyjnie, tak? Tak jak ta moja wspomniana kłótnia o tym, o nadreprezentacji osób seropozytywnych czy z rzeżączką wśród homoseksualnych mężczyzn. Ja też tam miałem argumenty typu czytałem artykuł na WHO, typu gdzieś tam przeczytałem jakiś artykuł. Oczywiście ja tych artykułów nie dostałem, tak? Nie? Coś na zasadzie, albo widziałem film u Uszego, nie? Czy tam u Gabriela Tarasiuka.
1: Ja bym chyba nie porównywał tych dwóch jegomościów, bo Uszy jest jakoś tak o wiele bardziej traktowany jako wiarygodny
0: trochę
1: i taki,
0: jest,
1: wiesz,
0: tak,
1: który przygotowuje materiały i tak, wiesz, no, a Gabryś to tak sobie trochę improwizuje, zaprosi ludzi,
0: dowolnych. Widzisz, to jest to, o czym adwokat pisał, nie, że Uszy to jest właśnie te 99% prawdy, 1% pierdoły, która wszystko całkowicie przyteguje. No, przy czym adwokat, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest człowiek, który woli raczej ludzi, którzy powiedzą 99% pierdoły, byle była kontrowersyjna i alternatywna i ten 1% prawdy, nie?
1: Ale są przecież przypadki, kiedy te 90% prawdy, a 10% fałszu nie dyskredytuje tych 90%, a są takie, gdzie to różnie bywa, nie? Po prostu czasem jest tak, że te 90% prawdy też jest dużo warte i problemem jest to 10% nadal, ale wiesz, mamy i tak jakąś korzyść i coś dobrego z tych 90%.
0: Topel, czy AI jest w stanie zrobić po trzech słowach w 20 sekund grafikę? Nie wiesz, o czym mówisz i gwarantuję ci, że znakomita większość tych obrazów, które są ci pokazane w internecie, na memach, na jakichś kwejkach, czy gdzie tam wchodzisz jako sup, co zrobiło właśnie AI, to nie jest obraz, który był zrobiony w 20 sekund, tak? Może on per se był, ale te obrazy, które do niego prowadziły, te całe prompty i to wszystko, to trwało dużo więcej niż 20 sekund. I to jest dużo bardziej skomplikowany temat. Zenon uważa, że każdy, kto ma inne zdanie niż ty, jest idiotą. To niższe dyskusje. Nie uważam tak. Spytaj Kotkiewicza, spytaj Jacka, spytaj Cześka Bukowskiego, nie wiem, Wudza nawet spytaj. Spytaj takich ludzi, którzy po prostu poszli ze mną na czołowe w różnych kwestiach i mają na koncie to, że wyszło na moje i że wyszło na ich. Są tacy ludzie, tak?
1: Ja potwierdzam, że Zenon się... dzisiaj jest nie tak często spotykane. Zenon się potrafi przyznać, że się gdzieś mylił. To się nie zdarza tak często, może z tego powodu, że no, przykłada się do tego, żeby coś sprawdzić, sprawdza różne dane, czyta. No więc nie myli się tak często, jak na przykład ja. Ja sobie jadę na freestylu, mam audycje bardziej takie rozrywkowe, nie mam takiej wiedzy. Powiedzmy, nie czytam zbyt dużo, bo mnie głowa boli. Na przykład i tak dalej.
0: Bo masz astygmatyzm, myślę, dopracowane okulary. Dlatego cię głowa boli od czytania.
1: Nie, to żartuję.
0: Nie.
1: Ale to akurat prawda, że mam, bo dawno nie zmieniałem okularów, to prawda, więc pewnie mam źle dopasowane. No widzicie, i tu też miał rację, no. I też korci mnie, żeby ci powiedzieć teraz coś ci się odgryźć, ale co będę się odgryzał, jak masz rację. Więc powiem tylko, że już nie będę tu się delikatnie pytał, Zenon, czy nie zastąpiłbyś mnie tutaj, bo...
0: A, teraz, tak?
1: Prawda, bo ja muszę się udać tam, gdzie... tego, tylko powiem, kurwa, weź
0: idź,
1: tu...
0: Hopie, idź,
1: siedź,
0: idź,
1: kurwa, i gadaj do ludzi, a ja zaraz wracam. No.
0: Zenek, daj proszę znać, w którym momencie poczuł się dostatecznie dowartościowany. Już się poczułem, adwokacie, dostatecznie dowartościowany. Natomiast teraz tylko będę krawca wspierał. Zenon sprawdza na Wikipedii, sieć wie. No właśnie nie tylko na Wikipedii, na tym polega ten żart, że trzeba wobec wszystkich źródeł być krytycznym. Wobec wszystkiego trzeba być krytycznym. Także wobec tej Wikipedii. Tylko żeby najpierw być wobec tej Wikipedii krytycznym, to trzeba sobie wypracować coś takiego, co nazywają jakaśi szczerością intelektualną, tak? I na tyle, na ile to jest wykonalne i możliwe, unikać od... nie dać się zjeść swoim efektom potwierdzenia. A każdy z nas ma jakiś efekt potwierdzenia, każdy z nas ma jakieś błędy poznawcze i tyle. I myślę, że warto z tym walczyć, bo to jest jedyny sposób, żeby jakoś dojść do prawdy. Powiem wam więcej. Nigdy do tej prawdy żaden z nas nie dojdzie. To jest asymptota. I zawsze, co jakiś czas zdarzy się nam, że będziemy się mylić. Mało tego, niejednokrotnie nawet ci najbardziej otwarci z nas na zmiany będą mieli taką sytuację, że pójdą za partę. Bo jesteśmy tylko ludźmi, nie? I tak samo też ci naukowcy, którzy tą naukę tworzą, też są tylko ludźmi. Ale mamy to narzędzie, które jest metodą naukową, wiemy, jakich błędów się wystrzegać i myślę, że w tym zalewie informacji potwornym, który mamy teraz, do którego nasze mózgi nie są gotowe, to jest coś porównywalnego do tych ilości cukru, które teraz jemy, tak? Tak samo te ilości informacji są tak gigantyczne. Człowiek pierwotny nie był przygotowany, żeby tyle cukru jeść, tak samo nie był przygotowany, żeby tyle informacji chłonąć. Myślę, że zajebiście ważna jest taka dyscyplina intelektualna, żeby sobie radzić w tym gąszczu, nie zgubić się, przyznać się do błędu, no co ja wielokrotnie robię, nawet i powiedzieć, że się czegoś nie wie. Naprawdę, jak tacy jesteście przekonani, że mam się za takiego omnibusa i że tak wszystko wiem, to weźcie sobie, posłuchajcie któregoś z moich telefonów i wyliczcie, ile razy mówię, nie wiem, dowiem się, mogę się mylić, wydaje mi się, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Taka mała rada z tej strony. No. Nie wiem, o co kama, no to, że krawiec jest teraz w utecie, a ja muszę troszeczkę tutaj to i owo pogadać. Ciekawe, ilu tak krytykujących Wikipedię faktycznie sprawdza sekcję przepisów, weryfikując źródła, bo co jak co, to już nie te czasy, gdzie główne artykuły na medal miały... gdzie główne artykuły miały bogatą bibliografię. No tak, no nie tylko główne, no więcej niż główne artykuły mają bogatą bibliografię. Nie tylko te na medal. Strasznie dużo jest tej bibliografii. Jak coś w niej nie gra, to wam podpowiem, możecie to zgłosić i do poprawy. Naprawdę. No.
1: A tutaj Ewa Lipka napisała, że nawet od niej być może jesteś lepszy w krytycyzmie.
0: No. Nie wiem, jak dobra jest w krytycyzmie, bo z reguły dzwoni w takich godzinach, że ja już nie słucham. Więc no. Tak to wygląda.
1: Tak, no, także słuchajcie, fajnie, że są różne osoby i taki Zenon też musi być, bo on dużo wnosi bez Zenona. Kiedyś ktoś powiedział, jak widmo nad Agorą było, że Agora zniknie, nie byłoby Gazety Wyborczej, nie? No, to tam trochę histeryzowali, powiedzmy, ale też ktoś napisał, no, czy Polska byłaby lepsza bez tej Gazety Wyborczej, bez Gazeta.pl. Czy chcielibyśmy, żeby to zniknęło? No wielu się zżyma, wielu się nie podoba coś, co tam napisali, ale tak naprawdę według mnie na przykład jest to wartościowe medium i dużo wniosło. I trochę
0: mówiłem,
1: tak może z Zenonem
0: jest. Metodyka. Jaka jest moja metodyka? Jak widzę, że jakieś stwierdzenie jest prawicowe, to ja wchodzę i sprawdzam ten temat, co na ten temat myśli lewica. Do tego, jeżeli to jest kwestia jakaś lokalna, staram się lokalne media sprawdzić. I tak doszedłem do tego, kiedy prawicowe media głównego nurtu kłamały na temat tego, że w Panamie jakiś facet zastrzelił ekologów, tak? Jakiś antyekolog zastrzelił ekologów, just like that. No to wtedy sprawdziłem media lokalne i się okazało, że to był facet jednej z tych korporacji, które miały na tych licencjach tam zyskać, i on zastrzelił tych ludzi, i to nie byli ekolodzy, tylko ludzie, którzy protestowali przeciwko licencjom dla korporacji. Ale tego nie było w mediach głównego nurtu. Szury też o tym nie mówiły. Szury tak samo jak media głównego nurtu powtarzały to samo, bo jedne i drugie, i szury, i mainstream, biegli za tym, żeby była sensacja i żeby był efekt potwierdzenia, żeby ich wizja wszechświata się potwierdziła. Ja dzięki temu, że udało mi się pokonać swój słaby charakter i sprawdzić ten temat rzetelnie, no to szedłem do tego, jak było w rzeczywistości. Myślę, że tak, i dlatego uważam, że właśnie w przypadku, gdyby tej Agory nie było, no to w niektórych kwestiach nie dało rady tematu. Dużo masz tych butelek, chcę powiedzieć.
1: No tam się tarabani, Adam z Irlandii się tarabani. Halo, halo?
2: Dzień dobry wieczór wszystkim, nie paniom i panom, tylko ludziom, koleżankom i kolegom, bo nie mógł czas najwyższy skończyć mówić do siebie na pan, pani. Wstyd w XXI wieku. Witam, witam. Słucham was od paru minut i postanowiłem zadzwonić, bo gadacie o Wikipedii, a właśnie mi się przypomniało, co mnie denerwuje w Wikipedii, ale i wam powiem. Powiem wam. Wiecie, co mnie denerwuje w Wikipedii?
1: No, dawaj, dawaj.
2: Wiecie co?
1: No, co?
2: To, że Wikipedia jest wielojęzyczna i jak wpiszesz sobie jakieś słowo, jakieś wyszukiwane słowo, nie wiem, frazę, cokolwiek. O, ja na przykład lubię często sobie patrzeć na jakieś roślinki, nie? Patrzę sobie na przykład na jakieś drzewo albo jakiegoś krzaczka, wpisuję sobie w Wikipedię nazwę tego, no i czytam, co to jest i tak dalej, i tak dalej. Po czym patrzę, jaka jest tam łacińska nazwa tego, nie? W tej samej Wikipedii wciskam to na łacinę. To tak, po polsku jest na przykład napisane, nie wiem, pięć na przykład zdań, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa, czy tam pięć akapitów na przykład, krótki opis, rysunek, a po łacińsku to będzie cały elaborat na tej Wikipedii. A jak sobie wrzucę na angielski, to tam będzie tylko na temat tej roślinki dwa zdania w zasadzie i tyle, nie? Czy to sobie, nie wiem, po francusku tak dla jaj, to tam będzie trochę więcej. W każdym języku jest zupełnie inaczej. Ja w Irlandii jak byłem, to bardzo dużo właśnie po angielsku sobie patrzyłem, to na różne rzeczy, na Wikipedii, to jest zatrważająca różnica właśnie w ilości informacji w różnych językach i to jest bardzo fajne, to jest chujowe, bo mnie to denerwuje, bo dlaczego kurde od razu się nie translatuje, tylko trzeba sobie wybierać te języki.
0: Możesz sobie kliknąć, tak dalej, tak dalej. Chodzi właśnie o to, żeby nie było kłamań translatorów, ale powiem ci jedno.
2: Ale sobie tak.
0: Przepraszam cię, bo chciałbym zwijać.
2: Czekaj, daj mi dokończyć. Ale właśnie z drugiej strony to jest bardzo fajne, bo po pierwsze można się uczyć tych języków, a po drugie można sobie sprawdzać, bo tak jak ktoś tam twierdzi, że o, Wikipedia przekłamuje, to sobie sprawdź w 10 językach tą samą informację i sobie przetranslejtuj i zobaczysz, czy kłamie, czy nie kłamie. Bo każda Wikipedia, bo to nie jest tak, że to samo jest w każdym języku napisane, tylko właśnie. I myślę, że to jest bardzo dobry sposób na weryfikowanie też.
0: Oczywiście, ja to stosuję. Zawsze oglądam przynajmniej polski i angielski. Czasami staram się, jeżeli to się tyczy jakiegoś rejonu, to właśnie tak jak powiedziałeś, wchodzę na to, co jest w tym języku albo języku kraju sąsiedniego napisane, nie? I odpalam sobie translatora. I wtedy mam z kilku perspektyw, nie? Wersję. I tutaj bardzo piękny sposób to powiedzenie, tak? Nie wiem, czy to Goethe nie powiedział. Ile znasz języków? Tyle razy jesteś człowiekiem. I z tą myślą was zostawiam. Przepraszam, Ada.
1: Z piękną myślą nas
0: dziękuję,
1: zostawiam.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Dziękujemy. Trzymaj się, Zenonie. Hej.
2: Cześć. Dobre dla tych właśnie, co wiesz, to tak krytykują Wikipedię, to oni po prostu nigdy na Wikipedii nie patrzyli w innych językach niż naszym rodzimym, podejrzewam, czy coś takiego, nie? Bo się naprawdę można zdziwić.
1: No poza tym ci, którzy krytykują, ci, którzy krytykują, to zwykle są takie osoby, które by chyba nie chciały, żeby nam encyklopedię pisało jakieś grono wybrańców, powiedzmy, nie? Grupa wybranych przez państwo, może najlepiej jeszcze, nie? Przez system jakichś speców, tylko no chyba by chcieli takiej encyklopedii, którą mogą współtworzyć obywatele, ludzie, wolność i to nie musi tak bardzo się odbijać na minus w jakości tej Wikipedii, bo po prostu są pewne mechanizmy, które zabezpieczają nas przed tym, żeby tam były farmazony i już.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: A że jest poprawna i ostrożna ta Wikipedia, to chyba też plus, że tam nie ma cudów, niewidów, co tam się komuś wydaje, tylko jest tak bardzo, bardzo ostrożnie. A też, bo tu był zarzut, że nie można na Wikipedii przeczytać o żydowskich korzeniach tam Brauna czy kogoś tam. No ludzie, no są też... Czy to jest takie ważne? Poza tym, nie wiem, o wielu osobach można właśnie przeczytać o ich korzeniach. O tym, że Sylwester Stallone ma korzenie gdzieś tam też żydowskie, on taki jest bardzo wymieszany też. Było, bo sprawdzałem. Przeróżne rzeczy. A od takich rzeczy to macie specjalistyczne serwisy tam. Jew or not Jew, czy coś w tym stylu. I tam sobie możecie całą masę znanych ludzi posprawdzać pod tym kątem. No i już. No i czy to jakoś to... Czy wszystko musi być... Tak. Czy każdy serwis musi się wszystkim zajmować? To jest taka bardzo hermetyczna... wiedza, mało kogo to też tak strasznie interesuje, czy na przykład ktoś ma korzeń żydowski, nie? Czy to jest takie ważne? No.
2: A w ogóle, to w ogóle ja to z takimiś korzeniami żydowskimi, kurde, przecież to jest jakiś chory na maksa. Tak samo jakby, nie wiem, to nie chcę sprawdzić swoje własne najpierw i się zdziwi. Ty. Może od tego dla nich zacznie, taki co sprawdza cudze korzenie.
1: Sasza z Donbasu, ponawiam pytanie, kto płaci za weryfikację tych zgłoszonych treści? Ale jakie zgłoszone treści masz na myśli? A co ty tak się tarabanisz, Adamie, bo jakieś menażki, butelki, coś tam cały czas u ciebie, co tam?
2: W kuchni rządzisz.
1: To tak trochę słabo się jednak z radyjkiem komponuje, jak tam się tarabanisz, ci powiem.
2: A ja myślę, że idealnie, bo przecież wszyscy lubią te programy, te kulinarne przecież oglądać. Są bardzo popularne w internetach przecież.
1: No ale to byś musiał opowiadać. Ja tutaj dodam pietruszki, tu troszeczkę przyprawy, to wtedy może jeszcze, no ale... no. A co gotujesz?
2: Oj tam, narzekasz. Jakiś profesjonalista się znalazł i ten, od radia. A przecież efekty dźwiękowe, jak się słucha jakichś tych takich nawet podcastów czy coś, to też zawsze są. U siebie bardzo mało muzyki, różnych dźwięków w tle i tak dalej. A to też przyciąga uwagę, mimo wszystko.
1: Nie, to jednak bardziej przeszkadza. Wiesz, jak są jakieś tam odgłosy w tle. Jednak ludzie chcą słuchać głosu, a nie jakiegoś tam tarabaniania się. Aha, bo Sasza tutaj pisze, że o tym, że się zgłasza coś i naukowcy weryfikują. Ale co to takie, to jest też takie szurskie pytanie. Kto za to płaci i kto za to kasiorkę wziął, nie? To takie... Właśnie najczęstsze pytanie w kręgach szulskich, takie ciągłe zakładanie, że ktoś za coś gdzieś wziął kasiorę i on to specjalnie, bo dostał kasiorę. To takie trochę chłopeckowe myślenie właśnie.
2: Jakby te szury nie brali kasiory, kurwa, tym bardziej ci ich guru, kurwa, oni to za wszystko skasują. Kurwa, wodę, kurwa, super uzdrowicielską po 500 zł za, kurwa, 2 litry sprzedają. I to nie biorą kasy, kurwa. Spróbuj takiego do programu zaprosić i z nim porozmawiać o tych guru takich szurskich. To ci krzyknie, kurwa, 2000 zł za porozmawianie przez 45 minut.
1: Ale to jest takie pytanie wytrych właśnie. No, mnie też możesz, Sasza, zapytać, kto ci krawiec zapłacił, żebyś mówił to, co mówisz w tym momencie na antenie? No to jest takie, wiesz, no... to tak można każdego się zapytać. Kto ci zapłacił, żebyś ty tak robił, nie? No, kto cię wynajął? Kto ciebie nasłał? I to jest takie typowo właśnie szurskie pytanie. Jak ktoś nie ma, powiedzmy, nic tam ciekawego do powiedzenia, to zawsze może powiedzieć, kto ci, kurwa, zapłacił? Kto ciebie naslal? Przepraszam, donajcie.
2: 50
1: zł. O, kurwa, 50 zł. Płacę, Gosia.
2: Nie no, sto. Widzisz moje stukanie, pytanie, zobacz, jaką robotę robi, kurde.
1: Słuchacz napisał, ja mu płacę, Gosia, i aż 5 dyszek tu rzucił. Słuchacz wspaniały, to się podpisuje słuchacz i wpłaca, no, pięknie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale co, Gosia się pytała, kto Krawcowi płaci? Chyba nie. No ja się przyznam, mi płaci GRU, KGB, FSB, PKO, CBA,
2: kurde, ale
1: NRD.
2: Naprawdę, może powinien zacząć sprzedawać jakieś produkty, serio. Kurde.
1: Jakie na przykład?
2: Nie wiem, jak w radio. No cokolwiek to, kurde, przecież ci wszyscy w tych internetach to zawsze coś, a tu coś przereklamuje, a tu coś ten. W swoim kontencie to mógłbyś, nie wiem, gry sprzedawać.
1: Albo CBD, albo THC, jak tu Łukasz już pisze, to mógłbym, faktycznie. No ale Sasza dalej ciągnie temat, czy ty robisz darmowe loga? No tak, tak, zdarza mi się robić darmowe loga. Sasza, naprawdę głupio jest sugerować, że wszyscy na tym świecie myślą tylko o kasie i wszyscy mają zapłacone, żeby w ogóle palcem kiwnęli. Są też na tym świecie pasjonaci, fascynaci, ludzie, którzy już mają kasiorę i robią coś dla sprawy, bo nie trzęsą się tak jak ja tutaj nad każdym donejcikiem, prawda, dziękuję bardzo. Po prostu, bo nie potrzebują aż tak bardzo tego i to różnie bywa. No, takie myślenie, że wszyscy są opłaceni, wszyscy tylko patrzą na kasiorę, to patrzysz może tak trochę... taka projekcja, po prostu ty tak masz i myślisz, że wszyscy od razu tak mają, nie? No niekoniecznie.
2: Tylko zapytaj go, czy on coś bezkosztowo czasem robi dla innych.
1: No właśnie, dobre pytanie. Czy ty zrobiłeś kiedyś, Sasza, coś za darmo? Po prostu ci nikt
2: i to
1: nie zapłacił.
2: Tak, żeby samemu koszta jakieś ponosić? Ponieść danego tego i wiesz, nie? I komuś za friko. Tak z czystej po prostu jaźni, czy spontanicznie, nie?
1: Tak, no są ludzie, którzy nadają za darmo, tworzą coś i publikują jako Creative Commons swoją twórczość. Są ludzie, którzy charytatywnie pomagają innym, opiekują się tam zwierzętami, ludźmi, nie mając tego
2: nawet
1: nic, albo bardzo, bardzo mało, albo jeszcze sami w to dużo inwestują i wydają swoje pieniądze, żeby tam coś dobrego zrobić. No masa ludzi na tym świecie robi coś, nie licząc na gratyfikację. To jest tak oczywiste, że aż się dziwię, że to trzeba tak o tym wspominać.
2: Właśnie, kurde, Krajek, może ty wiesz, jak zrobić konferencję? Wiesz może? Masz jakiś pomysł? Nie wiem, jak to ugryźć. Mam taki genialny pomysł, chcę zrobić konferencję. Co nie? W temacie takim dość, który mnie zainteresował, dość trudnym, bo ja nie cierpię tej nowości. No w każdym razie w temacie trochę zwierzęcym. Oto się konferencję taką, że chciałbym na tą konferencję zaprosić myśliwego, jakiegoś wariata zielonego, sola i jakiegoś kogoś w rodzaju naukowca, czy coś takiego. Miałoby to być dyskusja taka otwarta i jeszcze to jakoś w jakiś sposób nagrać po internetach, czy coś. Odnośnie myśliwstwa, bo jest straszna nagonka i nie kurwia, ta nagonka na myśliwych. Po prostu to jest powrotny szlak trafia, nie?
1: No. I zastanawiasz się, jak to ugryźć od technicznej strony, czy o co chodzi?
2: No w ogóle tak, jak to technicznie, no. Zrobię to praktycznie bezkosztowo. Myśliwi mają w chuj pieniędzy, bo to są bogaci ludzie, bo myśliwstwo bardzo dużo kosztuje i oni byliby zainteresowani, szczerze mówiąc, nawet dać parę groszy na coś takiego, żeby to jakieś koszta ponosiło, tak? to by mi te koszta oni opłacili. No, ale skąd wziąć takiego wariata właśnie, co nienawidzi myśliwych i on niby się zna na zwierzętach i że dziki trzeba chronić, że coś tam, że to są mordercy. Po pierwsze, skąd takiego wariata wziąć i żeby go zaprosić? No,
1: no chyba dzisiaj nie będzie większego problemu z tym, nie? Żeby znaleźć kogoś, kto nie lubi myśliwych, zabijania zwierzątek. No, w
2: ale
1: tych czasach
2: to... za darmo?
1: No, myślę, że jak najbardziej. No, a co ty też tak jak Sasza myślisz, że w ogóle jak nie ma pieniędzy, to nikt w ogóle nic nie zrobi. No, myślę, że jak najbardziej. Słuchaj, jakiegoś lewaka, ekologa, który chodzi w plastikowych butach i nie je mięsa, to znajdziesz takich na pęczki pewnie.
2: No są takiego aktywistę właśnie wyczaić, nie wiem, bo ja nie mam w ogóle dostępu do takich środowisk.
1: Musisz poszperać po jakichś forach może, wiesz, dla takich ludzi, gdzie się spotykają, albo to chyba najprędzej jakieś fora, nie? I tam poszukać.
2: No, a trzecia sprawa, jak to technicznie, bo tak, powiedzmy, że znajdziemy lokal taki pobliższy, w którym nam to zorganizują, nie? Ale co technicznie jeszcze potrzeba, żeby to technicznie zrobić później, jak już uda mi się, wiesz... Tak, potrzebuję plan cały, taki dyskusyjny zrobić, nie? Jakiś. Chyba, to nie?
1: Na twoim miejscu bym niekoniecznie szedł w jakieś studio, bo to wiesz, jak chcesz naprawdę byś chciał jakieś zrobić studio, kogoś tam zapraszać, to ci bardzo podwyższa właśnie koszty i jakby... Być ale może nawet nie, cię to nie, ogranicza, nie, bo lepiej może by byłoby... Czekaj, dwa słowa. Lepiej może byłoby użyć jakiejś platformy typu Zoom, na przykład to jest popularna taka konferencyjna platforma. Ściągasz sobie taki programik i tam można na kamerce się pokazać, tworzą się takie okienka, gdzie gdzie każdego widać, on sobie tam coś gada, jest tam bogata moderacja, możesz przydzielać głosy, kogoś wyciszyć, kogoś wyrzucić i w ten sposób to zrobić, bo no tak, żeby robić jakieś spotkanie, zlot, lokal, no to wiesz, to faktycznie, ale to bardziej jest wtedy taki zlot i konferencja, już taka pełnoprawna konferencja,
2: tylko, no, że, tym mówię. Tak.
1: Tylko że wtedy, wiesz, lampy, kamery...
2: Zgadza się.
1: I to wiesz, to już jest jakieś przedsięwzięcie o wiele większe niż powiedzmy tak, zrobienie tego na Zoomie czy na Discordzie, prawda?
2: Dokładnie, to ma tak wyglądać. I skąd to, kurde, jak to właśnie, czy takie rzeczy się wypożycza od jakichś fotografów, czy skąd gdzieś, czy kurde, od studia, bo lokal mam, nawet kilka do wyboru i są za darmożkę, także do wzięcia bez problemu można w każdej chwili przyjść. Stawić się, siedzieć i gadać. Bo tego wiadomo. Kawka, herbatka.
1: Musisz mieć technicznego, bo tak, żeby się zapytać, jak to zrobić, to nikt ci nie wytłumaczy, bo wiesz, jeśli chcesz, żeby to miało faktycznie ręce i nogi, no to musisz mieć dźwiękowca, który powiedzmy ci podpina mikrofony, podłączy do miksera, żeby sprawdzić, czy jest równo dźwięk. Musisz kogoś mieć, kto też wie, jak tam lampy, żeby to oświetlić w miarę, żeby nie było tak szaro i buro, bo to nie ma nic gorszego niż taka konferencja jakaś nagrywana komórką, gdzie jest buro, nie ma światła, szaro, no to będzie wyglądało tandetnie i raczej pokażesz się od takiej strony, że wiesz, gołodupki hop do kubki, ja tu nagrałem i słabo słychać, tego za głośno, ten za cicho, tutaj wszyscy wyglądają jak zombie, bo wszystko niedoświetlone, ziarno, wszystko nagrane jakąś komórką na statywie, no to chyba byś nie chciał tak, nie? Chciałbyś, jak już to robisz, to chciałbyś, żeby to wyglądało w miarę zawodowo, no to wtedy no już bardziej jakaś, wiesz, kamerka cyfrowa, czy aparat taki nowoczesny, który nagrywa, ale też zsynchronizować to wszystko, żeby po prostu mieć osobno nagrany dźwięk i osobno obraz na przykład, no to potem musisz to zmontować, no to płacisz za montażystę i raczej nie robisz tego wtedy na żywo, więc to skomplikowane sprawy. To nie tak, że ktoś ci teraz tu powie, weź tam se, kup to i tamto, bo to nie jest taka rada w stylu, kup se mikrofonik tam, Blue Yeti, on jest dobry, nie? I już, i ci to załatwia sprawę. To trochę bardziej skomplikowane jest. Ale spróbuj może na początek zrobić to na jakimś właśnie Zoomie czy Discordzie, nie?
2: Nie, to ma być takie już bardziej właśnie już od razu bardziej profesjonalne i tak dalej, z tym, że no jak najbardziej bezkosztowo, może są firmy, które albo ludzie właśnie nawet zajmujący się tym, to by po prostu byli w stanie nawet dla własnej reklamy wjechać takim sprzętem, tak? Na przykład.
1: Mhm. Czy nie? Sasza, to nie były jakieś wielkie ad persona tutaj ataki. Po prostu tak, wiesz, zauważyłem taką oczywistą oczywistość, że nie ma na tym świecie tak, że wszyscy tylko za kasę coś robią, wszyscy są sprzedani, opłaceni, no bo tak zasugerowałeś, no i tylko to, no i co, to już jest od razu ad persona? Znaczy, no powiedziałem, że no tak pół żartem, że może ty tak patrzysz na świat, bo sam masz takie przekonanie, że nic się nie da bez kasy zrobić. Odpowiedziałeś, że niekoniecznie, że zdarza ci się coś robić pro publico bono, jak to się mówi, więc chyba sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie swoje, że ci profesorowie, ci specjaliści, tam wikipedyści ze społeczności wikipedystów też mogą być takimi ludźmi, że też niekoniecznie musiał im ktoś płacić na przykład, nie? Za coś tam, czy ktoś wziął jakieś pieniądze tam za zgłaszanie, niezgłaszanie, no i tylko tyle, no i co tu więcej gadać, no.
2: No. Dokładnie. Też a propos tego Żyda, tak jak wspomniałeś, że tam jakieś żydowskie korzenie. Kiedyś coś, widziałem coś takiego, coś a la portal z takimi rzeczami, ale szczerze mocno wątpię tam w autentyczność tego, co jest napisane. Coś, bo nie wiadomo skąd to. Są tam niby takie artykuły, nie wiem, że ten Żyd, że ten miał dziadka Żyda, że tam miał pradziadka Żyda, że to, że tamto, siamto, ale nie wiadomo w ogóle kto to napisał, ten artykuł. Nie wiadomo kiedy i nie wiadomo w ogóle skąd wziął te informacje. A później ktoś czyta to i ten był, że tamte, to, tamto, siamto, nie? W ogóle bez żadnej weryfikacji tych informacji. Bo nawet nie da się zweryfikować, bo nie ma w ogóle właśnie tych ani odnośników, ani niczego. Nawet nie jest podpisany ten, co to pisał. No. Na tych portalach. Zamiast, co ja kiedyś trafiłem, nie? I to jest dopiero robienie ludziom z głowy siano, że tak powiem, nie?
1: No.
2: Tak naprawdę.
1: A propos, bo to już któryś raz jest poruszony temat kanału Gabriela, który spadł z rowerka. No chyba nie ma się co obawiać, bo to nie jest pierwszy raz. Już Gabrysiowi spadały te kanały chyba wielokrotnie, więc pewnie się pojawi nowy lada moment. No i tyle, no i tu takie pisanie, że co to teraz będzie, jak go już nie będzie, albo że do Krawca teraz przyszli, już, no sprawdzajcie, pewnie się lada dzień pojawi nowy kanał i będzie tak jak było po staremu, więc nie ma też za bardzo o czym gadać chyba, nie? A propos kanału Gabriela.
2: Enczas chyba, tak?
1: Słucham?
2: Enczas, on miał... Enczas chyba to był, tak? Taki, jak on się nazywa, ten prawicowy taki, co ma takie te gazetę. Kurde, to mówił, że mu te TBS-ie, czy tam co tam weszli, kurde, że mu tam do domu. Jak on ma ten kawał? Sommer, o, Sommer. On chyba ten Sommer, to co chwilę, to ostatnio pamiętam, jaki dzień to był Sommer 15, bo od 1 do 15, a i za każdym razem, co go wypieprzają z YouTube'a, to ma następną cyferkę.
1: W przypadku rodaków Kamratów, to też już tak myślę, że jest tam nasty, jeśli nie w ogóle tam 10 któryś kanał, bo Marcinek to tam już nawet na zapas te kanały sobie potworzył, żeby w razie czego przejść na następny. No tak się ludzie żalą, że ten YouTube tam kasuje te kanały, ale tak naprawdę nie ma tu wielkiego bólu, jeśli ktoś nie stawia. No dla nas to byłby ból, bo tu jest jeden kanał Nocne Radio od dawien dawna i jakoś tam pilnujemy się trochę.
2: Ale ty masz swoją stronę internetową, to nie?
1: No, też jest
2: tak naprawdę, że tu bazikasz i mogą przecież stronę obserwować i sobie możesz na stronie jechać. Nie możesz na stronie sobie.
1: jest to problematyczne, bo tak naprawdę na tą stronę to pies z kulawą nogą nie przychodzi. I może by, no, się to, może by się to zmieniło, jak kanał by zniknął, to ludzie by z ciekawości poszli zobaczyć, czy jest jakieś info na stronie, ale to tak chwilowo, nie? Dopóki by nowy kanał nie został otwarty, po prostu problem byłby z tym, żeby zniknęło archiwum, no a to by było szkoda trochę. To też nie są, to nie są takie streamy jakieś takie robione, no że włączasz, ludzie se gadają, kłócą się, a ty sobie tam idziesz na zakupy czy coś, czy spać. Tylko są trochę, troszkę no inaczej to wygląda, więc byłoby szkoda, ale no póki co. Swoją drogą ciekawe, za co mógł spaść kanał Gabrysia? Ciekawi mnie to, nie? Jaki powód mógł być?
2: A jak się nazywał ten kanał?
1: Chyba Gabriel Tarasiuk po prostu. Wcześniej to było 12 tysięcy szabel. No, te kanały alternatywne, no to są narażone mocno na to, że spadną, ponieważ no przyjdzie ci, wiesz, jak wpuszczasz wszystkich, tak zupełnie nie weryfikujesz, przyjdą ci jakiś wariat, ci przyjdzie antysemita, wariat, alkoholik i ci zacznie tam, o ci pierdol, kurwa, no to... No to se narobisz bigosu i ktoś to zgłosi, bo masz jeszcze dużo wrogów, bo ktoś tam kogoś wyrzuciłeś, a on się nachlał i wkurwiony, no i wiesz. No ciężko jest, ciężko, nie?
2: Ale to zobacz, mamy wolność słowa i to mamy taką wolność słowa, jakiej nigdy nie mieliśmy, jakiej większość co najmniej, albo większość świata, albo co najmniej pół świata. W zasadzie to większa połowa świata, jakiej wolności nie ma, a mimo to nie umiemy za cholerę z niej korzystać, a z drugiej strony non-stop narzekają, że o, nie ma wolności słowa, nie ma wolności słowa. Bzdura. Wolności też trzeba umieć skorzystać i ją bardzo łatwo stracić, jak się nie umie korzystać z tych wolności, tak? Nie oszukujmy się.
1: Nie? No tak, tak, bo wolność to... To nie jest coś takiego, że ja pójdę i komuś dam w nos, albo że kogoś zwyzywam, albo jego matkę, albo że będę namawiał, tak, żeby z kimś porządek zrobić, się do kogoś przejść i spuścić mu bęcki, czy podpalić mu coś tam. No to nie jest wolność, a niektórzy troszkę to mylą i wydaje mi się, że wolność to, że wszystko wolno, nie?
2: Tak, tak, a tym bardziej z tą wolnością słowa to już się tak, kurczę, niektórzy... zagalopywują, że bo ja se mogę powiedzieć, co se chcę, co se myślę. No nie, czasem tam mocno się w język ugryźć. Tym i ten. No, jednak to licha. Wolność też to odpowiedzialność jakaś mimo wszystko, a to takie wolność bez żadnej odpowiedzialności za to, co się mówi, za to, co się robi, to co to za wolność? To nie jest żadna wolność. To jest jakaś... A oni by chcieli, niektórzy, wolność totalną, ale bez żadnej odpowiedzialności za tą wolność. Za to, co mu wolno robić, co sobie robi, nie?
1: No tak, mówisz, tak, prawda? Dokładnie.
2: A potem zdziwiony ty. Jeden zrobił.
1: No, jest prosta zasada, że wolność mojej pięści się kończy tam, gdzie się zaczyna początek cudzego nosa po prostu, no. I też no, regulamin YouTube'a jest tutaj dosyć jasny. Nie można tam nakłaniać do nienawiści, antynauki zbyt mocno tam szerzyć. YouTube też jest na to cięty. No takie, wiecie, różne rzeczy, rasizm. No to jak się to spiętrzy, powiedzmy, no dziś myślę, że są całkiem dobre te algorytmy i one sprawdzają, że tu nienawiść, antysemityzm, pijaki, coś tam... I sobie to pozbiera. Ja kiedyś dostałem na przykład od YouTube'a maila, że wyłączają mi możliwość włączenia monetyzacji, że nawet jakbym chciał, to tego nie włączę, bo mam zbyt dużo pirackich nagrań, nie? Różnych. Bo to też jest dzisiaj bardzo popularny trend i to nawet się zmieniło trochę, bo kiedyś był większy rygor, jeśli chodzi o puszczanie cudzych materiałów, a dzisiaj to robią nawet popularni youtuberzy. Puszczają, wiesz, na potęgę cudze materiały i komentują na przykład, nie? Kawałek odtworzy i komentuje, no tu powiedział tam to, ja to nie sądzę, żeby miał rację, ale posłuchajmy dalej. I dalej sobie słucha czyjegoś tam nagrania z YouTube'a. I dziś... jest jakby lżej z tym, to znaczy jest większy tutaj liberalizm, więcej wolno, więc to też się zmienia, YouTube ewoluuje, na inne rzeczy kładzie akcenty, jeśli chodzi tam o łamanie zasad. Na pewno nie wolno na gości też pokazywać. Michał Dabliński, za to mu audycja kiedyś spadła z rowerka, tylko dlatego, że było tam widać półsutka, nie? Już to od razu mu tam pyk i spadło, więc też trzeba uważać.
2: Ale też oni patrzą na to, co przynosi hajs, co nie? Ale też i starają się mimo wszystko jakiś rygor kulturowy też taki trzymać, żeby nie było zbyt takiego śmietnika, jednak co by miało zły oddziaływać jednak społeczny też trochę, nie? Bo jednak tego takiego, ten szury to mocno jest szkodliwy społecznie według mnie. To bardzo, bardzo mocno, mimo wszystko. I wiele w ogóle też treści takich, które są, no, tych głupot, nie głupot. Ja jestem pod wrażeniem tych wszystkich patostreamerów, że to w ogóle... Ale jeszcze bardziej ludzi, którzy to oglądają, ręce opadają. No, niby ludzie mądrzejsi, a jednak chyba nie do końca.
1: To... No, różni są, bo to też nie jest taki monolit i ci ludzie z tego środowiska alternatywnego to też bywają różni w sumie bardzo, ale trochę tak. Faktycznie za dużo jakby jest tutaj agresji, walki, też pijaństwa, takiego no różnych takich niekorzystnych rzeczy, które nie pokazują tego środowiska w dobrym świetle. No, właściwie to kłótnie, dymy stały się trochę częścią tego środowiska, tak? Bo no, nie trudno o to, kiedy mamy dwóch czarodziejów i oni się kłócą o to, czyja magia jest silniejsza, nie? No to zawsze się tam pokłócą, czy dwaj guru jacyś, czy dwaj wielce oświeceni. Wiesz, jak jesteś taki wielce oświecony i mówisz innym, jak żyć, a tu nagle ktoś inny się pojawia na antenie z tobą i on ci mówi innym, jak żyć i mówi co innego. No to co ty musisz zaraz go zaatakować, nie?
2: Ja to już kiedyś, no jak się trochę tym interesowałem i przeglądałem sobie tego pokazały, to na tym się właśnie jorgnęłem w pewnym momencie, że oni zawsze sami swoje kanały prowadzą i nigdy nie komunikują się z ludźmi, którzy mają podobną tematykę. Są tak egoistyczni w tym, że na moje jaj nie mam pata w ogóle tam taka. Ściema, to ewidentnie widać, że ściema, bo właśnie, jak powiedziałeś, jakby wziąć dwie takie czarownice, a jest takich trochę z kanałów, one sobie prędzej włosy powyrywają jedna drugiej, niż się ze sobą gadają. Nie?
1: Ale też to środowisko też jakoś ewoluuje i też biorą sobie do serca pewne opinie. No i na przykład u Gabriela już od dłuższego czasu no, prowadzący starał się jakby trochę moderować więcej, trochę gasić jakieś tam konflikty, wywalać co większych awanturników. No więc też gdzieś tam sobie w pewnym momencie zdał sprawę Gabriel, że chce robić trochę inny content i zaczął pracować nad tym, tak? Więc to też się trochę czasem zmienia. Są też takie, ja to, wiesz, jak mam sobie już czegoś posłuchać, nie dla rozrywki, takiej tematyki, no to wolę rzeczy nienagrywane na żywo raczej, tylko takie, które ktoś przygotował, tak jak ten Uszi, czy ktoś taki. No kto wiesz, gdzieś tam zrobił jakiś research, pozbierał coś do kupy i po prostu nagrał materiał, zmontował, no to wtedy to się jakoś przyjemniej słucha w takich celach, żeby się czegoś dowiedzieć. A tak jak się spotka grupa ziomeczków, kurczę, 5 na 10 jest pijanych, a pozostali naćpani, no to co ma z tego wyjść? Jakaś awanturka, nie? Jakieś dymy. Ja co ty, kurwa, masz coś do mnie? No to takie rozmowy się robią w tym stylu i nad tym ciężko zapanować, bo też domyślam się, że prowadzący takie streamy mają też problem z tym, że no musieliby nagle wszystkich pobanować, 3/4 ludzi pobanować, pousuwać, żeby było, wiesz, pięknie, ładnie, nie? I nic ci nie zostanie. No to tutaj nam się jakoś upiekło, bo tutaj no się tak przyjęło, że no, trzeba trochę uważać i też trzymać jakiś poziom. No, ale też nie do końca. No, też niektórzy mają zarzuty, że tu patologia, że za długo trzymasz tych, tamtych. Ale słuchajcie, ja też sam, jak mówię, nie jestem geniuszem, też się lubię napić. Radio ma być trochę rozrywkowe, mają być emocje, coś ma się tu dziać, a nie, że kurwa przyjdę i będę wykład robił, no jakiś, czy ktoś tu, zaproszony gość będzie wykład robił, a wy będziecie słuchać i się nie odzywać najlepiej jeszcze, nie? No to trochę inne medium. No ale spoko, jak jest, tak jest. Lepiej raczej chyba nie będzie, tak coś czuję. Będzie tak, jak jest.
2: Ale to tutaj też chyba jednak te dymy mocno ludzi przyciągają z tego powodu, że są różne punkty widzenia, co nie? I to jednak też jest spoko, bo najmniej spoko jest wtedy, kiedy miałbyś takich dzwoniących czy słuchaczy, którzy myślą wszyscy jednakowo i jeden drugiemu tylko z dzióbka spija i przytakują sobie, nie? To by było fatalne, bo to było totalnie fatalne. No, nie?
1: No takie żenujące trochę, nie? Jakbyśmy tu się, właśnie się tam lizali po jajach, no, cały czas. I się zgadzali, tak, z sobą i tacy mega grzeczni byli, że o, bardzo mądrze powiedziałeś, ale z taką jedną drobniutką rzeczą bym tu polemizował, ale co nie zmienia faktu, że bardzo mądrze opowiadasz i jakby szacunek, całuję stopy niemyte, ale bym coś tutaj dorzucił, może tak, no wiesz, to nie lubię takich rozmów, bo to tak, takie jest takie obrzydliwe jakieś, jak tak się podlizują do siebie, nie? No, więc tutaj, a jak jest różnica zdań, to też normalne, że się czasem o coś pokłócimy, ktoś coś powie drugiemu tam coś ostrzej troszkę, nie? No bo to też chyba to lubimy właśnie, że czasami trochę tego pieprzu jest, no a nie sposób się też nie pokłócić czasem w takich tematach jak polityka, religia, zwłaszcza w takich tematach na przykład, ale też w innych też, no więc
2: no. O. No ja, jak sobie szukałem, wiesz, jakichś takich w YouTubie mediów stricte lewicowych, trafiłem kiedyś... O, jest Gosia. Proszę. Szybko przyszłaś. No, to mówię dalej. Czekaj, bo... trafiłem na taki jeden kanał. Słuchasz mnie?
1: Tak.
2: A, myślałem, że ten, bo że mi się kliknęło coś w telefonie. Wiesz, że jest taka sytuacja, wiesz, że tam oni nie dopuszczają w ogóle nikogo, kto myśli inaczej, nie? Oni sobie robią swój kanał dla swoich tylko i wyłącznie. Ale w tych prawicowych, tych takich, to jest dokładnie taka sama sytuacja, nie? I to jest katastrofalne, a najbardziej katastrofalne, kiedy ktoś tam siedzi, bo mu się podoba i tylko takie media ogląda. To już jest tragedia z takimi ludźmi, nie?
1: No to są tacy ludzie, którzy lubią się utwierdzać może w swojej opinii po prostu, nie?
2: No.
1: Też tacy bywają. No w kręgach alternatywnych też ciężko wejść, ciężko iść pod prąd. To jest taki trochę paradoks, bo to są ludzie, którzy lubią iść pod prąd i być w kontrze, być buntownikami, tak? Nawet się buntować dla samego buntowania, żeby czuć, że są tymi takimi rebeliantami. A z drugiej strony, jak w tym towarzystwie się zjawi ktoś, kto ma inne widzenie, nie to takie, wiesz, ogólnie obowiązujące i na przykład bardziej tak mainstreamowo coś powie, no to zaraz, co ty pierdolisz, on by się naczytał, się portalików naczytał, człowieku, pierdalaj, kurwa. No i wiesz, i od razu jest tak wyganiany i tak go tam skrzyczą, od razu wiadro szambo się na niego wyleje i go tam pogonią, bo on coś powiedział na przykład, że a może z tymi szczepionkami to nie ma tak, może to faktycznie działają. O ty, kurwa, już to nie ma życia, człowieku, to już tam nie masz wstępu. I wiesz, więc z jednej strony taki bunt, a z drugiej niedopuszczanie w ogóle jakiejkolwiek alternatywy dla alternatywy. Kumasz, o co mi chodzi, nie?
2: No i te dyskusje, pola do dyskusji w ogóle nie ma, nie? No bo też blokowanie się, bo skoro skoro to jest prawda objawiona, to tym bardziej powinien się tak, tak konfrontować i dyskutować, żeby jak najwięcej ludziom tą prawdę pokazywać, a nie tylko swoim.
1: Tak, no, no, tym bardziej, że ci ludzie się często uważają, wiesz, za z tych kręgów, za takich bardziej świadomych, a i też tak, duchowo jakoś, wiesz, do przodu, tak wyżej, no to powinni umieć wysłuchać racji drugiego człowieka i na spokojnie zareagować, nie? Że, no i powiedzieć mu na spokojnie, słuchaj, nie zgadzam się z tobą, a nie od razu, ty kurwy pieroty, chuj. Już tu pyk, nie ma tutaj agent nasłany, słuchajcie, trolling, no, bo coś tam powiedział, że Ziemia jest okrągła na przykład, nie? No, no. Dobra, stary, słuchaj, bo fajnie się gada, mam nadzieję, że się tutaj, no, nie obrazisz, ale będziemy tutaj wietrzyli antenkę, może ktoś jeszcze zadzwoni, ale fajny telefon, słuchaj, dzięki, fajnie się gadało i dzwoń częściej.
2: Jak możesz się rozłącz, to, bo ja w aucie jestem.
1: Dobra,
2: akurat
1: dobra.
2: W drodze. Papatki, cześć.
1: Papatki, hej, hej.

To był Adam z Irlandii. Jestem Adam, wszystko zjadam. No, jak to się mówi. Oj, Sasza, za bardzo wziąłeś do siebie, wiesz, bo też jest inna sprawa, że... No właśnie, że nie ma co tak brać wszystkiego do siebie i się tam od razu, wiesz, irytować, bo tutaj czasem coś powiemy ostrzej, czy tam możesz odczuć, że był jakiś atak ad persona, wejście na ciebie trochę, ale to się nie ma co przejmować, po prostu taki jest styl rozmowy trochę, nie? I możemy sobie kontynuować bajerę i... Wiesz, śmiało możesz zadzwonić nawet i możemy sobie tutaj podyskutować. Po prostu nie jesteśmy, staramy się nie być chamami i prymitywami, ale z drugiej strony też nie jesteśmy jacyś tutaj mega delikutaśni, że będziemy tutaj bułkę przez bibułkę, nie? Staramy się jakoś to wypośrodkować. No, Sasza wziął tu jakoś do siebie... nasze tutaj kontry co do tego finansowania tych specjalistów z Wikipedii, no, że kto im płaci, tym specom z Wikipedii, żeby pisali tak, jak piszą, jakoś tak, nie?

0: Poza tym zawsze no, ktoś ma jakiś problem z czymś, komuś ktoś dopiekł, ktoś coś chce wyjaśnić, czy jakiś temat, czy drugą osobę. Chociaż przypominamy, że to mali ludzie gadają o innych ludziach, gdzieś tam o level wyżej gada się o... jak to było? O zjawiskach? No w każdym razie ci najinteligentniejsi ludzie, którzy mają najwięcej klasy, są gdzieś tam najwyżej, najwyższy level mają, gadają o ideach. No. A ci właśnie tacy gdzieś tam najniżej to o innych ludziach tam. Pani Goździkowa! Widziała pani, co ten chuj co do kościoła nie chodzi, ten. Widziała pani do kościoła, ani razu go nie widziałam. Ani razu. No to on się teraz szlaja z tą drugą taką, co była u pani sklepowej i pani wzięła na zeszyt i nie oddała.
1: To o innych ludziach właśnie gadanie. Ale my też czasami o innych ludziach gadamy, no bo jak tu nie gadać o ludziach też, nie? Z drugiej strony. Tym bardziej, że takie radio trochę społecznościowe, no to musimy trochę pogadać o ludziach. Tutaj się Czosnek pojawił, to ja muszę też wspomnieć. O, Czosnek tu się pojawił. I napisał witam, tu wysłał bota, na pewno, który napisał witam. Napisał witam i poszedł. Czosnka zjebali na kanale Kamratów, coś tam ten, Marcin Osadowski tam wszedł na kanał Czosnka i mówi: kurwa, słuchaj, Ralf TV, ja tu patrzę, ty o nas niby tu wspominasz, niby tam nasze linki wklejasz, ale widzę, że tu na jakiś motorower zbierasz, kurwa, to jesteś chujem, wiesz, i coś tam zbanować go, wywalić go, w kiblu go spuścić, no.

Gosia pisze, że żebym zostawił szaszę, chciałem powiedzieć. Szedł Sasza suchą szoszą. Szedł Sasza suchą szosą, na czacie pisał i dał mi szansę. Tu Gosia pisze, no, a ja tej szansy w domyśle nie wykorzystałem, tak? No, to przepraszam, no to pluję sobie w brodę. O ja nieszczęsny, co ja teraz zrobię, no.

wolno obgadywać czasem, tylko jak z wieloma rzeczami, chyba trzeba trochę po prostu, jak się o kimś gada, to się stąpa po kruchym lodzie, albo się balansuje na cienkiej linie, nie? I to po prostu jest ta cienka czerwona linia. Po prostu trzeba trochę wyczucia, nie? I ja tu w tym momencie nikomu w sumie nic nie zarzucam, tylko tak mówię, jak to widzę, że trzeba mieć trochę wyczucia i no, chyba to się rozumie samo przez się, że jak się o kimś gada, komuś coś zarzuca, w szczególności, no to trzeba zarzucać mu coś słusznie i sprawiedliwie. Trzeba być sprawiedliwym w ocenie, nie? No bo inaczej ocenimy kogoś, kto się czepia i kto pierdoli farmazony na czyjś temat, albo chce kogoś skłócić i tak dalej, gadając też o kimś, nie? A inaczej ocenimy, jak ktoś coś komuś wytknął godnie i sprawiedliwie i miał rację i zrobił to jeszcze w jakimś w miarę dobrym stylu, nie? No na pewno wszystko tu się liczy. Na przykład jak ktoś zadzwoni i powie głosowo właśnie, co do kogo ma tutaj na antenie, no to będzie to o wiele wyżej, o wiele więcej, lepiej punktowane niż jak napisze na czacie, nie? Też taka mała rzecz, a różnicę robi. Bo pomimo tego, że się nie spotykamy twarzą twarz w realnym świecie, no to jednak głosowo zadzwonił ktoś odważnie, jako on, no, powiedział tu, przed wam tutaj, prawda? Słynny tekst z Radia Maryja, nie? Ładnie się pan przedstawił przed nam tutaj. Nie oceniaj, abyś nie został oceniony. No, to kolejna prawda. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No, to akurat jedna z mądrzejszych rzeczy z Biblii. I też jak ktoś ocenia innych, to powinien być też przygotowany na to, że jego zaczną oceniać też, nie? Na pewno lepiej wypada, jeśli krytykuje innych ktoś, kto sam ma mniej jakichś złych rzeczy, wpadek, potknięć, mniej ma za uszami, nie? No to też lepiej wypada. Dużo rzeczy tu się liczy. I jak pozbieramy to wszystko do kupy, no to mamy odpowiedź na to, dlaczego jeden będzie oceniony lepiej, a inny słabiej ze swoimi ocenami i gadaniem o innych, no.

0: Ewa Lipka na antenie. Witam, witam.
1: Witam, witam. Dobry wieczór wszystkim.
0: Dobry wieczór, Ewo.
1: Daję głos z siebie. Czy dobrze mnie słychać?
0: Z siebie. To jest właśnie taka hiperpoprawność. To nawet nie jest hiperpoprawność, bo nie piszemy z siebie, nie? Tylko z siebie po prostu.
1: Nie zwróciłam uwagi na to, czy mówię poprawnie, czy nie. Ale jak o plotkowaniu, no to ja chętnie się

0: B zdał. Żeby jako, było tylko grzecznie.
1: Jako kobieta, czyli ta, która lubi plotkować.
0: Nie lubię plotkować.
1: Ale jest taki stereotyp, że to kobiety lubią plotkować, tak jakby faceci nie lubili. Mnie to zawsze śmieszyło trochę, bo faceci też często gadają o innych facetach, nie? Widziałeś, ten tam poszedł, powiedział temu, kurwa, i wiesz, i wziął mu tego i nie oddał, kurwa, te, nie? A tak jakby tylko kobiety lubiły gadać o innych ludziach, nie?
0: A najbardziej to słychać na transmisjach. A kto najbardziej plotkuje? Oj, słychać. Ale ja nie o tym. A wcześniej, chyba na początku transmisji, coś mówiłeś odnośnie nie krytykowania, tylko wypowiadania się chyba bodajże. Ojejku, uciekło mi, bo tu pieska też karmię w międzyczasie. I uciekło mi.
1: Afro, piesek Afro, tak?
0: O, zapamiętałeś imię, tak, Afro.
1: No, znaczy wiesz, no też jesteś w sumie znaną osobą i ludzie wiedzą, jakiego masz pieska. Wiem, że masz stary telefon, tak a propos dzisiejszego tematu, bo dzisiaj trochę było o tym, jak ewoluowały różne urządzenia do komunikacji.
0: No, nie, to, słuchajcie... ja mam nowoczesny telefon.
1: A, czyli w końcu się przełamałaś i kupiłaś sobie normalny, nowoczesny smartfon, tak?
0: Nie, mam nowoczesny, jak na tamte czasy, gdy kupowałam. To był już bardzo nowoczesny telefon.
1: Taki z guziczkami, taki nowoczesny, tak. jak na lata 90, tak?
0: Nie, tak, jak na lata 90 to nowoczesny, tak.
1: Czyli się nadal nie przekonałaś do smartfonów i tak dalej, nie chcesz tego.
0: To znaczy, ja mam smartfon, kupiłam sobie 2 lata temu na urodziny, ale mój smartfon jest aresztowany. Miałam kilka miesięcy, tylko od marca do czerwca. W czerwcu był aresztowany i nadal jest na policji tu w Anglii.
1: Tutaj Brian Junior, też jest troszkę u nas osób, które się interesują tym, co się dzieje w polskiej YouTube-sferze, jakby, nie? I też Brian chyba ciebie uważa za taką osobę, która może mieć coś do powiedzenia na przykład na temat, czy Wardęga dobrze zrobił, że nie odpowiedział Boxdelowi. Czy ty w ogóle, ty Ewa chyba tak średnio te kręgi akurat, te freakfightowe, jakiś tam Wardęga czy Boxdel śledzisz, czy się mylę?
0: A nie, ja w ogóle ich nie śledzę. Coś się obiło o uszy, jak wy tam rozmawialiście gdzieś na jakichś transmisjach, a tak to nie, w ogóle nie śledzę.
1: W ogóle jest ci na przykład nieznana taka osoba jak Sylwester Wardęga, tak?
0: Nie, nieznana.
1: No to widzisz, trochę zapóźniona jesteś jak z tymi telefonami, no. Znaczy, no. Ewka, słuchajcie, z jednej strony jest hopsiub do przodu, bo no tak nie każdy zna dobrze OBS-a, potrafi tam sobie poustawiać, kamerki, światło, różne rzeczy, a Ewka to potrafi na przykład, ale się na przykład w niektórych rzeczach tak jest taka wycofana, nie? I nie zna jakichś tam aktualnych, popularnych youtuberów, ma stary telefon, czyli tak różnie to bywa z tą Ewką, nie?
0: No bo nie ze wszystkim trzeba iść do przodu, tak jak tam. Nie, po prostu widocznie nie trafiłam na dobrego smartfona, jeśli chodzi o telefon. Miałam Nokię, no telefon ten, co mam, to też Nokia, ale Nokię jako smartfona i tam za dużo mnie wnerwiało, mało intuicyjny. Ja lubię intuicyjne oprogramowania. No, ale też tutaj muszę powiedzieć, poplotkować, bo od plotkowania wyszłam, no to tak nie przysłuchiwałam się specjalnie jakimś tam wypowiedziom Zenona. Tak każdy na czacie, znaczy każdy, dużo tych było wpisów, że Zenon taki, że krytykuje. Tak się pod tym kątem dzisiaj troszkę przysłuchiwałam i faktycznie... bo kiedyś mi też zwracałeś uwagę, że ja tak wszystko krytykuję, no to Zenon w tej kwestii jest lepszy ode mnie, on bardziej krytykuje niż ja.
1: No, Zenon jest bardzo krytyczny, tak, to prawda. Ale to jest taka inna krytyka, bo ty krytykujesz raczej postawy jakieś ludzkie, ogólnie przyjęte jakieś zwyczaje, prawa. No wiesz, a Zenon weryfikuje informacje bardziej, nie? I na przykład się na pewno przyczepi do kogoś, kto jakieś fejki rozpowszechnia i tak dalej, będzie tam coś sprawdzał. To jest taka inna, inny sceptycyzm trochę jakby.
0: No tak, ale też no, chyba jestem grzeczniejsza, jeśli chodzi o krytykowanie. Staram się merytorycznie, bez koloryzatorów krytykować. No chyba, że ktoś mnie bardzo zdenerwuje, to wtedy już no, troszkę coś tam pocisnę, a tak to nie. Merytoryka, mnie tylko interesuje merytoryka. Mruczenie. Coś miałam powiedzieć, no i uciekło mi, psu dałam ten, pieskowi dałam takie paluszki, dawałam, teraz trzeciego już dałam, ma zajęcie. Miałam coś powiedzieć i mi uciekło, no tak mam, no.
1: To ja się coś podpytam, bo tak dzisiaj trochę było o starych technologiach, o tym jak, wiesz, to się zmieniało. Jaki był twój pierwszy komputer?
0: Komputer tutaj w Anglii w 2008 roku, ale właściwie to bardziej dla dzieci. A przepraszam, nie, w Polsce też mieliśmy. Mąż kupił z firmy za 50 zł, bo firma się pozbywała starych i nowe sobie wzięli i wysprzedawali 50 zł. Ale jaki to był, nie powiem. Nie powiem jaki, nie pamiętam, także, a laptopa tutaj też chyba w 2008 roku kupiliśmy, to Toshiba. A tych starych to nie, ja to zacofana, bo ja się uczyłam na tych, na juniorach w Polsce w szkole i dwa IBM-y były, także ja w szkole nie byłam dobra z komputerów, bo to wszystko trzeba było po angielsku, te wszystkie komendy, ani nie jest do tych, do IBM-ów, to było 14 nas na dwa IBM-y, a się uczyliśmy na juniorach, gdzie 10 minut się odpalał.
1: Jakby ktoś nie wiedział, to kiedyś IBM się mówiło na pecety, tak? Dowolny jakiś w ogóle pecet, to się mówiło, o, masz IBM-a. O.
0: Nie, to tam w szkole były naprawdę IBM-y, bo to IBM, tak, to był jakąś, nie wiem, darowizna, czy coś tam ktoś zasponsorował. Także, no i nie można było się uczyć, bo jak dwa były IBM-y, a wszystkie juniory, no to nauczyciel jak coś chciał tłumaczyć, no to wszyscy się tak gapili pod ramienia komuś, no ktoś tam zasłaniał, no i weź tu się naucz, człowieku. Także nie.
1: Nie wiem, czy Joachim miał to na myśli, ale z kobietami to jest... Czasami też, no taki też może stereotyp, ale może coś w tym jest faktycznie, że kobiety się zapytasz, jaki masz samochód? Czerwony taki, taki opływowy, ładny. No to z komputerem też tak może być. Zapytam się Ewy, jaki był twój pierwszy komputer? O, taki szary taki, ładny, taki odcień szarości, ładny i taki gładki był i ładnie, ładne, piękne światełka miał, nie? Na przykład, no. Że wiecie, że kobieta zwraca uwagę na estetyczne walory bardziej i może z tego wyjść taka zabawna sytuacja opisowa trochę.
0: Ja po prostu nie zwracałam uwagi na to, jaki jest komputer, jak mąż kupił. Po prostu komputer i się troszeczkę szkoliłam na tym komputerze. Był monitor jasny, a co więcej, to nie wiem. Nie znałam się na tym, więc ja tu nie będę się wymądrzała i mówiła jakiś marek tutaj, jaki pierwszy był mój komputer. Właściwie nie mój, tylko mąż kupił. To nie wiem, chyba nasz wspólny, nie wiem. Może intercyda była spisana, tego nie wiem. Także nie wymądrzam się w tematach, na których się nie znam.
1: Jola oczywiście tutaj jako seniorka pisze, że jej pierwszym komputerem, znaczy z jakim miała do czynienia, to był komputer Odra. To taki komputer, wiecie, na pół pokoju na taśmy jakieś perforowane, nie? No to Jola tam pisała do agentury w Moskwie, prawda, na taśmie perforowanej tam pisała donosy jako komunistka stara. No to tak trochę oczywiście tu żartuję, nie? Bo tak niektórzy starają się Jolę w takim świetle przedstawić, że ona właśnie na tym komputerze Odra wysyłała jakieś agenturalne donosy komuchom, prawda, jako zagorzała komunistka. No, to tak żartuję sobie.
0: No ale takie żarty to są chyba troszeczkę nie na miejscu. Wcześniej też słyszałam, co tam mówiłeś na panią Jolę. Także to, że ja jakieś donosy pisałam, to nie znaczy, że trzeba tutaj też mówić. Przepraszam, bo musiałam zabić, jakaś mi się tutaj ten mol mi się pokazał, zaczął do grzejnika przyleciał. No, także to, że ja donosy piszę, to wiesz, znaczy nie, już dawno nie pisałam, chociaż nie, mówiłam gdzieś, chyba mówiłam, do Merkurego tutaj, do gazety lokalnej napisałam ostatnio, że źle naprawili dach.
1: No właśnie. No, jedyne, co mi się, słuchajcie, w Ewie nie podoba, to te właśnie donosy. Tak.
0: A chciałbyś mieć źle naprawiony dach?
1: Ja jestem po prostu zwykły chłopak z blokowiska. Wiesz, nie ma donoszenia, nie jestem przesioną frajerem, wiesz, dziewczyno, po prostu laska, wiesz, rozumiesz, po prostu się...
0: No i dlatego jest
1: pewnych
0: tak,
1: rzeczy
0: jest.
1: Się nie robi, pewnych rzeczy się nie robi, nie ma czegoś takiego, po mnie tego nigdy nie zobaczysz, dziewczyna, laseczka, wiesz, po prostu nie ma, nie jestem przesioną frajerską pałą jakoś, nie, wiesz, rozumiesz, no.
0: I dlatego jest źle. Dlatego jest źle, bo ludzie nie reagują. A więc jeżeli nie reagują, no to po co reagują w ogóle na to, co się w rządzie dzieje? Ja porównuję wszystko do rządu. O, Afro mi się tu odzywa. Zaraz jeszcze paluszki jemu dam. Się upomina. Ja może się wyciszę na chwilę, a ty tam coś powiedz.
1: Dobra, idź nakarmić pieska. Bo tu padło też pytanie, czy ja jestem stereotypowym facetem właśnie, że potrafię samochód naprawić, czy się znam na samochodach. No właśnie nie. Tutaj nie spełniam jakby tych wymogów, nie? I niektórym dziewczynom mógłbym się nie podobać jako taki facet, który nie ma wielkiej klaty. Co tam jeszcze powinien mieć? Nie wiem. Na krótko ostrzyżony, muskularny, potrafi auto naprawić. No, to właśnie tutaj kiepsko wypadam. To fakt.
0: No. No i kiepsko mężczyźni też wypadają w kwestiach właśnie donosicielstwa. Jak nie donosimy, to nie donosimy na nic, nawet na rządzących. I nie psioczymy nawet na rządzących.
1: No. Nie, bo no. Wiesz, twoje akcje różne tam, gdzie rozliczasz urzędników, rządzących, różnych tam, no na szczeblu jakby tak państwowym, to mi się o wiele bardziej podobają, bo w sumie obywatel powinien troszkę tak działać w tym kierunku, nie? Żeby była jakaś odpowiedzialność tych ludzi, którzy biorą publiczne pieniądze i tak dalej, to jakoś inaczej się patrzy na to, niż na donoszenie, jakieś pisanie pism na prywatną osobę, powiedzmy, nie?
0: A na jaką prywatną osobę doniosłam?
1: Na Przemka drugie dno, na przykład.
0: A jaki on prywatny?
1: A jaki on prywatny? No, no, no. A co, urzędas? Nie wiem, poseł?
0: No a skąd wiesz, czy polityk? Nie był urzędasem?
1: No, nie
0: wiem. A nie doniosłam, tylko po prostu wysłałam chłopakom, żeby sobie posłuchali naszą rozmowę. Także... Nie, że napisałam pismo, o taki. Absolutnie nie. Także wkurzył mnie, więc pisałam pisemko i przysłałam, ale już kanał tamten mój zniknął, więc nagrań też już nie ma. Pewnie nie odzyskam tamtego kanału.
1: Ja to mogę ewentualnie zadzwonić na policję czy na straż, jak widzę, że kogoś biją albo coś takiego, ale tak to raczej... nawet nigdy nie zgłaszałem żadnego kanału nikomu, gdzieś tam takich rzeczy, po prostu nie wiem, jakoś się brzydzę, nie? Takich rzeczy jakoś. to jest takie niskie. I takie, wiesz, takie szczurkowate, nie? Że siedzi taki, wiesz, nic nie powie, cichutko siedzi, a tu, a proszę, już.
0: Jak już tak dalej ciągnie, że to jest brzydkie, no to chodziło o to, że rozmawiałam z Przemkiem na temat, nie pamiętam jak to się nazywa, utlenianie czy nie utlenianie, upłynnianie no, węgla. Ja tam napisałam, znaczy powiedziałam, rozmawiałam krytycznie z Przemkiem, wnerwiłam się i przesłałam taką rozmowę. I jeszcze coś, ale tego nie powiem, ponieważ jest to powiązane z tym, co kiedyś Przemek pracował. Także nie będę tutaj, no, bardziej się wypowiadała. Także odnośnie urzędowania jakiegoś Przemka. Chodzi o rozmowę tylko. Mhm. No po prostu mi wkurzył.
1: Spoko, Ewa, ja też nie.
0: To nie jest, że doniosłam na niego, no. To nie to, że doniosłam na niego na kanał, że nagranie jemu zgłosiłam, absolutnie nie. Chodzi o to, że my tak naprawdę się nie znamy, wszyscy się nie znamy, często ludzie prowadzą różne kanały, a tu się okazuje, że ktoś gdzieś coś tam ma za uszami. Także, no i Przemek mi coś tam powiedział, zdenerwowałam się w rozmowie z nim, że nie będzie tak ze mną rozmawiał, ze zbuntowaną księgową, więc napisałam jakieś króciutkie pisemko, żeby sobie przesłuchali i sami wyciągnęli wnioski.
1: Okej, dobra. Ja tam nie znam tak dokładnie sprawy, to też nie będę się tu jakoś wielce wypowiadał. A powiedz, Ewa, tak zmieniając trochę temat, bo teraz niewykluczone, że któregoś dnia dostaniesz wezwanie na komisję wojskową na przykład. Teraz kobiety są wzywane, tam je za cycę obłapiają, no na komisje wojskowe.
0: Żeby... Ale gdzie, w Polsce?
1: No.
0: A...
1: No, ale wiesz, tak hipotetycznie, bo może ciebie to ominie z tej racji, że mieszkasz na obczyźnie, ale nie wiem, poszłabyś na wojnę, walczyłabyś, czy poszłabyś na komisję, dałabyś się łapać za cycę jakiemuś z bokowi, żeby tam...
0: Najpierw niech zdrowie mi przebadają. Czy czasem nie strzeliłabym kulki pierwszemu lepszemu?
1: Strzeliła kulki?
0: No,
1: a co to oznacza?
0: No kulkę, no chyba żebym poszła do kuchni. O, w kuchni dla wojska mogłabym gotować, bo mało nie umiem gotować, więc no, a dużo umiem. No mam ciśnienie bardzo wysokie, także może by mnie najpierw podleczyli, to może by mi gdzieś tam poszła, nie wiem.
1: W sumie to nie jest takie głupie właśnie pójść na chwilę do wojska, bo tam wam wszystko, zęby wam wyleczą, zbadają was, wszystko wam zrobią, a potem sobie pójść z tego wojska. No. To może nie jest głupie. A potrafiłabyś tak, nie wiem, na wojnie bagnetem komuś tak w brzuch i wypruć flaki temu wrogowi na przykład? Czy raczej pacyfistka, Ewka?
0: Raczej bym nie umiała. Ale pistoletem, no, być może bym umiała strzelić, nie wiem.
1: Ja coś czuję, że Ewka w tym wojsku by psuła morale na przykład, bo by rozważania cały czas były jakieś. A po co to iść na tą wojnę? Dlaczego brat brata ma zabijać? Powiedzcie mi, po co to wszystko? I tak by cały czas podważała jakieś rozkazy. I dlaczego ja mam tam iść? A z jakiej
0: ale
1: racji pan ma prawo?
0: Ale
1: mi tu
0: zawody
1: mówić?
0: To kucharze biorą. No ja nie mam żadnego właściwie zawodu, więc nie wiem, co tam. No mogłabym być pomocą w kuchni.
1: Wojna. Czyli co?
0: Nie wnerwiaj.
1: Woj na woju leży, woj na woju. Ha, ha, ha. Śmiechu warte. Tak, Ewka by miała takie rozkminy jakieś tam właśnie też słowne. No, słuchaj, takie rozbijanie wyrazów. Niektórzy tak uderzę kontrowersyjnie. Niektórzy twierdzą, że to jest oznaka, jedna z oznak schizofrenii, jak tak się te wyrazy rozbiera na czynniki i się szuka tam czegoś, jakiegoś znaczenia ukrytego. Łączy się te sylaby na różne sposoby, że to jest taka schizofrenia. No ty się, Ewan, nie kryjesz z tym, że masz, no tak pół żartem powiem, żółte papiery, tak? No, to może ty masz jakąś schizofrenię, że tak łączysz te wyrazy różnie.
0: No tak, to akurat schizofrenia. No. Oj, krawcze, krawcze.
1: A może
0: Jeżeli już to
1: masz,
0: mam,
1: no,
0: ale no dobrze,
1: no.
0: ale jeżeli już to jakaś paranoja, ale czy ja się wypowiadam paranoicznie? Nie wiem, czy znasz Barda. Bart u Gabriela czasami występował. No to on już totalnie odpłynął. Ja to tylko się bawię troszeczkę, ale są ludzie, którzy bardziej rozkładają na czynniki pierwsze słowa. Na przykład wczoraj. Chyba wczoraj Bart miał u siebie transmisję i tak monotonnie to mówił, no, tak jak nauczyciel w szkole, który no, mówi no, monotonnie. I on mówił odnośnie ducha, ducha od ucha. Mógł to powiedzieć bardziej ekspresyjnie, bardziej tak, no, żeby to ciekawiej było. Ale on tak zanudzał, tak przynudzał. Chodzi o duchowość. On to rozkminił gdzieś tam. No, ja podłapałam wczoraj. No i faktycznie. Coraz bardziej, jak to wszystko obserwuję, to ludzie, znaczy my jako ludzie, układaliśmy słowa i gdzieś jest to faktycznie no, ukryta ta prawda w tych słowach. I ducha, ducha, dy, ucha, jako od ucha, że duch, czyli odnośnie słyszenia, odnośnie słów. Także ja się tylko bawię troszeczkę, ale przesadzam, chyba to nie jest aż paranoiczne.
1: Tak, się bawisz się i się śmiejesz od gęby do usz. Jak to mawia Krzysztof Konurowicz, od gęby do usz się Ewka śmieje. No.
0: To ty bardziej parodiujesz i myślisz, że ja tak to mówię. Nie, to ty tak mówisz, Krawcze. Ja tak nie mówię.
1: No, nie, tak już
0: No.
1: gadam głupoty sobie, bo tak już wiesz, jak już się kilka godzin siedzi na antenie, to się tak zaczyna głupoty gadać. Ja tak mam, że zaczynam jakieś takie farmazony wygadywać, no. A że akurat się Ewka trafiła, to ją tak widzicie tutaj podjudzam, podpuszczam, troluję. No, jak się tak trafiło? A co? A kto
0: No
1: mi
0: i
1: zabronił?
0: właśnie, no. Na szczęście nie trafiłeś na taką wredną, która donosu na ciebie nie złoży za to, że tutaj mnie tak trolujesz i nie tylko tutaj w innych jakichś też wypowiedziach ze mną, w różnych tam. No, a tak, no, jedziesz po mnie, wiesz.
1: Czy ja wiem, czy jadę? Tak z sympatii, wiesz, ale ty chyba to czujesz, bo ty, Ewka, jesteś znana z tego, że jak faktycznie jak ktoś cię zdenerwuje, to potrafisz. To wychodzi z ciebie taka zołza trochę i potrafisz się
0: Już wiem, co
1: odgryźć.
0: miałam
1: No.
0: powiedzieć. Już wiem, co miałam powiedzieć, bo na początku mówiłeś odnośnie, że jak ktoś dołączy pierwszy do transmisji, pierwszy raz, to no, że tam jest glebiony, że tam zwracali ci uwagę, że niektórych za długo trzymasz na antenie. Także no, mam tutaj uwagę jakąś taką, że ja też gdzieś kiedyś, nie pamiętam kiedy i w jakich okolicznościach. Zaraz, bo tutaj. Co on chce? Co on chce? Masz zabawki. Dobra. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz się podłączyłam do ciebie na transmisję, połączyłam, ale też uwaga jest taka, że jeżeli wchodzi się gdzieś na antenę, to nie od razu z wyskoku, a ja wam teraz pokażę. Ja raczej taka nie byłam, ale są czasami, ostatnio tak było, a ja wam to pokażę teraz. Także jeśli nowi słuchacze będą dzwonić, to niech nie wyskakują z takim, a ja wam tu teraz pokażę. A co wy wiecie? Wy nic nie wiecie. Ja to wam pokażę, życie.
1: No, trzeba trochę na początku ostrożnie i nie być taki za bardzo urka-burka od razu, jak się pierwszy raz zadzwoni, to słabo wypada, bo wtedy my jeszcze nie znamy tej drugiej osoby i nie wiemy, czy on... Jest takie wrażenie, że to jest jakiś tutaj z pretensjami przyszedł od razu, nie? I już dopiero co się pojawił, trzeba to z wyczuciem pewnym, no, awanturować się, wytykać i tutaj szaleć, to można jak już się na przykład tutaj zaaklimatyzujemy trochę, jak już ludzie poznają nas, no, po prostu no, jak ze wszystkim, trzeba mieć trochę wyczucia, nie, Ewka?
0: No właśnie, ale prowadzący też musi mieć wyczucie, bo on też przegiąłeś.
1: Ja lubię przeginać.
0: No, ja rozumiem, że to jest YouTube'owe radyjko, ale no, prestiż jakiś chyba troszeczkę byłby wskazany. Co? Krawcze.
1: Myślę, że nie, chyba. Nie. Mi wolno. Ja jestem równiejszy. Są równi i równiejsi. Ja jestem równiejszy. Mi wszystko wolno. Moje radio! Co? Ja założyłem. Kto mi tu podskoczy? Który tu podskoczy, to dostanie między oczy. No.
0: Ale później jest jakaś opinia. Załóżmy, jakbyś chciał się w którymś momencie bardziej poważnie zachować, no to wiesz, że już opinia jakaś no, idzie.
1: Już mam strzelganą i tak.
0: No właśnie. A może warto się zastanowić nad tym, żeby naprawić swoją opinię.
1: Za późno.
0: No ja mam zszarganą opinię, no zdaję sobie z tego sprawę, no ale zrobiłam tylko tam kilka raczej jakichś wyskoków, a nie, że nie wiadomo ile, nie wiadomo jakie, no ale już się czepiają, co niektórzy.
1: A tam się czepiają. Dużo osób cię lubi. Są tacy, którzy też cię nie lubią i twierdzą na przykład właśnie, że no taką Ewkę Krawiec będzie z 2 godziny z nią gadał, a Ewka co ona tam ma do powiedzenia, tak? Nic ciekawego. Też takie głosy spotkałem, ale wiele osób też uważa, że właśnie super, że Ewka dzwoni, że Ewka fajna, Ewka super, Ewka wow, Ewka wuhu, Ewka oh yeah. No, też, więc, ale to też takim czymś się przejmować, to jest bez sensu, bo jak ktoś jest trochę bardziej znany, to nigdy nie będzie tak, że będzie miał samych fanów. Zawsze będą też antyfani, a nawet gdyby się zdarzył taki, co ma samych fanów, to coś tam jest nie tak. To już coś widać, że coś jest nie halo. Nie można mieć samych fanów. Po prostu. No.
0: No. Także nie wiem, chyba wietrzenie antenki, bo chyba już tematyka się skończyła. Ja tutaj cukrowania i zbytniego krytycyzmu nie lubię. Także na pierwszym miejscu u mnie raczej jest kultura wypowiadania się. I o to walczę o to. Okrutnie.
1: A czy na przykład słowo dupa można powiedzieć na antenie?
0: Ojku, już rozmawialiśmy, a ty już zmieniasz temat właśnie
1: gówno,
0: na to, żeby...
1: Gówno, siki, siusiak, gówno z siusiakiem.
0: Krawcze, pamiętaj, że każdy prezentuje siebie takim, jakim jest w danym momencie. Ty prezentujesz siebie w taki sposób, ja prezentuję siebie w inny sposób. Pomimo wszystko dołączam do rozmowy.
1: Wielce szanuję twój sposób bycia, Ewo. Twoją klasę, to, że chcesz jakby tą klasę zachować, nie używać takich słów jak dupa, właśnie siki z siusiakiem, inne takie słowa brzydko brzmiące, jakby to...
0: Nie nadużywać. Nie tak, nadużywać, tak. Bo co innego, jak człowiek się zdenerwuje i to jest, ja rozróżniam w afekcie coś, jeśli ktoś coś powiedział, niż tak dla fejmu, bo niestety uważam, że dla fejmu dużo rzeczy robisz, dużo wypowiadasz się często, no a to obniża prestiż Krawcze, twojego radia. to, że gdzieś tam sam określiłeś, że to jest, no niestety muszę to powiedzieć, gówno radejko, no ale jednak może warto zawalczyć o to, żeby nie było to gówno radejko.
1: A ja właśnie bym pragnął, aby to pozostało gówno radyjkiem, bo gdyby to już nie było gówno radyjko, tylko zwykłe radyjko, to ja musiałbym mówić tutaj: dobry wieczór Państwu, dziś witamy szanownego gościa. Gościem naszym dzisiejszym jest Ewa. Ewa, youtuberka. Ewa, która... No i tam coś pierdolił i to takie nudne takie. Ja nie chcę być jakimś tam Żakowskim, czy Manem, czy jakimś innym. No ale widzisz, dzięki temu, że trochę tu podbijam, trochę zaszaleję i że jestem cały czas w tym afekcie trochę, no to tutaj słuchają nas 124 osoby. To nawet dobry wynik, tak na żywo. I się cieszę.
0: Dobrze, to więc pozostań ze swoim afektem, a ja tymczasem się rozłączę i życzę dobrej nocy wszystkim, żeby nie było za długo. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny.
1: Dokładnie. Lepszy krótki telefonik, a taki treściwy i taki, no, niż jakieś tam rozwlekanie tego, prawda? Także dziękuję, Ewo, za wizytę na antenie.
0: Dziękuję.
1: Trzymaj się. Pa, pa.
0: Hej. Pa, pa.
1: Siusiak, siusiak, żygi z siusiakiem.

0: Muzyka trochę jak z New Vegas, Fallout New Vegas. Podobno Fallout 4 się doczekał jakiejś aktualizacji next-genowej, ale to chyba tylko na konsole, nie? Czektul, coś ci wiadomo na ten temat? Bo na PC-cie to wyglądał jak wygląda, w sumie, tak stwierdzam. I tak jakoś... A, 25 kwietnia będzie. To już niedługo. Ale co, to na PC-cie też zacznie mi się w końcu... Aha, ale bez ray tracing. No to fuck you, fuck you. To wielka zmiana. I tam mają dodać takie jakieś bieda ulepszenia, tak? Że masz nowy pistolecik, nową skórkę na siusiaka i takie, no... No... Nie, to słabo. Komuś tam się, słuchajcie, udało doprowadzić, sprawić, że ten w tym Falloutie 4 w końcu się w wodzie wszystko ładnie odbija, tak ray tracingowato, a już nie jest to ten screen effect, który znamy, prawda, który nie jest doskonały, ale mi się to nie udało, niestety. Może się Czekturowi by udało, bo on jest dobry w technicznych sprawach. O, Czektulu, zagrałem w końcu Fallouta 76 i wiesz co, zawiedziony jestem, tak jak myślałem, że zawiedziony jestem trochę, stary, serio. To jest takie łażenie, to już jest całkiem symulator spacerowicza. Tam łazisz w tej grze, a potem spacerujesz, a potem chodzisz, a potem łazisz i tam coś sobie gdzieś se wejdę, pochodzę, a potem łażę. No i potem wyjdę i przestaję łazić i sobie biegam na przykład. No i sobie pobiegam tam po tych... Obraz taki jakiś, jak tu w Środzie Śląskiej. Drzewka, ławki, tak nic ciekawego. To już ten Fallout 4 ciekawie wygląda. Jakieś miasta i tak dalej. I tak łażę, nic. No łażenie, to lubię łazić w grach. A czy Jacek z Australii lubi łazić? Na pewno lubi łazić, bo ciągle gdzieś jeździ po świecie, łazi. Witam cię, Jacku.
1: Hej, hej.
0: Słabo cię słychać, hej, hej. Halo.
1: Zaraz.
0: O Jezu, ale go... Słuchajcie, drugi tu zawodowiec. Taki niby super ten Jacek, nie? Tak jak Zenon dzisiaj zadzwonił, wymądrzał się, a mikrofon miał do dupy. I to widzicie, to tacy to ludzie właśnie. No ale może się zaraz tam sobie przepnie, wypnie się czy coś i sobie tam zmieni. Oj, teraz to już w ogóle jakieś tylko tam syczenie, tylko syczy. Ale to dajmy szansę, czasami trzeba tam sobie coś tam, sterownik zmienić czy mikrofon.
1: Zdejmij mi zwrotną.
0: Ja cię ledwo co słyszę. Co mam zwrotną? Zdjąć ci zwrotną? O co chodzi?
1: Takich radiowych slang. To mnie słychać, to kurwa. To jest też jakaś makabra, że żeby dobrze było słuchać, chciałbym przepychać do Australii.
0: No widzisz, tylko z Polski cię źle słychać, z Australii wyśmienicie. No ale teraz cię słychać jak za siódmej góry, za siódmej rzeki. No niestety, tak ledwo co słyszę, że coś tam... Dobra, to spróbuj i zadzwoń jeszcze raz, Jacku. Hej, hej. No szkoda. A widzicie, a taki cwany. Taki hopsiub do przodu był, no. I ten wielki Jacek. O, to, no. A widzicie, tak to jest właśnie. I co? Cwany gapa. Z Zenonem się w Korcumaku się dobrali. Też taki cwaniucha tu dzwoni, tu, tam, tego i co. No. Nie no, słuchajcie, zdarza się, tak naprawdę nie ma co się przejmować i rzecz normalna przy prowadzeniu na żywo, gówno radyjka, to tak bywa, że coś tam się źle skonfiguruje, coś źle ustawi, no i niestety. Czy większość dzwoniących do studio korzysta powinno być, jak już tak wytykasz, Sasza. Powinieneś napisać, czy większość dzwoniących do studio korzysta, a nie korzystają, z darmowego internetu od sąsiada. No. Kramiec, nie bądź taki upierdliwy dla dzwoniących, że tam komuś coś... Dzwoni Czektul, u którego na pewno będzie pięknie, ładnie, bo to jest, słuchajcie, nasz techniczny, no to musi być słychać doskonale. Halo, halo.
2: A tam od razu techniczny. To Sasza Dąbasu strasznie wygadany, jak na konto z 2019 roku. Ale żeby się nie śmiać. Dzwonię w sprawie tego Fallouta. Powiem ci, że dla mnie Fallout 76 to jest bardzo dobra gra, ale jeżeli masz z kim grać, bo do solo to jest trochę taka padaka.
0: Już przechodzimy do ciekawego w końcu tematu, tylko tak Brianowi tu odpowiem. Słuchaj, ja może i bełkoczę, czy bełkocę, bełkoczę? Ja bełkoczę. Ja bełkotał, słuchajcie, to, że ja bełkotał, to ty, Brianku, zasrany, zaśmierdzony, ty jesteś menelem. I ty mnie ukradłeś drapaczkę do pleców, więc ty zamknij mordę i nie wysyłaj mi więcej paczek z gównem. No, tyle miałem mówić. No, słuchaj, no, nie wiem, grałem, no, solo grałem, tak, solo grałem. I tam się nic nie dzieje. Nudy takie, że aż zbieracz puchnie.
2: Musisz wziąć pod uwagę, że to jest gra stworzona stricte pod multi i na samym początku tam tak naprawdę jedyne, co mogłeś robić, to tylko eksplorować. I tak naprawdę to, że teraz tam masz jakichś NPC-ów, którzy są ludźmi, w cudzysłowie ludźmi, tak? W sensie tych NPC-ów ludzkich, to jest tylko i wyłącznie to, że ludzie się, w sensie gracze, zaczęli się rzucać o to, że kurwa, ta gra jest pusta. Ale jak zaczniesz brnąć w te wszystkie questy, to jest całkiem spoko. Ale klucz tej gry polega na tym, że tworzysz właśnie tą swoją osadę w dowolnym miejscu na mapie i możesz sobie z innymi graczami koegzystować, tak? Co jakieś tam, chyba co pół godziny czy co godzinę masz tam jakieś eventy typu obroń wioska i tak dalej, gdzie możesz dołączać do innych graczy i wspólnie bronicie te rzeczy. I jeszcze tutaj wrócę do czatu i do pana Briana Juniora na czacie. To, że on jeszcze jest na czacie, to jest tylko moja dobra wola, bo już kilka razy go próbowałem tak, kurde, już tak nie kusiło, już tak miałem palca, tak kliknij, ukryj na czacie, ale powstrzymałem się. Także, panie Brianie, ciesz się, że jesteś i nie podskakuj.
0: Ale słuchajcie, Czektul, on bywa srogi, ale on chyba sobie wziął trochę do serca mądrość wujka Bena umierającego, który powiedział Spidermanowi, co? Pamiętasz? Co
2: tak, wielka moc wiąże się z wielką odpowiedzialnością. I tak, ja tutaj za każdym razem do Krawca piszę, troll, banujemy. A Krawiec mówi, nie, tutaj damy szansę. A tu mówi, banuj. I wtedy banuje.
0: No bo tak też jak zbanujemy
2: czasami samowolkę, to trzeba przyznać.
0: No.
2: Ale jak widzę takie ewidentne konta, takie jak ten typiarz z samego początku audycji z dzisiejszego dnia, że dzisiaj założone konto, no to nie, no to już nie ma co się nawet pytać, tylko od razu trzeba banować, bo to jest szkoda czasu na pytanie.
0: No wiesz, nie mamy za wielu tych słuchaczy, więc trzeba tu ostrożnie.
2: Nie no, bez przesady, ale takie trole, które zakładają konta za co jeden dzień, to wiadomo, że to jest tylko konto założone po to, żeby zadać jakieś durne pytanie.
0: No ale wiesz, żeby się nie zrobiło jak w tym Falloutie 76 nagle, nie?
2: Nie, tam bez przesady. Mamy taką Gosię, patrz, Gosia pisze... Czektul wszystkiego pilnuje. Dokładnie. Ja pilnuję. Czektul banuj. Tak robię. I tak trzeba robić. Gosia dobrze wie. Gosia mnie wspiera. No.
0: Na Czektula zawsze można liczyć. On zawsze mi napisze, jak coś tam mi się pomyli, coś źle włączę, czy na przykład myśli, że umarłem, bo mnie nie ma, coś tam się nie pojawiłem, znaczy, która zawsze można liczyć, że on ogarnie, także i pomógł tutaj, słuchajcie, backupy porobić, poustawiać przeróżne rzeczy, w ogóle cały profil na chomiku ostatnio się pojawił, nie, że można sobie wszystkie audycje tam dorwać stare. Dużo, dużo fajnych rzeczy Czek tu zrobił. Łącznie, że maczał palce. Przepraszam, tak wulgarnie powiem, ale maczał palce.
2: Lubię maczać. Tak.
0: To też no, nowy sprzęt, co mam, to też Czek tu w tym maczał palce. Przepraszam, że tak mówię. Mam nadzieję, że nie spadnie z rowerka. No, ale...
2: To każdy
0: ale...
2: widział chyba, jak macałem tam.
0: Także tutaj dużo fajnych rzeczy. No. A może zmontujemy jakąś drużynę falloutową? Ja bym się pisał tutaj na to.
2: No, powiem ci szczerze, że inaczej. Nawet chyba teraz na weekend zapowiedzieli, że darmowy będzie, będzie możliwość darmowego odebrania tego Fallouta First. To jest ten tryb premium, gdzie masz za eventy dodatkową paczkę plus nieograniczoną ilość miejsca na śmieci w skrzynce. Zapewne z tego względu, że mało grałeś Fallouta 76, to cię to jeszcze nie spotkało, ale tak naprawdę największą bolączką Fallouta 76 jest to, że masz ograniczoną pojemność miejsca w bazie, więc nie możesz każdego złomu trzymać nieograniczoną ilość, tak jak w czwórce, więc to cię może najbardziej denerwować.
0: A, no widzisz. Tak, trochę się to różni. To już się tak troszkę odbiłem, że tam są trochę inny interfejs, wiesz, inna filozofia odrobinkę, to tu, to tam są różnice, trzeba się przyzwyczaić. No, ale no też nie bez znaczenia pewnie jest to, że można tego Fallouta 76 za darmo sobie tam dodać do biblioteki na Amazonie. Cały czas
2: to jest,
0: jeszcze...
2: To jest naprawdę spoko gra, jeżeli masz z kim grać. I niestety Fallouta 76 złapała bolączka gier MMO, czyli to, co ma World of Warcraft i tak dalej, czyli ten jebany abonament. Bo z jednej strony granie bez abonamentu jest ok, ale jednak ten ograniczony ekwipunek, tak, że nawet w bazie masz ograniczone miejsce na sprzęt, to jest bolesne. I to ograniczenie jest na tyle niskie, że no to trochę wymusza jednak wykup tego abonamentu. No. Tutaj Gosia pyta, a kim ja bym była? Pytanie, o co ci chodzi, Gosiu, tak? Kim byś była w Falloutie, czy...
0: W Falloutie, gulem.
2: No, nie, no.
0: Gulicą.
2: Wszyscy doskonale wiemy, że Gosia jest doskonałym strzelcem z kuszy, tak? Więc o grę pyta, tak? No to jeżeli chodzi o grę, no to jeżeli doskonale strzelasz z kuszy, no to zapewne byś była snajperem, tak? No to już mamy odpowiedź, tak. Kusze są w Falloutie 76, z tego co pamiętam, więc no, taka kusza snajperska, no to była fajna rzecz.
0: Uważaj, żeby nie przejął kanału, to o tobie chyba. Nie dawaj mu wszystkich uprawnień.
2: Ja? Przejąć kanał? Co ty? Ja nie mam czasu na takie pierdoły.
0: A ty chcesz moje radyjko zabrać? Mój domek drewniany? Wy wszyscy chcecie... mi radyjko zabrać. Ja wiem o tym.
2: Ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Jakbym chciał, bym tam pojechał, ale wiem, że mnie nie ugościsz, no te herbatki nie dostanę. Jak się brak w tle.
0: Ja bym ci dał herbatę, ale bym ci ją postawił tak przed drzwiami zamkniętymi, żebyś
2: tak
0: się
2: tak by było, ja sobie zdaję z tego sprawę.
0: Ale bez cukru.
2: Ja wiem, bo...
0: Bo drogi.
2: Dokładnie. No, wszyscy się dobrze bawią. No, ale powiem ci tak. Poczekaj tydzień, do przyszłego tygodnia, do przyszłego weekendu, to będziemy mogli razem zagrać w Fallouta 76, bo póki co trochę mam zapierdziel i rzeczywiście trochę mało czasu na jakiekolwiek granko.
0: Dobra, to czekamy, będziemy montowali jakąś drużynę. Na pewno coś musimy zrobić, bo znajdzie się sporo ludzi, którzy by pewnie chcieli się przyłączyć i lubią ten świat Fallouta.
2: No, wiem, że Zenek był chętny na granko tam jeszcze powiedzmy nie tylko zenkowego serwera, ale takich innych, jeszcze też miałem kilka innych osób, które to co mówiłem na audycji o Falloutie serialu, nie? Że jest kilka osób, które chciałby tak wspólnie pograć, ale raczej taki prywatny serwer, żeby w cudzysłowie randomy nie wchodziły. No. Tylko no właśnie, kurde, główny problem Fallouta 76 polega na tym, że on trochę wymaga, żeby ludzie koegzystowali i szli na te wspólne eventy, bo na przykład obrony jakichś tam wiosek wymagają x ilości graczy. No, dobra, ale już nie chcę męczyć o śmiesznych grach. Tutaj audycja była jakaś fajna, tematyczna. Słyszałem, że pan Kangur z Australii dzwonił, ale w tym momencie akurat nie było mnie przy komputerze. Trochę liczyłem, że dołączy, no ale jak go nie ma, no to trochę zmuszę.
0: Jakieś problemy techniczne, właśnie nie wiem, czy już ogarnął. Jacku, jak słyszysz, to tutaj, czy jest check tool, czy nie ma, to śmiało dzwoń.
2: Dokładnie.
0: Się tam nie przejmuj, no.
2: Ja myślę, że go polskie powietrze potraktowało źle, bo no, z tego, co kojarzę, to no, w Polsce siedzi aktualnie.
0: Tak, no. I to no. Zabawnie wyszło, bo nigdy nie było problemów żadnych technicznych, jak dzwonił z Australii, a teraz dzwoni z Polski i widzisz, no.
2: Widzisz, ale tak się kończy, jak masz roaming, tak? Wiesz, austriacki czy tam australijski numer i dzwonisz i nie rozpoznaje lokalna sieć, że możesz rozmawiać.
0: No tak, czyli Jacek dzwoni z Polski przez Australię znowu do Polski, to tak.
2: Dokładnie, idzie. Dokładnie. Więc to psuje. No, tutaj Gosia pisze, że zawsze i takie serduszkowe oczka ma. No to Gosiu, jak będziesz chciał grać z nami w Fallouta 76 i skuszy strzelać, to zapraszamy.
0: No, ja ale, to, nawet... ale to jest taka gra, że tam się rozmawia, chyba można głosowo gadać.
2: Nie, no,
0: tak?
2: Oczywiście.
0: No, a Gosia się wstydzi, no to nie wiem, czy... Chyba, że będzie grała niemową.
2: Powiem ci tak, gdybyśmy tak na przykład na przyszły tydzień się umówili, taki na przykład piątkowy wieczór za tydzień? W tym tygodniu, bo kolejny tydzień to już jest majówka, nie? Bo już mi się kalendarz psuje. Tak, dokładnie. Ten tydzień, 19, 20, 21, to siedzę w Krakowie, to możemy sobie zrobić tak, że ty robisz swój nowy, teoretyczny kanał na Discordzie. Dobra, nie kanał, konto na Discordzie. Siadamy sobie na Discordzie jakimś takim gierkowym i lecimy. I moglibyśmy z tego zrobić fajny stream, gdzie gramy sobie Fallouta 76, tak wiesz, całkowicie bez żadnych, jak to się mówi, żadnego większego pośpiechu. I sobie po prostu gramy w te osoby, które się zgłoszą.
0: Ale ze streamem, ze streamowaniem tego na YouTubie?
2: Możemy, na przykład, tak.
0: No ja bym tak grał, piątek... żeby od razu było, nie?
2: No i wiesz, na przykład ty sobie nagrasz to, jak siedzimy, gramy wspólnie, na przykład, nie wiem, w 5 osób. Możliwe, że tyle by się zebrało.
0: No, dokładnie.
2: No.
0: Jacek dołączył.
2: Szczęść Boże.
3: Check tool, Jacek, telefonik. Krawiec, Zenon w dupę słonik. Jak mnie słychać? No,
0: ładnie
2: jest
0: się
2: takim
0: pan,
2: okay.
0: Ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy.
3: No właśnie ja w tej sprawie tych milionów dzwonię. No dobrze, widzę, że dobrze mnie słychać. Słuchajcie, zanim może przejdę do tych milionów, to Czektul, wiem, że chciałeś, żebym zadzwonił jak jesteś, ale ja ci się do czegoś przyznam. Ja nie wiem, czy to jest Fallout. Znaczy, teoretycznie wiem, ale tak naprawdę nie wiem, bo bardzo nie lubię gier komputerowych. Ja jestem taki prawdziwy krasnolud z gier fantasy jest antymagiczny, to ja jestem taki antypopkulturowy. Taki...
2: Nie no, spoko, wiesz, ja do tego nic nie mam. Ja mam żonę, która gra w gry komputerowe, które Ona uzna za dobre. Fallouta uznała, że jest ok, ale tylko te nowe. Do tych starych nie siada, więc ja cię rozumiem, spokojnie.
3: Ach, no to dobrze. Chociaż ty mnie rozumiesz, bo na przykład mam czasami wrażenie, że Zenek mnie nie rozumie. Ale z drugiej strony ja go nie rozumiem, że on na przykład nie lubi samochodów. Chociaż z drugiej strony Krawiec też jest taki antysamochodowy. No, każdy jest trochę anty.
2: Kurde, ale bym sobie kupił to, co kiedyś tam linkowałeś na Discordzie Zenka, te samochody. Mazda Miata z 90 roku. Kurde, tak mi się marzy, ale miejsca nie mam na to gówno. To jest tylko 10 tysięcy.
3: Ale to nie była Mazda Miata, mój drogi. To był
2: Fiat Barchetta. Ja wiem, tak. Ale tam wtedy linkowałem, że Mazda Miata kosztuje 10 tysięcy. Mniejsza, żeby drugie 10 tysięcy trzeba wydać na to, żeby ją wyremontować, ładnie zrobić.
3: Może zróbmy
2: zabezpieczyć
3: Krawca, że Krawiec, jak zbierzesz 10 kładów, to sobie kupisz samochód. Będziesz mógł sobie w reteście wybrać się na wycieczkę do lasu.
0: Wyjdzie jak z tym rowerem.
3: Krawiec, daj spokój z tym entuzjazmem. Mikrofon rozsadzi.
0: A Jacek by zagrał z nami w Fallouta? Słuchaj, Fallout to jest taka Australia troszeczkę. Tak idziesz, takie pustkowia, bandyci, przecież to kraj z bandytów zbudowany. No to też bandyci tam biegają.
3: To po co ja mam grać? Jak ja to mam na co dzień? To po co ja mam grać?
2: Dokładnie, skorpiony większe niż ludzie. No on ma to na co dzień.
0: No wszystko się zgadza, bo te pająki faktycznie też są największe w Australii. No to też takie rad pająki, rad skorpiony, wszystko takie falloutowe. No
3: to mam fallout. No dzień dobry, słuchajcie, ja jestem tak słaby w grę komputerową, że grałem z moim bratem w CS-a nie dalej jak w święta Wielkiej Nocy na moim laptopie. I on, chociaż był w przeciwnej drużynie, to mi pomagał. Bo tak jestem taki słaby. Więc ja się naprawdę do gier komputerowych kompletnie nie nadaję. Poza symulatorami lotu, no to się kompletnie na tym nie znam i nie lubię. Co więcej, ja nawet nie za bardzo lubię seriale dzisiejsze. I średnio oglądam 4 filmy na rok. Może 5. No nic nie poradzę. Ja jestem antypopkulturowy i ze mnie nic więcej nie da się wycisnąć. Przykro mi. Chyba, że taką lolkrowę bym się nadał. Bym z wami grał i bym był takim Toadim, co cały czas dostaje taki wpierdol. A, to znowu ja!
0: A są takie osoby, faktycznie. Kiedyś poznałem człowieka, no Pawełek, co mnie tam wychują, nie? To właśnie od razu powinienem, jak on powiedział, że nie oglądał Gwiezdnych Wojen, to od razu powinienem go wygonić z domu i
3: tak.
0: To było podejrzane. On się Gwiezdne Wojny, coś słyszałem, tam był ten taki z okularami takimi dziwnymi, tak? I on tam z laserów strzelał, tak? Coś tego.
3: Nie oglądałem Gwiezdnych Wojen, od razu mówię. Nie oglądałem Gwiezdnych Wojen, nie oglądałem Ojca Chrzestnego i Fight Clubu. Wszystko przede mną.
0: Ale to, Jacek, zgrywasz się, że Gwiezdnych Wojen nie oglądałeś?
3: Nie, nie widziałem nigdy Gwiezdnych Wojen.
0: Dobrze, tutaj mamy trolling na antenie w tym momencie. No,
2: ja bym go zrzucił.
0: Ja bym go zbanował od razu i niech nie wraca. Nie oglądał.
2: Na wieki wieków amen.
3: Krawiec, a w ogóle mam pytanie. Chcesz założyć firmę ze mną? Bo wiesz, ja to tak nie bardzo mogę, ale może ty byś założył firmę ze mną, co?
0: Z kimś, kto nie oglądał Gwiezdnych Wojen, absolutnie. I już jestem teraz bogatszy o pewne doświadczenia, nie założę firmę. Nawet jeśli by to miały być środki czystości, co gdyby schodzi doskonale.
3: Ale moja dziewczyna zaraz się wejdzie naga do domu i do pokoju i się cię przekona na pewno.

0: bardzo to lubię, bo to jest potrzebne, to jest wolność.
1: Ale Jacek, ty mówisz, przepraszam, pozdrawiamy algorytmy YouTube'a, ale wiesz, jak to działa w praktyce, że jak są takie słowa, to dostajesz takiego shadowbana, że YouTube w ogóle tego nikomu nie zaproponuje, ale to spoko jakby.
0: Wiesz co, ale w ogóle ja zauważam, że Nocny Radio już dawno ma shadowbana. Nie jest tak, że shadowban jest od dawien dawna w Nocnym Radiu?
1: No w sumie tak.
0: No, to jest, wiesz, ja to zauważyłem. I wracając do tego shadowbana, często o tym mówisz. Nie chcę, żeby było więcej słuchaczy. Ja bym nie chciał, żeby było więcej słuchaczy, bo jest bardziej kameralnie. Ja się z tobą nawet zgadzam i też bym nie chciał, żeby tu było 10 tysięcy słuchaczy. Aczkolwiek 10 razy więcej, tak z 1000 osób na streamie, nie chciałbyś? Przyznaj się, bez bicia.
1: Ile?
0: No z 10 razy więcej. 1000 osób na streamie.
1: 10 razy więcej, no to już wtedy nie idzie się dodzwonić, wiesz, zmienia się, myślę, wtedy już dosyć mocno.
0: Nie chciałbyś?
2: Nie dopanowałbym.
1: No, chyba bym nie chciał. No, Czektul by się tu nie mógł uporać już w ogóle z banowaniem.
0: No dobra.
1: Nie nadążałby.
0: 300 osób na streamie.
1: Okej, to jeszcze by się dało ogarnąć, myślę. No.
0: Jestem bardzo, znaczy, jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo. Znam bardzo blisko kogoś, kto ma 300 osób na swoim streamie. Miewa. I sobie radzi.
1: Tak, to się zdarza, tak. No, przecież u Gabriela Tarasiuka myślę, że tak bywa, nie? Czasami. Spoko.
0: Tak.
2: Trzeba powiedzieć, bywało. Święć pamięć, dusza, coś tam.
0: Tak, a 500 osób chciałbyś mieć na streamie, Krawcze?
1: Nie.
0: A coś czuję, żebyś chciał, tylko siedziesz. Jeszcze, żebyś fajnie było. Mówię całkiem poważnie. No dobra, a 100 tysięcy odsłuchań z offu. Co ty o tym sądzisz?
1: Jakaś abstrakcja trochę, nie wiem. Znaczy 10 tysięcy to w sumie, jak się ma te 10 koła, to i tak z tego nie wyżyjesz. Tak naprawdę, jeśli byś liczył na pieniądze z YouTube'a, nie?
2: Na przykład znaczy, tylko... Krawiec, ty nie bierz pod uwagę tego, że trzeba włączyć tą jebaną monetaryzację. To jest ciężko wypowiedzieć.
1: Monetaryzację, no.
2: Tak. Ciężej wypowiedzieć niż włączyć.
1: No, włączysz i chcielibyście mieć reklamki? Bo ja nie, na przykład.
0: Ja mam płatne konto premium, więc mam to w nosie. Czy będą reklamki?
1: Ale ty jesteś Bogol. Ty jesteś Bogol.
0: Tak, mam.
2: Jestem drugi Bogol.
0: 10 aut, tak, no i Czektul też. I powinieneś, połowa ludzi zasłucha, ma takie płatne konto. Przecież to już grosze kosztuje w dzisiejszych czasach. Także, wiesz.
1: 25 zł, grosze, no akurat.
2: Jezu, 25 zł miesięcznie za brak reklam. Ja pierdolę, jak drogo. Kurwa, kto z tego wyżyje?
0: Dokładnie, kogo ma to stać?
1: Tak, no w sumie tak, a wtedy YouTube inaczej patrzy na twój kanał i uruchamiają się wtedy trochę inne algorytmy i patrzy, czy tu gdzieś tam cię nie zaproponować, gdzieś tam cię nie wrzucić. Tak, to trochę zmienia postać rzeczy, bo tak się domyślam, nie mam pewności, ale no to jest logiczne, że jeśli jesteś darmozjadem i nie rokujesz, że YouTube na tobie zarobi choćby złotówkę, no to inaczej na ciebie patrzy niż na kogoś, kto otwiera się na ten zarobek, na dzielenie się potem zyskami i tak dalej, nie?
0: Tak, to prawda. A przepraszam, tu Obers mnie straszliwie, no, tu obraził mnie na czacie. Mówi, że do teatru też nie chodzę, kangur. Właśnie chodzę. I w niedzielę się wybieram do teatru nawet. Także chodzę i bywam, staram się być co miesiąc w teatrze. Więc o, jeżeli to, no ale teatr to chyba nie jest popkultura. Nie wiem. To taka mało pop.
2: Chyba mało pop, no.
1: Ale
2: no
1: kiedyś właśnie. To była popkultura, bo kiedyś teatr był dla gawiedzi.
0: No,
1: i nawet można było, to ja bym poszedł, można było chlać na tym i przychodzić brudny, zawszony i z flaszeczką pod pachą i sobie oglądać.
0: Dzisiaj można chlać, jak to zrobisz kulturalnie, to dzisiaj można chlać na teatrze. Nie wiem, czy pamiętacie takie, dawno, dawno temu była taka Coca-Cola Light w srebrnych butelkach. Pamiętacie tą Coca-Cola Light w srebrnych butelkach?
2: Taka bez cukru, ale z aspartamem, tak.
0: Tak, dokładnie tak, ale były srebrne butelki takie, że nie było widać, co było w środku. I to był nasz sposób, jak do teatru na studiach przemycać wineczko albo piweczko. Wylewało się to gówno, co było w środku, czyli Coca-Cola Light, i wlewało się wino. I się mówiło, ja tu mam

0: Light i trzeba było się tak mądrze zakleić tą, to dookoła pod kapsle, żeby to niby nowa, taka nieotwarta i z tym wpuszczali. Po czym się otwierało, waliło się wino na studiach, na spektaklu i było pięknie. A oglądanie teatru, no, spektaklu powinien, uwierzcie mi, jest o wiele przyjemniejsze. A ja się może to pochwalę, wybieram się do teatru Buffo w niedzielę na Mistrza i Małgorzatę. Także idę.
1: Proszę. Ale to proszę, nie poznaję kolegi, słuchajcie. Czyli Jacek sobie tak, do puszki tam starej se nalewa alkohol, bierze sobie... Do butelki plastikowej se alko tam nalewa, do e-papierosa tam zioło se napycha albo jakiś olejek i idzie do teatru. No, no zobaczcie. Jaki to człowiek.
0: A Kagiebieruc mówi, że to teatru idę w Szczecinie. Nie, nie idę do teatru. W Szczecinie jest tu w Warszawie, drogi Kagiebierucie. Bo byłem w Szczecinie przez święta i bardzo w ogóle mi się Szczecin podoba. Polecam wszystkim. Bardzo ładnie zmienia się na plus. Polecam.
2: Może za rok się przeniosę do Szczecina na jakieś święta, bo w te święta spędziłem nad morzem. I w sumie to był mój drugi raz nad Morzem Polskim. Całkiem no spoko.
0: Ja w ogóle popieram. Na Wielkanoc to jest świetny czas, żeby wyjechać. I to mówię jako katol. Straszliwie okrutny, ale
2: jedyny czas, kiedy można tak naprawdę wyjechać i urlop nie wiąże się z robieniem remontu, więc...
0: No właśnie. No, dokładnie. Etam jakoś się ze Szczecina wyprowadza chyba, prawda? Dobrze zrozumiałem? On raz jest tu, raz jest tam?
2: W piątek chyba mówił o tym, że jest pomocnikiem...
1: Geodety, tak?
2: Geodety, tak.
0: No to nieźle, nieźle. To się zgadza. Byłem w Szczecinie ostatnio, nie spotkałem Etama. Szkoda. Bardzo przykro mi się kiedyś spotkać. Etam, jeżeli tego słuchasz, to kiedyś musimy się umówić na piwo. Albo na kebaba. O, może tak.
1: Muszę cię zmartwić. Etam nie pije piwa. Raz kupił sobie czekoladki z likierem i się upił. I nie pamięta dokładnie, co tam się działo, ale podobno zjadł dwie czekoladki z likierem i pobił potem kogoś na ulicy, w okno cegłą rzucił, z żoną się rozwiódł. Tak było.
0: Tak, a kiedyś słyszałem, że on nawet... Etam kiedyś zjadł kebaba i tak się zesrał, że wcześniej nie działała kanalizacja przez 3 dni. Też słyszałem, że tak było, tak.
1: Ale to jest właśnie niezwykły człowiek. No to tak się zdarza.
2: Tak. I później powstała cała ta historia o etamówce, ale to już nie ma co drążyć.
0: No nie, nie drążmy tego tematu. To prawda. A swoją drogą, wiecie, że kiedyś widziałem w Chinach, mówiłem wam to, koleś był lepszy, był jakiś chiński etam w tych Chinach. Rzecz się działa w Guangzhou, czyli tak zwanym kantonie. Typ nie tylko srał do reklamówki na balkonie, ale srał na zewnątrz balkonu. No, widziałem to w kantonie. To był chiński etam, jakiś lepszy niż polski.
1: Tam się jakieś straszne rzeczy dzieją w ogóle. W Chinach, w Indiach też. W Brazylii, ogólnie w krajach trzeciego niedorozwinięcia takiego jakiegoś. Tam w ogóle co chwilę ktoś kogoś zabija, ktoś wpada pod samochód. Przynajmniej takie mam wrażenie oglądając Sadistika, ale to może być mylne troszeczkę.
0: Ja myślę, że my nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakie mamy wielkie szczęście, że żyjemy w kraju zachodniej cywilizacji. Tak. Naprawdę.
2: Tak, tak jak pan Jacek powiedział.
0: Bo to jest coś... Jak kiedyś rozmawiałem z Chińczykami, dlaczego tam tak wszyscy próbują siebie oszukać nawzajem? I oni powiedzieli, że dla nich to nie jest żaden wstyd, jeżeli oszukasz kogoś nie ze swojej rodziny. To jest spoko, to jest normalne. I wyobraźcie sobie, że nawet w Australii zdarza się odebrać telefon z telefonu australijskiego, jakiś numer nieznany dzwoni, odbierasz, a tam ktoś mówi coś po chińsku. I co się okazuje? To Chińczycy nawzajem siebie trolują. Oczywiście zadzwonią do 100 osób, trafi się jeden Chińczyk i na przykład mówią, że dzwoni chińska ambasada, że nie jest na pana jakaś przesyłka, tylko proszę wpłacić tam $100 na konto takie, zaraz panu podamy konto ambasady, żeby ją odebrać. I oczywiście nie trafi się, wiecie, co 10 Chińczyk tylko się na to nabierze, ale to wystarczy, żeby to się zwróciło, te wszystkie telefony i tak dalej. Więc tacy są Chińczycy.
1: U nas w Polsce niestety też coraz częściej się spotykam z takim światopoglądem, że jak jest frajer, to trzeba go dymać, bo on sam sobie zasłużył, że jest takim frajerem i dobrze, że się go dyma, bo od tego jest frajer jakby. A mi się wydaje, że słuchajcie, bycie naiwnym czy takie ufanie innym ludziom to nie jest coś, co powinniśmy wykorzystywać i kogoś po prostu gnoić, nie? I okradać na przykład, bo to takie jest słabe trochę chyba, ale może jestem jakiś staroświecki, nie wiem.
0: No, zgadzam się, to bardzo chrześcijańskie podejście.
2: Dobra, ja się będę zawijał, bo czas już najwyższy iść spać. To widzę, że jeszcze Gosia na czacie pisze, usuniesz trolla, ale o kogo Gosiu ci chodzi, tak żebym wiedział cokolwiek. No, dobra, to ja się z wami żegnam. Dobrej nocy. Miło było rozmawiać.
1: Dobrej nocki, trzymaj się, Czekturu.
0: Cześć, Czekturu. Ja też niedługo będę się zwijał, ale tylko powiem, że Detox299 ASDY na czacie pisze, że Piotr Polo Przyworski czy Pająk wystarczy sobie włączyć. Hehe, podróżują po świecie jest inaczej niż TV pokazuje. Język wystawiony. Nie wiem, jak TV pokazuje, co jest w Chinach, ale ja byłem w Chinach i to całkiem długo w różnych miejscach i jest gorzej niż TV pokazuje. Jest jeszcze więcej ludzi, próbujecie wydymać, niż mi się wydawało, że będzie. Nigdy się nie spotkałem z taką ilością fałszywych pieniędzy jak w Chinach. Nigdy się nie spotkałem z taką ilością prób wymuszenia czegoś jak w Chinach, z taką ilością poszukania czegoś jak w Chinach, z tak oszukującymi taksówkarzami. I nigdzie się poza Chinami nie spotkałem z tym, żeby przy wyjściu z lotniska typ ubrany jak pan policjant sprawdza ci walizkę, czy na pewno wziąłeś swoją własną walizkę z pasa z walizkami, jak się ląduje samolotem. Tylko w Chinach takie rzeczy. I zapytam, dlaczego takie coś jest konieczne? Mówią, bo ludzie biorą nie swoje walizki. No.
1: Nie ma co się oszukiwać. Po prostu to jest... Jak jest masa luda, moim zdaniem następuje taki efekt, nie wiem, jak mamy w celi, jak siedzą dwie osoby, to one się ze sobą dogadają. Jak jest ta cela przepełniona, to ludzie się ze sobą leją, gnoją... Człowiekowi jakoś nie sprzyja to, że jest tłok po prostu, że no i statystyka może robi swoje, nie wiem, jak jest tak masa luda, no to też całej masie ludzi przyjdzie zaraz do głowy o to, żeby innych jakoś wycyckać, oszwabić, jak to się pięknie po polsku mówi. No tak jakoś jest, nie? I też się bardziej, jeden człowiek bardziej drugiego docenia, jak jest mniej trochę ludzi, bardziej jakieś sąsiedzkie się tworzą więzi, no wiadomo, o co chodzi, nie?
0: Ale krawiec, w całej Europie jest 400 milionów ludzi. W całej Europie. Więc nie jest tak mało nas w Europie, prawda? W Australii żyje mało ludzi, ale już tak na przykład w Sydney jest 5 milionów ludzi mniej więcej na powierzchni województwa zachodniopomorskiego. A aż takich problemów jak w Australii, przepraszam, w Chinach nie ma. Asad pisze mi, jak z domu nie wychodzisz, to może nie wiesz, jak w PL jest. Wiesz co, no ja tak co miesiąc podróżuję między Polską a Australią, a jak jestem w Polsce, to staram się być w każdym części Polski przez miesiąc. Więc ja raczej z domu wychodzę i piwniczakiem nie jestem.
1: To ja jestem piwniczakiem. Jacek to podróżnik akurat jest, więc tutaj kulą w płot troszkę właśnie. No. Ale to jakoś tak to jest też, że wiem, to będzie bardzo niepoprawne teraz, co powiem, ale już bywało, że się tu zgadzali niektórzy z tym poglądem, takim bardzo dzisiaj kontrowersyjnym, że tam, gdzie jest biały człowiek, tam jest posprzątane bardziej. I tam, gdzie jest biały człowiek, tam są różne fajne wynalazki. I tam, gdzie jest biały człowiek, tam jest lepsze rządzenie, zarządzanie. I tak można by tu dużo wymieniać.
0: Ja bym tego nawet nie powiedział do białego człowieka, bo chociaż może historycznie to jest prawda, ale powiedzmy tam, gdzie jest zachodnia kultura, która narodziła się w białej cywilizacji. Bo często jest tak, że jakiś Afroamerykanin z Nowego Jorku, czarny jak telefon, za przeproszeniem, jest o wiele bardziej reprezentuje zachodnią cywilizację niż jakiś biały jak ściana Rusek z Moskwy. Więc ja bym powiedział tam, gdzie jest zachodnia cywilizacja.
1: A no fakt, to tak trochę wygląda. No.
0: Tak, także tak to wygląda.
1: No, a spotkałeś kiedyś fantastycznych murzynów? Jakiś?
0: Tak, a żebyś wiedział, że tak. Okay. Spotkałem i to na przykład znam takiego człowieka w Danii, który jest w ogóle murzynem z Francji. Właśnie jest czarnoskórym, gdzieś ma pochodzi z Senegalu, z tego co pamiętam, i jest świetnym gościem, który robi drukarki 3D. Także całkiem sobie z tym poradził.
1: No właśnie, Murzyn Murzynowi nierówny, no tak jak u białych też bywa, no będzie, wielu na pewno jest super Murzynów wykształconych, albo policjant Murzyn, nie, jakiś, albo jakiś niesamowity Murzyn, który zwiedził pół świata i wie więcej od połowy z nas tutaj na temat, nie wiem, świata, bo ludzi.
0: Nie tyczy koloru skóry, tylko tego, jaką cywilizację chcesz reprezentować. To jest najważniejsze. Pod jakimi wartościami się podpisujesz? Więc nie patrzcie na kolor skóry, ale zapytajcie go na przykład, czy on się uważa raczej za reprezentację zachodniej cywilizacji, co sądzi o 10 przykazaniach, co jakie ma podejście do własności i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po takiej rozmowie z kimś można coś na jego temat powiedzieć. Ale przepraszam, tylko widzę, że pyta się mnie Wordnik, jaki jest rynek IT w Australii? Idzie w górę, mój drogi. Otóż idzie w górę, mniej więcej od połowy 2023 roku był dołek, a bardzo ładnie idzie w górę. Więc jest coraz lepiej. Wygląda w ogóle na to, że rynek IT powoli wychodzi z dołka, co mnie bardzo cieszy.
1: O. A zapoznałeś się może, jak to wygląda w Polsce właśnie obecnie z rynkiem IT, z telekomunikacją? Nie. Bo ja dużo dobrego słyszałem, że Polska jest taka właśnie hop-siup do przodu znowu w tym temacie, nie?
0: No właśnie, to chyba też tak słyszałem. Coś może w tym jest, ale ile razy dzwonię do ciebie z komórki, to nie kończy się to dobrze, więc nie jestem pewny, jak to jest tak naprawdę w Polsce z rynkiem telekomunikacyjnym. Nie zapoznałem się, ale wiesz co, chciałbym się nawet zapoznać. Nie jest wykluczone, że testowo zaaplikuję na przykład do jakiejś pozycji w Polsce, spróbuję przejść przez rekrutację, zobaczymy, jaką kasę mi zaproponują i porównam to z Australią. I jak zrobię takie małe badania, to do ciebie zadzwonię i ci powiem, jak mi poszło.
1: No pewnych rzeczy to nie trzeba nawet szczególnie sprawdzać, no bo prawda jest taka i to jest powszechna wiedza, że w Polsce wszędzie zapłacisz terminalem, kartą. W Polsce, mieszkając w takiej środzie śląskiej, mam światłowody, wiesz, świetny internet. Tak się mówi, że Polska jest właśnie taka bardzo nowoczesna, jeśli chodzi o takie technologie internetowe, komunikacyjne, że mamy dobrych programistów. Jestem w stanie w to uwierzyć jak najbardziej, nie? Takie wynalazki jak Blik, no na przykład polski wynalazek. Super łatwa płatność, bardzo też takie nowoczesne. No, a gdzieś tam pojedziesz w świat, w ten wspaniały, cywilizowany świat i nagle jakieś wypisywanie czeków, jakieś...
0: Ja się z czekami nigdzie nie spotkałem poza Stanami Zjednoczonymi, więc z tymi czekami to bym tak nie przesadzał, a szczerze ci powiem, że ja nie rozumiem, co jest takiego fajnego w Bliku. Poznałem Blik jakiś czas temu i ni hu hu, nie rozumiem, co jest tym fajnego. No, zamiast zapłacić kartą, mogę pić telefonem. Kurde, no nie rozumiem. No,
1: wygoda, jest to szybkie, wiesz, masz na przykład o wiele szybciej zapłacisz w internecie Blikiem, bo nie musisz tam się logować, nic, tylko masz, generujesz sobie na apce numerek, wpisujesz, pyk, zapłacone, nie?
0: To w Australii jest coś takiego, coś nazywa Afterpay i tym się płaci w ten sposób, że wybierasz to i podajesz swój numer telefonu i wtedy przychodzi ci kod na telefon i wpisujesz ten kod. To jest coś podobnego do Blika. Takie coś istnieje. Natomiast w Polsce to, co mnie wkurza, co jest w Australii powszechne, z elektroniki, nie da się płacić kartą w tramwaju. To znaczy, można pójść kupić bilet kartą w tramwaju. Ale w Australii nie kupuje się biletów. Po prostu wchodzisz do tramwaju, do metra, tramwaju, promu czy czegokolwiek, przykładasz przy wejściu kartę kredytową, a potem przy wyjściu przykładasz ją jeszcze raz i nic się nie przejmujesz. Kasa ci schodzi. A w Polsce trzeba przepchać się najpierw do jakiegoś automatu, który jest w tramwaju i kupić bilet. Co mnie wkurza.
1: W Polsce kupić bilet? Nie wiem, we Wrocławiu przynajmniej zawsze sobie przykładałem tylko kartę tam do terminala w autobusie.
0: No właśnie, wchodzisz, ale musisz wejść do autobusu, przyłożyć kartę i kupić bilet. Mhm. No a tu po prostu przy wejściu, przykład jest takie pik, gdzie robisz kartą kredytową, pik, zaraz przy wejściu i już nic więcej nie musisz zrobić. Nie bierzesz żadnego biletu, nie wybierasz biletu i tak dalej, a potem przy wejściu robisz jeszcze raz pik tą kartą i pobiera ci tyle, ile trzeba. Mhm.
1: No to trochę łatwiej faktycznie, bo też niby przykładasz tą kartę tutaj w Polsce, ale musisz tam potem wybrać, jaki bilet, ale to też szybko, bo też ja nie muszę płacić w taki sposób, że przykładam kartę i płacę kartą za bilet, który się drukuje i dopiero ten bilet kasuję, tylko mogę od razu zapłacić na terminalu w autobusie, więc prawie, że to samo w sumie, nie? Bo to, że muszę wybrać rodzaj biletu, czy ulgowy, czy zwykły, no to wiesz, no to się, no to jest zrozumiałe, bo skoro są te bilety ulgowe i normalne, no to muszę kliknąć, czy taki, czy owaki. Ale
0: a właśnie,
1: też,
0: u nas
1: też prosto.
0: No to właśnie, bo nas nie ma ulgowych biletów.
1: Macie lepiej, bo nie ma ulgowych. No.
0: No tak, no tak. No nie, to taka ciekawostka. U nas też takie coś jest jak blik, że możesz zapłacić, to się nazywa IDPay, że mówisz na przykład podaj, chcę zapłacić z konta na numer telefonu taki i to od razu jest. To też jest coś takiego. I nazywa się to blik. No nic, ale zgadzam się, na przykład w porównaniu z Niemcami. Niemcy są strasznie do tyłu. Ja nie lubię tego kraju, ale tu niestety muszę uczciwie przyznać, że są do tyłu w porównaniu z Polską, Niemcy. Nie lubię Niemiec i chętnie o nich mówię coś złego, ale teraz nie mówię o tych nie dlatego, że ich nie lubię, tylko oni naprawdę są elektronicznie do tyłu. I z jakością internetu mobilnego Niemcy są po prostu z tyłu. Zresztą Niemcy robią się krajem, który w ogóle zaczyna być bardzo z tyłu.
1: O godzinie 2:49 z soboty na niedzielę przelewasz kumplowi na numer telefonu konto bankowe i pieniądze bez opóźnienia są w ciągu 5-10 sekund. To chyba odnośnie Polski, pisze Oberst, tak, że u nas są te przelewy błyskawiczne na przykład. No tak, tak. Słuchajcie, ja sobie często robię przelew z konta na konto i mam po 2 sekundach zrobiony ten przelew, tak? To też może nie wszędzie tak to działa, tak? Też jakaś wygoda.
0: Nie wiem, też jest fajne, zgadzam. Nie, Polska jest okej, fajnie. Jest do przodu. Idzie spoko.
1: A jak to się zmieniło z takiego kraju, który jest w ogóle tęskni, jest do tyłu, ma za tymi technologiami, wiesz, telewizor, żeby mieć, to o Jezu, czekasz na telefon, żeby ci założyli, a nagle pyk i mamy taki kraj, że jesteśmy, że wyprzedzamy sporą część świata, nie? W tych różnych technologiach. No, to jest ciekawe, fajne. Ciekawe.
0: Ale ja mam takie wrażenie, jak na przykład rozmawiam z moją mamą, która jest już wiekową panią po 60 co mocno, ona tego jeszcze nie czuje i się wciąż wydaje, że na przykład wystarczy przejechać przez granicę do Berlina, bo ona mieszka niedaleko granicy w Szczecinie i tam jest dużo lepiej, tam jest piękny, wspaniały świat. Ja jej tłumaczę, że już tak nie jest od dawna, ale moja mama żyje gdzieś tam jeszcze w roku 1990, gdy jeździła do Berlina Zachodniego i widziała tą różnicę, czy w 89. Nowe pokolenie już uważa się za... No, że Polska jest fajnym krajem, i się nawet zgadzam z tym. Polska jest fajnym krajem. Ma jeszcze pewne niedoróbki, ale generalnie jest to fajny kraj.
1: Czyściutko, ładnie, nie ma zombiaków na ulicach, jak w jakiejś tam Filadelfii. Także jest fajnie, fajnie. Nie oskarżą cię o czary, nie nałożą ci opony na łeb, nie podpalą na przykład. To tak przyjemne miejsce nawet. I tak. tanio, nadal jednak dosyć tanio, bo te ceny to skoczyły na całym świecie, tak w sumie.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o ceny jedzenia w porównaniu z Australią, to jest troszeczkę taniej, odrobinkę taniej, ale robi się praktycznie jedno i to samo, mówię całkiem poważnie. Niestety, kawa na Żabce kosztuje tyle, co kawa na stacji benzynowej w Australii, naprawdę, wiem co mówię. Butelka coli czy piwa kosztuje powoli tyle samo. Paczka chipsów kosztuje tyle samo. Obiad w restauracji w Warszawie mniej więcej kosztuje tyle samo co w Sydney. Więc niestety z tym tanio to bym nie przesadzał. Paliwo jest droższe niż w Australii. Samochody są droższe. Ubrania są trochę droższe. Więc ja bym już z tym nie przesadzał. Natomiast tak, wciąż jest fajnie, jest bezpiecznie, jest czysto. Dużo ludzi i coraz więcej ludzi w Polsce zaczyna się uśmiechać. To jest bardzo fajne.
1: Bies wysłał dychaczka, dziękóweczka i napisał: a ja blikiem do krawca, jeb i już. No i patrzcie, pach i jest, nie? Co za... Właśnie wspaniała technologia, że można mi pieniądze wysłać. Ja to bardzo... mi się płakać chcę. Jakie to wspaniałe jest... No, ale to racja z tymi cenami, faktycznie, bo się tak zaczynają równoważyć. Fajki coraz droższe, paliwo drogie, ciuchy faktycznie, nawet jak byłem w Irlandii, to tam tańsze ciuchy były wtedy niż w Polsce tutaj. W Niemczech ceny żywności są właściwie też tak, że albo trochę drożej, albo podobnie, albo i taniej znajdziesz coś czasami. Więc no, Polska już nie jest taka tania. Może dla Amerykanina, co przyjedzie, bo tam faktycznie drożej jakoś w tych Stanach jest, nie? Ale też u nas jest różnie, bo Warszawka jest... To jest inny świat trochę niż Środa Śląska, jeśli chodzi o ceny, nie?
0: Zupełnie. Tak, na pewno tak. Ja to widziałem nawet w porównaniu z moimi małymi miasteczkami na Pomorzu Zachodnim, które z Warszawą. Warszawa jest dużo droższa, ale przyznam się wam do czegoś, chociaż sporo ludzi miasta to nie lubi. Gdybym miał tak naprawdę na stałe przenieść się do Australii, bo ja wróciłem do Polski, bo teraz jestem tydzień dosłownie, wracam w poniedziałek do Australii. Gdybym miał tak naprawdę przenieść się do Polski na rok czy na dwa, to nie wyobrażam sobie przenieść się do innego miasta niż do Warszawy. Wszystkie inne miasta, czyli mój ukochany Poznań, mój ukochany Szczecin, moje ukochane Trójmiasto, wydają mi się za małe. Ale być może problem jest ze mną, a nie z tymi miastami.
1: No raczej, ty jakiś masz naturę globtrotera teraz i ci jest ciasno. Jackowi jest, widzicie, ciasno. On by w takiej środzie to przeszedł się w tej i we w tej i by się czuł jak w klitce jakiejś, jakby go zamknęli w szafie jakiejś po prostu i by się męczył.
0: A krawiec, wyobraź sobie na chwilę, że znajdujesz taką swoją ukochaną panią krawcową, taką jak kiedyś mówiłeś w Lorem Ipsum, że miałaby taki płaski łeb, że można było tam postawić piwo, zęba takiego, żeby otwierała to piwo. No i w ogóle taka twoja wymarzona pani krawcowa. Ja wiem, że to jest mało prawdopodobieństwo, ale wyobraźmy sobie, no to nam szkodzi sobie wyobrazić. I byś nie miał na przykład trójkę krawcowych dzieci. To gdzie byś chciał je wychowywać? Właśnie w Środzie Śląskiej, czy wolałbyś wtedy wrócić do Wrocławia?
1: Ciężkie pytanie, bo właściwie tak faktycznie, myśląc o innych, no to chciałoby się, żeby te dzieciaki miały duże możliwości, mogły sobie pójść do muzeum, do kina, żeby miały dużo różnych wygód, żeby dużo ludzi było do poznania, jakieś ciekawe szkoły, nie, do których można zapisać, no wiadomo, że wtedy się inaczej myśli. No tak, to słuchajcie, taka Środa, to jest takie miejsce dla emeryta. Tutaj dosłownie ciągle karetka gdzieś tu przejeżdża albo stoi pod moim domem i kogoś tam wynoszą. To jest takie miejsce, że tu się fajnie umiera i fajnie tu dla dziadków jest takie, no, trochę miejsce. Faktycznie.
0: No, coś w tym jest. A Bieszac się pyta, czemu ja zawsze mówię szeptem, jakbym w wódce siedział po cichaczu. Ja po prostu mówię w taki sposób, żeby było ładnie, miło, elegancko i ze stylem.
1: Chociaż bo Jacek chce być bardziej sexy po prostu.
0: Tak, dokładnie. Chociaż ostatnio jakiś... ktoś na czacie, już nie pytam, kto powiedział, że jestem pretensjonalny. I jest to chyba ma rację, jestem takim trochę pretensjonalnym skurwysynem. Coś w tym jest. Także pozdrawiam tego słuchacza, który napisał na czacie, że jestem pretensjonalny, że ten katol jest pretensjonalny. Zgadzam się. Nie mam nic do dodania.
1: Ja bym Tomu tak Zdombas... nie powiedziałbym, tak, ale dobrze.
0: Każdy ma swoją opinię. A Tomu mówi, że każda opcja ma swoje wady i zalety. Zgadzam się, ale coś w końcu trzeba wybrać, bo to jest w końcu... Tak, ale jednak coś trzeba wybrać i to jest problem, w którym ja w tym momencie jestem, bo mi się podoba w Polsce, mi się podoba w Australii i dlatego co miesiąc jestem tu albo tam. I taki trochę siedzę na płocie i muszę gdzieś w końcu zaskoczyć. Co ja mam zrobić, biedny miś?
1: Tam twój dom, gdzie twoje serce, Jacku.
0: Tak, Kortum.
1: Czyli Szczecin, myślę, tutaj. Jakoś.
0: Tak, Pomorzany, moje kochane. A to był jakby, że poszedł do Etama z kwiatami i by mu się oświadczył. Jak myślisz? Bo on, z tego co wiem, jest stadu wolnego. Co by powiedział?
1: W przypadku Etama można się wszystkiego spodziewać. Być może byłaby to dla niego autentycznie bardzo ciekawa perspektywa i by się zgodził, ale musiałbyś dobrze gotować, być karny.
0: Tak.
1: Te 10 schabowych plus jeden zapasowych na talerzyku. Musiałbyś też... No, wiesz, no, tak myślę, że to jest, to można się śmiać, ale Etam by autentycznie mógł być zainteresowany twoimi oświadczynami.
0: Tak, muszę to przemyśleć, rzeczywiście. I bym wtedy na zawsze został na Pomorzanach i wyprowadzałbym mu psa i smażył schabowe. No nie umiem smażyć schabowych, ale co to dla mnie się nauczyć, prawda? Muszę przemyśleć tę opcję. Także Etam, jeżeli tego słuchasz, to napisz, czy jesteś panną na wydaniu.
1: No, u niego się pozmieniało teraz trochę, to kto wie, słuchajcie, może coś z tego jeszcze wyjdzie, bo od słowa do słowa, tutaj Jacek pierwszy jakby rzucił propozycję, Etam, no, ustosunkuj się jakoś. Kto wie, co z tego wyjdzie? Naprawdę, ludzie, no to jeszcze może być początek. Jacek też może nie żartować tak naprawdę i szuka, może jest taki osobą poszukującą, że wszystkiego trzeba w życiu spróbować.
0: Miłość nie wybiera. Umówmy się tu do tego, tak? Miłość nie wybiera. Po takich rozmowach trochę się nie dziwię, że z YouTube nie polecam z tego radia.
1: Właśnie, no powinien polecać właśnie, bo to jest teraz bardzo takie...
0: Na czasie.
1: Na czasie właśnie takie, wiesz, tutaj odważne jakieś związki, takie jednopłciowe, to chyba powinien polecać właśnie.
0: Tak, a zobacz, KG Bierut mówi, że usmażyć dobrego schabowego to nie jest wcale takie proste. Zgadzam się, ja nawet złego schabowego nie umiem usmażyć, więc a co dopiero dobrego? Coś w tym jest. Chyba, że to Etan byłby za kobietę, ale on się chyba do tego nie nadaje.
1: No nie wiem, kto w tym związku by nosił spodnie, kto by tutaj był no, jakby głową domu. Ale faktycznie z tym schabowym to ostatnio chyba Gesslerowa czy Makłowicz, nasi dwaj tutaj, dwoje dyżurnych kuchcików narodowych, no to któreś z nich stwierdziło, że Polak źle robi schabowego, niepoprawnie. Tak w ogóle ciągle ostatnio słyszymy, przez całe życie robiłeś to źle. I to tyczy się przeróżnych takich trywialnych, prostych jakichś rzeczy. Źle zmywałeś całe życie, źle otwierałeś butelkę, źle spałeś, źle się myłeś, źle skrobałeś pięty pumeksem, źle myłeś zęby i tak wszystko robiliśmy źle przez całe życie.
0: Tak, zgadza się. I już to jest, takie są nagłówki często na portalach. Już nigdy tego nie zrobisz, jak przeczytasz ten artykuł. Na przykład już nigdy nie umyjesz dupy mydłem, jak to przeczytasz, albo coś takiego. Bieszczak mówi, że on schabowego też chyba nie potrafi, ale idealne są w barach. Że w barach jadł lepsze. Jak miałem chyba 10 lat, to na dworcu PKS w Koszalinie mama kupiła mi schabowego, pamiętam, jak dzisiaj. I tak mi smakował, że poprosiłem mamę, żeby mi kupiła jeszcze jednego i zjadłem drugiego schabowego. I pamiętam, że po tych dwóch schabowych powiedziałem do mamy, że chcę jeszcze jednego schabowego, a mama powiedziała, że mi nie kupi, ale nie dlatego, że jej nie stać, tylko że się wstydzi zamówić trzeciego schabowego dla 10-latka.
1: Bo taki głodny, taki w domu nie karmi, tak, mama, i taki niedożywiony zobaczył po raz pierwszy, zjadł takie cudo, biedne dziecko, tak.
0: Dokładnie jak powiedziałem, że wyjdę na jakąś złą matkę, co dziecku nie daje jeść w domu, dorwał się do schabowych i chce zjeść trzeciego. I byłem bardzo smutny, bo mi tak te schabowe dramatycznie smakowały na dworcu PKS w Koszalinie.
1: Brzmi jak jakiś taki dowcip, nie? Że przy 20 schabowym mama się pyta, to chcesz tego 20 schabowego? A Jacek na to, nie, bo już mi ten ostatni siedzi w gardle, a na pierwszym już siedzę. No, to...
0: Coś w tym stylu, dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Koszalina i okolic. Piękne to był dworzec PKS i pyszne schabowe. A zauważyłeś, krawiec, jeszcze tą rzecz. O, ja tak kiedyś przytomnie zauważyłem, jak to powiedział Zenek. Nikogo nie ma z naszych słuchaczy czy nadających właśnie ze stolicy, z Warszawy. Gówno radyjka się w Warszawie nie przyjęły. Co ty na to?
1: No, faktycznie mało warszawiaków, no. Ja nad tym bardzo ubolewam, bo mogliby donaty tutaj srogie wysyłać, bardzo takie... solidne, no. Ale też mówi się, że nie masz cwaniaka? Nad Warszawiaka. Ty mógłby słuchać i nie płacić, bo taki cwaniak, no.
0: Tak. Joachim Wahadełko napisał, a po szkole chodziliśmy z mamą na pyszne schabowe do Koszalina. Pomyliłeś mnie chyba z jakimś Janem Pawłem teraz, Joachim. Nie obraź się. A jak się nazywał ten, co śpiewał tą piosenkę? Nie masz cwaniaka? Nad Warszawiaka. Jak on się nazywał? Przypomnij mi.
1: Ojej. Grzesiuk, Stanisław Grzesiuk.
0: Stanisław Grzesiuk, dokładnie, tak. Świetny był, naprawdę uwielbiam.
1: Świetny był, tak. I to była pierwsza osoba, to też było takie odważne napisać o pobycie w obozie koncentracyjnym z jajem i na wesoło, nie?
0: Tak, tak. Potem, wiesz co, my oglądaliśmy na religii. Mieliśmy fajnego księdza na religii, który nam puszczał filmy. I oglądaliśmy film, komedię o pobycie w obozie w czasach II wojny światowej, który w ogóle był chyba włoskim filmem. Życie jest piękne. O, życie jest piękne. Genialny film, nie wiem, czy widziałaś.
1: Życie jest piękne, film, tak?
0: Tak, tak. I on był właśnie zrobiony o tym, jak no, pierwsza w życiu wtedy, jako nastolatek, widziałem film o obozie koncentracyjnym na wesoło. Dziwię się, że Żydzi nie protestowali, chociaż być może protestowali, ale poszło to i co więcej, było naprawdę świetne.
1: Patrzę sobie tu na Filmwebie. Zamknięty w obozie koncentracyjnym wraz z synem Guido, próbują przekonać chłopca, że okrutna rzeczywistość jest jedynie formą zabawy dla dorosłych. Chyba widziałem to kiedyś w sumie.
0: Tak, i to jest całkiem dobry film. Nawet oglądaliśmy go właśnie na religii. Właśnie w ogóle mieliśmy fajnego księdza na religii, muszę przeczytać. Pozdrawiam go serdecznie, przecież na pewno nie słucha, ale cóż, nieznane są drogi pana, więc kto wie, może akurat będzie słuchał. I to był właśnie włoski film i naprawdę było genialne. Zieloną Milę też oglądaliśmy i jeszcze kilka innych.
1: A dobry schabowy powinien być tak stłuczony bardzo mocno, żeby być cieniutki, nie? Tak myślę, tak wracając jeszcze na moment.
0: Tak, no. Tak i mieć sporą panierkę. Tak. Wielka jest gruba panierka. Tak. I wtedy ziemniaczki, ktoś napisał mizeria właśnie na czacie. Tak, tak, tak, to by bardzo się udało.
1: A mizeria ze śmietanką?
0: Ale bez cebuli. Ale bez cebuli.
1: Ale bez cebuli. To
0: jest, dla mnie dramat jest, jak ktoś dodaje cebulę do mizerii. To jest zbrodnia po prostu na mizerii. Mizeria powinna być ze śmietanką, delikatne młode ogóreczki. No, tak, tak.
1: Też gdzieś... adwokat pisze, że koperek. Koperek byśmy dali chyba, co?
0: Na ziemniaczki, zdecydowanie. Nie, koperek się jak najbardziej daje, ale tylko ta górna część tak delikatnie. Koperek, dobrze wysmażony, cieniutki schabowy, z dużą panierką, do tego mizeria z bardzo pyszną, taką kwaśną śmietaną. Piękne polskie lato, najlepiej sierpień, wczesne popołudnie. Och, tego mi dajcie.
1: A ziemniaczki, młode ziemniaczki, żeby jeszcze były. No. I takie jeszcze okraszone tłuszczykiem, omastą właśnie. I ta mizeria. Kurde, zjadłbym, ale bym jadł, ażby się uszy trzęsły. Gargamel do nas dołączył. Witamy Gargamela.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, ciebie Jacku oraz ciebie prowadzący na ty redaktorze, panie Krawcze. Gadacie o takich pysznościach, że no nie byłbym sobą, gdybym nie zadzwonił, bo jestem fanatykiem jedzenia tłustego. Schabowe uwielbiam, mizerię, cacyki, ogórki, cebulę w cacykach i ogórkach, chociaż to bluźnierstwo nieraz to dla ciebie, Jacku, ale ja uwielbiam. Nie no, cebula to jest, powiem wam, że mam takie halo, że u mnie w lodówce może być pusto, czasami bywa pusto z lenistwa, z różnych sytuacji, ale generalnie nie może zabraknąć trzech składników. Cebuli, czosnku i cytryny. Nie wiem, cebulę, bo dodaję do wszystkiego, tak mam ja akurat. Czosnek, bo lubię też, może nie dodaję do wszystkiego, ale lubię. A cytrynę do wody, do soków, do napojów nie dodaję. Tak, taki mam fetysz, nie? Kulinarny.
0: Wiesz co, ja kiedyś rozmawiałem z ludźmi, którzy na tym znają, bo ja nie znoszę cebuli i nie znoszę czosnku.
3: Na zdrowie.
0: Dziękuję, piję piwo właśnie, to dlatego.
3: Ja też, twoje zdrowie.
0: Twoje zdrowie, mam fortunę czarną. Nie znoszę cebuli i nie znoszę czosnku. I nie wiem, z czego to wynika, bo to podobno mija u dzieci, a u mnie nigdy nie minęło. I podobno mam jakiś gen, który powoduje, że nie znoszę związków siarki. Związki siarki to są te związki, które nadają specyficzny smak cebuli i specyficzny smak czosnkowi. I jakiś jest gen u mnie, który tego nie powoduje, że ja tego nie trawię. I chyba coś w tym jest, ponieważ moja córeczka też tego nie znosi. Więc to jest genetyczne, że ja cebuli po prostu nie lubię. No nic.
3: Każdy ale ma... to wiesz, cebula są zamienniki, co nie? W przyrodzie i w pożywieniu. Zawsze jest tak, że wiele warzyw... Są po prostu alternatywy, jeśli chodzi o witaminy, na przykład jeśli chodzi o cebulę, co nie? Także nie jest to wymuszane i konieczne, żeby jeść. Po prostu kwestia smaku, tak?
0: Ja bardzo lubię, wiesz co? Bardzo mi smakują jako zamiennik, na przykład pieprz kajen. Ja bardzo lubię na ostro jeść. I to mi zamienia.
3: Ja też. Ostatnio odkryłem w ogóle taką hybrydę, jeśli chodzi o przyprawy, czyli bardzo lubię lubczyk, ale nie liść, tylko korzeń. Korzeń lubczyka w miksie z... Tylko nie do wszystkiego, to niektóre potrawy. Korzeń lubczyka, czosnek, niedźwiedzi. Jejciu, jeszcze tu coś trzeciego było. Cholera, już teraz nie powiem. Jeszcze cię przyprawę, ale generalnie korzeń lubczyka bardzo polecam sobie, bo to się nadaje bardzo do tych, do rosołów. Chociaż nie wiem, czy ty lubisz jacku rosoły.
0: Lubię, a jeszcze lubię, tylko musi być dobrze zrobiony.
3: Tak, czyli musi długo być... gotowany, co nie?
0: Taki... Tak, tak. Świetny jest. Najlepszy rosół, jaki w życiu jadłem, to był rosół w ogóle z takiego szybkowaru. Gotowany długo w szybkowarze pod ciśnieniem. Boże, no po prostu to jest fenomenalne. Naprawdę.
3: Tak, tak, pod ciśnieniem i chodzi o to, że to ma być delikatny ogień, ale chodzi o ten taki wywar, który, to osocze, które się wydobywa z tkanki kostnej, nie? W ogóle są takie różne metody i techniki, że gotuje się, na przykład też są metody takie gotowania bigosu i przygotowywania, że jego się tak pasteryzuje tak przez 3 dni, wiesz, przez 2 godziny powiedzmy, z mięsem tak jest i tak samo z rosołem są takie techniki jakieś staropolskie, że chociaż nie, dobra, nie chcę wymyślać, nie wiem jakie to techniki, generalnie po prostu chodzi o to, że długi czas, nawet parogodzinny gotowania na wolnym ogniu, żeby tam były kości i z tych kości, żeby się zaczął uwalniać, nie wiem, ta esencja, substancja kostna, nie? I wtedy ten wywar, no, chyba bierut mnie ostatnio opieprzył. Muszę się tutaj przyznać do skandalicznych takich nawyków kulinarnych, że ja taki skrótowy czasem jestem, bo mam takie warunki czasem nie do końca sprzyjające że długiemu gotowaniu i po prostu zamiast utworzyć sobie ten wywar, który się wytwarza podczas tych 7-8 godzin, to ja sobie na skróty idę, wodę, ziele angielskie, tam pieprz, tak, i wiecie, i wpierdzielę sobie na przykład smalec. I na tym sobie udaję sobie, wmawiam sobie, że to jest wywar i sobie robię na przykład barszczyk. I dostałem straszną reprymendę i opierdol, bije się w pierś, moja kulpa, to nie jest wywar, fakt, przyznaję. Ale generalnie wracając, tak, to właśnie 7-9 godzin powinno się gotować. I to wtedy ma takie jaja, takie mięcho, taką moc, nie? Taką właśnie babciną, fajną, stare fajne rosoły z kaczki na przykład. Jej, jaki to jest smak petarda. Pamiętam za dzieciństwo jeszcze, jak moja babcia robiła makaron, pomagała mi robić ten makaron za gówniarza, to nie, ale coś fantastycznego.
0: Przepraszam cię, ale strzelasz bardzo powyżej mojej pokrywki, bo to już jest poziom, w którym ja nie znam się na gotowaniu i no nie umiem się z tym zmierzyć.
1: Ale zrobić dobry bulion, no to jest sztuka. Ja myślę, że jak ktoś nie ma w tym wprawy i się nie przyłoży, będzie tylko tam 2 godzinki robił, to w sumie nie ma takiej wielkiej różnicy pomiędzy tym, co na przykład ja dzisiaj zrobiłem, czyli wziąłem po prostu bulion ze słoiczka, taki wiecie, koncentrat bulionowy ze słoiczka, o konsystencji trochę takiego smalcu, nie? Bierzesz 3 łyżeczki, w wodzie to rozpuszczasz, dodajesz sobie jeszcze wywar buraczany, powiedzmy taki koncentrat buraczany, i wychodzi barszczyk jak talala. Tymianek do tego, czosnek w proszku. Naprawdę pyszny.
3: Majeranek przede wszystkim.
1: Majeranek. No
3: dokładnie, no. Nie? Wiesz, można na przykład hybrydę zrobić. Ja czasem, jak nie mam czasu, to właśnie tak robię, tak jak ty. Plus do tego jeszcze na tym wywarze biorę buraki z kraja, no i gotuję ten wywar jeszcze na to się fajnie miksuje i kurda, i też petarda wychodzi. Aczkolwiek niektórzy mnie tu wyzywają i zaraz powiedzą, że jestem bluźniercą, heretykiem kulinarnym i tak dalej. Zgadzam, znaczy w połowie się zgadzam. No.
0: Znaczy, wiecie, to,
3: przepraszam cię,
0: jak biorę. Ja się bardzo tu nie zgadzam z tym, że ktoś może przyjść i powiedzieć drogi panie Oberst, w ten sposób się tego nie je. Takie coś spotkało mnie w Danii. Miałem kolegę, który się też bardzo interesował kulinariami. Duńczycy mają taką swoją potrawę, risarama, co się tłumaczy na polskie jako ryż z migdałami po prostu. I ja to bardzo lubiłem podgrzewać. Oni to jedzą na zimno. I też kiedyś przyszedł do mnie taki właśnie Polak, który się interesuje jedzeniem, mówi: tego się w ten sposób nie je. Otóż należy to jeść z ciepłym sosem, natomiast nie należy tego podgrzewać. Uważam to za przejaw pewnego rodzaju snobizmu. Niech każdy je tak, jak mu smakuje, a wszyscy będziemy szczęśliwi.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest tego typu jakby swoboda prywatności kulinarna. Wkracza to na pewien... Nie, no to już będę pierdolić głupoty, ale wkracza na pewno taką intymność, nie, personalną, tak, i tyle, nie.
0: Zgadza się, dokładnie tak. Nie zaglądajcie ludziom ani w to, z kim śpią, ani dokładnie w to, co jedzą. Wszyscy będziemy szczęśliwi.
1: Niech sobie nawet będzie, że to gotowanie to jest sztuka, no ale nie samą wysoką i wielce wysublimowaną sztuką człowiek żyje. No jest popkultura, ktoś sobie, nawet jak słucha sobie disco polo, to niech sobie słucha i niech się dobrze bawi, nie?
0: Tak.
3: Otóż to, nie? I ja kiedyś na przykład byłem taki, tak zauważyłem u siebie taką cechę, zmieniłem to już na szczęście, że byłem jednym z tych, którzy tak głośno, chociaż ja tam nigdy jakoś nie starałem w mediach, nie byłem jakąś osobą publicznie taką znaną, w sensie, nie wiem, szukającą atencji, tak, czy coś takiego. Natomiast lubiłem się włączać do takiego kanonu krzyczenia, że wolność słowa, ale zauważyłem u siebie i to zmieniłem, bo jak ktoś mi na to zwrócił uwagę, wy tam prawacy, nie, bo ja tak kiedyś byłem taki turbo prawak, teraz myślę, że ani w tę stronę, ale nieważne, w każdym razie lubiłem mówić wolność słowa, ale kiedy na przykład ktoś mówił w miejscu, gdzie uważam, że powinno być neutralnie, że wiecie, no wolność słowa, ale jak ktoś powiedział coś, co mi się nie zgadza z moim kanonem, kodeksem wartości, no to wypad, spada i nie byłem agresywny, ale mi się to nie podobało i już go krytykowałem. Tak mówię zaraz, nie? Potem sobie przywołałem jakieś słowa krytyki w moją stronę, że gościu, no mówisz wolność słowa, no to wolność słowa pozwól też mówić ludziom, z którymi się nie zgadzasz, nie? Umiej dokonać dialogu platonicznego, czyli wczuć się w opozycję światopoglądową, jakby z którą dyskutujesz, co nie? No i ten. I to mi tak w chuj dało wpięty i do myślenia, że ten, no, że to przeskalowałem jakby.
0: Że ten. To prawda, chociaż ja ci powiem, że ja mam cały czas bardzo dużą wątpliwość co do wolności słowa, czy powinno się, i to miałem kiedyś, pamiętam, kosę z Byte Eaterem, świętej pamięci, czy powinno się pozwolić nazistom i komunistom chodzić i manifestować swoje poglądy na ulicy?
3: Nie,
0: ja uznałem, że nie. Ja uznałem, że nie, a on uznał, że tak, że to powinno się nawet na taką wolność słowa pozwolić. No ja właśnie uważam, że nie powinno się aż na taką pozwolić, to znaczy gdybyśmy w społeczeństwie mieli na tyle dobre, tyle wyedukowane społeczeństwo, tyle odważne, żeby od razu wszyscy pokazali, o patrzcie, to są debile, bo to są na ogół debile, nie, no to są zawsze debile, to byłoby fajnie. Ale dopóki nie mamy, to czy ktoś powinien dostać mandat za to, że ma koszulkę z austriackim akwarystą albo z kubańskim lekarzem zwanym Che Guevarą? Moim zdaniem tak. Tu się pojawia moja ta niewolnościowość. A co ty o tym sądzisz? Co wy o tym sądzicie?
3: No ja zaraz się wypowiem, a może Krawiec.
1: No historia nam pokazała, że od słowa do słowa i nagle świat staje w ogniu, bo pewien malarz austriacki zaczął przemawiać, zaraził tym innych swoimi ideami, no więc to różnie bywa. No, słowo potrafi nagle sprawić, że zaczniemy ludźmi palić w piecu, więc to chyba nie jest tak do końca, że można sobie tak lekko podchodzić do... Bo ludzie są bardzo podatni na populizm i na wpływy generalnie. Widzimy to nawet w dzisiejszym świecie, gdzie mamy taki dostęp do informacji. Tak możemy krytycznie, łatwo sobie podejść, coś zweryfikować, a mimo to, popatrzcie, jak Polacy się łapią na populistów i jeden krzykacz może nagle sprawić, że brat zacznie zabijać brata, więc trochę też ostrożności chyba trzeba, nie? A takie robienie sobie bożka z wolności, tu się niektórzy nie zgodzą, ale wydaje mi się, że z niczego nie można sobie bożka robić i fanatyzm pewien, a powiedzmy w głoszeniu jakichś bardzo skrajnych prawd objawionych jest jakiś fanatyzm zawsze, a fanatyzm się zwykle źle kończy, no niestety, czego by nie dotyczył.
3: Tak, ja tutaj zaraz to odpowiem, tylko chcę tutaj nawiązać do czatu, bo się chyba zaczyna przyjmować prywatność kulinarna. Nie, ja bardziej to intymnie nazwałem intymność kulinarna, taka na zasadzie, że tutaj, jeżeli chodzi o interpretację taką kulinarną poszczególnych dań, ja wiem, że są fanatycy, wiem, że są ortodoksi w tej kwestii, no ale nadal jestem zdania, że każdy sobie może tam delikatnie zmodyfikować, więc jakby tego. Natomiast wracając, oczywiście no tutaj w ogóle nie ma dyskusji na ten temat, bo jakby jeśli chodzi, wiecie, o wolność, o wolność słowa, wolność poglądów, ona się naturalnie według mnie kończy, tu nawet nie ma dyskusji w tej kwestii, naturalnie się kończy, kiedy się zaczyna tyrania, ograniczenie wolności, zamordyzm, albo odbieranie jakiejś woli człowiekowi, wolę mi się źle kojarzy, wolna wola, if you know what I mean, ale ten, ale chodzi mi po prostu o to, że kiedy pewny światopogląd wkracza na ograniczenie praw jednostki, albo nie wiem, gwałcenie jakiejkolwiek wolności, no to w tym momencie społecznych, obyczajowych, jakichkolwiek, życiowych nawet, albo dyskryminacyjnych, nie? Ze względu na pochodzenie, ze względu na cokolwiek, nie? No to w tym momencie, no to już nie działa, nie? No to tutaj ten światopogląd podlega weryfikacji, podlega jakiemuś, wiecie, jakiejś ocenie, nie? Odpowiednich jednostek, służb. I no to ja oczywiście mówię w kontekście wolności słowa, ale do pewnych granic, nie? Zdrowych granic. Te zdrowe granice to mam granice, ja bym oznaczył wtedy, kiedy ja muszę kogoś naruszyć wolność, kogoś muszę naruszyć nietykalność, kogoś naruszyć, wiecie, że muszę na przykład ocenić, zdyskryminować albo odebrać mu pewną jego swawolę, nie? Życia i bytu i praw, nie? Społecznych, obyczajowych, życiowych, no to w tym momencie się kończy wolność słowa, no bo to nie jest wolność słowa, tylko to jest tyrania, to jest już jakieś izmy, nie? Faszyzmy i tak dalej, nazizmy i tak dalej.
0: No więc właśnie jakby... w którym momencie zaczyna się ten atak. Nie wiem, czy wiecie, ale swego czasu przez to rozpadła się w świętej pamięci kontestacja. Czy jeżeli powiem, że krawca należy wziąć i pobić, ja tylko o tym mówię, to czy już za to powinno się mnie karać, czy nie? I pamiętam, że Martin z kontestacji mówił, że tak, a Hugo z kontestacji mówił, że jeszcze nie. Ja się upieram, że jednak tak.
3: Ja się upieram, że na pewno zwrócenie uwagi na coś takiego i wyperswadowanie, nie? Natomiast czy karanie, tutaj bym dyskutował. Natomiast jest to godne potępienia.
0: No tak, tak, dokładnie tak. Ale to jest właśnie to, o czym mówiłem. Że to jest też różnica pomiędzy coś powinno być legalne, ale wciąż obrzydliwe i godne potępienia. Tak.
1: Tu można jakoś dojść chyba do prawdy, jak powinniśmy to rozumieć, bo libertarianizm nie zakłada przemocy i używania jakiejś siły, agresji, przemocy, no a nakłanianie, żeby kogoś bić, to już jest przemoc w sumie, nie?
0: No dokładnie, dokładnie tak. To, że czasami trzeba odpowiedzieć przemocą na przemoc, no inaczej się chyba nie da.
1: No właśnie, to jest ten problem, że...
3: No. Wiecie, medytacją, filozofią i pokojem i uśmiechem nie wybudujemy pokoju. Niestety takie czasy są, że czasem chcąc mieć pokój, szykuj się do wojny, tak? I musisz być uzbrojony, musisz być przygotowany, musisz czasem twardo powiedzieć halt, stop, nie. I tyle, więc no, niestety czasem...
1: Tak, przypomina się właśnie ten odcinek Simpsonów, gdzie wszyscy ziemianie za sprawą pewnego takiego cudu się wyzbyli broni, przemocy, rzucali tam broń do pieca, zaczęli śpiewać kumbaja, no i przylecieli kosmici i podbili nas za pomocą deski z gwoździem, bo... Było ich dwóch i mieli deskę z gwoździem i podbili nas, bo my nie mieliśmy broni żadnej, nic w ogóle.
3: Z tym, że ja to mówię w kontekście uniwersum aktualnego, w którym żyjemy, rzeczywistości. Natomiast gdyby założyć, że jako ludzkość ewoluowalibyśmy duchowo, ja nie mówię pod względem religijnym, tylko duchowo, nie, każdy z nas, osiągnęlibyśmy jakiś nowy etap, gdzie po prostu by się okazało zbędne te wszystkie zabawki wojenne, bo nie byłoby to potrzebne, bo mówię, osiągnęlibyśmy jakiś duchowy, ale to jest, mówię, to już hipotetycznie i taka czysta jakaś taka, wiecie, hipotetyzując, czyli wyobrażając sobie, nie? Gdybyśmy jako ludzkość osiągnęli jakiś inny level, no to to co, no to wtedy, ja nie mówię, że wtedy wszyscy by buchali i pierdzieli do siebie miłością i serduszkami, natomiast po prostu byłby, no mielibyśmy inne wartości, co nie, inne cele, załóżmy, ale to nie chcę brnąć już jakby w takie wizje fikcyjne, nie, natomiast po prostu zakładam, że wyszlibyśmy z tego systemu, nie wiem, bankowego, monetarnego, każdy by się skupił na sobie. Nie wiem, jakby to miało wyglądać, ja nie mam takiej wizji twardej. Natomiast tak sobie czysto hipotetyzuję, no to wtedy by być może nie byłoby zbędne to powiedzenie, które powiedziałem, nie? Że on chcąc mieć pokój, szykuje się do wojny. Bo ja mówię w kontekście aktualnych czasów, aktualnych wartości, systemu monetarnego, systemu państw, narodów, podziałów, interesów, no i tak dalej, nie?
4: No, to co pan napisał, panie Krawie, to jest tak zwany system w cybernetyce niestabilny, gdzie przychodzi, wystarczy jeden taki kosmita z deską, z gwoździem. Jedynym sposobem na to, żeby taki w cybernetyce był system stabilny, jest dobra siła policyjna, dlatego muszą być podatki niskie i paliwo musi być tanie. Ale ja się przepraszam, muszę się odnieść do tego, co napisał KG Bierut. Napisał właśnie o tym, tylko muszę go zacytować, do czym mówiłeś, Oberst. Jak to on ładnie napisał, przepraszam, że nie ma czegoś takiego jak prywatność w kuchni, albo gotujesz, albo puszczasz brzydkie bąki. Niewątpliwie tak, ale jeżeli te brzydkie bąki kulinarne puszczasz w swojej kuchni, to co to kogo obchodzi? Niech sobie każdy puszcza takie bąki w kuchni swojej własnej, jakie mu smakują. Ja na przykład bardzo lubię podgrzane risalam i nikt mi nie będzie mówił, że tak nie wolno jeść. Uwielbiam pizzę hawajską i gówno to kogoś interesuje, że ja lubię ananas i banana na pizzy. Co was to kurwa obchodzi? A jeszcze tylko powiem, że Furiat, czyli Karol Werytat, pisze też, jakie lubi kanały na YouTubie i napisał na przykład czosnek zawsze. No, to tyle.
3: No, a ja ze swojej strony tutaj, bo tutaj widzę, że Marcis na czacie troszeczkę wyjawnił taką tajemnicę tajną KG Bieruta i napisał, żeby KG Bierut nie kłamał, że wszyscy wiemy, wy też, że jego prywatnością kulinarną, czyli chodzi o moją intymność tą kulinarną, o której mówiłem, wyznacza jego miłość do placków ziemniaczanych z dżemem. No i to jest, myślę, poważna informacja na dzisiaj.
4: Ale słuchajcie, jeżeli ktoś lubi płacki ziemniaczane z dżemem, to cudownie. Niech wpierdziela placki ziemniaczane z dżemem na śniadanie, obiad i kolację. Ja uwielbiam pizzę z bananem na ciepło. Wszystkim polecam. Kocham hawajską z bananem. Jeżeli ktoś nie lubi, to niech nie je. Jeżeli ktoś lubi, to niech je. Jeżeli ktoś jest gejem i lubi się kochać z mężczyzną, życzę serdecznie wszystkiego przyjemnego. Jeżeli ktoś lubi jeździć maluchem po mieście, też niech każdy jeździ maluchem po mieście. Jeżeli ktoś lubi ciepłe piwo, niech sobie pije. U mnie na przykład w tym momencie naprawdę stała się tragedia, bo miałem dwa piwa, jak dzwoniłem do nocnego radia. Zostało mi zero, oby wypiłem. Muszę z tym żyć, muszę sobie z tym poradzić, bo stwierdziłem, że kupię sobie dwa piwa. Niech każdy robi to, co chce.
3: A powiedz mi, Jacku, dobrze, może coś Krawiec z nich powie.
1: No, bo powiedzmy, że pierw żyjemy w świecie, w którym nie pozwalamy, żeby ktoś komuś tam coś w pupę robił i jest to karane. Wieszamy takich, święta inkwizycja, wytykamy ich i każemy im nosić żółte kapelusze, jak w Boracie, żeby ich napiętnować. Potem się oswajamy z tym i niech każdy sobie robi to, co chce. Wydaje mi się, że przychodzi po pewnym czasie taki czas, że ci ludzie nabierają pewnej takiej siły i pewności siebie i mamy to, co mamy trochę, że w każdym filmie musi być gej i musi być pokazane, że ten gej jest okej i powstają takie instytucje, które czuwają nad tym, żeby w grach był gej, co najmniej jeden czarnoskóry na wózku, a jak tego nie masz, to nakręcają hejt na ciebie i nagle ty się czujesz zastraszony i taki sponiewierany troszeczkę i się boisz i dajesz tego geja, bo nie chcesz płacić kar jakiś tam czy coś. No to tak mamy dzisiaj, więc To też tak nie można chyba do końca, że nie chce każdy robi ile chce, co chce i w ogóle, bo każda grupa społeczna jak się poczuje zbyt wdecheważna, że jej się ustąpiło, dało przywileje, to zaczyna tego nadużywać. Czy to będą geje, czy katole, po prostu musi być zawsze jakiś balans i jakby dlatego doceniam to, co dają nam jakieś takie grupy anty, nie? Zawsze, które są wbrew jakiemuś zjawisku, żeby to zjawisko nie zaczęło być nagle terrorem. Wiecie, do czego zmierzam, nie?
4: Tak, tylko że wiesz co, to ładnie opisał Rafał Ziemkiewicz, że kiedyś nie tak dawno na Zachodzie za homoseksualizm karano dużo bardziej niż w Polsce. A teraz się głaszcze po główce dużo bardziej niż w Polsce. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo z jakiegoś powodu w krajach protestanckich jest bardziej od ściany do ściany. Zobaczymy, jak to się skończy na przykład za 30-40 lat. Mam nadzieję, że to się po prostu zrobi normalnie. Czyli to niech każdy sobie kocha się z tym, kim chce.
3: A ja na przykład, jak sobie to mocno analizowałem przez ostatnie parę miesięcy, w sumie tak od roku, gdzieś może od dwóch, to tak stwierdziłem, że my ciągle biegniemy ze skrajności w skrajność. Czy nie może być po prostu normalnie? Czy muszą zawsze się robić obozy skrajne? Tak, obozy skrajne na nie. Wiecie, takie obozy, które mają równoważyć tą taką skrajną, przegiętą jakąś propagandę, jakąś narrację. W tym przypadku.
4: A daj taki przykład. Jakiś przykład daj.
3: No na przykład poprawność polityczna.

0: Nie, no ja to potępiam, powiem jakby uczciwie, nie? Jeśli chodzi o propagowanie jakichś takich flad LGBT czy tak dalej, to kim ty jesteś w łóżku, okej, bądź sobie, ale nie róbmy z tego cyrku, co nie, na zasadzie manifestacji. I teraz wiesz, chodzi mi o to, że mamy taką ideologizację, na przykład w serialach, czyli w tak zwanej popkulturze, oraz próbę seksualizacji dzieci przez jakieś tam różne działania i wprowadzanie, nie wiem, jakichś zajęć, chociaż te zajęcia tak naprawdę to są demonizowane od, pamiętam, kiedy ja byłem w liceum i w szkole podstawowej, czyli to były lata 90. i 2000. I to poniekąd troszeczkę weszło, trochę się zmienił ten system nauczania. W każdym razie to się demonizuje, to się gdzieś wprowadza, to się gdzieś jakby normuje, obyczajowo się standaryzuje, prawda? A w związku z czym odpowiedzią na to jest taka grupa właśnie typu olszańscy czy coś, którzy, no wiesz, koleś się odpala czy coś, no ale nie wszyscy są zrównoważeni w taki sposób, bo ja nie mówię, że każdy z nas jest zrównoważony, każdy ma z nas swoje problemy, większe, mniejsze, natomiast chodzi o to, że nie wszyscy jesteśmy odporni i bierzemy bierzemy poprawkę na to, co ktoś mówi. Na przykład taki Olszański, nie? On mówi, zrobi groźną minę, postuka pięścią, wyciągnie broń, a jakiś psychol, nie szukając daleko, na przykład sytuacja tego Fościszewskiego, Maksymiliana z Wrocławia, on z tego, co wiem, był bardzo dużym zwolennikiem kamratów. No i daleko nie szukając, masz tutaj przykład, ten koleś się trochę wzorował na tym, uparli się na niego policja, on już szukał jakichś kontaktów, konotacji, tam chodziło o jakieś malwersacje finansowe, kogoś niby tam oszukał i według mnie nieadekwatne jest traktowanie jego, ale ja nie znam kularów całej sprawy, no bo ciężko znaleźć dokładne informacje. Więc masz tu przykład, jak takie skrajne zachowania, czy tam jakieś standaryzowanie, czy na siłę wpychanie czegoś, czego ludzie za bardzo nie chcą, im to się nie podoba, jest sprzeciw w Stanach Zjednoczonych. W Europie ludzie żygają tą poprawnością, tym genderyzmem. Jest polewka z tego. No widać, że to jest finansowanie sztucznie. No wiecie, to jest sztucznie lepienie bałwana, który się rozsypuje. A to powoduje generowanie skrajnych ruchów. Poza tym, na przykład taki Breivik, tak? Islamizacja Europy, wiecie, no chodzi mi o to, że są jednostki, które są mało odporne na takie bodźce, takich skrajnych ruchów, czy takich skrajnych zachowań, czy takich skrajnych, czy z prawej, czy z lewej strony. Jeżeli są nieodporne na takie jednostki, albo wezmą za bardzo do siebie pewne ideologie, no to może wyjść z tego tragedia, co nie? Jeżeli wychodzi tragedia, to znowu się odbija to w drugą stronę, skrajnie. A ja marzę o tym, żeby to było wybalansowane, żeby to było pośrodku, co nie? Żeby to w końcu było normalne, żeby sobie żyli tacy, stracy, okej. Okay. Ale bądźmy normalni, nie twórzmy jakichś ekstremalnych, lewackich, prawackich, jakichkolwiek grup, ale skrajnych, nie? Bo to
1: obryt, ale duży porządek. Nie? Tyle tematów, że aż ciężko się do tego odnieść. Ale myślę, że tak naprawdę ci, którzy nie mają się dać zwariować, to jesteś ty, to jestem ja, to są dzieci, które wychowujemy, to są nasze rodziny. I tyle, dopóki my się tutaj, przecież tak naprawdę my na tym radiu nie klękamy przed politpoprawnością. Mamy taką swoją grupę, gdzie mamy bardzo, to jest taka nasza wioska, wiesz, w czasach rzymskich, gdzie jest Asterix i Obelix i wszyscy jesteśmy przeciwni temu. Tylko, że takich wiosek jest sporo, jest mnóstwo i ważne, że my sobie tutaj z tego się śmiejemy i z tym walczymy. Jeżeli masz przyjaciół, to im o tym opowiadaj. Jeżeli masz dzieci, to ich wychowuj. Ja tak staram się robić. I tyle. I siejmy dobre ziarno. Tak to może nazwę. Żeby właśnie nie być skrajnym, żeby powiedzieć, że każda skrajność, tak jak mówisz, prawicowa i lewicowa, to dno, dramat i wodorosty.
0: Oczywiście.
1: Że, no dlatego ja na przykład nie lubię libertarian, pozdrawiamy Wodza serdecznie, chociaż nie wiem, czy słucha, bo uważam ile skrajnych prawicowców, żeby po prostu nie dać się zwariować. To jest nasz obowiązek. Czasy, w jakich żyjemy, w jakich nas postawiono, już od nas nie zależą, ale to, jak my na to odpowiemy, to już od nas zależy.
0: Oczywiście, czyli jakby kreujemy tą rzeczywistość, nie, wokół nas.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Odpowiadajmy na to i przede wszystkim nie bójmy się. Kurde, no coś w tym jest, no ja teraz jestem katolem, no to znaczy i teraz zawsze byłem, ale robię za katola w Nocnym Radiu, więc coś jest w tym, co powiedział nasz wielki rodak, nie lękajcie się. Ja się poprawności nie boję. Jeżeli ktoś mi pokazuje geja w 17 serialu cały czas, to trochę się z tego zaczynam śmiać. Co nie znaczy, że mojemu przyjacielowi gejowi serdecznemu z Sydney będę się śmiał w twarz, bo nie jestem wariatem. Natomiast z tej propagandy na Netflixie będę się śmiał.
0: No właśnie, nie? No, o to mi chodziło.
2: Myślę, że to jest tak, że rzeczy, które jakby pewne

0: pewne zjawiska, pewne trendy nie powinny wykraczać poza swój własny... poza swoją własną skalę, jakby to powiedzieć, że skoro homoseksualizm jest w naturze, on występuje, ale jest jakimś marginesem. Ja absolutnie nie mówię tu, żeby jakoś dyskryminować czy robić coś złego homoseksualnym osobom, wręcz przeciwnie, powinny sobie normalnie żyć, ale z tej racji, że coś jest jakimś marginesem, nie powinno nagle stać się normą, jakąś ogólnie obowiązującą zasadą, czy broń Boże, zamordyzmem. A rzeczy, które ze swojej natury są bardzo powszechne, znane od dawien dawna, jak taniec czy śpiew, nie możemy z nich zrobić marginesu z kolei, bo one ze swojej natury są powszechne dla każdego. Wiecie, i o to mi chodzi, że rzeczy, które z natury swojej są jakoś jakimś marginesem, jakąś mniejszością, niech pozostaną sobie mniejszością, co nie znaczy, że trzeba za to karać czy utrudniać życie takim osobom, tylko żeby to nagle nie... bo jeśli to się stanie czymś mega popularnym, obowiązującym na każdym kroku, no to to jest jakby fałszywe jakieś takie, jakby to powiedzieć, niespójne same ze sobą, wykraczające poza swój własny obszar. No chyba tak mniej więcej rozumiecie, do czego zmierzam. Ciężko mi się tu wysłowić, nie?
1: No tam taki, że nadinterpretacja symbolu czasu, no nie wiem, wiesz, że na siłę taka, na siłę wyolbrzymienie tematu, na siłę jakby wiecie, standaryzowanie, tak? Jakby czegoś takiego. Natomiast wydaje mi się, że to powinno być tak, jak mówisz, nie? Naturalnym swoim tokiem, niech sobie będzie. Przecież w starożytnym Rzymie, w starożytnym Grecji był ten temat, nie było z tego halo. I tyle, nie? Kurwa, no to nie jest od dzisiaj, od wczoraj, od 70 lat, tylko od wielu tysięcy lat. Tyle, nie? Więc jakby nie ma co z tego halo robić, nie? O to chodzi. Żeby to właśnie tak jak mówisz, żeby to było naturalne, o ile dobrze zrozumiałem, nie? I to ja...
2: A jak myślicie? Opowiedzcie mi proszę, zanim jeszcze pójdę, bo za chwilę będę się zwijał. Jak uważacie, czy w Polsce, tak myśląc zupełnie trzeźwo i na zimno, czy można powiedzieć, że w Polsce są prześladowani homoseksualiści i homoseksualistki, czy nie?
0: Już chyba od dawien dawna nie. Może, znaczy nie wiem, czy kiedyś w ogóle byli tutaj. W ogóle nigdy chyba nie mieli jakiejś... jakoś ciężko, wyjątkowo homoseksualiści w Polsce, nie? No nie wiem, kiedyś było więcej na przykład subkultur, no to było trochę jakichś tam narodowców, może więcej skinów. Znaczy, no w Polsce niby ta prawica jest mocna bardzo i manifestuje dosyć mocno swoją niechęć tam do wszystkich tych ruchów genderowych, tych homoseksualistów. Osoby wierzące, chrześcijanie czy katolicy, no to nawet mają to gdzieś tam w swoim statusie zapisane, nie? Że to brzydko, źle i nie wolno. Ale tak w zasadzie nie są oni bici jakoś, dyskryminowani wielce. Ja nie widzę tego. Może jest taka niechęć werbalna bardziej. No, ktoś coś powie, ktoś zamanifestuje, co też może być męczące dla tych osób, bo tak ciągle wysłuchiwać, że się jest jakimś grzesznikiem, odmieńcem i nie chcemy was tu, no to też to nie jest fajne, tak? Ale żeby tak jakoś, to nie wiem, jakaś agresja, na pewno się znajdą jakieś gorsze miejsca do życia dla takich osób na świecie, nie?
2: Tak, zdecydowanie tak.
1: Ja nie byłem świadkiem, wydaje mi się, że od 20 lat się bardzo mocno obyczajowość, te standardy takie obyczajowości i zachowania wobec tych osób się zmieniły, nie? I jakby bardziej zliberalizowały. Przynajmniej się chodzi o miasto, w którym cały czas siedzę. Ty byś Jacek nie wytrzymał, zresztą powiedziałeś ostatnio, że nie wiesz jak to i nie rozumiesz mnie, jak mogę tyle czasu sobie żyć w jednym miejscu. Ale no to jest dusza domatora, dusza gościa, który musi być w ruchu, nie tak jak ty. Natomiast wracając, nie, ja nie zauważyłem jakichś takich.
2: Mam taką historię, którą opowiadałem już wiele razy na Discordzie, więc pozwolę sobie powiedzieć was teraz po nią pomęczyć. Nie dalej jak w lipcu ubiegłego roku wybrałem się z moją koleżanką na kawę do kawiarni w Warszawie. Moja koleżanka jest, co prawda nie jest lesbijką, ale jest taka bardzo lewicowa i zaczęła mi opowiadać, jak to właśnie geje są i lesbijki są prześladowani w Polsce. I Bóg wtedy zesłał mi dwie dziewczyny. Dosłownie prawie, że w tym momencie, jak ona o tym opowiadała, dwie dziewczyny przyszły i przysiadły się do stolika obok i zaczęły się trzymać za ręce, bo były w sobie głęboko zakochane. No i pokazałem mi na to, zobacz, spójrz proszę na to, a co o nich powiesz? Mówi, no wiesz, to jest wyjątek, bo to jest duże miasto i taka kawiarnia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja się twierdzi, że homoseksualiści są w Polsce nieprześladowani. Nie spotkałem się z żadnym rodzajem dyskryminacji, ale może słucha nas ktoś taki, nie zadzwoni i niech o tym opowie, co on o tym myśli, bo tak jak słusznie na czacie napisał, kto to napisał, mój Boże, Tomu z Donbasu, że w tym temacie to powinni wypowiedzieć się geje, zgadzam się w 100%, niech oni się o tym wypowiedzą.
1: A ja właśnie tutaj akurat życiową historię też dam, nie swoją co prawda, ale w tej aktualnej ekipie, bo wiadomo, no, z życiem człowiek się zmienia, różne decyzje podejmuje, mamy tak etap tam szkoły podstawowej, liceum, studiów, potem pracy, ewentualnie przeprowadzki i tak dalej, tak, kariera zawodowa. No i tutaj w tym na etapie, jak byłem tak na etapie studiów, no to ten, to mieliśmy taką paczkę, małą paczkę, bo zazwyczaj ja operuję w takich małych paczkach znajomych. No i mieliśmy takie dwie kobiety, które były, pewnie są do dzisiaj lesbijkami, one sobie miały mieszkanie. Ja nie wiedziałem o tym, dopiero się dowiedziałem po jakimś czasie. Kurde, normalne imprezy były, przychodziliśmy, bo widać, że kto tam przejmuje rolę spodni, nie, kto tam przejmuje tą drugą rolę, bardziej kobiecą, natomiast nikomu to nie przeszkadzało, nikt się nie śmiał. Nikt nie robił dymów w naszym towarzystwie, w naszym gronie. W ogóle nawet nie było tematu tego, jeśli chodzi o seksualność, nie? I spoko, nie? I teraz mam taką ekipę, inną ekipę zupełnie i też się trafił temat, tak? Że są dwie lesbijki i okej, nikt z tym nie ma problemu, nie są zapraszane na urodziny, normalnie się bawimy, nikt nie ma z tego halo. Natomiast faktycznie zgodzę się tutaj z twoim zdaniem i z tym, Tomu z Donbasu, żeby zadzwonił po prostu jakaś osoba taka właśnie z takimi preferencjami płciowymi, niech się faktycznie ona wypowie, czy po prostu ta osoba, nie? Czy niebinarna, nie wiem, kurwa, jak to już nazwać, bo się gubię w tych nazwach. W każdym razie po prostu osoba, która ma niestandardowe preferencje seksualne.
0: Niech zadzwoni jakiś pedał. Tak. Niech zadzwoni jakiś pedał, słuchajcie, czekamy. Nie, ale to wiecie, bo też no, ciężko się wczuć też. No,
1: no dokładnie.
0: My tutaj jesteśmy raczej hetero, tak? No,
1: ktoś... Ja na pewno.
2: A ja nie jestem pewny.
0: Ja też jeszcze tak, nie wiem. Nie. Ja jeszcze nie wiem też.
2: A o czym baje życie chłopaki teraz? Bo ja się wyłączyłem. Na...
0: O butach. O butach i o depilowaniu odbytu.
2: Ja też bym pogadał. Właśnie, szczerze mówiąc, to mam takie nawet wrażenie, mogę teraz się mylić, że w dzisiejszych czasach gejów są tak nieprześladowani, że mam nadzieję, że umieją się sami z siebie śmiać. I to jak my trochę naśladujemy ten głos, albo właśnie mówimy, że opowiadają sobie o butach i o depilowaniu odbytu, ich nie obraża. Mam nadzieję, że potrafią się śmiać sami z siebie. No chyba, że nie.
1: Jest taki kanał typa, który kiedyś był... A nie powiem kogo, bo zaraz będzie, że ja słucham i w ogóle. Jakubowski się nazywa, 76. Typ w ogóle mieszka chyba w Anglii, nie jest jakimś nauczycielem. Kurde, typ jest z orientacji homoseksualnej i w ogóle drugi jeszcze gościu, myślę o zbrodnia chyba, taki grubszy typ w brodzie. Jeju, ale to są tacy cudowni ludzie, w sensie z poglądów, z podejścia. Oni sami krytykują wiele tych inicjatyw takich, wiecie, typowo genderyzmowych, takich niuansów, ale strasznie głupich, nierozsądnych, na siłowych takich, żeby tak na siłę, nie wiem, zauważają ten taki dysonans, ten takie kurde nieporozumienie, to takie what the fuck, o co chodzi, nie? Te zachowania, na przykład próby, nie wiem, identyfikacji płci dla małych dzieci gdzieś tam w Szwecji, nie, że tam są specjalne jakieś programy pod to dostosowane. Wiem, bo moja koleżanka tam ma dziecko swoje, no i ten, i po prostu takie chore rzeczy się tam od Janie pawlają. No i w każdym bądź razie, no i... Kurczę, zgubiłem wątek. W każdym bądź razie, no, zgubiłem wątek.
0: No, nie każdy chce być od razu gwiazdą i żeby go zauważali, jak on sobie tam coś
1: tak,
0: zrobił.
1: Że są
0: wielu z tych ludzi na 100%, może nawet większość, chciałaby sobie tak normalnie żyć na pewno, nie? I być spokojnie sobie normalnie żyć, żeby o nich nie gadali jakoś wielce, żeby nie mieć jakichś przywilejów, tylko chcieliby być traktowani jak każdy inny człowiek, tak po prostu, nie? No.
1: I tak, i jak wiecie, w pracy się gdzieś tam się dowiadujesz na przykład po wielu miesiącach, że na przykład z jakąś ekipą ci się super pracowało, nie? I się okazuje, że ktoś tam był czy jest kurwa, okej, okay, niech se będzie, mam to w dupie. Tak mówię, ja czy Jacek, że ja nie zaglądam w takie rzeczy, w dupie to mam, kurde, jakaś muszka mi lata. I generalnie nie interesuje mnie to, nie? Tak samo jak sposób gotowania, podgrzewania pierogów, czy ryżu, czy tam ramenu, czy chuj wie czego tam, nie? Czy bigosu, czy coś tam, nie? Więc jakby to są już prywatne.
2: Ja może powiem, że ja w zupełnie heteroseksualnych związkach to robiłem takie rzeczy, że też by ktoś powiedział, że to zboczeńcy są. I też nie chcę, żeby mi ktoś, wiesz, zaglądał gdzieś tam, bo co to kogo obchodzi, no.
1: Oczywiście, że tak, także wiesz, no to są fetysze, tak już wiesz, to nie ma co gadać, nie, chyba, że są ludzie, którzy mają potrzebę mówienia o tym, dzielenia się, a ja nie mam. No
2: dokładnie tak, ja
1: ty też nie. I tyle, nie, więc wiesz, nie mam z tym problemu, że ktoś się lubi z tym dzielić. Był chyba taki, kiedyś pamiętam, że za młodziaka chodziłem do Empików i jak nie były dostępne, wiecie, taka pornografia jak teraz, nie? Jest, nie chcę proklamować oczywiście tutaj, reklamować tego, absolutnie to są złe nawyki i tak dalej. Natomiast kiedyś pamiętam, że chodziłem i czytałem sobie tak po kryjomu, nie? Tam gdzieś w Empikach się kitrałem, brałem książkę Grahama Mastertona, on tam takie opisywał sceny erotyczne. Ja się tym jarałem, nie? Takie tam backstory.
2: No, każdy, młodość, słuchaj, musi się tak wyszumieć. Tak.
0: Ale właśnie, żeby, no bo wiadomo, że w tym środowisku najbardziej są widoczni różni tam krzykacze i fanatycy tej ideologii, którzy się niewiele różnią od fanatyków religijnych tak naprawdę czasami, nie? Ze swoimi jakimiś dziwnymi pomysłami. To żeby ci ludzie nas jakoś nie zaczęli tłamsić i się nagle Bóg wie czego domagać, no to muszą być też jacyś tam narodowcy, jacyś prawicowcy, jakieś Radio Maryja, no bo inaczej tu znów się zrobi chory świat. No niestety, tak to jakoś dziwnie działa. I ja wiem, że są, ktoś kogoś pobije, ktoś kogoś obrazi, no ale niestety musi być ta druga siła, która będzie nas zbliżała do jakiegoś balansu. No niestety, tak mi się wydaje.
1: Ja pamiętam taką sytuację, śmieszną wam przytoczę, bo generalnie tam się wiele lat obracałem, no teraz może już trochę mniej, no, aczkolwiek moje zainteresowania muzyczne dalej zostały. Niestety się bardzo interesuję taką muzyką mroczną, bardzo brutalną, szybką i tak dalej. I dla wielu po prostu kompletnie niesłuchalną. Założyć przez sekundę, okej, weź mi to, psychopato, tą muzykę. Co ty mi w ogóle dajesz, nie, do słuchania? Ja taką lubię, nie, do tej pory. No i była taka sytuacja, że Rammstein grał we Wrocławiu, bo jestem z Wrocławia, no i ten. No i pamiętam koleżka tam wybulił 400 na bilet, czy 3,5. O, tutaj, o, jaką fajnie tego. No i potem Rammstein miał trasy po Europie, no i też po Rosji. I koleżka chyba nie miał wiedzy, że Rammstein, w ogóle to taka śmieszna historia, bo dwukrotnie się tak zdarzyło. Rammstein pojechał do Rosji, no a w Rosji tam nie ma przyzwolenia w ogóle na LGBT i takie rzeczy, nie? Tam jest w ogóle zakaz jakoś prawnie szerzenia takiej ideologii, jakiejś manifestacji, no i jak oficjalnie gdzieś tam chodzisz, jak panienka gdzieś w urzędzie, no to czy w urzędzie celnym i wiesz, zachowujesz się jak jakaś panienka, to możesz wpierdol dostać, nie, po prostu zwyczajnie. I tyle. Takie są standardy w Rosji. No i ten, i pamiętam, że Rammstein na złość, na przykład gdzieś tam w Moskwie jak grał, no to występy, no to ja mu potem powiedziałem, bo on się tam jarał strasznie tym koncertem. Ja mówię, ty wiesz, co się w Moskwie działo, nie? Tam jakoś przed tym koncertem, czy tam po parę miesięcy. Nie wiem, o co ci chodzi, nie? I mu wysłałem tam, jak tam właśnie Liedemann podchodzi, jakiegoś gitarzysty, tam się zaczyna z nim lizać tego. Ten się oburzył. Jak to zaczął szukać, nie? Zaczął potem wzywać, zaczął, nie wiem, tak jakby się brzydził tego. Ja mówię, no ale stary, kurwa, no co ty nie wiedziałeś, że przecież oni nagali cały album taki, kurde, pro w tych klimatach. No, no i co, no, spokojnie, ten, kurwa, mają, no wiecie, no ale jego zachowanie i to takie obrzydzenie, no jak to, on taki true i w ogóle był na tym Rammsteinie, on nie wiedział i w ogóle, nie? I to było takie śmieszne, polewkowe w chuj.
2: Rammstein, czyli zespół, który nagrał słynny przebój Duch, Duch, Chwast, Duch, Chwast, Miś.
1: I też się okazała, pamiętam, taka kapela black metalowa, która miała bardzo kontrowersyjny, to było gdzieś około 20 lat temu. Przyjechali do Krakowa, Gorgoroth się nazywają. Teraz tak się ich, znaczy teraz, po coming outcie wokalisty, czyli tego Gala. Taki koleś, Norweg, niedługie włosy. I te na długie włosy, to 99% ma długie włosy. W każdym razie koleś się przyznał do tego, że jest gejem. No a ten, a grał w kapeli, gdzie dromordy, tam antychrześcijanin, odrzucone krzyże i tak dalej. Przyjechali do Krakowa, do studia, tam babki w ogóle żywe z takimi kapturami wisiały na krzyżach, na nagie, tam był skandal wielki w telewizji. Moi kumple pojechali na ten koncert. Ja nie mogłem, bo tam pracowałem czy coś. Nie pojechałem, no i ten, 2-3 lata później, no mój kumpel był fanatykiem ten sam, nie? No i był strasznym fanatykiem Gorgorod, jak się dowiedział, że Gar zrobił coming out, to wziął wszystkie koszulki, zrobiliśmy ognisko, wszystkie spalił koszulki, nie? A był mega fanem. I wstąpił taką polewkę, mówi, kurwa, jakie to jest, kurwa, śmieszne i żałosne, nie? Mówię, ja pierdolę.
2: No, taka trzeba być zarostem, że spalić kogoś czyjąś koszulkę, dlatego że jakiś facet okazał się gejem.
1: No, tak. No bo to wiesz, w tym towarzystwie to nie wypadało. Teraz to się trochę wszystko zmieniło, nie? Ale w tamtych latach, te 15-17 lat temu, nie było to dopuszczalne, co nie? To w ogóle po prostu nie było, no nie było dopuszczalne i chuj, nie? To w ogóle w tym towarzystwie no nie było dopuszczalne i koniec, nie? To w ogóle w tym momencie jesteś wyklęty. Jak można, how dare you, i w ogóle, wiesz, śmiertelna powaga, nie? Bo tam oczywiście prawdziwi ludzie są mniej.
2: No w czacie Ziemia jest płaska, Earth is flat, napisał, problem robi się, jak się ma dzieci i trzeba im wyjaśnić, kim jest gej nauczyciel. Nie wiadomo, jak im wyjaśnić tą chorą sytuację. Identyczną sytuację miałem w szkole mojej córeczki w Australii. Tam był nie gej nauczyciel, a lesbijka nauczycielka. I co jej powiedziałem? Że czasami ludzie z jakiegoś powodu, tak jak zamiast mama i tata, czyli zamiast facet, zamiast dziewczyny, bierze sobie faceta, a pani zamiast wziąć sobie mężczyznę, bierze sobie żonę. Czasami tak się po prostu zdarza i nic z tym nie możemy zrobić, to jest ich wybór. Tak jej to wytłumaczyłem, ona mnie posłuchała, wzruszyła ramionami i tyle.
0: Więc tak no się i poszła się bawić zabawkami. No tak dzieci reagują no, czasami. I to też może się wydawać, że faktycznie no, do szkoły przychodzi nauczyciel, jest w Polsce taki jakiś facet, słuchajcie, z brodą, co w szpilkach chodzi. Normalnie tam broda tego i on chodzi w szpilkach, taki nauczyciel. No i też może się wydawać, że to, o Jezu, wielkie rzeczy, no ale czy to jest, można się tak na spokojnie zastanowić, czy to jest jakieś wielkie zło i czy to dziecko skrzywi nagle, że ono też zacznie biegać w szpilkach. No raczej nie, no po prostu można też dziecko wytłumaczyć, to jest taki dziwny pan, on jest trochę takim dziwakiem czy coś i może dzieciak się nauczy jakby nie pałać nienawiścią do dziwaków lekkich takich, czy tam trochę większych dziwaków i to może być, może nie być taka zła lekcja, bo chyba lepiej, żeby tak podchodził, niż żeby kogoś tam bił na ulicy, bo ktoś inaczej wygląda, nie? Czy coś takiego.
3: Tak,
0: przypomina
3: tak.
0: mi się takie nagranie, bo w Rosji to faktycznie jest dosyć hardkorowo. To chyba było właśnie w Rosji. Wchodzi do urzędu właśnie jakiegoś, słuchajcie, taki gej, buty na koturnach, jakieś ćwieki, jakieś skóry, jakaś zatyczka w dupie, wymalowany. I chciał go wyprosić z tego urzędu taki jakiś funkcjonariusz, jakiś ochroniarz, policjant, coś tam. A ten tak łapkami, aż ty niedobry, ty, i go tak pac. A ten mu tak skopa z wojskowego buta na ryj gdzieś go tam, że tamten aż fikołka zrobił, nie?
1: Mówiłem gdzieś na tego, bo mu wytrącił klucze, nie dostał taką tubę, że się rozpierdolił, nie? Piękna. To było piękne akurat, to mi się bardzo podobało, nie? Bo się zachował jak debil, kurwa, ten koleś, nie? Zamiast pogadać, to ten mu zachował się jakaś księżniczka rozbisurmaniona. No kurwa, dostał strzała w pysk i ziemia i beton, nie? Tyle. Mam pytanie do ciebie, Jacku, już drugie.
2: Tak, tak. Co się stało?
1: Bo tutaj nie wiem, czy znasz takiego użytkownika, on się nazywa E. Marcins. O.
2: Tak, to taki jest znany ultras Lecha Poznań, to ja go kojarzę. On...
1: Ha, a wy się znacie, jesteście znajomymi, tak?
2: Tak.
1: No i on się pyta, że, bo już drugi raz zadaje to pytanie, co robisz, gdy przecieka ci chłodnica?
2: No ja tak naprawdę z zawodu jestem maszynistą, więc ja nie mam chłodnicy. To nic. Bo
0: przecieka
2: nie ma
0: ci chłodnica, czy to jakiś gejowski slang?
2: Nie. Ja lubię jeździć pociągiem. Ja lubię sobie pobajerzyć na lokomotywie, a tam nie ma chłodnicy. Byś nie wiedział.
1: A powiedz mi, Jacku, bo jeżeli jesteś maszynistą, ale maszynistą mówisz w sensie to jest towarówka, czy osobówka, czy to generalnie PKP, tak? Czy...
2: Ja lubię jeździć z ludźmi.
0: Ja zawsze z tyłu.
1: A byliście kiedyś na Wolsztynie? Taki fajny się...
2: Właśnie nie, wiesz co, ja mieszkałem przecież w Wielkopolsce przez tak długo, ale kurna Walduś, nigdy nie byłem w Olsztynie na pokazie parowozów.
1: Kurwa, ja bym teraz w chuj sobie pojechał na to, bo się zbliżam, a to jest termin za 2 tygodnie w sumie. No nie wiem, może mi się uda, cholera. Muszę bilety ogarnąć, bo tam to 2 czy 3 dni trwa, a no fajnie by było zobaczyć, zdjęcia porobić.
2: Spatrzenie. No. Ja mam piękne zdjęcia, za to nawet mam gdzieś na komputerze w Australii, z 2004 roku z listopada, czy już niedługo będzie 20 lat, mój Boże, jak ten czas leci. Byłem wtedy na studiach i zrobiłem zdjęcie lokomotywy z Wolsztyna, bo kiedyś jeszcze, nie wiem czy to się dzieje do dzisiaj, pociągi z Poznania do Wolsztyna jeździły właśnie w trakcji parowej, czyli lokomotywa była parowa. I mam zrobione takie zdjęcie, jak ja czekam na pociąg do Szczecina, bo jechałem do mamy do Szczecina rano, to była sobota, pamiętam jak dzisiaj, listopad, więc było pochmurno, było chłodno, było deszczowo, było wilgotno. I stałem na dworcu Poznań Główny i zrobiłem, pamiętam, zdjęcia, byłem trochę za wcześnie, czekam na mój pociąg, lokomotywy bodajże pięknej Heleny, ale mogę się teraz mylić. Chyba tak, to była chyba piękna Helena, która czekała na odjazd do Olsztyna. I to był wtedy, kiedy widziałem właśnie lokomotywę z Olsztyna odjeżdżającą. Muszę kiedyś wam pokazać te zdjęcia, tylko je wygrzebię, jak pojadę do Australii, bo gdzieś mam na tak, australijskim komputerze.
1: Mam właśnie pytania a propos Australii. Batonż, tak, to jest dokładnie, to jest pokaz, wpiszcie sobie pokaz parowozów, czy parada parowozów w Olsztyn 2024. Tam jest strona, są zdjęcia, są terminy zdjęć, organizacja, ceny i tak dalej. Warto, bardzo polecam. Ja kiedyś w ogóle się nie interesowałem kolejami, poznałem po prostu fajną ekipę. Jeden koleś jest takim profesjonalistą, że on robi takie makiety, nawet parometrowe dla urzędów miasta. Na przykład do muzeów, na upamiętnienie jakichś tam kolei, jakichś tam starej infrastruktury, na przykład dla Jedliny Zdrój, tam terenu Frise, bo tam, czyli tych poniemieckich, tej całej legendarnej no infrastruktury po niemieckiej, co nie, tam gdzie wielu ludzi zginęło i tak dalej. Natomiast tam jest bardzo dużo odrestaurowanych linii. W ogóle jest taka tendencja w Polsce, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, że bardzo dużo linii się odrestaurowuje i one są reaktywowane, co się niezmiernie cieszę, bo fantastycznie widać, jak są restaurowane te stacje. Co prawda te prefabrykaty, które są zamawiane, są po prostu w ogóle nie, bez porównania. Są takie... Ja nie jestem specjalistą, ale widać tą klasę betonu, tą grubość, ale dobra, nie chcę się nad tym rozwodzić. Generalnie cieszę się, że reaktywują infrastruktury, to jest fajne. Powiedz mi, Jacku, jak to wygląda w Australii? Jak wygląda z renowacją? Jak wygląda w ogóle z utrzymaniem? Jak tam się podchodzi do takich starych stacji? Czy one w ogóle istnieją? Czy się je likwiduje? Czy się je utrzymuje? Czy tam się je renowuje? Czy tam one działają bardziej towarowo, bardziej turystycznie i tak dalej?
2: Kolej w Australii to jest problem. Towarowo jest to bardzo ważna część przemysłu. Najdłuższa prywatna, podkreślam, prywatna kolej na świecie jest w Australii, w północno-zachodniej części, w rejonie Pilbara. Pisze się Pilbara, bo tam wozi się rudę. Przede wszystkim rudę żelaza, ale nie tylko.
0: Tam się rudę wozi? Gdzie? Lubię rudę. No, ale mów, przepraszam.
2: Natomiast jeżeli chodzi o połączenia właśnie takie pasażerskie, to jest straszny problem. Co prawda już od kilkudziesięciu lat rząd australijski się odgraża, że połączy kolejowo Sydney z Canberrą i dalej z Melbourne szybkim pociągiem. To byłoby piękne, gdyby tak się stało, ale to jest 300 km i do dzisiaj się to nie udało. Pociąg z Sydney do Canberry. Sydney do Canberry to jest jedyne połączenie, które ma sens, bo to jedzie około 4 godzin, 4-5, to jest 300 km. Natomiast każde inne połączenie kolejowe, na przykład Sydney z Melbourne, czyli to jest 900 km, czy Sydney z Brisbane, czy nie daj Boże tak zwane połączenie The Gun, czyli połączenie Adelaide z Darwin, to już jest wiele tysięcy kilometrów i to robią ludzie jako turyści, dla jaj, dosłownie dla jaj, po to, żeby właśnie się przejechać dla zabawy. Problem w Australii jest taki, że pomiędzy dużymi miastami są bardzo duże odległości i pociągi wychodzą drożej niż połączenia kolejowe i oczywiście niż połączenia lotnicze. I oczywiście samolotem jest taniej i jest szybciej. Więc pociągiem się jeździ tylko i wyłącznie dla zabawy. Słabo to wygląda. Ludzie wolą jeździć swoimi samochodami, ludzie wolą latać. Nie za bardzo mają ochotę jeździć pociągiem pomiędzy miastami. Kolej jeżeli chodzi o połączenia towarowe, jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o połączenia takie właśnie dla pasażerów, jest słabo. Krawiec, znalazłem to zdjęcie na komputerze, wtedy jak zrobiłem to zdjęcie parowozu z Wolsztyna. Wrzucę ci na Skype'a, to może wyświetlisz. Parowóz z Wolsztyna. Na, proszę ja ciebie, wrzucam teraz, kurde, przeciągnę na Skype'a, nie wiem, czy to zobaczysz. Powiedz mi, czy to zauważyłeś.
1: Ja też w ogóle, jedno mi się w centrum w ogóle ultra Wrocławia udało przejeżdżającego też takiego zajebistego parowozu zrobić. Może je znajdę, też je zaraz wrzucę, ale no fenomenalnie mi się udało. Jeszcze pamiętam przy budynku tego, jak on miał cholera. Ten, który się z tą Jolantą Piechocińską, jak ona miała cholera. Ach, nie, Jolanta Pienkowska, o. Jak on miał, jej mąż. LC Corp. Prowadził taką życie.
2: Pienkowski mąż? Ten taki, co miał...
1: Leszek Czarnecki.
2: Leszek Czarnecki, dokładnie.
1: Właśnie, Leszek Czarnecki.
2: Bank.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I on był, jest pewnie biznesmenem, tam dalej, tam spodobała mi się Jolanta Pienkowska, zresztą nie dziwię się, ja się bardzo podkochiwałem, uwielbiałem Wiadomości, tylko dlatego, że ona tam je prowadziła. Fantastyczna kobieta, jeśli chodzi o wygląd. I ten, i on właśnie wybudował arkady Wrocław. Po pandemii to padło, bardzo dużo lokali padło i chyba to jest do rozbiórki, nie wiem, szkoda. W sumie to ile ma? 15 lat może? I tam pamiętam, kiedyś stałem na... Gdzieś byłem w centrum, patrzę, parowóz jedzie i właśnie jednąłem fotę fajną na tle tego właśnie, tej arkadii, nie? Leszka Czarneckiego i jak znajdę, to zaraz puszczę. Wiesz.
2: Krawiec, wrzuciłem
1: to
2: parowóz.
1: To za piękne. O Jezu, jaka
0: już jest, piękna. Już jest na ekranie.
2: Super, super. Ale to, przepraszam, to nie jest Piękna Helena. OL 49 to chyba nie jest Piękna Helena, chyba że się mylę, że to właśnie jest Piękna Helena. No w każdym razie, to jak widzicie, datę 12 listopada 2004 to jest moje zdjęcie. To jest parowóz z Wolsztyna na stacji Poznań Główny, ówczesnej stacji Poznań Główny. A właśnie, Marcin pięknie pisze do ciebie, Oberst, żebyś posłuchał mojej chyba pierwszej audycji, jaką miałem w Nocnym Radiu. Nie, drugiej audycji. Pierwsza była o Danii. Druga audycja była właśnie o pociągach. Nazywała się Na żelaznych drogach.
1: Ojej, to muszę koniecznie. Ja uwielbiam. Zaraziłem je trochę.
2: No, na YouTubie jej posłuchać. Na żelaznych drogach się nazywa.
1: No już
2: gdzie opowiadałem troszeczkę o pociągach w Nocnym Radiu. To już było, mój Boże, chyba z 4 lata temu. Na żelaznych drogach Nocne Radio. I to była audycja moja i... Tak, z prawej strony mapy Na żelaznych drogach. To była audycja moja i Bajtitera. No tak, tak.
0: No nie jest to co prawda audycja pijacki patostream, gdzie jest fajnie, wesoło i można komuś dupę poobrabiać, ale da się posłuchać na pewno też. No.
2: Tak, pamiętam Krawiec, że zdziwiłeś się, że można jednak o pociągach mówić nienudno.
0: Nie, no ale jak się patrzy na taką lokomotywę, to jednak robi to wrażenie, nie? Jakieś
1: kurwa,
0: takie,
1: chłopie, no. No pewnie. Ten, wiesz, ten, to takie te dźwięki tej pary, nie? Jak się poczuje to ciepło, nie? Widzisz, jak ta machina rusza, jak te ramiona takie tam przy tych kołach. Kurwa, no to jest petarda, nie? Ja w ogóle tego też kiedyś nie kumałem, nie? Ale koleś mnie tak zaraził, kumple mnie tak zalezili tym, że mówię, kurwa, to ten, wzięli mnie w ogóle kiedyś, bo żeśmy gonili pociągi. Pojechaliśmy na taką wycieczkę, że była trasa ustalona, mieliśmy mapy, dokładną rozkładówkę i żeśmy jechali. Ten pociąg jechał z prędkością 35 km na godzinę, czy 40, a myśmy autem, kumpel mi miał to w jednym paluszku, nie, wszystko rozkminione i żeśmy po prostu jechali od stacji do stacji, od przejazdu do przejazdu. Byliśmy zawsze 5-7 minut przed, wysiadaliśmy, był skwar, myśmy szybko aparaty wyciągali, rozkładaliśmy stanowisko, robiliśmy zdjęcia, foty, rób tu, ja pójdę tam z drugiej strony, nie, i zajawka, i tak, what the fuck, o co mu chodzi temu zboczeńcowi, nie, ale mnie tak, kurwa, jakoś wkręcił, że mnie tym trochę zaraził i no, fantastyczne, nie, no, no kurde, w ogóle przejechanie się tym, jeszcze mieliśmy koleżkę, który prowadził w ogóle tą tego parowoza i wiesz, i na koniec nam pozwolił wejść tam, kurwa, petarda, nie? Polecam w ogóle się zaznajomić z tematem, polecam bardzo Wolsztyn, także kochani, jak chcecie, macie ochotę poglądać sobie stare takie parowozy, zobaczyć jak działała ta technologia, jak to wyglądało, bardzo serdecznie zachęcam do przyjazdu do Wolsztyna.
2: Tak, słuchajcie, ale parowozy są piękne, parowozy są cudowne, ale dla mnie jednak takimi najpiękniejszymi lokomotywami są lokomotywy spalinowe, czyli Gagarin, Rumun oraz inne, Stonka. Jednak ten wielki silnik, który chodzi, jest dla mnie chyba jeszcze bardziej magiczny, jeszcze bardziej mroczny i tajemniczy niż parowóz. Zawsze wolałem dieselpunka niż steampunka, chociaż steampunk jest zdecydowanie bardziej popularny. No dobrze, kochani moi, słuchajcie, ja się będę powoli żegnał, bo piwo się skończyło. Miałem dwa piwa, jeden z browaru Jabłonowo, drugi z browaru Fortuna. Oba te browary są z Wielkopolski, więc pozdrawiamy serdecznie Wielkopolskę.
0: A przepraszam, mogę być na koniec tylko takie małe pytanko. Jak ty godzisz, Jacku, powiedz Jacku, jak ty godzisz bycie katolikiem, chrześcijaninem, zadeklarowanym z tym, co w Biblii jest napisane, że nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą i że jest to dla Boga obrzydliwe?
1: Takie pytanie. To jest pytanie na całą audycję, prawda? Dobra, oddaję głos.
2: Bardzo dobre pytanie, już odpowiadam. Ja nie zamierzam obcować z mężczyzną, ale zakładam, że ten, kto obcuje z mężczyzną, nie jest chrześcijaninem. Chociaż znam również chrześcijan gejów. Natomiast czy jest to dla Boga, czy jest to obrzydliwość dla Boga? Na pewno wywoływanie duchów jest obrzydliwością dla Pana w Biblii. A czy akurat homoseksualizm, to nie jestem pewny. Ja po prostu nie będę komuś wchodził w jego relacje z Bogiem. Ja sam nie wywołuję duchów, nie uprawiam homoseksualnego seksu, a co ktoś tam sobie robi, no zakładam, że ktoś niekoniecznie musi być chrześcijaninem sola scriptura. Niech każdy sobie wierzy tak, jak chce. To tyle z mojej strony.
0: Może być taka odpowiedź. Niech będzie. Dobrze.
2: Ja w ogóle bardzo nie lubię takich ludzi, takich chrześcijan, a spotkałem takich trochę w życiu, którzy na przykład mówili mi, że ja nie za bardzo wierzę, dlatego że ja właśnie daję ludziom za dużo wolności. Bo na przykład albo nie wierzę właśnie sola scriptura. I to mi często jacyś protestanci mówią, że tak naprawdę nie wierzę, bo gdybym wierzył, to na przykład bym wierzył w to, że można kogoś uzdrowić w ten sposób, że się do kogoś podchodzi i mówi się w imię Jezusa Chrystusa cię uzdrawiam. Ja co prawda w Jezusa Chrystusa wierzę jak najbardziej, że jest Bogiem, ale nie jestem pewny, czy tego typu uzdrawianie jest takie, jakie powinno być. No, jestem katolikiem jednak, a nie protestantem, więc... Cóż, Karol Werytet mówi, Jacuś, nie stawaj się modernistą. Nie wiem, na czym polegałby mój modernizm. Rozumiem, że według ciebie powinienem kamienować każdego geja, którego widzę.
0: I czarownicę.
2: W furiacie, i czarownicę. Nie jestem przekonany, czy Panu Bogu by się to podobało, żebym każdemu gejowi rozwalał głowę kamieniem.
0: Myślę, że tak. Powiedział wyraźnie, że jest to dla niego obrzydliwe, jest w piśmie napisane, a czarownicy żyć nie pozwolisz, no to chyba jasne jest, co masz zrobić.
2: No to jest kwestia sporna, czy chodzi o to, żeby nie pozwolić jej żyć, znaczy nie pozwolić jej działać, czy ją literalnie zabić. W każdym razie nie wiem, co ode mnie oczekujesz, drogi furiacie. Czy mam bić tych gejów? Co byś mi kazał robić, żebym według ciebie stał się prawdziwym chrześcijaninem? Czy mam ich mordować, czy mam ich... Jak ty to widzisz, drogi furiacie, prawdziwy chrześcijaninie? Co ja mam robić z tym?
1: No właśnie, to jest takie problematyczne, co myślę, kurwa, nie że życzę takim ludziom, ale zazwyczaj życie lubi takich fajnie sprawdzać i mówić sprawdzam. I na przykład rodzi im się taki człowiek, czy tam na przykład dziewczynka, czy chłopczyk, który ma takie skłonności. I co wtedy? I co wtedy właśnie taki furiacie, bracie furiacie?
2: A właśnie furiat mówi, nawracaj i upominaj. Wiesz co? Ja tylko odpowiem furiatowi, bo mi się zdarzyło kilku ludzi nawrócić. To znaczy pokazując im, że chrześcijaństwo jest dobre, że Bóg prawdziwy jest Bogiem prawdziwym i że Jezus jest Bogiem, naprawdę udało mi się trochę ludzi, kilkoro, nie trochę, wrócić na drogę chrześcijaństwa. Ale nie zrobiłem tego na zasadzie przychodząc go przestań tak robić, jak robisz, przestań, bo to jest niedobre dla Boga. Tylko trzeba najpierw pokazać, że chrześcijaństwo jest dobre, że Bóg jest dobry i że te zasady, które chrześcijaństwo wprowadza, są fajne. To jest mój rodzaj nawracania. Gdybym poszedł do gejów i bym cały czas mówił, nawracam cię, przestań to robić, bo Bóg tego nie robi, to nie jest nawracanie, to jest robienie z siebie idioty, drogi Karol Werytacie.
1: Dokładnie tak.
2: To z tego, co ja zauważyłem, ty lubisz robić. Ja nie lubię w ten sposób. Ja wolę dawać przykład, niż chodzić z jakimś i mu brzęczyć koło ucha. No ale cóż, każdy nawraca.
0: Ja myślę, że zdanie Boga jest właśnie, bo tu też Sodoma i Gomora została przypomniana przez Saszę. Tak, albo ta sytuacja, gdzie kto to był, Lot, czy któryś tam, że aniołów chcieli wykorzystać, się wkraść im, prawda, w garaż, tam w pupę. I ważniejsze, i on wolał swoje córy oddać tam im do używania, niż w ten sposób zhańbić swoich gości, aniołów, żeby ich wykorzystano po gejowsku. Więc ja myślę, że to dosyć jasno chyba obrazuje, jakie jest zdanie Pana Bozi na temat homosiów. Ale co ciekawe, lesbijstwo nie jest potępione. To jest dobre.
1: Dobra, już możemy zmienić ten temat? No, czyli tak, się też...
2: tylko jeszcze powiem, że do furiata, że wiesz co, ja lubię, tak jak dzisiaj, raz na dwa tygodnie strzelić kapsla i utknąć piwko. Ty natomiast, drugi furiacie, masz problem alkoholowy, o którym już ci mówiłem. Więc jeżeli mam kogoś nawracać i upominać, to upominam i nawracam ciebie. Zejdź z tej drogi, idź proszę na odwyk, poproś o pomoc, która ci się należy. Jak już przejdziesz przez kilka tygodni suchych, gdzie nie będziesz pił, gdzie możesz powiedzieć, że jesteś trzeźwy od kilku tygodni czy kilkunastu, to wtedy spojrzę na ciebie inaczej. Powiem rzeczywiście, you practice what you preach, czyli robisz to, w co wierzysz. Zanim tego nie zrobisz, to na razie widzisz drzazgę w czyimś oku, nie widzisz belki w swoim. To tyle. Przecież ja się naprawdę będę zwijał. Kłaniam się wam.
1: I cześć, wielkie dzięki za rozmowę. Fajnie było.
0: Trzymaj się, Jacek. Dzięki za telefon. Hej.
1: Ja też się będę rozmontować, tylko właśnie wysłałem ci fajną potrawkę, którą ten, zaraz sprzedam przepis. Jejcie, jakie to jest dobre. I szukam jeszcze tego pociągu i też zaraz przewietrzę antenę i dam komuś, dam szansę innym.
0: Czy to są suszone pomidory, czy zwykłe? Jakie to są?
1: Nie, już ci mówię, to jest ten, to jest jest też pomidorki te koktajlowe, do jakiegoś tego pojemnika żaroodpornego, no i tam wrzucasz jeszcze czosnek, nie? Może być główka, może cała główka przepołowiona na pół wrzucona, tak chamsko, albo ząbki wrzucone, no i ten, i to jeszcze do tego camembert ja wrzuciłem, tam parę plasterków. No i wszystko jeszcze otoczyłem w oliwie z oliwek, parę łyżek tam, bazylię dałem taką suszoną. No i tyle, wrzucasz do piekarnika na 200 stopni, na 180, 108, no dobra, 180 stopni, powiedzmy 30 minut, 20 minut. Robi się z tego pasta zajebista, taka wpyte. No i potem to wyciągasz i ta pasta tak ładnie pachnie. O, wygląda tak. Bierzesz sobie takie kanapeczki małe, bierzecie sobie takie kanapeczki, no nie wiem, taką prawie bagietę. O, bagietę. Ten akurat to jest taka bagieta, troszeczkę fitness ona się nazywa, z Biedronki. Jest 410 gram, z tego co pamiętam. I sobie kroicie kanapeczki. Te kanapeczki smarujecie pędzlem oliwą z oliwek i podsmażacie, żeby takie trochę były twarde, chrupiące. I na to właśnie bierzecie sobie te pomidory, takie rozpaćkane, z tym czosnkiem, który się rozpływa, tak smarujecie. Dokupujecie świeżą bazylię. Znaczy mi ślina cieknie. I tą świeżą bazylię sobie tak kładzicie. Troszeczkę soleczki, solki. I po prostu jest niebo w gębie. Polecam. Zajebista potrawa. Muala, jak to mówi księżyło.
0: Takie włoskie troszeczkę. Bazylia, tak, tak. Pomidory, oliwa. To takie włoskie bardzo. No i bagietka. I bagieta też.
1: Tak, Marcin tutaj krzyczy na mnie, Marcin, kto to w ogóle jest ten Marcin, nie znam go, gościa, krzyczy na mnie, że to bruschetta, tylko że bruschetta chyba, nie dość, że ja nie wiem, czy ja dobrze wymawiam, to chyba to na zimno jest, nie, Marcin, czy jak? Niech KGB Rucie specjalista wypowie, o. Czy on się zna na Włochach? KGB Rucie, wywołuje cię do tablicy. No, to polecam. No, także tobie też, Krawcze, bo to nie jest drogie, nie? Kupić sobie camemberta, pół kilo pomidorów, czosnek.
0: Przepraszam, się śmieję.
1: Bazylia świeża, spoko, oliwa z oliwek i chleb, nie? I robisz to, kurwa, zresztą zaraz wyślę przepis zajebisty taki, a to się prostacko robi mega, nie? Jak masz piekarnik, to super sprawa, nie? Przekąska ekstra szybka. Zrobisz raz, potem podgrzewasz nawet, na, nie wiem, dodasz wodę do patelni, ten pojemnik żaroodporny wsadzisz do tej patelni i tak można podgrzać. Albo w piekarniku po prostu jeszcze raz to podgrzewasz, nie, tyle, więc zajebista sprawa.
0: Nie, się powiedziałeś, polecam ci, Krawcu, bo to nie jest drogie, ale ten piekarnik mnie martwi. Ile to prądu?
1: Nie to prądu, to musisz Kononowicza zapytać, on jest specjalistą, także. Bruschetta, nie? Bruschetta, nie wiem jak to się wymawia, ale kurwa, no polecam wam, pomidorki z czosnkiem, z camembertem, niech to się roztopi, przetrafi z oliwą, z oliwek, Jezu, nie? I po prostu potem jeszcze ta świeża bazylika na kanapeczkę, no petarda miazga.
0: Ale camembery to raczej chyba powinna być ta, mozzarella, tak? Bardziej chyba może.
1: Ale może być parmezan nawet, to już... To już wola twoja, nie? Dla mnie camembert jest petarda i tak samo bym użył też mozzarella, okej, okay, nie mam z tym problemu, nie? Może być też parmezan, może być kruszony, może być w całości sobie sam, a może być mozzarella. Może w ogóle być tak, że tylko pomidor z czosnkiem zrobisz, z oliwą z oliwek, wyciągniesz i mozzarellkę po prostu zimną sobie rozkroisz na kanapeczkę i tam wyciśniesz z niej i będzie zimna mozzarella. Możesz też tak zrobić, nie? Że to whatever... Aha, jeszcze ja papryczkę chili dodałem, chociaż ona niewiele zmienia, nie? Ale troszeczkę taki nadaje takiej ostrości, nie? Takiego charakterku ostrego. Też mega. Ale to już jak tam kto woli. Czyta się bruschetta. Może. Chyba tak. No, chyba
0: buła,
1: masz
0: tak? To jest taka buła jakaś.
1: No, buła, bo wiesz, bo to się łatwo smaży, bo to jest taka kanapeczka serio taka mała, jak widzisz po kształcie tych i wielkości liści bazylii polskiej, czy polskiej, bo jest jeszcze taka bazylia inna, taka bardziej tajska bazylia, ona jest taka bardziej intensywna, nie wiem, nie próbowałem, tylko z relacji słyszałem z jakichś różnych filmików, w Tajlandii właśnie sobie takie używają do tych swoich potraw. Podobno zajebista, bardziej inna jest po prostu. Same grzyby chińskie są w ogóle zupełnie inne niż polskie. Nie? Ja nie sądziłem, że grzyby mogą w ogóle inaczej smakować. Ale wracając, polecam tą bardzo bruschettę. No, świetne danie. A wracając do grzybów, to kiedyś były shiitake chyba, czy jakoś tak. Grzyby shiitake sprzedawane w Biedronce, czy w Lidlu, czy w Faltiku. Już nie pamiętam. Ale też mega doświadczenie takie kulinarne, nie że mega w smaku, bo dziwne są w smaku dla mnie, są inne niż polskie, niż jakieś kurki, koślaki, czy rydze, czy pieczarki, czy te, czy podgrzybki, czy borowiki, są inne, nie? Ja nie sądziłem, że grzyby mogą inaczej smakować, a mogą smakować inaczej. I te grzyby shiitake, czekajcie, aż zobaczę, czy to shiitake, cholera, żeby nie było, że pierdolę bzdury. Ale one tak inaczej smakują, ale polecam spróbować. Kiedyś zrobiłem grzyby tak, shiitake, dokładnie. To się pisze shiitake. One są mega dziwaczne, są dostępne w Polsce, ale tak, dokładnie, shiitake. Już widzę, że twój ziomek pisze, dokładnie, no. Ale one są tak inne w smaku, ja je dodałem do żurku, bo robiłem żurek, pamiętam, na święta. Wiadomo, ja nie obchodzę świąt, znaczy wiadomo, może nie wiadomo, ale generalnie się tutaj przyznaję, że ja nie obchodzę świąt, natomiast po prostu się spotykamy ze znajomymi w takim dobrym gronie, no i że robimy sobie tam takie własne prezenty i tak dalej. Każdy przynosił jakąś potrawę, ja sobie zrobiłem żurek, akurat był już i takie w promocji i mówię, dobra, wezmę, nie? Bierę. I potem tak próbuję, to, co to kurwa jest? Kurwa, taki smak z dupy. Ale w sumie taki był ciekawe doświadczenie. Nie za bardzo mi to podeszło, ale to warto spróbować, nie? Te też i tak. One by się nadały do czegoś innego. Nie wiem, do czego musiałbym mocno pokombinować. Także tak. Szukam jeszcze tego zdjęcia i co? No będę cię puszczał, krawiec, no bo co? Nie będę cię tu zamęczać.
0: Będę cię puszczał. Nie puszczaj się ani mnie. Tym bardziej.
1: A, właśnie, jeszcze miałem a propos tego Fallouta 76, nie? Bo tam Czech tu się odgrażał, że co, przyszły tydzień, czekaj, to kiedy 28, tak? 27 jakoś. Piątek, nie ten, tylko przyszły, czyli 26, tak? No może bym się pisał też, tylko muszę na pewno ogarnąć podstawy, więc musiałbym się ten przy... A to się zgłoszę do Czech Tuna, jak coś, nie?
0: No, montujemy ekipę, więc zapraszamy.
1: Bo to multik bardziej jest, więc ja tam jestem growy jak najbardziej, a po tym serialu, no kurczę, podoba mi się, nie? Fajny jest ten serial, cholera, tutaj akurat, jeśli chodzi o te płcie i tak dalej, no to pasuje, bo to już było w Falloutie tak naprawdę, nie? Więc jakby, no świetnie zrobili, nie? Naprawdę nie spierdolili tego, a bapałem się i miałem obawy, że mówię, już byłem nastawiony na takie gówno, ale dało radę, obroniło się. Polecam serial Fallout, także Także ten.
0: No, to będziemy tutaj działali. Na pewno zrobimy jakiegoś streamka z naszej przygody w postnuklearnym świecie.
1: Z tak, wystarczy Oberst. Przepraszam, no mów.
0: Nie, już nic.
1: No, bo wiesz, co to się bywa, bo są, pyta się, bo są rozterki, czy to Oberst, czy to ktoś inny, jakiś udawacz, czy mój podrabiacz, czy mój Doppler. Nie, to ten, to Oberst, to ja.
0: Tak, on sam.
1: Także ten. Dobra, słuchaj, ja ci nie ten. Tutaj zostawiam linię, może Gosia zadzwoni. Gosia, zadzwoń. Fajnie cię, jakbyśmy usłyszeli i byśmy cię poznali od tej strony takiej głosowej, nie? Wszyscy jesteśmy ciekawi twojej osoby. Także dawaj. Ja będę was chronić. Ja wiem, ty nas cały czas chronić. Ja czuję na przykład, wiesz, że nas chronisz wszystkich, ale fajnie by było ciebie usłyszeć, wiesz. To jest takie pozytywne, nie? Z Massachusetts usłyszeć od was, także byłoby git. Dobra, ja kończę, także wszystkiego dobrego. Wszystkim życzę. Dzięki za telefon, dzięki za rozmowę z Jackiem, dzięki za rozmowę z tobą i co, do usłyszenia, nie?
0: No, do usłyszonka. Trzymaj się. Marcins? Ciekawe. 21,37 na dobre piwko? No, dziękuję bardzo. No, ciekawe. Nie, tak mówię ciekawe, bo raczej Marcinsa postrzegam jako tego, który tutaj nie poważa jakoś szczególnie poziomu tego radia, nocnego radia i mnie jakoś tutaj, a tutaj donejcik, czyli nie jest tak źle jednak miałem jakieś fałszywe chyba odczucia. No, a za to już taki jakiś tutaj alkohol dla Menela może być. Spirytus. No, a piwko to chyba jakieś najlepsze na świecie, bo nie przypominam sobie takich piw, co są po 20 zł, to nie moja liga zupełnie, a może są takie, nie wiem. To jakieś kraftowe, sprowadzane, importowane z płatkami złota i jakieś w ogóle wykwintne wyjątkowo. Ciekawostka. A to już pierwsza godzina. Niedługo szósta godzina tutaj pyknie. Także powolutku. Będziemy kończyć. Oliwa to się w ogóle dobrze komponuje z jakimiś takimi ciastami, z chlebem, nie? Duże wrażenie na mnie zrobiła pizza w stylu włoskim, napolitana, jak w końcu właśnie z oliwą sobie zacząłem jeść takową, maczać w tej oliwie, nie? Tutaj w tej dobrej pizzerii w środzie, do której nawet Grzesiu przedsiębiorca z Wrocławia specjalnie przyjeżdża na dobrą pizzę w środzie. Jak ona się nazywała? Francesco? Jakoś tak. No, tu jest jedna pizzeria, gdzie podają taką włoską, dobrą pizzę, dobrej jakości. Z prawdziwym Włochem jeszcze. To jest pizzeria. Prawdziwy, normalnie Włoch z Włochami. Importowana specjalnie. Widziałem taki, jakieś no, dobra oliwa. No, to jest coś, tak? Nie dziwię się, że Grzesiu specjalnie to się połakomił. No bo Grzesiu pewnie lubi dobre rzeczy, znając Grzesia. Muszę się tam udać tak dla przyjemności po prostu. Raz na jakiś czas można, nie?

0: jak ktoś jest już taki mocno pijący, to się nic z tym nie zrobi, słuchajcie, więc takie jakieś wypominanie, że ktoś tam pije, to nic nie da, bo to już jest takie stadium, gdzie można ewentualnie samemu podjąć jakąś decyzję, albo Pan Jezus cię uratuje, nie wiem. A więc to nic nie da za bardzo. Zresztą Furiatowi chyba się dobrze żyje. Ma kilka mieszkań. Zadowolony, szczęśliwy. No, co chcecie tutaj?
1: Znajomy znajomych. 15 zł. Jako prosty nocnik, kiedy słyszę Jacka, to sama otwiera mi się strona TIPPL. Co do spadnięcia kanału Gabriela, to potwierdzone info, że to Dubliński zgłosił, bo zazdrościł słuchaczy i donatów i chciał przejąć szurów.
0: Nie sądzę, żeby Michał coś takiego zrobił. No, dziękuję bardzo, dziękuję, znajomy znajomych. Nie pierwszy chyba raz sponsorujesz, tym bardziej dzięki, ale to, co piszesz, to... No, zresztą skąd miałbyś to wiedzieć, że to Michał... No chyba, że to taki żart, bo to tak w sumie w żartach, no właśnie. O, zazdrości, o. Tak się śmiejemy, nie? Że, o, zazdrości. Donatów, o. No, a tym bardziej, że tu jest napisane, że jeszcze gdyby zazdrościł słuchaczy, to jeszcze by się to jakoś kupy trzymało, ale donatów... No wiecie, jak to Michał, on to potrafi tam... On nie ma problemu tam, jakby to powiedzieć. Nie robi mu to tak strasznie, że ktoś mu tam rzuci donata, no, on sam sobie tam zarabia. Sam sobie tam jakoś tego, a to przypuszczam, że... Znaczy, nie muszę przypuszczać, po prostu to widać, bo się z tym nie kryjesz, że wydaje całkiem spore sumy na cele charytatywne i jak wyda tysiaka na charytatywny cel, a wpadnie mu 20 zł, to przypuszczam, że nie wiem, nie skacze do góry pod niebiosa i się nie cieszy, nie jara, ani nie zazdrości, że ktoś dostał 15 zł, nie? Więc... No, ale to tak w żartach, rozumiem. No. A kanał, wiecie, może dostał strajka po prostu i ma blokadę na nadawanie na żywo, no i tyle. I to tyle w temacie. A ja sobie zjadłem lunchboxa. Jednak te lunchboxy z Biedry są najlepsze. Mówi się, że Biedra to zawsze taka najgorsza, tam byle jakie, a to właśnie te lunchboxy najlepsze są w Biedronce. Przypuszczam, że oni je robią na zapleczu i foliują sami na miejscu, że te marki jakieś tam Provita, Supervita, to są takie etykiety, które oni przypinają, ale mają takie zadanie pracownicy, że jak nie mają co robić... to rób lunchboxy, nie? Bo to jest... czuć, że to jest świeżutkie takie, więc po prostu biorą, rozpakowują, biorą jakąś tam fetę, biorą oliwki, wrzucają to, zapakują, zafoliują i ciach, nie? Na sklep. Tak mam takie podejrzenie, że to nie przyjeżdża, tylko jest robione na miejscu. No i chyba najlepsze tak składnikowo są te lunchboxy. W ogóle strasznie lubię takie rzeczy właśnie. Sałata, oliwki, feta, trochę cebulki albo kawałki kurczaka. No. Marcin twierdzi, że lunchboxy z Lidla też są dobre. Właśnie chyba nie próbowałem nawet lidlowych, bo nie mam Lidla. Znaczy w sumie mam, ale daleko bardzo i tam w ogóle nie chodzę, bo nie chcę mi się przez pół miasta iść, jak mam pod nosem, nie? Intermarché, Biedrę, Dino, no, najgorsze na pewno w Dino, ale w Dino wszystko Italianiec. Jest najgorsze.
1: 10 zł. No oliwę, gdyż jeśli nie posmarujesz, to nie pojedziesz.
0: No, trzeba czasem posmarować, prawda, ale jakby to ojciec dyrektor by tu też powiedział, no trzeba czasem posmarować te tryby Boże, żeby to jechało dalej, całe to medium. No tak, no bez, jak to nie będzie nasmarowane, no to jak to ma jechać? To się zatrze, staniemy w miejscu. Dlatego wpłacajcie. No. O, dzięki wielkie, Italianiec. Italianiec, proszę. No, ojciec Rydzyk ostatnio stwierdził, że nie dostał ani złotówki w ogóle. Od zapisu ani złotówki nie dostał. Te 300 milionów to

No tak jest właśnie, tak było. Tak było. No, jak ja bym tak powiedział, że nic od was nigdy nie dostałem, to byście się wkurzyli trochę chyba, nie? Ale widzicie, to... Ojciec Ryzyk się rządzi innymi prawami trochę. Może też tak zacznę gadać. Słuchajcie, tyle lat i nic, ani złotówki. Nic nie dostałem. No, ale to tak. No. Nie, to nie będę tak. A szarmę, nie wiem, zapomniałem, co to jest ta szarma. Co to jest szarma? Szamę, to tak, to lubię. Szamę. Szarma to nie wiem, ja lubię szamę.

0: Ale tak, widzicie, w Starym Testamencie, tak jeszcze a propos tych gejów, no to faktycznie jest potępienie, w ogóle zło i tak dalej, ale sam Jezus w zasadzie nic na ten temat nie mówił. Nic. Chyba, że o czymś nie wiem. No, a często chrześcijanie podchodzą tak, że Stary Testament to bardziej dla Żydów, że Jezus tutaj nowe przymierze, nowe zasady i że to tam w tym Starym Testamencie to mało co właściwie obowiązuje nas, więc to tak można w ten sposób też podchodzić, ale tak to jest z religią, że można sobie do niej podchodzić w zasadzie jak kto chce. I można całe chrześcijaństwo sobie sprowadzić.
1: Znajomy znajomych, 10 zł. Kurwa, przecież napisałem, że donate'owi słuchacze zazdrości, bo potrzebuje innych szurów, żeby rozmawiać z kimś na swoim poziomie, więc mnie nie wkurwiaj, krawiec, a tak poza tym, to kilkukrotnie pisałem ci maila i nie odpisałeś.
0: Jeśli to ty pisałeś tego maila, na przykład, no nie wiem, może nie doszło, ostatni mail, którego dostałem taki w temacie tutaj Nocnego Radia, to było, że Michał ujawnił mój adres i tam w Środzie Śląskiej. To ty pisałeś? Jeśli tak, to mówiłem, że to jest trolling, bo nie zrobił tego. A innych maili to tak nie dostałem za bardzo chyba. A raczej wszystko działa dobrze i przekierowuję tam, jak napiszecie na kontakt @nocneradio.pl, to dojdzie, nie? Czy podpisałeś się na M? Na M?

No, mówię, ani w jedną opowieść, ani w drugą. Znaczy, nie chciałbym o Michale też się rozwodzić teraz, bo to bez sensu jest. Nie chcę gadać tutaj, obgadywać Michała jakoś, nie? Albo komentować. On tego nie lubi, póki co, nie wiem, nie atakuje mnie. Czasem jakiś tam drobny przytyk odbieram, ale to za mało, żebym ja zaczął się odgryzać, więc nie będę raczej tutaj na Michała nic mówił. Tym bardziej, jeśli się nie potwierdzają różne teorie tutaj i donosy. Ktoś chce nas skłócić ewidentnie.

Nie, nic, gówno z tego rozumiem. Jakieś o IP-kach tutaj, jakieś zmiany konfiguracji. Wizard do mnie pisze, proszę bardzo. Dawno nie latałem. Cannabis oil, oil prosta. Ostateczne wyleczenie zapalenia gruczołu krokowego w ciągu 28 dni. Wow. Super okazja. Może się skuszę. No i tak nie widzę, żeby tu jakaś była korespondencja.

O, Sradek przegrał sprawę z Ogierdano. Jest w plecy 25 tysi. A w sprawie świadkiem był Barney. A, cała ta szkolna to jest jakaś patologia straszna i ci ludzie to też... Ja jestem czasami zbyt naiwny i daję się...

0: Raz. Czy nas słychać? Testujemy. Teoretycznie jest godzina zero. Teoretycznie powinniśmy już być na cudownym YouTubie, ale chyba nas nie łyka. O, łyka nas jednak. No. Raz. To witam serdecznie, drogie nocniki. Audycja kozanocna, audycja społecznościowa z waszym udziałem. Możecie do nas dzwonić na Discordzie. Dzisiejszy temat archeologia, jest z nami pan archeolog, co prawda już nie pracujący w zawodzie, ale z wykształcenia i z doświadczenia, Ciosany z kartofla. Witaj, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No, powiedz mi, jak twoi rodzice zareagowali na to, że chcesz zostać archeologiem? Powiedzieć, co ty się, pomyliło ci się coś, nie, może kurde, nienormalny jesteś?
1: Dokładnie tak, że jestem nienormalny, że chyba coś mi się pomyliło i po pierwsze, co będę robił po studiach, a po drugie, tego nie zapomnę, jak moja matka powiedziała, że ci archeolodzy to oni jeżdżą po tych wykopaliskach, po jakichś barakach mieszkają i piją.
0: O, ho, ho, ho.
1: Tego nie zapomnę nigdy. I tak było faktycznie. No, nie było entuzjazmu. Nie było entuzjazmu, a ja nie miałem żadnej innej alternatywy. W ogóle jakoś tak podszedłem do tematu. No luźno, ja skończyłem liceum, złożyłem papiery na jedną uczelnię, tylko na archeologię. Nie zostawiłem sobie żadnych innych furtek w ogóle i tak nie wiedziałem w ogóle, co mnie czeka, czy to jest w ogóle do zdania ten egzamin, czy nie, bo to były egzaminy ustne. Było mnóstwo ludzi na jedno miejsce, bo to taki kierunek, gdzie to ludziom się wydaje, że fajnie pójść. Nie każdy sobie zdaje sprawę, z czym się to potem wiąże. Także był mega oblegany. No i się dostałem, nie? I tyle. I później właśnie były lamenty, że co to będzie, jakie te studia skończę. No ale to wiadomo, to takie, moja mama generalnie jest taka, że lubi tak sobie popanikować na wszelkie takie błahe tematy, więc jakoś mnie to specjalnie nie ruszyło, no, tyle.
0: Ale jak wygląda nakład pracy, że tak powiem, na studiach, ale chodzi mi tutaj o ilość materiału, który trzeba pochłonąć.
1: Bardzo ciężkie studia, mega ciężkie studia, materiałów jest mnóstwo, bardzo różnych, w ogóle... Nie jest to tylko typowa archeologia, dochodzi etnologia, jakieś no historia oczywiście w dosyć dużym zakresie, do tego jakieś tam rzeczy bardziej takie wręcz z biologią związane i z jakąś geologią i tak dalej. Jest tego mnóstwo. Nie wiem, jak jest teraz. Ja już w tym środowisku nie funkcjonuję od jakiegoś czasu, ale no bo wiadomo, no teraz, jak, nie wiem, no patrząc może, jak to wygląda w szkołach, gdzie to wszystko zmierza bardziej do jakichś takich, nie wiem, wszędzie testy, ABC i tak dalej. Za moich czasów to wyglądało tak, że praktycznie egzaminów pisemnych nie mieliśmy w ogóle. Wszystkie egzaminy były ustne. Mało tego, zaliczenia były też ustne, żeby te, były ćwiczenia, wiadomo, teraz chyba tak podobnie na studiach jest, nie, są ćwiczenia i wykłady i żeby do egzaminu z danego przedmiotu przystąpić, trzeba zaliczyć ćwiczenia. I u nas praktycznie to zaliczenie, tak zwane, bo to było zaliczenie ćwiczeń, no to w zasadzie wyglądało jak egzamin, bo to było normalnie jeden na jeden, z gościem się siadało twarzą w twarz i ustnie wałkowali praktycznie, no jakieś tam przez te 5 lat studiów, to może, nie wiem, ze 3 zaliczenia były pisemne, nie? Reszta to normalnie na prawach, na zasadzie egzaminu w zasadzie, nie? Także to no było ciężko, naprawdę, każda sesja to była przeprawa.
0: Był czas, żeby pracować jeszcze w czasie studiów?
1: Był czas. Na szczęście, no ja powiem tak, w okresie, kiedy ja studiowałem, w Polsce zaczęły się duże inwestycje typu gazociąg jamalski i autostrady

0: Pierwsze. Pierwsze. No, no tak na szerszą skalę, nie? Skalę ruszyły te budowy. I no wiadomo, przy czymś takim archeolog musi wjechać, sprawdzić teren, zanim wpuszczą budowlańców. I wręcz ludzie byli potrzebni, bo było tego mnóstwo. No i praktycznie no większość, każdy, kto chciał ze studentów, spokojnie mógł do tej pracy się załapać. Także praktycznie ja od drugiego roku, bo mieliśmy praktyki, co po każdym roku był obowiązkowy, już nie pamiętam, czy miesiąc, czy 2 tygodnie, chyba 2 tygodnie obowiązkowe praktyk. No ale oprócz tego można było jeszcze no, popracować. No i wiadomo, no wakacje, no to wakacje, ale później w trakcie roku akademickiego, jak ktoś chciał, też można było pracować. Na szczęście zazwyczaj wyglądało to w ten sposób, że tam kierownikami na tych odcinkach to byli ludzie z uniwersytetu, którzy no, nie robili problemu, zupełnie wręcz się cieszyli, że ludzie chcą pracować. Więc z tym na szczęście problemu nie było i fajne było to, że na takim gazociągu na przykład, to było, no wiadomo, to było przez Gazprom finansowane to wszystko, więc tam można było zarobić zajebiste pieniądze jak na tamte czasy. Ja pamiętam, że akurat było tak, że pierwsze te moje wykopy, na które trafiłem po pierwszym roku studiów na praktyki i później jeszcze chwilę na nich pracowałem też dalej, to był gazociąg w okolicach Radziwiłła Kujawskiego. No to ja pamiętam, że ja wtedy zarabiałem, będąc studentem po pierwszym roku, lepiej niż moja matka po iluś tam latach pracy w państwowej firmie.
1: No, to nieźle, muszę powiedzieć. Czyli trafiłeś akurat w ten biznes w takim momencie, w którym bezrobocie raczej nie groziło, i
0: Nie, no
1: tego.
0: właśnie nie, właśnie nie. No ja trafiłem tak, że tej pracy było bardzo dużo. Tylko, że tutaj też trzeba ludziom wyjaśnić, bo tego podejrzewa mało kto wie, że takie wykopaliska ratunkowe, tak zwane, czyli właśnie coś na szybko na terenie budowy, na terenie jakiejś inwestycji, to jest zupełnie inny rodzaj pracy archeologa niż na takim stanowisku stacjonarnym, gdzie jest czas na wszystko, nikt nikogo nie goni i jest naprawdę to wszystko tak robione. No jak wymaga tego sztuka archeologiczna, bo na tych takich ratunkowych, no to czasami wygląda tak, że po prostu liczy się czas, żeby to jak najszybciej skończyć, nie? I no i nie zawsze to, no nie jest to przeprowadzone tak, jak powinno być. I później wynikają z tego różne tam dziwne historie, do których może tam później dojdziemy w trakcie rozmowy. No ale miałem to szczęście, że praktycznie przez te No, piąty rok to już był zupełnie inny, bo to już praktycznie nie było zajęć, tylko był czas na pisanie pracy magisterskiej, gdzie zresztą ja na piątym roku też miałem takie podejście bardzo luźne, ale też jeszcze jakieś tam prace, pamiętam, jeździłem, a praktycznie większość tych 4 lat więcej czasu spędziłem na wykopaliskach niż na uczelni.

0: No tak to jest. No generalnie różnice są duże i zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim metodologia jest inna w Polsce, inna metodologia jest za granicą, w różnych krajach. Ja oprócz tego, że pracowałem w Polsce, pracowałem też na wykopaliskach we Francji i w Irlandii. I praktycznie w każdym tym kraju metodologia jest zupełnie inna, więc nie można tego absolutnie porównywać. Każdy ma tam jakieś swoje zasady, których się trzyma. Ale no nawet w obrębie Polski patrząc, to w zależności od stanowiska, w zależności od tego, co jest na danym stanowisku i jaki charakter ma to stanowisko, to wygląda różnie. No mówię, jeżeli jest coś, co trzeba zrobić szybko, bo już tam koparki stoją z odpalonymi silnikami i czekają, żeby wjechać, to się pracuje inaczej niż na stanowisku, gdzie jest czas na wszystko. No ja oprócz tego, że głównie pracowałem na tych takich właśnie szybkich inwestycjach, typu autostrady czy gazociąg, to miałem też okazję przez jakiś czas pracować na Ostrowie Lednickim pod Poznaniem. Nie wiem, czy kojarzysz, co to jest za miejsce.
1: Nie.
0: To jest muzeum, tam jest Muzeum Pieszych Piastów. To jest wyspa w ogóle właśnie na jeziorze Lednickim. I to jest teren, no to jest rezerwat archeologiczny i tam praktycznie co sezon trwają wykopaliska, przynajmniej wtedy trwały, nie wiem jak teraz to wygląda, tam czy w najbliższej okolicy i tam nikt nikogo nie goni, tam jest czas na wszystko, tam się pracuje zupełnie inaczej. Powolutku, pomalutku, skrupulatnie. Aczkolwiek, no jeżeli chodzi o metody pracy, no to wszędzie wygląda podobnie. Nie wiem, ja nie będę się tutaj jakieś takie już mega szczegółowe tutaj rzeczy wgłębiał, bo to chyba nie ma sensu.
1: Nie, no
0: Ale
1: dlaczego nie
0: tak,
1: ma sensu? To...
0: z grubsza wygląda to tak, że faktycznie jest ten pędzelek, jest dokumentacja tworzona warstwa po warstwie. Tylko że przedtem, nim ten dochodzić do tego etapu pędzelka, to no, trzeba się narobić fizycznie. I to bardzo czasami jest ciężka praca. Jak się ludziom wydaje, że archeolog to no, wejdzie sobie do dziury, siedzi cały dzień i sobie tam pędzelkiem czy szczoteczką do zębów, nie, skrobie. Owszem, są też takie etapy, ale są etapy takie, że po tym jak wjadą koparki i ściągną tą pierwszą warstwę ziemi, resztę ściąga się warstwa po warstwie, tam powiedzmy, nie wiem, po ileś tam centymetrów łopatami, gdzie trzeba trzymać poziom. Przynajmniej w Polsce jest taka metodyka pracy, że ściąga się te warstwy, tak warstwa po warstwie, na całym, dzieli się ten teren na ary i się po kolei arami leci i ściągasz warstwę po warstwie łopatą, czy jak trzeba to kilofem się napierdziela. Trzeba to taczkami wywieźć na hałdę. Także no jest to robota fizyczna. Nie? No i w wielu przypadkach takich tych dużych inwestycji to zazwyczaj zatrudnia się pracowników, którzy to robią. Zazwyczaj gdzieś tam z lokalnego urzędu pracy jakichś bezrobotnych do tych takich robót właśnie fizycznych. Ale jak jest jakiś, nie wiem, mniejszy budżet albo właśnie stanowisko takie bardziej stacjonarne, no to się wszystko samemu robi, nie? Więc oprócz tego pędzelka i kapelusika, to sami bardziej człowiek jak górnik, nie? Też się może poczuć. Tak to wygląda.
1: No. A jak pogoda wpływa na takie wykopaliska? Powiedzmy, że zaczyna lać i co wtedy?
0: No to też zależy jakie stanowisko, ale generalnie no, pogoda ma wpływ, to duży. Często jest tak, że, no, w zależności na jakim etapie są prace, jeżeli powiedzmy ściągasz te pierwsze warstwy i pada deszcz, nie przeszkadza to jakoś mocno, czasami idzie pracować i się pracuje, ale często bywa tak, że no niestety jak zaczyna padać, trzeba zejść i odczekać, aż przestanie padać. Także no to jest mało komfortowa sytuacja. Gdzieniegdzie, wiadomo, stosuje się jakieś tam namioty duże, takie tam powiedzmy jakieś tam wojskowe tego typu duże namioty, ale to już przeważnie w sytuacjach takich, kiedy już dochodzisz do faktycznie do jakiegoś znaleziska, są jakieś obiekty, które już no szkoda, żeby zostały zniszczone przez deszcz. Wtedy się to robi, też nie zawsze, no mówię, Bardzo różnie wygląda to w różnych miejscach i wiele czynników ma wpływ na to. Aczkolwiek no w Polsce generalnie, jak jest aura niesprzyjająca, to raczej się nie pracuje, przynajmniej w terenie. Wtedy się robi jakieś tam inne rzeczy, typu no już tam obróbka tego materiału, który został znaleziony, czyli jakieś tam mycie kości, ceramiki, dopasowywanie, katalogowanie, coś takiego. W Irlandii na przykład z kolei, gdzie wiadomo, no, jaka jest aura, jest zupełnie inna niż w Polsce, tego deszczu jest dużo, dużo więcej. No tam nie mają wyjścia, tam się w deszcz pracuje praktycznie cały czas, nie? Ale mają
1: Aha.
0: inną metodologię. Tam ta metodologia jest taka, w porównaniu do polskiej metodologii jest taka trochę bardziej siermiężna. Tam się tak nie zwracają aż tak bardzo uwagi na detale. Tam po prostu się wykopuje, co trzeba wykopać i tyle. A u nas jest to bardziej takie krok po kroczku i każdy etap trzeba skatalogować, udokumentować, sfotografować i tak dalej.
1: Mamy pytania z widowni. Nieźle się rozpędziłeś. Mamy pytania z widowni. Darko pyta, czy używałeś kiedyś geoskanera?
0: Ja nie miałem kontaktu z takimi rzeczami, aczkolwiek no, były tego typu narzędzia są używane. Tak samo jest wykorzystywana archeologia lotnicza. Praktycznie wszędzie jest teren badany z powietrza. Ja z tym kontaktu nie miałem akurat, także no, nie będę o tym mówił, bo nie znam się po prostu.
1: Dobra, dobra. Tutaj kolejne pytanie od Agineski. Co najciekawszego znalazłeś? No to już grube róże.
0: Ja generalnie miałem szczęście o tyle, że zawsze trafiałem na jakieś takie wykopaliska, gdzie były fajne rzeczy, bo no to zawsze się jedzie w ciemno, nigdy tak naprawdę nie wiesz, na co trafisz. Ja miałem szczęście o tyle, że praktycznie już moje pierwsze wykopaliska, właśnie te koło Radziejowa Kujawskiego na gazociągu, tam trafiliśmy na neolityczne domy, takie w kształcie trapezu, bardzo długie, tam do kilkunastu metrów, trapezowaty kształt. I to było pierwsze tego typu znalezisko w Europie, tutaj wschodniej. Więc to była dosyć spora sensacja. Później z takich rzeczy, powiedzmy takich, właśnie, bo to jest też jeszcze tutaj kwestia, co dla kogo jest spektakularne, spektakularnym znaleziskiem. Nie zawsze jest tak, że znajduje się nie wiadomo jakie fanty, takie no dosłownie, nie? Jakieś, nie wiem, skarby złote czy coś takiego, chociaż zdarza się. Ale już sam kontekst tego całego stanowiska bywa ciekawy. I na przykład z kolei pod Poznaniem, niedaleko Wrześni, na trasie autostrady, obecnie tam jest stacja benzynowa, z tego co kojarzę. Znaleźliśmy grobowiec kamienny. To była taka komora wyłożona kamieniami i było chyba, z tego co pamiętam, siedem pochówków w popielnicach ciałopalnych. Plus tam jakieś drobne fanty metalowe. I prawdopodobnie no, był to pochówek kogoś bardzo ważnego, jak na tamte czasy, bo takie rzeczy to się nie zdarzają często i to też było coś zupełnie no, w tej części Europy mało spotykane,
1: To
0: nie?
1: mówimy jakieś wczesna epoka żelaza, coś takiego?
0: To była tak. Wczesna epoka, dokładnie. Bardziej spektakularne rzeczy znajdowałem za granicą. We Francji pracowałem niedaleko Strasburga na takim wielkim obozie regionów rzymskich. To był stacjonarny obóz na Limesie rzymskim. Bo
1: Kastra, tak zwana, tak?
0: tak. Nie wiem, czy tutaj ludzie wiedzą, ale legioniści rzymscy, przemieszczając się wszędzie praktycznie, jeżeli robili postój, to budowali obóz. Taki łącznie z kopaniem fosy i tak dalej. Więc takie rzeczy można spotkać. A to, gdzie byłem ja, to praktycznie było, no, nie wiem, no, można powiedzieć, że taka mała osada, czy nawet, nie wiem, no, miasteczko to może za dużo powiedziane, ale na ogromnym terenie to się ciągnęło, bo to był obóz taki stacjonarny. Tam mieszkali oni normalnie z rodzinami. Tam były oprócz takich jakichś tam obiektów typowo militarnych, były też obiekty cywilne. No i tam to wyciągaliśmy uzbrojenie, miecze, tarcze, jakieś ozdoby różnej maści i tak dalej. Tam na przykład tak dla porównania jest taki rodzaj ceramiki, która nazywa się Terra Sigillata. Najlepiej będzie, jeżeli sobie sprawdzicie gdzieś w Google, jak to wygląda. Nie potrafię tego jakoś tak, nie wiem, opisać
1: Napisz na
0: obrazowo,
1: tym,
0: żeby.
1: napisz na zbrojnym szambo. Nazwę to, wrzucę coś na ten, na obrazek. Co do kastry rzymskiej, czyli obozu wojskowego, gdzie też właśnie mieszkano z rodzinami, albo jak się przypuszcza, z konkubinami, no to trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Rzymianie mieli w zwyczaju budować te obozy w pełnym oporządzeniu wojskowym, tak? To ci ludzie
0: Tak,
1: budowali to
0: jak
1: wszystko
0: najbardziej.
1: w
0: Jak
1: zbrojach,
0: najbardziej.
1: po to, żeby mieć większą krzepę. No.
0: Tak. No, oni potrafili, jak na jedną noc stawali gdzieś, potrafili na szybko w pewnym uzbrojeniu wykopać fosę, postawić jakiś potek, czy jakiś tam wał, usypać z tego, co z tej fosy usypali, i dopiero rozbijali namioty w tym i tak dalej. Ale w każdym razie, no, wracając jeszcze do tej Francji. To było niedaleko Strasburga, o ile dobrze pamiętam, taka wioska większa nazywała się Bissein, która tam była nieopodal. Tam w tej chwili jest muzeum, gdzie można te rzeczy znaleźć, bo tam te wykopaliska trwają. Nie wiem, czy teraz jeszcze trwają, ale wtedy, jak ja byłem, a to było już, no, ładnych parę lat temu, to tam dopiero było przebadane, nie wiem, niecałe chyba 15% tego terenu, który był podejrzewany o to, że można coś ciekawego znaleźć. To także podejrzewam, że tam jeszcze być może coś nawet dołubią. W każdym razie właśnie tą Terra Sigillatę, którą tam znajdowaliśmy, to szło na hałdę, nie? Tam ceramika po prostu szła na hałdę, bo tego było tyle, że to jest taka zdobiona ceramika takimi jakby reliefami wypukłymi. I tam to szło na hałdę, a w Polsce tego typu znalezisko to jest, no, spora sensacja. No faktem, że u nas tego nie było w takich ilościach jak tam, bo głównie ta ceramika pochodzi z tamtych terenów. No ale samo traktowanie czegoś, nie, że u nas to naprawdę jest coś wyjątkowego, a tam zwykła ceramika, która leciała na hałdę. U nas ceramikę się wykopuje każdą. Nawet najbardziej brzydko i praktycznie bezwartościowe jakieś elementy, wszystko się zbiera, wszystko się kataloguje. Po czym, tak jak to w Poznaniu, doszły mnie słuchy w pewnym momencie, że z pewnego stanowiska, gdzie tego było tyle, że nie wiedzieli, co z tym zrobić, nie chcieli tego trzymać w muzeum, to po prostu wszystko poszło do wora i do warty. Jak to wygląda?
1: No, dobra, zaciekawiłeś mnie tymi Rzymianami, ja aż normalnie odżyłem troszeczkę. O, powiedz mi, czy zdarzyło ci się jakieś, powiedzmy, no, co będę się miał, kupy wykopywać i tak dalej, wiesz, analizować jakieś, no, kloaki, ten doły kloaczne, wychodki i tak dalej.
0: Nie, no mi na szczęście się nie zdarzyło nic takiego. Chociaż ja wiem, powiem tak.
2: Kakao, kakao.
0: Ja nie wiem, czy to by
2: Proszę
0: było takie
2: pana,
0: straszne. No ja nie miałem
2: 16
0: okazji akurat
2: złotych
0: tego
2: 66
0: robić,
2: groszy. Druga rata na cicha myszkę.
0: więc trudno się do tego trochę odnieść. Ale to podejrzewam, że jest podobnie jak z grobami, nie? Jeżeli powiesz komuś, że kopiesz groby, no to sobie ktoś pomyśli, o, jaka to musi być masakra. Ale to nie jest tak.
1: Znaczy, wiesz,
0: To jest.
1: przypuszczam, że taki mający kupa, mający 2000 lat, to raczej nie pachnie, nie? No.
0: No właśnie o to chodzi, że to jest coś zupełnie innego niż nie wiem, babranie się w świeżych fekaliach. Ale na przykład, no, pamiętam, że miałem zajęcia jakieś tam właśnie coś z botaniką. Gość prowadził, nie pamiętam już dokładnie, nie chcę teraz zgadywać, bo to już było tyle lat temu. Ale no, facet był doktorem i robił, pamiętam, że robił doktorat miał temat odchody ludzkie, bakterie w odchodach ludzkich znalezionych we fosie średniowiecznej w Poznaniu, Poznań Śródka. Jakoś tak to brzmiało. Mhm. Także są ludzie, którzy na tym doktoraty robią, nie? I gościu się typowo zajmował się właśnie, był specjalistą od średniowiecznych odchodów, co tu dużo mówi.
1: No, specjalista od kupy. Pytanie od dobrodzieja. Co sądzisz na temat metody datowania węglowego? Na ile jest ona wiarygodna?
0: No, też nie chcę jakoś tutaj być alfą omegą, no bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, aczkolwiek no z tego co jakie opinie słyszałem od różnych ludzi, jak to wygląda, to potrafi być zawodne. Potrafi być zawodne, tam są pewne czynniki, które na to wpływają. No jest to coś, czego się używa i z grubsza można tym wydatować i robi się to. Aczkolwiek ja bym w 100% nie przyklepał wyników, że są pewne. Wiadomo, że tutaj, że są rzeczy, które myślę, że mogą być bardziej pewne niż inne w zależności od kontekstu, gdzie zostały znalezione, w jakim kontekście były przez tam te lata zakopane. Wszystko ma wpływ. Używa się tego. Jest to jakaś metoda, myślę, że grubsza, którą można przyjąć, aczkolwiek zawsze bym zostawił ten margines błędu, że może być inaczej.
1: Dobra, teraz pytanko od Agi Neski, jeszcze raz kolejne. Wiem, że ten temat ją interesuje, więc muszę zapytać. Chociaż coś mi podpowiada, że za twoich czasów, że za twoich czasów po prostu tego nie było jeszcze w Polsce odkrytego, ale mimo wszystko zapytam. Czy gdzieś spotkałeś się na terenie Polski z artefaktami od Scytów?
0: Ja się nie spotkałem, ale były scytyjskie odkrycia już za moich czasów.
1: O.
0: Z tego co pamiętam, coś już gdzieś były stanowisko, gdzie się jakieś takie elementy pojawiały. Aczkolwiek no, ja nie miałem z tym styczności absolutnie.
1: O, ale to w dalszym ciągu dobrze kojarzę, że to mimo wszystko jest stosunkowo świeża sprawa, tak? To nie jest coś, co tam przed wojną na przykład było znajdowane, tak? Czy jak? Czy dopiero całkiem niedawno?
0: Kurde, no nie chcę zgadywać, bo nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie jest to nic, coś, co jest powszechne. Tego jest bardzo mało. Takie rzeczy, ja gdzieś, nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, na Śląsku gdzieś jakieś cmentarzysko z Scytów odkryto. Ja już tu i pamiętam, że o tym była mowa w czasach, jak jeszcze byłem na studiach, ale no, no ja was przepraszam, że ja nie pamiętam dokładnie takich rzeczy, ale naprawdę nie mam już z tym kontaktu, a to są takie rzeczy, że się zapomina po prostu. A nie, jakoś nie interesuje mnie to na tyle w tym momencie, żeby śledzić to na bieżąco, więc wiele rzeczy mogę nie wiedzieć, nie?
1: Tak. Nie ma skinu,
0: ale z tego, co akurat jeżeli chodzi o ten temat, to pamiętam, że już o tym się mówiło za moich czasów. I wiem, że było to coś sensacyjnego, nie?
1: No właśnie.
0: Jak na polskie warunki, więc...
1: No ciekaw jestem, czy to wiesz, czy to jest na zasadzie takiej, że tutaj po prostu oni przez handel jakoś trafiali, czy bywali tutaj, mieli jakieś bardziej stałe osady, no ale to jest temat taki do większego zgłębienia, że tak powiem.
0: No to wiesz, to jest tak jak z Celtami, nie? To jest tak jak z Celtami. Jakieś elementy celtyckie znajdują się wszędzie, można znaleźć w Polsce, a na południu były rejony, gdzie mówiło się, że jakieś osadnictwo celtyckie było. Takie typowe osadnictwo, nie tylko że te artefakty napływały poprzez handel. Tylko, że to też często jest tak, że to się szybko zmienia i te poglądy są jakoś tam weryfikowane i tak dalej. No ale nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o te takie rzeczy spoza tutaj, takie bardziej spektakularne właśnie, typu Scytowie, Celtowie i tak dalej, no to co tutaj u nas się znajduje na terenie Polski, no to głównie rzeczy z handlu.
1: A jeszcze było jedno pytanie o te słynne uparts, że tak powiem, czyli artefakty out of place, nie? Rzeczy, których nie powinno być w danym miejscu. Spotkałeś się z czymś tego typu, albo czymś, co było względnie bliskie, czyli na przykład powiedzmy jakiś japoński artefakt pod kurde Środą Śląską?
0: Nie, z czymś takim kontaktu nie miałem. Nie przypominam sobie, żeby wówczas, kiedy byłem w środowisku, żeby ktoś o czymś takim w ogóle opowiadał, że się z tym spotkał. Ale często jest tak, no nie wiem, no może też do tego dojdziemy jeszcze później, jak to tak wygląda troszkę od kuchni bardziej. Archeologowie nie lubią takich rzeczy. Bardzo nie lubią takich rzeczy i jeżeli coś takiego jest, to albo to zostaje bardzo szybko zamiecione pod dywan, albo dorabia się do tego taką ideologię, wymyśla się takie jakieś teorie niestworzone, że się po prostu to w jakiś sposób usprawiedliwia. Nie?
1: To jedziemy z grubej rury, nie? Ja uprzedzam, że dzisiaj też sobie troszeczkę poszuramy, bo czemu nie? Póki się...
0: Tak, trzeba poszurać. Ja w ogóle nie wiem, bo czy kogoś to interesuje, mogę w ogóle powiedzieć o moim egzaminie wstępnym, jak to wyglądało.
1: Bo to jest
0: takie trochę... Ja tam poszurałem i to zdrowo. Generalnie tak, jak powiedziałem na początku, ludzi było mnóstwo. Egzamin ustny oczywiście. Komisja składała się z 3 osób. Pani dziekan Wydziału Historycznego. Przyszły opiekun roku, no taki... To debilek, powiedzmy. Plus tam jeszcze ktoś, kogo nie pamiętam. I ja wszedłem w ogóle na pałę totalną. Pamiętam tych ludzi przed tymi drzwiami, jak po tym korytarzu chodzili, tam jeden drugiemu mówi, gdzie on to na jakich wykopaliskach już nie był, gdzie tam komu nie pomagał, z kim nie pracował i jakieś tam historie rzucali w ogóle jakimiś nazwami kultur, takimi już naprawdę sprawami mocno branżowo-niszowymi wręcz. Poszedłem na pałę i zacząłem opowiadać o dogonach i o Danikenie. Naprawdę. I ja nie wiem, powiem wam szczerze, że ja do dzisiaj nie wiem, jakim cudem oni mnie przyjęli, nie? Bo generalnie środowisko jest tak negatywnie nastawione do takich rzeczy. To nawet nie jest to jak my się w radyjku śmiejemy ze szurów, nie? Tam to jest wręcz agresja. Tam jest agresja na coś takiego. A ja mnie po prostu te tematy zainteresowały właśnie dzięki takim rzeczom, bo ja zacząłem czytać książki Danikena, jak miałem lat, nie wiem, z 12 chyba. W ogóle takie te tematy historyczno-archeologiczne, no to zainteresowały mnie bardzo i to we wczesnym wieku, ale tak właśnie od takiej strony bardziej tych takich tajemnic niewyjaśnionych, nie? Nawet nie Indiana Jones, tylko bardziej takie już, no takie, no chwilami to teraz można by powiedzieć, że takie hardkorowe szuranie. No i poszedłem i zacząłem o tym mówić, nie? Bo tam to była luźna rozmowa, tam nie było jakichś pytań konkretnych, nie wiem, z jakichś tam tematów, nie? Nie było podanych jakichś rzeczy, o które mogą pytać, ale tam była po prostu luźna rozmowa z człowiekiem, który przychodzi, co on, ogólnie chcieli poznać, co kto sobą reprezentuje, co wie, co myśli, jakie ma podejście. Panie szczerze, ja wyszedłem bardzo zadowolony z tego. Pamiętam, że wyszedłem z tej rozmowy zadowolony, bo uważam, że wypadłem dobrze. Ale tak sobie później myślę, że ci ludzie, którzy, jak słyszałem, o czym oni mówią, że mieli taką wiedzę, której ja wtedy absolutnie nie miałem, mówię, no nie masz szans, nie? Więc jak dostałem, przyszły pocztą wyniki, że się dostałem, to... No cieszyłem się, ale byłem mega zaskoczony, powiem szczerze.
1: I czy te szóstkie teorie się później jeszcze jakieś pojawiały dalej w karierze na uniwerku?
0: Absolutnie. Nie ma w ogóle, jest to niedopuszczalne. Jak tylko padną jakieś nazwiska, czy jakieś tam namiastki teorii innych niż oficjalnie przyjęte przez wielce szanowne archeologiczne gremium, każdy jest besztany od razu równo z błotem. Nie ma miejsca na takie rzeczy. Absolutnie, absolutnie. Przynajmniej w polskiej archeologii nie mówi się o tym, tym się gardzi.
1: No, powiem tak. Czyli co? Czyli mamy do czynienia z jakimś zabetonowaniem? Czy może jest jakiś tam inny tak. rodzaj?
0: Nie, jest zabetonowanie. Jest zabetonowanie i to zabetonowanie moim zdaniem wynika z kilku rzeczy.
1: Aha.
0: Po pierwsze jest tak, że no to jest takie to trochę może takie wyświechtane określenie, ale no pasuje idealnie, że dopóki żyje profesor, który jakąś teorię wymyślił, to jego uczniowie, którzy za nim teczki noszą, nie śmią tego obalić, mimo że na przykład myślą inaczej.
1: No to całkowicie się kłóci z metodologią naukową, przecież wręcz
0: oczywiście,
1: powinni.
0: Jak najbardziej. Dlatego ja obecnie jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego środowiska, do metod, jakie są stosowane i do ich otwartości, bo mi już nawet nie chodzi o jakieś tutaj szuranie czy coś takiego, że już trzeba na siłę szukać, nie wiem, potwierdzeń teorii Hancocka czy Danikena. Nie, absolutnie, nie o to chodzi. Ale samo podejście takie, że no, nie będziemy tutaj przeciwstawiać się starszemu panu profesorowi, bo będzie mu przykro, jest nienaukowe. A tak jest. Przynajmniej ja takie rzeczy na własne oczy widziałem. Nie wiem, jak jest teraz, bo no, ja skończyłem studia w 2000 roku, tak? Miałem absolutorium, więc minęło 20 lat przeszło. Ale za moich czasów jak najbardziej tak to wyglądało. Mało tego. Na Uniwersytecie w Poznaniu, który kończyłem, były na Wydziale Archeologii były tak naprawdę dwa obozy. I były to obozy, które były spolaryzowane przez politykę. Był obóz lewicowy i był obóz prawicowy. I te obozy się żarły ze sobą strasznie. Jedni drugim podkładali świnie i tak dalej. Strasznie było to widać, jak to środowisko jest podzielone. Jedni z drugich się śmiali, jedni drugim pisali jakieś dziwne recenzje i tak dalej. No, dokładnie to, co powiedziałeś 5 minut temu, to jest totalnie podejście nienaukowe. Ja nie wiem, ja sobie nie uważam na przykład czegoś takiego w medycynie czy w fizyce jakiejś tej zaawansowanej czy tak dalej. No, to jest nie... No, to jest uwstecznianie nauki.
1: No, ja dokładnie.
0: Być może dosyć radykalnie teraz rzeczy wypowiadam, ale tak uważam.
1: A i trochę nie uważam, to, że to jest że
0: to co
1: jest
0: na własne oczy widziałem, mogę powiedzieć wprost, bardzo dużo rzeczy było nienaukowych.
1: To jest rak po prostu antynaukowy, nie? I widzicie, że...
0: Dlatego ja zawsze od tego momentu, jak to widziałem, powtarzam i będę to powtarzał, że nauka tak naprawdę to jest kolejna religia i nie mówię, że cała, bo być może są dziedziny, gdzie wygląda to inaczej, ale jeżeli chodzi o archeologię czy o historię, to tam było podobnie. Historia to w ogóle jest jeszcze inna mańka, ale to już nie ma teraz co o tym tutaj mówić. No i się zgubiłem.
1: Nie przejmuj się. Słuchaj, no widzisz, problem polega na tym tutaj, że no właśnie nie mamy do czynienia z nauką, nie? Nie stosuje się tego świętego grala metodologii naukowej, czyli konieczności kwestionowania autorytetów. Tylko właśnie używa się autorytetów i dlatego mamy taki troszeczkę też zastój, przypuszczam. I mi osobiście podoba się, że coraz to więcej osób do kwestii archeologicznych podchodzi no amatorsko i ma miejsce, bardzo zawsze zapomnę fachowego określenia na tą archeologię, eksperymentalna, tak?
0: Tak, właśnie.
1: I ma miejsce archeologia eksperymentalna, robiona często przez ludzi, którzy są, no wyłamali się zwyczajnie ze środowiska akademickiego albo w ogóle z nim nie mają nic wspólnego. I ci ludzie są w stanie zwyczajnie udowodnić, że pan profesor bzdury opowiada, nie? I mają w nosie kompletnie. No, najlepszy...
0: Prosty temat, taki najbardziej już wyświechtany temat, piramidy, nie? Były próby odtworzenia metod budowy i no umówmy się, że to nie działa. No nie działa to. Ludzie, nie działa to.
1: Nie wiem, nie próbowałem. Widziałem ten fajne rzeczy, jeżeli chodzi o te różne takie wiercenia i tak dalej. temat, wiesz, powiem ci tak, to jest temat, który fajnie był, gdybyś zgłębił z Błażejem, ty od strony historycznej, on od strony architektonicznej, moglibyście to super rozjechać od początku do końca, ale powiedz, jak to widzisz, tak, Bogusława, bo wiem, że też lubisz ten temat.
0: W sensie temat piramid?
1: Tak, co tam się nie dodaje.
0: No to, że ilość bloków, które przede wszystkim, to podstawa, ilość bloków, z których zbudowana jest piramida i czas, w którym ona powstała i ta średnia, gdzie przez co jedną minutę, tak, czy co dwie minuty wypadałoby kłaść nowy blok, żeby to zbudować. Jest to nierealne. Oczywiście pracując 24 godziny na dobę przez tam te 30 lat, tak? Iluś tam niewolników. No nie ma opcji. Poza tym, no naprawdę, nie wiem, czy ktoś sobie próbował dłutkiem dłubać w kamieniu, ale wyciosać tak dopasowane, ja nie wiem, no teraz może jakieś frazesy dla niektórych, to są, które można w telewizji usłyszeć w różnych kosmitach. Ale no taka jest prawda, bo tego się nie da zrobić w ten sposób, jak to przedstawia archeologia. Jest dużo rzeczy właśnie, które wysuwają tacy archeolodzy bardziej otwarci, dla niektórych może szurający, dla niektórych może po prostu z bardziej otwartym umysłem. Typu Robert Koch, tak się nazywał ten gość, geolog, który opowiadał o... który zbadał piramidę, on Sfinks akurat, on się Sfinksem zajmował. Te ślady deszczu, nie, na nim, które spowodowały erozję. I on mówi, że nie ma szans, żeby wiek Sfinksa, który jest oficjalnie podawany, był prawdziwy. Mało tego, tam byli jacyś badacze z Ukrainy bodajże, którzy w ogóle tego Sfinksa to określili jego wiek na jakieś tam w ogóle, nie będę strzelał, ale to już jakieś, nie wiem, setki tysięcy lat i też jakieś tam dowody na to mieli. To jest temat rzeka, to można by zrobić osobną audycję o tym, a ja nie chcę tutaj jakichś takich ogólnoznanych z Discovery czy z historii faktów przytaczać, bo chyba nie o to tutaj, nie tego ludzie chcą słuchać, nie? Aczkolwiek, no mówię, ja mam jeszcze to, że potrafię sobie przełożyć jakby to podejście tej takiej wielkiej archeologii, czyli tej spektakularnej, typu właśnie piramidy, do tego, jak wygląda ocena prostych rzeczy, które tak naprawdę nie mają wpływu na nic, jedynie na kilka ewentualnie publikacji, które mogą komuś tam, jednej czy dwóm osobom, jakąś karierę ułatwić, jak to potrafi być manipulowane, jak fakty z nic nieznaczącego stanowiska po prostu są naciągane po to, żeby pasowało do jakiejś tam teorii, która obowiązuje i żeby ktoś mógł się obronić, na przykład zrobić z tego doktorat. Bo to na własne oczy widziałem, jak to wygląda. Więc skoro to wygląda tak na poziomie nic nieznaczącym, to podejrzewam, że podobnie wygląda na tych wyższych poziomach.
1: No właśnie, właśnie. Przyznam szczerze, że też mam spore wątpliwości co do tego takiego, nazwijmy to, oficjalnej wykładni archeologii akademickiej, co do różnych rzeczy, mam spore wątpliwości. No i tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim te wątpliwości się w mojej głowie zrodziły w wyniku tam eksperymentalnej archeologii, która kilkukrotnie już pokazała, że no coś się nie dodaje, nie? Na przykład przez spory czas myślano, że to słynna bitwa pod Agincourt, gdzie Brytyjczycy walczyli z Francuzami i przy użyciu długich łuków strasznie ich tam zmasakrowali, bo no, twierdziło tam wielu różnych akademików, że tam przebijały zbroje, że to, że tamto i w ogóle... Praktyka pokazuje, że jest niemożliwe, tak? Że troszeczkę inaczej to wyglądało, ale mimo wszystko ktoś tam ma literki przed nazwiskiem i on tu jest najważniejszy, bo ma literki przed nazwiskiem, nie? Kolejny przykład tego, jak metodologia naukowa nie jest stosowana, więc de facto nie mamy z nauką do czynienia, tylko z jakimś dziwnym po prostu pochodem autorytetów, który do niczego nie prowadzi. Niestety. Co my tutaj mamy?
0: Ja jeszcze mogę tak właśnie a propos tego wspomnieć, że no, za moich czasów to profesor Kostrzewski, poznański archeolog, zasłużony w jakimś tam stopniu dla polskiej archeologii, był nie, praktycznie jego poglądy no, były nie do ruszenia. On był cały czas uznawany za Boga. Nie wiem, jak jest teraz. Facet, który tak naprawdę no, zrobił, wykopał tam parę fajnych rzeczy, ale to wszystko było nacechowane, później ta cała już analiza tego wszystkiego, to wszystko było już nacechowane w zależności od sytuacji politycznej, od tego, co on miał, jakie on miał poglądy, co on chciał udowodnić. I tak to wygląda. Tak to wygląda właśnie. Bardzo często interpretacja jakichś tam znalezisk, czy powiedzmy całych stanowisk zależy od tego, kto to kopał, nie? Bo jeden zinterpretuje to jakoś, bo mu tak pasuje akurat, żeby się, nie wiem, przypodobać swojemu środowisku. Ktoś inny mógłby to określić jakoś tam zupełnie inaczej. A mówię, a u mnie było to na wydziale, było bardzo mocno widoczne te podziały polityczne. Byli wykładowcy o poglądach skrajnie prawicowych i była grupa skupiona wokół pewnego profesora, który no, powiedzmy, że bardzo, bardzo, bardzo zasłużonego i z dużymi tam jakimiś osiągnięciami, który był no, skrajnie lewicowy.
1: No i dobra, i czym się różniły ich interpretacje i w ogóle podejście? Naświetl jakoś to, proszę cię.
0: Na przykład pamiętam ćwiczenia z neolitu z jednym panem, wówczas doktorem, teraz to nie wiem nawet, kim on jest, być może już jakimś profesorem nawet, który przyniósł na zajęcia Biblię i zaczął czytać Księgę Rodzaju, po czym w jakiś tam taki dziwny sposób próbował udowodnić, że jest to opis neolitycznych Kujaw. Ogród Eden. Chodziło o ogród Eden, że to jest opis, że tam są opisane Kujawy w neolicie.
1: Aha. Ogród Eden to są Kujawy w neolicie. No, to nieźle. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jakie pierdoły ludzie potrafią wymyślić. Szczególnie jeżeli to się podleje
0: sosem z religii. Ja ci powiem tak. Gorsze jest to, że ja nie zmyślam. Ja mówię naprawdę to, co widziałem, to, co słyszałem, ale jak tak się to opowie komuś, to większość nie uwierzy, że na uniwersytecie, jakby nie patrzeć renomowanym, jakim jest UAM, na poważnym wydziale takie rzeczy mają miejsce. A naprawdę takie rzeczy na własne uszy, na własne oczy widziałem.
1: Autusi. Podobnie rzecz ma się z badaniami w dziedzinie medycyny, co znaczy, że zależy, kto robi po co i kto daje kasę. Tutaj jest taka różnica, że mamy jeszcze peer review, tak? Więc akurat tutaj jest troszeczkę lepiej pod tym względem. Natomiast w archeologii to peer review wygląda troszeczkę gorzej. Może powiesz coś właśnie, o, jak przy tym jesteśmy, może powiesz coś o jakiejś prasie, jak wygląda właśnie ten proces, czy jest tam jakieś właśnie to peer review, że wiadomo, że inne ośrodki muszą coś przyklepać, że tak do rzeczy samej było, czy jak to wygląda. Czy są tam jakieś w ogóle chociażby minimum tej metodologii naukowej zachowane? Jest.
0: No, żeby coś przyklepać, to szczerze powiedziawszy się z tym nie spotkałem. No, wyglądało to w ten sposób, że dajmy na to, było kopane jakieś stanowisko, gdzie były jakieś znaleziska na tyle interesujące, żeby napisać z tego jakiś interesujący artykuł. No bo generalnie w archeologii jest tak, że jedziesz na wykopy, patrząc z pozycji jakiegoś tam kierownika tych wykopów, tak? Jedziesz na wykopy, przeprowadzasz wykopy, masz dokumentację całą z tego, no i później no zazwyczaj pisze się jakieś sprawozdanie, jakiś artykuł do jakichś branżowych periodyków, zazwyczaj takich no niszowych, które tylko krążą po branży, bo tego tak naprawdę ciężko są dostępne w ogóle, żeby jakiś laik sobie gdzieś to zdobył, no to już musi też wiedzieć, gdzie szukać. I to jest raczej wszystko takie właśnie kieszenie się we własnym sosie, to nie wychodzi do ludzi w ogóle. Z drugiej strony też jest też trochę tak, że może to dla takiego przeciętnego człowieka nie byłoby to interesujące, nie? Ale generalnie jest tak, że kierownik wykopalisk jedzie, przeprowadza wykopaliska, analizuje materiał, analizuje wszystkie dane, później ewentualnie ze swoimi kolegami na uniwersytecie jakoś tam to konfrontuje, zbiera jakieś opinie i publikuje. I wychodzi publikacja, która już jest jakby podsumowaniem takich wykopalisk. Jest to tak, że ktoś to musi zweryfikować, czy nie wiem, czy ocenić jakoś niezależnie. Nie ma, absolutnie nie ma takich rzeczy. Nie ma na to czasu i nie ma na to, do tego ludzi i tak naprawdę nikomu to nie jest do niczego potrzebne.
1: To muszę powiedzieć, że strasznie słabo to wygląda. No, niestety. Strasznie słabo, jeżeli chodzi o naukowe podejście do sprawy. No, że tak powiem, zmartwiłeś mnie tym wszystkim.
0: Ja powiem jeszcze na przykład taką ciekawostkę jedną. Ja pisałem pracę magisterską u pewnego profesora, którego bardzo lubię. Mimo, że był no, dziwny facet, bardzo ciężko z nim się współpracowało, ale spoko gość ogólnie. Pisałem tą magisterkę z metalurgii w okresie żelaza, w okresie wpływów rzymskich w Wielkopolsce. I potrzebowałem bardzo mocno pewnych analogii ze stanowisk ze Śląska. I jeżeli chodzi o te stanowiska, to dokumentację pełną taką, no już to już były fachowe rzeczy. No, powiem szczerze, ja już nawet tego nie pamiętam. W życiu, jakbym teraz przeczytał tą moją pracę, którą napisałem, to bym pewnie nie zrozumiał połowy. Ale no, chodziło o to, że był facet na Śląsku, który bardzo miał rozpracowane tamtejsze stanowiska tego typu, bo tam tego było dużo więcej niż w Wielkopolsce i mi ta praca była no, praktycznie niezbędna do tego, żeby napisać tą moją magisterkę, bo w archeologii no, analogie to jest podstawa, nie? Szukanie analogii to jest praktycznie no Biblia, nie? To jest absolutna podstawa. I uwierzcie, że ten mój profesor, nie wiem, rok prosił tamtego, żeby udostępnił mi to, a temat, nim ja go ruszyłem, to ten temat był ostatni raz w jakiejś publikacji ruszany przed wojną. Więc to moja praca była ważna. Ona może, jakby ją przeczytał laik, no to by była nic nieznacząca, ale w branży to jest dość ważna praca, moja praca magisterska. I facet robił straszne problemy z tym, że on to ma, ale on nie wie, czy on to może pokazać. Na tej zasadzie, nie? To jest po prostu tak, że każdy każdemu nie ufa, jeden się drugiego boi, czy przypadkiem ten ktoś nie wypłynie jego kosztem, gdzieś tam się nie wybije. To jest taka walka, nie? To są jak zwierzęta w dżungli.
1: Są jakieś koterie, takie, które się wspierają, razem piją wódę i ustalają wspólną wersję wydarzeń?
0: Oczywiście. Oczywiście. No, w ogóle pamiętam dwie rzeczy. Pamiętam pierwsze zajęcia, jakie miałem. To były zajęcia z metodologii jakiejś. No ogólnie tak wstęp do metodologii, tak to się nazywało. Nas było na roku, nas zaczynało 50 osób wtedy, gdzie jeszcze dwa lata wcześniej, rocznik, który był dwa lata wcześniej, na roku było 15 osób. Wtedy u nas już zrobili 50, co było chore. To było wiadomo, że tacy dla ludzi nie będzie. I pamiętam, że wtedy pani dziekan, która prowadziła te zajęcia, powiedziała właśnie nam, że na dzień dobry. Powiedziała dzień dobry, a po dzień dobry powiedziała, że spotykamy się tutaj i powiem Państwu od razu, że po zakończeniu studiów, jeżeli trzy osoby z Was znajdą pracę, będzie dobrze. To było jedno. A drugie było takie, powiedział facet na jakichś ćwiczeniach, nie pamiętam już teraz, z czego były te ćwiczenia, w każdym razie przyszedł gość i powiedział, pierwsza zasada archeologii Nie wypijesz, nie wykopiesz.

0: już przy tym jesteśmy. Ja dzisiaj mam wstręt do alkoholu, ale ten, ale.
1: No wiem, wiem.
0: Ale powiedz mi, co się pije?
1: A co tylko, byleby potrzepało.
0: Aha.
1: No, kurde, no, ja nie chcę mówić za dużo, bo żeby później nie było, że jako, bo to jak ktoś posprawdza, to może jeszcze dojść, o kogo chodzi i o co chodzi, ale... No, byłem na wykopaliskach, na których bardzo zasłużony szef wykopalisk, profesor pewien, nazwiska nie wymienię, chodził pić wino pod sklep z miejscowymi.
0: No cóż.
1: Z drugiej strony też nam trochę dobrze robił, bo to było na zasadzie takiej, to były takie miejsca czasami, że no, przyjechali obcy, nie? Przyjechali obcy, a obcym trzeba napierdolić.
0: No tak.
1: Na tej zasadzie, nie? I on tam może chodził też troszkę, nie wiem, jakoś ich tam po prostu ułagodzić na tej zasadzie.
0: Dobra, jest impreza, jest woda, a romanse jakieś się zdarzały?
1: No, oczywiście. Żeby jeden, żeby dwa, żeby trzy. Wątek obyczajowy to jest w ogóle temat na osobną audycję.
0: O, ja tam bardzo chętnie coś posłucham teraz, więc dawaj, dawaj.
1: No nie, no to co to opowiadać, to są jakieś rzeczy, no po prostu, no... Dla mnie to jest może coś, bo ja tych ludzi znałem i widziałem, co się dzieje, a no tak dla was to nie będzie nic ciekawego, ale tak, dzieje się tak, że ludzie wieczorami po pracy, po wypiciu tam flaszki, wódki, robią różne dziwne rzeczy, później się robią dramy, robią się jakieś sensacje, ploty i tak dalej, i to się ciągnie dłużej, krócej, różnie to wygląda i to nie jest sytuacja jedna, nie dwie, nie trzy, było tego mnóstwo.
0: Jak wygląda skład, wiesz, pod względem płciowym takich ekip archeologicznych?
1: Tak patrząc średnio, powiedziałbym, że pół na pół. Mm-hmm. Pół na pół.
0: No i później mogą być różne różne akcje. No dobra. Jak nie chcesz wchodzić w jakieś większe szczegóły, może kiedyś na Discordzie zrobimy sobie afterka, gdzie tak wiesz, bez nagrywania powiesz to i owo.
1: No bez nagrywania to mogę więcej powiedzieć, ale...
0: No.
1: Tak nie chcę. No rozumiesz, nie chcę.
0: Jasne,
1: nie chcę, rozumiem, nie chcę mieć nazwisk, nie chcę mówić aż takiego kontekstu, no bo podejrzewam, że tutaj, no... Wątpię, żeby ktoś ogarniał, ale Anusz, gdzieś tam ktoś odsłucha później i jakieś pretensje będą, więc nie chcę też mówić za dużo, nie?
0: Dobra. Jeszcze raz Adagi, dzisiaj bardzo aktywna widzę. Mnóstwo niemieckich archeologów prowadzi w Polsce badania finansowane przez szwabskie instytuty. Kopią polscy studenci, a co się dzieje z ich znaleziskami? No właśnie, gdzie trafiają takie znaleziska? Jak powiedzmy, że jesteście w Irlandii, kopiecie i wykopiecie tam jakieś tam, nie wiem, spinkę do kiltu od jakiegoś tam dziwnego faceta, nie? I co wtedy? Bierzecie to do Polski, dajecie to tam gdzieś, czy jak? I odwrotnie.
1: Nie. No ja w Irlandii pracowałem dla irlandzkiej firmy. W Irlandii są prywatne firmy archeologiczne, jest ich kilka. I w momencie, kiedy ja tam pracowałem przez 4 lata, to był 2006-2010, też była bardzo, bardzo mocna akcja budowy autostrad i dlatego tych ludzi było potrzebnych mnóstwo, dlatego było bardzo dużo ludzi z Polski, było bardzo dużo Szwedów, no, Anglików, no głównie właśnie Polacy i Szwedzi obstawiali te firmy. Wówczas zdarzali się też ludzie z Kanady, z Australii. Miałem bardzo dobrego kolegę z Nowej Zelandii, którego bardzo zajebiście wspominam. Super gościu. Irlandczyków było stosunkowo mało, bo tam chyba, nie wiem, są dwa uniwersytety, gdzie w ogóle jakaś archeologia jest, no i tego po prostu nie ma. A wtedy nastał taki moment, że no tam była, no na gwałt potrzebowali archeologów, nie? Ale to były firmy irlandzkie, które miały podpisane kontrakty normalnie z rządem i to wszystko szło tam. To nie jest tak, że przyjeżdża polska firma na przykład.
0: No.
1: Było mnie słychać dobrze przez ostatnie...
0: Tak, małe przerwanie, ale jest okej.
1: To nie jest tak, że

0: gdzieś za granicę, bo z tym się nie spotkałem. Dlatego powiem szczerze, trochę zdziwiłem o tych niemieckich wykopach w Polsce, bo nie słyszałem o tym. Za moich czasów wcześniej nie było czegoś takiego. Nie wiem, jeżeli teraz tak to wygląda, to ja nie mam o tym pojęcia zielonego. W każdym razie, no, pracowałem w Irlandii, pracowałem dla prywatnej firmy, dla dwóch w sumie firm archeologicznych irlandzkich, które oficjalnie miały licencję na wykopaliska od rządu. A we Francji to były wykopaliska prowadzone przez Sorbonę.
1: Powiedz mi, bo już tak pytałem i faktycznie szło mi to przez jakiś czas też w głowie, czy zdarzyły wam się niewypały? W sensie, no takie wiesz, pamiątki po wojnie nowoczesnej.
0: Nie, ja nie spotkałem się z czymś takim, nie.
1: No to miałeś cholerne szczęście, muszę powiedzieć.
0: Aczkolwiek no, czasami było słychać gdzieniegdzie, że coś takiego było, ale nie, ja osobiście na coś takiego się nigdy nie natknąłem nie. Znaczy, były, wiadomo, że jakieś takie rzeczy współczesne się znajdowało, ale nie akurat takie groźne. Ale to widać od razu, jeżeli jest coś, jeżeli ktoś to ma jakieś tam pojęcie, nawet minimalne, to jest w stanie w momencie, jeżeli znajdzie coś współczesnego, ocenić, że jest to nic wartościowego.
1: No dobra, to teraz też idzie niewygodne pytanie, z góry uprzedzam. Czy zdarza się, że ktoś coś wykopie i później próbuje to upłynnić finansowo gdzieś na, powiem, niekoniecznie białym rynku, że tak powiem?
0: No tak, myślę, że tak.
1: Nie chcę tutaj nazwisk, żebyś mi dawał, czy coś takiego, nie? Chodzi mi o sam fakt, czy to jest wszystko z taką ogromną nabożnością, czy może jednak ten, czy może jednak.
0: Nie. Dużo rzeczy jest kradzionych, dużo rzeczy jest wynoszonych z wykopów, jeżeli da się. A zazwyczaj się da, jeżeli ktoś umie to zrobić, to się da. Tylko, że naprawdę trafić na coś takiego, żeby to potem sprzedać z jakimś nie wiadomo jakim zyskiem, nie jest taka prosta sprawa, bo tak się ludziom wydaje, o, są wykopaliska, to zawsze coś tam się znajdzie, nie wiadomo co. Większość wykopalisk, powiedziałbym, nie wiem, 90%, to są takie wykopaliska, gdzie dla laika tam nie ma nic ciekawego tak naprawdę. I
1: Ceramika,
0: archeolodzy,
1: tak? Ceramika,
0: tacy
1: ceramika.
0: szeregowi archeolodzy sobie tam wynoszą do jakichś tam swoich własnych kolekcji, żeby coś tam mieć, jakieś rzeczy. Zdarza się, jak najbardziej. Ja sam przecież też brałem. Najwięcej to właśnie nazwoziłem z Francji, bo tam w ogóle dużo rzeczy było wyrzucanych, nie? To sobie tego tam nazwoziłem. W ogóle powiem szczerze, nawet nie wiem, gdzie to mam. Gdzieś mi się to zgubiło w ferworze dziejów. Nie mam tego teraz, ale no wiem, że to przywoziłem. Ja nie spotkałem się z niczym takim, żeby można było, nie wiem, ukraść coś, co później można by sprzedać, załóżmy, kolekcjonerowi za jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Bo takie stanowiska, gdzie są jakieś skarby tak zwane, depozyty skarbu, to się rzadko zdarzają. Tego jest mało. Większość stanowisk to są rzeczy, które dla laika są tak naprawdę niczym. Nie ma tam ciekawych artefaktów, to bardziej chodzi o sam kontekst, nie? Jak ktoś się tym interesuje, jak ktoś to lubi, to ma satysfakcję, że jest na fajnym stanowisku i tak dalej. A jeżeli chodzi o już takie fanty typowo materialne, no to rzadko się trafia na coś spektakularnego. No w Polsce powiedziałbym, że to jest, nie wiem, może z 5% wykopalisk.
1: No tak, no tak. A co najczęściej się znajduje? Bo przypuszczam, że ceramika to jest numer jeden, tak?
0: No, zdecydowanie. Zdecydowanie ceramika jest numerem jeden. Ceramika też bywa różna. Słychać mnie? Bo coś
1: Tak,
0: mi się tutaj.
1: słychać. Mów, mów, mów, mów. Mów śmiało. No.
0: Ceramika też bywa różna i czasami jest ładna, czasami jest nieładna. No, ja powiem szczerze, że właśnie tam z tych terenów Kujaw, z tej neolitycznej ceramiki, to ja sobie poprzywoziłem dużo rzeczy i powiem szczerze, że zdarzały się takie, że udało się z tego potem całe gary wykleić. Bo
1: Całego.
0: znaleźć całe naczynie, na przykład w całości takie nienaruszone, to rzadkość, to też jest rzadkość. Zazwyczaj są to no są popękane, są w jakichś tam elementach, nie? Ale No to pamiętam, że i to miałem nawet takie duże, takie spore miałem te gary. Jak tam sobie dałem czas, sobie posiedziałem, tu pokombinowałem. W ogóle no takie rzeczy właśnie typu wyklejanie później tych garów ze znalezionych elementów, no to też jest część pracy jakby. Bo oprócz tego, że się siedzi na wykopie, się to wyciąga, to potem coś z tym trzeba zrobić jeszcze. Między innymi też się wykleja. No to na zasadzie puzzli, nie? Takich 3D.
1: Nie wiem, ja bym chyba, kurde, dostał do głowy, gdybym musiał coś takiego coś takiego wyklejać, no ale to już jest na szczęście, że tak powiem, nie moja branża.
0: No, powiem szczerze, że nie każdy ma do tego zmysł. Ja szczerze powiedziawszy się tym nie zajmowałem nigdy, bo nie mam jakiegoś drygu specjalnie, ale no, pamiętam, że byli ludzie, którzy lubili to robić i umieli to robić. Potrafili tak to poskładać, że faktycznie coś z tego później było i wyglądało.
1: Ceramika numer jeden, co następne? Narzędzia czy broń?
0: Jeszcze raz?
1: Co następne? Narzędzia czy broń? Jak już ceramika jest najczęściej, to co dalej?
0: Narzędzia, bardziej narzędzia. Aha. To w zależności jakie stanowisko, jaki okres. Broń nie jest tak łatwo spotkać, powiem szczerze. No oprócz tego stanowiska tych legionów we Francji, to ja będąc na naprawdę dużych, fajnych wykopach w Polsce, iluś tam, to broń, jakieś elementy broni to sporadycznie się zdarzały. Narzędzia bardziej.
1: No, to przypuszczam, że... A znaleźliście tam może zbroję rzymskiego legionisty tam w tej Francji?
0: Jakieś elementy były zbroi.
1: No, jaka zbroja? Kolczuga czy ta no, płytowa?
0: Płytowe, jakieś tam płytowe, tak, elementy płytowych zbroi. Ale tam to fajne było to, że tam były na przykład miecze, nie? Te krótkie miecze legionistów się zdarzały.
1: O, gladiusy.
0: To była fajna sprawa.
1: Aha. To myślę, że po takim czymś można już dość nieźle zweryfikować, co, z kiedy, jak, czemu, na co, po co, bo ta broń jest dość fajnie skatalogowana.
0: Tak, nie, no jeżeli chodzi o tamto stanowisko, to tam nie było w ogóle problemu z datowaniem, bo tam było wszystko tak naprawdę jasne. To było coś, co było na tyle klarowne, że tam się nikt nie jakoś nie rozwodził, bo tam był temat jasny, z kiedy to było i tylko po prostu trzeba było no, powyciągać to wszystko, jakoś to opisać, jak to wyglądało, a sam kontekst nawet z jakichś tam historycznych opisów mógł być znany.
1: Powiedz mi, da się pracować jako archeolog i mieć rodzinę? Bo tak mówisz, że to w zasadzie jest tylko i wyłącznie po delegacji praca.
0: No, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ja w momencie, kiedy pracowałem jako archeolog, to rodziny nie miałem jeszcze. Więc jakoś nie było, nie miałem z tym problemu, ale tak normalnie, powiem szczerze, nie chciałbym teraz. No, między innymi, mijając tam już inne kwestie, to między innymi to jest jedna też z przyczyn takich, że nie wyobrażam sobie teraz pracować jako archeolog w momencie, kiedy mam rodzinę.
1: No właśnie. Długie były to wyjazdy? Jak to wyglądało?
0: Generalnie tak. W Polsce sezon archeologiczny, powiedzmy, zaczyna się w kwietniu, kończy się październik, listopad. I tak naprawdę to są... Jeżeli jest duże stanowisko, tak jak były wtedy za moich czasów, to tak naprawdę duże stanowiska na autostradzie, dajmy na to. No, tam pod Poznaniem koło wrześni, no to robiliśmy 3 lata? 3 sezony chyba trwało to stanowisko. I tak na dobrą sprawę, no to można jechać od początku do końca i no, do domu na weekendy zjeżdżasz, nie? Chyba, że masz blisko. No, akurat z Wrześni do Poznania przyjechać samochodem to jest nie problem. To jest tam powiedzmy 45 minut dojechać do domu, więc sobie możesz tak na dobrą sprawę przyjeżdżać, nie? Ale jeżeli ci zdarzy stanowisko, które jest oddalone, nie wiem, od twojego domu 300 km, no to wiadomo, że nie będziesz jeździł. I w tym momencie, no to jest tak, jak nie wiem, jak robotnicy jeżdżą, budowlańcy pracować gdzieś, nie? Dokładnie na tej samej zasadzie. Więc no, ja osobiście sobie tego nie wyobrażam.
1: No tak, no moim zdaniem też to nie jest żaden sposób do życia. A jak to wygląda finansowo, w sensie takim, że no, masz ten sezon wtedy i wtedy, a co w tym czasie pomiędzy?
0: W tym czasie pomiędzy? No to jeżeli masz dobre układy i masz kolegów i masz znajomości, to możesz się zaczepić jako tam jakiś pracownik, nie wiem, czy to uniwersytetu, czy Polskiej Akademii Nauk, czy gdzieś tam przy jakimś muzeum. I robić takie te prace już takie typowo no, katalogowanie i tak dalej. A jeżeli nie, bo nie każdy ma i tych ludzi jest za dużo, żeby każdy miał, to się martw o siebie inaczej. I czekaj, aż przyjdzie następny sezon i może się załapie znowu do pracy.
1: Co ty gadasz? To w ogóle nie jest sposób na życie, masakra jakaś.
0: Nie, no nie, dlatego ja już, no mówię, dopóki byłem młody, dopóki miałem podejście takie mega luźniejsze do życia niż teraz, to się w to bawiłem. W pewnym momencie stwierdziłem, że nie chcę, bo nie ma to żadnej przyszłości, a w momencie, kiedy chciałem się w jakiś tam sposób ustatkować, no to stwierdziłem, że to już absolutnie się nie da. Więc odpuściłem sobie i tak naprawdę nie mam już tym teraz nic wspólnego zupełnie. Zostały tylko wspomnienia.
1: No, zaraz do nich jeszcze wrócimy. Tak porządkowo, bo pierwsza godzina nam pękła, także nie ma źle. Po pierwsze podziękowanie dla Sway'a, który dał donate'a jeszcze przed audycją, z tego co widziałem. Zupełnie tylko przypadkiem go zauważyłem. No i dzięki też dla Szatona za donate'ika. Link w opisie, moi drodzy, jakby was interesowało. Wracamy do tematu. No dobra, okej. Ciężko się żyje. To jest raczej coś dla młodych. Jak się nie ma pleców, no to słabo. Ale ten... A co ci się tam podobało tak w ogóle? Spoza rzeczami, które już wspominałeś wcześniej. Co jeszcze jest fajnego w tym wszystkim? W tej pracy?
0: No, mnie generalnie historia, zwłaszcza ta taka dawniejsza, którą się już tak naprawdę zajmuje, archeologia, interesowała zawsze. Lubiłem to po prostu jako dzieciak i dla mnie, nie wiem, uczyć się tego, czy jakoś to poznać to głębiej, nie było problemu. Także to był taki najgłówniejszy powód, dla którego w ogóle te studia wybrałem. Nie ukrywam, że w jakiś tam sposób też interesowało mnie to wszystko od takiej strony, no powiedzmy, nazwijmy to szurskiej, bo zawsze lubiłem kwestionować pewne rzeczy i...
1: O,
0: sorry. A że byłem oczytany w tym za dzieciaka, bo naprawdę, no mówiłem, zacząłem czytać takie rzeczy naprawdę mega wcześnie. Teraz sobie nie wyobrażam, żeby dzieciaki, 11-letnie na przykład, czytały jakieś książki Moskowicza czy coś takiego, nie?
1: Dobra, wracamy do szurania, jak się pojawił ten...
0: No dobra. Nie, bo ja się chciałem powiedzieć tylko, że później, jeżeli chodzi o samą pracę na wykopaliskach, to jest fajna praca. To jest fajna praca. Spokojna. Raczej, chociaż no, zdarzają się jakieś tam, wiadomo też gdzie się trafi, z kim się trafi i tak dalej, ale już będąc archeologiem, ogarniając to, o co tam chodzi i tak dalej, no to sama praca jest bardzo przyjemna i jest, bo nawet, no, potrafi być fascynująca, nawet na takim jakimś zwykłym stanowisku, jeżeli wykopujesz, nie wiem, grób, to zawsze są jakieś tam emocje, nie? Przynajmniej ja tak mam. No, w Irlandii byłem na jednym stanowisku, gdzie mieliśmy prawie 300 grobów. Każdy wyglądał tak samo jak drugi, no to może się już robiło tak taśmowo troszkę, nie? Ale na przykład pamiętam, kopiąc ten grób właśnie pod Poznaniem, komora kamienna i do tego te pochówki w popielnicach. No to było coś takiego wyjątkowego, nie? I to no, jakąś tam satysfakcję sprawia. Jeżeli ktoś tam ma jakąś taką tam wrażliwość historyczną i no, lubi te rzeczy, no to na pewno jest to fajniejsza robota niż, nie wiem, siedzenie w biurze i przykładanie papierków. Tak myślę, nie?
1: No, dobra. No to szuranko. Jak rozmawialiśmy kiedyś przed audycją, w ogóle jak się pojawił ten temat, żeby zrobić tą audycję, to wspomniałeś kiedyś o tym, że twoim zdaniem nie jest wykluczone, że przed nami, jak ktoś mówi, przed nami była jakaś cywilizacja, nie? O ile w takim oficjalnym dyskursie, tak jak już mówiłeś, raczej się o tym nie mówi, no to powiedz mi przynajmniej, jak ty byś to widział, też przez pryzmat tego swojego doświadczenia zawodowego.
0: No, to jest temat prosty, no. Patrząc po tym, co można wyczytać w różnych książkach, w różnych publikacjach na temat jakichś znalezisk, co można zobaczyć, w jaki sposób się rozwijały cywilizacje, te najwcześniejsze, powiedzmy, związane tutaj z naszą to, co się nazywa początkiem naszej cywilizacji, tak? Czyli gdzieś tam Bliski Wschód. Tam jest tyle niewiadomych, jest tyle rzeczy, które naprawdę dają do myślenia, że moim zdaniem wyglądało to tak, że ludzie, którzy jakby tą cywilizację naszą, tak zwane, w cudzysłowie nazwijmy to naszą, zaczynali, musieli posiadać jakąś wiedzę starszą. Bo to się znikąd nie wzięło. No, nie jestem jakimś specjalnie zwolennikiem tego, że przyleczyli kosmici i ich nauczyli, no bo to takie głupie jest trochę, nie? Ale na przykład to, że no generalnie teorie Grahama Hancocka. Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie.
1: Przybliż tam w dwóch słowach.
0: No facet twierdzi, że przed naszą cywilizacją, czyli przed tym, jak zaczął się Sumer i tak dalej, to była cywilizacja, teraz już nazywnictwo, kwestia dowolna, nie wiem, atlantycka czy tak dalej, która w jakiś sposób zaginęła, została zniszczona poprzez no, naturalne zmiany, które zachodziły na powierzchni Ziemi, czyli jakieś powodzie, trzęsienia Ziemi. Część ludzi przetrwała, razem z nią przetrwał jakiś tam zasób wiedzy i mitów i zostało to zaszczepione jakby od nowa.
1: Mamy ewidentne, że tak powiem, genetyczne, w genetycznej archeologii, że tak powiem, dowody na to, że faktycznie był jakiś kataklizm i wymordował ludzi do bardzo małej grupy. To jest
0: tak,
1: chyba...
0: no kataklizmy były na pewno, bo tutaj to nawet nie tyle, że archeologia, tylko geologia i wiele innych dziedzin nauki, to jest w stanie potwierdzić, że miały miejsce tam te kilkanaście, nie wiem, mówi się o tych 12 tysiącach lat temu, przed tą epoką lodowcową, miały miejsce takie wydarzenia i jest to potwierdzone. Tylko że zakłada się, że przedtem, w paleolicie tym wcześniejszym, ludzie latali w skórach, mieszkali w jaskiniach i tak naprawdę oprócz ciosania kamieni i nie wiem, polowania na bizony nie potrafili nic. Wygląda na to, że być może było inaczej. Tak przynajmniej ja myślę.
1: A to jaki poziom byś obstawiał? Jaki poziom byś obstawiał?
0: Raz, że wydaje mi się to logiczne. Bo to teraz właśnie pytanie, co mnie skłania do tego myślenia. Raz, że wydaje mi się to logiczne, a dwa, widząc mechanizmy, na jakich działa archeologia, zakładam, że może być to w jakiś sposób ukrywane przed ludźmi. Z tego względu, że gdyby przyznać teraz tutaj oficjalnie, że nie jesteśmy pierwszą rozwiniętą cywilizacją, no to by wywróciło wszystko. To by trzeba było pisać historię od nowa. A nikomu to nie jest na rękę.
1: No ale dobra. No...
0: Za dużo jest profesor, za dużo ludzi z tego ma korzyści, żeby teraz to zmieniać.
1: Ja wiem, czy tak trudno by było ten... Tylko ja, wiesz, pytanie jest, jaki poziom miała ta cywilizacja? Gdzie ona była, jaka duża i co się zakłada, nie?
0: Tego, wiesz, no to ciężko określić dokładnie, gdzie ona była, jaka była duża. Być może było tak, że była to jakaś grupa ludzi, którzy gdzieś tam jakąś cywilizację rozwinęli, a pozostała część globu faktycznie pozostawała w tym wczesnym paleolicie. To mogło tak być. Mogło tak być. Oficjalnie, znaczy oficjalnie, no tak przyjmuje się jako tak obrazująco, żeby to pokazać, to się mówi, że to mogła być ta cywilizacja atlantycka, tak? Tej Atlantydy, która była i się zatopiła i właśnie z jakiegoś tam powodu raptownie i tak dalej, i ci ludzie uciekli i jacyś tam później, którzy przetrwali, gdzieś tam ten kaganek oświaty zaszczepili wśród ludów innych, które też gdzieś tam przetrwały i się raptem rozwinęło to, co teraz uważamy za nasze dziedzictwo. Nie wiem, ja mówię, no nie chcę tego tak jakoś super mega mówić, że tak było czy nie było, bo nie wiem tego. Nie wiem tego, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to teoria dosyć ciekawa i jest dużo symptomów takich, które naprawdę wskazują, że tak mogło być. Na pewno dużo więcej niż teoria o tym, że przylecieli Anunnaki i nam dali wszystko, bo byli tacy dobrzy i nas nauczyli wszystkiego. Wydaje mi się, że bardziej właśnie realne jest to, że przed nami była cywilizacja rozwinięta, a na ile rozwinięta, jak pytałeś chwilę wcześniej, to trudno powiedzieć. Być może była rozwinięta zupełnie w innym kierunku niż my. Być może posiadała technologię jakąś, której my nie rozumiemy, bo poszło to zupełnie w innym kierunku. No nie wiem.
1: Zapytaj o kulturę pucharów lejkowatych. Ha, ciekawe, skąd się Błażejowi wzięło takie nie, pytanie, ale to...
0: Błażej, proszę cię, KPL. Nie będę o tym, nie chcę mi się, nie będę o tym mówił. KPL i tak. Nie, stary.
1: Dlaczego?
0: Pogadamy, Błażej, kiedyś o tym prywatnie.
1: Ale dlaczego? Co tu jest takiego wielkiego nie halo?
0: Ja nie chcę mówić o takich rzeczach, bo ja nie pamiętam wielu kwestii z tym związanych, aha, więc jakiegoś chłopa popełnić. Aha, naprawdę, aha. No, ja kiedyś wiedziałem, i tam, która kultura, kiedy, gdzie i jak i miałem obcykane, nie? No a teraz to nie.
1: Nie, dobra, okej, okay, to jest... 20... To zrozumiałe.
0: 20 lat mam kontaktu z tym przeszło.
1: Zrozumiałe. Powiedz mi, co sądzisz o fenomenie tych zatopionych miast? Z tego co wiem, takie rzeczy są w Morzu Śródziemnomorskim, tak?
0: To w wielu miejscach na Ziemi coś takiego jest. No moim zdaniem to jest właśnie dowód na to, o czym mówiłem, nie? Te teorie Hancocka, które mówią, że przed epoką lodowcową była cywilizacja, która potrafiła budować miasta, potrafiła budować drogi, potrafiła budować różne inne spektakularne rzeczy, które poprzez to, że nastąpił kataklizm, zostały zatopione. Mało się o tym mówi. W oficjalnej archeologii nie ma tego, no to tylko się o tym szura bardziej, nie? Ale to jest i no nikt nie jest w stanie tego zakwestionować, bo są dowody, że to jest. Tylko się po prostu pomija to milczeniem. Jak to komuś nie pasuje, to jest zamiatane pod dywan i tak dalej, nie? I... To szkoda, bo...
1: To nie jest jedyna rzecz, która jest w historii, w archeologii taka niewiadoma, tak? Z takich moich ulubionych niewiadomych rzeczy to jest to, skąd się wzięli Japończycy. No, nie wiadomo, nie? Oni z nikim nie są. Tak po prostu nagle jakby się pojawili z dupy, tak o, pstryk i są, nie?
0: Właśnie to jest to, że w całej prahistorii jest za dużo rzeczy, które się pojawiło z dupy. A jak się coś pojawiło z dupy i nie daj Boże na to trafić gdzieś tam na jakichś wykopaliskach czy coś, to się o tym nie mówi, to się to pomija totalnie, bo nikomu nie jest na rękę rozgrzebywać jakichś spraw, które zamącą tylko. No chyba, że ktoś jest powiedzmy, nie wiem, no jakimś wyjątkiem, czy nazwijmy go szurem, tak? To okej, okay, to on wtedy specjalnie chce namądzić. Ale taki archeolog akademicki, który sobie ciepło siedzi na swoim stołku w jakimś tam instytucie, jakimkolwiek, nie będzie tego rozgrzebywał, bo co? Po co mu to? On ma kredyt, on ma rodzinę, on musi przetrwać i on nie będzie kombinował, nie będzie opowiadał jakichś historii, za które mogą go wywalić z roboty na przykład.
1: No i dlatego
0: I
1: też
0: się o tym nie
1: niektóre
0: mówi, i się o
1: tematy.
0: tym nie mówi. Naprawdę to jest, to chodzi o zwykłe takie ludzkie podejście, taką ludzką wygodę. Po co rozgrzebywać coś, co może tylko mi zaszkodzić? On sobie może myśleć prywatnie co innego. A później w publikacjach piszą po prostu takie rzeczy, które pasują do aktualnego stanu badań i no za bardzo się tego nie kwestionuje. Ja nie wiem, ja się nie znam, ale jestem właśnie ciekawy, jak to wygląda w innych dziedzinach. Czy też tak jest, czy tam właśnie wręcz jest odwrotnie i jest jakiś taki wyścig, żeby coś nowego odkryć. Archeologia jest taka, że archeologia strasznie skostniała, jest zamknięta na nowości. Najlepiej jakby tych nowości w ogóle nie było, najlepiej jakby znajdować tylko to, co pasuje do tego, co jest napisane w książkach przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Bo jak na przykład słyszę, nie wiem, o jakiejś tam biologii, czy fizyce, czy czymś takim, to praktycznie 3 lata i się podręczniki już robią nieaktualne. A w archeologii nie, w archeologii to, co było napisane kilkadziesiąt lat temu, jak najbardziej ma jeszcze rację bytu i nikt tego za bardzo na siłę nie chce podważać, bo po co? Jak jest dobrze, to niech tak zostanie. No tak to wygląda.
1: Innym takim problemem, który jest nierozwiązany w historii archeologii, jest temat tak zwanych ludów morza, które też się pojawiły w historii Europy i no, świata starożytnego, zachodniego. I rozpieprzyły wszystko, zrobiły Saigon i też równie bezsensownie zniknęły. Więc mamy tak naprawdę ogromne dziury, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną. To nie jest tak, że wszystko wiemy z góry do dołu i wszystko jest pewne. Ja nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że jest więcej niewiadomych w historii niż powiedzmy w biologii, czy tym słynnym badaniu oceanów, nie?
0: Jasne. Więc jeżeli chodzi o ludy morza, to jednym z ludów morza są na przykład ci Filistyni, tak? Z Biblii znani, którzy z tego co pamiętam, chyba by uchodzili za tych tak zwanych gigantów, nie? No tutaj wchodzimy już w ogóle w jakieś tam historie dziwne, ale tak, ludy morza jak najbardziej, no, zrobiły rozpierduchę, przyszły nie wiadomo skąd, zrobiły rozpierduchę i zniknęły.
1: No, więc muszę wam powiedzieć, że gdybyście kiedyś chcieli poszukać właśnie jakiegoś ciekawego tematu, gdzie się spekuluje tu i ówdzie, to polecam właśnie ten temat. Zdecydowanie zgłębię go kiedyś, jak coś znajdę sensownego, a ciężko jest coś znaleźć sensownego. Właśnie
0: bardzo ciężko jest. Ludy morza to jest temat tak nieznany, że mało kto się jego tak naprawdę jakoś sensownie próbuje chwycić, bo właśnie na tym mało idzie ugrać. Łatwiej złapać się czegoś prostego. A tutaj już by trzeba było kombinować, a nie daj Boże jeszcze gdzieś tam się otrzeć o jakieś szurańsko i nie wiadomo jakby zareagowało środowisko, nie? Więc ludzie tak niechętnie do tego podchodzą.
1: Błażej tutaj pisze, że Fenicy przecież Rzym załatwią. No to wtedy jeszcze nie było Fenicji jako takiej, nie? Nie o tych czasach mówimy, to jest wiesz, epoka brązu. W zasadzie te ludy morza, jeśli mnie pamięć nie myli, czy tam wczesne żelazo. W każdym razie, no, tamten świat został przez wywrócony do góry nogami, że tak powiem. Rzymu to jeszcze nie było w planach w ogóle wtedy, ani troszeczkę. Dobra, wróćmy. Agi pisze znowu, a jak ktoś nie pasuje do jakiejś kultury łużyckiej, to pach, scytyjskie. No właśnie, nie? Tak zapytałem ciebie kiedyś o tą jedną rzecz, czy faktycznie tak jest. Jak nie wiadomo co jest, to do czego jest przypisywane, że do czego służyło?
0: To jest kultowe wtedy.
1: ja myślałem, że to są jaja jakieś, nie? Ale widzisz...
0: Nie, to nie są jaja. To jest jak najbardziej... jest wszędzie. Jeżeli się coś znajdzie i nie wiadomo, co to jest to przedmiot kultowy. I bardzo coś, co zawsze mnie śmieszyło i bardzo lubiłem to zawsze jak były na zajęciach opowiadane takie rzeczy, że nie wolno mieszać świata sakrum i świata profanum. To uwielbiałem to stwierdzenie po prostu, nie? No zajebista sprawa. Każdy, nie wiem, jakiś kamień o podłużnym kształcie, to od razu był przedmiot faliczny o znaczeniu kultowym. Autentycznie. A uwierzcie, że no na własne oczy widziałem ze dwa czy ze trzy takie rzeczy, które no wypisz, wymaluj, wibrator. Nie? Jak wibrator współczesny, nie? Mhm. Ja nie wiem, no być może tamte kobiety nie miały potrzeb i tylko sobie bez przerwy, nie wiem, oddawały cześć Bogom. Ale wydaje mi się, że jak najbardziej takie rzeczy mogły być bardzo przyziemne. I nie były wcale kultowe, tylko były bardzo...
1: Dogłębne.
0: Bardzo tak, dogłębnie takie przyziemne i do użytku codziennego, a nie do kontaktu z bogami. No nie wiem, no nie chcę tego oceniać, ale czasami już ten tok myślowy, że wszystko to, co nie wiadomo co to jest kultowe, to już do pożygu, naprawdę. To już, ja się już tak zacząłem w pewnym momencie z tym męczyć, bo to było chore, nie? To było chore. To wszystko... Kultowe. Bo ja pamiętam, że tam miałem takich dwie czy trzy osoby, z którymi tak sobie mogłem pogadać bardziej właśnie tak z dystansem, co się dzieje, nie, w tym środowisku, to oni dokładnie to samo mówią, nie, że ci ludzie, oni nie robili nic, oni tylko uprawiali pole i reszta to był kult. Oni nie mieli swojego życia, oni nie wiem, oni nie pili, nie tańczyli, nie wiem, nie absolutnie ich seks nie interesował, bo tak jest to przedstawiane, że to byli ludzie uduchowieni, ludzie, którzy uprawiali pole, hodowali kozy i owce i poza tym jedyne co, to oddawali cześć bóstwom.
1: Potwierdzam, byłem tą kozą. Więc no tak, ale z drugiej strony wiesz, jak się popatrzy na jakieś różne tam świadectwa z tamtych czasów, źródła i pisane powiedzmy czy coś takiego, to się okazuje, że tak, albo nawet zwykłe jakieś malunki na ścianach, graffiti, które na przykład w Rzymie było bardzo popularnym fenomenem, no to dupczenia tam nie brakowało, nie? To, że tak powiem.
0: No oczywiście, no, ale czym się ci ludzie, nie wiem, w Rzymie, dajmy na to, różnili od nas? To byli tacy sami ludzie, tylko że żyli trochę wcześniej po prostu. I oni mieli to samo w głowach. Tam też każdy myślał o dupczeniu, każdy myślał o jakichś, nie wiem, bieżących sprawach. To nie było tak, że każdy leciał oddawać bóstwu w świątyni cześć i zapierdalał do roboty i to było jego całe życie. To jest taki właśnie spaczony, chory obraz, który ta nauka próbuje przedstawić. Co mi się bardzo nie podoba i naprawdę no drażniło mnie to, już pamiętam wtedy, strasznie. Te wszystkie wotywne, kultowe i tak dalej. Jak usłyszałem te wyrazy, to już miałem dość.
1: Powiedz mi, czy zgodzisz się, że tak powiem, czy słusznie się stało, że niektóre kultury szlak trafił? Czy to z ręki innych kultur, czy też z kultur właśnie po prostu jakichś przyczyn niezależnych? Czy wiesz, czy tak patrząc na historię, miałeś tak, że zobaczyłeś jakąś kulturę i stwierdziłeś gdzieś, ja pierdzielę, co za degeneracje, nie? Dobrze, że już ich nie ma.
0: Myślę, jeżeli chodzi o kultury, to jest cywilizacja i jej rozwój, nie? No, jedni przychodzą, drudzy odchodzą. No nie wiem, co masz na myśli, mówiąc kultury, bo archeologia generalnie ma bardzo dużą tendencję do strasznego rozdrabniania, że tak powiem, tych wszystkich tematów i tych kultur tworzą mnóstwo. Wystarczy, że ktoś na ceramice, nie wiem, wydusza jakiś inny motyw.
1: No tak.
0: Już w tym momencie powstają, tworzą nową kulturę, która tak naprawdę później...
1: Sznurkowe...
0: Zajmuje, nie wiem, dwie wioski, tak?
1: Tak, sznurkowe, lejkowe, stoszkowe...
0: Tak, dokładnie, straczko, no właśnie o tym mówię.
1: Tego jest masa, nie? I to naprawdę, dosłownie, to nie jest ściema, nie? Dzieli się czasami kultury, bo inaczej jakiś znaczek robili, nie?
0: Tak, dokładnie. Co moim zdaniem też jest chore, nie? Też jest chore. I to jest później, powstają jakieś publikacje takie już tak dogłębne, tak jakoś, nie wiem, na siłę próbujące jakoś odrębność znaleźć. A to tak naprawdę się różni jednym szlaczkiem na ceramice. I, ale to wiecie, o co tutaj chodzi, moim zdaniem? Chodzi o to, że po prostu ktoś szuka kolejnej niszy, w której mógłby zaistnieć. Bo później się okazuje, że na takim uniwersytecie czy w Polskiej Akademii Nauk jest tam ileś osób i każdy jest specjalistą od jakiejś tam kultury. Więc po prostu szuka się nowych, nie wiem, pól, po których można się poruszać. Bo ktoś tam jeszcze tego nie znalazł i nie wymyślił, to ja sobie to wymyślę i będę specjalistą. Na tej zasadzie to działa, nie? A nie wiem, no moim zdaniem to było tak, że to byli normalni, zwykli ludzie, tacy jak my. To jest tak, jakby teraz jedna wioska napadła na drugą wioskę i by się wytłukli sztachetami, czy bejsbolami, czy nie wiem, czy zaćgali nożami. Na tej samej zasadzie po prostu mieli jakieś swoje bieżące niesnaski i tyle. A czy to jest dobre, czy to jest złe? To jest życie. No wtedy było tak, jak jest. Teraz troszkę to wszystko jest bardziej w cudzysłowie ucywilizowane i tak się nie da. A wtedy tak się załatwiało sprawy. I czy to było, czy dobrze, że ktoś tam zginął, czy nie zginął? Nie wiem, trudno powiedzieć.
1: No, nie, tu Błażej bije do naszej rozmowy o Komanczach, bo ja stwierdziłem, że nie było mi żal i nie jest mi żal wszystkich, wiesz, amerykańskich tam kultur, które nie przetrwały kontaktu z białym człowiekiem. I miałem na myśli na przykład, za przykład dałem Komanczów, którzy, no, wiele na to wskazuje, praktycznie się nie rozmnażali w normalny sposób, kradli po prostu dzieci innym plemionom albo białym ludziom. Gwałcili, mordowali, palili. No, jak cię odwiedzili Komanche, no to jeżeli dziecko miało powiedzmy tam 2 lata, to było kamień roztrzaskane, nie? Takie powiedzmy 5-letnie było brane i z tego dziecka właśnie robiono nowego Komancha, że tak powiem. Inkulturowano je do plemienia. No i stwierdziłem, że ani trochę mi nie jest żal, że tą kulturę szlak trafił. Zupełnie mi nie jest żal. I wiesz, o to chodziło Błażejowi, że tak powiem.
0: No, ale wiesz, bo na przestrzeni tylu tysięcy lat naprawdę no, różne grupy ludzkie się pojawiały tu i ówdzie i jedni byli tacy, drudzy byli inni. Też nie można tego jakoś tam oceniać, czy ktoś był dobry, czy był zły, no po prostu był inny. Trzeba to odnieść do czasów, w których żył. Nie wiem, no moje zdanie takie jest, nie? Że no, kiedyś się sprawy załatwiało inaczej niż teraz. No, bądźmy szczerzy, no teraz w jakimś tam stopniu jest to wszystko skodyfikowane i tak dalej, a wtedy no to załatwiało się wszystko siłą. Takie były czasy.
1: No,
0: Jedni przetrwali, drudzy nie przetrwali.
1: no właśnie, kurczę, powiem
0: Trudno
1: ci, że.
0: to w ogóle, wydaje mi się, że nie można tego oceniać w sposób myślenia nasz obecny.
1: No, ale wiesz, ja tu przede wszystkim staram się walczyć z tym mitem szlachetnego dzikusa, czy taką właśnie jakąś, to źle to słowo użyłem, taką ojkofobią, wstrętem, takim białą winą, o. W sensie, że gdzie się nie pojawił biały człowiek, to zrobił tylko krew, syf i wszystkich rozwalił i kolonie, i to było tylko w 100% złe, zawsze, wszędzie, i tych biednych Indian tak prześladował. No, właśnie tak jak mówisz, nie? Tak, nie wszystkie kultury były święte, jaśnie oświecone. Nie każdy Indianin to był mądry pan, który gdzieś tam w dal patrzył i wielce dumał. No, że tak powiem, różne było to podejście do przemocy, i to nie jest tak, że kurde, myśmy tutaj jakoś wybitnie brylowali, byli najgorszymi świniami, i dlatego akurat wygraliśmy. No, ale to jest temat na szerszą dyskusję inną. Co do tego, że faktycznie ta przemoc była tak wielce widoczna, powiedz mi, tak się zastanawiam, czy aby na pewno zawsze to było tak, że był tylko podbój krew i tak dalej, bo jak się patrzy na te kultury, przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, jak się patrzy na te kultury z wczesnej epoki żelaza, z epoki brązu tutaj w rejonie Europy, właśnie te wszystkie jakieś tam szturkowe, otomani, srani, te dziwne takie kultury, no to się okazuje, że one często po prostu się łączyły ze sobą, tak? Że przychodziło jedno plemię drugie i wcale niekoniecznie był jakiś rozlew krwi i konflikt, tylko zaczynali ze sobą żyć razem, normalnie, tak po prostu. No.
0: Dużo jest takich, znalezisk, gdzie są osady, które w ogóle nie były obronne.
1: O.
0: W jakikolwiek sposób nie były bronione, czyli wynikało z tego, że jako tako nie mogło być jakichś tam nie wiadomo jakich zatargów w okolicy. Aczkolwiek wydaje mi się, że dyskurs tutaj archeologiczny jest taki, że oni szukają tego, że jedni drugich w jakiś sposób próbują zdominować. Dużo takich właśnie nieufortyfikowanych jakichś osad łączy się z tymi takimi właśnie bardzo wczesnymi jakimiś miastami gdzieś tam w Turcji. Na przykład czy nawet w Ameryce Południowej, gdzie naprawdę wynikałoby z tego, że ówczesne ludy nie walczyły ze sobą. A prawda jest taka, że nasza historia zbudowana jest tak naprawdę na konflikcie, nie? Że był wieczny konflikt, że jedni z drugich próbowali dojechać i rozwój jakiś następował poprzez podbój. I tak to wygląda. Taki kult przemocy, kult siły. Okazuje się, że nie wszędzie tak było. Są takie wykopaliska, są takie znaleziska, gdzie nie było absolutnie śladów walk, nie znajdowano nic związanego z wojskiem, z armią, z walką.
1: O, no widzisz. Czyli można inaczej się okazuje.
0: Można, tylko że wydaje mi się, że nie wiem, bo to jest ciekawy temat ogólnie, to jest bardzo ciekawy temat. Wydaje mi się, że ta oficjalna nauka jeszcze jakoś do tego nie dorosła, żeby przyjąć taki dyskurs, że tak mogło być. Dla nich to jest coś dziwnego. To takie znaleziska zawsze, z tego co przynajmniej wiem, uchodzą za coś takiego, nie wiem, odchodzącego od normy. A jest tego troszkę i tak jakby się wgłębić, to naprawdę wychodzi na to, że były rejony, były tereny, gdzie nie walczyli ludzie ze sobą, gdzie współżyli pokojowo, rozwijali się jakoś tam w sposób pokojowy. I nie było przemocy.
1: Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o strukturę społeczną tych ludzi, tego typu kultur? Czy była tam jakaś klasa pasożytnicza, czy raczej to były społeczeństwa egalitarne? Czy coś wiadomo w tym temacie?
0: No to wszystko, moim zdaniem przynajmniej, to jest wszystko takie ocena tutaj obecnych naukowców, tak? Ale tak patrząc statystycznie, to większość jednak zawsze była jakaś tak zwana klasa pasożytnicza była. Była takich społeczeństw typowo egalitarnych, gdzie była absolutna równość. Mówi się, że mogło coś takiego być, ale to są jakieś tam wyjątki. Zazwyczaj wszędzie znajduje się rzeczy, które wskazują na to, że była klasa wyższa.
1: No właśnie.
0: Czy to byli kapłani, czy to byli jacyś, nie wiem, władcy i tak dalej, ale wszędzie się znajdują jednak jakieś ślady takie, które wskazują, że ktoś zawsze był powyżej większości.
1: No, pewnie wiesz, takich ludzi to łatwiej znaleźć z prostej przyczyny, nie? Te wszystkie ich pochówki i tak dalej są ten... Ola tutaj pyta jeszcze, czy przypadkiem znaleźliście na przykład kogoś, zwłoki kogoś zaginionego, poszukiwanego i tak dalej. To zdarzyło wam się po prostu znaleźć coś zupełnie innego, nie? Niezwiązanego z archeologią, jak zaczynaliście zabawę, że tak powiem, w jakimś miejscu.
0: Tak, raz się udało znaleźć... Też już pamiętam, opowiadałem to komuś na Discordzie. Na jednych z wykopalisk znaleźliśmy szkielet krowy zakopany do góry nogami.
1: O.
0: I od razu to jest właśnie to jest zajebisty przykład, jak działa archeologia. od razu profesor, który tego paliska prowadził, zaczął się podniecać i mówi, tu jakiś kultowy pochówek, krowy, do góry nogami, ciekawe o co chodziło, zaczął rozkminiać, po czym przyjechał rolnik miejscowy i powiedział, że jego ojciec tam w 50-tych latach, czyli mojego dziadek, zastrzelił krowę, bo była chora i ją wjebał do rowu i ją zasypał. Tak, po prostu ją wrzucił jak bądź i ją im przysypał i my to znaleźliśmy i no zakładam, że gdyby nie to, że gość miejscowy wyjaśnił to, to mogłaby powstać jakaś teoria na ten temat, nie? Że ludzie tacy i tacy mieszkający tu i tu w takim okresie zrobili coś takiego, że kultowo zakopali krowę do góry nogami.
1: Ja pierdzielę.
0: Ale naprawdę, to jest takie może trochę śmieszne, ale to zajebiście właśnie pokazuje ten mechanizm działania tego wszystkiego.
1: No, dokładnie.
0: A jeżeli chodzi o jakieś zwłoki i tak dalej, to nie. Generalnie to wygląda tak na wykopaliskach, że tą warstwę ziemi z samej góry to ściągają koparki. Więc my wchodzimy już w momencie, kiedy jest teren już w jakiś tam sposób odkryty i już eksplorujemy to, co tak normalnie jest dosyć głęboko. To nie jest tak, że my zaczynamy kopać od samej góry, nie?
1: No ale jak to w ogóle działa właśnie, że te wszystkie rzeczy ten trafiają pod ziemię? Jaki jest ten mechanizm tego?
0: Nie wiem, zawsze się nad tym zastanawiam, jak to wygląda i tak sobie myślę, jak to jest, że coś, co kiedyś było na powierzchni, znajduje się tak głęboko. Nie, no to są jakieś tam ruchy ziemi i tak dalej, no orka często po prostu, jak to się mówi, pogodowe jakieś rzeczy, wiatry i tak dalej nanoszą. No to jest ciekawe, to jest ciekawy temat, tak powiem szczerze. Ja to nigdy nie wnikałem, bo nie wnikałem, ale... Tak, można by się tym zainteresować. Jak to się dzieje, że czasami coś trafia tak głęboko pod ziemię?
1: No znaczy, tak, jak tak, głęboko? Tak, jak tak, głęboko?
0: No czasami bardzo głęboko. Zdarzały się powiedzmy, nie wiem, obiekty, które licząc od zdjęcia tej warstwy wierzchniej przez koparki plus dokopać się jeszcze później, no to były, nie wiem, 3 metry. To już jest bardzo głęboko.
1: No, muszę powiedzieć, że tak. Zdecydowanie.
0: Ta tak zwana stratyfikacja, to ja nigdy nie wnikałem jakoś, jak to naprawdę się odbywa tak mechanicznie, jak to działa, że wszystko to jest tak głęboko, ale to jest ciekawy temat. Na które pewnie nie będę miał czasu, żeby wniknąć, bo wolę się czymś innym zająć teraz, ale no jak ktoś potrafi naprawdę przez, nie wiem, 2-3 tysiące lat znaleźć się 3 metry pod obecnym poziomem gruntu, to może zastanawiać, nie?
1: Może zastanawiać, tym bardziej, że nie brakuje też rzeczy, które są bardzo stare, a są na wierzchu, tak? I to często są rzeczy niedaleko od siebie jakoś położone, nie?
0: No właśnie tutaj chodzi o to, że chodzi o, głównie o te czynniki pogodowe, jakieś nawiewanie, do tego jakieś jeszcze orka dochodzi, na wiele rzeczy, przecież wiele stanowisk jest na polach, które są obecnie polami uprawnymi, gdzie ludzie co roku orzą.
1: No, podkowy.
0: Coś tam wyorze, coś tam przyorze, zakopie i no i tak to wygląda, nie?
1: No. Wiem o czym mówisz, bo ja tam w swoich rodzinnych stronach mam właśnie coś takiego. Dom na terenie byłego targu i po prostu jak przychodzi wiosna i się kopie w ogródku, no to wiesz, tu podkowa, tam jakiś gwóźdź, tam jakiś ten z tego, no, z pługa część czy coś takiego. No co chwilę się coś znajduje, nie?
0: Po prostu. Tak. No takie właśnie na polach, takie znaleziska tam sprzed lat kilkudziesięciu, to jest po orce, to jest standard. Generalnie wiosna to jest okres, kiedy przeprowadza się tak zwane badania terenowe. Czyli archeolodzy chodzą po polach i na powierzchni właśnie szukają tego, co rolnik wykopał. I na podstawie tego jest wtedy się w stanie określić, gdzie może znajdować się coś, co jest warte głębszego kopania. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze w tym momencie już coraz bardziej powszechna technologia, typu jakieś tam detektory, no i archeologia lotnicza, nie? Z góry widać wszystko doskonale. I właśnie ten okres wiosenny jest najlepszym momentem do tego, żeby z góry, z powietrza przyuważyć jakieś struktury, które są pod ziemią.
1: No, na pewno, kurhany wszelkiej maści, tak chyba najlepiej wyszukiwać. Tutaj Maciej Rodo pyta, czy znalazłeś kiedyś jakiś obiekt kosmiczny, meteoryt czy coś takiego?
0: Nie znalazłem. A może znalazłem, ale nie wiem, że znalazłem i wywaliłem na hałdę.
1: No.
0: Meteorytu nie jestem w stanie określić, czy to jest meteoryt, czy nie, bo się na tym nie znam.
1: A ty nie miałeś czegoś takiego, że tam patrzysz, o, to jest żelazo meteorytowe, na przykład?
0: Nie.
1: A to szkoda, szkoda, szkoda. Myślałem, że ten, bo zawsze mnie zastanawiało, wiesz, jak, ile jest tego żelaza meteorytowego w tym, no w ogóle, w obiegu, że tak powiem, albo ile było kiedyś. No, dronoarcheologia, co wy tu jeszcze piszecie?
0: No to nie jest tak łatwo stwierdzić coś takiego. No generalnie, jeżeli no kopiąc, przekopując metr po metrze, tak naprawdę to trafiasz na tyle różnych, nie wiem, kamieni, jakichś rzeczy, które bierzesz do ręki, patrzysz, jeżeli to widzisz na pierwszy rzut oka, że nie jest to coś wytworzone przez człowieka, to leci na hałdę.
1: Aha, no właśnie.
0: Być
1: No.
0: może, jakby się człowiek wgłębił, coś by z tego było. No, dlatego mówię, no, to jest takie badania stacjonarne, na które jest czas, jeżeli są pieniądze oczywiście, bo to jest to bardzo ważna rzecz, ale jeżeli są pieniądze i jest czas, to sobie wtedy można badać wszystko naprawdę super dokładnie. Często bywa tak, że praktycznie każda łopata, która jest kopana, jest przesiewana przez sita. Jeżeli cokolwiek jest, zostaje na tym sicie, jest to w jakiś sposób weryfikowane czy badane.
1: Macie
0: A
1: jakieś
0: jeżeli są to badania
1: takie.
0: takie szybkie, no to hałda, cyk, i jeżeli nie ma, nie wiem, ozdób, ceramiki, czegoś bardziej spektakularnego, to kończymy, bo tam już koparki się grzeją, nie? Na tej zasadzie, tak to wygląda.
1: Macie jakieś takie stricte branżowe narzędzia? Takie, które wiesz, trzeba kupić specjalnie w sklepie dla archeologów.
0: I powiem szczerze, nigdy nie byłem w sklepie dla archeologów
1: No,
0: specjalnym.
1: no rozumiem, to raczej chyba nie ma za bardzo takich
0: Nie.
1: sklepów.
0: Mamy takie szpachelki, takie specjalne szpachelki. Tylko, że no w Polsce generalnie się używa szpachelek takich murarskich bardziej, tylko że tych małych. W Irlandii miałem do czynienia z zajebistymi, takimi już naprawdę full wypas Mercedesami z szpachelkami.
1: Mercedesami.
0: I to były takie typowe szpachelki pod archeologów. A tak to nie, tak to lecimy po prostu tym, co się da. Pędzle, wiaderka zwykłe, no szpachelki, jakieś tam nożyki i tak dalej. No, raczej taki już, jak już się zdejmie tą warstwę wierzchnią, to później wchodzi taki sprzęt precyzyjny, ale to jest raczej używane wszystko to, co jest dostępne ogólnie dla każdego i nie ma nic specjalnego, jeżeli chodzi o eksplorację już poszczególnych obiektów. No jedynie co, no to mówię, coś bardziej takiego już specjalnego, no to są tam te nowoczesne jakieś tam detektory i tak dalej, nie? Ale o tym nie chcę mówić, bo się o tym nie znam.
1: Potrzeba pytać, czy archeolodzy mają jakiś slang branżowy?
0: No mają, jasne, że mają. W ogóle archeolodzy to jest taka grupa no bardzo specyficzna, która też mi nie do końca odpowiada, ta specyfika tej grupy. Ale to są ludzie bardzo zamknięci w swoim świecie często i nie widzący życia poza tą archeologią, co jest smutne w sumie.
1: No właśnie, o tym też mieliśmy pogadać. Jak to jest, nie?
0: Zanek, czy ja mogę poprosić o 2 minuty przerwy?
1: Jasne, jasne, jasne. Proszę
0: To ja za
1: bardzo.
0: chwilkę wrócę. Jak wrócę, to się zamelduję.
1: Okej, okay, super. Dobra, moi drodzy, co wy tam piszecie na czacie? Dużo pierdół, muszę powiedzieć, ale też pytania fajne macie niektóre. Co tu jest? Żabcia usilnie pyta o metody datowania. Otóż było o metodach datowania i tak jak najbardziej węglowe datowanie może czasami dawać błędne wyniki. No a inna sprawa, że czasami się...

0: Mówisz o polskiej nauce tylko i wyłącznie, Błażej się tutaj rzucał. No tak, no bo a o jaki ma mówić, jak tylko taką zna, więc ten. Więc o czym innym ma gadać? Co my tu mamy jeszcze? Oho. Dobra. No. Okej, to ja może wrócę troszeczkę do takich ciekawostek historycznych i też tej archeologii eksperymentalnej. Bardzo mi się podoba w tej archeologii eksperymentalnej to, że tą jeszcze z tą broń się żywcem też testuje, jak to wygląda. No i możecie zobaczyć na różnych tych mądrych i niemądrych filmikach, że tak naprawdę miecze wcale nie są taką cudowną bronią, jakby się mogło wydawać. Natomiast topór był dużo częściej używany i przede wszystkim włócznia. Włócznia to jest królowa broni, kałasznikow większości czasów ludzkości w zasadzie. Co najstarszego znaleźli, to zapytam. Ale przestrzegam przed filmikami na YouTubie, na których właśnie ktoś robi taką eksperymentalną archeologię. No gdyż, ponieważ to nie jest taki hopsiup. Trzeba brać też pod uwagę na przykład to, że kiedyś używano innego rodzaju metalu, tak? A problem polega na tym, że bardzo często ktoś sobie kupi jakąś beznadziejną, nienitowaną kolczugę z Indii, z jakiejś tam stali sprężynowej czy czegoś. No i tupa, nie? I zaczyna w nią lać jakimiś rzeczami z kosmosu i później wielce wyciąga jakieś konkluzje na temat tego, jak to wygląda. Mister Foxmich Edgar pisze, super audycja, dziękuję. Uprzejmie, w ogóle dużo dzisiaj nowych twarzy tutaj na czacie.
1: Ja wróciłem jakby co.
0: Hej, pozdrawiam. No, także pamiętam, Buzdygan też fajna rzecz. Dobra, Ola pyta, co najstarszego znalazłeś? Pamiętasz, tak, from the top of your head?
1: Tak, z tego co teraz pamiętam, to najstarsze chyba były jakieś tam krzemienne narzędzia z mezolitu. Czyli to mogło być gdzieś jakieś 10 tysięcy lat przed naszą erą, powiedzmy. Mezolit to była taka w ogóle epoka, że była duża miniaturyzacja narzędzi. I tak jak wcześniej wszystko było takie toporne i wielkie, tak w mezolicie już było bardziej precyzyjne. I no fajnie to wyglądało, fajne były te jakieś grociki z grzebełka i tak dalej, takie malutkie, fajne, zajebiście obrobione. No mieli fach w ręku ci, co to robili, trzeba przyznać.
0: Nasz przedstawiciel społeczności LGBT, Darko, pyta, czy nadal sporządza się dokumentację rysunkową kwater, czy już tylko fotograficzną? No wiesz, pamiętaj, że nasz gość tutaj już parę lat nie jest w branży, ale jak to za twoich czasów wyglądało?
1: Do moich czasów jak najbardziej była i jedna, i druga, także było wszystko robione, były robione zdjęcia wszystkiego, ale jak najbardziej rysunki to była podstawa. Rysunki i takie naprawdę mocno precyzyjne to była podstawa dokumentacji. Zdjęcia były takie bardziej po prostu, jako dodatek, a coś, na czym później się jakieś analizy opierały i tak i z czego się tam jakieś wnioski wyciągało, to były rysunki, jak najbardziej.
0: Ohoho, to ty się umiesz rysować?
1: I powiem wam, że i to było wszędzie. I było i w Polsce, i we Francji, i w Finlandii. Rysowało się i to była podstawowa dokumentacja, była rysunkowa. No tak, no ja umiałem to rysować, bo a to nie jest nic trudnego, to jest kwestia wprawy, po prostu trzeba wiedzieć, na czym to polega i jak tam pomierzyć i jak to przenieść później. Kładło się takie, tak z tego co pamiętam przynajmniej, to w większości wypadków robiło się tak, bo tam różne były metody, ale no taka najbardziej, powiedzmy, powszechna, to się kładło taką kratownicę ze sznurków 10 na 10 centymetrów i później się to na papier milimetrowy przenosiło. Także takie rysowanie czasami to zajmowało cały dzień, tam wyrysować jakieś obiekty, to

0: Dużo roboty, dużo precyzyjnej roboty, nudnej trochę, ale no, trzeba było to zrobić, bo tak się robi.
1: No dobra, ale już
0: zdecydowanie rysunki ponad zdjęcia. Zdecydowanie. Zdjęcia też, ale rysunki jako podstawa jednak.
1: Rysunki ponad zdjęcia. No, a teraz, kurde, nie wiem, bo tak nie chcesz tej prywaty, nie? Ale mnie zastanawia, gdzie miałeś największą imprezę, kurde, taki, wiesz, najgorsza...
0: A nie, no, taką prywatę to mogę, taką prywatę... Mi chodzi o to, żeby nie mówić po nazwiskach po prostu, nie?
1: Nie, żadnych nazwisk, kompletnie mnie to nie obchodzi, tak, to wiesz, to nikomu to nic nie powie tutaj, a ewentualnie może...
0: To ja, dobra, to jeżeli chodzi o największą imprezę, to już mówię... imprezy były wszędzie. Imprezy były wszędzie, zazwyczaj wszędzie były fajne, ale taki najbardziej chyba hardkorowy klimat to był jednego wieczoru właśnie na tej autostradzie pod Poznaniem, kiedy pamiętam, że jechaliśmy chyba, bo na alkoholu było mnóstwo i skończył się niestety i jechaliśmy, nie pamiętam, w 8 czy w 9, dużym Fiatem kolegi, z otwartymi drzwiami na stację benzynową, jakąś tam nieopodal, która była, po kolejną wódę i na drugi dzień, jak sobie każdy o tym pomyślał, co my zrobiliśmy, to każdy miał takie wyrzuty sumienia, bo to było straszne, to była polska wioska, tak? Polska wioska, ale no wiadomo, no między tymi wioskami ludzie się przemieszczają, a my drzwi otwarte w tym dużym Fiacie, światła zgaszone, muzyka na full, nas było załadowanych, tam nie pamiętam ilu już, ale naprawdę dużo ponad te 5 osób, które były do dużego Fiata przystosowane i jechaliśmy ileś kilometrów na stację benzynową po wódę. I to było coś najgłupszego, co pamiętam, że zrobiłem na imprezie archeologicznej, powiedzmy, tak? A tak normalnie, no takich imprez było mnóstwo, mnóstwo. We Francji na przykład było ciekawe to, że nam piwo dostarczali, że tak powiem, służbowo, nie?
1: O, jak to służbowo?
0: No, zgrzewki piwa były przynoszone na stołówkę, tak jak obiad, czy śniadanie, czy kolację.
1: Dobre piwo, czy jakiś sikacz?
0: Dobre piwa. Belgijskie piwka, fajne. Do tego tam jeszcze w ogóle to było fajne, w ogóle to były zajebiste wykopaliska tam, bo tam było bardzo międzynarodowe towarzystwo. Było sporo Niemców, no bo to jest no, Strasburg niedaleko, wiadomo. Z Freiburga byli z uniwersytetu ludzie. Do tego było trochę Szwajcarów, trochę Włochów. Był Szkot, z którym się zaprzyjaźniłem, był dziadek w ogóle, emeryt, archeolog emeryt, typowy Szkot, nikomu nic. On wszystko sobie sam i nikomu nic. A ja nie wiem, czym ja go urzekłem, ale razu pewnego zawołał mnie i mówi, chodź, nie. I zaczął wyciągać whisky różnej maści i poczułem się tak znobilitowany, bo byłem jedynym człowiekiem na tych wykopach, gdzie było naprawdę dużo ludzi, który miał okazję z nim się napić. A to był w ogóle przyjaciel profesora, który prowadził te wykopaliska. To były wykopaliska prowadzone przez Uniwersytet Paryż-Sorbona i ten gość, ten Szkot, to był przyjaciel tego profesora, który te wykopy prowadził. On tak sobie przyjeżdżał po prostu, żeby się od żony wyrwać na wakacje, nie? Bo to był już emeryt, to jest starszy dziadek, nie? I on tak sobie przyjeżdżał na zasadzie takiej, żeby tutaj przyjechać sobie z młodymi, pogadać i się wyrwać od żony ze Szkocji. I naprawdę byłem jedynym człowiekiem, który napił się z nim jego szkockiej, którą on przywiózł ze Szkocji. I to mnie bardzo ucieszyło, naprawdę. Nie wiem, czym go urzekłem do dzisiaj, ale no, coś takiego było, nie?
1: Powiem ci, że no spoko. A praca na kacupa, nie? Jak to wygląda? Bo...
0: To też mogę dużo powiedzieć.
1: No, to zamieniam się w uszy.
0: No, zdarzało mi się. Najbardziej w Irlandii. to najbardziej w Irlandii było tak, że no, tam się na kacu jeździło często. Bo ekipa była zacna, ekipa nas było z Polski dużo ludzi, było dużo Szwedów, byli Czesi. No i było pite, nie? Po prostu no, trzymaliśmy się wszyscy razem. Mieszkaliśmy nieopodal Dublina w Navan. Nie wiem, czy ktoś kojarzy taką mieścinę. Bardzo zajebiste miejsce. Niedaleko w ogóle Haratil. Nie wiem, kojarzycie Tarę? Taratil to jest o Tara Hill. Piękna sprawa, to jest miejsce mocy i to jest naprawdę miejsce, gdzie ja poczułem jakąś taką moc miejsca najbardziej ze wszystkich, gdziekolwiek byłem. To jest wyjątkowe miejsce jak dla mnie i mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę, bo no, to na mnie wywarło duże. Tam nie ma nic, tak naprawdę, tam, to nie wygląda. Tam chodzą owce, tam są jakieś pozostałości takie w ogóle niespektakularne po jakichś starożytnych rzeczach. A to miejsce ma w sobie coś takiego, że jest, no, dla mnie jest wspaniałe. Tara
1: No,
0: Hill. Sprawdźcie sobie. To jest między Dublinem a Navan.
1: napisz na tym na czacie Discordowym. Potrzeba pyta, serio takie pytanko. Powiedzmy, że wykupuje sobie szambo na działce i znajduje jakieś stare monety albo kości. Co robić? Pewnie.
0: Co robi? Jeżeli wykopujesz cokolwiek, to musisz wezwać archeologów, bo jak nie wezwiesz, to cię później dojedzie władza i zrobią ci z dupy jesień się wietrza. A po co? Tylko właśnie, to jest właśnie to, że ludzie tego nie wiedzą, nie? Często. Ludzie tego często nie wiedzą, ale generalnie prawo jest takie, że jeżeli cokolwiek znajdziesz, nawet powiedziałbym inaczej, nawet nie jak znajdziesz, jeżeli planujesz jakieś inwestycje. To jest jakoś tam prawem określone. Ja teraz nie będę zgadywał, jak to wygląda. Czy to chodzi o głębokość, czy o zasięg, czy o co. W każdym razie jesteś zobowiązany do tego, że przed tym, nim zaczniesz pracować, musisz wpuścić archeologów, którzy muszą sprawdzić, czy przypadkiem tam czegoś nie ma. Zazwyczaj wygląda tak w ten sposób, że. No, że idzie się dogadać i szybko się okazuje, że nic nie ma.
1: A, co za przypadek, nie?
0: To jest tak zwana archeologia ratunkowa. Tak to się fachowo nazywa. Archeologia ratunkowa. Wjeżdżasz w miejsca, gdzie po prostu jest inwestycja. Trzeba szybko coś zrobić, bo mówię, koparki się grzeją i tak dalej. I
1: No.
0: nawet jak coś tam jest, zazwyczaj, no bo prawda jest taka, że no, nasza historia jest tak bogata, że tak naprawdę wszędzie coś idzie znaleźć. Wszędzie. Tylko zazwyczaj to są jakieś tam pierdoły, tak nic nieznaczące, więc teoretycznie powinno się to jakoś tam przebadać, skatalogować i tak dalej, a praktycznie wygląda to w ten sposób, że wjeżdża firma archeologiczna, często prywatna już w tych czasach, bo tych firm archeologicznych, takich prywatnych, to powstało mnóstwo i one właśnie się głównie zajmują czymś takim. I to jest na zasadzie takiej, że po prostu, no niestety, ten, kto chce zbudować, musi zapłacić archeologom, bo bez tego będzie miał problem z budową. Musi to zrobić, więc on zapłaci. Jest dogadanie się na zasadzie takiej, że wy wchodzicie, robicie swoje, jak najszybciej się da. Najlepiej nic nie znajdźcie i my tutaj wjeżdżamy koparkami. No tak to wygląda.
1: Jola pyta, ile na głowę było pite?
0: Takie pytania są szczegółowe, nie pamiętam. No różnie było pite. Dużo. Archeolodzy potrafią wypić.
1: No, tak przypuszczałem, dlatego nawet nie wchodzę jakoś w szczegóły, jak mam być szczery. Powiem ci, że kurde, no niestety wybili mnie troszeczkę z rytmu, dziady, a dobrze się gada, nie wiem, jak ty jeszcze z siłą stoisz.
0: Nie, no ja spokojnie.
1: Dobra. Co my tutaj mamy?
0: Jeżeli ludzie chcą słuchać, to ja jeszcze mogę coś tam opowiadać.
1: Cały czas też się pojawia to nieszczęsne Junaguni, ale pewnie nie znasz tego, tu chodzi o taką dziwną formację skalną, która jest niedaleko Okinawy. No, to jak znam życie, to pewnie nie słyszałeś, bo to taki tam.
0: Słyszałem
1: Aha,
0: o tym.
1: no
0: No,
1: i co
0: no ja
1: sądzisz?
0: tam pszczółskie opowieści nie są mi do końca obce, więc słyszałem o tym.
1: Aha, no,
0: No
1: no,
0: to generalnie się do pszczółskich przewija, ale no to jest to, co ja mówiłem, no to jest to, co się wpisuje w to, o czym mówił Hancock i do czego ja się no osobiście, prywatnie się do tego przyklaskuję temu, tak? No, było coś przed nami i to są te właśnie tego typu miejsca, to jest to, o czym mówiłem, że wyszedł jakiś tam kaganek wiedzy, który się przedostał do tego, co się teraz obecnie nazywa naszą cywilizacją. Znaczy, no nie chcę opowiadać jakichś tam detali, bo teraz, no nie, bo tak się też nastawiłem, że dzisiaj o tym nie będzie mowy, raczej będzie mowa o archeologii od kuchni, ale jak najbardziej tego typu formacje uważam, że są, że to jest tak, że to jest stworzone przez inteligentne istoty, nie jest to jakiś tam wybryk natury, bo to jest śmieszne, bo wybryki natury widziałem różne, ale no są rzeczy, które no nie idzie tego naciągnąć, że jest to wybryk natury. Moim zdaniem wpisuje się to w teorię Grahama Hancocka.
1: Czekaj, dlaczego Graham Hancock mi się tak strasznie kojarzy chyba z Terence'em McKenną, który lubił sam sobie grzybki walnąć i tak dalej. Ale czy Graham Hancock ma teraz tą fazę z kolei na Amerykę Południową, że tam w dżungli istniały wielkie miasta i tak dalej?
0: Możliwe, nie wiem dokładnie. No generalnie, no Hancock to jest tak, to jest gość od książek Magowie Bogów. Kurczę, uciekł mi ten jego pierwszy tytuł w tym momencie. Zew Świtu Bogów, coś takiego. On bardzo globalnie patrzy na temat, ale tak, Ameryka Południowa, tak, on tam działał. Chyba w Peru, zdaje się, jakieś rzeczy. No generalnie, no mi się wydaje, że to jest logiczne. Tak patrząc po prostu, tak zwyczajnie na logikę biorąc, ma to ręce i nogi, nie ma nic, co by tym teoriom zaprzeczyło. No oczywiście oprócz oficjalnej nauki archeologii, która wiadomo, że temu będzie zaprzeczała, bo nie jest to w jej interesie, żeby temu przyklasnąć, ale facet nie jest jakiś, nie wiem, z kosmosu wyjęty jak ci ludzie od starożytnych kosmitów.
1: No właśnie, to jest ta różnica, nie? Jeżeli o niego
0: To
1: chodzi, o
0: jest
1: takie.
0: dokładnie, właśnie to jest to, o czym ja zawsze mówię, że ciekawi mnie, gdzie jest ta różnica, gdzie jest ta granica szóstwa, nie? W którym momencie jest jakaś taka, nie wiem, ludzka ciekawość i takie logiczne podważanie jakichś tych oficjalnych teorii, a w którym momencie zaczyna się szurstwo. I wydaje mi się, że Hancock jeszcze jest po tej stronie naukowej, jakby nie patrzeć. Bo on nie szura. Dla mnie to nie jest szuranie, przynajmniej, nie? Na pewno nie jest to takie szuranie jak kwestia Anunnaków, którzy przylecieli i nam wszystko dali i nas stworzyli. I których istnienie i pobyt tutaj archeologia pomija, bo się tego boi.
1: No
0: Tak
1: tak,
0: bym nie
1: tak.
0: powiedział. Tak bym nie powiedział, bo no nie wiem, ja nie wiem też do końca nie wiem, jak wygląda ta archeologia taka właśnie, o, już taka naprawdę topowa, taka mega spektakularna, nie? Która później się pojawia w programach telewizyjnych i w tych wszystkich najbardziej oglądalnych kanałach i tak dalej. Ale no mówię, no przez analogię patrząc, bo skoro naprawdę bardzo mocno naciągane są takie zwykłe rzeczy, zwykłe, takie, które naprawdę nie mają totalnie wpływu na przebieg historii, na to, co ludzie mogą myśleć, na jakąś opinię, to wydaje mi się, że tym bardziej można naciągnąć rzeczy spektakularne.
1: Potrzeba
0: I wydaje mi się,
1: pyta
0: że.
1: o najbardziej debilną teorię, hipotezę archeologiczną, o jakiej słyszałeś. No to Eden na Kujawach, ale czy coś jeszcze?
0: Kurczę, no tak na szybko, teraz sobie nie przypomnę pewnie. Dla mnie właśnie coś, co zawsze uważałem za debilne na maksa, to jest to, że jeżeli znajdowało się cokolwiek, co nie pasowało do niczego, zawsze było uznawane za kultowe.
1: No, a mi się, jak ja o tym słyszałem, mówię ci, to ja się nie wierzyłem, nie? Ale z drugiej strony faktycznie, nie? Do ciężkiej cholery to najprościej coś takiego powiedzieć, nie? Że jak nie wiesz, co jest do
0: To
1: czego, no
0: jest
1: to.
0: absolutna prawda. Wszystko to, co znajdowałeś, coś, co nie pasowało do kontekstu, nie pasowało, nie wiem, było inne niż wszystko inne znalezione na tym stanowisku, czy znalezione w obrębie, powiedzmy, tej kultury, którą się akurat kopało, i coś, co nie pasowało, zawsze było kultowe, a jak już było kultowe, to już mogło być inne. I to jest coś, co najbardziej zawsze mnie śmieszyło, irytowało, wkurwiało, jak to nazwać. Nieważne. W każdym razie, no, tak patrząc na to, to jest absurdalna sytuacja. Absurdalna. Pomijając już takie kwestie właśnie, o których też już wspominałem, typu ewidentnie rzeczy o kształcie falusa, które mogły być zwykłą namiastką wibratora starożytnego. Bo nie sądzę, żeby kobiety miały wtedy inne potrzeby niż teraz mają. Mogły mieć potrzeby takie, że korzystały z tego, co natura dała. Od razu coś takiego jest uznawane za kultowy posąg falusa, który był czczony i tak dalej. I tu było kultowe i wszyscy pokony składali. Tak to tłumaczy archeologia. A to może był po prostu zwykły wibrator, który sobie kobieta wkładała tu czy tam, żeby mieć, no wibrator, w cudzysłowie wibrator, nie? Żeby mieć przyjemność
1: Czy
0: doczesną.
1: turystyczny masażer, nie? No,
0: Tak.
1: jak to się mówi fachowo, turystyczny masażer. Czekaj, co my tu jeszcze mamy od naszych ukochanych słuchaczy? Dużo gadania o niczym. Durna hipoteza już
0: O,
1: była, no.
0: muszę gadania o niczym, lubię to.
1: No nie, bo nie, mają tutaj swoje, wiesz, swoje rzeczy. To. No. Dobra, mamy, wiesz co, mamy imprezy poruszone, mamy bolączki archeologii. Ale czy widzisz coś takiego, co się może niebawem zmienić? Czy są jakieś takie, wiesz, ośrodki, które jednak stawiają na to, żeby być taką, wiesz, awangardą, nie? Gdzieś w jakimś, na jakimś polu. Czy to wiesz, mówiłeś głównie o polskiej takiej archeologii, nie? Ale czy ci się wydaje tylko, czy gdzieś może być jakaś archeologia taka właśnie bardziej odważna, nie?
0: No z tego co wiem, to są pojedyncze osoby jedynie, bo nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie mogło być tak, że nie wiem, jakiś ośrodek cały postawi na coś oryginalnego i żeby, nie wiem, zakwestionować obecny stan rzeczy. To są raczej pojedyncze nazwiska, które no. Różnie. Jeden jest postrzegany bardziej poważnie, drugi od razu jest uznawany za odszczepieńca. Archeologia generalnie nie lubi takich rzeczy.
1: W ogóle, czyli to jest ogólny fenomen. Dobra, powiedz mi, bo to już miałem dużo wcześniej zapytać przy okazji tej kastry i tego typu rzeczy. Powiedz mi, jak wygląda kwestia tych trupów, nie? Jeżeli gdzieś tam znajdziesz jakiś pochówek, jest jakiś trup, to czy ktoś tam, kto go analizuje, tak? Żeby ustalić, na co ten człowiek umarł i tak dalej i tym podobne.
0: Generalnie, no, tak z tego co mi wiadomo, to jakoś specjalnie nikt nie analizuje. No, chyba że to jest jakiś naprawdę spektakularny pochówek. Jeżeli są takie pochówki masowe, no, bo tego jest dużo, tego jest mnóstwo. No, generalnie obiekty archeologiczne dzielą się na pochówki i na takie osadnicze rzeczy, nie? To są takie dwie najbardziej wyraziste dwa trendy w wyznaczaniu obiektów. No i tych pochówków jest mnóstwo, jest tego dużo wszędzie, są różne, są ciałopalne i są szkieletowe. Nikt się raczej nie przejmuje tym, na co, że ktoś umarł, po prostu jest mierzony, jest opisywany, jest wkładany do kartonu i leci do muzeum.
1: Widziałeś jakieś szkielety dzieci?
0: Oczywiście.
1: O, coś więcej w tym temacie?
0: No, szkielet jak szkielet, no.
1: A to jakiś pochówek, rozumiem, celowy, tak? Czy po prostu gdzieś masowy grób i...
0: Nie, no, generalnie... No różnie to jest, no. Czasami się zdarzają jakieś pojedyncze pochówki, czasami zdarzają się całe cmentarzyska, no. Największe, które spotkałem, było w Finlandii. To było wczesno-średniowieczne cmentarzysko nieopodal takiej osady. No i tam było prawie 300 grobów, które tak naprawdę wyglądały, każdy był taki sam jak poprzedni. A oprócz tego też tam były starsze ciałopalne, nieopodal były starsze ciałopalne pochówki. Co ciekawe, bez popielnic, to by wsypywane po prostu, nie wiem, musiały być gdzieś jakieś stosy i później te szczątki wsypywano po prostu do dziury w ziemi.
1: To kurde.
0: No różnie to wyglądało, bardzo różnie wygląda to w różnych kulturach. Ale generalnie, jeżeli masz cmentarz, gdzie masz 300 szkieletów, to nikt nie będzie analizował tego, na co kto umarł. Na to nie ma czasu i pieniędzy.
1: Proza życia. Widzicie, okazuje się, że wcale nie jest taka romantyczna ta archeologia, jakby się mogło wydawać. Jak nam
0: wiesz,
1: to...
0: no, tutaj właśnie najbardziej takie smutne trochę to jest to, że wiesz, wykupuje się takiego człowieka, on wracuje do kartonu i idzie na półkę do muzeum, nie? I tam leży nie wiadomo po co tak naprawdę.
1: No tak.
0: A też do końca nie mam pewności, co nam się z tym robi, bo mówię, no ceramikę to wiem, że topili, nie? W pewnym momencie, bo było tego za dużo, żeby to trzymać w muzeum.
1: O,
0: nie wiem, no może ze szkieletami może jest inaczej, bo no może jakieś tam są jeszcze normy zachowywane, ale no jest tego mnóstwo, jest to wykopywane. Nie, z tego co wiem, przynajmniej nie słyszałem nigdy o tym, żeby, nie wiem, były jakieś pochówki robione dla tych szczątków. Raczej to wygląda tak, że bierze to w karton i leci na półkę do muzeum.
1: Dobra, to tak już kończąc, bo widzę, że już niestety mnie dopada senność powoli. Znowu nasz przedstawiciel LGBT pomyślał, zadał ciekawe pytanie. Coś, o czym ja też miałem tak z tyłu głowy. Czy spotkałeś jakieś miejsce mocy o wyczuwalnej energii lub generujące wizję?
0: Tak, no właśnie to, co mówiłem. Tarachil w Irlandii.
1: Co przez to rozumiesz, słuchaj, bo ja rozumiem, że tam może być fajnie, jakoś dziwnie i w ogóle, ale tak konkretnie, bo też mnie to zainteresowało.
0: Ciężko o tym powiedzieć, bo to wiadomo, to są takie doznania prywatne, wewnętrzne. Tam były też wykopy robione, tam pracowali ludzie z mojej firmy, tam mieli stanowiska założone w ogóle i ja strasznie żałuję, że tam nie pracowałem. Ale no to było samochodem od Nawa, nie wiem, nie pamiętam, 20 minut. Ja tam sobie lubiłem jeździć. To w ogóle było miejsce, gdzie tak naprawdę chodziły owce, tam były jakieś pozostałości, jakieś takie kopce, no nic spektakularnego. Ale jak tam się stanęło, to ja czułem coś wyjątkowego, czego nie czułem nigdzie indziej. I no, ciężko mi to jest opisać, ale naprawdę, i to generalnie Tarachil to jest miejsce, gdzie mówi się w tej tam historii celtyckiej, irlandzkiej, że to jest miejsce, gdzie tam się w ogóle zaczął cały kraj, tak? Rezydowali pierwsi władcy, stamtąd to wszystko wyszło, jakby, nie? I faktycznie, no nie wiem, no dla mnie, będąc tam, czułem coś takiego wyjątkowego, na maksa. Tam w ogóle jeszcze były wtedy historie takie, że tam miejscowi ludzie protestowali, bo tam chcieli coś w jakiś tam sposób to zagospodarować, i oni tam siedzieli po krzakach, mieli normalnie takie hipisi tacy miejscowi, nie? Mieli takie miasteczko zrobione. I oni tam protestowali, nie chcieli tam wpuszczać nikogo właśnie z tych, którzy jakoś tam chcieli to zaadoptować do jakichś innych celów. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale no, jest to jeden z moich celów życiowych, żeby tam wrócić, bo chcę to poczuć jeszcze raz. Czułem się tam naprawdę wyjątkowo. Trudno mi to opisać, ale idąc tam, wchodząc tam na te wzgórza, patrząc dookoła i stojąc tam, no czułem się naprawdę wyjątkowo, tak jak nigdzie indziej. Tyle mogę powiedzieć. Nie chcę tego jakoś inaczej interpretować, bo nie chcę, ale tak, tam się czułem wyjątkowo.
1: No i to proponuję tutaj zakończyć. Świetna audycja, słuchaj, dzięki wielkie. Błażej już tam miał ciężkie pretensje, że mieliśmy 4 razy większą słuchalność niż on. Nie wiem, ech, szkoda, że takie jakieś małostkowe problemy, ale super, no udało się super moim
0: Wiesz,
1: zdaniem.
0: no ja powiem tak, ja z jednej strony właśnie to, że od lat już nie siedzę w branży, więc dużo rzeczy nie wiem. Powiedziałem to po prostu, jak to wyglądało kiedyś. Podejrzewam, że to się niewiele zmieniło. Nie sądzę, żeby coś zmieniło, bo ja no, mam znajomych archeologów do dzisiaj, ludzi, z którymi pracowałem, i ja widzę, co oni mówią, co oni piszą i tak dalej, więc nie sądzę, żeby się jakoś to mocno zmieniło. Nie wiem, no mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jakoś tam ludzi zaciekawiło i
1: A
0: tak
1: myślę,
0: trochę
1: że
0: od
1: tak.
0: kuchni, bo mi chodziło właśnie o to, żeby tak trochę pokazać, jak to wygląda od kuchni, nie? Bo opowiadać jakieś tam historyczne fakty, to sobie każdy może na Wikipedii sprawdzić, a bardziej właśnie chciałem, żeby no tak pokazać to, jak to wygląda od środka.
1: No i super. Bardzo dobrze właśnie było też o chlaniu i o problemach, które branże targają. Dobra, no to dzięki Wam wszystkim za słuchanko, dzięki za wywiad, było nie było. Ja zapraszam na Discorda, możecie tam sobie jeszcze troszeczkę poafterzyć. Będę
0: Jak
1: tam
0: ktoś by
1: jeszcze.
0: jeszcze chciał, właśnie, jakby ktoś coś chciał jeszcze dopytać, takiego już bardziej pikantnego, to na Discordzie, jak będę umiał, to odpowiem chętnie.
1: No, dokładnie. Trzymaj to się, Barry White'a, dzięki za audycję. Na razie, ho. Cześć.

0: No, to był elektryczny orgazm. Z utworem o tym samym tytule. A to dlatego, że dzisiaj gra Jugosławianie. Część, to gorsza część Jugosławii. 1-0 niestety przegrywają teraz z Anglikami. Bo tak właściwie jakby patrzeć, komu tu kibicować, to są jedni to jest więksi i mniejsi zbrodniarze, coś w tym stylu, nie? Ustasze grają z Imperium Brytyjskim, to jest straszne. Póki co Angole wygrywają. Nie wiem, czy wszyscy. Ktoś ogląda w ogóle mecz. Ja bym sobie poglądał, no ale widzicie, ja jestem, że tak powiem, zdyscyplinowany. O 9 wchodzę na antenę. Po wczorajszym meczu jestem troszeczkę zmęczony. Przyszedł do mnie kolega, który jest z Belgiem. Mama z Nikaragui. To jest kolega, któremu kiedyś się udało nam tu ściągnąć Nikaragojczyków na linię. No nieważne, bo ze smutku trochę to już... Smutek jego z przegranej jego drużyny był taki, że słuchaliśmy o Kudżawy. Kto wie, kto zna, ten wie, że do picia na smutną wódki Okudżawa jest najlepszy. No, dlatego dzisiaj taki trochę jestem zmęczony tym Okudżawą wczorajszym i klęską niestety drużyny, której liczyłem, że jednak zobaczymy ją w niedzielę, jednak okazało się, że nie będą Francuzi, których jakoś, nie wiem, nie darzę jakąś wielką sympatią. A wam powiem tak, jest sobie taki kraj, a pomyślcie tak, co by się stało, jakby połączyć ONR-ów z panem Januszem. Zrobić ONR Korwin, czy tam ONR Wolność, whatever, jak to się nazywa, jakby przejęli władzę. Otóż jest kraj, w którym doszło do takiej rzeczy, doszła do władzy, rządzi już od dłuższego czasu partia skrajnie nacjonalistyczna, partia wojny, która uwielbia militaryzm, partia wolnorynkowa, partia prywatyzująca, partia rozmontowująca państwo opiekuńcze socjalne, jakbyś kiedyśkolwiek tam istniało, no ale także partia skrajnie nacjonalistyczna. Pod rządami takiego wolnorynkowego PiSu no dzieją się różne rzeczy, wiadomo. W ogóle się dziwię, czemu, a nie, chociaż ostatnio PiS się z nimi bardzo dogaduje, uważam, że to taki sojusznik ideologiczny powinien być, chociaż nacjonaliści, jak wiadomo, no jedni z drugimi się nie za bardzo dogadują, no bo to uwielbienie jednak jednego kraju, a drugi staje się wrogiem. Przepraszam, że moje takie zachrypnięcie, ale ostatnio upały były i się troszeczkę przez klimatyzację przeziębiłem, bo to z gorącego do ciepłego. Tak, otóż w tym kraju, albo dobrze, to odkryjmy kartę, cóż to za kraj jest, a jest to Izrael i jest to Izrael pod rządami Likudu. Przeczytałem sobie dosyć ciekawy wywiad z niejakim Gideonem Lewym, opozycjonistą, dziennikarzem, reżyserem, który kręci reportaże na temat okupacji izraelskiej na terenach dawniejszej Jordanii czy Egiptu, nazywanych Palestyną. I no jest człowiek antyrządowy. No, w każdym razie wywiad był bardzo ciekawy, bo sposób, w jaki on opisał to, co tam się, jak się społeczeństwo izraelskie zmienia, no coś mi przypomina, jak żywo. Jest sobie takie słowo, które zaczęło być w Izraelu, zrobiło niesamowitą karierę. Po hebrajsku zapomniałem, jak to jest, w każdym razie w przetłumaczeniu na polski jest to lewak. Jeśli nie lubimy Likudu, zostajemy lewakiem. Jeśli nie popieramy interwencji zbrojnych Izraela, jesteśmy lewakiem. Jeśli nie chcemy służyć w izraelskiej armii, jesteśmy lewakiem. Jeśli nie popieramy 100% izraelskiej armii, jesteśmy lewakiem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jakby coś, nie? Przypominało pewien kraj nadwiślański. Jest coś takiego, że w mediach media izraelskie związane z Likudem no, zachowują się podobnie jak te wszystkie nasze tam portale tam w dupie 24 i inne takie. No i tam bez żadnego już tam krępacji przechodzą bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, jak się czyta te polskie portale, to coś tak jakby kalka w kalkę, nie? Tam się mówi o zabijaniu brytasów, paleniu, wyganianiu brytasów, ciapatych i innych, i innych, i innych. Ale ja mówię to, co się pisze w pasie tej przychylnej Likudowi izraelskiej. Przechodzi to bez słowa, bo jest wspierane przez rząd. No ale ten lewak to jest takie wśród nacjonalistycznych rządów to słowo robi takie karierę w ogóle na świecie, nie? Że cokolwiek się nie jest jakieś tam zgodne z mainstreamową retoryką, to się staje to już lewackie, bo nie okłamujmy się, ta retoryka nacjonalistyczna, pokojczyźniana, ona jest retoryką głównego nurtu w Polsce i staje się w wielu krajach także retoryką głównego nurtu. W ogóle mam takie pytanie, czym jest słychać, bo ostatnio przeprowadziłem próbę, ale nie wiem, czy jakby ktoś na czacie mógł napisać, czy to działa, jeśli ktoś w ogóle słucha. Bo to teoretycznie 10 osób, ale... Dobra. A właśnie, nie można. Straszna sprawa, bo nie włączyłem Skype'a. A chciałbym, żeby ktoś zadzwonił, może byśmy sobie pogadali. Włączam Skype'a, także sekundę. Jak to było? Jeszcze moja pamięć się myli. Oj, nie. Tak. No, się udało. Także tak, zapraszam do dzwonienia, bo Zenon się nie zadzwoni, Zenon był jedno chory. Także nie będę, że tak powiem, nie będę Zenona jakoś specjalnie eksploatował, bo nie jest nieobecny z przyczyn od niego zależnych, także no, jako nieobecnego nie będę już się na nim tak wyżywał, tak jak to miało miejsce. Ale pewnie on jakby tylko mógł, zaraz by zadzwonił i z chęcią wszedł na temat reżimu w Izraelu. Właśnie, bo to taki temat nośny, to może dzisiaj się uda i może ktoś zadzwoni, jak nie ma już drogiego Zenona na linii, może zadzwoni, a może ktoś nowy zadzwoni, tak jak i sobie możemy o tym i izraelskim reżimie podyskutować. No, partia Likud, jak już mówiłem na wstępie, ta, która rządzi w Izraelu, jest takim połączeniem ONR-u i naszych tam korwinowców. Likud zajął się ostatnio wyprzedażą wszystkiego, co tam jeszcze jest w rękach państwa izraelskiego, między innymi jedne z bezpieczniejszych linii lotniczych na świecie, El Al, zostały przez niego sprywatyzowane, obniżono podatki dla przedsiębiorstw, obniżono VAT, sprywatyzowano banki także niektóre. Jest też przeprowadzona akcja zwalczania związków zawodowych. Właśnie premier Netanyahu znajduje się w permanentnym... No właśnie, dzwońcie. No widzę, że to mam nieodebrane. Także jak ktoś jeszcze chciałby... jakby ktoś chciał zadzwonić i się zdecydował, to proszę. No, także prezydent Netanyahu jest w konflikcie z największymi centralami związkowymi w Izraelu. Oskarża je o paralizowanie izraelskiej gospodarki, nazywa zasiłki dla bezrobotnych zasiłkami dla ludzi leniwych i tak dalej, i tak dalej. Taką ma taką bardzo korwinowską retorykę. I właśnie z ciekawostek to oskarża on właśnie związki zawodowe o jako główną przyczynę bezrobocia, taka ciekawostka. I tak dalej, i tak dalej. Zresztą sam Netanyahu był swego czasu ministrem finansów. Jak to bywa z takimi politykami, są prowadzone przeciwko niemu śledztwa korupcyjne. Tylko właśnie to takie dwie korupcyjne największe sprawy, nazywane sprawą 1000, sprawą 2000. Jest on oskarżany o branie potężnych łapówek od różnych biznesmenów, także to też tak można, no nie wiem, Alnera i korwiniści jeszcze nigdy nie rządzili, także nie mogąc wpływać realnie na władzę, nikt ich nie próbuje przekopywać, ale jakieś mam takie dziwne wrażenie i takie poczucie pod skórą, że jakby się doszli, to też by się gdzieś tam w jakieś korupcyjne skandale uwikłali, wszakże nic tak nie wiem, co mieć jak kaskę. No to ma wszyscy u władzy. Także taki jest właśnie Likud. No a jaki Likud jest w kwestii ideologicznej, no to każdy wie. Jeśli chodzi o... Gdzie by to zacząć? W każdym razie jest to partia jak najbardziej wspierająca wojsko, wspierająca izraelskie lotnictwo. Na tak zwanych terenach okupowanych jest to partia, która wspiera tych takich ortodoksyjnych Żydów, chociaż to jest bardzo ortodoksyjni Żydzi. Także są anty-Likudowi, gdyż oni nie służą w armii. A partia Likud jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo prowojskowa. W statucie jest coś takiego wpisanego tej partii, że nie może ona zawierać pokoju z krajami arabskimi, które otaczają, ale to jest jakoś tak bardzo ciekawie sformułowane. W każdym razie podczas Partii Pracy w 1979 udało się zawrzeć traktat pokojowy z Egiptem, to Likud chciałby, żeby już więcej do takich rzeczy jak podpisywanie traktatów pokojowych nie doszło. No i to całość polityki tej ultrakonserwatywnej i jastrzębiej polityki tej partii to właśnie prowadzi do tego, że i społeczeństwo także się zmienia. To tak jak kiedy idziesz z Jitzhaka Rabina i potem, gdy jeszcze Partia Pracy miała to do powiedzenia, to właśnie wtedy powstał, powiedzieć, mit, no nie tylko mit, ale sam Izrael zaczął się zmieniać jako kraj otwarty, jako taka oaza, gdzie mogą się na Bliskim Wschodzie wypowiadać różni aktywiści z różnych stron, gdzie ruch LGBT się nawet rozwija, są w innych krajach tego regionu, jest nie do pomyślenia i tak dalej, kraj o względnej wolności słowa i tak dalej, no to wszystko jest zaprzepaszczane właśnie przez rządy tych ultranacjonalistów. No i właśnie, i to idzie w tym kierunku, że w Izraelu, podobnie jak w Polsce, potem jak PiS przejął władzę, ci wszyscy tacy, którzy gdzieś tam obecni byli na marginesie życia politycznego, nagle znajdują się w głównym nurcie, te wszystkie poglądy, których kiedyś trzeba było się wstydzić, to dziś one stają się głównym nurtem, tak jak u nas wypełł z gdzieś tam z odmentów historii, wypełł nam ten nowy Enery, gdzie tam sobie te gdzie tam ci młodzi prężyni, możliwe geje nawet w większości, maszerują sobie w tych takich mundurkach wzorowanych na SA i tak dalej, i tak dalej. To samo się dzieje w Izraelu. Nagle ci ultranacjonaliści poczuwają w sobie tą wolę, tą moc. I nie jest potrzebna już w Izraelu jakaś specjalna cenzura państwowa. I nawet tego nurtu nie muszą specjalnie reklamować, że samo społeczeństwo samo z siebie wyklina właśnie tych, którzy mają inne zdanie, tym pięknym słowem lewak. Także polecam, jakby ktoś dotarł do tego wywiadu, obym musiał zajrzeć, ja go czytałem, a u mnie ciężko ciężko z pamięcią, także gdy znalazł sobie ten wywiad, pisał sobie Gideon Lewy, sobie poczytał, jak to się społeczeństwo izraelskie zmienia. Ciekawa sprawa, a trochę taka lekcja dla nas tu w Polsce, jak to właśnie sami idziemy w tym kierunku, nie? Jeśli chodzi o mecz, to nadal 0-1, także nadal Imperium Brytyjskie przeciw Ustaszom wygrywa. Czy w ogóle mnie słychać? Bo coś, kurde, widzę, że jakaś aktywność mała, nikt nie dzwoni, nie wiem. Tak jakby w eterze nie było nikogo. Jakby ktoś, może nikt nie słucha. Jak mówię do siebie, ale to może na podcaście. Dobra, to tyle o Izraelu. Jakby ktoś chciał zadzwonić i miał jakieś swoje przemyślenia na temat kwestii Izraela. W ogóle jakieś smutno mi bardzo, bo tak jak zawsze o Żydach coś się wspomniało, to zaraz ten temat tak chwytał i się rozpętywała, jak to się ładnie mówi, gówno burza gdzieś i tak dalej, a to nic. Jakoś dziwnie. Dobra. A w ogóle taka sprawa, jest taka sprawa, ostatnio głośna, to tak wyciągnęło, święto brzenie się zrobiło, jak to w Polsce, jak to w Polsce państwo jest tylko teoretycznie i tak dalej, a mianowicie mówię o tej słynnej kwestii budowy zamku. Chyba mało mało kto nie słyszał o tym, bo to teraz już nawet Wyborcza podchwyciła i chyba gdyby ktoś tego przypadkiem nie sfotografował, bo to jest rzecz dziejąca się w wielkiej tajemnicy, podobno jakieś NDA straszliwe musieli podpisywać nawet zwykli budowlańcy, którzy tam pracują, by się nikt o tym nie dowiedział, chociaż ciężko się jest nie dowiedzieć o budowie drugiego Malborka. Drogiej Krawcze, ja tak myślę, że po prostu wszyscy oglądają mecz i to jest tym spowodowane, wszakże półfinał to półfinał. Ja tu też mam w okienku sobie tak puściłem meczyk. Także no Izrael się nie gra, ale to nic. No, zamczysko się buduje. To tak z jednej strony to pokazuje słabość naszego państwa, a z drugiej to jest jakiś taki mokry sen tych wszystkich libertarian i tak dalej, wszakże można sobie budować, jak się okazuje w Polsce, można sobie budować co się chce i gdzie się chce. Cześć ojcze prowadzący. Halo. No ja cię nie słyszę, nie wiem czemu.
1: Halo, słychać
0: mnie teraz? Teraz cię słyszę.
1: No, dobry wieczór.
0: Ale to wiesz co, mi się teraz przypomniało takie ten, może kiedyś, ja to tak kiedyś za przekór, jak jeździłem samochodem po nocy, wyłączałem sobie ojca dyrektora, bo oni tam zawsze mówili, nie, a muzyka to mnie usypia na długiej trasie. Ale jak tam gadali i się denerwowałem, to całkiem dobrze było. I było coś takiego jak rozmowy niedokończonej, to tak sobie w nocy gadali. Kojarzysz coś takiego, czy nigdy nie słuchałeś radia?
1: Zdaje się, że z kimś mnie pomyliłeś. Tu Jacek Blacha dzwoni. Ja krótko wygłoszę elaborat i proszę mi nie przerywać. Dobrze? Zaraz, pozwolisz, że skończę, tak? Bo jeszcze się nie wypowiedziałem, a ty już mi przerywasz. A ja mam tu określony czas, 44 sekundy na stoperze, czas start. Dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, przed tym jeszcze, jak zostałem małym chłopcem, ale to jest zupełnie inna opowieść, którą być może kiedyś wam przedstawię na łamach tego zacnego radia, Szapoba. Chociaż ostatnie audycje bardzo rozczarowały. Sedes, Kibel, to mało powiedziane w tym wypadku, że tak powiem, pozwalając sobie na taki ton bardziej, który być może bardziej się spodoba Krawcowi. Niekoniecznie mi, ale w tej sytuacji jako sponsor nie czuję się już upoważniony, aby wydawać jakiekolwiek dyrektywy czy dawać dobre rady. Kapitanom tego radia, oni sami, skoro są kapitanami, nie chwycą za ster. Przekroczyłem 44 sekundy. Tak więc pozdrawiam wszystkich, postaram się następnym razem dzwonić częściej, ale mniej, ponieważ tak jak dzisiaj nikt nie zadzwonił, chciałbym to zauważyć, no to wtedy dzwoni Blacha, no i cóż, mogę powiedzieć jeszcze, czy masz do mnie jakieś pytania może, Błażeju?
0: No właśnie się pytałem ciebie, czy słuchałeś kiedyś radia w swojej historii życiowej?
1: No, to były jeszcze czasy, kiedy kiedy jeszcze radio miało, coś nazwanego Zielonym Okiem, o którym być może ty słyszałeś, Zielone Oko słynne, radiowe. Myślę, że nie słyszałeś, no ale to tylko wiarusy radiowe, stare wygi, do których nie pretenduję oczywiście, ale jakoś tam mam nadzieję, że swoim wkładem wpisuje się, że tak powiem, w około radiowe życie. Szeroko rozumiane, ponieważ jako radiowy faszysta, no jestem, mam zajęte wszystkie radia od

0: A to są te takie właśnie charakterystyczne moje. Wystąpienia, no co tu dużo mówić, ponieważ ograniczając sobie sam czas, przydzieliłem cały praktycznie ten czas sobie, ponieważ myślę, że taka formuła radia też znajdzie swoich zwolenników. Nie wiem, jak ty się do tego...
1: Antenę, może chcesz przejąć antenę, drogi Jacku.
0: Ustosunkujesz?
1: Nie, ja stosunkować się to będę w weekend, bo tak w tygodniu to pan Bóg mnie nie przykazał, żeby się stosunkować. To nie będę, a ja jestem hetero w ogóle. Nie będę się stosunkował.
0: No właśnie. Dobry wieczór.
1: Nie, ale...
0: Ale już dłużej nie mogę.
1: Kiedyś, nie, a słuchałeś kiedyś radia?
0: No pewnie, no a no, jak to nie słuchał?
1: Zawsze było, że to były te rozmowy niedokończone i tak gdzieś właśnie w połowie dzwonił sam on. I tak, właściciel radia dzwonił na antenę i wygłosił tak jak ty taką tyradę i się wyłączał, jakby się przypomniało. Także ojcze dyrektorze, bo on tak zawsze dzwonił i mówi, o tu słuchacz dzwoni, a nie, to ojciec dyrektor sam. Szczęść Boże, ojcze dyrektorze, szczęść Boże.
0: Tutaj na czacie, że mecenat Patronite'a właśnie jak krew w piach poszedł po tym, jak Jacek usłyszy dworowanie sobie. On to może tak być, on poważnie bardzo podchodzi do takich.
1: I słyszałem, że całe 19 zł pójdzie.
0: Ja nie wiem ile, ale Jacek tutaj, hojny sponsor, to też nie w kij dmuchał, jak się obrazi. Chyba przegiąłem trochę, co? Jak myślisz, będzie kolejny
1: drama?
0: Nie,
1: ja już jestem, ja tu nie chcę nikogo obrażać, ale ja kiedyś bardzo nie ten, też zrobiłem zamieszanie na antenie i ze sponsorami, nie? Tak. Nie wiedząc nawet o tym, że tak czynię.
0: Zamieszanie zrobiłeś?
1: No było przecież.
0: No trochę szaleństwa musi być w audycji.
1: Było. No chciałem zauważyć, że moja audycja miała największą ilość komentarzy w historii.
0: No proszę, no to tak jest, że jakieś takie audycje, które ludzi poruszają jakoś tam albo rozbawią, albo poruszą, albo wkurzą, to zawsze dużo komentarzy, nie?
1: No i to tak całkiem mi wyszło w ogóle, no ale to tak zawsze spontanicznie, nie? Tak w ogóle nie starałem się nikogo obrażać. Mecz oglądasz, nie oglądasz, bo pewnie wszyscy, nikt nie dzwoni, bo wszyscy mecz oglądają.
0: Właśnie, kopią.
1: 1-1 jest, tak?
0: 1-1? A 1-1. Kto z kim gra? Bo nie wiem, już się cieszyć.
1: Ustasze grają z Angolami.
0: Aha. No.
1: Nie wiem komu, nie, no, Ustaszą czy Angolą? Komu byś kibicował?
0: Sam nie wiem. Takie abstrakcyjne pytanie.
1: No, wczoraj Belgia...
0: Polsce. Polska mistrzem Polski zawsze przecież. W ogóle. Widziałeś taką serię komiksową? Polska mistrzem Polski? To robią ci od Jerza Jerzego. Tylko ciągle zapominam.
1: A Jerzego kiedyś tak czytałem. On był na ostatniej stronie Ślizgu, nie?
0: Tak, stare czasy. Ty
1: czytałeś Ślizg.
0: No, ty co ty jesteś, deskorolkowiec? Biker?
1: Nie, to ja w liceum, to była bardzo ciekawa sprawa. Ja byłem tak zwanym brudasem, czyli metalem, miałem długie włosy do pasa, a wszyscy moi znajomi to byli skejci, także to była taka bardzo... Chodziłem taki, wiesz, chodziło czterech kolesi...
0: Renegat taki.
1: Tak, czterech kolesi z opuszczonymi spodniami, tak wiesz, tym krokiem, jak to wtedy moda była, no i jeden z takimi długimi włosami i na czarno i to tak... Była.
0: To ty jesteś zdrajca metalu, to jak to śpiewa Nocny Kochanek, zdrajca metalu. Miałeś skórę czarną kupioną na raty.
1: Miałeś nie, ja byłem raczej PSL-em. Byłem raczej tak jak PSL. Kto wiesz, bo to oni najpopularniejsi byli, to były najpopularniejsi.
0: Długie włosy, PSL, to słuchajcie, on miał takie długie włosy bardziej nie jak metal, czy jak Thor, tylko jak Janko muzykant takie miał, jakieś długie, coś czuję.
1: Tak, bo co wiesz, jaki jest PSL? PSL to zawsze z tymi u władzy, nie?
0: Tak, rodzina na swoim. I tak. Nie kryją się ze swoim nepotyzmem i jakoś znaleźli elektorat wśród na pewno tych, którzy są nepotyzmem zainteresowani.
1: Ja bym się zapisał do PSL-u nawet, no czemu nie? W ogóle wstąpiłem...
0: Jakoś taki fajny utworek puszczałeś o, tak, ostatnio.
1: Kombat,

0: wiejskiej klasie, oczywiście. Narodowy agraryzm. To jest to, co powinno.
1: Ale ta srogi klimat, nie? Wyobraź takich rolników wkurwionych na traktorach z pochodniami.
0: Tak, tak. Ale nie uważasz, że narodowy agraryzm z Pawlakiem na czele to by było, co poprowadzi Polskę do mistrzostwa Polski?
2: Za każdą kroplę miodu przelaną z naszych pasiek.
0: No, no. Kombat wiejskiej klasie.
1: Hicior, taki power play z prawdziwego zdarzenia. No, a słuchaj, tak zadzwoniłem w sumie, wiesz, pogadać, zagadać, bo trochę tak dzisiaj tutaj do wniosków doszliśmy w kapitanacie, że tak można trochę na luz wrzucić i robić takie luźne audycje i to w niczym nie przeszkadza, a wręcz ludzie lubią sobie posłuchać po prostu rozmów. Czasem rozmowa jest ciekawsza, czasem mniej ciekawa, ale to jest żywe radio i ja tutaj wszystko jest na żywo, to jest atut. Głos.
0: Ja mam taki brzydki. Jak z Zenonem w ogóle to rozmawiamy, to nikt nie może rozróżnić, kto mówi, to jest ten problem.
1: Ja, wiesz, z tą brzdotą i ładnotą to jest tak, że czasami się o gustach faktycznie nie dyskutuje. Ale i nie ma jednego wzorca dobrego głosu, nie? I są różne głosy i to grunt, żeby jakoś dopracować w sposób gadania bardziej niż głos, to zawsze jaki jest, taki jest i znajdzie swoich amatorów, nie? Tak mi się wydaje.
0: Nie, no, ja tylko tak wiesz, mówię tak z tego, co się mówi o radiowych głosach, tak podchodzisz raczej pod tą taką ogólną, ogólny kanon dobrej dykcji i tak dalej, nie? To tak, ja miałem radiowca w rodzinie w ogóle. Miałem z programu pierwszego polskiego radia, miałem radiowca.
1: O proszę.
0: Tak, ale uciekł w 69 chyba do Szwecji.
1: To któryś tam ma jakieś radiowe korzenie, widzicie? O, ktoś się przyłączył.
0: Właśnie, witamy.
1: Witamy.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Słychać mnie w miarę przyzwoicie?
1: Bardzo przyzwoicie słychać pana, szanownego. A przepraszam, co ja się wprowadzącego audycji? Dzwonię do Błażeja i dzień dobry, tak? Co? Teraz, jakby to moja audycja była. Sorki.
0: Starszeństwo stopniem.
3: No więc według kolejności teraz najpierw przywitam prowadzących, czy tam prowadzącego i gościa.
0: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. I wielkie Bóg zapłać Krawcze dla ciebie za wprowadzenie luzu do audycji, bo ja już wcześniej do Błażeja próbowałem dodzwonić się i się nie udało, bo miał wyłączonego Skype'a. Zaapelowałem do niego na Discordzie, aby go uruchomił, ale przyszedł kebab. Tak, przyszedł kebab, musiałem zjeść kebaba, dlatego nie dodzwoniłem się. Natomiast...
0: O, smaka mi narobił.
1: Nie był dobry. Arabski akcent się pojawił.
3: Naprawdę nie był dobry.
1: Arabski
3: paskudny
1: akcent.
3: Sos. O co mi chodziło? Właśnie o ten luz, wiesz, Błażeju, bo to już jest taka kolejna audycja z rzędu, która się zaczęła od takiego smęcenia tam o Żydach i tego... Nie wiem, czy zauważyłeś, ale statystyki słuchalności... No, lecą na ryj, nie? I właśnie ja mam taki
1: słuchasz
3: pomysł.
1: Marudzę.
3: Ty jesteś trochę po marudze, no.
0: No nie mam dostępu do statystyk słuchalności, to jest problem.
3: No 11 osób było.
1: No jest... bo jest mecz, bo tak czasami po prostu bywa. To nie zawsze liczba słuchaczy nawiązuje do tematu czy jakości audycji.
0: Ja wam powiem, że to coś w tym
1: A do pośmiania się trzeba dwóch, nie? Zwykle. I to nawet to czasami ciężko jest samemu na przykład coś zrobić na wesoło, bo nie każdy się potrafi tak sam z siebie się śmiać, bo to taki talent właśnie błazna trochę jest. Ale tu muszę pochwalić poczucie humoru załogi Nocnego Radia. Ja się śmieję. Polecam.
3: No, było dobre. Natomiast ja nie dzwonię w sprawie takiej, żeby tu była błazenada jakaś w tej audycji. Jak najbardziej konstruktywne tematy. Błażeju, ty jesteś podróżnikiem. Przecież ty zwiedziłeś pół świata. Masz wspaniały materiał do tego, żeby tutaj jakąś ciekawą audycję właśnie poprowadzić na temat tego, wiesz, jak tam w danym kraju, który miałeś przyjemność odwiedzić, się żyje, poopowiadać nam trochę i to byłoby super interesujące.
0: Ja ci powiem, że problem jest taki, że teraz, wiesz, w dobie tanich biletów lotniczych podejrzewam, że 90% naszej tutaj populacji radiowej była w więcej krajach niż ja. to tak.
3: No to ja ci powiem z mojego punktu widzenia. Ja w życiu za granicą byłem tylko raz i to było tak, że jak byłem w górach gdzieś tam, nie pomnę już nawet w jakich, ale polskich górach, to jedną nogę przełożyłem przez granicę Polski z Czechami i to była moja wyprawa za granicę. Tak, więc mnie na pewno jesteś w stanie bardzo zainteresować jakimiś tam historiami.
0: Polecam podróżować w ogóle, bo to czasem jak Czech popodróżuje, trochę nabiera innego widzenia świata. Tak jest.
3: No dobra, jeżeli
1: bardzo interesująca moim... wypowiedź. Chciałbym zauważyć, że bardzo interesująca wypowiedź zarówno Błażeja, jak i słuchacza, który dzwoni, Junik Orgazma. Bardzo interesujące obie były te wypowiedzi.
3: Tak, ja też chciałem powiedzieć, że bardzo fajne radio robicie i że super jest i że bardzo często was słucham razem z rodziną i róbcie tak dalej.
1: Z dziećmi tak... też? No to nie jest radio dla dzieci, proszę pana.
0: Mi się rodzina powiększa właśnie.
3: Z rodziną, ale taką dorosłą rodziną.
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo w niektórych radiach to zauważyłem, że używają, no ja już tu nie powiem z takich słów na D, oznaczających tylnią część ciała, że tak powiem. W niektórych mediach jest to na porządku dziennym, że takich słów się używa i nie wpłacajcie na te radia, jeśli chcecie, żeby to dobro, żeby to ta światłość, siły dobra, światłości szły do przodu, a nie zły wilk szczekał i obsrywał cały ten radiowy światek.
0: A chodziło ci o słowo dupa.
1: O!
3: Już zero płat.
1: O!
0: Ale to jest szlachetne słowo, no. Słowo dupa, no proszę was. Określa szlachetną część ciała ludzkiego.
3: Jak jest dupa po żydowsku?
0: A ty nie wiem, jak jest dupa po hebrajsku, ale mogę sprawdzić, proszę. Jak jest dupa?
3: Nie musi być po hebrajsku, może być w tym języku jidysz.
0: Jidysz to pewnie będzie jakoś arsz, bo to jidysz to jest jidysz deutsch właściwie.
3: O, to tak arsz. Z niemieckiego dokładnie, nie?
0: Tak, bo to są... Ale zobaczmy, gdzie ja mam. Na hebrajski, no bo już jidysz to już nikt nie mówi, szczerze powiedziawszy.
1: Po rusku to żopa, tak?
0: No, żopa.
3: A po ukraińsku sraka. Poważnie, no. Tak. Po ukraińsku puścić bąka, to jest pukać. Także jak ktoś, nie wiem, mówi, że pukałem do drzwi, no to Ukrainiec zrozumie, że napierdziałeś na drzwi.
1: To w Białymstoku chyba mówią z akcentem ukraińskim. Znaczy, no, z takimi naleciałościami jakimiś Ukraińcami, Ukraińczymi, bo tam jest kopnecie w srakę, nie?
3: O, to tak, to mogło się stamtąd wziąć właśnie.
1: To moi ulubieńcy na YouTubie, Major i Konon tak mówią, kopnę cię w srakę. Oddawaj moje konserwy, bo cię no, kopnę w srakę zaraz. Ja za światło zapłaciłem, a ty za co zapłaciłeś?
0: Patos streamów. W ogóle ja już tyle rzeczy dziwnych przez to radio się dowiedziałem, co się dzieje w internecie, że się powoli zaczynam przerażać. Jak gdzieś tam...
1: Chaos.
0: Tak, ja myślę, że jak nie było internetu, to jakoś tak to życie było spokojniejsze. Znaczy żyłem w przeświadczeniu, że ludzie reprezentują ogólnie jakiś poziom, a po tym jak ten internet się upowszechnił, to niestety moja wiara w ludzkość została bardzo zachwiana.
1: Bardzo. No bo to takie faktycznie Black Mirror, takie lustro, w którym się odbiliśmy, się przejrzeliśmy trochę, bo to nie jest tak, że jakiś taki czy prymitywizm, czy upodobanie do głupich rzeczy, do płytkich, jakiś taki wulgarność wszechobecna, to jest coś, co powstało razem z internetem, nie? To wszystko musiało być wcześniej, ale się właśnie zastanawiam, czy internet jakoś wzmógł, nie? Czy striggerował jakoś ludzi
0: chyba
1: do...
0: Chyba tak, bo jeśli takie pierdoły miałeś opowiadać w twarz człowiekowi w barze, to raczej się trochę wstydziłeś, ale jak to anonimowo gdzieś sobie napiszesz i jeszcze cię wysłuchają, no to jest...
3: Mamy w języku polskim takie piękne słowo jak sprowokował, a tu w tym radiu non stop słyszę tylko striggerował.
0: Nie, ja mówię sprowokował, proszę. Ja nie nienawidzę anglicyzmu.
1: Słusznie prawisz, też był, żebym za tym, żeby prawidłowo polszczyzny używać.
0: Nie, ja powiem tak,
3: no bo to szlachcic, nie? Ubogi, ale szlachcic.
0: Tak, ja powiem tak, ja język polski używam...
1: Ale żebyś wiedział, że masz właśnie do czynienia ze szlachcicem.
0: Jedynie używam język polski.
1: Choć ubogi.
0: Coś tam się w tym. W tle. Przepraszam. No, ja język polski używam jedynie w środy, jak rozmawiam tutaj z wami, czasem jak mama zadzwoni, ale tak to no, zawsze po angielsku, ale staram się anglicyzmów nie wrzucać, bo uważam, że to jest paskudne mieszanie języków. I na przykład to słowo takie ohydne hate, jak ono mi się nie podoba. Jest mało.
1: True man.
0: Yo, motherfucker.
3: Mogę wrócić do audycji
1: z 2015 roku?
0: Przepraszam.
1: Co?
3: Czy mogę wrócić do audycji z 2015 roku? Bo wczoraj, czy przedwczoraj sobie słuchałem. To była chyba nocna jazda. I tam Claude, czy tam Kot Monet, wypowiedział takie słowa, że tam rozmowa toczyła się ogólnie o dzietności, o demografii, coś tam trochę było wspomniane. I nadmienił, że tutaj ludzie w tych czasach to właśnie zaprzeczają trochę temu swojemu naturalnemu instynktowi do przedłużenia gatunku i coraz to mniej ludzi pragnie mieć dzieci. I też to było powiedziane, że to w kontrze do świata zwierząt, że w świecie zwierząt tak się nie dzieje. Natomiast jako przykład chciałbym podać ogrody zoologiczne chociażby, w których bardzo trudno jest rozmnożyć niektóre gatunki, ponieważ one właśnie w związku z tym, że mają takie warunki trochę zamknięte i no dalece odbiegające od naturalnych, też odmawiają sobie przyjemności spółki.
0: Nie, to nawet na wolności jest taki gatunek, się nazywa panda wielka, który się nie lubi rozmnażać. Po prostu pandy nie lubią mieć dzieci, a jak już mają, to tak nie za bardzo się nimi opiekują. No to tak jest, także to także w naturze są
3: to takie. To nie dotyczy tylko pandy, ale wszystkich, no prawie wszystkich zwierząt takich klatkowych, trzymanych w klatkach.
0: Nie, ale pandy na wolności się nie lubią rozmnażać, dlatego możliwe. Ich jest tak mało, bo one to takie ludzkie są, no bo dziecko to problem, no. Ja się rozmnożyłem i ostatnio jak patrzę na ilość rzeczy, które trzeba zrobić, by dziecko mieć, to stwierdzam, że... Ja tak zazdroszczę tym wszystkim patologiom takim, że oni to tak wszystko łatwo im przychodzi, to dziecko mają, nic się nie zajmują w ogóle, a ja tak nie mogę, jak ja przechodzę, ile to rzeczy trzeba zrobić, żeby tak normalnie to dziecko wychodzi, to ja pierdziłem.
1: Niektórzy zostawiają na żywioł, a ja chciałem podkreślić, że znowu wspaniałe wypowiedzi były, bardzo takie i taki walor edukacyjny też się pojawia w naszym radio. Zawsze trochę stawialiśmy na to, żeby też był ten walor edukacyjny. I ucząc bawi, śmiesząc tam uczy.
0: Na kurs się zapisałeś? Krawiec?
1: Jaki?
0: Marketing Weekend.
1: Aha, dla opornych, taką żółtą książkę mam. Tam jest prowadzenie radia dla opornych.
0: Ja widzę, że właśnie, że
1: trzeba jajca sobie robić, trzeba na Facebooka wrzucać, tam mówić, dajcie łapki w górę, suba.
0: A Instagrama mamy?
1: Nie mamy.
0: O właśnie, i co? A Twittera mamy?
3: Ja tam bym mógł się fotografować na Instagramie radiowym, bo on tam lubi się
1: pokazywać. Twarz nocnego radia, no.
0: No też widzicie, mamy, jak to Twitterka poprowadzi.
1: To jest taki model nasz, Etam mógłby być takim modelem, tam na przykład raz by się sfotografował w gaciach rozdartych, raz w takim dresie z PRL-u jeszcze tam jakiś sport, taki granatowy.
0: A będzie na snapie.
1: Raz w koszulce siateczkowej i w gaciach, jedna skarpeta taka, druga taka.
3: Prowadzenie Twittera zleciłbym Krystynie Pawłowicz, bo ona naprawdę ma bardzo dużo do powiedzenia i codziennie coś tam postuje. Czy to na Twitterze, czy na Facebooku, także mielibyśmy bardzo aktywny profil.
0: To tak jak Trump. No właśnie, Trumpa też tu miałem. W ogóle, bo ja już się zacząłem systematyzować, bo tu mi wiele zarzucało, że mam audycje beztematyczne. I dlatego właśnie mówię, że smęcę, bo zrobiłem sobie takie listy tu. Rzeczy, które warto powiedzieć.
1: Nie, ty smędzisz, to masz taki ton czasami, jakbyś przysypiał trochę, wiesz? Czasami normalnie, a czasami zaczynasz tak...
0: No, muszę powiedzieć, że wczoraj po prostu tak, przyszedł kolega Belki, mówię, słuchaliśmy do drugiej w nocy o Kudżawę. Przy żydowskiej wódce, a to już...
1: Jakie klimaty, słuchaliśmy o Kudżawę przy żydowskiej wódce.
0: Tak, to jego rozpacz z powodu przegranej Belgii była aż tak wielka, że doszło do Okudżawy. A wy nie wiecie, co to znaczy dojść do Okudżawy.
3: Ale wiem, co teraz to znaczy doprowadzić do rozpaczy. Właśnie teraz was doprowadzę do rozpaczy moim rozłączeniem się na Skype'ie, ponieważ jestem w pracy ogólnie, no i muszę właśnie się zająć trochę obowiązkami.
0: Dobra. Czekaj, dzwonisz do radia, jesz kebab w pracy, tak? Zgaduję, jesteś urzędnikiem.
3: Nie. Jestem
1: nie, po prostu takim
3: specjalistą.
1: Obibokiem.
3: Wybitnym specjalistą do siedzenia na stołówce jestem.
1: Specjalista od przebywania w pozycji horyzontalnej.
0: Wyślij mi maila, wyślę wam CV.
3: Nie, to ten, ja właśnie szukam nowego zatrudnienia, gdzie naprawdę już nie będę musiał ze stołówki się wyłaniać, tylko cały czas bym mógł tu siedzieć, dzwonić do radyjka.
1: Stróż nocny.
3: Tak, pracowałem kiedyś jako, może nie stróż nocny, tylko całodobowy, ochrona, ale może o tym kiedyś opowiem w audycji.
0: A ja kiedyś pizzę rozwoziłem.
3: Potrzeby. Bo potrzeba kiedyś mnie tam zagaił na Discordzie mnie i blachę właśnie, że on by bardzo chciał poznać ogólnie naszą pracę od wewnątrz, jak to wygląda. I może będzie okazja trochę o tym wspomnieć.
1: Ja bym chciał usłyszeć o pracy stróża nocnego, a nie o twojej aktualnej.
0: Ale stołówka jest czynna o godzinie
3: 10. Wbrew pozorom jest to ciekawa robota.
0: Ale stołówka jest o 10 czynna, no to ładne, to dobre.
1: Ja nawet nie wiem, jaką ty masz pracę, więc już teatr wyobraźni się tu uruchomił. Na przykład, nie wiem czemu sobie wyobraziłem ciebie, tak może trochę ze względu na ksywkę. Nie obrazisz się, jak coś ci...
0: Nie, to mój szef, to jest zajęte.
3: Nie, to Zbigniew Hołdys, czy jak mu tam on był jako penis przedstawiany w kapeluszu.
1: Nie, ale słuchaj, nie nosisz przypadkiem takiego kolorowego garniturku z kożuszkiem w paski, tak na różowo, ciemne okulary i nie masz... I nie opiekujesz się takimi kilkoma dziewczynami tam trochę?
3: Wręcz naprzeciwko.
1: Aha, nie, czyli nie jest nie wiemy.
3: Nie. Dobra, ja kończę, bo tu zaraz się rozpocznie przerwa na stołówce, będzie mnóstwo ludzi.
1: Na stołówce, no to już jakaś podpowiedź. Jesteś panią z wąsami, co nalewa zupę.
3: No blisko.
1: O.
0: Stołówka w Komendzie Głównej Policji, bo w nocy pracuje.
3: O, dobra, bywajcie.
1: Trzymaj się, cześć. Ale mi się wyobraźnia pobudziła.
0: Krawcze, a ja kiedyś rozwoziłem pizzę po nocy. Taki miałem okres w życiu, tak.
1: I co, i ktoś ci nie chciał zapłacić, to trchałeś się?
0: Nie, wiesz, wytrzymałem 3 dni właściwie, bo ilość psów, które na mnie wyskakiwało właśnie, a już nie mówiąc weekend, jakaś sobota, jak tam, wiesz, coś, za przeproszeniem, na pruci jego moście, wiesz, 2x2 na jakichś dziwnych osiedlach i tak dalej, stwierdziłem, że to nie dla mnie.
1: No tak, trochę
0: może. Zarobek był taki, wiesz. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale to taka jest. Nie wiem, właściwie to powiedzieliśmy nazwami firm, czy lepiej nie nazwami firm.
1: Można mówić, to zawsze jakieś info.
0: Jest taka sieciówka Da Grasso się nazywa, nie?
1: No.
0: No to ja tam właśnie robiłem za kierowcę te całe 3 dni, będąc biednym studentem, żeby tam na wachę zarobić. To się okazało, że nie byłem tylko kierowcą, ale kierowca co robi? Miesza sosy, wyrabia ciasto, nalewa, tak. Jak nie ma kursów, to kierowca tam, no niekoniecznie musi, wiesz, po wymienianiu tam świecy w silniku umyć ręce, tylko idzie tam i to ciasto wyrabia. Także jakby ktoś tam do Grasso szedł, to tak tam kierowcy robią.
1: No ciekawie, czyli taki w sumie zawód pracownik pizzy bardziej niż kierowca, można powiedzieć. To powinni też dobrze płacić za taką pracę. Dobrze płacili? Nie, no mówisz, że zarobiłeś tam 20 zł. Coś. To podobne zarobki masz czasami, jak jeździsz jakimś Uberem, duperem, albo Uber Foods, roznosisz żarcie na rowerku, coś też można. Na YouTubie jest popularny jeden koleś, Yellow Box, który kameruje cały czas swoje przygody, jak rozwozi żarcie pod marką Uber Foods. Jak myślisz, jest może ktoś taki zasponsorowany, żeby nagrywać? Bo wiesz, niby na luzie, niby spontan, tam na rowerkach, zawody, ale cały czas pokazuje tą pracę, pokazuje.
0: Nie no, oczywiście, że jest zasponsorowany, bo ci powiem, ja byłem tym kierowcą i ostatnią rzeczą, o jakiej myślisz, to jest nagrywanie czegoś. Po prostu jesteś cały czas wkur na to, jak to działa i no a może taką ma taki charakter. Może są ludzie, co faktycznie lubią taką pracę.
1: Pewnie...
0: Jesteś optymiści.
1: No, kurczę, na przykład my Polacy miewamy trudne charaktery, więc myślę, że sporo jest różnych dziwnych przygód związanych. No,
0: ale na ci
1: pewno
0: powiem...
1: Na pewno cię przeganiają bagiety z różnych miejsc, jacyś parkingowi, tak jak na tych nagraniach jest. Ochroniarze od czasu do czasu. Czasem no bywa się jakiś taki, że się freak do ciebie przyczepi, na przykład tego chłopaczka na rowerku śledził go jeden klient, któremu on rozlał napój. No, takie przygody masz.
0: Ale w ogóle jestem po prostu, że tak powiem, zbudowany tym, co się dzieje w mojej firmie. Jestem świadkiem pierwszego w moim życiu buntu robotników. Tak. Byłem w poniedziałek czy we wtorek.
1: Twoje klimaty, przepraszam.
0: Tak, we wtorek.
1: Bunt robotników. To Błażej takie klimaty właśnie lubi. Bunt robotników. Jak tak, zaraz flagę wywiesi sobie z czerwoną gwiazdą.
0: Wchodzę sobie do naszej kuchni pięknej, żeby zrobić celem zrobienia przysłowiowej urzędniczej kawy. Wchodzę sobie, a tam siedzi sobie tam trzech projektantów, jakaś tam od sprzedażowa, ktoś jeszcze. Tak się na mnie spojrzeli, jak weszłem. Ja tak patrzę. I tu koleżanka wstaje i mówi, ty, a ty mówiłeś kiedyś, że coś tam do jakiejś związkowej gazety pisałeś w życiu. No ja pisałem kiedyś, pisałem. To ty wiesz, jak tam związki funkcjonują. No, ty byś nam powiedział, jak związek założyć.
1: O. Ty to zostań Wałęsą drugim.
0: Będę w Niemczech.
1: Weź tam przeskocz przez jakiś tam... przez te, na stołówce, przez ladę, żeby trochę to nie było takie, że zgapione w 100%. Przez ladę, przeskocz, pokaż tam. Wygraliśmy, panie! To nie tylko ja, głównie ja, ale nie tylko ja. Miałem pomocników, miałem, tak. No, taki musisz być.
0: Ty się śmiejesz, ale taka bunt robotny, znaczy wiesz, no w Niemczech to raczej nie jest aż tak bardzo potrzebne. Bo tutaj jednak warunki są lepsze pracy, ale w Polsce widzisz jakoś się mało ludzi tak jakoś. No ty na etacie nie robisz, nie?
1: No nie.
0: No to nie wiesz, jak to jest być na etacie, wyzyskiwany czas.
1: Ale pracowałem na etacie wiele razy w wielu firmach, no to wiem jak
0: nie
1: to jest.
0: Nie miałeś jakiejś ochoty takiej należenia do związku?
1: Raz, kiedy mi opóźniali się z zapłatą, to wydrukowałem taką karteczkę Solidarność, postawiłem na klawiaturze i siedziałem i kanapki sobie jadłem, dopóki mi nie zapłacili. I zapłacili.
0: A patrz. A tutaj nie, to nasi podwykonawcy trochę się buntują, bo i też tam z płaceniem, ale nie, w ogóle jest bunt trochę z innych powodów, bo to wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tutaj raczej się ludzie buntują, bo brakuje, jak to oni mówią, brakuje jasnych ścieżek rozwoju, brakuje ścieżek awansu i tak dalej, i tak dalej. No, to tak trochę mniej na pieniądze, ale i tak jest bunt, ja jestem podbudowany, że komuś się chce buntować przeciwko szarej egzystencji.
1: No, najwyższy czas. Trzeba, jest teraz dobry czas na buntowanie się, bo buntowanie się jest modne.
0: A co powiesz o zamku, bo byłem tu właśnie w temacie w zamku. Bo to taki głośny temat w Polsce ostatnio, nie?
1: Że budują zamek na terenie chronionym w jakiejś tam puszczy białowieskiej.
0: Drugi Malbork, nie?
1: I to jakieś już krążą teorie spiskowe, że to zmartwychwstały tak naprawdę nieumarty Kulczyk to buduje, albo że tam będą tajna sekta, jakieś bractwo będzie miało na uboczu swoją siedzibę w zamku, będą tam rytuały odprawiać.
0: Nie, no parę zamków już się budowało kiedyś w Polsce, z tego co pamiętam. Były takie opcje, jeden gdzieś tam na Kaszubach, jeden, że pamiętam, w Stanach parę zamków zbudowali, takich jeden wieży. No ale to zamczysko widziałeś, te zdjęcia, to jest takie imponujące, nie?
1: No, bo to mówimy o tym zamku, który od zera ktoś sobie buduje, żeby tam zrobić czy hotel, czy jakiś chyba bardzo drogi hotel, albo jakiś... to mi pachnie faktycznie jakimś takim, wiesz, hermetyzmem i jakąś organizacją tajną. Polscy iluminaci tam będą mieszkać.
0: Nie, że ja czekaj, zaraz do tego dojdę. Bo zamki to ogólnie budowa zamków to nie jest jakaś tam specjalnie, nie jest to specjalnie jakieś tam unikatowa budowla, bo parę zamków współczesnych, jak już mówiłem, w Polsce budowano. Aczkolwiek jak widzisz, to ten zamek powstaje w technologii żelbetowej, która raczej w średniowieczu znana nie była. I teraz... to ja już tam, że wiesz, jedno tam każdy bogaty może mieć jakieś, wiesz, głupie zamysły, ale co z tego wyjść może, to ja tu wrzucę wam, a weźcie sobie wygooglujcie, albo ja wam wrzucę o takie cudo. Zamek w Gostyninie. Odbudowała gmina zamek właśnie w Żelbecie, w Gostyninie dawniejszy, tam nawet car był więziony swego czasu, jak udało się Polsce, bo nie wiem czy wiecie, ja tu taki mały patriota, ale znam historię na tyle, że wiem, że był, że złapaliśmy cara i go więźliśmy u siebie w Polsce właśnie w Gostyninie, w tym zamku cara Szujskiego. Bodajże 1610 rok, coś takiego. No, w każdym razie ten zamek odbudowano. Zobaczcie, jak pięknie wygląda rekonstrukcja. No, czegoś tak ohydnego to ja dawno nie widziałem. Właśnie się obawiam, że to tam jeszcze, bo to taka Natura 2000 to też nie jest taki, wiesz, bo bardzo restrykcyjny teren i to jeziorko to jest jakiś tam staw i tam whatever, niech sobie ten zamek, ale to może być ohydne. I to boli.
1: No, są różne makabryły, jak to się mówi, ale... w ogóle pokazują takie budowle, które są takimi kiedyś się mówiło gargamele chyba, czyli taki budynek zrobiony jakby z kilku, to kiepsko wygląda, kiepsko w ogóle, kiepski projekt i taki stoi koszmarek sobie gdzieś, nie?
0: A pamiętasz Dolinę Rozpudy?
1: Tak, średnio chyba. Coś panu pamiętam temat, ale tak wizualnie.
0: No, droga to raczej przydatna sprawa, nie? Dla społeczeństwa, droga. Miała wyprowadzić ruch z Augustowa, no budowę zatrzymano właśnie z powodu tego, że miała przechodzić przez tereny Natura 2000, no tak. Państwo przegrało samo ze sobą, nie, właściwie państwo samo siebie zdyscyplinowało, ale widzisz, wobec podmiotów prywatnych państwo już, w ogóle pan profesor, który bronił tam wycinki w Puszczy Białowieskiej, to jakbyś przeczytał tą decyzję, znaczy to był raport oddziaływania na środowisko, co pan profesor napisał, no to może być materiał na dobry jakiś, jak nie należy pisać raportów, bo to wiesz, to tam budowla, ten zamek jest gdzieś porównywalny gabarytami właśnie tutaj z Burke Eltz, nie wiem, z tym Neuschwanstein, czy naszym Malborkiem, coś takie gabaryty raczej, konstrukcja duża, nie?
1: No i fajnie, no, tylko widać, jakoś tak się okazuje, że w Polsce są równi i równiejsi cały czas. To jest trochę w
0: końcu. Czekaj, zaraz zajdę, bo w tej decyzji, w raporcie oddziaływania środowiska jest tam opisane, jak to ma wyglądać. Ma być dominanta, wieża 53 metry, no 53 metry to raczej duże, nie? 15 kondygnacji. Zamek w ogóle ma mieć 15 metrów wysokości, 15 kondygnacji. Nie wiem, czy dlaczego nikt nie zwrócił na to uwagi. Kondygnacja po metr. Czy tak krasnoludków. No nieważne, w każdym razie tam no, gigantyczna bryła i konkluzja jest taka. Zamek nie będzie dominował w krajobrazie. Nie ma zagrożenia, by zamek dominował w krajobrazie. Nie wpłynie znacząco na tak.
1: Kurczę, gdybym ja był władzą, to bym robił jakieś czasami wyjątki dla naprawdę zajebistych i poważnych inwestycji, które faktycznie mogłyby zamienić region w miejsce, w ważne miejsce turystyczne, być jakąś mega atrakcją, to można by robić wyjątki i wiesz, dobrze, a jakiemuś tam pierwszemu, lepszemu, bo ludzie marudzą, że równości nie ma często, ale no równości nie ma, jak przyjdzie jakiś obszczymur, co by sobie chciał budkę z piwem tam stawiać, no to mu nie pozwolą, bo natura, bo chronimy.
0: Nie, ale krawiec, nie róbmy za przeproszeniem, jak to się mówi, panny lekkich obyczajów z logiki. Nie może być tak, że wiesz, ktoś napisze raport środowiskowy i napisze, że 53-metrowa wieża w lesie nie sprawia zagrożenia dominacji w krajobrazie, nie? I potem to nadzór budowlany postawi pieczątkę, tak, zgadzamy się z tym.
1: No ale to wiesz, jak się żyje w takiej rzeczywistości typu Miś 2, to trzeba językiem urzędowym napisać coś, trzeba napisać, nie? A wszyscy wiemy, wszyscy obserwujemy i widzimy, jak ta rzeczywistość działa naprawdę. I wystarczyłoby się z tym jakoś może pogodzić, ale nie za bardzo można, no bo co? To chcesz powiedzieć wprost? Ludzie, no nie oszukujmy się, są równi i równiejsi. Jak ktoś bardzo dużo zabecaluje, mi na przykład da łapóweczkę, no to ja wtedy gadam i tam idziemy dalej i on musi dalej parę łapóweczek jeszcze dać. No i wiecie, no potem musimy wam coś powiedzieć. No to mówimy, że tutaj nie zasłania według norm architektonicznych i naczelny esteta kraju, tu załatwiliśmy, podpisał, dostał 10 koła, napisał, że bardzo ładne. No i ludzie, no taka... nie oszukujmy się więcej, no.
0: Jedna taka...
1: Tak to działa w tej Polsce.
0: Tak, jeszcze jedna taka ciekawostka, jak sobie popatrzysz w Neoportalu, jak katastry działki są, to oni w ogóle budują sobie na działkach państwowych, znaczy na swojej działce, ale tam wykraczają po parę metrów w każdą stronę na inne działki. Ja pamiętam w biurze projektowym, jak myśmy o 3 cm weszli z drogą publiczną na jakąś działkę, to trzeba było całą drogę rozbierać, przeprojektowywać i nie ma bólu, nie można budować na nie swoim, ale można. I tu jest właśnie dla drogiego kolegi wodza jakaś taka jaskółka wolności. To nieprawda, że w Polsce jest ograniczone prawo własności ziemi. Patrz, możesz wybudować sobie kuźwa nawet zamek na obszarze chronionym. Wszystko można.
1: W Polsce wszystko, ja się wszystko zgadzam. Polska jest najlepszy kraj na świecie. Tu wszystko można, pod warunkiem, że się dogadasz z kim trzeba.
0: Tak, wszystko można. Nawet takie zamczysko powstajesz. Ale nie, w ogóle mnie ciekawi, że to w ogóle nie jest rozreklamowane. To faktycznie jest taka...
1: A jakby tam zrobić taki na przykład Disneyland po polsku, taki patriotyczny, że wiesz, możesz się tam na koniku przejechać, że rycerze, że tam wygłasza Herod coś, że się za księżniczki dziewczynki przebierają tam i królewny, a ten może sobie królewnę uratować z wieży książę.
0: Ja mam gorsze podejrzenia. Wiesz, tutaj niedaleko obok mnie jest coś, co się nazywa Vogelsang. To się nazywało po niemiecku Ordensburg, czyli zamek zakonu, w tak wolnym tłumaczeniu. I to sobie w latach 30. tak budowali takie kompleksy, w ogóle to teraz to jest, można sobie tam chodzić, naprawdę w pięknym miejscu, na takim wzgórzu z rzeką widać, naprawdę polecam, jak kiedyś ktoś będzie to zobaczyć. W Polsce też chyba jeden jest, ale tam są koszary teraz. W każdym razie to się nazywało Zamek Zakonu i to było miejsce szkolenia przyszłych kadr tamtejszej partii NSDAP się nazywającej. A może właśnie to sobie nasi patrioci budują zamczysko, na którym zakon świętych bożogrobców ONR-owskich będzie się szkolił?
1: Albo taki Shaolin po polsku, że siostry Urszulanki tam karate trenują.
0: O.
1: Hej.
0: No właśnie, jak już jesteśmy w ONR-ze, słyszałeś, że w Rimini nasi chłopcy pojechali do Włoch na wakacje i będą patrolować plaże.
1: Tylko sobie nie życzą, panie, właśnie chyba.
0: No nie życzą, no bo, wiesz, no właśnie sobie też nie życzą, no bo to tak jakby do nas przyjechali jacyś tam, nie wiem, izraelscy syjoniści i powiedzieli, a będziemy patrolowali ulicę, nie wiem czego tam, Krakowa przed napaściami polskich antysemitów. Co by się stało?
1: No. Ja bym zrobił patrole takie, że tylko biali są okej okay, i sprawdzamy, czy nie Żyd, czy nie Murzyn, czy nie pedał, czy nie jakiś Ukrainiec, wszystkich, czy nie Ruchol, albo Szwab, nie daj Boże.
0: Lewak
1: też, no. Też. Zboczeniec i tu taka cała lista różnych rzeczy, których nie wolno.
0: No, ale z bipedałami to bym uważał, bo to raczej panowie z ONR-u to tak jakoś mają te ciągoty do chłopców na samych siebie. No, ale tam sobie przyszli patrolować i ja tak się zastanawiam, wiesz, bo Włosi to raczej naród jest południowy, oni tacy ciemni są, nie? Jakby nie patrzeć. Jak ci biedni chłopcy rozróżnią uchodźcę od Włocha? To będzie problem, nie?
1: No, Arab to będzie miał taki biały strój, kapelutek, sandały, brodę i bombę.
0: No tak, ale widzisz, na plaży, jak wszyscy, plaża, demokratyczne miejsce. Każdy przychodzi sobie w gaciach. Będzie problem, no. Będą mieli panowie z ONR-u w tych Włoszech, żeby tam czasem, bo Włosi to wiesz, żeby nie wklepać jakiemuś miłośnikowi Benito, na plaży, bo to, to będzie scysja między ruchami. No, nie wiem, no, ciężka, ciężka sprawa.
1: To będzie w wiadomościach news, że dobry wieczór Państwu. No mamy teraz kryzysową sytuację, przyjechali do nas goście z Polski. Obywateli o ciemniejszym pigmencie, o większej ilości pigmentu, o ciemniejszej karnacji prosimy o pozostanie w domach.
0: A to jest, był precedens w Polsce, może kojarzysz?
1: Jaki?
0: W Białymstoku, podczas gdy był jakiś marsz tam ONR-u czy czegoś, Politechnika Białostocka wystosowała list do studentów Erasmusa, by w dniach takich i takich nie opuszczali akademika z powodu na zagrożenie, no, które może wystąpić.
1: Bo będą panowie... Słyszałem, że ten, że to jest orgazmus taki trochę, tam wielokulturowy taki orgazmus, tak się mówi.
0: Nie wiesz.
1: Na wycieczkach.
0: Tak, ja tu chodzę na imprezy erasmusowe, tutaj u nas na tak w Politechnice w Aachen, nie potwierdzę, nie zaprzeczę.
1: No, no, no, proszę, proszę. No proszę, ale, no, także widzicie. Dobra, dzięki, słuchaj, fajnie, super się gadało. Może ktoś inny zadzwoni, dajmy innym szansę.
0: Ja puszczę PSL, bo muszę kurczaczka wyłączyć.
1: O. Ta piosenka, o której wspominaliśmy?
0: Dokładnie, tak. To ja to zapuszczę, bo żeby jak PSL, to zawsze na propsie.
1: Zawsze.
0: Zawsze na propsie. Także krótka przerwa muzyczna, ja idę sobie obiadek wyłączyć i jak ktoś będzie chciał zadzwonić po przerwie, zapraszam. Dziękuję, ojcze dyrektorze, za miłą rozmowę.
1: Tak, tak.
0: Z Bogiem.
1: Bóg zapłać i szczęść Boże.
0: Z Bogiem.

Także PSL zawsze na propsie, nie? To tak. Ani prawica, ani lewica, ale PSL da ci to, o czym marzysz w życiu. O, widzę, że krawiec wrzucił tą cudowną pnieźń swojego agraryzmu. A kiedyś marzyłem, żeby być środkiem. No właściwie nadal. Wiecie co? A czemu nie? Zostać tak rolnikiem, żeby tak to wszystko kuźwa rzucić w cholerę. Wyjechać na Nową Zelandię. Wziąć tam sobie farmę, otworzyć. Owce hodować. Krowy. Cokolwiek na końcu świata. Mieć wszystko w dupie. Dobra, byłem zarzucony, że ja troszeczkę tak sobie smęcę, to będę trochę mniej smęcił, aczkolwiek jest sobie lista tematów, które chciałem zrealizować dzisiaj, ale już coś poruszyłem. Był sobie zameczek budowany przez nie wiadomo kogo, za jakieś ogromne pieniądze. Nie, no w ogóle budowa neogotyckich zamków. No trochę tego na świecie jest, ale nie jest jakaś tam wielka sensacja. Chociaż może w Polsce. Może mnie zastanawia koszty budowy takiego pilnego, bo pomimo, że to jest budowane w żelbecie, ale to jest budowane na sztucznej wyspie, to trzeba było suszyć, postawić jakieś kilometry ścianek szczelnych, zabetonować, ustabilizować, pewnie bez palowania się nie obyło. No to ciężkie jak cholera, także tych pali pewnie od groma i ciut kosztuje. Lać ten beton. Oj. No naprawdę, ciekawe kto to ma takie pieniądze. Jeszcze sporo związane. Może faktycznie odżył kulczyk. Kto wie. Chociaż to jest podobno jakiś tam, nie, żeby było śmieszniej, to jest budowane przez jakąś firmę, w której zarządzie zasiada młodszy ode mnie o całe, no będzie 6 lat młodszy architekt. No kurwa, żeby zaprojektować zamek gotycki, no. Zobaczymy co z tego wyjdzie w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo powiedzmy tak, jeśli to ma wyglądać tak jak zamek w Gostyninie, no to ja bardzo dziękuję. Ale jeśli to jest faktycznie wygląda jak zamek gotycki, to chylę czoła, że tak młody architekt jest w stanie zaprojektować piękne gotyckie zamczysko, jak to. A w ogóle wiecie, kto zamki budował w średniowieczu? Taka gilia masonów, bo masoni w ogóle stąd się wzięli, że to byli budowniczowie katedr i zamków właśnie. Także może to. O właśnie, masoni to jest coś. Także drogi wodzu, no. Można sobie budować w Polsce co się chce, gdzie się chce i jak się chce. Sprawo jest nieograniczone, jak się tylko dogadamy z urzędnikiem, będzie nam przychylny. No, a żeby tak nie spęcić, to właśnie jest cały czas 1-1, bo ja tak sobie meczek włączyłem, no, że tak powiem, no, widzę parę szans tam mieli. No, żeby wczoraj Belgom się tak udało. No ale nic, no, Ustaszę na razie. No jakoś sercem troszeczkę jestem bardziej za Ustaszami niż za Angolami, nie wiem czemu. Może dlatego, że bracia Słowianie. No a w weekend, żeby tak nie znieść, trochę tak wakacyjnie byłem sobie. Znowu zobaczyłem jak działa wolny rynek. W weekend upał niesamowity, tutaj byłem w Holandii, tam gdzie pracuję i zamieszkuję w tygodniu chwilowo moja droga małżonka. W ogóle 26 będę się w końcu żenił. Udało mi się przebrnąć przez holenderskie urzędy. Okazało się, że jedna urzędniczka, jedna jedyna była całkiem sympatyczna i udało się, zaakceptowała papiery wszystkie, jakie zaniosłem, a było ich pełno. Dowiedziałem się, że gmina w Maastricht akceptuje papiery napisane po angielsku i po niemiecku, nie muszą być po holendersku. Ja wszystko przetłumaczyłem i no, fuck my life, jak to mówią. No, w każdym bądź razie byłem tam u mojej najkochańszej i stwierdziliśmy, że skoro jest upał niesamowity, to się przejdziemy na plażę. Znaczy plażę, no tam jest takich parę jeziorek w okolicy, takich małych, no takie. Przejechaliśmy na takie jeziorko, na takie bajorko trochę, do nic specjalnego.
W ogóle przyroda w Holandii jest taka, że tak powiem, mało przyrodnicza, to wszystko jest takie przetworzone, no było sobie takie jeziorko. No i cóż się okazało, taka plaża, ścieżka trochę tak, no powiedzieć, to takie, no taka glinianka u nas, jakby to w Polsce, taka glinianka z takim, plaża żwirowa, taki trochę żwireczku wysypany, ten, 3 euro, proszę Państwa, 3 euro, żeby wejść na takie coś. Tak działa właśnie wolny rynek. Ktoś sobie tam budkę postawił, pana, który kasuje. No i a co? Udało mi się to obejść jakoś tam przez las, bo to nie ma Polaka, któremu może by się to nie dało obejść. W każdym razie stałem przy budce, przede mną taka sobie parka stoi i słyszę nasze swojskie. Kurwa, nawet tu trzeba płacić. No, Polaków w Holandii jest naprawdę dużo. A co do naszej polskiej imigracji, to taka ciekawostka ze Szwecji. No właśnie, miał być kuzyn, ale to ja dałem dupy, znowu w tym tygodniu do niego nie zadzwoniłem, bo jakoś czasu nie było na nic. No bo jednak przygotowania do założenia rodziny to jest sprawa naprawdę czasochłonna i męczy strasznie. A jeszcze mnie ostatnio ząb boli i będę musiał przetestować niemiecką opiekę stomatologiczną. Czego chciałem nie robić. Rośnie mi usty ze mądrości, także no będę taki trochę poddenerwowany, cały czas chodzę. Nie wszystko w górę. Oj, użyłem brzydkiego słowa, ale jest 22, już po, także już te słowa nieco z rana można używać. No w każdym razie, ale to chyba taka tendencja bardzo jest ogólnoeuropejska, że Polacy, gdzie tam tylko nie wymigrują, to oni zaraz zaczynają popierać te skrajnie antymigranckie partie, ale to jest o tyle śmieszne, że po wywaleniu tych takich ciemniejszych, to te partie zaraz się przeciwko Polakom zwrócą, podejrzewam. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Nie, dzień dobry, dobry wieczór właściwie. No, także Polacy za granicą zaraz to wspierają, będzie to w Brytanii, stali się niektórzy twarzami Britain First. No i w Szwecji jest taka partia, która się nazywa Szwedzcy Demokraci, taka bardzo, jakby powiedzieć, partia o takim rodowodzie nie za sympatycznym, bo Szwecja, pomimo że jest postrzegana jak taki kraj przyjazny ludziom, jaki kraj taki political correct bardzo i w ogóle kraj sympatyczny, podobnie jak z Holandią. Holendrzy tacy są postrzegani, tacy tolerancyjni, tacy sympatyczni, tacy fajni w ogóle. No, ale w gruncie rzeczy, jak trochę między nimi się pożyje, to wychodzi szydło z worka, jest to taki, no, większość Holendrów to tak jakby naśniłowani rowcy. W każdym razie Szwedzi to też mają, przynajmniej ta partia Szwedzcy Demokraci. W ogóle to jest piękne, jak to wszystkie te takie autorytarne reżimy uwielbiają gdzieś tam wrzucić tą demokrację w swoich nazwach, nie? I to wycierać sobie gębę demokracją. No, w każdym razie ci Szwedzcy Demokraci to jest partia z takim rodowodem z czasów, kiedy tam ci nacjonaliści szwedzcy rządzili, gdzie na porządku dziennym były sterylizacje ludzi, którzy nie za bardzo przystawali do społeczeństwa, jakaś eugenika, jakieś takie fascynacje NSDAP i tak dalej. Oni jakby tylko widzieli, że można, to oni by się dołączyli do Niemców podczas wojny. Zresztą z nimi handlowali całkiem przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to tak partia takim bardzo takim śliskim rodowodzie. Coś się okazuje, podobno 80% Polaków żyjących właśnie w Szwecji popiera szwedzkich demokratów. Bardzo takie, nie wiem jakby to napisać, ale to jest taki troszeczkę to dziwne, chociaż to nie powinno dziwić, bo to jest trochę tak, że może ci Polacy widzą to, że inni imigranci też biorą socjal i tego socjalu będzie mniej dla nich i no coś takiego. Jedni imigranci nie biorą drugich, ale w każdym razie imigranci pobierający antyemigracyjną partię to taka, no ale takie są różne rzeczy. No,
Szwedzi, jakby ktoś w ogóle, wracając do tematu przewodniego i nacjonalizmu, syjonizmu, tego co się dzieje w Izraelu, to może już jest na tyle dużo słuchaczy, ktoś może w temacie syjonizmu, może ktoś w temacie właśnie tego nacjonalizmu izraelskiego i tego co się dzieje w Izraelu, tego jak tam się właśnie wszystkich wyzywa od lewaków, chciałby się tu udzielić na antenie, porozmawiać ze mną, podyskutować, zapraszam serdecznie do dzwonienia. Dobrze to było. Hiszpania. Otóż drodzy słuchacze, w Hiszpanii zmienił się rząd. Dawny premier Franquista, który był słynny z tego, że tam ostro spacyfikował ruchy niepodległościowe w Katalonii. No, musiał ustąpić. Obecnie jest rząd wywodzący się z POSE, czyli partii socjalistycznej, jako taka partia będąca bardziej spadkobiercą, czy po stronie dawniejszej Republiki Hiszpańskiej. No, ta partia zrobiła coś, no, jak to u nas. No bo to się spotkało ze świętym oburzeniem i w Hiszpanii, i też w niektórych kręgach prawicowych w Polsce. W Polsce to wyrzucanie ludzi z grobów to jest taka dosyć powszechna praktyka. Tam się tych żołnierzy radzieckich wykopuje, czy innych, i tam gdzieś się ich wyrzuca z grobów. No, w Hiszpanii troszeczkę inaczej. Tam mianowicie jest sobie Dolina Bohaterów, czy jak to się tam nazywa. Czekajcie, to się nazywa Dolina Poległych, to jest takie wielkie mauzoleum zbudowane właśnie za czasów Franco, gdzie on sam spoczął sobie. Jest tam, stoi nad tą doliną, góruje 150-metrowy krzyż odległości jakieś 50 km od Madrytu, został zbudowany przez więźniów reżimu Franco, gdzie właśnie chowano frankistowskich kombatantów. No i a w ogóle jeszcze ciekawa sprawa, bo tam nie tylko pogrzebano frankistowskich kombatantów, ale tam pogrzebano także żołnierzy Republiki, a z tego powodu, że Franco sobie wymyślił, że jeśli nie może się pogodzić z... jeśli nie mogą, bo nie chcą go wesprzeć Republikanie, którzy przegrali, no to ich po śmierci położy razem z tymi i będzie sobie takie cmentarz pojednania narodowego, no nieważne, już po śmierci to raczej mało. No, panowie, jeśli chodzi o mecz, to bardzo ciekawa sytuacja. Chorwacja prowadzi 2-1 w drugiej połowie dogrywki. No, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Anglii, ale podejrzewam, że bracia Ustaszy wygrają ten mecz. Ciekawy finał. Chorwacja-Francja by był. No, ale to sobie. Właśnie, Grzegorzu, jakbyś chciał zadzwonić, zapraszam na antenę, bo był temat tego zamczyska, który się buduje na terenach Natura 2000. Jako, że jesteś człowiekiem, który się architekturą interesuje, może podyskutujmy sobie o neogotyku, bo to był taki kierunek, który tam za czasów Cesarstwa Niemieckiego, to w Polsce takich parę budowli neogotyckich powstało. Zresztą tam u Ciebie w Wrocławiu to pominę, która jest tak, że tam z głowy nie wymienię, ale w mojej rodzinnej Bydgoszczy jest kościół, jest poczta główna neogotycka, to był taki kierunek bardzo popularny w tamtych latach. No właśnie się odradza za sprawą zamków w Polsce. No, w każdym razie ja bym chciał podyskutować o... No, ale to, wiesz, zamek niezły, ale zobaczymy, bo to na razie jest trochę żelbet, trochę cegieł, jak ta elewacja będzie wyglądała, bo może kojarzysz zamek w Kostyninie, jak się zamek próbuje odbudowywać i zrobi się za bardzo nowoczesnymi metodami, to wychodzi z tego jedno wielkie G. Ale tak, jak już jestem w tym temacie, to zaraz wrócę do tego Franco. Co w tej decyzji jeszcze było napisane w ogóle? Znaczy w raporcie oddziaływania na środowisko. Poza tym, że stwierdzono, że ta
była tego zamku, nie będzie za bardzo dominowała, nie ma zagrożenia, bo ona dominowała w krajobrazie, to taka bardzo ciekawa sprawa. To jeszcze napisano, jaka jest alternatywa. No, alternatywa, żeby tego w ogóle nie budować, ale stwierdzono, że alternatywą jest zbudowanie wielkiego szklanego kloca w tym miejscu i to by nie pasowało. No, ciekawa sprawa. Ja można sobie wszystko wpisać w takich dokumentach planistycznych. No, niestety planowanie w Polsce to ciężko, ciężko. No, w każdym razie wracając do tego Franco, no to Franco zostaje wykopany z mauzoleum, które sobie sam wybudował. Bo stwierdzono, że trzeba w końcu się rozliczyć z tą chwałą dyktatorą. I jest rzeczą nie za bardzo pożądaną, żeby w kraju demokratycznym, no demokratyczna monarchia, monarchia konstytucyjna, żeby w kraju demokratycznym, gdzie rozliczamy się z ciemną przyszłością dyktatorów faszystowskich, żeby ten faszystowski dyktator w zachodniej Europie, w Unii w ogóle sobie leżał w tak reprezentatywnym miejscu, jakim jest właśnie ta Dolina Poległych. Także Hiszpania powoli zaczyna się rozliczać ze swoją przeszłością. Bo frankiści, wbrew pozorom, frankiści są bardzo, że tak powiem, cały czas wpływowi w Hiszpanii. Cały czas mają się dobrze. Co zresztą widzieliśmy po ostatnim rządzie, gdzie to neofrankistowski rząd.

No. A jakiż... Już tu jesteśmy, to już... No sobie tak myślę, że to już nie za bardzo kto dzisiaj będzie chciał dzwonić. Zona nie ma, to się okazuje, że Zenon, moje alter ego, jest jedynym dzwoniącym do mnie, który nie zawodzi mnie, póki nie jest chory. No smutno, myślałem, że ktoś nowy zadzwoni. Sobie pogadamy. Znaczy nie, koledze i Unique Orgasm. Bardzo dziękuję za dzwonię. Pierwszy nowy dzwoniący dzisiaj. Także zapraszam do aktywności i nie bójcie się, ja nie gryzę, lewak. No, jeszcze jeden temat miałem taki... A mianowicie kolega Trump. Bo tak znałem ostatnio, miałem dyskusję trochę o Trumpie. A nie, wodza dzisiaj nie widzę, to chyba kapitan Wolność dzisiaj nie zadzwoni. Nie podejrzewam, żeby. No, ale zobaczymy. No, w każdym razie ja sobie chcę posłuchać jakiegoś mądrego lewaka. Ja sobie czasem włączam kolegę, który się nazywa Chomsky, profesor MIT, słynny lewak, autor książek, profesor lingwistyki. On ma taki uspokajający głos. Poza tym, że to jest człowiek bardzo inteligentny i jego... Mam takich parę ludzi, intelektualistów, których bardzo cenię, których właśnie ta wyższość intelektualna nad innymi ich nieprzenikliwość rozumu, czy coś takiego, że nazwać. Potrafi hipnotyzować jedną z tych osób, jest między innymi dr Bartosiak, który rozmawiał o geopolityce. On jest jak najbardziej, on jest z prawej strony, on nie jest z mojej bajki. Aczkolwiek lubię go słuchać właśnie za tą taką, za niego intelektualizm, za to sposób, jaki on mówi i tak dalej, no miód do słuchania. Drugą z tych osób jest właśnie Noam Chomsky, którego przeczytałem już parę książek. Polecam, no jest po angielsku, trzeba niestety znać ten język, żeby to słuchać. Chomsky nie mówi po polsku. Uwielbiam słuchać Chomskiego i różne tam różne dziwne teorie są spiskowe na temat czemu Trump i tak dalej. Ja sobie posłuchałem trochę Chomskiego i uważam, że on tak jest chyba najbardziej zbliżony do relacji, no bo Trump jak Trump, nie jest to człowiek o jakimś tam rozbudowanych horyzontach umysłowych, on ma trafiać do takiego przeciętnego obywatela Stanów. Bo wam powiem, Stany Zjednoczone to jest taki dziwny kraj, którego PKB na głowę jest jedno z najwyższych na świecie, aczkolwiek jeśli porównamy ilość skrajnej biedy, ludzi niewyedukowanych, analfabetów, właśnie ludzi pozbawionych dostępu do podstawowych świadczeń społecznych i tak dalej, to ten kraj będzie gdzieś tam się pasował gdzieś pomiędzy krajami raczej trzeciego świata niż świata rozwiniętego. Także to jest taki kraj niesamowitych kontrastów, taka, można by powiedzieć, bogata Brazylia. No, i bogata Brazylia z gigantyczną armią. Nie jest to sympatyczne. No, w każdym razie Trump to jest człowiek prosty, człowiek o nie za dużych horyzontach umysłowych, człowiek, który właśnie trzeba trafiać do tych niewydukowanych obywateli Stanów, tych takich prostych, konserwatywnych. No i ja myślę, że Trump miał być przeciwko elitom. No mi się wydaje, że właśnie Trump to jest odpowiedź elit na stworzenie takiego człowieka, którego łatwo sterować, bo Trump jest niesamowicie łatwo sterowalny przez swoje rozbuchanego, przez milion papierów, które można na niego znaleźć, przez tą właśnie jego słabość intelektualną, że z jego prostactwo jest człowiek, który można niesamowicie łatwo sterować. Jest to też człowiek medialny, ale medialny w ten sposób, że zawsze jakieś gafy popełni, zawsze coś głupiego powie, zrobi coś głupiego, wojnę handlową rozpędzi.

0: na coś innego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, na pierwszych stronach gazet. To gdzieś odwraca w ogóle uwagę od tego, co właściwie ta administracja robi. Prawdziwej tego, gdzie ta administracja ma dążyć. Jeśli chcemy wiedzieć, po co jest Trump i kim jest Trump, to należałoby spojrzeć na jego administrację, czyli właściwie na tych ludzi, którzy rządzą, bo Trump zdaje się być taką właśnie kukiełką, która która jest sterowana przez jego własną administrację i przez elitę właśnie. Bo po Reaganie, który... Reagan to był właśnie takim prostym człowiekiem. To Bushe dwa, ale oni byli trochę bardziej wyedukowani. No właśnie Trump, który jest taką intelektualną porażką, człowiek nieskalany myślą głębszą. Ono ma tylko odwracać uwagę. To będzie taka ikoniczna postać, na której się wszyscy skupią. Jedni się rzucą do gardła drugim, właśnie można go kochać albo nienawidzić, coś takiego. A ta swoja administracja, te elity będą robić swoje, więc no może przyjrzymy się, kto tam właściwie jest. Kto tam jest w tym. Kto tam jest w tej administracji Trumpa? No, jakby ktoś chciał jeszcze zadzwonić, pół godzinki myślę, jeszcze dzisiaj posiedzę, ale wątpię, ktoś zadzwonił. Dobra, to może Zenon za tydzień się ustosunkuje do tego, bo on jest takim zwolennikiem Trumpa. No ale zobaczmy, kogo my tam mamy. Swego czasu mieliśmy, on już nie jest, ale był do kwietnia tego roku sekretarzem stanu, czyli ministrem na naszym ministrem spraw zagranicznych, był niejaki Tillerson. Myślę, że Rex Tillerson to jest taka bardzo ikoniczna postać, która może wskazywać na właśnie charakter administracji Trumpa. Otóż Rex Tillerson to jest człowiek, który był CEO, czyli dyrektorem zarządzającym takiej małej firmki, która się nazywa ExxonMobil. ExxonMobil to jest dawniejszy Standard Oil, czyli firma Rothschilda. To jest potentat naftowy, który steruje sobie dowolnie polityką Stanów Zjednoczonych. Oni mają dochód na poziomie, oj, niech ja przeczytam, mają przychody na poziomie 237 bilionów dolarów, miliardów dolarów. No to jest już taka potężna kwota, to już chyba przekracza parokrotnie budżet Polski. ExxonMobil sobie kopie tą ropę na całym świecie. Jak gdzieś jego interesy są zagrożone, wtedy wkracza do akcji amerykańskie wojsko. Podobno mówi się, że Rex Tillerson został wyrzucony z pozycji, bo za bardzo chamsko było, po pierwsze widać to, że ten rząd jest przez te elity naftowe sterowany, a po drugie był lobbystą na rzecz krajów naftowych. W każdym bądź razie Rex Tillerson to był jeszcze przyjaciel niejakiego Dicka Cheneya, który był swego czasu wiceprezydentem u Busha młodszego. No to taka bardzo śliska i nieprzyjemna postać, taki typowy, wpływowy, wredny. No, co jest jeszcze ciekawe, ExxonMobil jest ściśle związany z Rosją, wydobyciem ropy tam. Jest ścisłe porozumienie między ExxonMobil i Rosnaftem, państwową firmą rosyjską. Tiller sam jeszcze przed tym, jak został sekretarzem stanu, był w bardzo dobrych stosunkach z Władimirem Putinem. Spotykał się często, rozmawiali sobie w przyjacielskich stosunkach, także tu te cały wątek rosyjski jeszcze nabiera trochę na znaczenie, ale nie w tym sensie, że Trump był przez Rosjan sterowany i coś dalej, tylko po prostu lobby naftowe, które miało, ma cały czas bardzo dobre układy z Rosją, no w jakiś tam sposób kontroluje Trumpa właśnie przez takich, no ale to był jeden. No, kolejną taką osobą, która jest w tym gabinecie, jest, o Jezu, niesamowicie paskudna postać niejakiego Mike'a Pence'a, który jest wiceprezydentem. To jest taki cejrowski Stanów Zjednoczonych, taki Chomeini Stanów Zjednoczonych, niesamowity chrześcijański ortodoks, człowiek, który ma bardzo konserwatywne poglądy, bardzo katolickie, bardzo chrześcijańskie. No, coś taki właśnie. Właściwie on nie jest katolikiem, on był katolikiem, on się przerobił na ewangelika. W każdym razie jest chrześcijańskim ortodoksem. Działaczem Conservative Political Action Conference, czyli wszystkim konserwatystów, jest Mike Pence, jest człowiekiem, który za czasów swoich rządów w Indianie bodajże podpisał ustawę antyaborcyjną, bardzo restrykcyjną. Jest to człowiek, no tam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy bardzo, bardzo, bardzo dużo takich właśnie bardzo nieprzyjemnych rzeczy robił. Przepraszam, że tak się zawieszam, ale to sobie jednym okiem oglądam końcówkę meczu. I tak trochę ciężko mi jest, nie jestem ewidentnie Napoleonem, który jest w stanie się skupić na dwóch rzeczach naraz, ale wybaczcie, no mundial to jest raz na 4 lata, no i ogłaszam, Ustasze są w finale, także finał Francja-Chorwacja. Bardzo ciekawie. Nikt chyba na Francję dużo liczył, ale na Chorwację, że będzie w finale. A to ciekawostka. No, także jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam cały czas na linię. Ale o postaci Mike'a Pence'a to by najlepiej opowiedziałby kolega Zenon, który jest, że tak powiem, w radiu to on chyba jest wybitnym amerykanistą, bo on tam się śledzi ciągle tych tą politykę amerykańską i tak dalej, i tak dalej. Jest sobie Betsy DeVos, która została wybrana na sekretarza edukacji, czyli odpowiednika naszego ministra edukacji. Ona została właśnie wybrana przez to, że wiceprezydent Mike Pence, co się rzadko zdarza, wykorzystał swoje prawo do zagłosowania w Senacie za kandydaturą, by przełamać opór innych senatorów, którzy nie chcieli wybrać. Jest ona jest żoną także sama się dorobiła, jest multimilionerką, ale jest też żoną niejakiego Dicka DeVosa, który jest założycielem takiej firmy, która się nazywa Amway, czyli MLM-u, jednego chyba z pierwszych MLM-ów, takiego najbardziej słynnego. Ma brata, który jest założycielem firmy, która się nazywa Black Lotus. No, czym jest Black Lotus? To jest taka prywatna armia, która tam się rozbija gdzieś po Irakach i innych. Strzela do cywilów i tak dalej. Też taka bardzo miła firma, także no, osoba o bardzo, bardzo nieciekawych powiązaniach właśnie z tym całym kompleksem przemysłowo-militarnych w Stanach Zjednoczonych. Została sekretarzem edukacji i tym właściwie, czym się zajmuje głównie, jest rozmontowywanie systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Stara się jak najbardziej sprywatyzować te szkoły, nawet te tam, gdzie się ci biedni ludzie uczą. Państwowo, bo wiadomo, elita to się uczy w prywatnych. Także coś, co może sprowadzić się do jeszcze większego rozwarstwienia i do jeszcze zmniejszenia dostępności edukacji w Stanach Zjednoczonych dla tych biedniejszych. Jak wiadomo, już mówiłem na początku, jeśli chodzi o rozwarstwienie społeczne, to Stany Zjednoczone gdzieś tam się plasują wśród krajów trzeciego świata. W ogóle jeśli chodzi o dostępność do usług publicznych. Także tu w ogóle mógłbym jeszcze długi czas tam wymieniać ten skład administracji Trumpa, ale myślę, że te trzy osoby są takie trochę ikoniczne i pokazują to, że jak to Zenon mówi, że on namieszał elitom. No, Trump nic nie namieszał elitom. Myślę, że to jest właśnie próba zadrwienia elit z tego zwykłego obywatela, wystawienia takiego pajaca, który łatwo sterowalnego, nie za bardzo inteligentnego i tak dalej, żeby go tam gdzieś z drugiego rzędu kierować. A niech sobie ludzie myślą, że on jest taki antysystemowy, coś w stylu, jak on ma Giza. Bardzo antysystemowy cookies, który rączkę w rączkę z rządem wszędzie pójdzie, gdzie trzeba. No. Także Trump sobie te wojny handlowe toczy, w ogóle ta cała retoryka Trumpa o tym, że wszyscy dają Amerykę, no tak naprawdę to jakim idiotą trzeba być, żeby nie widzieć tego, że to właściwie Ameryka doi cały świat. Sprzedając światu bezwartościowe właściwie w gruncie rzeczy papierki zwaną dolarem, a utrzymuje jego wartość tylko przez to, że utrzymuje na tyle silną armię, która jest w stanie wszystkich, którzy nie będą chcieli akceptować tego dolara w rozliczeniach, sprowadzić do porządku, widzę Kaddafi, Syria i tak dalej, i tak dalej. Także działania Trumpa, no faktycznie America the First, myślę, że jego administracja, przynajmniej z tego, co zapoczytałem o jego administracji, to Trump sobie tam może te takie podpubliczne działania robić, takie właśnie takie słonia w składzie porcelany. I jednak jego administracja konsekwentnie prowadzi politykę do jeszcze zmniejszenia dostępu do usług publicznych społeczeństwa, do konsolidacji swojej władzy, do rozmontowywania właśnie systemów edukacji, no właśnie, to jest sympatyczne, to się mało mówi, ale administracja Trumpa konsekwentnie likwiduje ustawy konsumenckie, ustawy środowiskowe, ustawy mające chronić obywateli w Stanach, jakieś tam właśnie regulacje co do jakości żywności, co do jakości produktów medycznych i tak dalej. To wszystko jest systematycznie rozmontowywane w Stanach Zjednoczonych, co jak mało ludzi zwraca na to uwagę, bo Trump jest na tyle medialny, robi tyle głupich rzeczy, że ludzie się na tym skupiają. No i tyle. To nie jest nie jest jakaś teoria spiskowa. Bardzo. O właśnie, Stasze versus Vichy, albo Stasze versus Imperium Kolonialne Francji, taki się nam zrobił finał. O ile kiedyś jeszcze tych Francuzów, to wiem jak pykali, ale to chyba będę kibicował w Chorwatom. Chociaż ustasze. Chociaż z tych wszystkich właśnie narodów dawnej Jugosławii, to ustaszy to mi darzę najmniejszą sympatią, bo z jednej strony tam był sobie fajny Tudjman, który właśnie był kontynuacją tego ruchu ustaszowskiego, tych faszystów drugowojennych, którzy sławili się kolaboracją z Niemcami, a nawet tym, że pobudowali sobie jako jedyni kolaboranci własny obóz koncentracyjny, który stosowali takie metody, że instruktorzy niemieccy, którzy tam byli zesmani, oni wyjechali stamtąd, twierdzą, że oni nie chcą siedzieć z Chorwatami, bo z takimi bydlakami to oni nie będą pracować. Także takie metody tam, jakieś tam obcinanie głowy, piło mi, a to takie ciekawe. Oni tam nie zabawiali się jakimś przemysłowym modowaniem gazem, tylko po prostu podcinali ludziom gardła masowo nożami. No, ohydne rzeczy. Dzisiaj ci ustasze są bohaterami narodowymi właśnie w Chorwacji. Także jest to taki nacjonalistyczny kraik. Ciężko być po ich stronie, ale z drugiej strony mamy Francuzów. No komu by to kibicować? No miałem ochotę, żeby to Belgowie byli. Byłem na dwóch meczach w Belgii, bo tu Belgia jest ode mnie jakieś 3-4 km. Nie powiem, ile na rowerku to tam się szybko jedzie. Także byłem sobie z Belgami, kibicowałem belgijskiej reprezentacji. Taki mały narodzik, mały kraj, narodzik to nie jest naród, to jest zlepek różnych etnii, bo Belgia jest trzyjęzyczna, trzynarodowościowa, jak to się mówi. Mają dobrą kuchnię, mają bardzo, bardzo dobre piwko. Za to ich lubię i dlatego taki może mały naród mógł sobie komediowe after właśnie ukradziono mi kiedyś rower z piwnicy, a potem się pokazał rower Bożeja i tak zastanawiałem, czy to nie to. Wodzu, jak chcesz, to jeszcze chwilę jestem na antenie, chcę zadzwonić i poprosić swojego super prezydenta Trumpa, to zapraszam, ale no. Także właściwie tutaj miałem tego Trumpa, finał się zbliża. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć, jak jest takim, jestem w smutnym nastroju po porażce Belgii. Co mam więcej powiedzieć? Także ten, jak nikt nie chce dzwonić już dzisiaj i ze mną pogadać, jakiś dobry dowcip znam. No to kiedyś miałem co zeszły dwie małpy, nie? Jak pierwsza mapa zeszła i sobie ten... pierwsza małpa zeszła z ziemi i zaczęła sobie strząsać banany. Tak powstał pierwszy człowiek, a potem znalazła małpa druga, wzięła, znalazła kija na podłodze i na ziemi znalazła kija, pierdyknęła tą pierwszą mapę w głowę i powiedziała, to drzewo jest dzisiaj moje, a ty strącasz banany dla mnie. I tak powstał pierwszy kapitalista. Z jakichś takich śmiesznych rzeczy, które mnie spotkały ostatnio. To był bardzo dobry dowcip, co wam się nie podobał, bardzo dobry dowcip. Nie, ostatnio jakichś dobrych dowcipów dużo nie słyszałem. Co tam słyszałem, że ten... Nie, ten dowcip jest głupi. To nie, no może nie ten. Kurwa, co ostatnio takiego dobrego słyszałem w pracy, ale to ja mieszkam w Niemczech, to wiecie. W Niemczech to jest... Tutaj ludzie nie mają zbytnio jakiegoś wysublimowanego poczucia humoru, no. Ja jestem miłośnikiem Monty Pythona na przykład. No, Monty Python to jest taki humor, który no, dużo ludzi uważa za nudny, ale jak się jest koneserem angielskiego dowcipu, takiego trochę bardziej inteligentnego, to Monty Python jest naprawdę świetny. Także no, polecam, ale to taka klasyka, ale ostatnio właśnie nie wiem, nie słyszałem żadnych śmiesznych ciekawostek, śmiesznych dowcipów, ja nie wiem, Może ktoś zadzwoni i opowie jakiś śmieszny dowcip wtedy w radiu. Dobrze, to czekamy. Czekamy na wodza. Zadzwoni. To ostatnia rozmowa będzie z wodzem na antenie. Wodzu. O, ginekologa też słyszałem, jakie to wcipy o ginekologach, jakieś takie seksistowskie, no. A żebym teraz sobie przypomniał jakiś seksistowski dowcip, to ja nie wiem. Moje całe życie jest dowcipem, tak powiem. Ostatnio wodzu to dzwoni. Bo ja już mi się kompletnie dzisiaj temat i inwencja skończyła. Jeśli chodzi o audycję, wytrzymałem 2 godziny, ale krawiec, przynajmniej ojciec dyrektor, zadzwonił. O, zbliża się kapitan Wolny Rynek. Jak to jest po angielsku? So Canon Slow Market. Czekajcie, bo odpisuję małżonce. Małżonce trzeba odpisywać. Jak małżonka się pogniewa, to potem jest nieprzyjemnie. Jak to mówią, szczęśliwa żona, szczęśliwy człowiek. A kiedyś była taka książka, jak to się nazywało, o roli kobiety w życiu człowieka. Właśnie, wodzu, jaka jest rola kobiety w życiu człowieka?
1: Najpierw musisz mi odpowiedzieć, czy to ptak?
0: Jaki ptak?
1: Czy to samolot? Albo może inaczej, czy to Mizec? Czy to Rothbard? Nie, to Kapitan Wolność.
0: Witamy, ale czy ty jesteś korwinistą?
1: Czy ja jestem korwinistą? Wiesz co, powszechnie wiadomo, że z korwinizmu się wyrasta.
0: Ale wiesz, co się dowiedziałem? Bardzo ciekawe wiadomości się dowiedziałem, a mianowicie adres króla.
1: Tron?
0: No nie, znam prawdziwy adres króla.
1: A to chyba jest, nie jest jakaś wielka tajemnica, podejrzewa.
0: No nie, to była tak, nie, jakoś się nie za bardzo chwalił, gdzie on mieszka.
1: Dzwonię, bo mówiłeś o Monty Pythonie. Ja sam jego
0: jestem. Ale czekaj, bo w ogóle są dwie szkoły. Jest szkoła falenicka i szkoła otwocka.
1: Aha.
0: To wiesz, że są dwie szkoły, falenicka i otwocka.
1: Tak, to już słyszałem kilkukrotnie.
0: Tak. I teraz, która szkoła jest szkołą Korwina?
1: Ja nie znam tego dowcipu.
0: No nie, no to nie jest dowcip, to jest prawda, najprawdziwsza.
1: To rozwinij myśl.
0: Szkołą korwinowską jest szkoła otwocka, bo Korwin mieszka w Otwocku.
1: A nie w tym... A nie wiem, być może, no.
0: No w Otwocku, okay.
1: Słuchaj, ja go nie stalkuję.
0: Ale tego się nie spodziewałem. Korwin mieszka, proszę Państwa, w Otwocku.
1: No w tym momencie szkoła otwocka zaczyna nabierać jakiegoś wyrazu.
0: Nie wiem, czy kiedyś byłeś w Otwocku, ale Otwock to jest... miasto cudów seksu i biznesu, naprawdę.
1: Szkoła filozoficzna?
0: Nie, no, Otwock jako... A w ogóle mieszka na ulicy Tysiąclecia, to jest no, takie...
1: Tysiąclecia czego?
0: Nie, no po prostu ulica Tysiąclecia.
1: Ale niczego konkretnego?
0: No nie, bo to chyba było Tysiąclecia Państwa Polskiego wcześniej, ale jest dekomunizacja, a to przypadło na komunę, że było Tysiąclecie i to zrobili Tysiąclecia.
1: Znaczy to było Tysiąclecia Komuny, czy...?
0: Nie, no było
1: Tysiąclecia
0: Państwa Polskiego.
1: Tysiąclecia
0: PRL-u. No, który to był?
1: Panie medale mam takie.
0: No, 1966, no. I tak, Korwin, proszę Państwa, mieszka na ulicy Tysiąclecia 45 w Otwocku. Jakby ktoś chciał złożyć mu gratulacje.
1: No, spokojnie.
0: A i muszę powiedzieć, że jeździ czarną Toyotą Yaris, bo właśnie sobie włączyłem Google Street View i ewidentnie jest otwarty garaż w jego domu.
1: To jest jego córki.
0: To jest jego córki, Jaricką jeździ.
1: To jest, Tak, to jest ta jego córki, którą złapano na wciąganiu koksu i kradzieży z sklepu.
0: Nie, ona nie kradła, ona prywatyzowała.
1: Ale jak można prywatyzować prywatne? To co najwyżej kolektywizowała.
0: Nie, no przepraszam cię. Jak można prywatyzować prywatne? A wiesz, jak sprywatyzowano Tepsę?
1: Tepsa była prywatna? Nie. Znaczy nie, no to sprzedano państwowego operatora, no państwowemu operatorowi. No to przecież no,
0: i nazwano to prywatyzacją, także może i zabieranie prywatnemu w prywatne też jest prywatyzacją. No, kto wie, w Polsce to semantyka, różne rzeczy.
1: Zabieranie prywatnego w prywatne to nacjonalizacja.
0: No nie, no państwo nie
1: jest to prywatne. No.
0: Ja bym to nazwał kradzieżą, ale ci.
1: Ja tak nazywam podatki, ale ci.
0: Nie, to niedobrze. A skąd wiesz, że córka Korwina jeździ Jarisem?
1: Nie no, żaden mężczyzna by nie siedział w Jarisie.
0: No to jest jakieś... To tak. Faktycznie. Tak, kolega kiedyś, który pracował w serwisie, mówił, że podjeżdża facet Oplem Tigrom i mówi, jak ja mam do niego mówić? Proszę pana, pani, nie wiem.
1: No, jak wiesz, do Opla?
0: Tiger. Tigra, Opel, wiesz co, to taki typowy kobiecy samochód.
1: Ja wiem, czy to jest.
0: No nie, no co, ty byś wsiadł do Opla Tigry.
1: Czy ja bym wsiadł do Opla Tigry? No gdyby kierowała ładna blondynka.
0: Ale wiesz,
1: nie, no żartuję,
0: ale naprzeciwko domu, bo tu jest, ciągle jestem na Street View, naprzeciwko domu Korwina jest, proszę cię, całonocny monopolowy.
1: I tam pewnie sprzedają te paróweczki. Tak. Korwina, słynne.
0: I się nazywa Super Sam.
1: Super partia w ogóle. I super prezydent.
0: No ale wodzu, dzisiaj w ogóle mówiłem o tym, że... Powinno cię to cieszyć, w Polsce można budować wszystko, co się chce na własnej ziemi. Mianowicie powstaje na terenach ochronnych, powstaje zamek.
1: Tak, cieszy mnie to.
0: A cieszy cię, a widziałeś ten raport o oddziaływaniu na środowisko, który został?
1: Widziałem. Wiesz dlaczego mnie to cieszy? Bo to udowadnia, że mam rację. Państwowe regulacje mające powstrzymać prywatnych właścicieli przed robieniem tego, co uważają za słuszne ze swoją ziemią, nie działają.
0: Ja podejrzewam, że to państwo nawet buduje.
1: Nie wiem, czy kim jest udziałowiec, główny udziałowiec spółki EDSJ, bo tak się nazywa firma, która
0: to wnosi. Wiem, że jego, nie, to jest chyba w Radzie Nadzorczej, czy prezesem jest młody architekt. I to mnie boli.
1: No, hańba dla wszystkich architektów.
0: No nie, no może wiesz, no postawienie gotyckiego na gotyk to też był taki kierunek, który tam miał swój czas w architekturze, nie
1: ale w muzyce wiesz, cały czas ma.
0: Tak, ale profesor, który napisał raport o oddziaływaniu na środowisko, który ja tu cytowałem, pewnie cię nie było na antenie, ale tam jest taki... Tak, jest zapis mówiący, że jest to tam wielobryłowy budynek, który tam będzie wieża 47 metrów wysokości, dominanta i tak dalej. Wnioski. Budynek nie stanowi zagrożenia, żeby zaczął dominować w krajobrazie.
1: No. Jeśli w okolicy rosną sekwoje, to się zgadzałem.
0: Kuźma. A chciałem zauważyć, że ten sam profesor wcześniej bronił Puszczy Białowieskiej.
1: No, to dlatego podejrzewam, sprawa tego zamku wyszła na wierzch.
0: Nie, to podobno ktoś się tam przeleciał samolotem nad tym i to zauważył.
1: Uważaj, bo tak przypadkowo ktoś przeleciał samolotem. Mm-hmm, jasne.
0: No nie no, zamczysko jest na tyle wielkie, zaczęło rosnąć, że to już jest po prostu...
1: Dlaczego nie, o tym nie mówiono przez ileś tam miesięcy, odkąd zaczęto inwestycję, a zaczęto ją dawno temu, tak?
0: Ale tak, ja słyszałem, że w ogóle tam ci pracownicy, nawet ci zwykli robole, którzy są zatrudnieni, jakieś straszliwe NDA podpisują, nie?
1: Nie wiem ile tymi sprawy, bo uważam, że to jest nieistotne w gruncie rzeczy. Istotne są dwie rzeczy. To znaczy tak, z punktu widzenia jakby bieżącej polityki sprawa wypłynęła tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie, którzy są powiązani z tymi spółką nie sprzyjają aktualnie rządzącym, i na przykład wypowiadali się w sprawie puszczy. W związku z tym trzeba było profesora pogrężyć i pognoić. I to zostało zrobione dlatego, tylko dlatego to wypłynęło, bo gdyby ta spółka była zaprzyjaźniona z rządzącymi, to by było dalej...
0: No przepraszam cię, ale jeśli profesor zwyczajny w raporcie oddziaływania na środowisko wpisuje, że 47-metrowy zamek gotycki w centrum puszczy nie będzie dominował, to jest robienie kurwy z logiki.
1: To jest tylko zwyczajny profesor, a nie święty, no. Każdy ma swoją cenę. Co to tyle mówić?
0: Nie, to jakbyś napisał, że nie wiem, budujemy tam instalację 300 kV i we wnioskach instalacja nie stanowi zagrożenia dla życia, bo takie napięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla życia.
1: No bo co się ma powiedzieć? Papier wszystko przyjmie. Tak jak mówię, mój drogi, jak już wielokrotnie wspominałem.
0: A to nie chodzi o państwa, to chodzi o elementarną, jak się jest profesorem, to jest jakaś elementarne zasady przyzwoitości, żeby nie pisać czegoś takiego.
1: O, życie. No, bądźmy poważni, tak? Znaczy, albo przestańmy być naiwni, może w ten sposób, tak?
0: Ja ciągle tak jak mówię, że... Jestem naiwny, że elity stanowią ludzie, którzy właśnie są profesorami, a to chyba tak nie jest.
1: Jesteś naiwny, nawet bym wyjątkowo powiedział naiwny.
0: No nie, to może to jest takie po prostu moje, wiesz...
1: Wiesz co, ja znam trochę...
0: życzeniowe myślenie.
1: Ja znam, powiem ci, trochę akademię od środka, bo mój brat przez długi okres czasu, zanim jednak postanowił... Czy postanowił, za niego postanowił, mój brat miał powołanie, on chciał zostać wykładowcą akademickim. Zrobił tytuł doktora nauk technicznych, chciał być wykładowcą, natomiast ze względu na polityczne rozgrywki pomiędzy profesorami musiał opuścić swoje alma mater i szukać szczęścia w sektorze prywatnym. Na dobrze mu to wyszło, jest teraz na wysokim stanowisku dotyczącym jakości w bardzo dużej firmie i robi duży hajs, więc jest specjalistą takim na poziomie naprawdę międzynarodowym. Także dobrze się stało, co by nie ma tego złego, co by nam na dobre nie wyszło, jak to mawiają. Natomiast no, po prostu znam akademię od środka i to jest straszne środowisko, naprawdę. Ci ludzie to nie są ludzie, których mógłbyś nazwać, nie wiem, w których mógłbyś doszukiwać się śladów chociażby jakiegoś etosu, który być może niegdyś wyróżnią inteligencję od pozostałych, od reszty jakby społeczeństwa. Tak? To już nie te czasy. To są ludzie, którzy wiesz, po wyrzezaniu tak naprawdę polskich elit na przestrzeni tak naprawdę 200 lat nie mają już takiego potencjału intelektualnego czy poczucia honoru, jakim inteligencja mogła się wyróżniać w XIX, powiedzmy, wieku, końcem XIX wieku, czy jeszcze nawet początkiem XX, a już na pewno nie na Zachodzie, gdzie ta inteligencja pochodziła głównie z mieszczańskich środowisk, tak? czyli ta burżuazja starożytna, tak? Bo to oni tak naprawdę stanowili elitę zachodnich społeczeństw, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. To nie jest ten rodzaj człowieka. To są zazwyczaj ludzie, którzy jeszcze pokolenie wcześniej, ich rodzice, czy dwa pokolenia wcześniej, max, ich rodzice byli praktycznie pańszczyźnianymi chłopami. Więc no niestety. No
0: i też wiesz, nie mówię, można być człowiekiem o szerokich horyzontach, wywodzić się z biedniejszych warstw. Problem jest chyba z naszą edukacją taki, przynajmniej z uniwersytetami, że one stały się właściwie fabrykami magistrów, maszynkami do czerpania pieniędzy, a nie miejscami debaty i jakiejś tam, wiesz, refleksji.
1: Lepiej nie będzie. To i tak w Polsce jeszcze nie ma pod tym względem mimo wszystko najgorzej. To znaczy te debaty jeszcze jako tako są. Nie ma sytuacji. Nie słyszałem o zbyt wielu sytuacjach. Znaczy zdarzają się, ale są one raczej wyjątkami, a nie regułą, tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych.
0: Ja nie mówię o cenzurze, mówię o tym, że po prostu...
1: Wiesz o co, jakbyś mi dokończył, to dałbyś mi
0: przepraszam.
1: Bo to nie chodzi jakby o cenzurę narzucaną odgórnie przez władze uczelni, chociaż takowa też się zdarza w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. Natomiast chodzi o kwestię tego, jak wyglądają debaty, to znaczy ta tam otwarta debata została zabita, bo każdy każde jakieś wystąpienie ludzi, których poglądy nieco odbiegają, że tak powiem, od uczelnianego establishmentu, są blokowane przez różnego rodzaju organizacje, tak. Zresztą ile razy słyszano, nie wiem, o blokowaniu, czy wręcz pikietowaniu, wtargnięciu na wykłady, występowali, nie wiem, tacy ludzie jak Yiannopoulos, tak, czyli ten, nie wiem, czy go kojarzysz, czy Shapiro, czy nawet Jordan Peterson, tak, no to nie tak powinna wyglądać debata publiczna. Na szczęście u nas nie jest tak źle i nie licząc jakichś takich chorych jazd, które zrobiło razem jakiejś takiej działaczce pro-life, niestety jej nazwiska nie pamiętam.
0: No nie, ale ja ci powiem, że ja jestem przeciwnikiem, żeby na uniwersytecie jacyś mogli wyrażać.
1: Nie, nikt nie ma prawa blokować komukolwiek wygłaszania swoich poglądów, jeżeli jakaś organizacja studencka zaprasza kogoś, do...
0: Nie, no ja jestem przeciwnikiem, żeby na uniwersytety antynaukowi ludzie się, na przykład jacyś antyszczepionkowcy, płaskoziemcy, czy inni, no bo...
1: Słuchaj, w ten sposób, blokując tym ludziom możliwość wypowiedzenia się, napędzasz tak naprawdę agresję spośród ich wyznawców, bo jeżeli chodzi o jakichś antyszczepionkowców, powiedzmy tak, czy zwłaszcza płaskoziemców, no to są wyznawcy, nie? Więc dajesz im tak naprawdę wodę na młyn. Trzeba tym ludziom pozwolić się wypowiedzieć i dać się im skompromitować, jest po sprawie. Dlaczego nie? No i postawić ogień krzyżowy krytyki naukowców. Ja rozumiem oczywiście, że wiesz, strata czasu tak poważnego...
0: Właśnie nie wiem, czy uniwersytet jest najlepszym forum dla to, żeby się tam kompromitowali.
1: Jeżeli ta sala, na której jest wykład, tak stoi bez... pusta, tak? To co to jest za strata? No niewielka, więc... Nie ma co tutaj moim zdaniem, wiesz, ograniczać się i nie wiem, nakładać na jakiegoś dziwny census na to, kto może przemawiać na uczelniach, a kto nie. To jest bardzo zła droga.
0: Polskie uczelnie,
1: to samo się tyczy sytuacji w drugą stronę, ponieważ ja w przeciwieństwie do ciebie, przepraszam, z całym szacunkiem, nie, ale jednak ja staram się, na ile to jest możliwe, oczywiście jestem człowiekiem, więc w pełni na to nie ma szans. Jednak staram się obiektywnie podchodzić do sprawy i dokładnie taka sama sytuacja jak wkraczanie policji na konferencję dotyczącą ekonomii marksistowskiej, która miała miejsce 2-3 tygodnie temu, jest dokładnie tak samo niedopuszczalna.
0: No, wiesz, jeszcze wielkim grzechem polskich uczelni jest to, że oni gdzieś tam się zamknęli w tym swoim środowisku i o ile tutaj, przynajmniej z tego co wiem, tutaj na uczelniach na zachodzie, to no, na przykład praca magisterska to jest zupełnie coś innego niż praca magisterska w Polsce, trzeba naprawdę prowadzić badania i tak dalej, nie można się samych siebie cytować, to w Polsce ci profesorowie się zamknęli w swoim i oni w swoim środowisku.
1: To nie jest domena tylko Polski. Jeżeli się popatrzy, gdzieś nawet był ostatnim czasem publikowany z jakimś...
0: Sami sobie się cytują.
1: Właśnie ostatnio było publikowane jakieś badanie w jakimś bardzo znanym periodyku naukowym. Nie było to Science, ale jakiś inny tego typu znany periodyk, gdzie właśnie badano, kto czyta pracę specjalistów w danej dziedzinie. I generalnie wyszło na to, że na poziomie jakby wiesz, badania odbiorców na poziomie właśnie cytowania wychodzi na to, że w gruncie rzeczy naukowcy tak naprawdę tworzą nie dość, że tylko i wyłącznie dla siebie, to mało tego, ze względu na bardzo wąską specjalizację niektórych z nich, w gruncie rzeczy recenzować ich pracę może bardzo niewiele osób. Więc generalnie nauka się w jakiś dziwny sposób spaczyła, to znaczy, i to dotyczy całego świata, to było międzynarodowe badanie, a to nie jest problem tylko polski.
0: Nie, ale na przykład tutaj w Niemczech, z tego co się orientuję, to uczelnie bardzo ściśle współpracują z przemysłem i badania są prowadzone na żywym organizmie, nie? Sam znam dwóch naukowców, tutaj jeden się zajmuje autonomicznymi pojazdami, on jest wykładowcą, ale także pracuje dla MAN-a, a właściwie współpracuje z MAN-em i on tam się zajmuje autobusami samojezdnymi, drugi się zajmuje biomechaniką, czyli zajmuje się tym, wynajduje kończyny, które będą włączone, wiesz, przewody elektryczne z nerwami i będą mogły się obsługiwać, coś takiego, nie? Dla mnie kosmos. W każdym razie on też tam chyba z BSF współpracuje, czy czymś takim i tutaj uczelnie właśnie się skupiają na takich bardzo utylitarnych rzeczach. No w Polsce to tak średnio ta współpraca idzie.
1: Nie wiem jak to wygląda, mam kolegę również na jednej z uczelni, gdzie również jest wykładowcą, ale nie widziałem się z nim od bardzo dawna. Jak będę miał okazję, to dowiem się jak to wygląda, wiesz, od wewnątrz. Więc wtedy się będę, że opowiem, nie?
0: Nie, no, ale... Najlepszym wykładnikiem tego jest, że no, niestety polskie uczelnie jakoś tak, wiesz, współpracy z przemysłem nie mamy jakichś takich epokowych wynalazków, które... gdzieś tam, wiesz, nawet głupia rzecz, nie jesteśmy w stanie zaprojektować silnika spalinowego dla własnych samochodów.
1: Czy wiesz co, nie jestem pewien, co masz na myśli przez brak wynalazku, o jakim okresie konkretnie mówisz, bo jednak te wynalazki się zdarzają, nie jest ich zbyt wiele, ale jednak musisz brać pod uwagę to, że jeżeli używasz jakiegokolwiek porównania, musisz brać pod uwagę potencjał ekonomiczny. Jednak Polska ma to do siebie, że PKB na głowę mieszkańca jest około 70 którejś pozycji w rankingach światowych, jak dobrze pamiętam, być może to się zmieniło ostatnio, może to troszeczkę poszło do góry, ale nadal jest to no, w najlepszym wypadku druga liga, a może trzecia, bo jest, generalnie się przyjmuje, że z około 190 państw. Tak, więc jesteśmy 70 miejscu, tak.
0: To w takiej malutkiej jest tani, takie rzeczy jak Skype są w stanie powstać.
1: Wiesz co, no, w Polsce też powstaje na pewno bardzo wiele fajnych rzeczy, więc no, po prostu nie ma tutaj jakby, wiesz, co porównywać w siebie do takich potem jak Niemcy.
0: Ale wiem, właśnie o to chodzi, ja wiem jak tutaj wygląda. Sprawy uczelni, ta debata. Ja ci powiem, oni...
1: To jest bardzo połączone, powiązane z finansami też.
0: W Polsce mi się wydaje, że te uczelnie naprawdę stają się takimi, taką, wiesz, rozszerzeniem szkoły średniej, że po prostu jak robisz maturę, to robisz magistra, nie? Coś w tym stylu.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że mamy obaj, bo my jesteśmy w bardzo podobnym wieku, troszeczkę już błędną i nieaktualną percepcję. Patrzymy na to przez pryzmat własnego doświadczenia, tymczasem to się zmienia. Zmienia się in plus, zdecydowanie in plus. To znaczy ja rozmawiam z ludźmi, którzy pracują u mnie w korpo i którzy kończą swoje uczelnie w tym momencie techniczne, inżynieryjne, bo pracuję w korpo inżynieryjnym, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, no to jednak ten progres jest i to spory, tak?
0: Natomiast... Ja powiem tak, magistra, żeby tutaj zrobić magistra, to musi się naprawdę natrudzić i zrobić jakieś badania i tak dalej, nie? Większość ludzi, którzy nie idą, na przykład zostają konstruktorami konstrukcji i tak dalej, nie? No to oni się zatrzymują, nawet nie robią edukacji uniwersyteckiej, ale jak już idą na uniwersytet, to się zatrzymują na tym licencjacie czy inżynierze, gdzie się nie pisze żadnej pracy, tylko się po prostu zdaje egzamin zawodowy.
1: W gruncie rzeczy do wykonywania zdecydowanej większości obowiązków, jakie ma przeciętny inżynier elektryk, czy inżynier, nie wiem, jakiejkolwiek takiej branży, na pewno budowlanej i w zdecydowanej większości branż przemysłowych, stopień inżyniera w gruncie rzeczy jest wystarczający. Stopień magister, czyli z języka łacińskiego mistrz, powinien w gruncie rzeczy przypadać mistrzom, tak? Tymczasem ktoś, kto spędził 5 lat w publicznej uczelni, nie liznął się nawet praktyki przemysłowej, czy jakiejkolwiek praktyki, tak, związanej ze swoim wykształceniem. No ciężko, żeby tym tytułem mistrza się mógł tytułować, bo kiedy on tylko trafi, że tak powiem, bezpośrednio na pole walki, no to w tym momencie wychodzi jego dyletanctwo ogromne. Sam jestem zresztą tego no, po prostu ofiarą jakby. No, pamiętam, kiedy podejmowałem pracę na czwartym roku studiów, od samego początku, no, na wakacjach między trzecim a czwartym rokiem studiów, kiedy podejmowałem pracę jako doradca techniczny w jednej z większych tam powiedzmy firm dostarczających rozwiązania dla przemysłu w dziedzinie elektrotechniki, no to w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy pracy nauczyłem się więcej niż przez poprzednie 3 lata studiów. Tak to wygląda. Ale to się zmienia. To się zmienia in plus. Według relacji ludzi, którzy teraz opuszczają studia, to się naprawdę zmienia.
0: Dobra, wodzu, bo wiesz co, bo ja jestem taki ostatnio chodzę niewyspany strasznie.
1: Ja wiem, ale w ogóle zadzwoniłem do ten, bo mówiłeś o Monty Pythonie, ja chciałem sobie się sobie pożartować, czy ty mi tutaj jakieś poważne pytania
0: Dobra,
1: zadajesz.
0: To zejdźmy na Monty Pythona. Wodzu, to ja cię zostawię na słownie minutę, bo muszę tutaj skoczyć obok. Podejrzewasz, o co chodzi?
1: O Boże, bo nienawidzę, kiedy mnie zostawiasz samego.
0: Nie, bo już siedzę tutaj 2,5 godziny, to już nadszedł ten czas.
1: Dobra, to macie 30 sekund na Ask Me Anything. Ask Me Anything. Zadajcie pytanie na czacie, a wam odpowiem szczerze. Macie 25 sekund na napisanie pytania. 20. Nikt nic nie chce wiedzieć. 15. Co za? No trudno. W takim razie podejrzewam, że już nikt nie zdąży zadać pytania, zanim Błażej strzepie krople. Właśnie spuścił wodę. Co jutro na obiad? Bardzo dobre pytanie.
0: 30 sekund.
1: Obawiam się szczerze, że nie wiem. Mojej żonie nie chciało się dzisiaj nic gotować, w związku z tym jestem skazany na to, co przygotowała zakładowa stołówka.
0: O, masz stołówkę.
1: Czy będę dzisiaj dyskutował z Furiatem na disco? Tak? Tel Hai, chwała Izraelowi. Wielkiemu Izraelowi.
0: No ja miałem to na samym wstępie. Miałem znaczy ja mówiłem o Izraelu i o tym, jak to pięknie Izrael jest taką odbiciem tego, co się dzieje w Polsce obecnie. Do czego to się tam sprowadza, bo wiesz, w Izraelu rządzi taka skrajnie, z jednej strony skrajnie nacjonalistyczna partia, z drugiej wolnorynkowa partia i jakieś takie dziwne połączenie ONR-u z Korwinem i trochę się to społeczeństwo zmienia.
1: Nie, wiesz, tam z Korwinem, co ty mówisz, chociaż w Izraelu te partie są co najmniej nacjonalistyczne, socjalistyczne.
0: No tak nie, powiem. No Likud jest bardzo wolnorynkowy, on tam prywatyzuje co się tylko da, toczy wojnę świętą ze związkami zawodowymi i tak dalej, i tak dalej.
1: To jest... No to naprawdę.
0: Tak. I...
1: Odpowiadając jeszcze na pytanie z czatu, co bym chciał przekazać dzieciom? W miarę możliwości jakiś majątek, który tu będę gromadził przez najbliższe lata. Mam nadzieję tylko, że nie pojawi się jakiś horrendalny podatek spadkowy, który będzie ostatnim krokiem do zniszczenia fundamentalnej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina.
0: W Niemczech bodajże wynosi on 90%.
1: Jest to chore.
0: Od kwoty, ale to jest jakiejś bardzo horrendalnej kwoty. Od chyba 100 milionów euro, coś takiego.
1: Bardziej chodziło o to, co bym chciał im powiedzieć na temat tak zwanego życia. Co należy przekazać dzieciom? Mi ojciec przekazał etos pracy i bardzo chciałbym, żeby moje dzieci również ten etos pracy odziedziczyły. Wiedziały, że praca to źródło bogactwa, ale także dumy i zadowolenia. Nie, dlaczego?
0: Praca jest źródłem bogactwa.
1: Jest. Oczywiście, że jest.
0: No, to powiedz to tym bogatym elitom.
1: Wiesz co, no ale bogate elity nie dorabiają się w gruncie rzeczy na własnej pracy, tylko na wykorzystywaniu swoich układów i przyssywaniu się do cycka państwa. No.
0: Jakby ciężka praca była prowadziła do bogactwa, to najbogatsi by byli chyba górnicy.
1: Nie no, należy pracować nie tyle ciężko, co mądrze. To jest oczywista sprawa, nie? Jednak wiesz, co by nie mówić, tacy ludzie jak Steve Jobs, tak? Czyli syn imigranta z Syrii. Tacy ludzie jak bodajże też chyba Steve Woźniak, również syn emigrantów z Polski, tak? Ludzie, którzy swoją firmę założyli w garażu. Jednak pokazuje, że jednak można, tak? Taki na
0: jednak
1: przykład,
0: to, że to
1: taki na przykład dyktator mody, który się nazywa Ralph Lauren, także zaczynał od bycia podsyputem.
0: Ale to wszystko sprowadza się do tego, że musisz się urodzić albo zacząć swoją firmę w odpowiednim miejscu na ziemi, które daje ci
1: odpowiednie instrukcje. Słuchaj, możesz się urodzić w najlepszym miejscu na ziemi, możesz się urodzić w mając bardzo bogatych rodziców, a i tak możesz skończyć jako żebrak, albo na przykład zginąć potrącony przez samochód.
0: Albo to, możesz pewne być rzeczy... super inteligentnym człowiekiem, być chęć do pracy i tak dalej, być drugim Billem Gatesem, ale urodzisz się w Somalii i tak skończysz jako pirat.
1: Ale akurat Bill Gates miał dość zamożnych rodziców i jego mamusia bardzo mu pomogła w rozwoju.
0: Nie, to tylko tak rzuciłem, no to...
1: No to musisz używać adekwatnych przykładów.
0: Steve'em Jobsem, ale urodzić się w Somalii i tak ci nic z tego nie wyjdzie, bo się urodziłeś w Somalii.
1: No tak, to nikt tego nie przeczy. No, ten sam los mieli nasi rodzice też. Wielu z nich pewnie mogło być bardzo zamożnymi, przedsiębiorczymi ludźmi, ale urodzili się w PRL-u i musieli kombinować, skąd wziąć papier toaletowy. No,
0: mój tata się urodził w PRL-u, a został przedsiębiorczym człowiekiem.
1: Chwała
0: chociaż,
1: mu za.
0: Nie, nie, chociaż on jest... No coś tam się w życiu dorobił i tak dalej, ale on to jest taki... Coś typu jak ja, co lubi usiąść sobie przy desce i projektować, a jeśli chodzi o marketing i robienie biznesu, to ciężko.
1: Bo nikt nie powiedział, że dobry fachowiec w danym fachu będzie dobrym biznesmenem. To znaczy, jeżeli ktoś kocha projektować budynki, kocha być architektem, niekoniecznie powinien zostawać przedsiębiorcą. Bo nie oznacza to, wiesz, jeżeli ktoś kocha piec chleb, nie oznacza to, że powinien stać się właścicielem piekarni. To znaczy, że powinien być piekarzem, albo być może jako właściciel piekarni, gdzie nie będzie mógł się zajmować tak naprawdę już pieczeniem chleba, czyli robieniem tego, co kocha, tylko organizowaniem biznesu, organizowaniem rynków zbytu i tak dalej, może to nie jest dla niego. Więc mam takiego znajomego mechanika, bardzo dobrego mechanika, bo naprawdę w dużym talencie i wiedzy, który właśnie prowadzi taki, wiesz, jednoosobowy zakład, taki właśnie przykład takiego, wiesz, zdrowego, wolnorynkowego kapitalisty. Na pytanie, czy dlaczego nie zatrudni ludzi, dlaczego nie poszerzy działalności, dlaczego nie zdobędzie jakichś tam dodatkowych, na przykład, nie wiem, certyfikatów, żeby być na przykład, nie wiem, stacją okręgową kontroli pojazdów itd. Mówi, że jeżeli on to zrobi, zatrudni ludzi, to on będzie musiał się skupiać na logistyce, kupowaniu towaru, pilnowaniu ludzi, załatwianiu roboty. On nie będzie miał czasu już robić to, co kocha. A to, co on kocha, to jest naprawianie samochodu.
0: I dlatego moim idealnym społeczeństwem jest coś takiego, że każdy robi nie. to, co kocha i może
1: nie.
0: z tego wyżyć.
1: No właśnie, dla nic nie każdy robi to, co kocha, ale jeżeli ktoś kocha organizować pracę innym, niech to robi.
0: Ale co do Monty Pythona, bo mieliśmy o Monty Pythonie.
1: To jest funkcja przedsiębiorcy w społeczeństwie. A Monty Pythonie, to propos Monty Pythona, to miałem ostatnio straszną polewkę, bo dowiedziałem się, że pana Karonia, nie śmieszy Monty Python.
0: No pan Karoń to trochę wypił za dużo w życiu, może dlatego.
1: Pan Karoń nie śmieszy, pana Karonia nie śmieszy Monty Python i Jacka Blachy też. No nie.
0: W ogóle nie, no żeby Monty Python śmieszył, to po pierwsze trzeba mieć jakiś tam taki średni, wiesz, zrozumieć kontekst tego, bo on nie jest taki... Monty Python no, tworzył, kiedy tworzył, nie? To są lata 70, 80 w Wielkiej Brytanii i trzeba troszeczkę zrozumieć ten kontekst, bo ten dowcip jest taki, no wysublimowany, a i angielski dowcip, ten taki bardzo... surrealistyczny, też nie jest dla każdego. Na przykład, no, moja małżonka, za co, no niestety mam jej za złe to, ale dla niej Monty Python jest nudny.
1: Też nie rozumiem Monty Pythona.
0: No właśnie, dla niej jest nudny.
1: O Boże. Dobra. No cóż mogę powiedzieć. To, że kiedy dowiedziałem się, że pan Karon, pana Karonia nie śmieszy Monty Python, umarłem ze śmiechu, spadłem z krzesła i...
0: A czemu? No, że prosty człowiek jest, no.
1: Nie wiem, czy jest prosty, czy nie. No, wiem, że go Monty Python nie śmieszy. Jest to dla mnie niezwykle ciekawy news.
0: Czemu myślałeś, że pan Karoń...
1: Czy pana Karonia to będzie śmieszyć? No. Nie wiem, no pan Karoń w gruncie rzeczy wygląda na bezbekowca, w związku z tym
0: jest pewnie taki, masz rację. No nie, on wygląda na alkoholika, to po pierwsze.
1: Nie, wiesz co, będę się starał nie atakować go, wiesz, tak bezpośrednio, tak wiesz, ad personam na podstawie, wiesz, na podstawie, że tak powiem, aparycji, czy wygląda.
0: Nie, dobra, ale panu Karoniowi się wszystko z Marksem kojarzy, no to też jest taka trochę jakaś, wiesz...
1: No, w wielu miejscach bardzo słusznie.
0: Słusznie, niesłusznie, ale to jest takie... No mini jest jedno słusznie jest dla mnie.
1: Jedno jest istotne, nie śmieszę go Monty Python. I uważam, że to bardzo wiele nowego światła rzuciło na tą postać.
0: Twój ulubiony sketch Monty Pythona.
1: To znaczy, wiesz co, ja ciężko, najbardziej nie? lubię jego, nie, akurat nie, po prostu zastanawiam się, czy chcesz się ograniczyć do latającego cyrku, czy możemy
0: nie,
1: się...
0: Nie, do wszystkich

0: nieprzeciętna.
1: Szczególnie mecz w elitach, bo to jest takie wyśmiewanie się z elit właśnie. Olimpiada głupków. Bo to był arystokratyczny głupek roku, czy coś takiego.
0: Nie. Olimpiada głupków to jest tam, gdzie jest na przykład maraton dla ludzi z bardzo małym pęcherzem.
1: Nie, bo był jeszcze, czekaj, to były zawody na arystokratycznego głupka roku, czy coś takiego.
0: To jest coś innego.
1: Bo oni się bardzo wyśmiewali właśnie z arystokracji, z kościoła katolickiego.
0: No lubili się wyśmiewać z wszystkich, że tak powiem, tematów tabu i kiedyś można było takie rzeczy robić, dziś już nie. Dzisiaj już BBC powiedziało, a propos Monty Pythona właśnie, ciekawostka, że BBC powiedziało, że już w tym momencie to już byłoby niedobre, gdyby komedię, gdyby skecze tworzyła grupa pięciu białych mężczyzn po Stanfordzie, czyli Oxfordzie, tak? Tak powiedział jakiś szef programowy.
1: Nie wiem, czy to cię boli, ale Monty Python nie był jakiś tam super obrońcą wolnego rynku.
0: Nie boli mnie to jakoś specjalnie. Czy muszę koniecznie, nie wiem, uważać, że...
1: A Czarną Żmiję lubisz? Bo to też jest angielski humor.
0: Nie kojarzę tego.
1: Czarna Żmija to jest Rowan Atkinson, który opisuje historię Brytanii. Taki serial.
0: Nie kojarzę tego.
1: A to obejrzyj, to jest coś z tym Monty Pythona świetne.
0: Ja jednak najbardziej w Monty Pythonie cenię Wyprawę po Święty Graal. To jest tak film genialny, że jak kiedyś się zastanawiałem...
1: Sens życia, który jest ciężki, ale dobry.
0: Jest fajny, ale to jednak nie jest to. Wyprawa po Święty Graal. To jest ten moment, kiedy podchodzą pod zamek.
1: Właśnie niedzielny finał, Francuzi.
0: No tak. Ten moment, kiedy tylko, że kontra Chorwacja.
1: No, miała być Anglia, to by było wtedy tak samo. No,
0: dokładnie.
1: Nie udało się.
0: No ale ta scenka, kiedy on tam podchodzą pod mur tego zamku, gdzie siedzą ci Francuzi i ten Francuz rzuca na niego z jakimiś obelgami, typu twoja matka była chomikiem, a ojciec śmierdział z gniłymi jagodami, a teraz idź stąd wrednego, bo jeszcze raz cię zwymyślam. Jest po prostu piękne.
1: Ja widzę, że masz to samo co ja, że niby masz jeden umysł i musisz jakieś kojarzyć, wiesz, zapamiętywać ważne rzeczy, a właśnie możesz cytować Monty Pythona, takie pierdoły. To w pamięci siedzi, nie? Ja też jest... mogę wycytować czasem z pamięci.
0: Albo ten fragment, kiedy...
1: Borsuka mieli, borsuk trojański.
0: To nie, to był królik trojański.
1: Królik, no. I wtedy trojański. Ja i Sir Galahad i Sir... wyjdziemy z...
0: Kto?
1: O kurde.
0: Jest piękne. No. Bardzo, bardzo fajny jest, wiesz, no, ten moment, kiedy rzucają tę granatę, świętym granatem z Antiochii.
1: A wiesz, że mam koszulkę z bestią z Karpanoch?
0: Muszę sobie taką też sprawdzić. Jednak nie.
1: Zrobiłem sobie koszulkę, na której mam bestię z Karpanoch, czyli tego królika.
0: Najlepszy fragment w Monty Pythonie to jest w tym Wyprawie po Święty Graal, to jest ten moment, kiedy Sir Lancelot jest ratowany przez swoich dwóch współbraci z dwóch innych rycerzy Okrągłego Stołu.
1: Tak, ja właściwie sobie dam radę przeciwko nim. Czemu przychodzicie?
0: Nie, to jest to ryzykowne. Pozwólcie mi ryzykować. To nie jest zdrowe. Jesteście pedały.
1: Siostra szpan.
0: To jest piękne. Jesteście pedały. Ja nie.
1: A powiem ci, byłem przed meczem z Belgią a propos wolnego rynku, byłem sobie tutaj w markecie, gdzie, bo w Niemczech jest coś takiego, się nazywa Getränkmarkt, czyli masz przy każdym markecie, masz oddział, który się oddział właściwie, no, jakby to powiedzieć, oddział, no, po naszemu. Jak masz kawałek marketu wydzielony, który się zajmuje tylko piciem, to się nazywa Getränkmarkt, czyli market piciowy, coś takiego. Tam sobie stoją, wiesz, w stosach skrzynki piwa, innego picia, bo to wszyscy na skrzynki
0: kupują. To się nazywa dział alkoholowy.
1: Nie. Tam też jest wszystkie napoje, jakie tylko możesz sobie wymarzyć. Też
0: no to są tutaj masz dział alkoholowy i przepojki.
1: Nie, ale to wszystko w skrzynkach stoi, nie? Bo tu wszyscy na skrzynki się kupuje na skrzynki, jeśli chodzi o picie.
0: Kto bogatemu zabroni, nie?
1: Nie, bo to jest, wiesz co, bo to jest wszystko związane właśnie z regulacją państwową, jeśli chodzi o recykling. No, wszyscy muszą ci butelki przynieść, także właściwie które wszyscy kupują na skrzynki, bo to się opłaca, no bo buteleczki zwracasz, wszyscy zbierają butelki, oddają i to ogólnie.

0: działa bardzo dobrze, tu nie ma nigdzie pobitych butelek. W każdym razie znalazłem piwo o takiej słusznej cenie, nie, 14,99 za butelkę 0,33. Proszę pana.
1: No.
0: No. I kurde, jest taki mały klasztor trapistów w Belgii, który robi, to się nazywa najlepsze piwo na świecie, przynajmniej wygrywało w ostatnich 5 latach plebiscyt najlepsze piwo na świecie. Taki malutki browarek i nie możesz kupić tego piwa, jeśli się tam nie, musisz telefonicznie zadzwonić, ale ta linia jest ciągle zamknięta, wpisać numery swojego samochodu i tylko raz na pół roku możesz kupić 60 butelek, czyli 2 razy 30, nie? Taką kratę tych małych butelek. To wszystko.
1: No, okej. Okay.
0: I jest zakazany odsprzedaż. I kuźwa w markecie to stoi.
1: No to bardzo nieładnie, że ktoś łamie umowę pomiędzy sprzedającym a kupującym.
0: No, ale taka kratka właśnie tych 30 piw kosztuje, nie wiem, 15 piw 30 euro, czyli to wychodzi 2 euro za butelkę, ale ciężko to zdobyć. No patrz, a w markecie 14,99.
1: Za butelkę? Hmm. Tak?
0: Tak. 0,33.
1: No, co ci mam powiedzieć? Znaczy tak, po pierwsze, niedotrzymywanie umowy jest bardzo niefajne. To znaczy, jeżeli ktoś się zobowiązał do tego, że nie będzie sprzedawał tego piwa i zostało mu to sprzedane, złamał umowę, powinien ponieść tego konsekwencje w postaci kar umowy. Nie wiem, czy jakieś umowy są podpisywane podczas kupna sprzedaży, ale jeżeli jest taka umowa, choćby słowo, no to jest to złamanie umowy. Jest to bardzo niefajne. Mówiąc szczerze.
0: Ale pytanie, czy... teraz takie pytanie do ciebie. Czy wydałbyś 14,99, żeby wypić tego piwa?
1: No, myślę, że tak.
0: Bo ja się zastanawiam, czy go nie spróbować. Ale żal mi tych 14,99.
1: No, słuchaj, musisz sobie tu podejść jak każdy, jak ten, tak jak mówi austriacka szkoła ekonomii, musisz sobie zważyć, czy to 15 euro jest dla ciebie ważniejsze, czy ważniejsze jest dla ciebie spróbowanie tego piwa, tak? Jeżeli masz jakiś dyskomfort związany z tym, że to piwo w jakiś sposób cię pociąga i chcesz ten dyskomfort, że tak powiem, zlikwidować, no to podejmiesz działania i będziesz cenił wyżej, że tak powiem, przynajmniej teoretycznie tak, w momencie podejmowania decyzji będziesz cenił wyżej stan po wypiciu tego piwa niż przed. A propos austriackiej szkoły ekonomii, to ostatnia nasza rozmowa sprzed tygodnia dała mi bodziec do tego, żeby jednak się zapoznać bliżej z tą szkołą, z tą dziedziną i powiem ci, dziękuję ci bardzo, jestem zachwycony. Jest naprawdę świetne. Nie spodziewałem się, że słyszałem, wiesz, o szkole austriackiej, szkole ekonomii dużo słyszałem, tak? Natomiast znam kilka pojęć z nią, ale nigdy się nią nie interesowałem bliżej, nigdy nie sięgnąłem, wiesz.
0: No nie, no ty nie interesowałeś się.
1: Dlaczego? Nie, ja patrzę przede wszystkim, nie interesuje mnie badanie zjawisk rynkowych i szukanie jakiejś przyczynowości, związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi. Jeżeli coś takiego się gdzieś tam dowiem przy okazji czegoś innego, to jak najbardziej. Ja przede wszystkim patrzę na moralny aspekt wolnorynkowego kapitalizmu, tak. Ten jest dla mnie najistotniejszy. Moralny aspekt działania...
0: Wiesz, co było dla mnie niemoralne w ostatni weekend? Chcieli ode mnie 3 euro za kawałek żwirowej plaży. Gdzieś tam, kurde, na takim żwirowym jeziorku. No nie, no jeziorko tam od zawsze istniało i każdy mógł sobie przyjść.
1: Ale co w tym jest niemoralnego? Ktoś to sprząta, tak? Ktoś tam pilnuje, żeby...
0: Ten był taki, że chyba nikt tego nie sprząta.
1: No to w takim razie może nie było warto wydawać 3 euro.
0: No musisz, typowym polskim zwyczajem nie wydałem, przeszedłem przez las i... O!
1: No to też trochę niefajne korzystanie z, wiesz, cudzej własności.
0: No nie, no przetestowałem. Przyszedłem, spojrzałem, mówię, chujowa plaża, poszedłem dalej.
1: Okej, okay, no. To nie jest fajne.
0: Nie, no powinno być prawo przetestowania. Ja nie widzę, jak ta plaża wygląda, bo budka stoi przed wejściem i ja nie wiem, jak ona wygląda, czy chcę zapłacić, czy nie chcę zapłacić za leżenie. Jako świadomy konsument przeszedłem przez las, przez pajęczyny i różne inne rzeczy. Wszedłem na tę plażę bez płacenia, spojrzałem, chujowa, wyszedłem.
1: No, powiem szczerze, nie jest to fajne. No, nie jest to dobre zachowanie, ale... to już osobne zagadnienie, nie?
0: No więc... i pośrodku niczego w Holandii parkuje swój samochód, patrzy na samochód przede mną, na rejestracji dumnie CB. CB to jest Bydgoszcz i ja jestem z Bydgoszczy. Kuźwa nawet tam.
1: No widzisz, co ci mam powiedzieć?
0: Wszędzie jesteśmy.
1: Nie dziwi mnie to wcale. Jednak, co by nie mówić, Polacy to taki też naród trochę przedsiębiorczy, zaradny, więc szuka, głosuje nogami, więc nie ma się co dziwić, że
0: spotkać. No i o czym dzisiaj mówiłem, na przykład w Szwecji głosuje na skrajnie antyimigranckie partie, pomimo będąc imigrantami samemu.
1: No ale jaki to ma związek? Doskonale wiesz, o czym już stwierdziliśmy, co stwierdziliśmy zresztą tydzień temu, że imigranci również z krajów takich, nie wiem, które były z byłych kolonii, w ten sposób, tak? Czyli imigranci z byłych kolonii, którzy już usiedlili się w takich krajach jak Wielka Brytania, powiedzmy, czy Francja, te 10 czy 15 lat temu, oni wcale nie są zwolennikami masowej imigracji do Francji czy Wielkiej Brytanii. Z bardzo prostego powodu. Masowa imigracja będzie zmieniać obraz kulturowy danego państwa, czy to się nam podoba, czy nie.
0: I
1: ci ludzie wyjeżdżali z, powiedzmy, nie wiem, załóżmy z tej Angolii czy z Kamerunu, dlatego że chcieli mieszkać w Wielkiej Brytanii, a nie w Kamerunie. Nie podoba im się to, że ktoś im robi Kamerun z Wielkiej Brytanii.
0: No, oni może Kamerunczykom też się nie podobało to, co robili kolonizatorzy.
1: Jaki to ma związek? Ja mówię o indywidualnej percepcji człowieka, który uciekł z jakiegoś kurwidołka, na przykład taka, nie wiem, załóżmy Polska na przykład, tak? Człowiek ucieka stąd, przykładowo, nie? Taki człowiek podobny do ciebie, załóżmy, który nie chce mieszkać w państwie, który wydaje mu się, że jest opresyjny, który ogranicza jego wolność bycia gejem, który który mu nic nie daje, które, wiesz, nie pozwala mu, nie wiem, zawrzeć związku partnerskiego, gdzie Kościół według niego jest wszechwładną organizacją, tak? Taki człowiek emigruje do takiej, powiedzmy, Wielkiej Brytanii, a tam zaraz cała ta tłuszcza, od której on uciekł, zwala się mu na głowę i sprowadza mu dokładnie ten sam syf.
0: Tak, tak.
1: Od którego...
0: No to jest takie proste myślenie, a z drugiej strony zapominają o tym, że jak już wywalą tych wszystkich beżowych z tego kraju, to następnym celem będą oni.
1: No to już wtedy zmienią swoje sympatie polityczne i będą głosować na innych. Poza tym, jeżeli mają prawo głosu, to już nikt nie jest w stanie wywalić, bo jest obywatelem. Co nawet już powiedział w tym momencie, we Włoszech zmieniła się władza, tak? Doszli tam do głosu populiści, eurosceptycy. Zresztą mocno lewaczący, co by nie ukrywać.
0: O właśnie, to co ja mówiłem na początku audycji o Izraelu, nie? Gdzie właśnie rządzi ta taka nacjonalistyczna, lewo-rynkowa partia i tak dalej. No i w Izraelu słowem takim kluczem obecnie jest słowo lewak, gdzie wszystkich, którzy protestują przeciwko jakimkolwiek działaniom rządu, się wyzywa od lewaków.
1: No, bo zgodnie z tradycją, z klasycznym liberalnym impera, tak?
0: Pomimo, że Izrael został założony przez ludzi związanych właściwie tylko i wyłącznie z Partią Pracy.
1: Zenon ci zrobił wykład na ten temat chyba tydzień temu, nie będę się powtarzał. Nie będę go powtarzał.
0: Tak, ale nie, mówię tylko o tym, jaka tylko, wiesz, piękna paralela. Jak chcemy wiedzieć, jak będzie wyglądała Polska pod rządami ONR-u, spojrzymy na Izrael.
1: Jego ONR-u, PiS ma władzę, wiesz, został wybrany zdecydowaną większością, zostanie znowu wybrany zdecydowaną większością. ONR jest nic nieznaczącą organizacją, co ty gadasz?
0: On był nieznaczącą organizacją, teraz jest coraz bardziej znaczącą organizacją.
1: Nie ma żadnego znaczenia. PiS nie ma żadnego interesu bratania się z ekstremistycznymi organizacjami, jeżeli już
0: to tylko... miał, a niestety obudzili demony. To jest tak, że jak już raz obudzisz, to jest ciężko
1: dramatyzujesz. Dramatyzujesz. Natomiast mniejsza o to.
0: Wiesz, jak ta nacjonalistyczna partia Niemiec w latach 20. DVB, która tam rządziła i był Hindenburg i tak dalej, oni też była taka nieznacząca partyjka, której tylko chcieli tam jemu uspokoić i tak.
1: Nie w tym jest rzecz. Nawet nie w tym jest rzecz. To, co jest istotne, to jest to, co powiedział bodajże chyba wicepremier w tym momencie Włoch, tak? Że no, on bardzo by chciał wyrzucić z Włoszech wszystkich Cyganów, no ale tych, którzy mają obywatelsko włoskie, to, to, no, to nie będzie. To jest mój, nie jest przykro, a nie będzie.
0: Dlatego większość niemieckich Żydów przeżyła wojnę. Mieli niemieckie obywatelstwo.
1: Nie sprawdziłem tego newsa, który podałeś jakiś czas temu, bo moim zdaniem jest to fake news, ale dobrze. Z tego, co się orientuję, to na przykład Niemców, którzy brali ślub z... O, jest takie słynne zdjęcie przedstawiające... Bodajże to jest chyba trybuna podczas olimpiady w Monachium, gdzie jest taki tłum ludzi hejlujących i tylko jeden z nich stoi z założonymi rękami. Nie wiem, czy kojarzysz to zdjęcie, czy nie.
0: No, kojarzysz to się.
1: Ten gość był później, on był dość znany. Niestety nie pamiętam z jego biografii nic. Natomiast to, co było istotne, to to, że on zakochał się w Żydówce i skończył za to w obozie koncentracyjnym. Więc nie składa mi się w kubkę po prostu ta wiedza, którą mam na temat tego z twoim twierdzeniem, że jakoby większość Żydów, obywateli niemieckich przeszła o wojnę. Nie składa mi się to. To znaczy, ja podejrzewam, że spora część Żydów, którzy mieli obywatelstwo niemieckie, po prostu zdążyło wyjechać przed rozpoczęciem się represji masowych, ale raczej nie jest związany z...
0: Jednym z nich był zresztą Einstein.
1: Na przykład, ale to znaczy, to nie sądzę, żeby to się... Nie jestem pewien, jak to się ma do tych, którzy pozostali w Niemczech.
0: To jest tak głupie, Niemczech, wiesz, jak chcesz panować nad światem, ale niestety twoja ideologia rasowo-nacjonalistyczna nie pozwala ci zatrzymać naukowców, którzy ci budują broń atomową.
1: No ale wiesz, no, jeśli się popatrzy na sytuację, że tak powiem, światopoglądowo może w ten sposób, jaka była wtedy na świecie, na to, co się działo nie tylko w Niemczech, ale czy w Szwecji.
0: No, w Szwecji to jeszcze po wojnie, we Francji,
1: W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim tutaj Partia Demokratyczna przodowała w... Zresztą Partia Demokratyczna była zakochana w Hitlerze, amerykańska. Jak bardzo...
0: Był zakochany w Hitlerze.
1: Zresztą bardzo im się podobała eugenika, tak? Demokraci byli wtedy
0: ewidentnie. Czekaj, ostatnio umarł właśnie ten jeden ze szwedzkich wielkich miłośników Hitlera.
1: Właściciel Ikei?
0: Tak.
1: Niech mu ziemia ciężką będzie, no to mam powiedzieć.
0: Ale Szweci to ogólnie taki teraz tam ta partia zyskuje, ta mniejsza, szwedzcy demokraci, zyskuje na popularności właśnie, bo wszystkim się wydaje, że Szwecja jest taka kochana, proemigrancka to jedno, ale że taka kochająca inności i tak dalej, ale jeśli spojrzeć na ich historię, to nie jest taki miły narodek. To oni jeszcze długo po II wojnie światowej bardzo lubili tę ideę Adolfa.
1: Wiesz co, z tego co wiem, to się niewiele w tym zmieniło, w tej kwestii. To znaczy Szwedzi, spora część Szwedów jest powierzchownie bardzo poprawna, natomiast pod spodem...
0: Ale to masz to samo w Holandii, wiesz, jak, o ile Holendrzy są uznawani za takich, wiesz, kochanych, tolerancyjnych ten kraj i tak dalej, to o ile ja pożyłem między nimi, są tacy ksenofobi, nasiści i tak dalej, co właściwie tłumaczy, dlaczego jeden z najliczniejszych legionów SS to byli właśnie Holendrzy, którzy się ciągnęli do tej armii, bardzo to lubili i tak dalej, ściśle współpracowali z Adolfem.
1: Człowiek, o którym mówiłem, który nie hajlował Hitlerowi, tam wkleiłem link, przepraszam za źródło, nazywał się August Landmesser. I jego historia jest opisana w tym artykule, który zalinkowałem. Zachęcam do zapoznania się.
0: A co do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, to polecam film BBC, który się nazywa Conspiracy. Oglądałeś?
1: Nie.
0: No to polecam, to jest film dokumentalny o konferencji. Naprawdę fajnie obejrzeć, jak oni tak właśnie chłodno rozmawiali o kwestiach prawnych i tak dalej. tego. A to jest film, który został zrobiony na podstawie jedynego ocalałego scenogramu z tej konferencji. A wracając do naszego głównego tematu, ta papuga była żywa czy martwa, jak ją kupiłem?
1: Dobry. Nie pamiętam niestety tekstu.
0: Nie, to jest jeden z najlepszych
1: skoczów. Ta papuga jest żywa.
0: A przecież widzę, że jest... Nie, ona śpi. A przecież widzę, że została przybita.
1: To jest fajny skarb. Skarb archeologiczny.
0: No i jak jeden wstąpił do armii i się zaczął obawiać, o Jezu, tutaj ludzie mają broń. Czemu ja tu jestem?
1: O rany, przypomniałeś mi ten sketch, w którym instruktor uczył ich, uczył swoich uczniów atakowania ludzi przy pomocy owoców.
0: O, to jest dobry.
1: Garścią świeżych malin.
0: Tak. A jeszcze był jeden sketch, gdzie było o maszerowaniu wzdłuż i wszerz placu. Demokratyzacja brytyjskiej armii.
1: Tego nie kojarzę.
0: To było dobre.
1: Muszę sobie odświeżyć.
0: Ale podobno John Cleese to... On był taki śmieszny, ale w życiu prywatnym był bardzo chujowy. A sklep z serami?
1: Tego też nie pamiętam niestety.
0: Sklep z serami, który miał licencję na tańce publiczne.
1: Nie wiem, wiem, że z takich dobrych skeczy, które mi zapadły w pamięć, to ten na przykład, kiedy jeden z tam bohater skeczu przychodzi do restauracji, są niezwykle otyły mężczyzna, zamawia mnóstwo
0: potraw. Sens życia. To było w sensie życia.
1: To było w sensie życia, to nie było w tym możliwe, ale tam zamawia w każdym razie mnóstwo potraw, każdy jest zmienić i na końcu przyprawić listkiem mięty. No. Jest to piękne. Piękny sketch jest jeszcze z restauracją, gdzie ten sketch opowiada o tym, jak podano komuś brudny widelec. Nie wiem, czy to też nie było w sensie życia.
0: Tak, w końcu się... Nie, to było osobno, tak się zrobili na koniec. A jak to było? Możemy polecić panu mielonkę z mielonką.
1: Właśnie, mielonkę swoją drogą. Mielonką. To jest, stąd wzięło się określenie spam internetowy. To jest, on jest wzięty z Monty Pythona.
0: Taka no nie, generacja. Bo to się, bo była mielonka, się nazywa spam po angielsku.
1: Tak, dokładnie.
0: Można ją kupić cały czas spam.
1: Oczywiście, natomiast właśnie określenie o niechcianym e-mail, określenie, nazwanie niechcianych e-maili spamem wzięło się właśnie z tego sketchu, gdzie tam właśnie spam. Poważnie. Wygooglaj sobie to gdzieś w internecie, jak chcesz, ale geneza nazwania niechcianych e-maili spam jest właśnie z tego sketchu, nie? Gdzie tam po prostu to słowo spam było powtarzane wielokrotnie, co oczywiście pierwotnie dowcip jakby leży w innym czymś, tak? Czyli chodziło o to, że jest mielonka, która jest dudna i ciągle się w kółko żre, jak się nie ma dużo hajsów. No to życie potem z czasem po prostu na podstawie tego sketcha dopisało jeszcze dodatkowe, ukryte, dodatkowe znaczenie, nieznane wtedy pierwotnie.
0: Jeszcze słynny sketch, gdzie wchodzi facet do domu i mówi, na wycieraczce leży martwy biskup, co ja mam z nim zrobić?
1: A poza tym to nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji.
0: Nobody expect the Spanish Inquisition. Wiesz co, też mam koszulkę z tym.
1: To jest zbyt dobre. Okej.
0: Okay. To wezwijmy.
1: W takim razie chciałbym przypomnieć,
0: bo mam na wycieraczce martwego biskupa.
1: Ja bym chciał na koniec zaś przypomnieć, że Karonia nie śmieszy Monty Python.
0: I za to powiem, nie szanujemy tego człowieka, bo jak szanować człowieka, którego nie śmieszy Monty Python?
1: Nie posuwałbym się do tak daleko idących wniosków, ale na pewno to dużo mówi o panu Karoniu.
0: Tak, ale jak ja mam moją małżonkę szanować, skoro jej nie śmieszy Monty Python?
1: Zrzuć to na karby różnic kulturowych.
0: A to powinien, wiesz, w ogóle być test, jak chcesz zamieszkać w Unii Europejskiej. Czy śmieszy cię Monty Python?
1: No, powiem ci... Dobre.
0: Tam wiesz, tam z tą wieprzowiną i tym wszystkim to wiesz, to olać. Ale czy śmieszy cię Monty Python? Mówisz, nie, dziękujemy panu, wracaj pan.
1: To jest do zważenia, powiem ci szczerze. To jest to fakt.
0: No, to jest, bo nie, a w ogóle angielski humor to jest coś, taka, kurde, to jest coś takiego fajnego w tej kulturze europejskiej, co ja lubię, angielski humor. On jest naprawdę, trzeba myśleć, żeby go zrozumieć, on jest fajny, no.
1: Jest specyficzny i na pewno może w ten sposób, powtórzę to, co powiedziałem wczoraj na Discordzie. Niektórym może się wydawać, że śmieszność w Monty Pythonie jest kwestią jakiejś, nie wiem, mody, tak? Czyli jest to typowe dla jakichś tam, nie wiem, genialsów, japiszonów, paraintelektualistów, których niby ma to bawić, a tak naprawdę sami tego nie rozumieją. I być może do części ludzi jest to prawda. Natomiast jednak, co by nie mówić, 30 lat nieprzerwanego śmiechu odpowiednio rynkowo zweryfikowało ten humor.
0: Nie, ale...
1: Swoje miejsce on po prostu udowodnił.
0: Angielski humor ma to w sobie, że jeśli go nie rozumiesz, to on cię po prostu nudzi, ale jak już go rozumiesz, to śmiejesz się tak jak na żadnym innym kabarecie, to po prostu się zanosisz i nie jesteś w stanie powstrzymać tego uśmiechu na ustach, jak to oglądasz.
1: No, musimy się zgodzić.
0: A tobie proponuję obejrzeć Kapitana Czarną Żmiję, tą historię Anglii z Rowanem Atkinsonem, to jest taki dobry angielski humor w stylu
1: Monty Pythona. Nie, naprawdę dobry. Nie, powiem ci, że mało śledziłem rzeczy poza jakby tym, które są jakby w głównym nurcie, które są w kanonie.
0: A tak, wiesz co, na YouTubie znajdziesz z polskim lektorem, bo to było kiedyś na naszej polskiej TV i naprawdę jest... Ale to musisz trochę rozumieć angielski kontekst ich historyczny, ale będziesz się śmiał do rozpuku.
1: Znaczy, wiesz, generalnie Atkinson dość umiarkowanie śmieszy, bo jednak...
0: Nie, to nie jest Jaś Fasola, to jest... On jest tam naprawdę poważny, dobry aktor. Bardzo sarkastyczny.
1: To zaryzykuję, zaryzykuję. Jak polecasz,
0: Blackada.
1: Mówisz, że jest to, że widzisz tam jakieś wspólne cechy dla...
0: Oj, zobaczysz dużo. I Blackada to jest tak sarkastyczny, dobry humor. I zadzwonił kolega, który ma 40 sekund? 50 sekund?
2: Dobry wieczór. 5
1: minut.
0: 5 minut.
1: Cześć.
2: Dobry wieczór. Tak się składa, że odcinek... Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
0: Tak?
1: Doskonale.
2: Tak. Tak się składa, że odcinek o spamie to był jeden z tych odcinków, które widziałem. I cały problem polega na tym, że nie jest tak, jak wódz mówi. Obejrzy się ten odcinek z dwa razy i uśmiech znika. I to się staje coś takiego, jak... To mi troszeczkę przypomina Jasia Fasolę. Ile razy możecie oglądać Jasia Fasolę i się śmiać? W pewnym momencie to już jest takie... Ej, ale to już nie jest śmieszne, to już jest żenujące.
0: Puść wam, bla, to jest porównywanie
2: klasyka, klasyka to jest coś takiego, kiedy pojawia nam się uśmiech, nawet wtedy, kiedy ten humor staje się nieaktualny i wtedy, kiedy musimy zinwigilować dany okres czasu, żeby móc się z tego śmiać. Dla mnie na przykład taką klasyką jest kabaret Tej, bo mimo tego... Jeśli pozwolicie, że dokończę, tak? Dla mnie na przykład taką klasyką jest kabaret Tej. Bo mimo tego, że dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, dla jakiegoś nowobogackiego dzisiaj, to część z tych skeczy jest kompletnie niezrozumiała, to właśnie na tym polega cały myk, że w momencie, jak się zagłębisz w meandry tamtych czasów, to nagle to się staje niesłychanie śmieszne i nagle dostrzegasz, że tak powiem, wysoki poziom tego. O wiele, wiele wyższy niż jakikolwiek angielski humor, jaki widziałem i słyszałem. A co do tego, że Karoń, że jego nie śmieszy tego typu humor, no, różnych ludzi śmieszą różne rzeczy, tak? Nie wiem, podejrzewam, że w jego przypadku nie jest to, znaczy nie cenię go aż tak nisko, żeby powiedzieć, że w jego przypadku jest to osadzone na tym, że on tego nie rozumie. On na pewno to rozumie, tylko po prostu ceni sobie humor wyższych lotów, a o ten humor coraz bardziej trudno, kiedy dwóch mądrych w niszowym radiu zachwyca się jeszcze bardziej niszowymi skeczami sprzed lat, a czat stoi zamrożony.
0: Bo ludzie słuchają.
1: Co ci mam, Jacku, powiedzieć? Tak jak już powiedziałem, rynek to zweryfikował. Od 40 właściwie lat niezmiennie śmieje się z dowcipów, jakie są w Monty Pythonie. Mają one to do siebie, że są ponadczasowe, cały czas aktualne. Oglądałem osobiście cały cykl cyrku Monty Pythona bodajże 3 razy, a wyprawę po Święty Graal około 6. I cały czas, kiedy to oglądam, przyprawia mnie to o łzy ze śmiechu, więc na pewno to nie jest tak, że po drugim razie się nudzi. Czy pewnie gdybym oglądał, to tak wiesz, jeden sketch w kółko, tak? Tak, to w zasadzie na replayu przez 4 godziny, to pewnie być może po pewnym czasie przestałoby mnie śmieszyć, ale...
2: Ja na początku też tak myślałem, że to, jakby to powiedzieć, no, że to ze mną jest coś nie tak, i wróciłem do paru skeczy po pewnym czasie. No way, to już to nie jest, że tak powiem, długoterminowo, a dlaczego to przetrwało? No, przetrwało siłą hipsterów, tak? Dzisiaj wyciąga się bardzo różne rzeczy, które były kiedyś, i one są fascynujące. Różne marki, na przykład typu Vibovit, tak? Gdzieś tam ktoś przejął tą markę i próbuje na tym zrobić biznes. Wcale bym się nie zdziwił, jak na starym, zakurzonym Monty Pythonie ktoś dzisiaj jeszcze będzie chciał zrobić biznes i wyda to na płytach DVD albo na jakimś dysku twardym za jakieś cholernie drogie pieniądze na serwisie aukcyjnym.
1: Mam nadzieję, że wtedy podszycie. Monty Python wielokrotnie był już wydawany na DVD, więc...
2: To nie, frajerzy, którzy to kupują, naprawdę, jak słowo daję. Frajerstwo.
1: O, Jacek, co ci mam powiedzieć?
2: Z Monty Pythonem pozdrawiam serdecznie.
1: Z Monty Pythonem pierwszy raz zetknąłem się w liceum. I śmieszy mnie niezmiernie. Czyli w czasach, kiedy jeszcze hipsterów nie było, a do Nowobogackiego było mi równie daleko, jak z Władywostoka do Nowego Jorku.
2: Sorry. Mnie w liceum koleżanki interesowały, a nie zakurzone produkcje z anglosaskiego świata. Słuchacze, proszę, żeby odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest przejawem zdrowia w takim przypadku. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Cześć.
1: Ciebie interesowały koleżanki?
0: Nie, wodu, także mamy odpowiedź sobie, dlaczego blachy nie śmieszy Monty Python.
1: Znaczy, ja nie mam tej odpowiedzi, bo ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Jacek nam nie powiedział, dlaczego go nie śmieszy Monty Python tak naprawdę. Powiedział tylko, że go nie śmieszy. Jestem w stanie to zrobić.
0: Nie, ja podejrzewam, że go bardziej śmieszą jakieś kabarety w stylu...
1: A nie wiem, Jacek nie powiedział nam, co go śmieszy, więc ciężko mi powiedzieć. Ale to jest dobre pytanie, które należy zadać Jackowi. Co go śmieszy? Powiedz mi, co cię śmieszy, a powiem ci, kim jesteś.
0: Jakby sobie jakby przewodniczący klubu księgarza sobie przewrócił się i... Jezu, nie pamiętam tego do końca. Jak miał przewodniczący klubu księgarza w Warszawie? Jakby się przewrócił, sobie gębę rozwali. Co pana śmieje? No kojarzysz doktora
1: nie,
0: nauk?
1: Nie kojarzę.
0: Nie kojarzysz nie doktora nauk?
1: Nie.
0: O Boże, doktor. No to będzie mały przerywnik i będziesz to słyszał, bo to jest bardzo króciutkie, ale... Dobra, to sobie idzie w tle.
1: Dawaj.
3: Czy się pan uśmiecha?
4: Nie, zwłaszcza jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu księgarza w Warszawie. Możecie mu sobie pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i chętnie go popił. Możecie nawet puścić.
3: A proszę powiedzieć, czego się pan śmiecha?
0: Słyszałeś? Czy to nie idzie?
1: Właśnie słucham, bo nie, poszło, tylko jest opóźnienie pomiędzy tym, co mówimy mu, a co jest tu, a co jest na antenie. Więc no, dopiero słucham.
0: No właśnie, to pana śmieszy. To był Jan Rodzeń oczywiście. Prezes klubu księgarzy.
1: Nie kojarzę tego hitu internetu. Wyślij link.
0: Tak,
1: link na czat.
0: I się pytasz, co mnie śmieszy. To jakby dobra, Jan Rodzeń się przewrócił i sobie ten głupi ryj rozdał.
1: Ja myślę, że tym wesołym akcentem powinniśmy chyba kończyć.
0: Dobrze, ja zakończę Jana Rodzenia.
1: I pamiętajcie, spać. Karonia nie śmieszy Monty Python i Jacka Blachy też nie.
0: Jana Rodzenia też nie. Dobrze. To miej nocy, tobie życie i do usłyszenia za tydzień. To ja wam na koniec puszczę sondę uliczną z Janem Rodzeniem.
3: Dzień dobry panu. Mamy takie pytanie. Czy często się pan uśmiecha?
4: Nie, zwłaszcza jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu księgarza w Warszawie. Możecie mu pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i chętnie go pobił. Możecie nawet puścić.
3: A proszę powiedzieć, czego się pan śmieje najczęściej?
4: Jakby Jan Rodzeń upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Może mi przekazać policję, on nie będzie straszył. Nie, doktora nauk. Będzie mnie policją straszył. Jak go kiedyś spotkam na ulicy, to mu nogi z dupy pipi wycznikie powyrywam.
3: Dobrze, dziękuję.
4: Koniec z komunistycznym PZPR-owskim karłem, który się przefarbował na SPT! Nie żyje wolna Polska, precz z komuną!
0: O, to było takie podsumowanie Jana Rodzenia na sam koniec. Także... Miej noc. Życzę wszystkim. No, i ustaszę w finale. Tak na koniec. Hej, szczęść Boże i z Bogiem. Hej.

0: Way. 10 zł. Na celny pomysł i maślankę oczywiście bystrości uśmiechnięta buźka.
1: Nie ma to jak audycja rozpoczęta z wielkim przytupem, mianowicie donajcikiem, dzięki wielkie Sway w zadyszkę będzie przeznaczona na najwyższej jakości maślankę. A dzisiaj widzimy się, dzisiaj mamy poniedziałek, godzinę 26 września 2021 roku i dzisiaj startujemy z nową serią, do której od czasu do czasu będę sobie wracał, mianowicie po drugiej stronie płotu, jako że pomyślałem sobie, że mamy naprawdę wielu fantastycznych ludzi w nocnym radiu, wielu, którzy wyemigrowało z Polski. I często sobie gdzieś tam w różnych gadkach poruszamy różne tematy dotyczące tego, jak się żyje, jaka ta trawa jest u sąsiada, czy bardziej zielona, czy mniej zielona, ale jak to tak bardziej wygląda tak od spodu do końca, żeby sobie porozmawiać konkretnie o samym procesie emigracji i już kilka osób mam zaproszonych, ale dzisiaj jest z nami Galaxian, którego już mogliście poznać, starsi nocnicy z audycji Ameryka bez pudrowania dostępnej w archiwum Nocnego Radia na stronie nocneradio.pl, a także jest stałym bywalcem na naszym niebożym Discordzie. Melodyjka, w ogóle utwory, oprawa graficzna i muzyczna została dzisiaj wybrana przez niego, także już niedługo, mam nadzieję, nam opowie, co tak dzisiaj meksykańsko, ale tymczasem witam cię, Galaxian.
2: Todos bienvenidos. Witam wszystkich.
1: No właśnie, więc... Mamy tutaj drogę. Na sam początek tak może cię trochę pociągnę za język, jeżeli chodzi o właśnie dzisiaj przygotowaną oprawę, która niesamowicie mi się spodobała. Droga no bardzo amerykańska. W Polsce takich prostych nie ma. Oczywiście dlatego, żeby głupi Polacy nie usnęli na autostradach. Nie, i to jest oficjalne, wiesz, no ale tutaj mamy piękną, pustą drogę. No ale kurczę, mariachi gdzieś w tle, tradycyjny meksykański beat, może coś więcej tak na sam początek. Czy mieszkasz blisko tego słynnego muru, czy co?
2: Blisko muru chyba nie, bo ja generalnie mieszkam blisko niczego lub pośrodku niczego, więc raczej nie, ale klimaty, które widać właśnie na miniaturce, to dosyć dobrze oddają miejsce, bo od razu powiem na dzień dobry, że no ja jestem generalnie fanem jakby od ludzia i odnajduję się właśnie bardzo dobrze tutaj z tego właśnie powodu, że jest daleko do wszystkiego i z dala od wszystkiego. Są zalety, są wady, no ale tak to jest.
1: Mm-hmm. A jeszcze tak, kurczę, bo tak... Nie mamy tutaj scenariusza i mamy tutaj nadzieję, że to będzie właśnie tak wszystko ładnie, spontanicznie, ale już mnie korci, żeby cię pociągnąć tutaj za język i powiedzieć, czy zadupia w Stanach Zjednoczonych dzielą się na zadupia większe, mniejsze, jakbyś tak w skali od 1 do 10 mógł porównać, gdzie 1 to jest taka, no nie wiem, mała polska wioska, a 10 to jakaś stacja arktyczna gdzieś pośrodku niczego. Jakbyś określił to swoje zadupie i możliwości, jakie...
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone to jest bardzo zróżnicowany kraj i powiedzmy, że wiochy gdzieś tam na wschodzie Stanów, no to one są cywilizowane, a jeżeli chodzi o tak zwany Southwest i w ogóle też zachód Stanów, pomijając Kalifornię, to, no to możesz mieć na przykład właśnie miejsce lub dom, które jest w zasadzie otoczone niczym i nie ma tam nawet utwardzonej drogi do twojego domu, więc to się bardzo różni. I więc można powiedzieć, że da się znaleźć takie miejsca, które są właśnie w tej skali, tak jak Arktyka. Da się. I to jest super, bo tutaj właśnie mówimy o emigracji, czyli każdy może sobie znaleźć jakby swoje miejsce, które lubi. Bo na przykład wiesz, jednym ludziom będzie pasował Manhattan w Nowym Jorku i wielkomiejskość, a innym, tak jak na przykład mi, to będzie pasować coś, że nic nie ma. To nie. I tak w ramach ciekawostki to powiem, że ja mieszkam w miejscu, które w ogóle nie ma nazwy. To nie jest ani wieś, ani miasto, ani nic. Nie ma nazwy. Także to może samo to nawet oddaje jakby odludność tej lokacji.
1: Podoba mi się taki koncept, ale tak jak na przykład, nie wiem, jak musisz podać swój adres do jakiegoś, nie wiem, banku albo urzędu, to jak to jest rozwiązywane? Jakoś najbliższe...
2: Tak. Podajesz adres najbliższej miejscowości.
1: Aha, czyli...
2: Oni tam wiedzą. Generalnie to nie jest jakieś super rzadkie. Oni wiedzą, jak się z tym uporać. Bo to, wiesz, jakoś to działa, że na poziomie hrabstwa to oni i tak mają jakby numery lokacji. Ale powiedzmy, że wiesz, adres na poczcie, jakbyś chciał mi wysłać kartkę na przykład, to ten. No to ja podaję adres najbliższej miejscowości i oni już tam na poczcie wiedzą, co z tym zrobić.
1: Czyli kurde fajnie, czyli tak teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli bym cię znalazł i chciał do ciebie przyjechać i ci obrzucić rzucać ci szyszkami w okno, to pojechałbym do miasta oddalonego kilkadziesiąt mil i szukaj teraz wiatru w polu.
2: No powiedzmy. Powiedzmy, chociaż jakbyś wpisał tą lokację, to Google Maps znajdzie ci. Mm-hmm. To tak.
1: No okay.
2: Generalnie nie jest to jakby super niestandardowe. Taki system funkcjonuje w Stanach, że niekoniecznie jakieś tam miejsce to musi być miasto albo wieś, niekoniecznie musi mieć nazwę.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Tutaj już się pojawiają pierwsze pytania na czacie. Lukacjusz zapytuje, jak z internetem?
2: No, cieniutko. Cieniutko. Internet działa albo nie. Wiesz, no najlepiej to powszechne są radiówki, które niestety są bardzo wrażliwe na pogodę. Także mam nadzieję, że póki co dobrze to działa. No ci, którzy na Discordzie bywają i mogli zaobserwować, że czasami po prostu nas ucina. Koniec, nie? No liczę na Starlinka, że Starlink jednak będzie dobrym rozwiązaniem. No póki co trzeba czekać w kolejce.
1: Mhm. No tutaj widać też, to mój Gosia też sobie ostrzą zęby na Starlinki. Też miałem plan, zresztą do temu napisałem, żeby być może go również tutaj, żeby go również tutaj może zaprosić. No ale póki ma ten biedny internet z Massachusetts, to niestety póki co to się nie zdarzy. Ale mam nadzieję, że Nocne Radio będzie trwało na tyle długo, że jeszcze uda mi się tamten kawałek Stanów Zjednoczonych zaprosić, żeby właśnie porozmawiać. No właśnie wracając do takiego głównego wątku, który dzisiaj chciałbym poruszać, czyli samego procesu emigracji, twojej emigracji i tego, jak do tego podszedłeś. Nawet nie wchodząc za bardzo w osobiste szczegóły, ale o jedną rzecz chciałbym cię zapytać, żeby tak narysować pewien kontekst. Kiedy wyjechałeś z Polski do Stanów na stałe?
2: No, kilkanaście lat temu. I to była bardzo spontaniczna decyzja w zasadzie, bo ja wiesz, ja zwiedziłem wiele krajów. Ja emigrowałem wcześniej już, a już na studiach w zasadzie, bo ja robiłem studia sobie zdalnie, to też ciekawostką. No i potem była jedna sytuacja, która mnie, że tak powiem, przegła pałkę. O. Więc to było, nie podobały mi się decyzje polityczne i stwierdziłem, że na razie. I pół roku później już byłem za granicą na stałe, więc tak to wyszło.
1: Mm-hmm, czyli tak można powiedzieć, kompulsywnie opuściłeś Polskę, tak?
2: Bardzo, bardzo. I w ogóle to jest też ciekawe, bo ja nie jestem emigrantem ekonomicznym, bo nie jechałem za pieniędzmi. I co więcej, no to co jest ciekawe, no ja w tamtym roku, no tego roku emigracyjnego, to w lutym dostałem super pracę w ogóle. Starałem się o to przez lata i udało się, ja 3 miesiące później złożyłem wypowiedzenie, bo tak uznałem, że trzeba coś innego, trzeba zmienić. O, pamiętam, że miałem takie myślenie, że trzeba spróbować czegoś zupełnie innego i dokładnie to zrobiłem.
1: Ale nie było to jeszcze to zadupie gdzieś na pograniczu.
2: Nie. To jeszcze nie było zadupie, to były większe miasta wcześniej. A potem to już po prostu jakby kolej rzeczy, że coraz fajniej się czujesz, że nie wiem, jak jedziesz sobie samochodem właśnie taką drogą i nic nie ma i słońce świeci, jest ciepełko, super. Bo wiesz, wcześniej byłem w Skandynawii też, to tam wymarzłem strasznie i właśnie wtedy też stwierdziłem, że ja chcę mieszkać w ciepłym miejscu i każdy dzięki emigracji, no właśnie każdy może sobie wybrać, bo na przykład niektórzy ludzie, znam takich, kochają zimno. Mam znajomych na Alasce, którzy po prostu nie funkcjonują w innej pogodzie dobrze. Oni lubią zimno, okej, okay, ale ja na przykład nie. I wiesz, nauczyłem się tego przez doświadczenie, bo w Polsce jak były cztery pory roku, kiedyś, teraz podobno już nie, ale cztery pory roku, no to w zasadzie zawsze komuś coś nie pasuje. Bo jedni lubią lato, a inni lubią zimę, a wiosna to jest zbyt normalnie. Wiesz, zawsze ktoś narzeka, no nie? Ale wiesz, a jak emigrujesz, to zawsze możesz mieć takie kryterium, bo ja też tak myślałem sobie, że po coś to robię i nie bez powodu, znaczy nie chciałem jechać w losowe miejsce, tylko dokładnie w takie miejsce, gdzie będę, gdzie mi będzie dobrze. I wiedziałem, że ja zimy nie chcę. Skandynawia, wstawanie o 4 rano do pracy. Nie. Skandynawia jest piękna w lecie, ale w zimie to jest przerąbane. To... Zresztą tutaj mamy w Nocnym Radiu, są ludzie, którzy tam mieszkają. Myślę, że mogą się wypowiedzieć też na ten temat pogody. Mi przeszkadzała pogoda generalnie tam w Skandynawii.
1: Mieszkają i nawet się wypowiedzą, ponieważ w następnym odcinku spotkamy się z Jackiem Australii, a potem spotkamy się z Ciosanem z Kartofla, który mieszka w Norwegii. Także dzisiaj można powiedzieć, trochę tutaj wspólnie przecieramy szlaki i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, no ale tutaj już chłopaków mam umówionych na kolejne odcinki tejże serii. No ale tak jak mówisz, że ten twój pierwszy wyjazd był taki spontaniczny, że Skandynawia i tak dalej, czyli ta wizja tego miejsca, które ci dzisiaj odpowiada, miejsca, może trochę przestrzelę, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale miejsca, w którym chciałbyś się zestarzeć, które ci po prostu tak bardzo odpowiada, pod warunkiem oczywiście, że się jakoś szczególnie nie zmieni do twoich starszych lat. A ta wizja przez pewien czas potrzebowała czy to dorośnięcia, czy od razu wiedziałeś, że potrzebujesz tego słonka, ciepełka, czy dopiero właśnie jak się Skandynawia tyłek przemroziła, to wtedy uznałeś, że nie, kurde, to trzeba jednak inaczej ogarnąć.
2: Tak, a czy widzisz, na przykład ten aspekt to wiedziałem. Wiedziałem, że no, zima to nie jest dla mnie i w ogóle miałem super ofertę pracy. Jeszcze będąc na studiach w Kanadzie, to przy czym to było to północ Kanady, gdzie musisz mieć w samochodzie grzejnik, żeby silnik odpalił, to uznałem, że okej, okay, to jednak trzeba to olać. Jeżeli chodzi o Stany, wiesz, ja przyjechałem na próbę generalnie. Przyjechałem na rok, tak z założenia, uznałem, że okej, przez rok się wyluzuje i potem się zobaczy, a potem ten rok się przeciągnął na dużo lat. A potem wiesz, potem się okazało, że jednak miejsce pasuje i pytasz o miejsce docelowe. No cóż, myślę, że mam to szczęście powiedzieć, że mi się wydaje, że znalazłem miejsce docelowe, że wiesz, spokojne życie na pustyni, jest coś, co mi totalnie pasuje. Bo wiesz, jak byłem na przykład, nie wiem, no byłem w Skandynawii, byłem tam w innych krajach, w Turcji na przykład, to zawsze było coś takiego, że to tylko jest tymczasowe, że to nie jest miejsce, gdzie będziesz zawsze. A teraz nie mam takiego poczucia. Teraz nie czuję jakby potrzeby zmian.
1: A często odwiedzasz Polskę?
2: Tak często jak się da, raz, dwa razy w roku.
1: Ale to raczej...
2: Teraz COVID trochę utrudnia, ale no wcześniej to często, tak. Zawsze na Sylwestra do Polski. Chociaż nie zawsze, nie. Już będąc precyzyjnym, różnie. Albo w wakacje, albo pod koniec roku, albo jeszcze gdzieś po drodze. Tak jak na przykład teraz. Ta okolica właśnie zaraz po wakacjach, to też się zdarzało.
1: Często, kiedy rozmawiam z emigrantami, właśnie pojawia się w ich wypowiedziach taki homesickness, taka wielka mimo wszystko tęsknota za Polską. Już pal diabli, że im się tam dobrze żyje, że już się oduczyli z przeliczania lokalnej waluty na złotówki, że wyrobili sobie całkiem dobrze język, że mają stabilną sytuację życiową, że nawet mają rodziny pozakładane gdzieś tam właśnie za granicą, ale ta tęsknota do ojczyzny jest dużo, dużo większa niż jako zwyczajna nostalgia, jako zwyczajne takie, nie wiem, miejsce jak się odwiedza, nie wiem, swoją swoją szkołę podstawową czy coś, co było, było pewnym epizodem i się skończyło. I to jest taki trochę, można powiedzieć, model, gdzie w porównaniu do tego, co mi tutaj, co tutaj nam opowiadasz, że tak trochę prowokacyjnie wręcz rzuciłem, że właśnie takie miejsce, w którym już chcesz się ukorzenić, wręcz zapuściłeś korzenie, tego homesickness w tobie za bardzo nie widzę. Jak się tak czujesz, tak z myślą, właśnie choćby przez ostatni rok, gdzie były ograniczone podróże, gdzie nie mogłeś bezproblemowo polecieć do Polski, a jak to odczułeś? Czy to jakoś się odbiło na twoim podejściu, postrzeganiu, czy nie wiem, czy szukałeś jakiegoś innego kontaktu z Polakami, czy coś, nie wiem, zmieniło to, że nie mogłeś odbyć swojej rytualnej podróży do miejsca urodzenia?
2: Rytualnej podróży, podoba mi się to określenie. Wiesz, tak, bardzo się zdenerwowałem, bo naprawdę planowałem wyjazd i wakacje, no i niestety przez COVID musiałem wszystko odwołać. Dlatego to była taka wyjątkowa sytuacja była. Bo wiesz, no homesickness, wiadomo, wiesz, zawsze jest się, cokolwiek by się nie działo, czy będziesz miał inne obywatelstwa innych krajów, zawsze masz to miejsce, w którym się urodziłeś i dorosłeś i przez sam ten fakt, to zawsze się jakoś inaczej myśli o tym kraju ojczystym. No nie? I pozytywnie, ja myślę pozytywnie, bo to jest też jakby zaleta emigracji, że poznajesz inny punkt widzenia, ale potem uznajesz, że jednak twój kraj ojczysty jest całkiem okej. Oczywiście są wady, bo tam jakiś polityk coś zrobi, a to ci ukradnie pieniądze i tak dalej. Ale potem się okazuje, że za granicą jest dokładnie to samo i wszędzie są różnego rodzaju problemy. W moim przypadku to jest też inaczej, bo ja nie byłem... Może powiem inaczej. Ja, wiesz, ja dałem nogę z domu, jak miałem 19 lat. Bez problemów rodzinnych oczywiście, ale tak akurat wyszło tam na studia, a potem sobie jeździłem właśnie po różnych krajach. Więc ja zawsze byłem gdzieś poza. Zawsze jakby z rodzicami się nie widziałem za często po wyjeździe, po maturze, więc to też ma jakby wpływ, nie chciałem użyć tego słowa na i, popularnego czasami, ale ja nie będę go używać, że wiesz, no oczywiście tęsknię za rodzicami, cała moja rodzina jest w Polsce, ja jestem tylko jeden sam, znaczy rodzina w sensie rodzice i rodzeństwo, wszyscy są, oni są z drugiej strony, oni są przeciwnikami emigracji, chociaż mogliby, ale oni uważają, że Polska jest najlepsza, więc tu się różnimy. No i fajnie, bardzo lubię przyjeżdżać i co jest zawsze się dzieje, jak tak sobie 3 tygodnie posiedzę tam na wsi u rodziców, to mi się nie chce wracać tutaj. No ale co zrobić? No potem już wracasz, no i potem znowu wszystko od nowa. Także tak to wygląda w moim przypadku. Daję radę. To nie jest tak, że wiesz, płaczę w poduszkę, bo jestem daleko od Polski. Jest okej. Okay. Nauczyłem się z tym żyć. Jest w porządku, chociaż bardzo lubię przyjeżdżać i lubię podróżować w ogóle.
1: Czyli taki trochę cykl życia emigranta, może to zabrzmi trochę złośliwie, ale właśnie takie z jednej strony zachłyśnięcie się z tym wyjazdem, tym super miejscem, super warunkami, lepszą pracą, lepszymi opcjami, no przede wszystkim nie bez powodu ludzie wyjeżdżają stąd, potem gdzieś po roku czy po dwóch powrót do domu, a potem właśnie nie chce się wyjeżdżać, wyjeżdżasz i na nowo się tym zachłystujesz i dzięki temu to się wszystko jakoś tak sensownie...
2: Oczywiście tak, chociaż... Jeżeli chodzi o emigrację, to nie ma nic lepszego jak pierwszy miesiąc w nowym miejscu. No nie ma nic lepszego. Po prostu wtedy jakby wszystko jest nowe i wszystko jest takie super, mimo że na przykład, nie wiem, mieszkasz na złej dzielnicy, tak jak ja mieszkałem na początku w złym miejscu, że tak się wyrażę. Ale jakby fajnie jest poznawać nowe rzeczy i to jest zaleta i polecam każdemu. Ja ogólnie uważam, że każdy powinien spróbować wyjechać przynajmniej na rok. Pewne nacje, jak na przykład Niemcy, oni zawsze tak robią. Oni biorą sobie tam po szkole, przed studiami, to oni na rok sobie gdzieś tam pojadą pomieszkać. I to jest dobre, bo pozwala złapać dystans i ogólnie fajnie. No ale niestety nie można być miesiąc w innym kraju po miesiącu. Także potem przychodzi jakby proza życia, no i problemy dnia codziennego. A problemy dnia codziennego z drugiej strony pozwalają poznać jakby prawdziwe życie, które turysta nie pozna. Bo wiesz, łatwo jest mieszkać w hotelu, łatwo jest jeść w restauracji, w ogóle mieć przewodnika turystycznego, ale jak przychodzi co do czego takie codzienne życie, to tylko takie doświadczenie da ci jakby głębsze poznanie danego kraju.
1: Mhm. Tak, gdy mówiłeś o tym, że właśnie tak, że ten pierwszy miesiąc, gdzie wszystko jest nowe, jako takie fajne, wiesz, to też jest ogromna kwestia osobowości, bo ja sam z kolei jestem kimś, kto po Europie tylko turystycznie jeździł, ale po Polsce nawet w zasięgu miasta parę za dużo razy się musiałem przeprowadzać z różnych tam względów i cholernie nie znoszę tego typu zmian, że choćby, żebym się musiał uczyć nowego, nie wiem, no, nowego rozkładu osiedla, nowego jakiegoś takiego punktu w przestrzeni, żebym się musiał wszystkiego na nowo przyzwyczaić, nauczyć, że gdzie indziej mam kuchnię, gdzie indziej mam łazienkę, gdzie indziej mam parking, gdzie indziej mam najbliższy supermarket. Jeżeli bym to jeszcze przemnożył przez wyjazd, oczywiście no wyjazd to jest zupełnie inna historia, bo de facto wszystko zostawiam i zaczynam od nowa. Natomiast podejrzewam, że przez taki pierwszy miesiąc potrzebowałbym naprawdę całych garści leków uspokajających, żeby zwyczajnie ogarnąć to, że wiesz, że wyszedłem ze swojej strefy komfortu. No więc wydaje mi się, że to też jest kwestia osobowości i w twoim przypadku zwyczajnie to do twojej osobowości jeszcze bardziej pasuje. Tutaj jeszcze komentarze na czacie się pojawiły. Bierut zaznacza, że Galaxian zbiera grzyby w strefie 51. Szuruburu pyta, czy latają ufoki.
2: Strefa 51 to jest w ogóle też inna kwestia, bo dosyć jest jakby wyolbrzymiana. Strefa istnieje, wiadomo, i nawet mam znajomych pracujących tam. I tak, mają dostęp tylko do jednego hangaru. Ale tak, istnieje, no to coś tam testują, ale nie wyolbrzymiałbym. Akurat UFO tam chyba nie funkcjonuje.
1: No chociaż z drugiej strony, jeżeli miałbym testować jakieś choćby nawet przechwycone rosyjskie samoloty czy jakieś inne drony, no to właśnie bym wybrał jakieś kompletne zadupie, właśnie coś takiego, gdzie nie ma dróg, gdzie nie ma ryzyka, że za dużo osób to zauważy, więc być może mieszkasz właśnie w takim otoczeniu bardzo, bardzo atrakcyjnym ufologicznie, można powiedzieć, no ale tutaj bardziej kończę

0: Polaka za granicą i tych stereotypów bardzo dużo znam, jeżeli chodzi o ludzi, którzy wyjechali tutaj do zachodniej Europy ze względu na to, że jest ich 2 miliony tak z grubsza ludzi, którzy wyjechało praktycznie na stałe i od czasu do czasu tutaj powracają. I pewne stereotypy daje się zauważyć, ale tutaj pytanie właśnie i fajnie by było, żeby tutaj podzielić też być może na kraje, być może na regiony, być może na powody emigracji, jakoś znaleźć taki stereotyp Polaka lub Polaków, kilka stereotypów Polaków za granicą.
1: Tak, tutaj dokładnie masz rację, ale zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałbym tylko podsumować to wcześniejsze, że ty mówisz, że tam te nowe rzeczy to ci nie pasują. No widzisz, każdy jest inny. Mi właśnie pasują. Ja, wiesz, pamiętam mój pierwszy dzień wyjazdu na studia do wielkiego miasta w Polsce, ale dla mnie, jako wiochmena rasowego, to było coś takiego, że ja po prostu nie mogłem się napatrzeć w ogóle na wszystko, co tam było. I ja lubię. A ty nie. Okej. Okay. Szacuneczek. Każdy ma swoje preferencje.
0: Ale tutaj jeszcze tylko rozwinę, że sam kiedy ze wsi zabitej dechami wyjechałem na studia do dużego miasta, to też z początku było mi ciężko, ale w końcu tym przesiąkłem do tego stopnia, że o ile teraz też może sobie poszukuję czegoś tam właśnie na jakimś kompletnym zadupiu, natomiast nie będzie to na pewno mój dom na stałe, ze względu na to, że możliwościami, które mi daje miasto, zwyczajnie przesiąknąłem i zysków z tego jest dużo więcej niż szkody. I podejrzewam, że też to, że pierwsze 18 lat życia spędziłem praktycznie z trzech stron otoczony lasem, gdzie za śmietnik się chodziło zbierać prawdziwki. To też ma swój powód, że zwyczajnie przesiąknąłem tym, znam tego zalety, znam tego wady i obecnie, póki jestem aktywny zawodowo i w ogóle jakoś tak w miarę zdrowy, no to zwyczajnie możliwości, jakie daje mi duży ośrodek miejski, są dla mnie lepsze, no ale musiałem jakoś się przemęczyć i to nie trwało miesiąc, to trwało, mi się wydaje, nawet tak ze 2 lata, dopóki tym nie przesiąknąłem.
1: No ja wiesz, ja przeszedłem właśnie od wsi przez wielkie miasta, z powrotem na wieś. Jak się to mówi, chłop ze wsi wyjdzie, a wieś z chłopa nie?
0: Tak, dokładnie tak.
1: To u mnie dokładnie to jest to. Uwielbiam zadupia, więc to jest tak. Wracając do kwestii tego Polaków za granicą, wiesz, moim zdaniem to zależy... jak trafisz, bo moim zdaniem przekrój jest taki sam jak społeczeństwa polskiego. Tyle samo ludzi emigruje z każdych grup. I oczywiście można źle trafić i mówi się, że tam Polak, Polakowi Polakiem. Ja mam super, bardzo dobre doświadczenia zawsze z każdego kraju, chociaż od razu mówię, że ja jakoś zawsze trafiałem w takie miejsca, gdzie nie było w ogóle Polaków. Tutaj każdy Polak jest na wagę złota. Bardzo mało. No ale nie wiem, a w Skandynawii tak samo. To ja byłem tam sam. Chociaż był ten inny gościu, to znałem, ale tak to ja tam byłem z samymi lokalsami, tutaj tak samo. Po polsku rozmawiam tylko z rodzicami i jak widać da się pamiętać swój język ojczysty. Nie używając go na co dzień. Także tak to wygląda. Wiesz, może ja nie jestem dobrą osobą, żeby odpowiadać na to pytanie, skoro nie miałem tak do czynienia, bo na przykład mój brat, który mieszka w Wielkiej Brytanii, no to on z samymi Polakami. Jest jakby przeciwna sytuacja, no to on ma inne doświadczenia zapewne. No ja mam takie, że ja bardziej z Meksykanami trzymam niż... No Polaków po prostu nie ma. No. Polacy w Ameryce to są Nowy Jork, Chicago, Phoenix w Arizonie.
0: Czyli rozumiem...
1: poza tym śladowo.
0: Czyli rozumiem, że nie zdarzyła ci się taka sytuacja, że nie wiem, że gdzieś tam kogoś poznałeś, czy prywatnie, czy jakoś tam biznesowo współpracując i że ktoś tak przywalił do ciebie stereotypem, że o, ty jesteś z Polski, to jesteś taki, to a taki, bo kiedyś znałem takiego Polaka i ty mi pasujesz do modelu. Nie, kompletnie świeża karta, tak? No to zajebiście.
1: I powiem ci więcej, że w miejscach, gdzie pracowałem tutaj, Polacy są bardzo szanowani. Są bardzo szanowani, bo my mamy coś takiego, że wiesz, jak zobowiążesz się coś zrobić, to zrobisz, no nie?

0: a inni to niekoniecznie. To powie to, o tak zrobię, zrobię i nie zrobi.
1: No to mi się przypomina taki cytat z pewnego Niemca, który właśnie zatrudniał sobie Polaków do budowy domu i zadał kiedyś pytanie: ludzie, czemu wy tak nie pracujecie u siebie? Przecież to byście mieli taki piękny kraj u siebie.
0: No, wiesz, zawsze trzeba myśleć o tym, jakie są czynniki takie środowiskowe. Co nie? Bo wiesz, bo może tam w Polsce ze szwagrem to inaczej się robi niż tam u Bauera.
1: No w zasadzie tak, ale mimo wszystko to te słowa, które dawno, dawno temu usłyszałem, bardzo mi zapadły mocno w pamięć. No ale jeszcze wracając do kwestii migrantów, no i tutaj w tym przypadku Meksykanów, o których mówiłeś, że znasz ich tak dużo, akurat wobec Meksykanów taki, nie wiem, stereotyp, o którym wiemy, nie wiem, z mediów, z filmów, z social mediów, no to tak trochę różnie z tym bywa. A jak to wygląda? W jaki sposób Amerykanin podchodzi do takiego, taki stereotypowy Amerykanin podchodzi do stereotypowego Meksykanina, jeżeli można takie stereotypy w ogóle zbudować?
0: Można, wiesz, Meksykanie opanowali pewne, przynajmniej w moich rejonach, opanowali pewne jakby zawody. I jeżeli wynajmujesz sobie ogrodnika, to na pewno będzie Meksykanin. Jeżeli wynajmujesz sobie ekipę do sprzątania chaty, to prawie na pewno też oni będą. I przeciętny Amerykanin, chociaż ja nie powinienem kategoryzować, bo pamiętasz, co ci powiedziałem o statystyce kiedyś?
1: Nie pamiętam.
0: No, że nie ufam statystykom fałszowania, których nie brałem udziału.
1: Tak, tak,
0: Więc
1: tak.
0: nie chciałbym jakby formułować tutaj jakby takich zdań, ale wiesz, z tego co obserwuję, to jest to, że bardzo szanują Meksykanów, bo Meksykanie wykonują najcięższe prace. Czyli wiesz, bycie ogrodnikiem w pogodzie, gdzie masz tam 45 stopni w cieniu, a na słońcu, a to nie jesteś w cieniu, jak tam wiesz, przycinasz drzewka, tylko jesteś na słońcu, to jest bardzo ciężka praca. I oni to robią, i oni robią to dobrze, znają się na tym. Także ja tak samo, ja generalnie bardzo szanuję Meksykanów, lubię ich. I poza tym lubię język hiszpański, więc lubię praktykować z nimi. Bo to też tutaj trzeba wspomnieć, meksykański no to jest latynoski, czyli inny niż w Hiszpanii, w Europie, który mnie zupełnie nie interesuje, ale właśnie cała Ameryka Południowa oraz Meksyk to jest latynoski super język, polecam.
1: Całkiem ciekawa koncepcja takiej korespondencji, wymiany, no de facto wymiany kulturowej, wymiany właśnie czy to językowej, czy to doświadczeń, czy choćby muzyki, która nam dzisiaj tutaj w tle przygrywa, której bym zupełnie nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby do dzisiejszej miniaturki sobie akurat taki podkład dobrać. Także całkiem fajnie. No właśnie, czyli tak, no ale za bardzo z ludźmi nie masz do czynienia, jeżeli już to właśnie, no to już właśnie ze skorpionami.
0: Ano.
1: I kurczę, tak się. Tylko jakby to ładnie ubrać w słowa, bo tak się zastanawiam, czy tak. Będąc aż tak bardzo odcięty, no to jednak nie podlegasz tej całej asymilacji, tak jak ludzie, którzy mieszkają jak Polacy, którzy mieszkają w dużych ośrodkach miejskich, gdzie ten język, choćby ten język angielski, ich otacza na co dzień. I taka moja robocza oczywiście hipoteza, że być może dlatego ci się udało nie przeciągać i nie rzucać impaktami na lewo i prawo, że zwyczajnie nie jesteś aż tak bardzo napromieniowany tym
0: No,
1: obcym językiem, tą obcą
0: masz
1: kulturą.
0: rację. Masz rację, chociaż no, wiesz, na co dzień nie używam w ogóle języka polskiego. My mamy, wiesz, z rodziną, z rodzicami taki system, że co tydzień rozmawiamy sobie tam na Discordzie. Tak, moi rodzice używają Discorda. Także co tydzień w niedzielę rozmawiamy i to jest mój w zasadzie jedyny kontakt, jeżeli chodzi o język polski. Czasami kogoś tam spotkam, no to tak, bo też są tutaj znajomi, tak, są Polacy śladowo, ale są. więc tam raz na jakiś dłuższy czas się spotkamy, to wtedy oczywiście, ale to nie ma jakby znaczenia, bo na co dzień to tylko właśnie angielski i hiszpański, co też jest ok, bo ja uważam, że ojczystego języka się nigdy nie zapomina i nawet jak nie używasz, to jest ok. A jeżeli chodzi, wiesz, o kontakt z ludźmi, no wiesz, no jednak pracuję, no mam kontakt z ludźmi z pracy. Więc to nie jest tak, że siedzę sobie tylko po środku pustyni w domu i tak dalej, ale tak, mam jakiś kontakt z ludźmi. Chociaż w tym momencie może wtrącę ciekawostkę, bo kiedyś na Discordzie było, tylko ja nie mogłem wtedy mówić, z tego co pamiętam, to było, że słyszenie bicia swojego serca może być stresujące. Było coś takiego. Mhm. No to mogę wam powiedzieć, że jak wyjdę sobie za dom, usiądę sobie na kanapie i jak akurat klimatyzator nie chodzi i żadne zwierzę tam nie wyje, jak nie zawsze, no to jest taka cisza, że po prostu swoje serce. Po prostu taka cisza, że nie ma żadnych dźwięków. To jest piękna sprawa. To mi się właśnie bardzo podoba.
1: Chciałbym to kiedyś tutaj u siebie usłyszeć. Właśnie w ten weekend byłem na krótkich wakacjach nad wodą i właśnie tak późny wieczór, piękne, rozgwieżdżone niebo, ale gdzieś tam w tle, tutaj jakieś disco polo, tutaj ktoś wrzeszczy, tam ktoś szcza pod płotem, tam gdzieś psy ujadają, także i to jeszcze było za małe, za dupie jak na mnie, ale jeszcze kawał życia przede mną. A tymczasem dołączył do nas Kurt z jakimś zapewne pytaniem. Chciałbym, Kurt.
0: Cześć, Kurt.
2: Czołem, dobry wieczór potrzeba. Dzień dobry, Kaleksjanie. No, nie z jednym pytaniem, a z kilkoma. Mam do ciebie takie pytanie, bo nie wiem, czy to rozbrzmiało dobrze podczas rozmowy. Jak w ogóle wyemigrowałeś do Stanów? W sensie, czy ty otrzymałeś jakąś wizę pracowniczą w związku z tym, że zdobyłeś tam pracę, czy może dałeś zieloną kartę?
0: Tak, wszystko, tak, miałem wszystko po kolei. Wiesz, ja po prostu pojechałem na studia.
2: Aha.
0: To pierwsze, wiesz, wiza F1. Byłem na studia skończyłem, potem wiza pracownicza H1B, potem zielona karta i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki jakby standardowy przebieg. I polecam generalnie, bo to jest najprościej, bo inaczej to jest ciężko. Ciężko jest, jakby, o ile nie wylosujesz, bo trzeba mieć szczęście, żeby wylosować w loterii, ten Diversity Lottery. Tak, ale generalnie studia spoko i to się nauczysz przy okazji.
2: Uh-huh. A czy, no bo studia w Stanach nie są oczywiście za darmo, są płatne.
0: Oczywiście.
2: W związku z tym, jak to było, czy po prostu miałeś takie szczęście, że nie wiem, twoi rodzice opłacili ci te studia, czy musiałeś jednak sobie gdzieś dorobić?
0: Nie, moi rodzice nie należą do bogatych ludzi, że tak powiem. Wiesz, ja złożyłem podanie na studia ze stypendium i dostałem stypendium. Wiesz, stypendium to jest coś takiego, że jak w Polsce, jak w każdym kraju, czyli z głodu nie umrzesz, ale nie kupisz sobie samochodu na przykład, co nie? Czyli tam na początku biedujesz, mieszkasz w złej dzielnicy i tak dalej, ale potem wiesz, jak łapiesz do projektów, to tam płacą ekstra. I w moim przypadku było tak, że w zasadzie stypendium oraz to, co byłem w stanie jakby zarobić w tym czasie, bo wtedy możesz pracować 20 godzin na kampusie. Pokryło całe czesne i koszt studiów, i koszt życia, więc ja byłem na zero w zasadzie.
2: Uh-huh. Rozumiem. Wspominałeś, że mieszkasz w miejscu, które nawet nie ma swojej nazwy. Mam dokładnie pytanie, czy ty mieszkasz w czymś takim, co się nazywa Unincorporated Community?
0: Dokładnie. Dokładnie tak.
2: Okej. Okay.
1: No właśnie, co to znaczy może tak w dwóch, trzech słowach?
0: A czy to znaczy, że to nie jest obszar włączony do, jakby formalnie do żadnego miasta lub jednostki samorządowej? Nie ma, nie wiem, nie ma zarządu, znaczy wtedy zarządza tym hrabstwo, z tego co wiem, no ale na przykład nie ma formalnie na przykład gubernatora, czy to gubernator, to nie to stanu, nie ma tego majora, burmistrza.
2: Dokładnie, czyli jak na przykład, nie wiem, mieszkasz w Los Angeles, no to mieszkając w Los Angeles, to podlegasz pod, po pierwsze pod prawo federalne, po drugie pod prawo stanowe stanu Kalifornia, po trzecie pod prawo hrabstwa, w którym znajduje się miasto Los Angeles, no i jeszcze podlegasz pod prawo stan miasta Los Angeles. Natomiast mieszkając w takim unincorporated community, nie podlegasz pod prawo takiej miejscowości, ponieważ tam nie ma żadnej miejscowości. Podlegasz tylko i wyłącznie pod prawo federalne, stanowe i prawo hrabstwa.
0: I dokładnie, dokładnie tak. To jest dokładnie unincorporated area, bo community to inaczej bym to tłumaczył, ale dokładnie, masz rację, dobry kierunek. Patrzysz, dokładnie tak jest.
1: Czyli całkiem niezły kierunek dla wszystkich marzących o wolności, których tutaj w nocnym radyjku nam nie brak.
0: Tak, wiesz, na pewno to pomaga. Na pewno to pomaga, bo wiesz, na przykład nie masz formalnie na przykład jakiegoś tam, nie wiem, przepraszam, brakuje mi słowa, nie masz, nie wiem, zarządu miasta, nie masz czegoś takiego, nie masz burmistrza, nie masz nic z tych rzeczy.
2: Na pewno mniej masz obowiązków, skoro jest mniej praw.
0: Tak.
2: Na ciebie nałożonych.
0: Jest większy luz, o co generalnie mi chodzi.
2: Wspominałeś, że masz jakichś znajomych, którzy pracują w strefie 51. W związku tak. z tym moje drugie pytanie, i dosyć ważne, o którym chyba nie wspomniałeś. W którym stanie mieszkasz? Czy mieszkasz gdzieś właśnie Nevada, Utah, te okolice?
0: Southwest. Czy mógłbym w związku z tym, że mieszkam w ogóle w takim bardzo małym obszarze, czy mógłbym to pytanie pominąć?
2: Oczywiście, to jest...
0: Bo wtedy znajdziecie mnie w jedną minutę.
2: Jak?
0: Jeden Polak. Jeden Polak. Wiesz, także... Ale Southwest. Wiesz, pustynne obszary na południu Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, tak. No dobra, mam takie teraz pytanie, takie bardziej związane z samym życiem w Stanach Zjednoczonych. Mówi się dużo, że żywność, która jest dostępna w amerykańskich sklepach, nie jest zbyt dobrej jakości, natomiast istnieje coś takiego jak Whole Foods, czyli taka sieć supermarketów, które należą do Amazona, i tam jest sprzedawana właśnie żywność bio bądź żywność organiczna. Mam pytanie, czy ty korzystałeś kiedyś z takiego Whole Foodsa i czy faktycznie sprzedawana tam żywność jest takiej samej jakości jak od rolnika?
0: Nie wiem, jaka jest jakość od rolnika, ale tak, korzystam czasami z Whole Foods. Może nie za często, ale rzeczywiście można tam znaleźć dobrej jakości produkty, dobre mięso tam jest. Super boczek, którego nie kupisz w zwykłym markecie. Dobry chleb, dobre pieczywo. Tak bym to podsumował. W sumie też można powiedzieć, że dobre warzywa i owoce. A hit numer jeden, jeżeli chodzi o Whole Foods, to jest to, że oni mają tam zawsze stoisko, gdzie robią soki. Czyli wiesz, przychodzisz i mówisz: proszę sok tam z selera plus cytryna plus coś tam, i to jest tanie, bo to tam kosztuje tam 5 dolców chyba za taki kubek większy, także i tam zawsze kolejka stoi, to jest wada. Ale generalnie tak, Whole Foods jest siecią, która ma lepsze produkty, chociaż wiesz, na przykład nie kupowałbym tam na przykład herbaty, bo te same produkty kupisz w zwykłym markecie taniej.
2: Czyli po prostu najlepiej tam iść po taką żywność świeżą, tak? Czyli jakiś niepakowaną, niedługoterminową.
0: Tak jak ci mówię, mięso oraz pieczywo. To jest numer jeden. No i tam można ryby kupić dobre.
2: A ta żywność mainstreamowa, ta, z której, ta, którą spożywa większość Amerykanów, czy faktycznie ona jest taka paskudna, jak się mówi?
0: Jeszcze tutaj trzeba zadać pytanie, kto, wiesz, kto jest konsumentem tej żywności, bo wiesz, bo Amerykanin, dla niego to jest wszystko standardowo, co nie? I na przykład mi jako Polakowi przeszkadza to, że wszystko jest słodzone. Czyli idziesz do sklepu i wszystkie wędliny, one są z cukrem. Prawie wszystkie, bo na przykład można kupić krakusa. No to krakus jest, to jest mięso, woda, sól. To jest cały skład. Ale wiesz, ale Amerykanin, on lubi słodkie wędliny. Więc dla Amerykanina to jest okej. Okay. Tak samo wiesz, pieczywo, wszystko słodzone. Tak samo owoce. O ile w Polsce sobie, wiesz, możesz kupić winogrona, które są kwaśne. Ja na przykład lubię kwaśne winogrona, a tutaj się nie da kupić. Wszystko słodkie. Im bardziej słodkie, tym lepsze. Więc wiesz, dla mnie słodzone jedzenie nie jest dobre. Ja nie lubię. I z tym się męczę. To jest akurat wielka wada emigracji. Wiesz, nie ma wiśni. Moje ulubione owoce. Są tylko czereśnie, które są mega słodkie. A ja w ogóle nie lubię słodkiego smaku. Ale Amerykanie, oni lubią, bo to jest pod nich jakby skrojone ta oferta. Więc pytanie, kto pyta? Czy jakość jedzenia jest słaba? No, jest słaba pod względem tego, że wszędzie jest cukier. Wszystko słodzone.
2: Mhm. No to nic dziwnego, że później Amerykanie wyglądają tak, jak wyglądają.
0: To prawda, chociaż też ten obraz Amerykanów jako takich super grubasów jest przesadzony. Są tacy, tak, są tacy, ale niekoniecznie wszyscy.
1: Tutaj w międzyczasie jeszcze na czacie Tomisiu wyśledził, że zdjęcie, które mamy na miniaturce, zdjęcie stokowe to jest autostrada numer 50, The Loneliest Road in America. W sumie pasuje, pasuje ta nazwa.
0: Pozdrowienia, Tomisiu. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się właśnie na CES.
2: Okej, okay. Wspomniałeś właśnie, że mieszkasz w Southwestie, tak rozumiem, w takiej jakby okolicy, która jest bardzo pustynna.
0: Tak.
2: Czy spotkałeś właśnie jakieś niebezpieczne zwierzęta, tak na przykład, że do domu wlazł ci jakiś skorpion, grzechotnik, czy jakiś inny śmiertelny pająk?
0: No to wiesz, no skorpiony to chleb powszedni. Tak, wchodzą do garażu. Ale w domu akurat zabezpieczyłem się, że nie da się wejść, taki robak nie wejdzie, ale w garażu jak najbardziej. To na Discordzie tam wysyłałem zdjęcia. Węże raczej trzymają się z daleka od ludzi, no ale wiesz, kojoty są też więc może nie groźne. Najbardziej groźne to jest pająk, brown recluse, który jak cię ugryzie, to możesz mieć problem taki, że ci odpada mięso od kości. Bo też są, wiesz, czarne wdowy, ale czarne wdowy to jak nie masz alergii, to przeżyjesz. Na to nie umrzesz. Co tam jeszcze jest? Chyba tyle.
1: Wyjedź za granicę, mówili. Poznasz trochę lokalnej fauny i flory, mówili.
0: Ej, ale słuchaj, ale to jest też dobre. To jest też dobre, bo jakby zmieniasz podejście do zwierząt.
1: No tutaj...
0: Wiesz, okej, one są, one też chcą tam żyć. Jak ty, na przykład ten brown recluse, dopóki nie będziesz go tam molestował, że tak powiem, to on ci nic nie zrobi. Ale jak będziesz z nim walczył, to cię ugryzie i możesz umrzeć od tego.
1: Mm-hmm. No tutaj powiem coś, co dla nas wieśniaków będzie oczywiste, ale warto w tym miejscu powiedzieć, że to są po prostu takie miejsca na świecie, gdzie człowiek jest gościem i jak gość musi się zachowywać, bo w przeciwnym wypadku będzie miał przewalone, bo no, ten teren należy do przyrody.
2: A jak z innymi niebezpieczeństwami? Bo Southwest, no to raczej chyba tam nie ma trzęsień ziemi. Powodzie też się raczej nie zdarzają w takim mega suchym terenie.
0: Zdziwiłbyś się.
2: Raczej o wodę jest trudno. Tak? Są powodzie?
0: Zdziwiłbyś się na przykład miasto typu Las Vegas, które jest miastem mega pustynnym, ma powodzie i ludzie giną od powodzi, dlatego że to leży w dolinie i jak jest obfity opad deszczu, to wszystko z gór spływa do doliny i zalewa. Zalewa miasto po prostu, więc można się zdziwić, że na pustyni jest powódź, ale może być.
1: Tutaj Matsumiko prosi o zdjęcie tego pająka, tak na wszelki wypadek. Ewentualnie nazwę napisz na czacie, żeby sobie można było przekleić i zobaczyć, zweryfikować i w razie czego, nie wiem, zaopatrzyć się. Bo, nie wiem, czy masz w domu jakieś serum na wypadek ukąszenia czy coś takiego? Bo pewnie do najbliższej placówki służby zdrowia też masz z milion mil.
0: Znaczy, wiesz, mam lidokainę. To każdy musi być wyposażony. Wiesz, gdyby mnie użarł ten brown recluse, no to bym jechał na pogotowie od razu, nie zważając na odległość. Ale jeżeli chodzi tam, nie wiem, czarna wdowa, czy tam skorpion ugryzł już tyle razy, to wiesz, to lidokainą smarujesz i jest okej. Okay. Na Discordzie wrzucę zdjęcie tego przyjemniaczka.
1: Okej, to ja tutaj zaraz sobie przerzucę również do OBS-a i cicho, donate.

0: Tomu i Gosia. 10 zł. Na 2 maslanki, a jak co zostanie, to prosimy, wyślij 3 wiadra internetu. Massachusetts pozdrawia Nowy Meksyk, słuchaczy IP19.
1: No to mamy pozdrowienia od Tomu i Gosi, również pozdrawiamy naszą amerykańską brać. No właśnie, a tutaj kontynuując jeszcze w międzyczasie, już zaraz tutaj wrzucę tego pięknego pajączura. Kontynuując...
2: W międzyczasie chciałem tylko przekazać pozdrowienia Gosia i Tomu. Piąteczka.
1: Jest wielki pajączur, jeszcze go to, bo jest trochę w zbyt dużej rozdzielczości. Taki przyjemniaczek, moi drodzy. Także wracając, bo tutaj Kurt pytałeś o zagrożenia, to mnie ciekawi, bo myśmy rozmawiali właśnie w tej audycji Ameryka bez pudrowania, też między innymi o tych zwierzętach, o różnych zagrożeniach i tak dalej, natomiast też rozmawialiśmy sobie o upałach i pamiętam wtedy, jak opowiadałeś, że no, klimatyzacja jest praktycznie obowiązkiem, nie tylko w samochodzie, ale też w domu bez klimatyzacji nie da się wyżyć, natomiast też pamiętam, że w tym roku to Misiu bodajże wrzucił screenshot ze swojego telefonu, kiedy to według pogody miał aktualnie 36 stopni w nocy na stacji pogodowej, więc to nie jest w kij dmuchał. I powiedz Galaxian, czy od czasu naszej ostatniej rozmowy, czyli jakieś 3-4 lata co najmniej, czy coś się zmieniło, czy przypadkiem nie masz już dość, a od czasu do czasu przynajmniej, tych tropikalnych nocy i tych gigantycznych upałów?
2: Wiesz, ja lubię ciepełko i wiesz, klimatyzacja super działa, więc tak, to jest akurat dobre, że wiesz, chcesz ciepło, wychodzisz przed dom, chcesz się schłodzić, wchodzisz do domu, nie ma problemu, mi ten klimat pasuje. No 36 stopni, no to Misiu, sorry, ale u mnie to na przykład jest 48 w cieniu.
1: No ale to było w nocy, to było w nocy.
2: A w nocy, no to okej. Dobrze. Jakoś przegapiłem chyba ten aspekt. Ja jestem zwolennikiem. Ja bardzo się dobrze czuję w takiej pogodzie. Przy czym trzeba pamiętać, że to jest bardzo sucha pogoda. Czyli to jest o wiele łatwiej to wszystko znieść. Bo to nie jest tak jak na przykład na Florydzie, że na Florydzie no to masz wysoką wilgotność, więc jakby ciało pot nie paruje, nie ma tego chłodzenia. Tutaj wiesz, no, samo odparowywanie potu z ciała to chłodzi ciebie, więc da się temperatury typu tam 40 z hakiem wytrzymać.
1: No to też prawda. Tutaj Tomisiu zadaje kolejne pytanie na czacie. A tak z innych zagrożeń, czy znajdujesz jakieś obcięte głowy przy granicy z Meksykiem?
2: Akurat nie.
1: Brzmiało to tak, jakbyś bardzo chciał.
2: Ale jeszcze tylko wracając do pytania Kurta, jakie są jeszcze inne zagrożenia? No zagrożenia są na przykład takie, że można z powodu braku wody zejść albo mieć problemy, dlatego każdy wozi zgrzewkę wody w bagażniku w samochodzie, bo jak na przykład ci padnie auto albo jesteś w korku, no to musisz mieć dużo wody, bo jednak jest to bardzo ważne i każdy tak robi.
1: To mi trochę też przypomina to, co kiedyś Jacek z Australii opowiadał, też właśnie podobny motyw, że ze względu na bardzo duże odległości pomiędzy ośrodkami cywilizacji de facto, tak, wybierając się na dłuższą podróż, trzeba jednak pomyśleć o tak bardzo podstawowych rzeczach, o których nam w Polsce, czy w ogóle w zachodniej Europie nawet by się nie śniło, ale coś ci chyba, Kurt, przerwałem.
3: Tak, bo chciałem jeszcze zapytać o te niebezpieczeństwa przyrodnicze. Czy występują tam jakieś tornada albo burze piaskowe?
2: Burze piaskowe jak najbardziej, ale one są nieszkodliwe. Najwięcej, co burza piaskowa może zrobić, to wywraca dzieciaki, jak wygląda burza piaskowa? To jest coś takiego, że sobie siedzisz na ogrodzie i tam dzieci się bawią i nagle, wiesz, idzie taki super mocny podmuch wiatru z piachem i wszystkie dzieci leżą automatycznie. One wszystkie leżą, ale wiesz, nic im się nie stało. Pozbierasz dzieciaki do domu i powywracane krzesła, powywracane meble, no i brudne okna. No ale poza tym W zasadzie burza piaskowa to nie jest dla mnie żaden, żaden problem. No oczywiście też masz, wiesz, piasek w oczach, piasek w nosie, piasek w uszach, no i w zasadzie wszędzie. Ale to nie jest problem, burza piaskowa.
1: A to mówisz... Co więcej... A to mówisz, to jest aż tak gwałtowne zjawisko, że wiesz, że siedzisz i nagle sru, nagle kaplica?
2: Tak, dokładnie. Bo wiesz, burza piaskowa, możesz ją zaobserwować jakby z odległości, bo wtedy przestajesz widzieć góry. Ale niekoniecznie zaobserwujesz. No, siedzisz ze znajomymi na grillu, no to nie patrzycie tam dookoła, ale to jest tak gwałtowne zjawisko dokładnie, że może no bardzo szybko i szybko przychodzi i szybko odchodzi.
1: I nie ma jakiegoś, nie wiem, jakiegoś rządowego systemu ostrzegania, jakieś, nie wiem, wysyłania alertów jest. Czy coś? Jest.
2: Jest. Tak, SMS-y. SMS-y ostrzegające przychodzą. No ale pytanie, czy ja czytasz, no nie? Bo jak jest na imprezie, na przykład, nie wiem, no teraz rozmawiam, ja nie czytam SMS-ów, które przychodzą.
1: No to też prawda, także mamy nadzieję, że burzy piaskowe i burza piaskowa nie przeleci. Tutaj jeszcze pewne osoby zadają pytanie, jak polska kuchnia smakuje tamtejszym mieszkańcom?
2: Nie smakuje.
1: Krótka to, piłka.
2: Myślę, że nawet na Discordzie pisałem kiedyś, że robiłem imprezy typu serwowanie polskich dań. Oczywiście pierogi każdy kocha na całym świecie, pierogi Amerykanie kochają i są normalnie w markecie. Ale Zadon, to rozmawialiśmy o galaretce z octem, co nie? Mówiłem, że nikt z Amerykanów nie odważył się spróbować, bo oni uznali, że to jest obrzydliwe. Także polska kuchnia raczej nie, ale co więcej, o na przykład mam koleżanki z tego, z Nikaragui, Ameryka Południowa, no to mówię, zobacz, zrobiłem bigosik. Chcecie? Jak zobaczyły, popatrzyły, to mówią, że to nie wygląda za zbyt apetycznie i nie chciały.
1: Oj.
2: Nie chciały spróbować bigosu, co nie? Czyli wiesz, no każda nacja, każdy naród to jednak ma swoje smaki. I ja na przykład ja nie jestem fanem amerykańskiego jedzenia, tych hamburgerów, tego wszystkiego, to wszystko jest niedobre moim zdaniem. Więc każdy ma swoje.
1: Ale to jeszcze tutaj pociągnę ten wątek i zapytam o kuchnię meksykańską, a dokładnie o pewien, nie wiem czy mit, w każdym razie brzmi to przynajmniej dziwnie, a że masz trochę z Meksykiem do czynienia, to myślę, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, by to pytanie zadać, bo kiedyś usłyszałem taką historię, że jeżeli turystycznie się jedzie do Meksyku i chce się spróbować meksykańskiego żarcia, to oni mają tam restaurację dla turystów i mają też restaurację dla lokalsów, że jeżeli turysta by poszedł do takiej restauracji dla lokalsów, to by go potem piekło ze 4 razy przynajmniej po zjedzeniu czegoś takiego. Takiej,
2: prawdziwe chili piecze 2 razy. Wiesz, pytanie, czy lubisz takie smaki, bo oczywiście w każdym kraju, w Meksyku też są lokalne restauracje i są restauracje dla wszystkich. Ja zawsze chodzę do lokalnych i tam w takiej, wyobraźcie sobie, 20 metrów kwadratowych, 2 stoliki, Matka Boska musi być, zawsze jest. I wiesz, i przychodzi i przynosi ci gościu takie, wiesz, brudnymi łapami jedzenie, ale to jedzenie jest najlepsze. Tak jak mieszkałem jeszcze w poprzednim miejscu w Ameryce, to najlepsze jedzenie w mieście meksykańskie to było, gościu stał na pustyni na środku samochodem i z tego samochodu serwował to. I tam kolejeczki się ustawiały i tam nie było żadnych stolików. Po prostu, wiesz, jadłeś na dachu samochodu swojego, którym przyjechałeś. Mhm.
1: Tak właśnie taki współczesny drive-thru. Tak się zastanawiam, wiesz, bo podobnie jak z lokalnymi kuchniami w Europie, czy kuchnia gruzińska, bałkańska, którą bardzo uwielbiam, no to zupełnie inaczej wygląda, jeżeli ktoś taki z Gruzji przyjedzie do Polski, otworzy tutaj knajpę, to wygląda, no może nie zupełnie inaczej, ale u lokalsów wygląda to zupełnie, no jest gigantyczna różnica i tak naprawdę jest to tylko pewna namiastka tego smaku, spodziewam się, a chociaż nie, chociaż być może ci się zdarzyło też spróbować kuchni meksykańskiej w Europie, nie wiem, może będziesz miał porównanie, jak daleko jest to do takiej prawdziwej, rdzennej kuchni meksykańskiej, którą możesz sobie niemalże na swoim terytorium złapać.
2: Okej, będę szczery, w Europie nie miałem okazji próbować kuchni meksykańskiej. Ale wiadomo, że zawsze jest to jakby dostrojone do lokalnych standardów, bo na przykład raz mnie Chińczyk w Los Angeles, Chińczyk mnie wziął do restauracji i do chińskiej restauracji. Ja mu mówię, że ja chcę zjeść takie jedzenie, jakie jest w Chinach dokładnie. I jak on zobaczył sobie to menu, które tam było, to on mówi, że to wszystko jest inaczej. To nie jest chińskie jedzenie. I mówi, tylko jedno danie jest takie, jak w Chinach by podali. I to zamówiliśmy wtedy. Dobre było. Mhm. Ale wiesz, on mówi, że to jest Chinese American.
1: No to też jest...
2: Moim zdaniem działa, jeżeli chodzi o meksykańską kuchnię w Europie, że to nie jest to samo, bo to jest jakby przy... No, to jest przyzrobione do europejskich smaków.
1: Tak, dokładnie tak. Wiesz co, bo jakiś czas temu właśnie u mnie w Łodzi się pokazała chińska knajpka, tylko właśnie reklamowała się tak, że jest to takie rdzenne chińskie żarcie. No i nie powiem, było całkiem dobre. Nie jestem wielkim miłośnikiem kuchni chińskiej. Było to był, nie wiem, jakiś ryż z warzywami, czy coś takiego strasznie mdłe. No ale okej, jako taka mała ciekawostka, no to jak najbardziej sensownie. No tylko problem był taki, że knajpa wytrzymała jakieś półtora roku ze względu na to, że nie miała absolutnie żadnego ruchu, ze względu na to, że my Polacy musimy mieć dowalone pieprzu, dowalone soli, dowalone tego glutaminianu sodu. Tak samo podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych, no to jeżeli wiadra cukru nie władujesz do tej... może to jest pomysł, że tam kilo cukru powinieneś do tego bigosu dodać i wtedy by Amerykanie wpieprzali jak szaleni.
2: Tak, no niestety tutaj dziewczyny odpadły na etapie wizualnym. No bo nie oszukujmy się, dla nas Polaków bigosik to jest piękna sprawa, ale wygląda jednak nieapetycznie.
1: No właśnie, aż mnie to trochę zdziwiło, bo ja rozumiem mieć jakiś taki opór, jeżeli byś zobaczył na przykład flaki, tak? No to okej, to jest jeszcze, to by jeszcze było zrozumiane, albo ozora, tak? No ale bigos? No to kurczę, tak nigdy bym nawet nie pomyślał, że to jest mało atrakcyjne wizualnie.
2: No cóż... Akurat to właśnie tak było. Czy flaki są wizualnie nieatrakcyjne? W sumie to nie wiem. Ja lubię flaki. I w ogóle to znam Amerykanów, którzy są fanami flaków. Którzy, wiesz, przyjeżdżają do Polski i pierwsze co, to szukają flaków w restauracjach.
1: Ciekawe. Także może moje wyobrażenie o tym, jak inni wyobrażają sobie polską kuchnię, jest całkowicie mylne. Ku czemu absolutnie mam jak najbardziej podstawę, ale tutaj zagaduję, a cały czas mamy Kurta na antenie.
3: Tak. Ja mam takie pytanie, Galeksanie, czy ty mieszkasz na takim typowym amerykańskim przedmieściu, które przedstawia się na filmach, czy jako, że mieszkasz w takiej pustelni, to masz, powiedzmy, po horyzont tylko pustynie i skały?
2: Generalnie dookoła mnie nie ma nic więcej. Bo jeżeli chodzi o typowe przedmieścia, to masz na myśli coś takiego, że takie osiedla strukturyzowane i tak dalej?
3: No tak, dokładnie.
2: Nie, to nie. Ja po prostu, wiesz, dookoła to mam nic, mam pustynię.
1: Tutaj jeszcze to Misiu zaznaczył, że ja oglądam początkową scenę z filmu No Country for Old Men, to myślę wtedy o Galaksjanie i zaczynam się o niego martwić. Cicho, cicho, Donate.
2: O rany muszę.
0: Agent operacyjny Boru. 10 zł. Obiecane honorarium za milczenie o strefie 51.
1: Honorarium za milczenie o strefie 51 przygarnięte, także nikt nie widział żadnych kosmitów i Galaksjan wcale nie lata spotkiem odzyskanym z Roswell. Wcale Galaksjan nigdy by czegoś takiego nie zrobił.
2: A chciałbym, polałem na to sobie spotkiem. To mi się dzięki. Ja uwielbiam film No Country for Old Men. Uwielbiam ten film. On jest po prostu, ma taki niesamowity klimat. I powiem wam, że to trochę oddaje klimat mojego miejsca i życia. Coś takiego, bo w tym filmie to masz te stare czasy, ale u mnie tak samo. Pewne rzeczy pokrywają się. Także tak powiem. Uwielbiam ten film. Genialny jest.
1: Mm-hmm. No zdecydowanie oddaje klimat takiej wręcz izolacji, można powiedzieć, tak? Tak jak mamy sztampowy model, powiedzmy, z horrorów, czyli młodzież wyjeżdżająca do domku w górach, czy tam domku w lesie, gdzie samochód im przestaje działać i są odcięci od cywilizacji. No to jakby, tak, to jakby nie patrzeć, to ty tak masz 24/7.
2: No. Tak jak już mówiłem na początku, lubię być z daleka od wszystkiego.
3: Ja chciałem pociągnąć temat tej pustelni, w której mieszkasz. Jak to wygląda nocą? Chodzi mi bardziej o dźwięki, bo w Polsce jak człowiek mieszka w bloku, no to albo usłyszy sąsiadów przez ściany, albo jakiegoś pijanego gościa, który idzie ulicą, albo jakieś świerszcze. Czy szczekające psy? A jak jest na pustyni? Co tam słyszysz? Wyjące kojoty w nocy?
2: Czasami wyją, tak, dokładnie. Czasami kojoty wyją. Ale to nie jest jakby często. Czasami, tak bym to określił, że czasami kojoty wyją, a jak nie wyją i jak mówiłem wcześniej, klimatyzator nie chodzi, to słyszysz nic. Po prostu wyobraź sobie, że nie masz żadnych dźwięków. Siedzisz sobie na krzesełku lub na kanapie, no i słyszysz, jak serce ci bije. Autentycznie, wiesz, słyszysz ten dźwięk. To jest piękne, ja bardzo lubię.
3: Fantastyczne, to jest taki...
2: Wtedy zwykle, tylko dokończę, i wtedy zwykle no, kładę się spać na kanapie przed domem, co nie jest dobrym pomysłem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, bo mogło mnie tam coś pogryźć w ciągu spania, ale jakoś nie mogę się oprzeć. Jak kiedy się przestanę odzywać na Discordzie, to prawdopodobnie coś mnie zagryzło.
1: Tutaj Grzesiu jeszcze zapytuje, mógłbyś jeszcze polecić jakiś film, który oddaje klimat miejsca, w którym mieszkasz?
2: Wiesz, to jest pytanie, dobre pytanie. Potrzebuję trochę czasu, żeby odpowiedzieć.
1: Jedno, co mi przychodzi do głowy, to właśnie wizja Breaking Bad.
2: Dokładnie. O, no widzisz, ty odpowiedziałeś na moje pytanie. Tak, Breaking Bad idealnie, dokładnie. Grzesiek Bukowski i Breaking Bad to jest dokładnie wszystko, co można tutaj zobaczyć.
1: Jeszcze tutaj przy okazji filmu No Country for Old Men, tam wspominałeś, że to pokazuje pewną taką starszą wersję, ale jest podobnie. I też mi się wydaje, że mimo wszystko takie zadupie to nie rozwija się jakoś szczególnie szybko.
2: Dokładnie tak. Wiesz, zadupia one trwają. One trwają w takim kształcie, w jakim były. I dlatego właśnie ten No Country for Old Men dosyć dobrze to pokazuje, bo budynki są stare, domy są meksykańskie, czyli te takie zaokrąglenia i w ogóle ten taki styl. Także dokładnie, mimo że film powstał dawno, dawno temu, to dobrze pokazuje.
1: Tutaj w Tomisiu się uruchomiło już serduszko, za chwilę zacznie sam słyszeć swoje serce. Pisze: Galaxian, ja najbardziej zazdroszczę tobie gwieździstego nieba. Zawsze jeżdżę jak jeżdżę do Joshua Parku na pustyni, żeby czegoś takiego doświadczyć.
2: Tomisiu, pozdrowienia. I tak, wiesz, dziękuję. I sam też kiedyś to zauważyłem, że wiesz, jak ja wyjdę przed dom, to nie ma w ogóle żadnych świateł miasta, ani w ogóle tego typu rzeczy. Widzisz gwiazdy perfekcyjnie. A szczególnie księżyc, czasami taki wielki.
1: A tutaj jeszcze tak od bardziej, a w ogóle tutaj jeszcze było parę pytań o internet. Nerdowa strona Nocnego Radia się odezwała, no ale jak rozumiem, to jest jakiś radiowy pociągnięty, który teraz, dopóki jest dobra pogoda, to się trzyma, tak?
2: Dokładnie. To jest radiówka.
1: Mhm. No ja mam...
2: Radiówka idzie i mam nadzieję, że właśnie od Elona będę mieć Starlinka. Bo generalnie wiecie, na internet narzekam, to jest generalnie straszna kupa, to co teraz mam. Jak tylko wiatr wieje, to już mnie zrywa z transmisji wideo i tak dalej. Ale zobaczymy, może satelitarny będzie lepszy.
1: No dobrze, Kurt?
3: Tak, Galaxy, nie, ja mam chyba mi tylko jeszcze jedno pytanie zostało, później się rozłączę.
2: Jasne.
3: Właśnie jak wygląda na przykład to takie typowe budownictwo mieszkalne w tego typu rejonach, bo przynajmniej mi amerykańskie domy kojarzą się, że są robione z takich prefabrykatów, z drewnianej sklejki, które po prostu przyjeżdżają ciężarówką na miejsce i układane są jak klocki. Czy tak samo wygląda to na pustyni?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Dzięki, że je zadałeś, bo tutaj jest inny temat, który możemy poruszyć. To jest taki, że czy dom murowany z cegieł, jak w Polsce się buduje takie bunkry, czy też może domy drewniane w Ameryce. Ja jestem fanem domów drewnianych. Generalnie taki szkielet, jak ja mam tutaj, no to wiesz, no to jest szkielet plus paździerz. I oczywiście każdy powie, że o, to pierwsze tornado zwinie ten dom. Zwinie. Okej, okay. Ale wiecie, moim zdaniem dom drewniany jest bliższy w naturze człowiekowi niż beton. Bo betonowe ściany są zimne, a drewniane ściany są ciepłe. Także tak, Kurcie, tobie odpowiadając, to jest tak, że oczywiście to są wszystko domy szkieletowe, Kanadyjczyki, czyli szkielet drewniany, 2x4. Pozdrawiam Amerykanów, Polaków w Ameryce, bo co to jest 2x4, no to wiedzą. No i do tego jest paździerz, ale to jest super, elegancko.
1: To ja tutaj jeszcze chciałbym... No. Kurt?
3: A nie, to tylko tyle. To ja chciałem podziękować za wszystkie moje odpowiedzi. No i rozłączam się, tylko tak bym poprosił potrzebę, żebyś może później zapytał się jeszcze Galaxiana na temat opieki zdrowotnej i ubezpieczenia, jak to wygląda w Stanach. To znaczy, no bo to zupełnie nie wygląda tak jak w Europie i zdania na ten temat, czy to jest dobre, czy to jest złe, są mocno podzielone. Tak więc to tyle. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz Galaxianie, kłaniam się.
1: Dzięki wielkie za telefon. Do usłyszonka, ale zanim przejdziemy do pytania o opiekę zdrowotną, to tutaj chciałbym jeszcze pociągnąć temat nieruchomości. Czyli tak, załóżmy, że może inaczej. Załóżmy, że chcę wyemigrować do Stanów. Nie wiem jeszcze, na jakich papierach jestem. Jakie warunki muszę spełnić, żeby legalnie sobie kupić, dajmy na to, działkę w Stanach? No i potem wybudować ten dom. Czy będę miał problemy z tym, żeby sobie podciągnąć na przykład prąd, bo zgaduję, czy na przykład wodociągi, bo też nie wiem, jak to wygląda na twoim zadupiu. No podejrzewam, że masz szambo, ale wodę też skądś musisz brać w większej do domu.
2: No słuchaj, nie musisz żadnych spełniać kryteriów. Możesz sobie kupić dom będąc turystą, nie ma problemu. To tak samo jak nasz wielki wieszcz polski, czyli pan Cejrowski, który tam się chwali, że on tam mieszka w Ameryce i w ogóle gdzieś tam ma dom. Każdy może sobie kupić dom. Każdy. Możesz wodociągi czy tam prąd bez wizy możesz sobie to kupić. Chociaż taki miałem problem, żeby sobie kupić. Jak przyjechałem, to może opowiem ciekawostkę. Jak przyjechałem, to wynająłem mieszkanie na Murzynowie. Przepraszam, nie chciałem tego mówić. Na złej dzielnicy. I tam prąd był jeszcze tam tydzień. 7 dni. I chciałem wynająć sobie, podpisać nową umowę. No i ta nowa umowa niestety nie mogła być podpisana, dlatego że nie potrafili mojego imienia i nazwiska przeczytać, bo moje nazwisko oraz imię po polsku jest bardzo skomplikowane i dużo szyczy i w ogóle dużo spółgłosek. I żaden Amerykanin nie potrafił po prostu przepisać z kartki na komputer.
1: Ja rozumiem Grzegorza Brzęczyszczykiewicza, jak rozpętałem drugą wojnę światową, ale żeby z kartki nie móc przepisać, to już jest wyższy poziom, chyba że nie wiem, chyba że masz jakieś wschodnie korzenie i miałeś to zapisane cyrylicą, ale wątpię.
2: Nie, no Grzegorz Brzęczyszczykiewicz to dosyć dobrze oddaje pisownię nazwiska, no ale każdy może. No czyli jeżeli ty byś chciał, wiesz, jako potrzeba 19 przyjechać sobie do Stanów i kupić sobie dom, możesz.
1: Tutaj to Misiu pisze.
2: Ale niekoniecznie możesz w nim być.
1: Ale tutaj to Misiu pisze na czacie, jak kupisz dom w Stanach za gotówkę, to dostaniesz papiery. No i tutaj pytanie, jakbyś mógł to Misiu rozwinąć.
2: Nie. To Misiu. Jakie papiery dostaniesz?
1: No właśnie, bardzo byłbym ciekaw, żeby... Co to za papiery? No bo wiadomo, na tam akt własności czy coś takiego to jasna sprawa, tak? Ale
2: Tak nie jest, bo to Misiu, bo gdyby tak było, to wszyscy Chińczycy by kupowali domy w Stanach i byliby Amerykaninami. To tak nie jest. Ale dawaj znać.
1: Okej, okay, to czekamy na komentarz Tomisia, a właśnie jeszcze odnośnie tych wodociągów i odnośnie podciągnięcia prądu, no bo jeżeli w zasięgu siebie nie masz żadnego, nie wiem, jakiegoś miasta, tak, czy czegoś takiego, no ale jednak jesteś zelektryfikowany, jednak tę wodę masz, no to jeżeli bym sobie gdzieś właśnie spojrzał na Southwest i tak losowo położył palec i chcę tutaj mieszkać, no to czyli byłby taki problem, że sobie, wiesz, wybieram losowe miejsce i muszę jednak o takie rzeczy bardzo, bardzo się martwić.
2: No jeżeli dana firma, czyli elektrownia albo wodociągi mają cię w zasięgu, to ci dadzą. Ja wiesz, no oczywiście prąd mam, tak, mam podciągnięty prąd.
1: No okej, okay, a w międzyczasie pojawił się Dariusz na antenie. Dariuszu, mam nadzieję, że nie będzie kiepskiego trollingu, tylko co najwyżej jakiś fajny, jeżeli już.
4: No tak, mam 30 pytań sobie zapisałem co do Galaxiana.
2: Siemanko, Dariusz.
4: Siemanko, cześć. No i pierwsze pytanie, czy był w strefie 51 tam w okolicy, albo w okolicy Roswell, albo w samym Roswell, czy widział UFO?
2: W okolicy strefy 51 byłem, tak.
4: Wow.
2: W Roswell też byłem, ale to wiesz, Roswell to jest turystyczna teraz jest atrakcja, tam nie ma nic ciekawego. Tam fajne są sklepy z pamiątkami, możesz sobie kupić na przykład maskę z ufolem, ale wiesz, nie ma nic podejrzanego. No strefa 51 to jest coś takiego, bo tam stoją żołnierze, czy tam wiesz, ochrona z fajną bronią. To jest inna sprawa z bronią. No ale to też nie jest jakieś super nie wiadomo co.
4: No ogólnie Amerykanie, jak była ta katastrofa w Roswell, to wojsko amerykańskie powiedziało, że faktycznie przylecieli kosmici i się rozbili. To tak chciałem dodać a propos Roswell. Ale potem zmienili to na balon meteorologiczny, swoją wersję.
2: No tak, no cóż, wiesz, wersje są różne, ale na przykład tak jak mówiłem wcześniej, że że mam znajomych pracujących tam jako zwykli pracownicy naukowi. Oni są matematykami. Oni tam robią jakieś symulacje i oni tam latają codziennie do tej strefy 51, bo jest taki, jest połączenie Las Vegas, strefa 51, bo to jest chyba tam 100 kilometrów i oni normalnie pracują i oni są zwykłymi ludźmi. Oni nie są szpiegami, ani nie są jakby ufolami.
4: A czy może słyszałeś o najsilniejszym przypadku UFO w Stanach Zjednoczonych, o bitwie o Los Angeles?
2: Wiesz, nie wiem. Odpowiadam. Nie mam wiedzy żadnej na ten temat. Bitwa o LA?
1: Tak, to było z czasów, z okresu jeszcze II wojny światowej. Robiłem? Nie robiłem o tym odcinka, no ale generalnie dość popularny temat. Jeszcze tutaj Tomisiu w międzyczasie napisał, że jest program, dzięki programowi EB5, ty i twoja najbliższa rodzina możecie kwalifikować się do otrzymania zielonej karty poprzez inwestycje w wysokości co najmniej $500,000 i może być to nieruchomość. Obawiam się, że znalazłbym co najmniej kilka innych dróg, które szybciej bym osiągnął niż możliwość inwestycji $500,000.
2: Polecam studia. Polecam iść na studia, wiza F1, a potem na F1 można w ogóle pracować potem i można wtedy tak przejść z F1 na H1B. Tomisiu, tak, masz rację, EB5, ale $500,000 to jest w tych zadupiach. Czyli musisz otworzyć firmę gdzieś tam na super zadupiu. Na przykład w San Diego nie otworzysz za 500 tysięcy, bo w San Diego nie łapie się na to. San Diego to musi mieć milion. Także to jest łatwe. W ogóle też były takie przypadki, na przykład znane chińskie kasyno w Las Vegas, gdzie właśnie ludzie, którzy na EB5 chcieli dostać wizę, zrobili kasyno, kasyno upadło. I wszyscy zostali po prostu z pustymi kieszeniami. Nie ma gwarancji wizy. Jak biznes wypali, to tak, ale jak nie wypali, to sorry.
1: Jeszcze tylko taką uwagę techniczną powiem, Dariuszu, ponieważ mamy gościa zza oceanu, bierz pod uwagę prędkość światła i to, że ten sygnał nie dociera do nas tak bardzo na żywo, jak kiedy rozmawiamy między sobą, więc rozmawiając z Galaksjanem, zawsze dawaj taką, tak... 500 milisekund, pół sekundy przerwy, jak dokończy, żebyś miał pewność, że faktycznie dokończył swoje zdanie. Tego się już dawno, dawno nauczyłem. Dzięki właśnie nocnemu radiu, że jednak prędkość światła jest ograniczona.
4: Aha, faktycznie. No i tak, będę uważał.
2: Jak wiatr zawieje, to też może dać sekundę opóźnienia.
1: I tutaj jeszcze w ogóle to, że poruszyłeś temat strefy 51, chyba tutaj najbardziej rozognił naszych słuchaczy, bo tutaj co chwila pytania o UFO, albo właśnie odnośnie tych twoich znajomych, są dobrymi szpiegami i trudno ich rozgryźć, ci znajomi ze strefy 51. Ja mam swoją własną roboczą hipotezę ze względu na to, że ksywka Galaksjan nie wzięła się bez powodu i Galaksjan nam nie mówi, że był w

0: o tym program na Discovery nawet.
1: Przypuszczam, ja tutaj się wetnę, tylko przypuszczam, że chodzi o Rancho Skinwalkera, czy Skinwalkerów.
0: Tak, tak.
1: Natomiast, Dariuszu, nie chciałbym, żeby to było jakieś takie przepytywanie Galaxiana z teorii spiskowych, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Z tego możemy sobie kiedyś zrobić osobną teorię Bigosu albo coś.
0: No nie, oczywiście mam inne pytania, to jest niezwiązane z UFO.
2: No to dajesz, Dariusz.
0: No to jak czym się różnią Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o smaki, na przykład czy McDonald's, Coca-Cola, Big Mac inaczej smakuje w Stanach, czy podobnie na przykład?
2: Jeżeli chodzi o Coca-Colę, to wiecie, ta meksykańska Coca-Cola jest o wiele lepsza. A Amerykanie lubią po prostu słodkie smaki, więc wszystko jest słodkie, czyli wszystko będzie słodsze niż w Europie.
0: Aha.
2: Czym się będzie różnić?
0: A zapachy też różnią się i czym pachnie? Z czym pachną Stany Zjednoczone? Z pustynia tam u ciebie, tam Nowy Meksyk ogólnie. Z Polska lepiej pachnie czy gorzej?
2: Pustynia pachnie niczym i to jest właśnie problem. Bo wiesz, bo jak zajeżdżam na Podkarpacie rodzinne, to tam wszystko pachnie, te drzewa i te rośliny, to wszystko normalnie jest piękne, a tutaj nie. Nie ma zapachów.
0: A czym się zajmujesz? Bo tak nie słyszałem od początku, kurde, audycji. W Stanach.
2: Czym ja się zajmuję?
1: Tutaj też.
2: W ogóle powinienem odpowiadać na to pytanie.
1: A to znaczy. Wiesz,
2: jak się zajmuję? No,
1: sorry, że ci przerwę, ale tutaj też było pytanie, też mi się wydaje zasadne, dzięki któremu dobrze będziesz mógł wybrnąć z tego pytania Dariusza. Jak na takim zadupiu jest z pracą w ogóle?
0: No właśnie.
2: Myślę nad odpowiedzią.
1: To ja tutaj zarzucę coś, czego jestem w 100% pewien. Jest to oczywiście praca zdalna i pewnie raz na miesiąc tylko się spotykasz gdzieś tam w centrum z innymi kosmitami, żeby sobie coś tam zarządzić.
2: Ja mam pytanie kontrujące. Czy ja nie wrzucałem kiedyś zdjęcia na Discordzie z mojej pracy, gdzie tam nawet ja byłem na zdjęciu?
1: Wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo Discord zapieprza czasami jak Tetris na 99 poziomie i zwyczajnie nie jestem w stanie tego wszystkiego pociągnąć. No ale jeżeli nie masz ochoty odpowiadać, to oczywiście nie ma żadnego problemu.
2: Może rzucę tylko parę keywordsów. Fizyka, teoretyczna matematyka.
1: Czyli rozkodowujesz napędy statków kosmicznych, jasna sprawa.
2: Tak, dokładnie pracuję nad napędami statków UFO. Ale tak, pracuję bardziej w R&D. Tak, R&D.
0: A co to jest R&D?
2: Research and Development. Zajmuję się fizyką.
0: Fizyką się zajmujesz?
2: Fizyka ciała świadomego w zasadzie.
0: O, to czy mógłbyś nam powiedzieć, czy łatwo jest zrobić urządzenie wolnej energii za pomocą efektu Casimira właśnie?
1: Dariusz.
2: Bardzo trudno, tak, bardzo trudno.
0: Aha. Okay. Mam pytanie jeszcze, jakie podejście jest twojego stanu do marihuany, czy palisz marihuany, i jakie jest podejście Amerykanów do narkotyków ogólnie i czy często spotykasz narkomanów?
2: Tak, marihuana. Wiesz, ja jestem okej z tym. Wiele razy próbowałem na legalu, ale ja jakoś nie działa to dla mnie dobrze, bo jak to wytłumaczyć? Tak, próbowałem, kupuję sobie w sklepie w Nevadzie na przykład. O, tak. Okej, no to historyjka. No to byłem w Las Vegas w Nevadzie. Tam sobie kupiłem, bo tam jest legalna i tam pan się pyta, czy chcesz mieć taką marihuanę na lepszy humor, czy chcesz mieć marihuanę na wyluzowanie, no to mówię, lepszy humor. No i jaraliśmy z bratem. Brat odpadł, poszedł spać, tam nic nie zadziałało, więc... No próbowałem parę razy i jednak to chyba nie jest dla mnie. To nie działa. To nie działa. Nie wiem. Albo nie umiem używać. Może narkotyki nie są dla mnie.
1: Może być i tak, że nie działa. Sam przez wiele lat

0: Tak, miałem. Dobra, Dariuszu, ostatnie pytanko, bo tutaj kolejne pytania w kolejce nam wiszą.
1: Okej, to mam pytanie, co najbardziej mi się podoba w Stanach, Galaksjanowi i właśnie moja rodzina planowała przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, ale ostatecznie ojciec stwierdził, że w Stanach wszystko jest sztuczne do granic możliwości i się nie przeprowadziliśmy tam. Czy tak samo uważa, że tam wszystko w Stanach jest takie sztuczne, jakby z bajki, kurde, takie plastikowe i tak dalej?
2: Nie sztuczne. Co jest najlepsze w Stanach? Przyroda. Niewątpliwie. Przyroda, wiesz, góry, lasy, parki narodowe. No generalnie myślę, że wszyscy się zgodzicie ze mną, że nie ma takiej przyrody w żadnym innym kraju, jak jest w Stanach.
0: No nie wiem, ale wiesz co, na pewno to pytanie zadam Jackowi, kiedy będę z nim rozmawiał.
2: Jeżeli chodzi o Australię, tak, dokładnie, to jest dobre pytanie. Bo tam też byłem w parkach narodowych, super jest, ale będę się trzymał wersji, że w Stanach jest lepiej.
0: Mhm. No okej, Dariuszu, dzięki wielkie za telefon i do usłyszonka.
1: Dzięki bardzo.
0: Pozdrawiam. Na razie, trzymaj się, cześć. A tymczasem na... Tymczasem na czacie czat bardzo chce, żebyśmy powrócili do tematu, do kwestii ubezpieczenia zdrowotnego. Mika zapytuje, mnie ciekawi, jak to jest w USA z tym ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli ktoś nie pracuje, czy jest strasznie drogie, czy da się pożyć przez rok nie pracując, a opłacając składkę z zaoszczędzonych pieniędzy.
2: Okej. Ubezpieczenie zdrowotne. Wiadomo, trzeba płacić, ale co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że wiesz, no jak wchodzisz do szpitala i mówisz, nie mam ubezpieczenia, też cię wyleczą. Nie umrzesz na trawniku.
0: Czyli istnieje jakiś taki system tej powszechnej, chyba nawet ostatnio był jakiś taki serial na Netflixie o jakimś tam właśnie szpitalu, straszny paździerz, taki typowy serial medyczny właśnie, który dział się właśnie w takiej publicznej przychodni, do której ludzie bez ubezpieczenia trafiali. No oczywiście, prawda ekranu, tym bardziej prawda Netflixa pewnie za wiele nie ma wspólnego ze stanem rzeczywistym, no ale przynajmniej jedno, co można powiedzieć, to, że takie instytucje zwyczajnie istnieją.
2: Wiesz, znam przypadki na przykład, że ludzie, to mój kolega, okej, bądźmy wprost. Mój kolega dostał jakiegoś tam zapalenia, trzustki chyba, w sumie to już nie wiem, ale wiesz, poszedł do szpitala i tam powiedzieli, że na ubezpieczenie tam 50 tysięcy dolców. A gość mówi, nie mam ubezpieczenia. To mu powiedzieli 10 tysięcy. Zapłacisz.
0: Okej.
2: Generalnie system jest patologiczny. Mm-hmm. System jest mega patologiczny. To jest, wiesz, to jest wielka wada tego kraju. I na przykład moja koleżanka pracuje jako lekarz w szpitalu. Na przykład ona mówi, że to, co się dzieje, to jest Polka. To, co się dzieje, to jest w ogóle tragedia, bo na przykład szpital, mając osobę, która już umiera, już wiadomo, że w ciągu 10 minut umrze, to go biorą na USG na przykład.
0: Mhm, żeby ściągnąć jeszcze więcej tego.
2: Więcej ściągnąć, wiesz, kasy z ubezpieczenia. Tak, zgadzam się. Wszyscy, którzy myślicie, że ubezpieczenie zdrowotne i to jest kupa w Ameryce? Tak, to jest bagno.
0: Wojujący kapitalizm w stanie czystym. A zróbmy sobie taką hipotetyczną... Mów.
2: Jeżeli chodzi o dentystę, to jest elegancko, moim zdaniem. Jest drogo, ale usługi są na super poziomie. Uwielbiam dentystów w Stanach.
0: A zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, taką hipotetyczną sytuację. Przyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych na stałe, mam zieloną kartę, osiedlam się, pracuję sobie przez 2 lata, po czym mam wypadek, w którym tracę lewą rękę i tracę wzrok. I dla programisty jest to oczywiście prawie że wyrok śmierci, natomiast no, teoretycznie kilka lat rehabilitacji mogłoby mi pozwolić na to, żeby przynajmniej choć trochę jeszcze tam sobie pokorzystać i jednocześnie być w stanie aktywnym zawodowo. Co, jak to wygląda pod kątem właśnie jakiejś, nie wiem, renty, pomocy socjalnej, opłacenia mi tej rehabilitacji, bo no, nie będę zarabiał przez ten czas, no ale coś tam przez te 2 lata, powiedzmy, te składki płaciłem, no i powiedzmy, że całkiem przyzwoite, no bo programista to nie w kij dmuchał.
2: No to płaciłeś Social Security, te składki, czyli generalnie bagno. Wiesz, od razu mówię, ja nie wiem, może Tomisiu, ty może wiesz coś więcej, bo ty jesteś w branży, ja nie wiem. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo nie miałem więcej do czynienia ze służbą zdrowia.
0: Mhm. Tutaj Tomisiu pisze, że za utratę oka dostanę około 200-250 tysięcy dolków, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to nie dostanę jakiejś renty, tylko dostanę powiedzmy jakąś tam konkretną raz kwotę za wyrządzoną szkodę, jeżeli oczywiście miałem ją w jakimś swoim ubezpieczeniu. A co z tym hajsem zrobię? Czy go przewalę na dziwki i narkotyki, czy na rehabilitację? To już jest moja drocha?
2: Myślę, że może być renta z tego Social Security. Ale no to Tomisiu może więcej wie, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, nie mam pojęcia. Ja wiesz, byłem u lekarza, byłem w szpitalu, wszystko było pokryte przez ubezpieczenie, ale takie przypadki jak ty teraz mówisz, to nie wiem.
0: No okej, dobra, to zostawmy może ten wątek na kiedyś, jak, no w sumie chyba Tomisia też zapraszałem, to muszę jeszcze sobie przejrzeć historię Discorda, bo dużo tam prywatnych rozmów mam, ale myślę, że jeszcze do tej rozmowy z Tomisiem wrócimy, a ponieważ za chwilkę wybije nam legendarna już dziś godzina 21:37, to powiedz mi, tak patrząc jeszcze, wróćmy i przestawmy się z powrotem głową na Polskę. Jakaś rzecz, czy nie wiem, czy cokolwiek, coś z Polski, czego ci najbardziej brakuje na tym twoim pięknym zadupiu?
2: No to wiadomo, że jedzenie, czyli flaki, tego mi brakuje. Jestem fanem flaków. Także tak, brakuje mi, oczywiście brakuje mi rodziny. Brakuje mi tego, że wiesz, że rodzice są daleko i nie można się z nimi spotkać na śniadanko. Tego mi brakuje. Odległość, wiesz, odległość robi swoje. I tak jak mówiłem wcześniej, że w moim przypadku to nie tylko, że są tylko rodzice gdzieś tam daleko, ale też bracia i siostry, bo mam dużo rodzeństwa. Także to jest to.
0: Mm-hmm. Czyli tak niby nie, może nie tyle homesickness, ale właśnie przywiązanie do ludzi. No i oczywiście przywiązanie do naszej pięknej, złotej kuchni polskiej, która w Stanach Zjednoczonych, no jak już wiemy, nie sprzeda się, bo kurczę, jak może się komuś bigos nie podobać, to, nie, to będzie mi się śniło po nocach, naprawdę. To Misiu jeszcze zapytuje. Galaxia, napróbowałeś dobrego menudo? Jeżeli dobrze pamiętam, to jest jakaś tam meksykańska potrawa, czy coś? Menudo. Ja sobie muszę zamienić.
2: Menudo? Ja to nie wiem. Czekaj.
0: Muszę zobaczyć, co to jest, tylko muszę sobie zamienić kota na klawiaturę, bo mi siedzi tutaj. Znana również jako pancita lub mole de panza, czyli tradycyjna meksykańska zupa przyrządzana z bulionu krowiego na bazie czerwonej papryczki chili.
2: Tak, myślę, że tak. Może nie pod tą nazwą, ale myślę, że tak.
0: A, w sensie, że tak, bo tutaj to Tomisiu coś pisał, że to są właśnie takie meksykańskie flaczki.
2: Menudo, dokładnie. No, flaszki meksykańskie, tak.
0: Aż sobie muszę, to trochę dokładniej obczaić. Wygląda dziwnie. Tak jak patrzę przynajmniej po Wikipedii, niektóre nawet mniej atrakcyjnie wyglądają niż flaki, tudzież jakieś mniej atrakcyjnie wizualne potrawy. Etam oczywiście pasztecik szczeciński zrobiłby w USA furorę. No nie wiem, Etam, może jakbyś dowalił do tego parę kilogramów cukru. No ale dobra. Mniejsza tutaj, bo nam się zrobiły całe wory dygresji. I tak się, bo tak, już może inaczej, bo ustaliliśmy już, że no jesteś w miejscu, w którym chcesz się zestarzeć, że tutaj jest wszystko ładnie, pięknie, ale zakładam, że, to znaczy zakładam, no jest to jakieś tam moje wyobrażenie, że nie zawsze tak było i może tak rozbiję to na dwa pytania. Kiedy ci się zmieniło, tak, kiedy tak uznałeś, że no na 100% do Polski już nie wrócisz i zostaniesz tam, gdzie jesteś, czy to było już tutaj, czy to było jeszcze wcześniej, ale też za granicą? A druga rzecz, z wcześniejszych może twoich wojaży, co by w Polsce się musiało zmienić, żebyś pomyślał o tym, żeby jednak wrócić tutaj na stałe?
2: Wiesz, Nie uznałem nigdy, że nie wrócę nigdy. Cały czas, wiesz, rozważam to, ale czynniki.
0: Halo? Chyba coś nam zawiało. Halo? Słyszę klikanie, także jest dobrze.
2: No jestem.
0: Tak.
2: To już nie?
0: Tak, teraz tak.
2: Wiesz, ja uważam, że zawsze można zmienić decyzję. Póki co nie zmieniam.
0: A jakiś taki, nie wiem, jakiś taki warunek, który może nie tyle, że jeżeli zmieni się X, to wtedy na 100% wracasz, ale coś, co by sprawiło, że ten pomysł byłby bliższy. No.
2: Coś, co by sprawiło. Dokładnie. Może nowa żona. Gdyby to była, wiesz, nowa żona w Polsce, to tak, to bym rozważył.
0: Kurczę, myślałem, że tutaj będą jakieś, nie wiem, a to ekonomiczne, a to polityczne kwestie, albo nie wiem, a tu nie, żona, okej, dobra, też opcja, serce nie sługa. Ciekawa koncepcja.
2: No, dokładnie i chciałbym też podsumować, bo myślałem sobie o tej audycji, że warto przekazać pewne rzeczy o emigracji, bo to jest piękne, poznać nowe kultury na przykład. Ja wcześniej nie znam na przykład Meksykanów, a teraz znam. I wiesz, znam ich od tej strony takiej rodzinnej, tak samo Filipińczyków. Bo tutaj jest obok dosyć duża community.
0: Społeczność.
2: Dosyć duża komuna, społeczność Filipińczyków, którzy oni są bardzo podobni do Polaków. I za to ich kocham. Ponadto jeszcze nauka języków. W moim przypadku można się nauczyć hiszpańskiego. Angielskiego to oczywiście to automatycznie. Także to jest super. I dlatego polecam każdemu emigrację. Nawet żeby spróbować na rok, na dwa lata. Zobaczyć język, kulturę oraz przyrodę.
0: No cóż, no to bardzo fajne podsumowanie, bardzo całkiem... Jezus, łaśko cię. Sekundę.
2: Kotek?
0: Tak, kotek, tylko że wiesz, tylko kotek. Że jest, wlazł mi na klawiaturę i mało co OBS-a nie zatrzymał, także, ale chyba wszystko jest okej. Bardzo fajne podsumowanie, myślę, że też będziemy na dzisiaj sobie tutaj podsumowywać i trochę kończyć, bo też mam, też tak celem tej całej serii, która tutaj dzisiaj się zaczyna, jest też takie pokazanie nie tylko, powiedzmy, zwyczajów, nie tylko przekazanie anegdotek, ale też właśnie takich osobistych myśli, spojrzeń na to, czym jest ta emigracja, co w tym jest fajnego, jak ci się tęskni za tą Polską, ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, gdziekolwiek byście nie byli, no bo każdy ma jakąś, nie wiem, ma swoją jakąś własną motywację. Każdy ma jakieś swoje własne potrzeby i oczekiwania względem swojego życia. No i oczywiście jest to kawał niezłej decyzji, żeby zdecydować, no de facto rzucić wszystko, no nawet wyjazd na rok. No to też zależy od tego, kto jak bardzo ukorzeniony jest tam, gdzie jest, i ja sam no, musiałbym z kotem pojechać, bo nie miałbym komu kota zostawić, a nie wyobrażam go zostawić sobie na rok, ale myślę, że spokojnie dałoby radę, ludzie spokojnie też nawet turystycznie podróżują ze zwierzętami. No i też jako taką można wręcz powiedzieć zachętę, że nie ma się czego bać, że mamy, jak mówię, no, wspaniałych ludzi w Nocnym Radiu, którzy znakomicie sobie radzą na emigracji i zobaczyć, jak do tego podchodzą. Też właśnie z miejsc nieoczywistych, takich właśnie jak Stany Zjednoczone, jak Skandynawia, jak Australia, ale też mam nadzieję, że więcej odcinków w międzyczasie się z nami, więcej odcinków tutaj nam się pojawi. No i wydaje mi się, że nawet nie muszę zadawać takiego pytania, ale gdybyś wiedział, a nie, dobra, trochę je przemodeluję. Gdybyś wiedział wszystko to, co wiesz, tak, całą tą wiedzę, którą masz w tym momencie, to czy swój proces emigracyjny byś przeprowadził w jakiś inny sposób? Nie wiem, na przykład od razu sobie wystrzelił do Stanów z pominięciem tam innych krajów, czy coś takiego. Coś, co doświadczenie ci podpowiada, że okej, udało się, ale z tą wiedzą dzisiejszą zrobiłbyś deko inaczej.
2: Zrobił dokładnie to samo. To samo bym zrobił w tym procesie.
0: I myślę, że tutaj większej zachęty na to, żeby sobie spróbować, tutaj absolutnie nie potrzeba. To co? Będziemy na dzisiaj powoli kończyć, czy może jeszcze chcesz coś dorzucić do pieca na sam koniec?
2: Myślę, że to jest wszystko. Tak, wszystko.
0: Okej, zatem dzięki wielkie za to, że dzisiaj tutaj z nami się podzieliłeś swoją historią, swoimi przemyśleniami, za to, że do nas dołączyłeś. A jak coś, to zawsze Galaxiana można znaleźć na naszym Discordzie. Jakby ktoś potrzebował przepisu na zupę z skorpionów, to podejrzewam, że na pewno wam pomoże.
2: Dzięki. Dokładnie. Zupa ze skorpionów. Jak najbardziej. Wbijajcie po przepis.
0: Okej, no to już za chwilkę czarterujemy samolot i lecimy do Stanów Zjednoczonych. Dzięki wielkie, Galaxian.
2: Dokładnie. Dzięki potrzeba i jedziemy tą drogą, co jest na miniaturce.
0: Jedziemy wprost ku słońcu. Dzięki wielkie, miłego popołudnia. Do usłyszenia, cześć, trzymaj się.
2: Pozdrowienia dla wszystkich. Na razie.
0: Na razie. To był Galaxian, który opowiedział nam historię swojej, może nie tyle historię swojej emigracji, ale historię związaną z tym, gdzie jest, w jaki sposób tam się znalazł, rzeczy, które są charakterystyczne dla jego terenu, dla jego regionu, dla jego osobistej historii, jego osobistych planów, jego osobistych marzeń, które, jak dobrze słyszałem, żyje nimi pełną gębą i się nimi nieźle trzyma. Się zastanawiam, czy gdzieś w Polsce oprócz jakichś komór deprywacyjnych istnieje miejsce, w którym można by było usłyszeć bicie własnego serca, a tutaj okazuje się, że można nie tylko bicie własnego serca usłyszeć, ale zobaczyć to również w pięknych okolicznościach przyrody, pełnych zwierząt, które pragną twojej śmierci, a także pod pięknymi gwiazdami. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. W czwarteczek wpadł ładne ze swoją audycją. Szykuje się petarda. Mam nadzieję, że zdążę się do tego dobrze przygotować. Pewnie o 20 albo może nawet jeszcze trochę wcześniej. Natomiast kolejny odcinek po drugiej stronie płotu będzie miał miejsce 11 września o godzinie 18 czasu polskiego, gdzie dla odróżnienia polecimy sobie na zupełnie inny kontynent, gdzie spotkamy się z naszym doktorem Kangurem, czyli Jackiem, znanego z audycji z prawej strony mapy, w której przyjrzymy się jego historii, która również nie kończy się tylko i wyłącznie na jednym miejscu, będzie miał całkiem wiele rzeczy do poopowiadania. Także trzymajcie się ciepło, trzymajcie się dobrze i pozaglądamy sobie tam do naszych sąsiadów, zajrzymy im za płot i słowami naszych słuchaczy, naszych prowadzących, naszych znajomych z nocnego radia zobaczymy, jak wygląda trawa u sąsiada po drugiej stronie płotu. Ja nazywam się Don Pedro Makuta z Posampas i życzę wam dobrej nocy. Trzymajcie się, cześć!

0: I wszyscy dzwonią, dzielą się, jest taka społeczność fajna, takie to dobre, ciepłe, takie polskie, takie niezarzydzone. Halo? Witamy.
1: Halo, halo. Ja się chciałem, skoro jesteśmy troszkę w tematyce Altmedu, opowiedzieć taką historię odrobinkę z mojego poletka, jeszcze z czasów zanim się wyprowadziłem od rodziców, bo mój stary to fanatyk alternatywnych terapii. Pół mieszkania zajebane biorezonatorami najgorsze. Średnio raz w miesiącu, kiedy ktoś wdepnie w leżący na ziemi biorezonator czy kwantowy stymulator i trzeba mu to wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 30-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania do baba z recepcji. Jak tylko mnie zobaczyła, to kazała od razu buta ściągać, bo myślała, że znowu druty w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana ukrytymi terapiami, super wróżką, wróżem codziennym i bezlitosną immunizacją i tak dalej. Co tydzień ojciec robi objazd po tych wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie paramedyczne tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go w internet, bo myślałem, że trochę tych pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, a teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla tropicieli mafii medycznej i kręci gówno burzę z innymi oszołomami o najlepsze diety na raka dupy typu i tak dalej. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę przez okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu Justyna Socha gówno wie o nieszczelnych jelitach. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu z kurkumą na uspokojenie. A, ma na forum już rangę szaman za najebanie 10 tysięcy postów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdalamy na łąkę odżywiać się światłem. Od jakichś 5 lat, w każdą niedzielę, nie ma obiadu, tylko ojciec pierdoli o zaletach niejedzenia tego żółtego gówna. Jak się dostałem na studia, to stary przez tydzień pierdolił, że dzięki temu wypiorą mi mózg i będę należał do spisku lekarzy, którzy chcą zrobić depopulację ludzi szczepionkami. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Mirkiem całą rodzinę o 4 w nocy, bo hałasują, robiąc badania żywej kropli krwi albo helatacy w garażu. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o Wakefieldzie i za każdym razem temat schodzi w końcu na główny inspektorat sanitarny. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy. Durnie dostatecznie promują czystek i tylko kradną i biorą kasę od Big Farmy. Hur, robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać wielką encyklopedię picia nafty, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta nowy zaper Nunchako. Oczywiście, do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i biega po dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój z folii aluminiowej i siedział cały dzień z tym zaperem w środku mieszkania. Obiad, 12 jajek z kurkumą i olejem lnianym, też w nim zjadł. Gdyby mnie na odległość ręki dopuścili do tych wszystkich znachorów w Polsce, to bym wziął i zapierdolił. Jak któregoś razu, jeszcze w podbazie czy w gimbazie miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na 12-godzinny wykład Jerzego Zięby w drodze wyjątku. No super prezent, kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu do Katowic, dochodzimy do spotka, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy w 566 rzędzie, choć hala prawie pusta i patrzymy przez lornetkę na mównicę. Po 5 minutach mi się znudziło, więc włączyłem Discmana, a ojciec mnie pierdolnął zaperem po głowie, że Jerzy Zięba słyszał muzykę z moich słuchawek i się płoszy. Jak chciałem się podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo szeleszczę i nie słyszy wykładu i mu myśli nie widzą, jak się ruszam i uciekają. 6 godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć w podłogę, jak w jakimś jebanym Guantanamo. Urodziny miałem w kwietniu, więc jeszcze od tego było zimno, sam jak skurwysyn, bo oszczędzali na ogrzewaniu, bo za mało sprzedali biletów. Wspominałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym często robi helatację. Kiedyś towarzyszem zabiegów był taki, wiecie, Zbyszek, człowiek w kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w swetrze z reniferami. Był z moim ojcem prawie jak bracia, przychodził z żoną Bożeną na Wigilię do nas i tak dalej. Raz ojciec miał imieniny, Zbysio przyszedł na, wiesz, kielicha. Najebali się i oczywiście cały czas gadali o alternatywnych terapiach. Ja siedziałem u siebie w pokoju, w pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę, czy generalnie autyzm jest lepsza, nafta czy wybielacz. Weź mnie nie wkurwiaj, Zbychu, widziałeś te kiedyś, jak wygląda lewatywa z wybielacza? Haps, autyzm ujebany. Kurwa, Tadek, lekarze naftą leczą od 80 lat w Mongolii, twój wybielacz tej może naskoczyć. Co ty mi o nafcie pierdolisz, jak ledwo witamina soda, skorbinianu sodu odróżniasz? Acze, to jest król lewatyw, jak lew jest król dżungli. No i tak się zaczęli nakurwiać zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła do mnie żona Zbysia, bo Zbysio spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu, ojciec i bardzo kurwa dobrze. Tak go za tę naftę zna, autyzm znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli głównym inspektoracie sanitarnym i sanepidach. Stały się one kompletną obsesją ojca i na przykład jak w telewizji mówią, że gdzieś ktoś dostał grzywnę za nieszczepienie, to stary zawsze mam mrocze pod nosem, że powinni coś w końcu o tych skurwysynach z GIS powiedzieć. Gazety normalnie to przestał czytać, bo miał ból dupy. O holokauście szczepionkowym i aferach w GIS nic się nie pisze. Szefem sanepidu w mojej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla starego uosobnieniem całego zła wyrządzonego polskim dzieciom przez szczepionki. Ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie dla rodziców, gdzie występował Adam i stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali. Takie tam odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem sanepidu ojciec rozpoczął...
2: Do widzenia. Także to był przykład trollingu.
1: Gazet. Napierdalał na niego jakieś głupoty typu, że Adam był tajnym współpracownikiem Big Farmy, albo że go widział na ulicy, jak komuś gwoździem samochód rysował i tak dalej. Nie nauczyłem na szczęście ojca, jak korzystać z Tora, więc skończyło się policją.
3: Brzmi to jak jakiś bełkot. Zapłacić
1: Adamowi 2000 zł. Jak płacił, to przez tydzień w domu nie dało się żyć. Ojciec kurwił na przekupne sądy, GIS, Adama i w ogóle na cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że GIS to jacyś masoni, rządzą całym światem, pociągają za sznurki i wszędzie mają układy. Przeliczył też te 2000 zł na zapery, witaminę C, nanosrebro i dostawał do tego...
4: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze się
1: 2000 zł. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć strukturyzator wody Visanto do produkcji wody żywej, bo niby wypożyczanie za drogo wychodzi i wszyscy chcą go oszukać. On nie.
5: Stało się, zjebało się. Kurwa, spierdoliłem, a ty wypierdalaj i odbierasz.
1: To prawdziwe zdrowie się łapie. Ja tam jest żywioł. Ale go nie było stać, bo to 2,5 tysiąca kosztuje. Ja też nie miał za bardzo gdzie tego trzymać w kuchni. Hehe, frajerem to on nie jest, żeby komuś płacić za przechowywanie, więc zgadał się z jakimś takim oszołomem z ulicy, że kupią sobie strukturyzator wody na spółkę. On będzie stał u jakiegoś
3: Janusza, który ma dom, a nie CDS.
1: W bloku jak my, w garażu, który ten Janusz ma i wtedy będą się tą wodą dzielili albo będą filtrować i sprzedawać razem. Na początku kooperatywa szła nawet nieźle. Aż w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi filtrować tej wody i miał olbrzymi ból dupy o to. Jeszcze ci koledzy dzwonili, że woda strukturyzuje się jak pojebana, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał z wkurwienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że witamina C nie pomagała i że nie miał na kogo zwalić winy za co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni piją wodę bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na ten strukturyzator i w niedzielę wieczorem, jak te Janusze już wróciły do domu, nagle wyszedł z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz motor z przyczepą i strukturyzatorem wody. Pytam, skąd go wziął, a on mówi, że Januszowi zajebał z garażu, bo oni go oszukiwali. Łapał z nim ten strukturyzator i wnosimy do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie to pół kuchni. Na szczęście strukturyzator się nie zmieścił. Matka kazała nam wypierdalać, więc stary stwierdził, że on go przed domem postawi. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były przy domu i mojej kłódki od roweru, przypiął go do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania, aż tu nagle przyjeżdżają dwa samochody z Januszami współwłaścicielami, którzy domyślili się, że ich własność może się, gdzie się ta własność może znajdować. Zaczęła się nieziemska batalia, bo Janusze drą mordy, dlaczego strukturyzator wody ukradł i że nie ma, że ma oddawać. Ojciec się drze, że oni go oszukali. On 500 zł się składał, a nie pił wody żywej w ten weekend. Ja starałem się to wszystko załagodzić, a ojciec od nich, żeby nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się latarni i krzyczy, że nie odda. Janusze krzyczą, że ma oddawać. Jeden Janusz rozjebany nos, bo próbował leżącego ojca odciągnąć od strukturyzatora za nogę i dostał drugą nogą kopa. Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, bo pobił człowieka. We wszystkich oknach stoją dookoła sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił ten jebany strukturyzator, a policjantów, żeby go nie aresztowali. końcu policjanci oderwali starego od latarni. Ja podałem Januszom kod do kłódki rowerowej, zabrali sprzęt, rzucając wcześniej staremu 500 zł, rzuciliłem staremu 500 zł i powiedzieli, że nie ma już struktury, do strukturyzatora żadnego prawa i lepiej by dla niego było, żeby już nigdy na piciu wody żywej się nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz, co dostał w mordę butem, powiedział, że on się nie będzie pierdolił z łażeniem po komisariatach i w dupie ma to, tylko nie chce ojca więcej widzieć. Od tej pory robi z Januszami gówno burzę na forach dla optymalnych, bo tam założyli specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem.

Witam was serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dziś czasy ostateczne. Wyjątkowo, zawsze są luźne gadki już od dłuższego czasu. Czasy ostateczne odeszły na bok na jakiś czas, ale postanowiłem jednak zrobić bardziej konkretną, taką tematyczną audycję. Może zachęciło mnie trochę to, że tak dobrze oceniacie audycję Błażeja, Potrzeby, czy Jacka, czy Bajtitera, no bo stałem się takim trochę radiowym wyrzutkiem, niedługo mnie na taczkach chyba wywieziecie. Pijak, taki radiowy bolek, w różnych radiach nadawał, nachlał się, pieniądze zgarnął i coś tam bełkocze, niezrozumiale, no, a inni się starają, niewiele z tego mają, fajne audycje robią, no, to się czuję trochę taki zachęcony do tego, żeby właśnie ponadawać bardziej tematyczne audycje. Przyznam, że dzisiejszy temat, czyli przemiany ustrojowe, okrągły stół, to jak poszły te właśnie zmiany, te reformy, udział agentury w tym wszystkim, to jest tak potężny temat, to jest temat rzeka. Powstało sporo książek opisujących dawne wydarzenia i przyznam, że nieco mnie to przerosło, być może. Mam sporo notatek, wiele stron notatek przygotowanych na dzisiaj, ale to właściwie nie są moje czasy. No, ja wtedy byłem dzieciakiem. Pamiętam oczywiście kupowanie na kartki, pamiętam zainteresowanie dorosłych tym, co się aktualnie dzieje. Wszyscy to oglądali. No, ja w tamtym czasie wolałem bajki i komiksy, i gry. Chyba nadal wolę bajki, gry, komiksy. No, to są ciężkie tematy, ale myślę, że bardzo ważne, bo właściwie to, jak potoczyły się te wydarzenia z naszej współczesnej historii, tak ważne, to są najważniejsze rzeczy chyba, które decydowały o tym, w jakim kraju dziś żyjemy, więc warto o tym mówić, zdecydowanie warto. I liczę też na wasze głosy, oczywiście, audycja jak zwykle na żywca. Będzie o tym, co poprzedzało okrągły stół, czyli negocjacje władzy z opozycją, to znaczy negocjacje, bardziej sfinalizowanie pewnych wcześniej ustalonych rzeczy, jak się okazuje. Rozmów w willi Kiszczaka w Magdalence to bardziej taki teatr dla gojów, jak to się mówi współcześnie, popularnie teatr dla gojów. No, co tak sugeruje też, kto tam mógł być zamieszany w to wszystko też.

Ale już zostawmy może takie tematy. Skupmy się na czym innym. A pamiętam w sumie właśnie jak Michnik i jego środowisko, środowisko Gazety Wyborczej, no do dziś pewnie opisują to jako cud, po prostu cud polityczny XX wieku, tak jakby nastąpiło wręcz jakieś mistyczne zjawisko. No i to oczywiście jest bardzo nieuczciwe. Nie stawia takiego Michnika w dobrym świetle, bo no, to nie jest głupi człowiek, to jest bardzo inteligentny człowiek. No i opisywanie tego w taki sposób, że to się jakiś cud nagle stał i komuniści pokojowo ustąpili, oddali władzę i tyle. No to, to jest właściwie propaganda, której nie powstydziliby się komuniści, tylko taka propaganda trochę w inną mańkę. No i też właśnie pamiętam, że kiedyś w ogóle nie rozumiałem, czemu się ludzie tego Michnika tak czepiają, co on tak ludziom zrobił, ten Michnik, i czemu tak niektórzy nienawidzą tej Gazety Wyborczej. Zrozumiałem to, zrozumienie tego zajęło właściwie lata. No, nigdy się nie interesowałem aż tak bardzo polityką, historią, ale jakoś tam powolutku zaczynałem rozumieć, skąd ta niechęć. To z ust właśnie Michnika padały takie stwierdzenia, że gdyby nie okrągły stół, to skazani bylibyśmy na to, co spotkało Rumunię na przykład, gdzie Securitate dokonało właściwie zamachu na obywateli, tam strzelano do ludzi, mordowano. Władza się bardzo opierała, no i tam straszne się rzeczy działo, ale to jest oczywiście pieprzenie, bo taka Rumunia to była raczej wyjątkiem. Inne kraje bloku wschodniego sobie poradziły o wiele lepiej. No i dziś właściwie w świadomości Polaków funkcjonują dwie legendy. Czarna i biała legenda tego Okrągłego Stołu, Solidarności. I różne strony przekazują tą historię w bardzo taki często przejaskrawiony sposób, dosyć jednostronny. Brakuje pewnego wyważenia tutaj. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku akurat jest potrzebne jakieś szukanie środka, jakieś, nie wiem, w ramach, nie wiem czego, poprawności politycznej jakiejś, doszukiwanie się w tym, że i ci mają rację, i ci mają rację, to nie zupełnie tam, to jest bardzo taka historia właśnie skrajna. Niektóre sytuacje, które braliśmy za teorie spiskowe, okazały się prawdą. Mordowani byli ludzie przed samym Okrągłym Stołem, wielu księży na przykład, no właśnie tych, którzy mogli to pociągnąć w inną stronę, w stronę taką, która by szła pod prąd wcześniejszym ustaleniom właśnie w Magdalence czy w willi Kiszczaka. No i tak, to myślę, że księża byli takimi ludźmi, którzy mogli zmienić. Więc tak to wygląda. Będę się starał temat przedstawić obiektywnie, chociaż to nie jest takie proste czasami, bo tutaj emocje wchodzą w grę. Liczę też, że poprawicie mnie, jeśli z czymś się pomylę, bo to naprawdę jest kawał wiedzy. Starałem się słuchać różnych nagrań, trochę czytałem, no i nadal mam dziury w głowie spore, no ale liczę, że znajdą się tacy, którzy coś dopowiedzą, uzupełnią albo mnie poprawią. Wszystko jest strasznie skomplikowane. No, Okrągły Stół, to co to w ogóle jest? No, tak się określa negocjacje, które odbyły się w roku 1989 między władzami PRL a demokratyczną opozycją.
I uczestniczył też, o czym warto wspomnieć, w tym wszystkim Kościół katolicki, który zresztą już wcześniej, no kiedyś Kościół całkiem dobrą robotę robił. Bywało tak, że robił dobrą robotę, bo na przykład upominali się o więźniów politycznych, żeby ich uwolnić, negocjowali z władzą. No, tym powinien być Kościół katolicki, wtedy może miałby mój większy szacunek, ale niestety trochę to wszystko zaprzepaścił. No i moim zdaniem nie jest już tym, czym kiedyś był, chociaż wśród księży było też wielu tajnych współpracowników, i tak dalej, i donosicieli, no donosicieli tym bardziej obrzydliwych, że no, jest ta tajemnica spowiedzi, to jest sprzeniewierzenie się nie tylko pewnym standardom moralnym, ale też pewnym standardom kościelnym, więc no różnie to bywało. W tamtym czasie w ogóle podjęcie rozmów, Takie wydarzenie, gdzie rozmawiają ze sobą komuniści, komunistyczna władza z opozycją, która chce coś zmienić i negocjują, to w tamtym czasie był ewenement. I tylko właśnie pytanie, na ile to było prawdziwe, ile w tym było teatru, ile w tym było udawania, ile było rozmów tajnych. No, dziś już wiemy, że było dużo takich samych spotkań w Magdalence, gdzie właściwie no tak w dużej mierze samozwańcza opozycja, bo ten ruch solidarnościowy się dzielił na różne odłamy i to wcale tak nie jest, że ci, którzy rozmawiali tam w Magdalence z generałem Kiszczakiem, jak Wałęsa, Geremek czy tam Michnik, to oni byli tak uznani za takich autentycznych ludzi, którzy reprezentowali społeczeństwo, to raczej no, tacy samozwańcy w dużej mierze, którzy wznosili sobie tam toasty, pili tam, litry wody się lały i... No ale o tym troszkę później. No i dość oczywiste powinno być dla wszystkich, że to nie był jakiś... że to nie była nagła akcja, ten okrągły stół, jakiś zryw, zaskoczenie, czy coś się tutaj nagle wydarzyło. Absolutnie. Do 1989 roku w Polsce władzę sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR, do którego bardzo wielu ludzi należało, ale to było tak, że niektórzy po prostu należeli i sobie tam należeli, no i wiele nie robili. No ale byli też i tacy, którzy bardzo dużo tam znaczyli, robili. No pierwszym sekretarzem w ogóle był oczywiście generał Jaruzelski, to najważniejsza tam osoba, no a potem to już tak coraz niżej, no potem, no chodzi o to, że hierarchia pewna, a na samym dole byli ludzie, którzy niekoniecznie coś wielkiego złego tam zrobili, no ale można też i potępiać za samą przynależność, no ale to jakieś miliony ludzi w ogóle tam należały. Nie pamiętam dokładnie statystyk, ale bardzo wielu Polaków należało. Chociaż myślę, że nie powinno się tak łatwo wrzucać do jednego worka wszystkich. Mimo wszystko, mimo że no to coś niefajnego bardzo, nie? Trzeba pamiętać, że w Związku Radzieckim już w roku 85 trwała pierestrojka, czyli reformowanie systemu. A plany takiej reformy powstawały już w roku 83. Więc wiadomo, że rozmowy na temat przemian ustrojowych z towarzyszami z Polski trwały o wiele wcześniej niż tam 88 czy 89. Już było takie przygotowywanie się. A to są bardzo poważne sprawy, bo tu chodzi o wyprowadzenie wojsk z terenu Polski, kwestie związane z bazami wojskowymi. Bazy wojskowe to jest ogromny majątek, który nie zawsze można sobie jakoś tam spakować do walizki. I sobie to zabrać, więc wiadomo, że będą też rozmowy o tym,
co z tym zrobić, będzie negocjacja pewnych rekompensat za zostawione cenne rzeczy, różne wojskowe, likwidacja sprzętu wojskowego, jakichś starych czołgów, to wszystko to nie są rzeczy, które się na łapu-capu robi, tylko to się wiele lat wcześniej wszystko ustala. I no, a inna rzecz to rozmowy na temat tego, jak utrzymać strefę wpływu jakąś, jak na tym wszystkim wejść, jak przygotować sobie przede wszystkim miękkie lądowanie. I też dużym uproszczeniem jest, bo często się, szczególnie mówiąc o teoriach spiskowych, przedstawia się wszystko tak, jakby służby specjalne w ogóle na wszystkim trzymały łapę, wszystkim sterowały. W dużej mierze tak jest. Oczywiście służby to jest bardzo duży wpływ na wszystko, ale też już wtedy w Związku Radzieckim zamawiano pewne takie ekspertyzy, kiedy się szykowano do zmian ustrojowych i tworzono takie, jakby to powiedzieć, no, zamawiano pewne takie opracowania na temat tego, w którym to kierunku może pójść i co tu z tą Polską zrobić. I nie tylko agentura. W tamtym czasie w ogóle sprawowanie władzy za pomocą silnego wojska na danym terenie, które tam będzie sobie siedziało, trzymało za mordę, to już był trochę anachronizm i myślano już nieco w inny sposób. Komuniści zauważyli, że to się nie do końca sprawdza, że są jeszcze inne metody, że można na przykład wykorzystać zależność Polski od dostaw gazu. To bardzo ważne. I tego się trzymano. No tak w sumie przez długi czas było, nie wiem, chyba dalej jest, tak? Że duraczenie, jak to mawia Michalkiewicz, też ma dużą siłę, że można się ustawiać, dogadywać. To już troszkę taka zmiana kierunku. Czy załączysz materiały źródłowe, skąd czerpałem? Tomisiu, no nie za bardzo, wiesz, tego tam troszkę było i tak, no, nie miałem tak dużo czasu i gdybym wszystko tak notował, to musiałbym audycję na za tydzień przesunąć. To też jest jakaś praca, notowanie wszystkich źródeł, wiesz, więc trochę ciężko z tymi źródłami. Ale jak chcecie, to potem już na luźniejszej rozmowie mogę wam rzucić trochę linków jakiś, gdzie dużo się więcej prawdopodobnie dowiecie niż ode mnie. Ja bardziej tworzę takie tło, dzielę się swoimi refleksjami, bardzo ogólnie opisuję sytuację i zachęcam do późniejszej, no za chwilę, może za jakiś czas zaczniemy sobie rozmawiać na te tematy, jeśli ktoś będzie chętny. Ale są ludzie, którzy się tym po prostu interesują od lat, którzy przeczytali wiele książek i mogę wam potem coś polecić. No i co? I centrala sobie już zamawia ekspertyzy wiele lat wcześniej, co tu z tą Polską zrobić. Przygotowują się komuniści. Ogólnie do jakoś właśnie do zakończenia pewnego etapu z tymi krajami bloku wschodniego, w tym z Polską. Też na pewno wspomnę o ustawie Wilczka, która jest tak często chwalona przez niektórych wolnorynkowców. Faktycznie to jest taka ustawa, która teoretycznie na bardzo wiele pozwala. To jest bardzo liberalna, wolnorynkowa ustawa. Żadnych prawie koncesji. Tam jest wymienione 11 przypadków, kiedy są potrzebne koncesje i to są takie dość oczywiste rzeczy typu produkcja trucizn, materiałów wybuchowych. Ale z tą ustawą Wilczka powiem wam, że też to trochę inaczej wygląda, jak się zagłębimy. No ale to też do tego przejdę za moment. I ta ustawa była wprowadzona dopiero właśnie po okrągłym stole, ale powstała wcześniej, bo w 1988, 23 grudnia, czyli kilka miesięcy przed okrągłym stołem, a przymiarki
to jest o wiele wcześniej, myślę. I za taki moment, kiedy władza komunistyczna zaczęła przygotowywać się do przejścia z gospodarki socjalistycznej, centralnie sterowanej, na wolnorynkową, to jest spotkanie w 1985 roku generała Jaruzelskiego z Davidem Rockefellerem. Jako reprezentantem światowej finansjery, biznesu, no a zdaniem niektórych z osobą, jedną z tych osób, które rządzą światem. Tak niektórzy uważają, więc to poważne rozmowy. To w ogóle było ciekawe spotkanie. I też tutaj jest dość oczywiste, że jeśli Jaruzelski w 85 decyduje się na spotkanie z Rockefellerem, to nie robi tego na własną rękę, po kryjomu, z własnej woli, czy cokolwiek w tym stylu, tylko konsultuje to z centralą, no, w Moskwie, i służy to konkretnym celom, głębszym, szerszym, i jakie stawiają przed sobą komuniści. Jaka ustawa? Ustawa Wilczka, Złoty Bażancie. Tak, także no, spotkanie towarzysza generała z Davidem Rockefellerem w Nowym Jorku na Manhattanie to też nie jest taki do końca jasny temat, ale dziś już wiemy trochę więcej. Nowy Jork, godzina 11:30, Manhattan, ulice Manhattanu, i policja blokuje jakąś wąską, jednokierunkową dróżkę i jedzie sobie kolumna samochodów z polskimi dygnitarzami, z których najważniejszym jest oczywiście dyktator PRL-u, generał Wojciech Jaruzelski, spocznij, pierwszy sekretarz PZPR, wróg demokracji. Spotykają się dwa światy w sumie i podają sobie ręce człowiek uważany przez ekipę Reagana za właśnie no, symbol zamordyzmu, wróg, taki wróg publiczny numer jeden trochę. Jeden z symboli komunizmu, i biznesmen David Rockefeller, światowa finansjera, i podają sobie rękę. Bardzo ciekawe spotkanie. W ogóle ludzie, którzy tam byli, tłumacze, tam no, takie najważniejsze spotkanie, o którym nie wiemy wiele, to się odbyło na najwyższym tam piętrze, gdzie było za oknem widać piękne widoki na Manhattan, ale tam byli obecni tylko tłumacz czy tłumaczka. Potem dołączył Zbigniew Brzeziński, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych zresztą, i to najważniejsze spotkanie, o którym wiemy mniej trochę, trwało aż 105 minut, więc to były już konkretne jakieś rozmowy. Ale były też takie tam wizyty w jakiejś galerii należącej do Rockefellera, gdzie okazało się, że Jaruzelski nie jest jakimś tam komunistycznym głupkiem, tylko no, tak człowiekiem na poziomie, z którym można sobie pogadać o sztuce. W ogóle on tam się zrobił dobre wrażenie, tak czytałem, że był otwarty, serdeczny i w ogóle tam... i sobie te dzieła sztuki oglądali, i Rockefeller sam zszedł po Jaruzelskiego, co wywołało trochę zdziwienie nawet tam ludzi. I no bo to było nietypowe, że sam David Rockefeller wychodzi, wita się, potem odprowadza tego generała, więc to sugeruje, że to były poważne rozmowy bardzo, i czego mogły dotyczyć, no na przykład funduszu rolnego, to są te informacje, które znamy, czyli takiego planowania zakupu maszyn rolniczych dla polskich prywatnych rolników, gospodarstw. No, w 86 rok później jakoś ten pomysł upadł, bo się okazało, że komuchy jak zwykle próbowały tam rozkraść ten hajs.
no to jest niestety cecha ustroju komunistycznemu, że

olbrzymie straty Polsce, no bo Polska wtedy była w takiej sytuacji, no, Polska Republika Ludowa była w takiej sytuacji, że niespłacane były długi, które zaciągnął Gierek, bo cierpieliśmy na brak dewiz, nie mieliśmy po prostu dolarów do spłaty tego długu, złotówek to tam nikt nie chciał, nie? No i wiecie, jest problem, jak tu dolary zdobyć, nie? No i dodatkowo jeszcze embargo, różne restrykcje wprowadzane przez Amerykanów bardzo dodatkowo jeszcze dały w dupę. Były też, okazało się w ogóle, że Rockefeller bardzo się koncentruje na finansowych sprawach, bo kiedy na przykład zeszło na sprawy związane z uwalnianiem więźniów politycznych, PRL, właśnie o stronie kościelnej, to Rockefeller szybko zmienił temat na sprawy związane z tym, na sprawy związane z finansami. Tak, lektor wyłączony, ale czytam wszystkie donaty. No, jeśli to wam nie wystarczy, no to trudno. Nie chciałbym, żeby mnie tutaj lektor co chwilę zagłuszał. Co chwilę, to chciałbym co chwilę. Kurde. Nie, po prostu już teraz nie będę tego tam przełączał. Może faktycznie mógłbym włączyć, ale no trudno. Najwyżej nie dostanę już żadnego donata, bo Iwona nie czyta, to przykro mi. Ale myślę, że chyba większość po coś innego przyszła, niż żeby sobie Iwony posłuchać i wystarczy wam mój głos zamiast Iwony. No, chyba, że jesteście na poziomie widzów Majora Suchodolskiego i Kononowicza i takie rzeczy was kręcą. Napiwek za niski współczynnik szurania. Przygotowanko? No, potrzeba. Aż mi głupio. To potrzeba. Słuchaj, to wiesz, to ja ci 3 złote wpłacam, a ty mi tutaj 25? To potem będę się czuł skrępowany troszkę. Ale to nie, już tak mówiąc serio, to nie pierwszy raz, kiedy potrzeba tutaj mnie dofinansowuje. Chyba to zaraz będzie, że więcej donatów mi wysyła niż sam ma tutaj z radyjka. To jakaś dziwna sytuacja się zrobi. No ale jak go stać, to ja przyjmuję z otwartymi rękami. No i co? I okazało się, że właśnie Rockefeller nie chce za bardzo gadać o politycznych sprawach, o ideologicznych, bardziej się koncentruje na interesach. A Jaruzelski, warto wspomnieć, że zafundował taką trochę patetyczną, teatralną scenę w pewnym momencie podczas tego spotkania, no już tego jawnego bardziej spotkania. Pokazał ręką towarzysz generał, wskazał za oknem na panoramę Manhattanu i rzekł: jesteście szczęśliwym narodem. Na to wspaniałe miasto nigdy nie spadła ani jedna bomba. Praca wielu pokoleń pomnażała wasz majątek. Chciałbym, aby za kilkadziesiąt lat można było z najwyższego budynku Warszawy zobaczyć choć w części podobny obraz. Tak, takie wygłosił przemówionko. A czego dotyczyła rozmowa w tej części mniej jawnej? Jaruzelskiego z jednym z najbogatszych ludzi świata. Chodziło najprawdopodobniej o związanie polskiej gospodarki z kapitałem i wpływami rodziny, z aktywami rodziny Rockefellerów. I to było tak swego rodzaju podpisanie cyrografu, właśnie trochę zaprzedanie wolności gospodarczej na rzecz pewnego dyktatu korporacji, za co pewnie zapłaciliśmy my wszyscy cenę, a nagrodą dla generała za taki układ była doraźna pomoc finansowa i zapewnienie nietykalności. Potem się okazało, że faktycznie Jaruzelski miał tą nietykalność, tak można powiedzieć, bo no, przypominam, że towarzysz generał ostatecznie nie odpowiedział ani za stan wojenny, jakieś tam symboliczne były jakieś procesy pokazowe, nic z tego nie wyszło. Zmarł sobie w spokoju, co ciekawe, jako katolik.
Taka śmieszna trochę sytuacja. I myślę, że najbogatsi ludzie na świecie potrafią użyć

użyć swoich wpływów, żeby zapewnić komuś nietykalność. Tym bardziej, że niewymieniona ekipa post-PRL-owskich sędziów, wystarczyło im powiedzieć: słuchajcie, dziś się biorą tu za generała, za innych, a jutro wezmą się za was, więc dajcie spokój tutaj z jakimś wydawaniem wyroku, widzicie, rozumicie, a na zachętę kaczing, kaczing, no i tutaj i poszło parę kaczing, tu już mogły wpływy Rockefellera też jeszcze się przyczynić, że nie tylko kwestia Jaruzelskiego, dużo innych spraw, afer nie zostało sprawiedliwie osądzonych, czy to afera Foz, matka wszystkich afer, o której też chciałbym wspomnieć. Więc dało się to, myślę, jak najbardziej załatwić. No tak, więc krótko mówiąc, spotkanie Jaruzela i Rockefellera to takie podpisanie właśnie cyrografu między upadającym i przeżywającym kryzys PRL-em ze światową finansjerą. I wolny rynek, który pojawił się, który zaczął się pojawiać jeszcze przed przemianami ustrojowymi, to był takim polem manewru raz dla amerykańskiego kapitału. Zresztą Amerykanie dofinansowywali Solidarność. Wiadomo, że takie rzeczy się nie dzieją tak zupełnie bezinteresownie. Zawsze jak ktoś pomaga, to może my Polacy mamy czasami takie przeświadczenie, że ktoś coś robi ideologicznie, chce w dobrej sprawie, ma misję. Nie, to w gruncie rzeczy najczęściej się kończy jakimiś układami. No, każdy chce coś mieć z tego, że pomógł, że zainwestował. Tylko że Amerykanie bardziej inwestowali w ten obóz wałęsowy, wałęsiarski zawsze i tego się trzymali. I też no, ten, to można powiedzieć, no, obóz jaruzelsko-bolkowo-kiszczakowo, tutaj mieli pewne gwarancje. To nie była grupa biedaków z misją, prawda, jak jakieś tam gwiazdy, które się nie załapały, czy i inni bardziej, i bardziej chyba prawi, no nie chyba, tylko bardziej prawi ludzie, którzy chcieli faktycznie zmieniać kraj, niekoniecznie widzieli Jaruzelskiego potem jako prezydenta. No takie były ustalenia. Jaruzelski, przypominam, był jeszcze przez jakiś czas prezydentem. Właśnie taka była umowa. Miał być takim gwarantem tego, że zostanie zachowany pewien porządek rzeczy. A później ten wolny rynek, wprowadzany stopniowo, stał się okazją do zdobycia olbrzymich fortun dla ludzi upadającego systemu na uwłaszczeniu się na tym upadającym systemie, na rozkradnięciu dużej części majątku właśnie przez aferę FOS, ale też przez ten pseudowolny rynek. Krótko mówiąc, ustawa Wilczka była wprowadzona, ona była zniesiona po 2000 roku, była przez jakieś 10 lat około. To był czas właśnie, żeby sobie ludzie służb, dygnitarze, PRL-owcy pozakładali banki, pozakładali fabryki, żeby czy to kantory, trzeba było zdobyć oczywiście do prowadzenia takich kantorów zagraniczną walutę, rzecz jasna. No ale no widzicie, to był czas taki, żeby sobie właśnie przebranżowili się ci dygnitarze, ludzie dawnego systemu, żeby sobie pozakładali najlepsze możliwe interesy, bo no, ciężko wyobrazić sobie lepszy interes niż bank, niż kantor. No, a załóżcie sobie dzisiaj, tak? Takie. To było na pewien czas, żeby dać po prostu wolną rękę rynku, ale temu, komu trzeba. Wcześniej były, no, te początki właśnie wprowadzania gospodarki wolnorynkowej w Polsce, to jest eksperyment słupski. Właśnie, możecie sobie coś więcej tam wyszukać, nie? No, to stopniowo było wprowadzane. Ale na razie się jeszcze cofnijmy do początku lat 80. do kryzysu spowodowanego brakiem dewiz, o czym wspominałem. To chodziło właśnie o spłacanie długów zaciągniętych przez Gierka
w obcej walucie, no a tej waluty nie ma, nie? W ogóle był, do 89 był zakaz przewalutowywania sobie złotówek na dolary. Zajmowali się tym tak zwani cinkciarze, którzy byli związani ze służbami też mocno. I rok 83. Jaruzelski wprowadza możliwość zakładania spółek joint venture. Polegało to na tym, że Polak mógł założyć spółkę z kimś z zagranicy, najlepiej z kimś pochodzenia polskiego, ale potrzebna była zgoda władz. Ci ludzie z zagranicy byli weryfikowani przez służby specjalne, głównie wojskowe służby informacyjne, chociaż WSI, to był chyba wywiad wojskowy wtedy, tak? WSI to powstało chyba po właśnie zaraz po 89. Niech mnie ktoś poprawi. To było dosyć sporo tam właśnie do weryfikowania, bardzo dużo pracy i sami funkcjonariusze służby bezpieczeństwa nie bardzo dawali radę, bo w tych wojskowych służbach było więcej takich, którzy znali języki, którzy no, mogli tutaj spełniać pewne wymagania. I ludzie, którzy chcieli właśnie inwestować, musieli skumać się z tymi funkcjonariuszami SB albo z tym wywiadem wojskowym. I wtedy to jest taki czas, gdzie ci ludzie ze służb zaczynają kumać, jak wygląda prawdziwy świat, jak wygląda bogactwo, gdzie są prawdziwe pieniądze do wyjęcia, gdzie jest hajs. Oni dobrze zarabiali, owszem, byli mocno uprzywilejowani, ale jak zobaczyli po prostu, ile można tutaj ugrać, i zaczęła kwitnąć korupcja mocno. Na scenę dodatkowo wkraczają emigranci z takiej opozycji trochę, no ci, co wyjechali gdzieś w świat, dorobili się za granicą majątków i nadal ich jakoś ciągnie tutaj do kraju dziadów, nie? I żeby coś tu podziałać na naszym podwórku. No i tworzy się dziwny układ, taki korupcjogenny, kumanie się tych ludzi z komuchami, służby w tym wszystkim są. Trzeba oczywiście posmarować. No i lata 86-89 rok to jest taka dziwna, raczej niezdrowa sytuacja. Polega to na tym, że jakiś zakład, kombinat państwowy coś produkuje tanio, w miarę dobrze, wiadomo. Potem to wszystko jest na pniu skupowane przez prywatną spółkę, powiązaną oczywiście z różnymi dyrektorami, szychami PRL-u, ze służbami. I ta spółka dodatkowo tam jeszcze inne wały narzuca sobie bardzo duże prowizje. W ogóle też trzeba się komuś tam opłacić, jak nie jesteś. Koniec końców na rynek, na ten wygłodniały rynek, na którym wszystkiego brak, jest olbrzymi deficyt, no to lądują towary po bardzo wysokich cenach, a zaczynają się dorabiać fortun właśnie różni ludzie z systemu. I jak zwykle po dupie dostajemy my. A te państwowe molochy są tak jakby dojone, wykorzystywane, one podupadają trochę, bo tam nie ma jakiegoś planu na inwestowanie, na rozwój, tylko to jest taka dojna krowa, którą się jakby doi, wykorzystuje, leje po dupie, nie? Więc nie jest to absolutnie zdrowa sytuacja. No i ogromny kapitał w tym momencie już idzie do ludzi związanych ze służbami. Potem jak potem umożliwić zagospodarowanie kapitału zgromadzonego przez właśnie ludzi służb, czerwone dynastie, różne innych dygnitarzy PRL-u? No, tu pojawia się, zostaje ostatecznie wprowadzona ustawa Wilczka i no,
ustawa o wolności gospodarczej, każdy ma prawo do działalności, teoretycznie nie było wybrańców. I dozwolona jest każda forma działalności gospodarczej, która nie jest sprzeczna z prawem. Co nie jest zakazane, to jest dozwolone, wiadomo. Nie było koncesji, oprócz tych wyjątków, o których wspomniałem, to było 11 wyjątków, w tym właśnie wytwarzanie materiałów wybuchowych, tam broni. Ale ogólnie no, taka bardzo wolnościowa sytuacja. No i jak mówię, ta ustawa była tylko do 2000 roku, do 31 grudnia 2000 roku. I akurat tyle było trzeba, żeby ludziom związanych z dawnym ustrojem umożliwić pozakładanie banków. To był czas, że sporo tego powstało i wszystkie były oczywiście kontrolowane przez służby. O, Jola się pojawiła. Co było w teczce Tymińskiego, zapytuje Tomisiu. No to jest pytanie, nigdy się tego nie dowiedzieliśmy, co było w teczce Tymińskiego. Zastanawiam się, no, czy Tymiński nie był przypadkiem próbą... To są takie różne gierki niesamowite, polityczne. No Tymiński reprezentował oczywiście tą amerykańską stronę, nie? Mówi się, że to był człowiek, który pomógł w Polsce założyć internet lajtowski 2000 roku. No tak, tak wyczytałem, że ustawa Wilczka była do 2000. Teraz sprawdzę. Ustawa Wilczka. Trochę z pamięci jadę. Tak. Do 31. Od 1 stycznia 89 to jest ten ostatni czas przed finalizowaniem, jakby no przed okrągłym stołem, tak? I jakoś i właśnie do 2000. Tak. No, Tymiński twierdził, że miał tam różne dokumenty, które miały ujawnić prawdę, ale wiem, ale nie powiem, no i tak dalej. Ajola z kolei pisze, przedsiębiorstwa musiały wszystkie zyski odprowadzać do skarbu państwa, na kolejną produkcję musiały zaciągać kredyt. Balcerowicz w ciągu jednej nocy podniósł oprocentowanie kredytów. No tutaj Jola się dobrze zna na tych sprawach. Jolu, jakbyś miała ochotę zadzwonić, to nawet chętnie cię teraz już odbiorę. Obiecuję, że nie będę nic w ogóle poruszał tematu kościoła. No, papieros me uleciał tutaj, sorry. Dobre. Bez filtra. Popularne. Dlatego sprzedawali zadłużone i niby niedochodowe zakłady pracy. O, ja się w ogóle nie zalogowałem na Skype'a, przepraszam bardzo, więc nawet jak ktoś dzwonił, to... Okej, już się loguję. Dobra. No i co? Potem ustawę likwidujemy i zakręcamy kranik, nie? I trzymamy resztę motłochu, nas tutaj, prawda, za pysk, wprowadzając przeróżne koncesje, pozwolenia, opłaty i różne takie wysokie progi wejścia, nie? A dla tych właśnie ludzi z systemu, no to hulaj, dusza, piekła nie ma i rób co chcesz. Więc... Kto miał się dorobić, to się dorobił. Rok 89. Fundusz Obsługi Długu Zagranicznego, szerzej znany jako afera FOZ, mówi się o tym jako o matce wszystkich afer. To jest akcja przeprowadzona właśnie przez wywiad wojskowy, później przez WSI. Kontrolowane to było i tam rzekomo chodziło o skupowanie polskiego długu zagranicznego na rynku wtórnym.
No bo to tak ten dług nie miał dużej, jakby on nie rokował, więc można to było tanio kupować. W praktyce było to grabienie zasobów Polski. Już kiedyś nagrywałem audycję o tym FOS, nie chciałbym się za dużo na ten temat rozwodzić, żeby tu nie zanudzić. Grabienie po prostu majątku na ogromną skalę, wyprowadzanie zasobów finansowych z Polski za granicę, a potem skupywanie ich za bezcen przez podstawione spółki sterowane przez służby. Dodatkowo były tam z tego funduszu później udzielane dziwne jakieś pożyczki bezzwrotne na dużą skalę, oczywiście funkcjonariuszom komunistycznym. Straty Skarbu Państwa, mówi się o około 10 miliardach dolarów, a to był, słuchajcie, czas, że za 600 dolarów można było kupić sobie dobry samochód, a za 20 tysięcy dolarów apartament fajny. Więc pomyślcie, jaką kwotą jest 10 miliardów dolarów. Że 20 tysięcy to jest niezły apartament, nie? To dlatego się mówi, że to jest matka wszystkich afer. Po prostu no, taka była wartość dolara. Pomyślcie, jakie pieniądze to były. I no, niektórzy twierdzą, że to były takie pieniądze, że do dzisiaj to pomaga pewnym ludziom budować swoje struktury władzy. Okej, już tutaj zerkam na Skype'a. Okej, tu zakończona, tu nieodebrana. Ktoś dzwonił, TDZ, ale to nie teraz, to godzina 19. Nie, to nie teraz. Dobra. Tak więc olbrzymie fortuny, przeogromne dla ludzi systemu, to jest właśnie to przygotowywanie też do miękkiego lądowania. Grabienie Skarbu Państwa, wykorzystywanie tych państwowych spółek, traktowanie ich jako dojne krowy, zdobywanie zagranicznej waluty, żeby potem móc sobie zakładać jakieś właśnie kantory. I ustawa Wilczka, która otwarła okno na wielki biznes, na wolność gospodarczą, ale tak na jakiś czas, nie? Żeby sobie zdążyli wszyscy, którzy mają zdążyć, się podorabiać i tak to wygląda. Wracając do Okrągłego Stołu, wszystko wskazuje, że te negocjacje były inspirowane w Moskwie. Czekajcie, bo tutaj staram się też tak kontrolować, zerkam tutaj na czata. Sorry za głupie pytanie. 40 nowelizacji tej ustawy przez 11 lat dodało jej objętości, pisze Lajtowski. Za pierwszej Solidarności mówiło się o przekształceniu przedsiębiorstw w spółdzielnie pracownicze, co nigdy nie nastąpiło, pisze Darko. No i w Moskwie dano w pewnym momencie zielone światło, żeby ludzie, znaczy, żeby odpowiedni ludzie zaczęli tutaj działać. Ludzie ważniejsi niż jakaś tam opozycja, a nawet niż Jaruzelski, no dostali tutaj znak, żeby, że można finalizować, ale rozmowy trwały wcześniej oczywiście. Mówiłem, że pierestrojka to są wcześniejsze lata. No i ustalano strategię Polski. Szykowali sobie po prostu tutaj sytuację już przez wiele, wiele lat i jak zachować przywileje, jak zapewnić sobie bezkarność. Rozmowy okrągłostołowe to trochę taka szopka z jednej strony, a z drugiej taka finalizacja jeszcze wcześniejszych rozmów właśnie w willi Kiszczaka czy w Magdalence i jeszcze 31 sierpnia 88 rok mamy nieoficjalne spotkanie Kiszczaka z Wałęsą w jego willi. No to była taka willa przechodnia jakaś, gdzie tam w ogóle jeszcze ludzie Bieruta tam się zmieniali. No, myślę, że te spotkania były w dużej mierze tajne, ale można się domyślać, że rozmawiano wtedy właśnie z TW Bolkiem, nie? O tym, że ma się stać bohaterem
tłuszczem między innymi o tym, ale miał pozostawać marionetką w rękach dawnej władzy. No, wiadomo, że tym gwarantem komunistów w dużym stopniu był prezydent Jaruzelski, nie? On tam całej kadencji nie przyrządził, bo w 91 były te pierwsze wolne wybory. Ale myślę, że Bolek, że TW Bolek był takim nieoficjalnym zabezpieczeniem. No to był straszny człowiek, to mówiłem już. Wałęsa, w książkach, które są poświęcone Wałęsie, można przeczytać o tym, że rodzina Wałęsów to budziła postrach tam, gdzie on się wychowywał w tej jakiejś wsi, to ludzie się bali tych Wałęsów. Mówi się o kradzieży grobów, o tym, że można było kosę od nich dostać. W stoczni z kolei Wałęsa donosił na potęgę. Mówiłem, że długopis mu się palił po prostu i to był taki kapuś, który naprawdę wielu ludziom zniszczył życie. On się tego wypierał przez wiele lat. Mówił, że to inny jakiś TW Bolek, że co Bieruta, co KGB, aha, my mamy tu swojego Bieruta, KGB Bieruta zresztą. No, liczę, że zadzwonisz dzisiaj. Myślę, że mógłbyś tutaj dużo wnieść ciekawych rzeczy. I TW Bolek to jest właśnie jeden z tych, którzy rozmawiali z komunistami przywódcę, wznosili toasty za komuchów. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Co to w ogóle za negocjacje, gdzie wódka się leje strumieniami. No to po prostu to już samo to mówi samo za siebie. A tymczasem w Polsce mamy sytuację tragiczną właściwie. Bieda, niedobór wszystkiego, kartki. Wiecie, to jest naprawdę straszne żyć w takim świecie, gdzie stoicie pół dnia za papierem toaletowym, nie? Albo za mięsem i na końcu go nie dostajecie jeszcze. Nie ma. A co jest? Ja jestem, nie? Jak w znanym skeczu. I Jaruzelski w ogóle to tak nie za bardzo chciał z opozycją rozmawiać. On miał własny plan na reformowanie kraju. Jak mówiłem przy okazji tego spotkania z Rockefellerem, nie, gdzie się zachwycał Manhattanem i dostatkiem, ale on miał własny plan, on nie chciał z opozycją. To był w ogóle taki człowiek właśnie z planem, on był bardzo poukładany, jak to wojskowy. Przypuszczam, że nie wiem, co jemu chodziło po głowie. Może jakiś model chiński na przykład, nie, coś takiego, or something. Jak to niewiele zależy od historii, nie? Że jak to się dużo mogło zmienić, gdyby kto inny podjął decyzję. Może żylibyśmy na przykład dzisiaj w takich Chinach, trochę, w takie polskie Chiny. A jaki mamy system? Nie wiem, jakiś korpofeudalizm czy coś, nie? No i ta koncesjonowana w gruncie rzeczy zdradziecka opozycja obraduje sobie z tymi władzami PRL-u. Tych spotkań było aż 13 wcześniej. W Magdalence, w willi Kiszczaka i sobie tam alkohol się leje strumieniami. Michnik wznosi toasty. Pije za to taki rząd, gdzie Lech będzie premierem, a generał Kiszczak ministrem spraw wewnętrznych. No, takie toasty wznosił. Tak, Bolek wznosił toast za zdrowie generała. W ogóle powiem wam, że Bolek, jak minęły lata, jak już po nim spłynęły trochę te całe sytuacje z agenturą, kiedy on już podarł akta, wziął sobie, wypożyczył z Instytutu Pamięci Narodowej, tam tu wydarł, tu do pieca. Straszny cham to był. To był zawsze cham. On w ogóle się przez lata to wyrobił trochę, bo na początku to, co on bełkotał, to wołało o pomstę do nieba. Nikt go nie rozumiał w ogóle, tak pierdolił, nie? Bolek. To było proste chamidło po prostu. Większe chamidło niż wielu z tych prostych ludzi, robotników, nie? Bo on był dodatkowo wstrętny, taki zadziorny.
więc to takie chamidło. No i Bolek pił za zdrowie generała, Michnik tutaj za Kiszczaka i sobie taka to opozycja, nie? No, Geremki różne, Mazowieckie i inne, Juski, Oleksy, się chyba nie odmienia. No i to tam właśnie podczas tych dużej części tajnych spotkań, tam się zachowały jakieś strzępy nagrań takie dla gawiedzi, nie? To tam zapadały te ustalenia, że ma być 65% dla obozu władzy, 35% Solidarności, jeśli chodzi o mandaty w Sejmie. To tam ustalano wszystko, a okrągły stół to była taka finalizacja, nie? Więc nie wiem, czy jest sens w ogóle tak dużo mówić o tym okrągłym stole, że to jakieś robienie z tego symbolu wielkiego, nie? W języku polskim istnieje pojęcie wałęsizm, pisze Staszek, tak. No, już wspominałem o tym, że w tygodniku nie była cała taka rubryka pan prezydent powiedział i tam były różne cytaty i to było boki zrywać, nie? Po prostu. No, wspominałem też wcześniej w innej audycji o tym, że Wałęsa wpadł w pewnym... tak się rozpędził z tym donoszeniem na kolegów, że zaczął zmyślać po prostu, bo chciał więcej kasiory mieć i zaczął zmyślać. I to był moment, kiedy służba bezpieczeństwa zerwała z nim współpracę. Ale ja to... A widzisz, panie, ja to właśnie specjalnie zacząłem kłamać, donosić kłamiąc, żeby ze mnie sami zrezygnowali. To był chytry plan. No. Tak by się pewnie tłumaczył Bolek. A co chciałem wcześniej powiedzieć, że on jak się... że Bolek jak się tak już po nim spłynęła cała ta afera, że był TW Bolkiem, że już machnął ręką, to zaczął byłych esbeków różnych zapraszać na urodziny swoje, nie? I to było takie jakby no potwierdzenie tego, że to jest wszystko prawda. Ja znam jednego takiego, co się tak z pozwami rozpędził, że sam siebie pozwał, pisze Zenon. No... Tak, no, w ogóle te... Potem mamy rok 91. I tutaj tracę trochę chronologię, bo na przykład w filmie Nocna Zmiana niby są pokazane te obrady okrągłostołowe, negocjacje, także z tą stroną solidarnościową niezwiązaną z tymi no, sprzedawczykami w sumie, nie? Z których potem Gazeta Wyborcza robiła bohaterów wielkich, nie? Tak, wielcy, wspaniali bohaterowie. Na przykład jak to wyglądało, kiedy Bronisław Geremek objął urząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, nie powinno dziwić, że jako taki właśnie sprzedawczyk wprowadził tam własną politykę kadrową, bardzo skoncentrowaną na zatrudnianiu ludzi będących albo dawnymi dygnitarzami komunistycznymi, albo ich dzieci, ich córki. Pojawiła się tam właśnie cała ekipa Bieruta i familia cała w ogóle Bieruta, to ciekawe. Takie osoby jak Stefan Meller, na pewno kojarzycie takie osoby, nie? Jak Stefan Meller, późniejszy minister spraw zagranicznych. I to jest syn Konrada Mellera, człowieka, który tu przylazł w 1945 z komunistami radzieckimi. I to był też właśnie jego ojciec Stefana Mellera był też członkiem Komunistycznej Partii Polski. I synów takich ludzi zatrudniał właśnie nasz wspaniały Geremek, bohater, nie?
Co ciekawe, kiedy na scenie się pojawia Lech Kaczyński, od którego wielu ludzi oczekiwało, że on zrobi, że porządek zrobi z tą stajnią Augiasza, z tą postkomuną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to co robi Lesio? Ano Lesio awansuje na jeszcze wyższe stanowisko, takie osoby jak Meller. Ale też są inne ciekawe osobistości. Na przykład pani Maja Laverne. Jak sobie poszperałem, to się okazało, że ta pani miała wiele różnych nazwisk. Jakiś Filchut, Medres. I to kieruje nas do ojca pani Mai, Izaka Medresa, który sobie później zmienił imię na Wiktor Grosz. Człowiek tępiący akowców i polakożerca wielki. Zajmował się cenzurą też. Oczywiście członek Komunistycznej Partii Polski. Funkcjonariusz informacji wojskowej i później dzięki Geremkowi dyrektor departamentu w MSZ. No więc mam nadzieję, że staje się jasne, jak działali ci ludzie, którzy się z rzekomej opozycji, którzy się dogadywali z władzą i tak wychwalani później przez Michnikowszczyznę. Radosław Sikorski, to się znakomicie czuł w takim towarzystwie zawsze i też wiadomo, że pojawia się na Bilderbergach, ale no, zawsze w towarzystwie czerwonych dynastii się świetnie czuł i no i tacy ludzie, Radek Zdradek, jak to mawia Klot, ambasador Polski Ryszard Schnepf, przyjaciel Radka Zdradka, żydowski dyplomata, współzałożyciel żydowskiej loży Binaj Berit w Polsce. No, ja już tutaj właśnie nie chcę o tych Żydach mówić, bo może być Błażejowi przykro, ostatnio go nawet przeprosiłem, że tak tutaj gadałem o tych Żydach, ale mówi się przecież o Żydokomunie i to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby o tym nie mówić, żeby jakoś się cenzurować. Chociaż jak też trochę się boję w sumie, bo no Błażej, no wiesz, spoko, że tacy koledzy tam i w ogóle, no i nie narzekał na syna. No tak. No. Wiesz, Błażej, no to, że tutaj cię lubię, to nie znaczy, że zamknę ryja na pewne tematy, nie? Syn Krawca, słaba czortu, na pochybel czarnym i czerwonym. O, to chyba Franz Maurer sam. Na pochybel czarnym i czerwonym. No i widzicie, no, zarówno Mazowiecki, Geremek, Michnik, no to są ludzie pewnej prowiniencji, nie? To oni klaskali i cieszyli się, kiedy odwoływano rząd Olszewskiego, kiedy padł pomysł, aby ujawnić całą listę tajnych współpracowników, tak? Na której w pewnym momencie pojawiła się druga lista, na której znalazł się pan prezydent jako TW Bolek. Rozległ się wtedy śmiech na sali. Wałęsa gdzieś tam wysoko rechotał sobie, że to takie głupie. A klękałeś przy tych przeprosinach? Nie, no, ale też nie chciałbym Błażeja tam obrażać, nie? Aha, Błażej tu prostuje, że narzekał na syna. Aha, że narzekał, przepraszam, źle przeczytałem. Zresztą tam nieważne, wiecie, no, jakie tam są koneksje, gdzie, nie wiem. Co tu jeszcze pisze ta? Macierewicz miał teczki w ręku i gdyby wtedy nie zmienił na rząd Pawlaka, to wiedzielibyśmy, kto współpracował. Tak, tak. No ale to po prostu to była ta grupa solidarnościowa, która chciała wbrew tym wszystkim ustaleniom, wbrew wieloletnim dogadywaniom, wbrew planowi całemu. No taka grupa idealistów, nie, którzy chcieli tutaj wszystko grubą kreską Mazowieckiego też. No, znaczy nie, to właśnie nie, no, gruba kreska
Mazowieckiego to też inny temat zupełnie. No ale właśnie ci, o których mówię, chcieli rozliczać komunę, chcieli, mielibyśmy wolne sądy, mielibyśmy większą wolność dla przedsiębiorców, nie mielibyśmy służb wszędzie powtykanych we wszystkie duże spółki Skarbu Państwa. Nie mielibyśmy wielu chujowych rzeczy, gdyby się plan udał, ale szybko podjęto kroki, aby odwołać rząd Olszewskiego. On zresztą sam się podał do dymisji w pewnym momencie, był zmęczony, po prostu chyba nie widział szans, żeby coś tam naprawić. Błażej pisze, że idealista to był Kuroń. Tak, znaczy ja do końca nie wiem, jak Kuronia oceniać, bo Kuroń był chyba trochę tak jedną nogą z tym i drugą z tamtymi, tak, ale nie wiem do końca, nie? Jak to z tym Kuroniem było. Tak, gwiazda. Myślę, że też warto spojrzeć trochę od innej strony. Ludzie pokroju właśnie Andrzeja Gwiazdy, no małżeństwa Gwiazdów, to byli ci, którzy jakby przeżyli szok, kiedy bohaterem tłumu, kiedy zaczął być niesiony na rękach taki Bolek, donosiciel, o którym wiedzieli, co on ma za uszami. I oni byli wykształconymi, dobrymi, fajnymi ludźmi. Cholera wie, jakby wyglądał kraj organizowany przez tych dobrych, bo wiecie, dobre chęci to nie zawsze wystarczą, żeby coś zrobić, nie? Dobrymi chęciami to mówi się, że jest piekło wybrukowane, więc niekoniecznie to mogłoby jakoś zatrybić, no ale złożyło się inaczej, no. Jaruzelski został prezydentem, potem w już demokratycznych wyborach ludzie sami wybrali tego Bolka. Nie przeszkadzało Polakom, Polacy są sami sobie w dużej mierze winni, że dali, przecież w demokratycznych wyborach wybrali potem Kwaśniewskiego. Polacy myślą strasznie często krótkowzrocznie, są troszkę takimi jakby analfabetami politycznymi. Przecież Kwaśniewski wszystkich zjednał tym, że jako pierwszy wystąpił przy teledysku Disco Polo, tak? I ludziom się od razu skojarzyło, że... Tak, Błażeju, mówiłem już o ustawie Wilczka, że to było po to, żeby sobie ludzie z dawnej nomenklatury mogli sobie się dorobić i pozakładać sobie banki, kantory i włożyć gdzieś te wszystkie pieniądze, które nakradli. To po to była ustawa Wilczka. No, ale mówię, że ludzie sami wybrali w demokratycznych wyborach Wałęsę, Kwaśniewskiego, byłego komucha. Kwaśniewski też bardzo oponował, kiedy chciano ujawniać, kiedy tą listę TV i dekomunizować, żeby nie było, żeby nie sądzili nas ci, którzy sądzili dawnych opozycjonistów, wskazywali na śmierć na przykład, nie? Jakieś komunistyczne gnidy. No, ale wystarczyło, że Olek, dawny komuch, wyskoczył, zaczął pląsać i ole, Olek, wygraj, ole, Olek, wybierzmy przyszłość oraz styl. No, i Polacy oszaleli po prostu, oszaleli i zaczęli uwielbiać Olka, Bolek, Olek i Lolek, no. Jaką rolę mógł mieć Jan Paweł II? No, Jan Paweł II oprócz tego słynnego niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, to jeszcze tam różne inne rzeczy były, żeby na przykład zaufać tej solidarności przez duże S, a nie tej przez małe S. Takie rzeczy różne były, nie? Nie wiem dokładnie, czym mogła być ta solidarność przez małe S. Może właśnie ta taka mała, ta taka, co się nie dogadywała, czy coś, nie? Ale tu nie wiem, tu już jakiś specjalista od Jana Pawła może się więcej wypowiedzieć. Okej, okay. I tak to w skrócie wygląda. Kogo my tu jeszcze mamy? Sznep. No właśnie, wychowanek Geremka też przez długi czas doradca w kwestii polityki zagranicznej premiera Macierewicza.
dużo tych charakterystycznych nazwisk się pojawia w tych ekipach. No, nie wiem, tutaj pewności nie mam, ale myślę, że wielu tych, których moglibyśmy nazwać Żydami, chociaż tu nie wiem, może faktycznie coś z tymi Hazarami jest bardziej, to są albo potomkowie, no, jakaś grupa związana z tym, z tą Żydokomuną słynną, która tworzyła tutaj bezpiekę dawniej, na początku, nie, którzy Polaków dręczyli i jakoś się to rozlazło, rozpleniło i potem sięgnęło po swoje. No i tak to trochę wygląda. No i tak sobie warto też popatrzeć na to, jak to wszystko w rodzinie musi tu zostawać. Mamy na przykład żonę tego Ryszarda Schnepfa, Dorota, dziennikarka w TVP oczywiście, która prowadzi ważne programy publicystyczne, takie, no, które wszyscy potem oglądają i dowiadują się z nich, jak wygląda sytuacja polityczna. W ogóle, jak była ta afera właśnie z odwołaniem rządu Olszewskiego, jak zaczęto się bać, że zostanie ujawniona lista tajnych współpracowników, to tacy dziennikarze jak Monika Olejnik, Lis, po prostu trzęśli się, żeby tylko tej władzy się przypodobać. To są dawni aparatczycy. Nie wiem, czy zasługują na szacunek jakiś szczególny tacy dziennikarze. Dziennikarz powinien służyć raczej dobrej sprawie, a dziennikarz aparatczyk to raczej słabo to wygląda, nie? I córka Schnepfa, też prezeska w jakiejś żydowskiej fundacji, tu Shalom, Fundacja Shalom. No widzicie, jak wyglądają te koneksje, nie? A jak się cofniemy do ojca tego Schnepfa z ekipy Geremka, no to pan Maksymilian, jak się pewnie niektórzy już domyślają, oficer stalinowskiej informacji wojskowej i brał udział w ludobójstwach, aktywny działacz Towarzystwa Społecznego Kulturalnego Żydów. Więc dlaczego o tym mówię? Znowu, narażając się tutaj na gniew Błażeja, gniew YouTube'a, bo YouTube takie rzeczy kasuje bardzo, bardzo chętnie. Media narodowe, które mówią o takich rzeczach, o których ja teraz wspominam, mają zaraz cofniętą monetaryzację, nic nie zarabiają, a często i kanały znikają. No niestety, tak to jest. Wiecie co, jak są takie drażliwe jakieś tematy, to bym proponował tak nie moderować, nie kasować tutaj, nie ukrywać, ludzie, no nie wiem, zmęczony tym jestem i powoli mnie łapie w kurw, że nie, dobra, będę to na priwa załatwiał. Okej, macie ochotę, dzwońcie śmiało. Z grubsza powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, teraz możemy sobie ewentualnie podyskutować, jak macie coś do powiedzenia. Może zaproś Rolę albo Brauna. W sumie czemu nie? Sobie cenię dosyć chyba jednego i drugiego. I Michalkiewicza. Czasem lubię sobie posłuchać mediów narodowych. A co mam, nie wiem, jakiejś lewicy słuchać? Czy lewica ma coś ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o naszą historię? Oto, oprócz tego, że fajnie, jak jest kolorowo i tęczowo i osoby transseksualne powinny być cenione i hołubione, to tak to wolę sobie już chyba posłuchać jakichś takich narodowych bardziej kanałów. Jak nie będzie telefonów, to zamknę audycję i zrobię luźne gadki jakieś.

0: I na antenie pojawia się Lajtowski. Witam.
1: Cześć Krawiec, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich na czacie.
0: Cześć, witamy.
1: Wiesz co, chciałbym wtrącić parę groszy a propos uwłaszczenia tych spółek, tych firm, tych kubucy, kibucy, czy jak to nie nazwać, które działały w czasie PRL-u. Może i działały na pół gwizdka, może słabo, a może właśnie całkiem sobie fajnie radziły. Niektóre przynajmniej te, nazwijmy to, firmy, tak? Z perspektywy takiego robola, wiesz, człowieka, który pracował na przykład przy produkcji nawozów sztucznych w Tarnowie, w takiej firmie, która teraz nazywa się Azoty, Grupa Azoty. Nie wiem, czy kogoś to w ogóle interesuje, jak myślisz?
0: Myślę, że wszystko, co tu w temacie dorzucisz, to będzie wartościowe, bo wiesz, no póki są chętni, to fajnie, jak się pojawią jeszcze jakieś wasze głosy, oczywiście związane z tematem audycji, więc wal śmiało.
1: Wiesz, ludzie byli w latach 80., 70. bardzo motywowani do pracy tym, że robimy coś razem, tak? Że ta firma, że ci ludzie są tą firmą, tak? Robimy potrzebne produkty na rynek. Jest super, tak? Jesteśmy potrzebni, realizujemy się, mamy pracę. Wiesz, pracujemy ciężko po to, żeby każdemu było lepiej. I w momencie, wiesz, w momencie okrągłego stołu ludzie dostali szoku, tak? Normalni robole gdzieś tam na samym dole, tak? Ci pionki na szachownicy, że wiesz, co jest, tak? Co z nami, co z ludźmi, co z tymi setkami, tysiącami ludzi, którzy tworzyli tą firmę. Wiesz, kierownicy opuszczali ręce, nikt nie wiedział, co będzie dalej i okazuje się, że jest dzika prywatyzacja. Czyli kto da więcej, kto ma dostęp do kapitału, a wtedy nieliczni mieli dostęp do kredytu, zresztą z nielicznych banków wtedy. A jeszcze wcześniej, chwilkę wcześniej, to co padło na antenie, miały powstać spółdzielnie. Rozwiązanie, które zostało zaimplementowane na przykład w obecnej Rosji, gdzie pracownicy dostali udziały, co prawda nie wiedzieli, co z nimi zrobić, sprzedawali je za jakieś grosze marne albo w ogóle oddawali za flaszkę wódki. Wiesz, mieli szansę skorzystania, tak, na tej prywatyzacji. W Polsce pracownicy państwowych firm w latach 89-90 nie mieli tej szansy i często restrukturyzacje tych przedsiębiorstw skończyły się zwolnieniami masowymi.
0: Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz. Sobie przypomniałem, jak o Związku Radzieckim właśnie sobie słuchałem, że no tak było, że ludzie dostali jakby szansę tego, żeby dostawali te akcje, nie? I sprzedawali je tam za flaszkę. Tak nie rozumieli. Ten człowiek radziecki, dla niego to była abstrakcja jakaś, nie? Że jakieś akcje, to ja sprzedam, flacha to coś konkretnego, nie? No a w Polsce mówisz, że ludzie w ogóle nie dostali szansy, żeby jakby mieć coś z tego, co budowali. Często w wielkim trudzie, bo za PRL-u to była ciężka praca. Tam nie było za bardzo miejsca na opierdalanie się chyba, nie?
1: Jeszcze jak. Pewnie zależy od, wiesz, od przedsiębiorstwa. Niebagatelne są powiedzenia typu czy się stoi, czy się leży, coś tam się należy. No to powiedzenia powstały z tego, co wiem, za czasów PRL-u. Mogę się mylić, bo nie jestem alfą i omegą w tym temacie akurat. Tak samo jak nie byłem alfą i omegą, jeśli chodzi o uwagę ustawy Wilczka. Fajnie, że o niej powiedziałeś. Kupa konkretów w ogóle dzisiaj. To tyle chciałem powiedzieć o tych przedsiębiorstwach, uwłaszczeniach i o tym, że ludzie w 90. latach na początku, tacy szarzy ludzie, zwykli robole, no, obudzili się często z ręką w nocniku, że tak użyję takiego słowa, i z brakiem nadziei na przyszłość. Z paroma złotymi, wiesz, zasiłku dla bezrobotnych i co dalej? Zamkniętymi granicami dalej? No to wiesz, wielu wybrało emigrację, jeśli mogli. Wielu wybrało właśnie tą flaszkę, o której mówiłeś, i to jeszcze jak. Zresztą do dzisiaj są takie miejscowości, w których ta flaszka amareny króluje na stołach.
0: W ogóle takie strasznie przykre to życie właśnie takiego robotnika. Robole na samym dole, jak to zrymowałeś, może jakiś rap. Robole na samym dole. Ale to strasznie przykre, no bo tak, pierw dostaje w dupę, jak tam jakąś solidarność chce robić, to go gdzieś wywożą do wiesz, i traci pracę, albo jest dręczony, w sklepach nic nie ma, wiesz, no to jest odpowiedzialność na mężczyźnie, żeby zapewnić byt rodzinie, rodzi ci się dziecko, idziesz gdzieś tam do sąsiada wypożyczyć pralkę i takie, wiesz, takie, taki sponiewierany cały czas, gdzieś tam ten czarny czwartek, gdzie tam były, wiesz, bitwy po prostu tych strajkujących stoczniowców, górników, przepraszam, z ZOMO, nie? I nie pierdolili się wtedy, ty dostawałeś, wiesz, po prostu jakąś tam spały w twarz, w łeb, krew sika, jeszcze potem cię za nogę gdzieś ciągną i torturują. Mszczą się na tobie, a potem jeszcze są, nadchodzą zmiany, które mają coś, ma się zmienić w końcu na lepsze i znowu zostajesz z niczym, nie? Straszne życie mieli ludzie kiedyś.
1: Dokładnie. I wyobraź sobie, że wiesz, czujesz pod skórą, że zostajesz zrobiony w trąbę, patrzysz na Wałęsę, a Wałęsa się tam Wałęsa...
0: Panie kurwa, co jak? Nie wiem, kurwa, ja się śmieje, nie? I rechocze ten wstrętny ryj, taki wiesz, i patrzy się i rechocze z ciebie, nie? Donosiciel.
1: Wspomina, wiesz, przemówienie. We, the people, my naród. Co zaplugawa. Dobra, może nie skończę.
0: Wiesz, to w ogóle też było tak, że tłumacz Wałęsy to powinien zostać takim prawdziwym herosem i powinno mu się jakieś pomniki stawiać, bo Wałęsa jeździł za granicę i wiesz, i wałęsizmy swoje tam. Panie, ja tam, ja wejszłem, ja przeskoczyłem, kurde, panie, co ja nie... A tłumacz tak, wiesz... myśli, jak tu coś powiedzieć i witam szanownych państwa, zebraliśmy się tu, aby poruszyć ważne tematy, a Wałęsa tam po polsku, nie? No i kurde, ja tu, że no ja obaliłem, ja Jelcynowi mówiłem, że ja z tobą flaszkę obalę, no a tłumacz tam i dlatego właśnie względy gospodarcze, no to był heros po prostu ten, wiesz, ten tłumacz Wałęsy.
1: Trzeba przyznać, no tak, dokładnie, heros, niż aż chyba wyszuram, kto to, że tak powiem.
0: No to naprawdę jest wielka postać.
1: To jest człowiek, wiesz.
0: To powinien dostać Nobla.
1: Z marmuru, pomniki stawiać. A tak a propos już, wiesz, na samo zakończenie, wiesz, trzy nazwiska. Wałęsa, Chopin, Lewandowski. Taka spuścizna na świecie, wiesz. W sensie, nie wiem, czy byłeś za granicą. Akurat jedyne państwo, w którym byłem w swoim życiu, to były Włochy. No i słuchaj, Włosi, nie Karol Wojtyła, tylko usłyszałem właśnie Wałęsa, Chopin i Lewandowski. Tak? Także szok.
0: Dobra, dzięki Lajtowski za,
1: jasne,
0: za fajny telefonik.
1: Jasne, fajnie było pogadać, fajny temat, trzymaj się krawiec,
0: no,
1: ten, też. Serduszka ściskam,
0: no,
1: słuchaczom,
0: hej. Trzymaj się, pa, pa, pa. Okej, okay, mam tu na

0: go chętnego. Tak więc, Błażeju, czekamy na twój ewentualnie telefonik. Bo Błażej pisał, że chyba zadzwoni. A jednak nie chyba, tylko na pewno i jest właśnie Błażej na antenie. Cześć, Błażej. Strasznie coś cicho, ledwo cię słychać. Halo, halo?
1: Czekaj, jest lepiej?
0: No troszkę lepiej, troszkę lepiej.
1: Nie, bo przyszedłem z powrotem.
0: No i znowu zanikasz. Czemu tak jest? Przecież ostatnio było cię dobrze słychać. Masz jakiś inny sprzęt, inny mikrofon?
1: Tak, znowu odpaliłem Lenovo, bo formatuję sobie.
0: Jezu. To może z telefonu zadzwoń albo coś, bo się tak nie dogadamy, bo co słychać i nagle cię w ogóle nie słychać i zanikasz, a potem cię znowu słychać, a potem cię znowu nie słychać i coś tam w tle brzęczy. No to tak to wiesz, to słabo. No, ten Lenovo to do dupy jednak, no.
1: Uno sekundo, zmieni mikrofon.
0: Dobra. To czekamy w takim razie, aż Błażej sobie zmieni mikrofonik.
1: Wypinam.
0: Spokojnie, spokojna twoja rozczochrana.
2: Dobra, jest lepiej?
0: No, zobaczymy. Ewentualnie możesz się trochę podgłośnić jeszcze.
2: Dobra, jest. Dobra, teraz wypiłem. Wypiłem słuchawki, wypiłem i może jest lepiej na nowym mikrofonie.
0: Wypiłem, tak? Wypiłem.
2: Wypiłem, dobra.
0: Wypiłem. To jest nasze hasło nocnego radia. Wypiłem. Darek tutaj też się łączy, ale Darku, poczekaj chwilę, na razie tu z
2: nie, no może więcej podłączyć, czemu nie? Ale jest lepiej, już słychać mnie lepiej?
0: No teraz lepiej. Myślę, że się dogadamy. No
2: to jednak ten mikrofon taki był beznadziejny. No bo się przełączyłem na tego Lenovo, bo sobie taką kartę formatuję. Jak ktoś by mi pomógł w kamerce zmienić firmware, to bym bardzo szczęśliwy, bo siedzę drugą godzinę i zepsułem dwie karty.
0: Zostawmy może kwestie techniczne, kwestie sterowników, kamerek, to zostawmy zupełnie. Nie chciałbym, wiesz, tu audycji zapaskudzać, no bo ciekawy temat jest inny.
2: Bo ty tak bardzo ten... tak zauważyłem, że lecisz bardzo sobie porozumieniem centrum.
0: Tak. A co to znaczy w praktyce?
2: Te rejony tam, że to był okrągły stół i myślę, ale wiesz co, ja tak podejrzewam, że ci to właśnie tak narzekają na ten okrągły stół, bo ja też mam swoje do tego oczywiście, jakieś tam negatywne, ale akurat ci z tej strony pisowo porozumienie o centrowym i tak dalej, to nie dlatego narzekają na ten okrągły stół, że coś tam źle Polsce się działo robotnikom, czy w ogóle, i tam się dogadali, i Polek, jak ty to mówisz, że do komuna. Nie, oni się tego chyba denerwują z tego powodu, że za mało skorzystali. I im się to nie podoba.
0: Myślę, że to jest dodatkowy czynnik. Jesteśmy tylko ludźmi,
3: mediów,
0: wiesz.
3: Słuchajcie, przepraszam bardzo, bo do tego, co mamy w tej chwili
0: tylko
3: na świecie, a będzie jeszcze
0: gorzej. Przeczytam od Maharadży na mikrofon dla Błażeja oraz na zwiększenie limitu danych z internetu sąsiada Błażeja. A jak coś zostanie, to na jedzenie dla nocno-radiowej Polonii Amerykańskiej. Dzięki, Maharadża z brzegu za 3 złote. Kontynuuj, Błażeju, ale słuchaj, ale to może ja się wtrącę, bo myślę, że tak trochę tutaj upraszczasz to wszystko, no bo tak jakieś konkrety może poproszę, że to było dobre, to wszystko, co opisywałem dzisiaj, wiesz, też te układy podstołowe, bo to bardziej taki nie okrągły stół, tylko pod stołem, nie? To niemyślenie tak naprawdę, wiesz, o ludziach, o faktycznych zmianach, tylko zapewnianie ludziom dawnego systemu, żeby zdobyli bajońskie jakieś majątki, kwoty sobie uzbierali na zakładanie banków, kantorków.
2: To jest wielowymiarowe, no bo tak, z jednej strony jak sobie, trochę literaturę poczytałem, ale niekoniecznie tej krajowej, bo to wiesz, jak się czyta krajową, to ona zawsze gdzieś tam, wiesz, jest ten pryzmat nasz krajowy, to lepiej spojrzeć troszeczkę z oddali. Nie wiem, no najlepsza historia Polski, jaką czytałem, to taki bardzo polonofil, nie z mojej bajki, ale Normana Davisa kojarzysz, on napisał Boże Igrzysko, bardzo fajna historia Polski właśnie z niepolskiego punktu widzenia. Jest inaczej się to czyta. No i tak dalej, jak chcesz.

0: zresztą historię transformacji bardzo ładnie to opisała Naomi Klein w swojej książce Doktryna Szoku. Nie wiem, czy czytałeś. Takie spojrzenie zupełnie z daleka.
1: Wiesz, jak pytasz się mnie, może czytałeś Krawiec, to zawsze to będzie na moją niekorzyść, bo ja ogólnie to mało czytam raczej. Więcej
0: wiesz,
1: słucham,
0: mało czasu,
1: więcej słucham, czytam więcej może w internecie jakichś artykułów, opracowań historycznych, ale książek to tak dużo nie czytam, więc zawsze mnie tutaj zagniesz. No, ale spoko.
0: No, ale to po pierwsze, plan Balcerowicza to nie był plan Balcerowicza, tylko był plan Saksa, który go przyniósł i po prostu pan Balcerowicz, zresztą członek PZPR, podpisał ten plan. I nic więcej, on tam nic za bardzo nie kombinował przy tym, co zostało przyniesione. Po drugie, Solidarność jako ruch i no bo tam na przykład moja mama tam była w jakichś tam strukturach Solidarności, to całkiem nie tak do końca na samym dnie, ale nie na tych górnych strukturach, no to oni wcale nie walczyli o kapitalizm, nie? O zmianę systemu. Wcale nie. Oni walczyli właśnie, żeby był prawdziwy socjalizm, a nie to, co było. No dobra, jakby podwyżki cen i tak dalej. Wtedy wychodzili na ulicę, nie? Ale to nie było o to, że wolność gospodarcza, tworzenie firm i tak dalej. Tego nie ma w żadnych postulatach. No i z drugiej strony była ta cała wierchuszka, tam pan Wałęsa i tak dalej, którzy, no, ale to w archiwach, ujawnionych archiwach, to CIA chyba się tym zajmowało, są kwoty, które po prostu otrzymywali ze Stanów Zjednoczonych, a oni chcieli po prostu
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Socjalistycznego. I no to już tam ich nie za bardzo obchodziło, kim jest Bolek i tak dalej. Po prostu chcieli go zdestabilizować, ten blok, nie? I te pieniądze płynęły.
1: Tak, a Wałęsa się wydawał takim najpewniejszym, no też z różnych względów, najpewniejszym, bo kontrolowanym przez system, kandydatem tutaj do jakiś, znaczy kandydatem na bohatera zmian, nie? No więc...
0: No i jak jeszcze ci podoba, że siedzą sędziowie i tak dalej z dawnego systemu, to chciałem przypomnieć, że w 1945 roku, jak III Rzesza przestała istnieć i o ile we wschodniej strefie, czyli tam, gdzie powstał DDR, w rosyjskiej strefie okupacyjnej ZSSR, no to tam została ta nazyfikacja dosyć ostro przeprowadzona i ci ludzie gdzieś tam poszli, przyszli rosyjscy oficerowie i tak dalej, członkowie tam partii, ale Amerykanie na swoim terenie no, nie mieli tych kadr, jak mieli Rosjanie z tej komunistycznej partii Niemiec. No i po prostu, żeby ten kraj jakoś funkcjonował, no to policjanci, urzędnicy, sędziowie i tak dalej, no to musieli być ludzie, którzy już mają jakieś rozeznanie, coś robili i tak dalej. No i kogo brali? No, brali dawnych nazistów, tych samych, którzy pełnili te same funkcje w nazistowskich Niemczech. I jak sobie popatrzysz, no to właściwie kto miał na początku tej trzeciej RP pełnić te wszystkie funkcje administracyjne? No nie było innych ludzi.
1: No ja rozumiem trochę twój punkt widzenia. Taki wiesz, ty patrzysz praktycznie po prostu na niektóre sprawy, mniej tak marzycielsko, ideologicznie. Ja to rozumiem i powiem ci, że taki punkt widzenia, jak ty przedstawiasz, często się pojawia u pewnych no, profesorów, którzy robią wykłady na stronach, na profilach YouTube'owych IPN Kraków. Słuchałem dzisiaj sobie jakiegoś profesora, który wiele książek mądrych napisał i jest dosyć ceniony. I on też podchodzi do tego trochę w taki sposób, wiesz, pragmatyczny. Ja to rozumiem.
0: To nie jest pragmatyczne, to państwo musiało mieć ciągłość, nie? To nie było jakieś, wiesz, takie jak, nie wiem, trzecia Rzesza właśnie, czy nie wiem, jak Niemcy nas napadli w 1939, rozpierdolili kraj i obsadzili wszystko swoim, no bo ten kraj nie miał już kontynuacji, ale no w 1989 transformacja to cały czas była Polska, nie? I no ten kraj jakoś no, musiała istnieć. Policja, sądy, wojsko, nie wiem, sklepy i tak dalej, i tak dalej. No i skąd wiesz tych ludzi do obsługi tego wszystkiego? Skąd?
1: No tym jest pragmatyzm właśnie, takim realistycznym bardziej spojrzeniem na rzeczywistość, a mniej idealistycznym. Tymczasem E. Marcins wpłacił 3 zł na radzieckiego laryngologa dla Błażeja. A jak coś zostanie, to na gaz do Tesli to misia.
0: No właśnie, już nie ma podobnego głosu z Zenonem, nie? No tak. Ale to może i lepiej, no. No, ale widzisz, no to nie możesz, a jeszcze mówisz, że do komunie, nie? I 45, ale na tę prezentację Żydów w partii, no to jest coś tak, jak było, właśnie mówiłem, w DDR-ach, nie? No przyszły te kadry do Polski, no ale kto tam w Związku Radzieckim głównie był w tych kadrach? No zobacz, jak były sobie kresy, był ten zachód polski, zachód został zajęty przez III Rzeszę, wschód przez Związek Radziecki. No i tak, na tych terenach zajętych przez Związek Radziecki, no nie za bardzo się cieszyli poważaniem dawniejsze elity, czyli tam elity sanacyjne, jakieś tam oficerowie, sędziowie i tak dalej, oni tam gdzieś skończyli, albo na Syberii, albo nie wiadomo gdzie. No, a z drugiej strony jeszcze byli chłopi, wszyscy jakoś tam przetrwali, robotnicy. No i jeszcze byli ci Żydzi, którzy zazwyczaj jakieś tam mieli wolne zawody. Dużo z nich należało do bundu, do socjalistycznych i tak dalej. No i właściwie dla tych Żydów to kwestią przetrwania było to, żeby jakoś się tam ustawić już przy tej władzy radzieckiej, ale też dużo było takich ideowych socjalistów, którym bardziej po drodze było z tym, co działo się w Związku Radzieckim. No i oni po prostu kwestią instynktu samozachowawczego jakoś tam, wiesz, poszli do tej partii, przetrwali na tych kresach, no a na zachód od Wisły, no tam ci wszyscy Żydzi, którzy coś znaczyli, byli w tej klasie inteligencji, no oni poszli sobie z dymem krematoryjnych pieców gdzieś tam w Auschwitz i tak dalej. No i jak powstała z powrotem Polska na naszych terenach, no to kto miał zarządzać? No przyszli ci Polacy ze wschodu, ale większość to tych Polaków, którzy potrafili czytać, pisać, byli wykształconymi adwokatami, prawnikami i tak dalej. No to kto mógł być? No to nie była ani nie byli to ci prokuratorzy, sędziowie i tak dalej, prawnicy z III RP, Polacy, którzy gdzieś tam skończyli swój żywot, no to wiesz, no związani byli z sanacją.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Też byli w jakiejś części chłopi i robotnicy, ale no Stalin też sobie... Stalin to nie był głupi człowiek i on wiedział, że no oni nie będą w stanie zarządzać do końca tym krajem, bo nie mają wykształcenia, a niewielu z nich nawet umiało czytać czy pisać. No to po kogo mógł sięgnąć? No, zostali Żydzi, którzy ani nie byli związani z sanacją, która do końca nie była przychylna Żydom i tam cała NDC ich tępiła i tak dalej. No a z drugiej strony to byli też socjaliści, którzy zapisywali się tam do partii. No także to był taki jakby rezerwuar jedyny, który można było ściągnąć, żeby zarządzać tym krajem i stąd się wzięła ta reprezentacja. No,
1: no to jest takie troszkę, wiesz, uproszczenie tego wszystkiego. Na przykład Zenon tutaj pisze, no nie było inteligencji. Fakt, śląską inteligencję komuniści wymordowali w obozach koncentracyjnych. Między innymi robił to pan Morel. Więc trzeba też spojrzeć na to od tej strony, dlaczego na przykład nie ma inteligencji, dlaczego brakuje i pozostają nam tylko ci inteligentni, wykształceni Żydzi na przykład.
0: Nie, ale na przykład marszałek Polski ostatni, jaki był, niejaki Marian Spychalski, on ani nie był Żydem, ani, on był socjalistą polskim, który był gnębiony tam za czasów sanacji. On był architektem wykształconym za czasów... Właśnie to jest taka dziwna postać, która... On za czasów III RP był bardzo, bardzo dobrze ustawionym człowiekiem. On był architektem, który wygrywał dużo konkursów, jeździł po świecie i tak dalej. Miał kupę pieniędzy, ale był socjalistą. No i on gdzieś tam się skumał właśnie z tą partią i no i w czasach PRL-u został marszałkiem Polski, chociaż on nigdy do końca nie chciał być żołnierzem i były takie relacje, jak Spychalski przyjeżdżał gdzieś na inspekcję do Szczecina i tak dalej, no to tam się przeszedł przed szwadronem tych żołnierzy, powiedział, no okej, fajnie wyglądacie, a teraz dajcie mi szkicownik i ja tam sobie idę poszkicować budynki. No toż tacy ludzie byli, nie?
1: Okej, donajcik Tomu i Gosia dla Maharadży z brzegu na abonament do Amazona, żeby jego produkty podbiły zagraniczne rynki, a jak coś zostanie, to na kupon totolotka dla TW Bolka. Tomu i Gosia. Ach, kurczę, takie się memiczne stało to, a jak coś zostanie. Nic nie zostanie, wszystko TW Krawiec, radiowy Bolek wasz zawłaszczy sobie i będzie rechotał. Błażeju, co ty na to, gdyby dołączyć Darka, który tutaj...
0: Dołączaj.
1: To dołączamy Darka.
0: W ogóle miałeś kogoś w rodzinie z partii?
1: Nie miałem. Tata prywaciarz, mama nauczycielka zupełnie niezwiązana z żadną tam, z żadnym PZPR-em, nic, ale z dziadkiem jest dziwna sytuacja, bo dziadek od strony mamy jakby był AK-owcem, był w obozach tam i u Ruska, i u Niemca, dostał po dupie i w pewnym momencie są takie przypuszczenia nasze, nie wiemy tego na pewno, czy nie dał się złamać po prostu w pewnym momencie, kiedy mu tam najechali na rodzinę komuniści, czy coś w tym stylu, ale nawet jeśli, no to on całe życie walczył z tą komuną, wcześniej z Niemcami, więc, ale komuniści mieli swoje sposoby, wiesz, tak naprawdę mało kto jest w stanie wytrzymać tortury i się nie złamać. Myślę, że to są wielkie tragedie i czasami oceniamy, że o, tu zdrajca, coś, ale wyobraźcie sobie, że wam wbijają igły pod paznokcie, że grożą, że wam, nie wiem, zajebią córkę, synka, żonę. To są naprawdę skomplikowane czasami sprawy. Nie wszystkich pewnie powinniśmy tą samą miarą oceniać, a są i tacy, którzy z własnej woli chętnie współpracują i wystarczy im pogrozić pałką i dać parę groszy i już chętnie się biorą do współpracy i potem jeszcze
0: ale w ogóle
1: awansują.
0: Mamy coś bardzo wspólnego, Krawiec.
1: Tak?
0: Bo właśnie powiedziałeś, że twój ojciec prywaciarz, mama nauczycielka. No to moja mama była nauczycielką, a mój tata był prywaciarzem całe życie.
1: No toś mi brat, widzisz, jak żeśmy się tutaj zebrali. Ale dołączył do nas Darek. Witamy.
3: No cześć. To znaczy... Nie jestem trochę w temacie, bo wy teraz mówicie o tutaj wbijaniu igieł pod paznokcie, ale czy możliwe, żebyśmy wrócili do poprzedniego tematu, o którym mówiłeś z przemianami ustrojowymi?
1: No tak, tak, to taki jest dzisiaj temat właśnie audycji, a tematy poboczne, no to wiesz, już tak z brakulaku troszeczkę, już taka pora, że przechodzimy powolutku na luźno-gadkowy profil, ale jeśli ty chcesz nawiązać do tego, co było wcześniej, to ja się bardzo cieszę i śmiało.
3: No ja chciałbym ogólnie poruszyć taki temat, jak to zależy punkt widzenia od punktu siedzenia. Otóż ja pochodzę z takiej małej miejscowości, gdzie no tam za czasów komunizmu i dalej tam w latach 90. No powiedzmy, że nawet dobrze funkcjonowała pewna cegielnia. No i tam było tak, że wiesz, w latach 90. ludzie nie było tyle pieniędzy i tak dalej. No i zarząd tej spółki stwierdził, wiesz co, tu Mietek, nie mamy tutaj pieniędzy tobie na wypłatę, damy ci tutaj akcję. No to masz tutaj taki papier. Oczywiście Mietek był mega wkurzony, no bo dostał jakiś papier, a on pieniędzy, tak? No. I dostawał jakiś papier, no to było identycznie tak samo jak w tej Rosji, jak mówiłeś tam prędzej, tak? Dostawał jakiś tam papier, dobra, pracował dalej, dostał jakieś ochłapy, znowu dostał jakiś papier, no i ogólnie wszyscy byli wkurzeni na ten papier. No i tak się historia toczyła, aż tu przyszedł rok 2007, no i się znalazł na tą cegielnię pewien norwecki inwestor, tak? No i chciał to kupić. No to oczywiście ci wszyscy ludzie, co dostali ten papier, się mega uszczęśliwili, bo za jedną akcję Norwek płacił 25 tysięcy złotych, tak? No i płacił te 25 tysięcy, no i wszyscy oczywiście, oni byli pierwsi w kolejce, którzy to chcieli sprzedać, tak? No i sprzedali oczywiście, wszyscy w okolicy sobie nowe domy pobudowali i tak dalej. No, a potem bo ja znam tych ludzi osobiście, tak? Siedzę z nimi razem, no nie wiem, w jakiejś imprezie, a oni mówią, no, bo to sprzedali Polskę, tak? Sprzedali Polskę, ci chytry tam w latach 90. i tak dalej. No, a ja mówię, no ty też sprzedałeś i co masz tam? A ty szczylu się tam znasz. Zasz, myśmy mieli tylko 10 akcji, a zarząd miał, nie wiem, 15... nie wiem, no 30 i tak dalej. No i biedny jest zawsze poszkodowany, tak? No.
1: Ale z tymi Żydami to jest ciekawa rzecz, bo no, już kiedyś opowiadałem, że w tej mojej Środzie Śląskiej, do której się przeprowadziłem, to wielu obywateli tej Środy się wzbogaciło na tym, że znaleźli skarb zakopany przez jakiegoś bogatego Żyda. Tutaj jakiś słynny skarb średzki. No i to zabawna sytuacja, nie? Że jaki wpływ mają ci Żydzi czasami, jaki talent do tego, żeby właśnie zarobić, dorobić się i potem cała taka Środa Śląska, to tutaj jeden wykopał to, drugi tamto, rozkradli to ludzie w dużej części, tego skarbu się jakaś tam część zachowała, to co tam najuczciwsi pooddawali, ale nawet się tak śmiałem, że o, tutaj taki większy domek, to pewnie większą skrzynkę wykopał z ziemi, tutaj mniejszy domek, no to tylko jakiś tam złoty dzbanek. Tak to jest z tymi...
0: Tak, wiesz, no taki... Był film, nie? Taki bardzo źle odebrany w Polsce. Jak on się nazywał, ze szturem potem właśnie tej ziemi odbieranej Żydom.
1: No, sztur też niby jest uważany za takiego właśnie aparatczyka trochę komunistycznego, który tutaj...
0: Ale wiesz co, to trochę tak było na tych wsiach i tak dalej. No jak ci Żydzi, którzy posiadali dużo, oni znikli, gdzieś tam ich, wiesz, wywieźli i po prostu znikli. No i na tych wsiach sobie po prostu zabrano tą ziemię, tam sobie słupki graniczne przestawiono i tak dalej. Nikt nie wiedział, do kogo to należy i potem przyszła Armia Czerwona. Tych Niemców, którzy zarządzali, też przegonili. No i najlepiej było nie pamiętać, do kogo to należało, no bo można było to po prostu sobie wziąć. I tyle, nie? No bo jak nagle znikło, ile tam, 3 miliony naszych obywateli, którzy posiadali całkiem spory majątek, no to lepiej nie pamiętać, nie?
1: No, a co ty myślisz, Darek, o okrągłym stole? Jeszcze masz jakieś przemyślenia?
3: O okrągłym stole to nie mam żadnych przemyśleń, no bo wtedy miałem jeden rok. No także właśnie, mnie to raczej ominęło w bokiem, wiesz? Ja tylko pamiętam to, co potem było, a tam okrągły stół to raczej... Nie mam do tego żadnego stosunku.
1: No to może
3: ani negatywnego,
1: tak
3: ani pozytywnego, żadnego po prostu.
1: A pamiętasz ten czas właśnie, jak Wałęsa został prezydentem i to w sumie niedługo później, nie? W którym on? W 91, tak?
0: A ile miałeś lat, Krawiec, jak on został prezydentem?
1: No też byłem takim dzieciakiem, więc bardziej...
0: No ja w przedszkolu byłem, to jeszcze pamiętam, jak to... Nie, czekaj, to była pierwsza klasa podstawówki, to ja pamiętam, jak taki był sobie orzełek na tym... Ale to takie mgliste wspomnienia, był sobie orzełek na korytarzu ze styropianu i pani nauczycielki mu koronkę taką wycinały z styropianu i dokładały. A jak były wybory, to poszedłem z mamą i tam... No na Wałęsę się głosowało wtedy, nie? Ale to mama z Solidarności, ale no po roku chyba, czy po dwóch przejrzała na oczy i się skończyła jej miłość z Solidarnością. Zresztą dużo wycierpiała właśnie od Solidarności też.
1: No w ten sposób. No ja pamiętam jeszcze takie czasy. Tak, mów.
3: A wy nie macie takiego poczucia, bo ja, no nie wiem, ja byłem dzieckiem, to może wiele nie rozumiałem w tych latach 90., ale ja mam takie ogólne odczucie, że wtedy ludzie mieli jakieś takie pozytywne, nie wiem, myślenie, wiesz, że będzie pozytywnie, tak? Teraz budujemy coś swojego i tak dalej, no będzie dobrze, a teraz to ja tak odczuwam raczej taki marazm, no jest jak jest, stara bida, no wiesz, jakoś to będzie, tak?
1: No jest coś takiego, faktycznie. Tak
0: 2003 rok, nie wiem, czy Krawiec pamiętasz, ale 2003 rok, ja dobrze pamiętam, to był 1 maja i no, przyznam się szczerze, piliśmy z Czechami w takim parku w Bydgoszczy. Oni tam przyjechali coś montować, już nie pamiętam, co to było. No, ale to 12 godzina, wchodzimy do Unii, wywiesiliśmy flagę, nawet sam ukradłem jedną z tych na ulicach i dużo wisiało. I do Unii wchodzimy, machaliśmy i szampan był i tak dalej. To była taka wielka, wiesz, nadzieja, wow, teraz jesteśmy w Europie i w ogóle, a dzisiaj wszyscy chcą Polexit.
1: Zmieniły się bardzo czasy. Dzisiaj faktycznie jest jakiś marazm, jakieś zniechęcenie, ale też państwo nas bardzo dręczy. Nie wiem, czy można to w sumie porównać do takiego PRL-u bis, no bo jesteśmy tak samo dręczeni i jak za jakiegoś najgorszego PRL-u. Obywatel jest śmieciem, się stał. Przedsiębiorca wrogiem publicznym numer jeden. ZUS ciągle w górę i podatki nowe, akcyza ciągle w górę. Ceny dwukrotnie wzrosły w przeciągu ostatnich lat. Ziemniaki taniej. O, to się cieszmy, nie?
0: A gdzie jest ta energia? Bo jak kiedyś podnoszono parę procent ceny mięsa, to cały kraj stawał i czołgi musiały wjechać naprzeciwko robotnikom. A dziś?
1: No dziś nie wiem. Jakieś po prostu coś bardzo złego się dzieje. Mamy koszmarną władzę, która nie wiem nawet jak ich określić. Takie jakieś połączenie, nie wiem, najgorszych cech kapitalizmu z najgorszymi cechami komunizmu i to wszystko ubrane w jakieś kolorowe złotko. Niby jest kolorowo, niby jest fajnie, ale jest bardzo ciężko wielu ludziom. No, teraz jest czas tragedii w ogóle, gdzie ludzie będą się wieszać. Tylko z tego powodu, że mamy totalnie nieudolną władzę, która nie liczy się z ludźmi. To są ludzie bez serca. Widać to po ich wypowiedziach, tak, że potrafią skwitować sytuację, że przedsiębiorcy już po prostu ledwo zipią, już się chcą wieszać, to oni tam... No, ale policja nikogo nie zabiła, to dobrze spełnia swoje obowiązki, a w ogóle to taki mamy klimat, panie redaktorze.
0: Wiesz, kiedy się dziwnie poczułem? Już było bardzo dawno temu, jeszcze tam, to już była władza PiS-owa. I zajechałem do Polski i były jakieś tam ćwiczenia NATO w Polsce, ale to nawet nie wiedziałem o tym. Ale sobie przyjeżdżałem, bo jak ja jeżdżę do Polski, to jeżdżę tą autostradą koło Berlina i dalej na Poznań. No i wszystko się przekracza za granicę i tam jest to dawne przejście graniczne, się cały czas jedzie autostradą. No i przy tej autostradzie stały sobie chyba, nie wiem, trzy hamery i stali sobie żołnierze. Jeden chyba amerykański, jeden polski, w tych hamerach z wycelowanymi karabinami do tych, tymi dużymi na hamerze, wycelowanymi w samochody, które przejeżdżały. I wtedy już sobie tak pomyślałem, coś jest kurwa nie tak z tym krajem.
1: Kiedyś był czas nadziei po prostu. Cieszyliśmy się, może nie było najlepiej, ale... Raz, że było o wiele jakoś łatwiej, jak prowadzić chyba działalność gospodarczą, to, że moja mama, która nie jest za bardzo wprawna w tych rzeczach, no została w pewnym momencie sama, bez mojego ojca, zdana na siebie, zupełnie nie nauczona tych rzeczy, zakładała interes po interesie, biznes po biznesie, to jakieś części samochodowe starała się handlować, to jakieś biuro nieruchomości, to wypożyczalnie kaset sobie robiliśmy. Było to o wiele jakieś prostsze, łatwiejsze, tańsze, tak jakby, no i ta nadzieja, że właśnie NATO, Unia Europejska, nagle można wyjechać, może to trochę na tej zasadzie, że tak, raz byliśmy młodsi, to nam się świat wydawał trochę fajniejszy, bo ktoś inny dbał o takie przyziemne sprawy, dwa, że ta nadzieja, która się pojawiała, że będzie lepiej, bo a to Unia, a to NATO, a to zmiany ustrojowe, nie? I taka nadzieja, jak człowiekowi zabraknie tej nadziei, a dzisiaj to tak żyjemy już bez żadnych perspektyw.
0: No to już chyba ci się wkręcił ten od roku COVID, bo już tutaj też wszyscy w Niemczech potracili nadzieję. Bo to już za długo to zamknięcie i tyle, nie? Tylko Niemcy to troszeczkę inaczej. Inne mają pretensje do rządu niż w Polsce, bo w Polsce to chyba wszyscy mają pretensje, że po chuj to wszystko jest tak długo zamknięte, otwórzmy wszystko, ile można tak żyć, nie? Chyba tak Polacy myślą.
1: Myślę, że my już nie wiemy, co myśleć. Jesteśmy skołowaciali, zdezorientowani.
0: A wiesz, co od Niemców słyszałem ostatnio w biurze? Że mają inne pretensje do rządu. Mówią, kurwa, jak to długo może trwać to zamknięcie, a weźmy w końcu, zamknijmy wszystko na 3 spusty, na 2 miesiące, ale kompletnie wszystko i wtedy w końcu się skończy. Także takie dwa różne punkty widzenia, nie?
1: Wszystko jakoś spsiało. Popatrzcie, nawet ten kościół tak przeze mnie nielubiany. Kiedyś można było, mogłem na niego trochę inaczej patrzeć. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy się chodziło do salek katechetycznych na religię, gdzie to był czas, kiedy w kościele się nie gadało o polityce. Kościół był czymś innym. Mógł ateiście się wydawać czymś takim neutralnym, czymś, co niech sobie będzie. A dzisiaj po tych wszystkich aferach, po tym, kiedy się dowiedzieliśmy, ile Kościół tutaj ma, że jest, nie wiem, największym posiadaczem ziemskim, te pedofilskie afery, w Watykanie afery, tam Banku Watykańskiego. Kościół, który się tak wmieszał do polityki straszliwie. Kiedyś to było inne wmieszanie się do polityki, bo to była walka o jakąś lepszą rzeczywistość, a nie propaganda, żeby głosować na tych czy na tamtych.
0: Kiedy moja mama się zrobiła bardzo, bardzo antykościelna, to były lata, ona była w Solidarności, czyli takim kościelny ruch, ale nigdy nie była wierząca, ale najbardziej ją wkurwił kościół, jak to były lata właśnie stanu wojennego i te wszystkie dary leciały do Polski ze Stanów i nic nie było w sklepach i nikt nie mógł nic dostać i tak dalej, ona musiała iść po coś, nie wiem, będę pracowała o świecie, ale to musiała coś załatwić jakimś księcem i poszła na plebanie, a tam mówiła, kurwa, puszki, sery i inne rzeczy to się walały po podłodze, oni je kopali, bo nie mieli co z tym zrobić, tak stały sobie, no i dla kogo to? O, to dary z Ameryki przyszły, no to rozdzielimy po swoich i tyle. I wtedy stwierdziła, że kurwa, coś jest nie tak z tą instytucją, bardzo, bardzo.
1: Jola twierdzi, że nie wraca komunizm, tylko feudalizm bardziej. No tak czasami się mówi właśnie o jakimś feudalizmie, jakimś właśnie korporacyjnym feudalizmie, nie? Z jednej strony mamy duży dyktat właśnie dużego kapitału, jakiegoś związanego z korporacjami, z wielkimi spółkami i gnębienie przedsiębiorców, a z drugiej strony coraz bardziej się czujemy takimi niewolnikami, którzy muszą... Znaczy, taki chłop to często miał lepiej, bo czasami się przytacza dane mówiące o tym, jak że kiedyś chłop na pańszczyźnie to tam odpracowywał tą ziemię, nie wiem, jeden dzień w tygodniu, jakoś mu wychodziło, jakieś takie rzeczy, które stawiają tego rzekomo ciężko zapierdalającego chłopa, biednego, stłamszonego na lepszej pozycji niż dzisiaj przedsiębiorca, no, ale czy czekaj, obywatel.
0: Czekaj, ten chłop feudalny, czy ktoś go leczył?
1: Nie wiem.
0: Ktoś nie edukował jego dzieci?
1: No można też i tak stawiać sprawę, że nie miał jakichś korzyści większych. Ale to wiesz co, no wielu by tak chciało, żeby się nikt mną nie opiekował, żebym ja miał dużo więcej pieniędzy, żeby mi zostawało w portfelu, ale żebym mógł sobie sam je rozdysponować na ewentualną opiekę zdrowotną.
0: Bo moja małżonka, bo to jest taki bardzo sprawiedliwy system w Niemczech, jak idziesz na swoją działalność, to jesteś odcięty od Państwowej Służby Zdrowia. Po prostu, nie, no... No,
3: nie
0: musisz,
3: że jesteś odcięty, no muszę płacić i jesteś w służbie zdrowia, co ty gadasz, Błażej.
0: No nie, w Niemczech jak idziesz na swoją działalność, no, to nie
3: to
0: masz...
3: To możesz dobrowolnie płacisz? To dobrowolnie płacisz na służbę zdrowia? Jak nie? No ja też
0: nie
3: mieszkam
0: dobrowolnie. W Niemczech, Błażej. No to tak, no to nie jesteś gazetlisie, tylko musisz iść na prywat, nie?
3: No tak,
0: nie jesteś
3: no,
0: na gazetlisie,
3: ale
0: no.
3: No tak, ale ty płacisz i jesteś, no co?
0: No tak, ale porównaj sobie gazetnicze z tym prywat, nie?
3: No to co?
0: Niebo, ziemia.
3: Ale co masz na myśli, niebo, ziemia?
0: Niebo, ziemia, bo jak moja żona przeszła na prywat, bo przeszła na działalność, no to w tym momencie, jak była jeszcze na tym gazetnicze, no tam płaciła 7,5% od swoich zarobków, no to teraz przeżyła na 14,5, jeśli chciałaby zostać, ale wiesz, ty państwowy, ale jako prywatna. No to dobra, to na inne prywatne. No to w innych prywatnych jest na przykład Selbst Beteiligung, czyli twój własny udział jest chyba w tym najdroższym, jaki by mogła mieć, którym jest, bo możesz jeszcze nie mieć, ale to są jakieś kosmiczne pieniądze, no to w ciągu roku musi zapłacić 1000 euro z własnej kasy, plus 10% tego ponad 1000 euro, czyli na przykład jak, nie wiem, raka dostaniesz i będzie rachunek na milion, no to 10% z tego musisz zapłacić. I to jest najlepsze prywatne ubezpieczenie, jakie istnieje tutaj. No to jest jakby odcięcie od służby zdrowia. Już nie pójdziesz, leków ci nie zrefundują, nie idziesz sobie zawsze, kiedy chcesz, za darmo i tak dalej. To jest odcięcie, już musi korzystać na prywatnych zasadach. I one są o wiele gorsze. No o wiele.
3: Nie wiem, no pamiętam, jak jeszcze 4 lata do tyłu miałem no naprawdę taki ból zęba i tak dalej. No i też mnie nikt nie przyjął, bo idź do kogo innego.
0: I ale to nie, byłeś na państwowej czy na prywatnej?
3: Na państwowej byłem, ale to se idź tam, gdzie jesteś zapisany. A ja mówię, panie, on jest dzisiaj zamknięty. No to co mnie to obchodzi?
0: Nie, no to tak działa, no państwowa.
3: Niestety. No to tak działa państwowe, no.
0: Ale
3: no
0: jak właśnie pójdziesz z bólem zęba z prywatną kasą, no to okej, cię przyjmiemy, ale tutaj no bardzo proszę 1500 euro wyłożyć i dziękuję.
3: No zależy, co masz robione. No to zależy, to jest dłuższa rozmowa. Bardzo szczegółowe. Wchodzisz bardzo w detale, myślę.
0: Teraz. Nie są detale, ale po prostu to... Tu prywatne ubezpieczenie wygląda bardziej jak podatek, nie? Musisz płacić, ale co z tego dostaniesz, to tak dyskusyjne.
1: Okej. Okay. Pojawiły się takie głosy, że audycja się trochę rozmywa przez tą część afterową, gdzie schodzimy na nieco odmienne tematy.
0: Czyli mam
1: odmienne, ale pokrewne. Ja tak nie uważam. Myślę, że to jest normalne w nocnym radiu. Nikt tutaj nie tworzy jakiegoś dzieła zamkniętego, tu oddzielamy, robię już luźne gadki. Raczej nie. Po prostu no, to jest taka część afterowa. I tyle. No i... chyba, że chcesz potem ciąć.
0: Ja tylko przyszedłem, bo mnie trochę strygerowałeś tą gadką tam o tej trzeciej RP.
1: Ja cię ciągle triggeruję, ale to wiesz, to myślę, że się nigdy tak do końca nie dogadamy, nie? Ale jakieś tematy.
0: Ale Lajtowski bardzo mi tutaj, jakby to powiedzieć, podszedł, nie? Bardzo, bardzo ładnie mówił o tym, co się działo, jak ten zmiana systemu była. Bo ty jesteś z dużego miasta, a ja jestem z dużego miasta, to trochę inaczej to wyglądało, jak na wsiach, czy takich małych miasteczkach. A w szczególności gdzieś tam zachodnio-pomorskie, w krainie PGR-ów, to było ciężko tam. A ja miałem to szczęście albo nieszczęście, że siedziałem 2 lata w Węgorzynie, w zachodnio-pomorskim. No i tam budowałem fabrykę i trochę się nasłuchałem opowieści właśnie takich ludowych od starszych ludzi, jak wyglądała ta zmiana systemu. No to tak było, wiesz. Jedni powiedzą, że dobrze, drudzy, że źle, ale no tak wyglądało średnio tam, nie?
3: O, to ja jeszcze mogę wypowiedzieć na ten temat, bo właśnie z mojej okolicy było dużo tych PGR-owskich wiosek i tak dalej.
0: A skąd jesteś w ogóle?
3: Ja jestem z województwa opolskiego.
0: A to ty jesteś Niemiec.
3: No dokładnie.
0: A to widzisz,
3: no,
0: ja
3: a jeszcze bardziej mieszka. No.
0: 7 lat musiałem tu siedzieć, żeby o obywatelstwo wystąpić, a ty to pewnie przesiedleniec.
3: No oczywiście, ja dostałem z automatu.
0: Gdzie jesteś w ogóle?
3: No 8 kilometrów od Freiburga.
0: O Jezu, piękna okolica, ale to bardzo daleko ode mnie, bo ja wahem.
3: No tak, w Schwarzwaldzie, siedzę sobie w górach, spokój.
0: Piękna okolica. Znaczy moje też no, mi się tak podobają, to jest Eiffel, też góry, nie? Ale, ale Freiburg, jak mi się podoba, ja tam przejeżdżam, jak do Włoch jadę. I parę razy tam się zatrzymałem w Schwarzwaldzie. No, poszczęściło się, panie Niemiec.
3: No, Niemiec. No ładnie, mi się tu podoba.
0: No mnie też. Jak będziesz kiedyś chciał zobaczyć kaiserowskie miasto Aachen, zapraszam.
1: Dobra, dobra panowie, bo tak może to się na prywa może jakoś tam zgadajcie i zapraszajcie i miziajcie się tutaj po szyjkach.
3: Chcę wrócić do tego PGR-u, jeśli można, Krawiec.
1: No, wskazane by było, chyba że chcecie dalej pogadać o to, co tam będziecie robili razem, jak już się spotkacie.
3: Nie. To w tym PGR-ze. No to tak, właśnie wokół mojej miejscowości było dużo takich. No i ogólnie to się tak skończyło, jak myślę, że chyba w większości miast po 2004 roku w Polsce po prostu były pewne jednostki, które no, były w stanie sobie stanąć na nogi, zorganizować biznes i, no, i myślę, że naprawdę dobrze na tym wyszły. No, ale też tak myślę, 80% ludzi, którzy wyjechało za granicę. No i wyjechali za granicę, głównie na zachód. No i tak do dzisiaj transferują pieniądze. No i tak to się skończyło.
0: Jak gadałem z tymi ludźmi, w ogóle w Węgorzynie to większość ludzi jeździłem kiedyś Volvo Saabami, bo większość w Szwecji, do Szwecji wyjechała. Tak sobie posprowadzali. No ale jak tam właśnie Węgorzyno, Łobec, jak z nimi rozmawiałem, no to była kupa ludzi, którzy pracowała nie tylko na roli, bo tam były PGR-y, ale bardzo duża część ich pracowała właśnie w tych zakładach mechanicznych, które naprawiały te traktory i tak dalej, czyli to byli ludzie, którzy zajmowali się właśnie mechaniką i takimi bardziej technicznymi zadaniami. No i jak to się wszystko pierdolnęło, naprawdę nie mieli gdzie znaleźć zatrudnienia, no bo oni się znali na prawie maszyn, a już nikt tych maszyn nie potrzebował. Ale jeszcze udało mi się kiedyś rozmawiać z dyrektorem jednego PGR-u właśnie tam w zachodniopomorskim, który to był jeden z PGR-ów, który przynosił zyski do pewnego momentu. I on mi powiedział, że największy problem to był, jak była ta przemiana, to jeszcze tam zyski przynosili i tam sprzedawali na zachód i na wschód swoje produkty i tak dalej. No ale w pewnym momencie Balcerowicz ustanowił tam oprocentowanie kredytu obrotowego na jakieś 60-70%. No i mówi, panie, jeden miesiąc wytrzymałem, drugi miesiąc wytrzymałem, trzeci miesiąc musiałem ogłosić bankructwo. A jakby kredyt obrotowy był oprocentowany jak był, a jak jest dzisiaj, na jakieś 2-3%, nie byłoby żadnego problemu, ludzie by byli zatrudnieni, my byśmy przynosili zyski. A to już była taka, kurwa, tylko administracyjna decyzja, żeby oprocentować kredyty obrotowe na 60-70%. Jak dzisiaj to zrobisz, to obiecuję ci, że 90% firm w Polsce padnie.
1: Dobra, panowie, proponuję przerwę. Może jeszcze ktoś zadzwoni, bo nam się faktycznie rozmywa trochę rozmowa. No to idź spać, to miłego w takim razie. Trzymaj się, Błażej, hej, hej.
3: Cześć.
1: I cześć, Darku. Trzymaj się, też dzięki za telefon. Może ktoś chciałby jeszcze pogadać o przemianach ustrojowych, o okrągłym stole, o tym, jak staliśmy się rynkiem zbytu dla amerykańskiego kapitału, jak to było finansowane, jakie ustalenia zapadały. Może interesują was takie tematy bardziej spiskowe, na przykład o czym tam mogli sobie rozmawiać Rockefeller z Jaruzelskim jeszcze, albo inne rzeczy, o których wcześniej było. Zastanawiam się w ogóle, na ile dzisiejsza sytuacja z sądami, z policją, z prowadzeniem biznesu, na ile to wszystko jest zależne od tego, w którym kierunku poszliśmy. Bo jest niewesoło, tak? Jest strasznie ciężko prowadzić działalność gospodarczą niektórym. Ta policja nasza, no przede wszystkim te kliki. W ogóle też na ile to, że dalej te służby są jakby zainstalowane. No co tam, Błażeju, jeszcze?
0: Miałem i spać, nie? Ale wywołałeś mnie. Czy?
1: No, słucham cię.
0: Nie, dobra, krawiec, chyba wiem, co się stało. Sorry.
1: Ale co?
0: Bo wziąłem się, wyłączyłem. I włączyłem z powrotem radio, ale byłem 23 minuty, chyba nie, godzinę wcześniej i słyszę ciebie. Błażej, zadzwoń, ale to było godzinę temu.
1: Aha.
0: Dobra, nie.
1: Spoko.
0: Dobra, sorry za przeszkadzanie.
1: Nie ma problemu.
0: Wracam spać, hej.
1: No to idź spać, hej, hej. No i mnie rozbił znowu. Znaczy nie znowu, po raz pierwszy. No, takie pytanie rzucam w eter, nie? Na ile ta Polska poszła we właściwym kierunku? Znaczy, no, są te kliki, wszędzie są kliki i to jest takie komunistyczne trochę, takie perelowskie dalej funkcjonowanie właśnie, że wszędzie się tworzą kliki. Gdybyśmy się odcięli, zrobili reset jakiś konkretny, to może by w ludziach to myślenie właśnie post-PRL-owskie zdechło. A to, że tak długo jeszcze trzymaliśmy się tego dawnego systemu, to mogło się przyczynić do tego, że mamy jak mamy. No ale nie wiem, na ile to jest prawdziwe. W każdym razie, no, ciężko się ludziom żyje w tej współczesnej Polsce. Nie czujemy, że jesteśmy wolni. Czujemy, że jesteśmy cały czas pod butem, że władza swoje, my swoje. Ale lata 90. to właśnie pamiętam taką wolność, tą taką swobodę większą. Dzisiaj jakby wrócił zamordyzm, wróciły koncesje, obostrzenia, zbójeckie opłaty za wszystko. Potrzeba jest. Cześć, potrzeba. Halo? Chyba mikrofonik nie włączony, czy coś? Panie, potrzeba. Nie słychać cię. A, coś tam, jakieś techniczne sprawy. Pewnie musi się wypiąć. No, jakie to było hasło nocnego radia? Nowe? Się wypiąłem, przepiąłem i się napiłem i się... No, teraz się słyszymy?
4: Okej, teraz powinien być.
1: Okej.
4: Tak, bo no tutaj super. Mam pod swoimi stopami jeden przycisk, który położyłem w nie tym miejscu, w którym powinienem go mieć. No właśnie, więc takie podstawowe pytanie, które warto zadać, to jest, na ile to wpływa na nasze bieżące życie, bo mimo wszystko zauważamy, że jednak te tłuste koty, no nie mamy do czynienia teraz, dobra, mamy do czynienia z Kaczyńskim, tak, mamy do czynienia, ale z takim, nie wiem, czy Kwaśniewskim, czy z Wałęsą, oni już za bardzo nie mają wpływu na nasze dzisiejsze życie. Oczywiście jest to w pewien sposób dziedziczne, te wpływy też są w pewien sposób dziedziczne i powinniśmy je zwalczać, tylko że... Pytanie, na ile tego się, wiesz, na ile potraktować to jako ciekawostkę historyczną, a na ile faktycznie się opierać na tym. Tak patrząc przez pryzmat tego, że bardzo lubimy jako Polacy wracać do poprzednich lat, wracać sobie, spojrzeć na lata 90. i przerzucić to jeden do jednego na bieżący moment. Mi się wydaje, że tak naprawdę w dużej mierze, nie całkowicie oczywiście, ale w dużej mierze to są całkowicie zupełnie inni ludzie, wychowani, wiesz, w zasadzie nasi rówieśnicy, którzy co prawda z tego systemu czerpią całymi garściami, wręcz genetycznie przejęli bardzo dużo, ale jaki to ma na nas wpływ? Mam taką, wiesz, taką roboczą hipotezę, że pewne pokolenie zwyczajnie musi wymrzeć, żeby system się odrobinkę zmienił. Czy to na lepsze, czy to na gorsze, ale pewne osoby zwyczajnie muszą dokonać swojego żywota i przejść na łono Abrahama. Więc warto oczywiście o tym pamiętać. I tak, i w 100% chwaliłem w donajcie, chwaliłem na czacie. Bardzo fajne napracowanko, spodziewałem się czegoś zupełnie innego.
1: No bez przesady. Dzięki też, ale dziękuję, ale miło. Pozycję. Nie, naprawdę. Spoko, wiesz, też tam bez przesady, ale miło też, że czuję, że może to jest szansa, żeby wrócić do czegoś konkretniejszego i fajnie, że mnie dopingujecie, nie, bo skoro tak, to skoro też jest jakaś odpowiedź, są jakieś donejciki, bo to też się liczy, bo jeśli dzisiaj by na przykład żadnego donejta nie było, to ja wracam pić w takim razie.
4: Wiesz, no wiadomo, to jest oczywiście temat ciężki, tak, ale fajnie, żeby to było tak jakoś trochę osobiście powiedziane też odrobinkę właśnie z kontekstu Bardzo mi się spodobało, że gdzieś tam, gdzieś w całej audycji padło, no wtedy tam miałem 2 lata i nic z tego nie pamiętam. Także wypisując się z tego, o czym nie wiesz, tak ładnie oddzielając to, co sam wiesz, co sam odczułeś, a odczułeś, nie oszukujmy się, od tego, co się domyślasz, co sobie zobaczyłeś u roli czy Michalkiewicza, to jest bardzo, bardzo fajne, naprawdę delicje radiowe, szapoba krawiec, kawał dobrej roboty.
1: No spoczko, spoczko. A tu też ciekawe komentarze. Na przykład Jolat chyba odnośnie tego właśnie napisała, że nie było szansy na nic innego, czyli tak sugeruje, że no zrobiliśmy to, co było na miarę naszych możliwości z tymi przemianami. No bo może tak to trochę wygląda, bo warunki to sobie może dyktować. Niemcy na przykład sobie kupili, tak słyszałem, że kupili sobie za bardzo duże sumy to zjednoczenie NRD i RFN-u, że to było, wiesz, jakby finansowo mocno sprowokowane. Znaczy, wiesz, no po prostu sfinansowane. Warunki może dyktować ten, kto ma coś do powiedzenia, a ten, kto ma mało do powiedzenia i jest słabszym graczem, no to musi się kumać z tymi większymi graczami, tak jak Jaruzelski i Rockefeller. Chyba potrzeba ma znowu jakieś problemy techniczne tam z wiatrakami. No, ale co tu jeszcze było? Bo coś tu jeszcze były ciekawe komentarze. Gdzieś to było. Przepraszam bardzo. Szukam. Ale to szybko tu... No i straciłem komentarze. Cezeks, bez szans na reset, zbyt dużo komunistycznej krwi jest w narodzie, zbyt dużo resortowych dzieci, resortowych klanów panuje nadal w naszym kraju. Otóż to, właśnie resortowe dzieci są wszędzie. Resortowe dzieci są wszędzie i te czerwone dynastie, nie? To się za nami ciągnie straszliwie i wiadomo, że resortowe dzieci będą ciągnęły w tą samą stronę, co... ojcowie, co przodkowie. Z Jolą rozmawiałem u Enkiego na temat owsiaka trochę. Ciężko było jakoś konkretnie porozmawiać, bo było sporo osób na antenie, trochę tam trema i tak dalej, jak jestem w gościach, to tak... Ale tu można by pociągnąć temat właśnie owsiaka, który też jest trochę takim resortowym dzieckiem. Tak samo Wojewódzki jest resortowym dzieckiem, nie? Wielu znanych aktorów, dziennikarzy, to są tak naprawdę ludzie, to są te resortowe dzieci i wiadomo, że oni też będą głosili pewne treści, takie, które niekoniecznie, znaczy takie, które są właśnie propagandą trochę, nie? Właśnie te resortowe dzieci. Jak tam potrzeba, już opanowana sytuacja?
4: Tak, opanowana sytuacja. Zapomniałem, że w momencie, kiedy dzwonię, kiedy w ogóle korzystam z mikrofonu, to muszę się przełączyć w zupełnie inny tryb i muszę tutaj niestety wykonać pewną ręczną robótkę na tę potrzebę, więc przepraszam za to, że spadłem z rowerka. Postaram się o tym pamiętać następną razą.
1: No i właśnie, no, rozmawiamy sobie o tej sytuacji niezdrowej, w której mamy kliki, w której mamy resortowe dzieci na co ważniejszych stanowiskach. Wiesz, że Michnik ma syna, który gdzieś tam w krytyce politycznej też głosi michnikowszczyznę dalej. I to tak właśnie się ciągnie wszystko. Ja bym chciał żyć w takim kraju, gdzie nie ma takich naleciałości, gdzie policjant jest dla obywatela, a nie dla władzy, gdzie sędziowie to nie jest jakaś klika, która się wzajemnie wspiera i ciebie udupi. Ty wiesz, że wróciły czasy. Słuchałem, kilka przypadków ostatnio znam, że ludzi wsadzają do pierdla na krótkie czasy, na przykład na kilka miesięcy, na 90 dni. Takie wyroki zapadają za obrazę majestatu funkcjonariusza publicznego, wiesz?
4: No ale wiesz, no, obraza majestatu, to chyba nawet się tak w kodeksie karnym nie nazywa, ale tutaj musielibyśmy jakiegoś specjalistę prawa, na przykład Etama, zapytać, bo to wiesz, bo no oczywiście są jakieś dziwne wyroki, tak, ale przykładowo jeżeli sobie słucham o tym, co się teraz dzieje, o tym, co się wczoraj działo w Warszawie, że jeden policmajster skończył ze złamaną nogą, no to tak średnio mi się chce wierzyć, że on się sam potknął i jakoś sobie tę głupią nogę rozbił. Dochodzi do pewnych rzeczy, które nie powinny się, to znaczy nie powinny się zdarzać. Jeżeli lecimy z protestem na pełnej kurwie, no to też musimy sobie zdawać ogromnie sprawę z pewnych konsekwencji, które mogą nas spotkać, tak jak choćby Nawalny, który poleciał do Rosji, wiedząc, że zostanie zamknięty, wiedząc, że to pójdzie w zupełnie inną stronę niż powinien i mając świadomość tego, że ma rodzinę, że ma żonę, że ma dziecko albo dzieci, nie pamiętam ile ich tam ma, ale przynajmniej jednego tam berbecia ma, wobec czego to jest, wiesz, to jest taka osobna kwestia i może właśnie, wiesz, może to jest kurde bardzo skomplikowany temat.
1: Niby skomplikowany, ale ja widzę, że się ewidentnie coś bardzo złego dzieje teraz. Rośnie liczba ludzi, którzy czują się jak więźniowie polityczni, którzy walczą z władzą, którzy postrzegają tą władzę jako opresanta totalnego, coś takiego jak za komuny. Bardzo już niewiele się różni ta sytuacja, kiedy w wojsku komuś podpadniesz, wsadzą cię do psychuszki. Kiedy obrazisz funkcjonariusza, dostajesz wyrok tam. Znaczy, to jest zwykle tak. Obywatel, który naurągał funkcjonariuszowi publicznemu, czy to strażnikowi miejskiemu, czy policjantowi, bo już nie wytrzymał, już był po prostu zmęczony tym, że legitymują go co krok, że on nie może się przejść, że policjant czasami nie zna prawa, że kłamie, po prostu, że on się czuje bezkarny, naurągał i on dostaje grzywnę. Taki obywatel, której w ramach sprzeciwu obywatelskiego nie płaci i zostaje mu to zamienione na więzienie, powiedzmy te kilka miesięcy. Ale to już jesteśmy blisko takiej sytuacji, gdzie jesteśmy po prostu motłochem, który jest dręczony przez ludzi z systemu, przez właśnie aparatczyków systemowych, przez policjanta. W ogóle ludzie się znowu oddalili od tej władzy totalnie, oddalili się od funkcjonariuszy publicznych, od sądów. Słucham sobie przemówień jakiegoś dziadka, który mówi do sądu wprost, że ja nie uznaję pani za sąd, wy dla mnie to możecie tam do gały przystąpić i nie będę na nic odpowiadał. I sąd mówi w tym momencie, proszę wyprowadzić, proszę panów policjantów, żeby wyprowadzili, rozprawa się odbędzie bez oskarżonego. I potem ten człowiek, ten dziadek zostaje skazany na jakiś właśnie areszt, na więzienie, jest ciągany, dostaje grzywny. Wiesz, to wszystko, jakby to zebrać do kupy, to mamy sytuację, taki PRL bis trochę, nie? W ładnym ubranku właśnie.
4: Wiesz co, absolutnie się nie zgodzę. Tutaj już sobie czacika i Discorda powoli nadrobiłem. Absolutnie się nie zgodzę, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, na co mamy wpływ i sprawę z tego, na co nie mamy wpływu i że zwyczajnie, biorąc pod uwagę to, że za drugą stroną stoi państwo i stoi prawo, stoi kodeks, tak? Ty z policjantem możesz się oczywiście wykłócać, czy on zna ten kodeks, czy on zna kodeks karny, czy nie zna kodeksu karnego, czy on zna te rozporządzenia, czy nie zna rozporządzenia. Tutaj kodeksy postępowania mają zupełnie inny charakter. Policjant nie jest od tego, żeby tutaj, wiesz, to wszystko roztrząsać i tak jak parę nocnych marków temu mówiłem, jeżeli się nie zgadza z policjantem, no to wtedy kierujemy sprawę do sądu i w tym sądzie się po prostu wszystko rozwinie.
1: Przepraszam, że ci przerwę. I tu pojawia się problem, bo ludzie często tak robią i wtedy się okazuje, że ta klika wzajemnie siebie wspiera, że policjant kłamie na temat krzywo przysięstwo jest zwyczajne i policjant przekręca fakty na niekorzyść obywatela, to są coraz częstsze sytuacje. Ale zgodzę się z tobą, że obywatele się często też skandalicznie zachowują, zakrzykują tych policjantów, nie dają im dojść do słowa, każą im się 5 razy legitymować, przedstawiać, ale robią to właśnie w ramach takiego protestu, używają tej samej broni, co oni przeciwko nam, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, trochę na tej zasadzie, więc powinieneś trochę zrozumieć tych obywateli, którzy są już zniecierpliwieni, wkurwieni, czują się stłamszeni, poszkodowani, wiesz, przez ten system i starają się walczyć tą samą bronią i też tego gliniarza, a gdzie czapeczka, a pan się przedstawi i tak dalej, a nie będę z panem rozmawiał. I policjant może się wydawać w tym wszystkim taki fajny, bo on spokojny zwykle. Z nimi jest tak, że jak ty do nich wrzeszczysz, to oni się tacy wtedy zadowoleni robią i do ciebie tak cierpliwie mówią, panie obywatelu, panie Andrzeju, pan się uspokoi, i wychodzą wtedy na fajnych, nie?
4: Znaczy nie do końca, tak, bo to też my jako obywatele nie jesteśmy tutaj w rozmowie z policjantem stroną, która miałaby, nie wiem, tutaj go podregulować.

0: Więc sobie na... A drugi punkt. Ja tutaj nagrywam, ja jestem dziennikarzem obywatelskim i tak i dąży do konfliktu, dąży do konfliktu. Weź tak się empatycznie wczuj w drugą stronę. Człowieka, który tutaj przyjechał na pewną interwencję, który musi sporządzić z tego pewną notatkę, który jest zwyczajnie prawnie zobowiązany, żeby ten konflikt zdeeskalować. A z drugiej strony masz ty, a twoja czapeczka tutaj, ja ci ją zaraz może poprawię, co? Chcesz łypę?
1: Ale cały czas potrzeba, nie bierzesz pod uwagę, że to jest już po prostu zniecierpliwienie ludzi, ich rozgoryczenie. Z tego to wynika. To nie jest, oni sobie tak nie zakrzykują, nie protestują, nie pytają się o czapeczkę i proszę się przedstawić dla fanu albo dla robienia show na YouTubie, tylko po prostu już się czują, że nie są u siebie we własnym kraju, że władza stała się wrogiem, że policjant, wiesz, no to zawsze można tak powiedzieć, ktoś musi tą robotę wykonywać, a jak się zacznie policjant kopać i cię... Bo takie też są przypadki, że policjant... Wiesz, policjant się robi grzeczny, jak widzi, że nagrywany jest, ale często, kiedy nie jest nagrywany, to grozi, że ci spuści w pierdol. Sam tego doświadczyłem, byłem przesłuchiwany, więc wiem, jak policjanci się zachowują, kiedy nie są nagrywani. Ja do nich grzecznie, kulturalnie, a oni do mnie, wiesz, cały czas na ty, bo ci zajebie, kurwa, mów. Wiesz, bo... Czują, że nie są nagrywani. To jest jedyny sposób ich nagrywać w tym momencie, żeby się zachowali profesjonalnie. Oni się tego boją, naprawdę, bo świetny wynalazek w ogóle smartfon i nagrywanie. To wymusza pewną kulturę, pewien profesjonalizm. A ludzie, słuchaj, ile jest nagrań, gdzie człowiek sobie handluje jakimiś bułkami słodkimi, truskawkami i przyjeżdża straż, mu to kopie, zabiera, wiesz, przewraca mu maszynę, w którą on sobie zainwestował. Czemu nie ma, tak jak w normalnych krajach, że możesz sobie wyjść i lemoniadę na ulicy sprzedawać? Czemu nie ma podatków niskich? Czemu jest inne prawo dla rządzących, inne dla nas? Czemu są immunitety jakieś pierdolone, które sprawiają, że ci ludzie czują się bezkarni? Czemu, znaczy sami sobie jesteśmy trochę winni, bo ci policjanci, ci sędziowie to też są obywatele i Polacy i sami sobie trochę zgotowaliśmy ten los, tworząc te kliki, tworząc źle rozumianą solidarność zawodową, nie? Że lekarz lekarza też będzie zawsze chronił, policjant policjanta, a sędzia sędziego, to sami sobie to zgotowaliśmy. No ale to jednak jest oddzielna kasta już. My jesteśmy tą kastą taką tu najniższą i my zawsze dostajemy po dupie, my zawsze jesteśmy poszkodowani, nam nic nie wolno. Nic nam nie wolno i wiesz, chcesz już ostatkiem sił jakieś truskawki zacząć sprzedawać, czy watę cukrową, to przyjdzie ci straż, zaczyna się z tobą obchodzić jak z jakimś niewolnikiem i w końcu dochodzi do tego, z tego co widzę na nagraniach, że ta maszyna jest przewrócona, rozwalona, gość płacze. Czy to jest normalna sytuacja? Czy faktycznie jesteśmy sami sobie tak w 100% winni, że tak jest? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że coś tu z góry, coś tu na górze jest bardzo, bardzo nie tak.
0: Na pewno jest bardzo, bardzo nie tak, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że oglądając nagrania z pewnych interwencji, tutaj oczywiście doceniam twoje osobiste doświadczenie, o czym już milion razy rozmawialiśmy, tak? Bo to też z tego, co pamiętam, to nie było do końca tak, że ty tutaj byłeś aż tak bardzo kulturalny i od samego początku współpracowałeś, tylko gdzieś tam potem wskutek pewnych innych działań doszło do tego, że zacząłeś współpracować. Ale tak, wiesz, tak trochę się wczujmy w tego policjanta, tak? Który z jednej strony ma naciski, które płyną od jego komendanta, które z kolei płyną bezpośrednio z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który ma pewne naciski i te naciski puszcza dalej do swoich konkretnych podwładnych, do swoich konkretnych celów, do swojego konkretnego przesłuchiwanego krawca. Więc jeżeli tutaj zaczynasz cwaniakować, no postaw się w roli tego policjanta, który ma takich ludzi na całym swoim całodziennym dyżurze, nie wiem, tam 20 osób, dajmy na to, tak? No tak liczba z dupy wzięta kompletnie, ale jako taki przykład, tak? I 18 osób im się stawia, im tutaj kombinuje, im tutaj mówi, ja ja tutaj znam swoje prawa, panie policjancie, proszę mi się tutaj wylegitymizować. No to w momencie, kiedy pojawi się nawet ten kolejna 21 osoba w postaci ciebie, która użyje dokładnie tej samej narracji, no to dlaczego ten policjant ma się traktować

0: w jakikolwiek inny sposób niż to, co odebrał na całym swoim dniu służby, co odebrał przez cały swój tydzień, miesiąc, rok ostatniej służby. Więc to, no nie wiem, no też mi się zdarza od czasu do czasu mieć różne dziwne sytuacje z policją. Nie powiem, że zawsze wyszedłem z tarczą, bo czasami na tarczy, ale jednak wiesz... No.
1: Nie, bo tak trochę cię tu poganiam, bo już tu czeka chwilkę. Nasz tutaj znajomy przedsiębiorca, Grzesiek, się dołączył. I pytanie, czy sprzedajesz już watę cukrową i truskawki, czy jeszcze jakoś biznesik działa w tej Polsce?
2: Cześć. No, ja tak przy okazji testowałem, bo zauważyłem, że na Skype'ie pojawiła się funkcja podnieś rękę i ją używałem, żeby przetestować, bo to pierwszy raz ją widzę. A co do tego, no nie, no jakoś tam idzie, nie? Nie ma jakoś tam, może kolorowo, ale jakoś tam idzie. Ale ja zadzwoniłem tak chyba bardzo w temacie, bo jeżeli chodzi o różne interakcje z policją czy ze strażą miejską, miałem ich w życiu bardzo dużo, zarówno jako osoba, która była gdzieś tam legitymowana, spisywana, upominana, mandatowana, ale też jako osoba, która nagrywała interwencję. I to akurat nagrywałem interwencję Straży Miejskiej, która zwijała takie, no, taki drobny handelek uliczny jakimś tam starszym paniom. To nagrywałem tych strażników i gdzieś tam troszeczkę z nimi. Tam ani do nich nie pyskowałem, byłem grzeczny, tylko powiedziałem, że ich będę nagrywał. Oczywiście nie było widać twarzy, nie kierowałem kamery na jakiekolwiek rzeczy, które mogłyby zidentyfikować ich jako konkretne osoby. Nie publikowałem tego. Nagrywałem to po prostu z prostego powodu, żeby troszeczkę ich uspokoić, by trochę te panie tam traktowali średnio ładnie, to trochę tak jak krawiec opowiadał, czyli gdzieś tam, no, takie szarpanie tego towaru, gdzieś tam przerzucanie, wrzucanie tego do kartonów, jakieś takie chamskie poganianie. Ja, jeżeli chodzi o Straż Miejską, no to generalnie jestem za tym, żeby tą instytucję zlikwidować.
1: Dokładnie.
2: Uważam, że pieniądze wydawane na Straż Miejską lepiej przeznaczyć, nie wiem, na jakieś służby, które będą porządkować miasto, żeby nasze miasta były czystsze, bo nie robią absolutnie nic pożytecznego. Co do policji, no to już różnie. Myślę, że tutaj, jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła, różne są sytuacje. Ja jestem generalnie nastawiony negatywnie do policji, natomiast widzę jakieś tam pozytywne rzeczy. Myślę, że zacząłem troszeczkę pozytywniej patrzeć na policję, paradoksalnie przez to, co dzieje się ostatnio w kraju, bo to, co też trochę chyba właśnie zwróciliście uwagę, trochę to ja jako osoba, która od wielu, wielu lat była bardzo negatywnie do policji, policjantom, nawet jak miałem gdzieś wśród znajomych, nie bardzo chciałem podawać rękę, rozmawiać, jak gdzieś tam ktoś... No, generalnie nie lubię, nie? Miałem dużo niefajnych sytuacji. Natomiast przez to, co się obecnie dzieje w kraju, trochę paradoksalnie wezmę w obronę. Uważam, że faktycznie też po prostu mam... Słabo mi się robi, jak słyszę tych gości, jakichś takich Januszy czy Dresów, nikogo nie obrażając, którzy się wyuczyli tam kilku jakichś paragrafów i wielce się mądrują i drą się do policjantów i wszyscy wyszczekują te same jakieś rzeczy, które się gdzieś tam formułki z Facebooka nauczyli. Trochę jak słyszę Tama, który gdzieś tam dzwoni i mówi jakieś tam paragrafy, artykuły i że on policjantowi to powiedział, to po prostu no, widzę takiego gościa, który gdzieś tam na jakimś forum, na jakimś wykopie, na jakimś Facebooku gdzieś coś przeczytał. Jak policja cię zatrzyma, to powiedz to, to i to, nie? I potem gdzieś do tych policjantów gadają głupoty. Może i trochę racji mają, może nie mają. Natomiast ja widzę, że wcale gdzieś jakoś tak... Widzę, że dosyć dużo ludzi chodzi bez maseczek, jest dosyć luźno. Wcale policja nie interweniuje. Nie wiem, nie widziałem. Dużo razy widziałem, jak policja... dużo razy widziałem, jak policja gdzieś widziała kogoś bez maseczki i jakoś tam nie interweniowali bardzo, jeżeli widzieli, że ta osoba po prostu sobie gdzieś tam idzie albo nie wiem, jak nawet szła jakaś grupka, to podjechali, poprosili, powiedzieli im, załóżcie maseczki, jeżeli jesteście poza domem i tyle. Nie? Jakby, wydaje, oczywiście jest na pewno masę takich sytuacji, gdzie tam policja nadużywa tej władzy, szczególnie wiosną na pewno było ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast to też trochę tak jest, że wiecie, najgłośniej się mówi tam o 5 sprawach na 1000, a to dużo też zależy od tego, jaki człowiek. Wiadomo, policjant to też człowiek, a policjant też może być nie za fajny człowiek, więc może nadużywać tej swojej władzy.
1: Ja to zupełnie inaczej widzę, Grzesiek. Widzę, że, znaczy zgadzam się w zupełności, że straż zlikwidować. Oni są od zarabiania na mandatach, czego często nadużywają, stosują źle działające te suszary, które przekłamują wyniki, nie stosują się do wymogów, źle je instalują, nie może być w tle metalowy płot i tak dalej, oni się tym nie przejmują. Ważne, żeby zarobić, nie? Na frajerach. To do likwidacji, ale to takie usprawiedliwianie policjantów też mnie nie do końca przekonuje, że to też człowiek, ktoś to musi robić. I zgadzam się bardziej tu z Jolą, że to nie jest tutaj, to nie są formułki, tylko to są nasze prawa, i które często są nierespektowane do końca przez policję, bardzo często. Samo to, że on nie pozwala, żeby go nagrywać, że w sądzie nie możesz nagrywać. Co to ma, jaka jest prawna podkładka pod to, że ci zabraniają fotografować, nagrywać w sądzie? Jest jakaś wywieszka, że pani Swędzina, dyrektorka sądu, sobie zażyczyła, że nie wolno nagrywać, ale to nie jest teren prywatny. W sklepie, w Biedronce mogą wam ewentualnie zakazać, bo to jest prywatny sklep, ale nie w miejscu publicznym. To co to, jakiś prywatny folwark pani Swędziny, dyrektorki sądu?
2: No, co do policji, praw, przepisów, to pewnie co człowiek to...
1: Głośniej, nie. Troszkę.
2: Ja może troszkę, proszę?
1: Za cicho jesteś, tak się może oddaliłeś od mikrofonu.
2: Ej, to może to przepraszam, bo widzę, że ktoś tam mówił, że ktoś tam chyba na czacie pisał, że niewyraźnie mówię, to powiem, bo w pokoju obok śpi moja żona, która jest w ciąży i nie chce jej obudzić. Przepraszam.
1: W ciąży? Tak.
2: Więc nie chcę jej obudzić, skoro sobie odpoczywa. Więc wybaczcie, że mówię cicho, a nie tam wykrzykuję na pół mieszkania. Będę się starał mówić troszeczkę odciut tonu głośniej. Może źle powiedziałem, że wyklepane formułki. Bardziej mi po prostu chodzi o to, że, bo trzeba znać oczywiście swoje prawa, tylko po prostu często ci ludzie tych formułek też używają w nieodpowiednich sytuacjach, nadmiernie gdzieś tam nimi szafują, wykrzykują, uzupełniają je wyzwiskami, co przecinki zamiast przecinków jest kurwa i tak dalej. Więc myślę, że nawet stosowanie, mówienie o tych swoich przepisach, o tych swoich prawach, jak najbardziej trzeba je znać, tylko myślę, że też trzeba gdzieś się jakoś umieć się zachować w takich sytuacjach, które gdzieś tam się nam zdarzają. Ja to mówię z perspektywy osoby, która bardzo dużo sytuacji miała z policją. Ja byłem już jako 15-latek, miałem jakieś tam sprawy w sądzie, byłem przez policję gdzieś tam zwijany, różne rzeczy trochę narozrabiałem też w życiu jako nastolatek. Potem też miałem jakieś tam przypadki, więc to też nie jestem jakiś taki kryształowy i też różne rzeczy gdzieś tam w życiu się robiło. I ogólnie to co do zasady nie lubię policji, nie lubię policjantów, natomiast nie patrzę na to wszystko, co się gdzieś tam dzieje w relacjach obywatel kontra policjant jako czarno-biały, że obywatel to jest zawsze ten super człowiek, a policjant to jest ten zły chuj, za przeproszeniem.
0: A Grzesiu, masz może takie, bo tutaj rzuciłem na ostatnim nosym Marku takie wrażenie, że jeżeli coś się dzieje akurat w Warszawie, gdzie są wszelkie kamery skierowane, gdzie jest skierowane oko i ucho prezesa i tam się patrzy, to ta policja w pewien sposób sposób, w dużo inny sposób działa. No bo jesteś tam, gdzie jesteś, tak, widziałeś na pewno protesty, przemarsze związane ze strajkiem kobiet. Jak to wyglądało u ciebie? Czy tam też pałowano, gazowano i czy nie masz takiego... Znaczy, nie chcę, żeby to brzmiało jako pytanie z sugestią, bo tak trochę aż się sam gryzę w język, bo tak brzmi. Nie chcę, żeby to tak wyglądało, więc czy nie masz takiego wrażenia, że zwyczajnie ludzie w Warszawie mają dużo bardziej przejebane niż my wszyscy wokół wzięci? Tylko dlatego, że się znaleźli w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu.
2: To prawda. Przy czym we Wrocławiu, kiedy zaczęły się te pierwsze protesty, no to były jakieś tam akcje, że jakiś tam facet pobił kobietę, ale to był jakiś dresiarz, który po prostu wykorzystał moment i poszedł bić jakieś tam feministki, tak to nazwijmy, bo chciał po prostu sobie poużywać w świetle prawa. Ale to chociażby we Wrocławiu mieliśmy tą policjantkę, która biła brawo protestującym kobietom. I policjanci, świadkiem protestów byłem zaledwie tylko chyba 2 albo 3 razy. Ostatnio 2 dni temu, bo we Wrocławiu znowu był, chyba wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam dokładnie, był znów. Nie wiem, no policja po prostu eskortuje. Chyba nie było jakiejś tam sytuacji. A co do tego, że w Warszawie, no to tak, no myślę, że te wszystkie zdarzenia w Warszawie są dużo intensywniejsze niż w wszystkich innych miejscach Polski razem wziętych, jeżeli chodzi o te protesty. No i na pewno policja się zupełnie inaczej zachowuje, bo tak naprawdę ta policja jest trochę sterowana centralnie, a nie lokalnie, jak to ma na przykład miejsce, nie wiem, policja wrocławska, legnicka, zielonogórska i tak dalej.
1: Średzka.
2: A wiesz, Krawiec, bo wiem, że coś tam wspominałeś o skarbie średzkim. Wiesz, że jego wartość to jest 250 milionów złotych?
1: Wow, ale...
0: Oj, tutaj leci donajcik na łopatę.
1: Idę kopać, kurde, może jeszcze coś zostało.
2: Ludzie tam jakieś, nie wiem, wysypiska, piwnice, no, tam było grubo z tym też.
0: Ale skoro tutaj mamy insidera rynku biznesowego, na sam początek, czy masz jakiś tam, nie wiem, dostęp do komunikatów związanych właśnie z przedsiębiorczością gastro? Czy jak to wygląda, tak? Bo te biznesy się otwierają i tutaj właśnie też myśl, którą rzuciłem w poprzednim Nocnym Marku, chciałbym, żebyś rzucił mi takie, wiesz, karty na stół, powiedział sprawdzam, bo wtedy rzuciłem taką tezę, że są tak jakby dwie szkoły. Z jednej strony właśnie, że otwieramy się w ramach tego reżimu sanitarnego, a z drugiej strony na pełnej kurwie otwieramy sobie dyskoteki i będzie fajnie. Jak to wygląda od strony człowieka, który no trochę już biznesu w życiu liznął i zwyczajnie zna ten klimat. Jak to wygląda? Co tutaj, czy mógłbyś jakoś, nie wiem, skorelować, podzielić te dwie grupy, czy może to ten mój podział na dwie grupy jest zupełnie mylny? No, nie wiem, jakbyś mógł to jakoś zagęścić.
2: Dokładnie wczoraj użyłem bardzo podobnych słów, żeby określić sytuację w gastronomii. Myślę, że dosyć sporo mogę powiedzieć, bo jestem jakimś tam niewielkim współwłaścicielem firmy, która obsługuje gastronomię w jakimś tam zakresie. Taka malutka firma, która powstała niedawno i właśnie sporą częścią klientów jest właśnie gastronomia, więc ja nie mam z nimi bezpośredniego kontaktu, ale jakby od wspólnika, który prowadzi tą firmę, mam dużo takich wniosków insiderskich. No tak, no to inaczej tego nie można nazwać. Myślę, że może to jest niepopularne i pewnie, jeżeli ktoś tutaj jest z gastronomii, to może poczuł się pokrzywdzony, więc jakby z góry przepraszam, bo to nie, na pewno nie można generalizować, więc nie wszystkich to dotyczy, ale jest bardzo duża grupa restauratorów, właścicieli różnych knajp i tak dalej, którzy po prostu... Jak dostali po pierwszym lockdownie, mówią, okej, otwórzcie się, ale w reżimie sanitarnym, to nie, oni po prostu na pełnej kurwie, nie? Tłok, tłumy, opór, nie? Ale z drugiej strony są też tacy, którzy starają się robić wszystko zgodnie z zasadami, bo nie chcą ponownie musieć zamykać tego biznesu. I ja jestem tego zdania, że gdyby wszyscy w branży trzymali się tego reżimu sanitarnego. Ja rozumiem, że mieli jakieś straty, bo mniej stolików i tak dalej, No, może niektóre zasady. Ja uważam, że nawet te stoliki mogły być gęściej ustawione. Uważam, że co powinno być. Kelnerzy, kelnerzy, wszyscy, którzy są na sali, powinni nosić rękawiczki i mieć maseczki. Czy ktoś uważa, czy tak, czy nie, to gdyby to było, to wystarczyło, że to by było. Mogłoby nawet więcej ludzi wejść na tą salę, gdzieś tam starać się trzymać tego, jakiegoś tego reżimu, nie? Ale naprawdę zdarzało mi się korzystać z gastronomii w tym roku, w ubiegłym już roku, parę razy. W jednym miejscu tylko się spotkałem z tym, że kelnerka miała rękawiczki. I to już był taki okres, gdzie tych zachorowań było więcej. Ja nie mówię o maseczce, ale wydaje mi się, że rękawiczki, wiecie, ktoś się, nie wiem, tam podrapie po czole, ktoś na kogoś gdzieś tam kichnął, napluł, dotyka wszystkiego, podaje ci kartę i tak dalej. Przecież wszyscy wiemy, że kelnerzy nie myją rąk co każdego gościa, prawda?
1: No w ogóle takie zawijanie kebaba rękami właśnie bez rękawiczek trochę tak mi się też nie podoba, jak widzę, że gołymi rękami ktoś mi zawija kebaba. Wolałbym jednak chyba w rękawiczkach. Nawet już abstrahując od COVID-a, no to tak niehigienicznie trochę, nie?
0: Pamiętam jakoś, nie wiem, w okolicach wakacji miałem tutaj pod Atlas Areną, niedaleko mnie, zjazd food trucków i tak sobie tam popatrzyłem, że tutaj wszędzie niby są te dyspensery z płynem do przeczyszczenia rąk, ale popatrzyłem na ręce ludzi, którzy robią to żarcie i wszyscy gołymi rękami po prostu macają to żarcie. I tutaj też trochę Grześka, skoro już z nami jesteś, pociągnę cię odrobinkę za język, czy nie masz takiego wrażenia, że jeżeli więcej ludzi by po prostu uczciwie do tego podeszło i właśnie zakładało te, czy to maseczki, czy to rękawiczki przy robieniu jedzenia, to bylibyśmy, i tutaj jest naprawdę long shot z mojej strony, to wówczas mielibyśmy dużo więcej przesłanek do tego, żeby wymusić na rządzie, żeby zdjąć pewne obostrzenia dotyczące właśnie gastronomii stacjonarnej, tak jak choćby sobie zdjęliśmy, ograniczenie w postaci godzin dla seniorów, co wiemy, że już się nie sprawdziło, co już się nie udało, więc zostaje wycofane i może, i tutaj znowu jest takie pytanie z taką wkładką i nie chcę, żeby tak zostało odebrane, ale ze względu na to, że jesteśmy tacy po prostu zagryziacy chcemy robić to zwyczajnie po swojemu, no to jednak te obostrzenia będą w dalszym ciągu nam przeszkadzały.
2: Tak, też podobnie to widzę. Ja uważam, że w gastronomii nawet nie tyle maseczki, co rękawiczki są kluczowe. Ogólnie w miejscach, gdzie jest jakaś obsługa klienta, szczególnie jeżeli chodzi o jedzenie. No, słuchajcie, no, rozumiem, że na czacie może być wiele osób, które, tam słuchaczy może być wielu, którzy się, jedni się zgadzają z maseczkami, drudzy się nie zgadzają, ale myślę, że nikt nie zaprzeczy temu, że, a przynajmniej mało osób, że no słuchajcie, jak ktoś pracuje cały dzień, dotyka jakiegoś jedzenia, zawsze podrapie się po dupie, po czole, dotyka pieniędzy i tak dalej, no to jakieś tam zarazki przynosi. Zarazki, bakterie, no, wirusy, cokolwiek, co jakieś drobne ustroje, które mogą komu zaszkodzić. I to nie tylko w czasie panującej nam miłościwie pandemii koronawirusa, tylko ogólnie. Jest taki fajny filmik nagrany przez obecnie szefa, dyrektora zarządzającego firmy Kottu. Ty potrzeba możesz kojarzyć firmę Kottu. Oni robią dodatki do rzeczy Microsoftowych i on nagrał, oni mają taki dosyć zabawny kanał swój i on nagrał ten filmik o tym, że on wie, skąd się biorą te problemy. Bo był na wakacjach i on nikogo nie widział. On mówi, nie widział, żeby już nawet jak mają rękawiczki, to cały dzień są w tych rękawiczkach. I on mówi, że on proponuje wszystkim, którzy pracują w gastronomii, zrobić sobie test rękawiczki. Założyć rękawiczkę, wsadzić sobie palec w dupę, wyciągnąć i powąchać, czy śmierdzi. Bo to, że ktoś nosi jedną nawet rękawiczkę, ale cały dzień, to wcale nie znaczy, że on nie przenosi zarazków. Po prostu to jest lenistwo, że nie wiem, no szkoda na rękę. Ja rozumiem, że to jest koszt, nie? Tam rękawiczki. Ale no kurczę, wydaje mi się, że to jest taka drobna rzecz, takie zadbanie trochę o higienę w tej naszej gastronomii. Wydaje mi się, że gdyby jakiś tam minimalny ten reżim sanitarny był zachowany, byłoby ta gastronomia może nie byłaby tak nacenzurowana. Ja korzystałem ostatnio 2 dni temu z jakiejś tam gastronomii, ale oczywiście takiej, wiecie, w okienku, no to No pan, który przyjmował zamówienie, miał maseczkę, no ale rękawiczek nie miał nikt tam. Nikt nie miał rękawiczek.
1: No tak to wygląda, więc może jakiś plus, jakiś tam plus z tej pandemii, że Polacy troszkę będą większą wagę przywiązywali do higieny, do przestrzegania zasad BHP, do takich rzeczy, które jednak są trochę ważne. To tak, to tutaj nie mam miejsca na łańską fantazję i każdy za co pan będziesz mi tu kazał, tylko po prostu no, trzeba troszkę pewne standardy spełniać. Dobra, panowie, słuchajcie, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni.
2: Tak, dobra, że... wietrzymy antenę i zrzucamy krawca.
0: Z panem Bobrem na razie.
2: Na razie.
1: Słuchajcie, cześć. Się, dzięki za telefony, hej.

0: i Enki się przyłączył do rozmowy. Cześć, witam cię serdecznie.
1: Hej, hej. Po mojej nieudanej audycji pozdrawiam twoje słuchaczki, twoich słuchaczy, potrzebę ciebie.
0: Jak po dżentelmeńsku słuchaczki, najpierw to mi się podoba, kurczę, tak trzeba.
1: Ja jestem feministą, hello.
0: Jakiś ty rycerski normalnie tutaj.
1: Słuchaj, krawiec, dzisiaj byłem na badaniu na koko, co mi wyciągali mózg przez nos i spotkałem kobietę, ja się z tego nabijałem wcześniej, ale spotkałem kobietę autentycznie z maseczką Dolce & Gabbana.
0: No ale co z tego, że chce wyglądać modnie, no wiesz, to co, to każda maseczka to ma być taka szmatka, taka, te pierwsze maseczki to pamiętam były takie, dziś to już ludzie mają jakieś, ten ma czarną, ten ma jakąś tam moro, ten ma z Pikachu, ale te pierwsze to nosili takie, wiesz, te takie niebieskie, błękitne, takie najtańsze, nie, takie...
1: Ja mam maseczkę od zielonych ludzików. Sorry. Od zielonych ludzików, to znaczy czapka i do czapki jest wsadzona taka maska, żeby nos nie zamarł i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to fajne wrażenie robi w tłumie.
0: A powiedz, Enki, słuchałeś może dzisiejszej audycji o przemianach ustrojowych, o okrągłym stole, o agenturze, o Jaruzelski z Rockefellerem i tak dalej, i służby?
1: No nie słuchałem, bo robiłem, to znaczy po pierwsze się zmasakrowałem piwem, a po drugie robiłem moją nieudaną audycję, a po trzecie... Ta wczesna historia, te 30 lat, to jest moje hobby i pasja. I jakbyście coś powiedzieli, co się nie jest zgodne z prawdą, to bym się pewnie wkurwił. Także dobrze, że nie słuchałem.
0: To co, zakładasz, że ja tutaj coś konfabuluję? Nie, stary, myślę, że
1: nie,
0: raczej były konkretne rzeczy dosyć. Tak w skrócie było o tym, że ustalenia zapadały sporo wcześniej, wiesz, jak pierestrojka ruszyła, że dogadywanie było...
1: W połowie lat 80. się dogadali.
0: Tak, tak.
1: W 1984 roku dokładnie już było wszystko ustalone. A Tomek, wy go nazywacie Muppet, ale ja nie lubię tego, mówi nawet, że o 78, ale... takie wyraźne ślady dogadania się były w 84.
0: No jakoś tak. A Tomek może mieć w sumie rację, bo zawsze ta informacja, którą my dostajemy, że władza zaczęła gdzieś tam się dogadywać, że ruszyły jakieś zmiany, właśnie akcja, no to jest takie dla gawiedzi trochę, nie? A zawsze wcześniej są jakieś podskórne tam ruchy. To jest normalne, więc też bym zakładał, że nawet wcześniej niż przed startem pierestrojki zaczęto się może nie tyle zastanawiać, co z tym, co zrobić z krajami bloku wschodniego, takimi jak Polska, bo to może jest taki temat trochę drugorzędny w tej sytuacji i nie trzeba od razu o tym rozmawiać, ale a może też gdzieś tam przy wódeczce, jak to komuniści lubią, nie? Albo jak ta nasza koncesjowana opozycja, wszystko przy wódeczce zawsze, to też takie zabawne, bo wiadomo, że jak wypijesz pół litra, to się zgodzisz na wszystko i wiwat generał, nie? I wiwat generał Kiszczak za zdrowie.
1: Kto śmie powątpiewać w to, że wszystko wcześniej zostało ustalone, niech sobie przypomni naprawdę najnowszą historię, czyli tam 2018 i spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem na Florydzie, w chacie. I teraz trwa wojna gospodarcza, już nie będę tutaj covidował, trwa wojna gospodarcza Chiny, Stany Zjednoczone i chłopaki się tam dogadali u niego w chacie przy kawiorku i szampanie.
0: Ale to, popatrz, to zawsze ma tak jakby dwie warstwy, nawet jak już jest sprawa jasna i przed kamerami się dogadują, to zawsze jest tak, że gawieć odbierze troszkę inaczej. Bo to jest, bo publika, taki Szary Kowalski, to odbierze, o, powiedzieli, że w związku z sytuacją zobowiązujemy się do współpracy i podajemy sobie rękę. I że i wiesz, dla Kowalskiego to jest istotne, a tak naprawdę ci ludzie nawet na tym spotkaniu wiedzą, że jest coś za coś. To, że jakiś tam ważniak, czy prezydent, czy premier, czy inna jakaś ważna osoba, dyplomata mówi, że zobowiązujemy się na przykład nie ingerować w sytuację, wysyłając siły zbrojne, to oni wiedzą, że to oznacza, że czegoś w zamian za to oczekujemy. A Kowalski, wiesz, tak patrzy na to jakby tak powierzchownie zawsze, nawet jak w telewizji już ogląda jakieś tam dogadywanie się, nie?
1: Nie chcę mówić brzydkiego słowa drugie dno, a to jest, zawsze to jest ukryte jak warstwy cebuli, bo na przykład też pierwsze przejście Trumpa przez granicę Korea Południowa-Północna, no to ja myślę, że chłopaki się dogadali w ten sposób: słuchaj tutaj, ty tłusty chomiku z Korei Północnej, przestań strzelać rakietami w Japonię albo w wybrzeże Japonii, to ja ci zrobię taki PR, że przejdę za tobą przez granicę z Korei Północnej do Południowej i ty ogłosisz sukces, że poniżyłeś prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest wszystko inscenizacja dla gawiedzi.
0: A powiedz, Enki, czy sądzisz, że mogliśmy jakoś lepiej z tego wszystkiego wyjść? Nie. Jakoś lepiej się dogadać z komunistami? Bo Jola też już chyba rzuciła taką myśl, że zrobiliśmy to, na co mogliśmy se pozwolić, że to było, wiesz, że to były zmiany ustrojowe na miarę naszych możliwości i może coś w tym jest faktycznie,
1: tak.
0: Nie?
1: Jola ma ode mnie całusę. Nie mogliśmy nic zrobić, jesteśmy za słabym państwem. Jesteśmy gdzieś tak między Nikaraguą a Hondurasem, jeżeli chodzi o liczenie się na świecie.
0: No i tak to wygląda, bo chyba nam się czasami, znaczy mówię jako narodowi, tak uogólniając, że Polakom się wydaje, że takie zmiany, dogadywanie się, ustalanie, to są takie, że to można tu na uczuciach zagrać, że tutaj orła białego pokazać, że coś, a tak naprawdę świat się rządzi trochę innymi prawami. Jak jesteś malutki, to masz mało do powiedzenia i samym dobrym słowem czy szlachetną ideą to tak się za wiele nie zrobi. Nawet jak wyskoczą jacyś z prawdziwej opozycji ludzie i zaczną gadać coś, to tak naprawdę już tamci myślą, jak ich udupić i będą mieli na to środki, bo będą mieli olbrzymi kapitał, biliony dolarów, które wcześniej sobie nakradli na aferach typu FOS i tak dalej. Będą mieli media, będą mieli sądy, będą mieli wszystko, a tu wyskoczy jakiś gołodupiec i Solidarność, no to co on tam se zrobi? Może se pokrzyczeć, być może nawet przed kamerami ktoś się rozpłacze, jakiś wynajęty aktor czy coś się rozpłacze nawet, ale to tak dużo nie zmieni. W najgorszym wypadku ten pan, który tam krzyczał solidarność, dekomunizacja, to gdzieś tam zniknie, się potknie o własne nogi, wyrżnie, strzeli sobie z łuku w plecy, czy tam się potnie czerstwą bułką.
1: No nawet nie. Przyjdzie do niego dwóch panów. No przecież do Jackowskiego przyszło dwóch panów i powiedzieli mu: no słuchaj, jak on tam ma na imię Jackowski? I, no nieważne, Jackowski.
0: Krzysio
1: Jackowski, a właśnie. Przyszło do niego dwóch panów i powiedzieli: Krzysio, weź już przestań mówić o leperze, bo wiesz co. No i przestał.
0: No, to ciężko się przeciwstawić nawet jakiejś wielkiej sile, nie? Bo raz do ciebie przyjdą grzecznie, zagadają, drugi raz ci zaoferują może jakieś pieniędzory albo coś, a trzeci raz cię gdzieś tam wsadzą do bagażnika i zaczną ci rozżarzonym łańcuchem po jajach napierdalać potem w jakimś ciemnym...
1: No nie, drugi, trzeci raz to zazwyczaj już jest zdjęcie dzieci, a trzeci raz to jest samobójstwo.
0: Ale Darko, ale tutaj Darko pisze, że Polonia mogła zrobić i słyszałem takie głosy, nie wiem gdzie, że właśnie że my powinniśmy jakoś tak teraz sprytnie działać, na przykład Polonię aktywować, żeby ona wymuszała na Ameryce, wiesz, jakieś działania, bo to, tak jak my nic nie będziemy robili, żadnej siły budowali, żadnych struktur, to tak możemy sobie pokrzykiwać, krzyczeć, protestować, złościć się, nawet tupać możemy, no ale to niewiele da, a można by właśnie tą Polonię jakoś spożytkować. Ona jest ponoć niezagospodarowana i można by fajnie jakoś tutaj coś zorganizować.
1: Guzik, prawda? Tak? Za komuny Polonia była zagospodarowana i była tak zinfiltrowana przez służby polskie i radzieckie, że nie masz, po prostu nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. To był główny atak poszedł na Polonię. Oczywiście Krzysiek, czy ktoś tam, czy Tomisiu to za młody, ale Krzysiek powiedzmy robił swoje i tam nie można go zaliczyć do agentury, nawet jakby być złośliwym, ale każda znacząca osoba była kupiona, bo te amerykańskie pieniądze można podwoić rubelkami i tu w Polonii Starej nie ma żadnego oparcia. Zresztą, żeby wyjechać na zachód, to trzeba było mieć zgodę jakiegoś SBK, choćby to już mówi wiele. A obecna Polonia no ma to gdzieś wszystko. Chce zarobić, chce zbierać pomidory w Holandii, zarobić trochę, żeby godnie pożyć i to wszystko.
0: Mówiłem wcześniej, że właśnie swego czasu ta Polonia mogła być tutaj ściągana w ramach tworzenia jeszcze za PRL-u tych umożliwienia tworzenia spółek joint venture, gdzie ktoś ktoś z zagranicy, który chciał tutaj zainwestować, coś działać, to dobrze by było, żeby Polak był albo ktoś polskiego pochodzenia. No i tak myślę, że ta Polonia mogła być wtedy zagospodarowana i nieźle się tutaj ustawić ze służbami, nie?
1: No Solorz Żak, właściciel Polsatu i sieci Plus GSM, to jest właśnie taki gagatek, tłusty gagatek, a taki mało tłusty gagatek to jest, nie chcę się z tobą, wiesz, kłócić, ale Owsiak i Owsiaka koledzy też właśnie jakieś mieli związki polonijne. To nieważne. Jakbyś mi dał trzy słowa, bo polityka mnie nudzi jak COVID już na starość.
0: Wal śmiało, stary. To wiesz co, to zróbmy tak, że początku tych trzech słów może nie będę słyszał, bo sobie skoczę szybko do reklamówki, gdzie mam jeszcze jedno piwko marki Żubr, więc będę za 15 sekund dopiero, ale ty mów już teraz.
1: Dziewczyny i chłopaki, policja i... To jest ciekawe, że ja się odnoszę z szacunkiem do policji, ale nie dlatego, że jestem shape-shifterem i zmieniam osobowość i tak dalej, tylko policjant, nawet tajniak policjant, który jest jakby w hierarchii policyjnej wysoko, nawet tajniak policjant, on jest tylko narzędziem w ręku władzy, on jest tylko młotkiem. I jak się, przepraszam za słownictwo, pierdolniesz młotkiem w palec, to nie miej pretensji do młotka, tylko do drugiej ręki, która tym młotkiem machała. Dlatego ja nigdy nie mam pretensji do policji. Nawet jak tam kilka razy chcieli łapówkę ode mnie wymusić za mandat, to no to pokazałem portfel i powiedziałem: słuchaj gościu, dałbym ci kasę, ale mam pusty portfel, mam karty kredytowe, mam 10 zł w portfelu, no sorry. Także pisz mandat i rozstańmy się w pokoju, shalom.
0: To jest fajna sytuacja. Wzruszył się tym, tą samą sytuacją
1: nie,
0: jakoś?
1: Rozpłucił się, bo to wyglądało tak, że oni byli, mieli koniec służby i jeden stał i się rozglądał, czy nikt nie podgląda. I wpuścił mnie na przednie siedzenie do suki. Taka nietypowa sytuacja, bo zawsze do suki się wchodzi od środka. On mnie wpuścił na pierwsze siedzenie do kolesia i od razu zrozumiałem, że chodzi mi o kasę, nie? Na jakąś flaszkę albo na jakiś obiad albo kolację. I no powiedziałem, no serio, dałbym tą stówę, ale nie mam, po prostu nie mam. I
0: Mam
1: jeszcze
0: tak.
1: takie dwie krótkie historyjki. Do policjanta, no tak jak do zwykłego człowieka, trzeba połechtać jego ego. Na przykład mandat za złe parkowanie kiedyś mi chciał wlepić. To znaczy wlepił. Tylko ja powiedziałem, panie, ja dosłownie zatrzymałem się na chwilę w Katowicach, w takim miejscu, gdzie nikomu nie przeszkadzałem, bo chodnik miał 4 metry szerokości. Więc jak przycupnąłem na chodniku, to jeszcze było w cholerę miejsca. No i zjawiła się policja i mówię, no panie pułkowniku, no proszę mi odpuścić ten mandat, proszę, proszę, proszę. I w tym momencie jego ego zostało połechtane, bo po pierwsze wojskowych rang się nie stosuje w policji, a po drugie to jest bardzo wysoka ranga. I on się poczuł w niebo wzięty, nie? I powiedział do mnie coś takiego. Ja bym panu nie wlepił tego mandatu, ale ta kurwa, i pokazał tutaj na okno na parterze, robi non-stop donosy. I ona doniesie na nas, że myśmy panu nie dali mandatu. I kolejny przykład, kiedyś mnie przesłuchiwał. Przesłuchanie w charakterze świadka to jest taka pułapka. To weźcie sobie, kto miał kontakt z policją, to wie. No i więc przesłuchanie w charakterze świadka i ja, gościu za mną, czy przede mną, szedł korytarzem policyjnym na czwarte piętro i się zmachał. Ja mówię, panie policjancie, to by już trzeba było zrobić jakiś test wysiłkowy na krążenie, bo z tym nie ma żartów i tak dalej. I on później w mojej sprawie biegał za prokuratorką, żeby mi jak najmniejszą karę wlepiła. Oczywiście nie ma tu mowy o więzieniu żadnym czy coś, tylko jak najmniejszą możliwą karę, tam 500 dostałem.
0: No w sumie nie przepadam za
1: No ja też nie
0: mundurowymi, ale
1: przepadam.
0: z drugiej strony trochę tutaj może słusznie zwracacie uwagę, że tam też jest żywy człowiek, on też oddycha, on też je. Poza tym cholernie ciężka praca, szczególnie ci policjanci, którzy mają do czynienia z grubszymi sprawami, to oni potrafią śmierdzieć trupem i ludzie się od nich odsuwają. Myślę, że oglądanie różnych drastycznych sytuacji, patologii cały czas człowieka mocno zmienia i on zaczyna, powiedzmy, pić, żeby zapomnieć. Jak chleje, to zaczyna żonę bić. I to są takie tragedie trochę, nie? Co z tymi wszystkimi sytuacjami, gdzie faktycznie pomogli komuś odzyskać samochód, rower, no to wtedy jesteśmy wdzięczni, nie? Że albo jakieś dresy tam was pobiły i znaleźli ich. No są i takie sytuacje. Można też czasem od tej strony popatrzeć, nie?
1: I ja nie w tym znaczeniu, a nawet to jak ująłeś, że śmierdzisz trupem, to myślę, że miałeś na myśli dosłownie, ale
0: Tak.
1: ci policjanci z kryminalnej, oni śmierdzą trupem emocjonalnie. Oni są tak, mają zryte berety emocjonalnie, że wstydzę się tego powiedzieć, ale jest mi ich żal. Po prostu są tak skopani emocjonalnie, że jest ich naprawdę żal. Też nie przepadam za policją, jak poprzedni słuchacz Grzesiek chyba, tak?
0: Tak.
1: Ale z każdej sytuacji się wywinę, znając ludzką psychikę. No i traktuję ich tylko i wyłącznie jako narzędzie w rękach władzy. Nie robię z nich właśnie takiego show, że gdzieś tam jakiś kretyn podbiega z telefonem i z Facebooka cytuję paragrafy z dupy wyciągnięte. Bo to nie ma sensu. On jest tylko młotkiem. Władzuchna kazała mu iść tam i tam, robić to i to i tyle. No i dręczenie gościa nie ma sensu.
0: to są pewnie takie sytuacje, coś łączy księży i policjantów, że jeden i drugi sobie inaczej tą pracę pewnie wyobrażali, nie? Ksiądz wyobrażał sobie, że będzie jakiś tam nawracał, krzewił wiarę wśród młodych, że będzie spędzał czas, jakiś będzie na gitarze im tam grał, na drzewie, oni będą mówili, proszę księdza. A spotkał się z hierarchią pazerną, wstrętną, z tym, że go ludzie nienawidzą, bo zobaczyli akurat film o pedofilach, księżach, że go tam wyzywają, że nie ma kasy. Ten na dole jakiś tam prosty wikary, że no, żyje skromnie.
1: A propos tego, co mówisz, to właśnie Popiełuszko powiedział słynne zdanie, że tak jak go potraktowali biskupi, to esbecja go łagodniej traktowała. Ponieważ on był niewygodny w tamtym układzie, kiedy już komuna się dogadywała z biskupami i z ruskimi i z tajnymi współpracownikami, więc Popiełuszko był zajebiście niewygodny, więc biskupstwo potraktowało go gorzej. On to powiedział, to są jego słowa, że biskupi go potraktowali gorzej niż esbecja.
0: No, tak często gadam, że klechy tutaj, pod ściany i tak dalej, ale to tak naprawdę sam spotkałem się, powiedzmy, z jakimś tam księdzem, takim właśnie księdzem, który żył sobie w małej wsi, którego ludzie z własnej woli zapraszali na obiady, bo go lubili, fajny, wesoły, pożartuje i jeździ maluchem. To Polakom się podoba, taki zawsze ksiądz, im biedniejszy, tym fajniejszy. Jeździł malucha, miał rozklekotanego, fajny taki.
1: Słuchaj, ja mam takiego kumpla, który ma strasznie jest, ja go bardzo lubię, ale on jest prymitywny od strony materialnej i mówię mu, że rozjebałem jedno auto, no to kupiłem tam Fiata Punto, to on jedząc nad talerzem przerwał nagle jedzenie, a który rocznik? I ja tak zacząłem szybko kalkulować, bo on ma Mitsubishi, z którego rocznika on ma ta Mitsubishi i starszy podałem.
0: A on się wtedy rozpromienił.
1: Wtedy zrobił tak.
0: Bo jakbyś powiedział, że masz lepszy, to może by się udławił nawet tym, co sam tam sobie pakował do buzi.
1: Żebyś wiedział.
0: Coś pokutuje w nas takiego jeszcze, nie? Troszkę właśnie, że mamy takie... Ja też się przyłapuję na polactwie czasami, ci powiem trochę. Też mam czasami. No trudno, żeby nie było. No tu się wychowywaliśmy, nie? No to tak czasami przesiąkamy trochę jakimś takim polactwem w stylu tam, dobrze, na biednego nie trafiło, kurwa. Albo nie wiem... Jakieś inne takie powiedzonka, jakie tam jeszcze są polskie.
1: Warto przeczytać książkę Ziemkiewicza, Polactwo. Serio, to już ostatnia rzecz, bo do Grześka się odniosę. On ma rację, że absolutną rację ma, że rękawiczki i zmiany rękawiczek, bo u dentysty to czasami miry i dentystka robi i zmienia rękawiczki 5 razy przy mnie. Że rękawiczki jednorazowe to jest kluczowa sprawa, bo miałem taką nieprzyjemną przygodę tydzień czasu przygoda z muszlą klozetową i jestem pewien, że to jest właśnie kwestia rękawiczek, nie? Kwestia higieny gdzieś tam w barach, nawet w sklepie spożywczym.
0: Na pieniądzach, na banknotach się właśnie dużo chyba bakterii przenosi. Tak. Jak to tyle osób dotykało i ten sobie nie umył rąk po podtarciu dupy, ten sobie grzebał gdzieś, ten coś. I to wszystko jest na tym jednym banknociku. Ja na przykład gotówki nie używam. W ogóle, znaczy z jednej strony popatrz, ludzie tak się boją tego świata bezgotówkowego i myślę, że po części słusznie, bo to jest znowu narzędzie do wzięcia nas za ryj i do jeszcze większego zabrania nam wolności, ale z drugiej strony no jest to wygodne, jest to szybkie, też jak w kolejce stoję, a tam jakaś baba czy facet, to ja poszukam 25 groszy, 6, ile pani mówiła? Przepraszam, bo nie dosłyszałam, wie pani, ja nie mam kłopoty ze słuchem, to pani powtórzy, bo tu mam 6, albo wie pani co, zróbmy tak, pani sobie sama tu, ja pani otworzę i portmonetę tam, a ja kurwa czekam, nie? No, wolałbym, żeby tą kartą przyjechała ta pani, no tak jak ja, no, psik i nie ma, no i załatwione.
1: To się jeszcze często kończy w ten sposób, te wyskubywanie drobnych się kończy w ten sposób, że wysypuje te drobne na ladę. Tam, gdzie ty przesuwasz mango, chleb, bułki, jabłka, no to ona wysypuje, czy on, bo to, no sorry, jestem feministą, nie? On, na przykład taki dziadek, wysypuje pół kilograma jednogroszówek i później pani sobie liczy. I może, no złapałem z takiego syfa, że cały zeszły tydzień przechorowałem.
0: Także w ogóle, to coś tyle, ostatnio no. Cię życie chyba nie oszczędza cię za bardzo, nie? Coś tak mi się wydaje.
1: Nie, no. Kurczę, tak.
0: Ale co, będzie lepiej chyba, nie?
1: To znaczy gorzej być nie może, więc może być tylko lepiej. Ja chciałem pozdrowić ONR-owców, twoich słuchaczy. Nie wiem, potrzeba się zmył, czy jest?
0: Nie, sami jesteśmy. Ale czemu moich słuchaczy ONR-owców? Co to ma znaczyć niby? Ja tu mam lewackie radio przecież, to jak nagle? To ja już nie wiem, kim ja jestem. Czy ja jestem komuchem, czy narodowcem?
1: Lewacki.
0: Lewaccy narodowcy, kapitalistyczne komuchy, racjonalni szurowie.
1: No to już widzę, publika domaga się afterka twojego.
0: To już dawno jest afterek, no ludzie, no przecież już sobie gadamy na luzie od 2 godzin chyba, nie? Czy ileś tam.
1: Jak słusznie zauważyłeś, to trochę ostatnio mnie życie w dupę wyruchało. To ja sobie pójdę, żeby był jakiś miły nastrój i ten. To jeszcze raz pozdrowionka i dzięki za pomoc i za możliwość udziału w fajnej audycji.
0: No dobra, no to trzymaj się. Enki, hej, hej, wszystkiego dobrego. Hej.

No, ciężkie czasy, ciężkie czasy. Ale zawsze można tak sobie po polsku wyobrazić, że tamten ma gorzej, że zbankrutował, że mu zamknęli. I od razu tak się poczujemy lepiej trochę. O. Nie no, żartuję oczywiście, nie powinniśmy chyba tak w ten sposób myśleć. Muszę sobie Polactwo jeszcze raz przeczytać. Kiedyś czytałem, ale już zapomniałem. Ziemkiewicza, Polactwo. I te pazury wbijane w pomidory w sklepach, pisze Grzesiek. Nie widziałem pazurów wbijanych. No ale starsze panie, no to są często takie upierdliwe, nie? I starsze dziadki. To tak właśnie tam gdzieś pazury wbiją, coś kupią i nie chce im się oddawać, się rozmyślili i gdzieś tam wtykają. Rozmawiałem z wieloma sprzedawczyniami o tym, czy Polacy dużo kradną w sklepach i zawsze taka sama reakcja, taki smutek w oczach i kiwanie głową, że to jest niestety częste. No cóż, tak się zachowuje społeczeństwo, które zostało schamione, myślę, w dużej mierze. To niekoniecznie jest tylko nasza wina, ale no, jestem trochę spiskowy. No dobra, jestem trochę spiskowy i myślę, że dopuszczam taką opcję, że ktoś bardzo się stara, żeby... Znaczy, to, że nam wybito dużą część inteligencji, to jest normalne. Jak jacyś Niemcy czy Ruscy se podbijają jakiś kraik, to tam trzeba 10% wytrzebić tych właśnie, którzy są zdolni. Często się paradoksalnie morduje tych, którzy właśnie są świetnymi ekspertami, pracownikami, którzy są wydajni, bo to są właśnie ci, których inni szanują, którzy mogą innych pociągnąć za sobą. Nie tyle nawet inteligencja, co wyróżniające się jednostki. Wyróżniające się jednostki właśnie. No i skoro dokonywano na nas czegoś takiego, no to już jest dołożenie bardzo dużej cegiełki do obecnego stanu rzeczy, że część społeczeństwa to jest schamiała. Też, wiecie, ta złodziejska prywatyzacja, to takie zostawienie obywateli samym sobie, to wszystko sprawia, że ginie gdzieś etos pracy, jakaś kultura, jakaś ambicja i ludzie się zamieniają w takich właśnie bezradnych, roszczeniowych. Grzesiek pisze: zwróć uwagę na takie półcentymetrowe wąskie wgniecenia w pomidorach w sklepie, to po sprawdzaniu miękkości pazurkiem. Krawiec, o tobie zapomnieli. Nie, bo ja zawsze byłem chamem i jednostką niezaradną, więc machnęli ręką, powiedzieli: niech se żyje taki pasożyt. No tak, tak, Krisie. Dokładnie tak, jak piszesz. Ty tylko inteligentnych wybijali. Ale to nie wiem, czemu mnie tak tutaj podszczypujesz w rajstopki. Coś tu ci się nie spodobało pewnie. Mam tu takich swoich trochę dogryzaczy właśnie. Chris, Grzesiu, Skwara, to chyba mnie nie lubią. Jola też mnie nie za bardzo tutaj lubi, bo ataki na kościół i ogólnie tak. Ale spoko, to właśnie fajnie, jak niektórzy cię nie lubią i coś tam dorzucają do pieca.

zawsze można zadzwonić i powiedzieć na przykład, dlaczego mnie ktoś nie lubi. Może się dowiem czegoś ciekawego, może się zreflektuję, może zmienię zdanie, może się zastanowię nad sobą w końcu. No, ale zaraz ktoś odpowie, nie, to nawet nie ma co dzwonić, z debilami się nie gada, na przykład, nie?

liczę na to, że kiedyś jednak ci przeciwnicy, tutaj wrogowie, kiedyś jednak zadzwonią i coś zagadają, bo inaczej to zaczną się lęgnąć w głowie dziwne teorie spiskowe, że może to jakieś resortowe dzieci, a może jacyś fanatycy religijni, którzy za kościółkiem zawsze albo coś. Ale nie, to absolutnie tak nie myślę. Na pewno mają swoje jakieś konkretne powody, a nie tylko takie jakieś ideologiczne, czysto, że coś mi się nie spodobało, że tu na kogoś najeżdżam, to chętnie bym się dowiedział. Tak, innego Grześka mam na myśli, tak. I mówię to, mimo że lubię skwarki, przepraszam.

0: Ktoś tu wspomniał na antenie, że chciałby w fajnym społeczeństwie żyć. To jest przepis, o którym wspomniałeś, na środowisko nie niszczące, a budujące. Do mnie. A któż to się do nas dodzwonił?
1: Kto się dodzwonił, tak?
0: No tak.
1: Tajemnica.
0: Czyli ze służb, ktoś...
1: Ze służb specjalnych, tak, chciałem zaznaczyć, ze służb specjalnych.

0: teatrzyk, na ile wiesz, na ile...
1: Nie, to chyba już jest sprawa jasna i nie ma żadnych wątpliwości. Ja nie wiem jeszcze, w jaki sposób się ludzie nad tym zastanawiają. To już jest przeszłość. Trzeba skupić się na przyszłości. Co będzie dalej? Co będzie nam król świata Biden obwieszczał? Co ty na ten temat sądzisz?
0: No, na razie to słyszałem, że Biden podejmuje jakieś działania, które mają za zadanie umożliwić osobom transseksualnym. No i tak w tym momencie, wiesz, troszkę mnie to przestaje interesować, bo nie jestem transseksualny.
1: Tak, tak. Nawet staram się zatrudnić w swojej administracji tych ludzi, którzy są gender orientation. Nawet generała, którego zatrudnił, to zdaje się ma pomalowane paznokcie. Nie jestem tylko pewny.
0: Transseksualni żołnierze. Taki temat się u Enkiego chyba pojawił i to też jest super fajne, że właśnie jakiś taki z pomalowanymi paznokciami taki żołnierz to budzi grozę, nie?
1: No. Tak, to wyjdzie nam na dobre. Nie będą nas zabijać, tylko będą klepać po dupach. Jak podpadniesz, coś nie tak powiesz, to przyjdzie taki żołnierz, powie, a to tu jest taki tacy, to idź dalej szerz swojej wiadomości.
0: Ale w tym szaleństwie może być jakaś metoda. Przypominają mi się takie pranki, czyli takie wygłupy nagrywane, wiesz, na kamerkę,
1: tak,
0: prowokacje, tak. Gdzie gość podchodził do murzynów tam w getcie, takich widać kaptury, jakieś tam bandziorki i do nich tam zaczynał coś startować, prowokować ich. Jak oni do niego tam z rękami, to on miał przygotowane takie spodnie na rzepy jakieś, które tak szybko ściągał, a tam miał, wiesz, stringi i jakiegoś tam falusa czy coś i tam ci spierdalali, słuchaj, bali się, że im tam krzywdę w pupę zrobi czy coś, więc może taki żołnierz, jakiś gej z dildosami czy coś, paznokciami pomalowanymi, uszminkowany, to może, wiesz, budzić grozę, nie? A u muzułmanów to w ogóle już oni mają, wiesz, pierdolca na tym punkcie, że ich tam zhańbi.
1: Koniec końców może nie będzie jakiejś wojny, nie będziemy skakać sobie z gardłem, bo będziemy mieli takich pomalowanych, uszminkowanych i tak dalej, to pasuje, no to czego więcej chcieć, niech tak dalej będzie jak jest.
0: No, albo właśnie, albo żołnierz z naszej armii, gej, się zbliży do
1: żołnierza. Nie geja.
0: Nie, właśnie się zbliży do żołnierza z ichniej armii, geja, i zamiast walczyć ze sobą, no co, dziubasie, chcesz się bić? No to ty pierwszy. Nie, ty pierwszy, jak taki jesteś kozak, proszę. I wiesz, i tam się zaczną w końcu obściskiwać, no i pokój będzie na ziemi, no.
1: No ale co będzie, jak ktoś za nas tą wojnę zrobi, bez tych pomalowanych, tych, którzy są wynajęci przez jakieś, powiedzmy, siły jakieś tamkolwiek. I co będzie, jak oni nam wskoczą na kark i przyduszą tych pomalowanych i co my wtedy zrobimy?
0: No ja już nie wiem w ogóle, co z tym wszystkim zrobić. Skołowaciały jestem zupełnie.
1: Słuchaj,
0: dziwne czasy, obyś żył w ciekawych czasach.
1: Czasy są bardzo dziwne, są czasy bardzo dziwne. W tej chwili nie ma żadnych, tak mi się zdaje w ogóle, wydaje się, że w tej chwili wojska są po prostu najemne. Do tych wojsk startują ludzie, którzy nie mają żadnej przyszłości, a mają dużo testosteronu i chcą się wyżyć. I co ty zrobisz na to? Co ty poradzisz? Nawet te malowanie paznokci nie pomoże, jak przyjdzie ktoś i mu łeb utnie przy samej dupie. I co ty wtedy zrobisz?
0: Ale to już dawno były takie pieśni jakieś... Już dawno były takie pieśni żołnierskie, nie pamiętam dokładnie słów, ale było coś... Chłopcy malowani...
1: No to sprzed wojny były takie piosenki.
0: chłopcy malowali.
1: O mój rozmarynie rozwija się na to. A jeszcze pierwszej

0: brygady dla Piłsudskiego. Były takie piosenki, były piosenki. W szkole tych chłopców, bo walczyli w cudzych interesach. I to jest najgorsza sprawa, tylko że wtedy oni przynajmniej mieli jakiś wzór. Ktoś im dawał taką podpowiedź, że walczą za ojczyznę, ale w tej chwili jak my już nie mamy pojęcia, co to jest ojczyzna, to za co będziemy walczyć? Za paznokcie? Za krótkie portki? Czy za tęczowe portki? Nie ma nawet sensu. To nawet nie muszą wysyłać całego komanda, tylko wyślą sobie Rambo i on całą Polskę zawoła, całą Polską owładnie. Jeden żołnierz.
1: No właśnie, takie naczynia połączone, weźmie jakiś sabotażysta, nam wyłączy prąd i nic nie działa, nie?
0: No i co to wtedy zrobić? Internet przypadnie. Prądu nie będzie na przykład przez pewien moment, podejrzewam.
1: Wyłączą nam internet i obywatele zaczną popełniać samobójstwa, bo nie mogą spojrzeć na Facebooka, nie mogą sprawdzić na Messengerze, czy im ktoś serduszka nie wkleił i się załamią.
0: Instagram przestanie działać, albo Facebook, co nie daj Boże. No to już nie trzeba nikogo wysyłać, nawet Rambo nie trzeba wysyłać, bo będzie koniec świata.
1: No, żeś
0: też popadł w te obłędne koło. Czy ty tego nie kapujesz?
1: Też, ja jestem uzależniony od komputera, no też, ale pamiętam czasy, gdzie w ogóle nie było internetu.
0: Ale masz przywiązaną nogę do krzesła, czy jak?
1: No ciężko, wiesz, no ciężko się walczy z uzależnieniem jakimkolwiek, czy tam od gier, czy od komputera, czy od alkoholu.
0: Ja mam problem z papierosami, co nie daj mi na to. Także nie wszyscy są wolni od jakichś tam nawyków. Każdy ma jakiegoś swojego, jak to się mówiło w dawnych czasach, już zapomniałem. Każdy ma coś, co jego prześladuje, powiedzmy.
1: Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma.
0: A teraz jak ten bzik, żeby taki trochę zdrowszy, czy bardziej chory?
1: Ciężko powiedzieć.
0: Tak, żeby troszeczkę jakby odejść z tego świata, załóżmy, no to odchodzić z lekkim sercem, czy z wyszczerzonymi oczami, że się zdziwiłem, że to tak nie miało być.
1: Zawsze tak jest, że starsze pokolenie patrzy ze zdziwieniem i z oszołomieniem i z rozgoryczeniem na obecne czasy. To znaczy, wiesz, no zawsze tak było. Jak nasi rodzice się tam przyglądali, jak tam dżinsy zakłada, co to za fryzura, w ogóle muzyka jakaś dziwna, to zawsze jest szok kulturowy jakiś.
0: Tak. Ja sam wiem ze swego życia, że to, co mi pasowało, nie pasowało moim rodzicom, a tym bardziej dziadkom. Chociaż jak uczestniczyłem dawno, dawno temu, jak jeszcze pewnie się nie urodziłeś, w imprezach rodzinnych, gdzie na imprezie rodzinnej uczestniczyło prawie 50 osób i wszyscy byli bliskimi kuzynami, bliskimi, bo u mojej matki było 12 rodzeństwa, to była impreza.
1: No. To były imprezy, prywatki.
0: To nie były prywatki. To była impreza rodzinna.
1: No, ale mówię, że i to było.
0: Ale o tym możemy tylko teraz pomarzyć. Wiadomo sprawa. To teraz nie roztrzęsajmy tego, bo nie ma sensu. Te czasy minęły. Teraz jak robimy jakąś imprezę, to spotykamy się przez Instagrama.
1: Albo wysyłamy sobie życzenia przez syntezator Iwona. Wszystkiego najlepszego, droga babciu, tobie życzę dobranoc.
0: Jaki ona ma głos?
1: Kto? Iwona?
0: Iwona właśnie, jaki ma głos?
1: Iwona. No właśnie taki. Wszystkiego najlepszego, drogi słuchaczu, tobie życzę dobranoc.
0: Nie, no to już chyba technika zaszła, poszła troszeczkę dalej. Na pewno ma lepszy głos.
1: No tak, ja trochę tak mówię takim tak, dawnym tak. syntezatorem mowy. Pamiętam, jak moją mamę kiedyś wystraszyło, jak na jakimś komputerze Amiga odpaliłem w nocy, co ona tam spała sobie w drugim pokoju, coś na syntezatorze, jakieś tam teksty wpisywałem. Amiga is the best computer on the world. To moja starsza myślała, że to jakiś demon w ogóle było. To był dla niej szok, nie? Taki dziwny głos jakiś i się wystraszyła strasznie.
0: No tak, to wiesz, no, nowe dźwięki i tak dalej, to które nikt wcześniej nie słyszał, to rzeczywiście mogła się już trochę troszeczkę przestraszyć. A nie zastanawiała się, co ciebie przestraszy? Jak przyjdzie na ciebie kryska na matyska?
1: Właściwie to taki strachliwy strasznie nie jest.
0: Nie myślałeś o tym.
1: Jakoś tak się pogodziłem z rzeczywistością, powiem ci. Tak się jakoś nie przejmuję, nie boję.
0: Nie przejmuję się.
1: No.
0: Potrzeba zawsze jest w twoim zasięgu, on cię pocieszy. On ci doda sił na tym padole łez ludzkich. Oj, krawiec. Dobry jesteś chłop.
1: No spoko.
0: Nie. Wiesz... co tu jeszcze dodać? Co tu jeszcze dodać? Ty, panie, jak tam w Ameryce? Co tam się w Ameryce dzieje? Ty wiesz, że jak Ameryka padnie, to wypadniecie.
1: A ty gdzie mieszkasz w ogóle?
0: Ja cokolwiek mieszkam, jestem obywatelem świata, jak Fibak.
1: To gdzie przebywasz aktualnie, że tak się spytam?
0: Przebywam aktualnie poza granicami.
1: Ale agent nie chce nic powiedzieć, jak się nazywa, gdzie mieszka, nic.
0: Nie no, słuchaj, wszystko jedno, gdzie bym nie mieszkał. Trzeba się zastanowić, co się w tych kurewskich Stanach dzieje. Bo jak oni wpadną, to my padniemy.
1: Ale czemu tak uważasz, że klęska Ameryki równa się klęska Polski?
0: Nie klęska Polski, klęska całego świata.
1: Aha, aż tak. A możesz jakoś rozwinąć? Możesz jakoś rozwinąć myśl?
0: Polska jest małym piątkiem w grze, która podlega pod Unię Europejską, a Unia Europejska jest związana z City of London, a City of London jest związane z Washington DC. Nie ma o czym więcej gadać. Jak do ciebie nie dotarło, to sobie poszukaj źródeł. Wszystko jedno, to co się dzieje w Ameryce, to myślę, tak się troszeczkę przełoży na nas. Wcześniej czy później. Jak Biden wygra, to zdaje się, Duda pierwszemu składa gratulacje, że jest prezydentem.
1: A Duda to każdemu złoży gratulacje i każdemu zrobi gałę. No,
0: ale mnie nie złożył. A ja czekałem na to. Jak ten kolanko. Kolonko.
1: Ostatnio jak oglądałem właśnie to nagranie, o którym wcześniej wspominałem, gdzie dziadek wypowiedział się w sądzie, tak, że nie uznaje tego sądu, tej władzy i ktoś tam coś wspomniał, on się spytał, kto was obwołał sądem, kto was mianował sądem, dlaczego mam was za sąd w ogóle uważać, no to tam zaczęli mu tłumaczyć, że prezydent Rzeczypospolitej, a on mówi, ten pseudo prezydent uzurpator Duda, z prawdziwe nazwisko, i tu jakieś żydowskie tam przytoczył, nie pamiętam, tam Kalkstein, Goldberg, czy inny, no tak zabawnie trochę. Chociaż z drugiej strony zabawnie, niezabawnie, no nasz premier wysyła dzieci do dobrej żydowskiej szkoły, obchodzi żydowskie święta, nasz prezydent jest z Żydówką, żonaty i tam jakieś żydowskie wiersze czyta, no wiesz, no to dla mnie to nie jest bez znaczenia. Wiem, że się niektórzy tu obruszą, ale dla mnie to nie jest bez znaczenia.
0: Przynajmniej na tyle się orientujesz. No ale co się dzieje z tym ruchem Pitonia? To wreszcie coś się rozwinęło, ma jakieś poparcie czy coś?
1: No nie wiem, chyba trochę para poszła w gwizdek.
0: Można go uznać za bohatera narodowego jak Walendroda czy coś takiego?
1: Wiesz co, w ogóle tak u nas to często para idzie w gwizdek. Są szumne zapowiedzi, sparaliżujemy kraj, będziemy tu działać, nie zostawimy suchej nitki, po prostu wychodzimy. A potem się nagle zbiera 100 osób na proteście jakimś i tam krzyczą, precz z nimi, precz z nimi. No i przychodzi pan policjant, a gdzie maseczki? A obywatel się pyta, a gdzie czapeczka? Pan mi się przedstawi? Ja się nie muszę panu przedstawiać. Proszę pana, pan musi się przedstawić. Nie muszę, proszę pana. No i taka, tak się to kończy. No.
0: Na ostatnio widziałem taki fajny filmik w internecie z taką dziewczyną, co miała rude włosy, takie czerwone. I tam Bram obok był. I tam nawet fajnie wystąpiła. Nie wiem, nie widziałaś może tego.
1: To co ty, to nie, ty jesteś od Enkiego i nie wiesz, co to jest za dziewczyna?
0: Nie mam pojęcia.
1: No widzicie, tu wyszło, że jakiś podstawiony, wcale nie jesteś od Enkiego. Kto cię bia naslal, Hawory Pesu? Kto cię bia zaplacił, ruski trolu? Wy jesteś od Enkiego i nie wiesz, co to za dziewczyna? To była Mira, która się pojawia na antenie u Enkiego.
0: Jaka Mira?
1: No nie wie nic, widzicie, wyszedł. Podstawiony aparatczyk.
0: Nie postawiony absolutnie. Ja dzwonię na swoją rękę. Nie miałem okazji jeszcze z tobą słowa zamienić, także się zdecydowałem. Nie, no dzwonię, nie to, że słucham Enkiego od powiedzmy kilku lat, ale tak, chciałem posłuchać, co masz do powiedzenia.
1: No jak widzisz, no co może mieć głupek do powiedzenia? No, można sobie z nim trochę nie, pożartować. No,
0: aż taki głupi to nie jesteś, nie chwal się.
1: Dobra,
0: jest
1: słuchaj.
0: Tak źle, no. Będzie to, lepiej.
1: No miejmy nadzieję. Dobra, to dzięki za telefonik, fajnie się gadało. To nie, słuchaj, ale jakoś się musimy zwracać. Jak zadzwoniłeś pierwszy raz, to wiesz, to zawsze jest tak, że musimy tu ustalić, jak się do ciebie zwracać, więc jak nie chcesz imienia czy coś, to sobie chociaż pseudonim jakiś musimy albo sobie wymyśl, albo ci wymyślimy. No.
0: Okej, okay, na czacie napisałem tam parę słów. Chris Piekarski.
1: A to ty jesteś Chris. Proszę.
0: No, to ja jestem Chris, ten co dzwoni do Enkiego czasami.
1: To jest Chris, który tak się niepochlebnie wyrażał o prowadzeniu tę audycję.
0: Dobra. Ja nie szczędzę nikogo, czy jest taki, czy siaki.
1: No i tak, dobrze, tak. Ale zawsze lepiej sobie tak na żywo pogadać głosowo, to wtedy można sobie dojść do porozumienia.
0: Można sobie ustalić swoje pozycje. Na następną rozmowę.
1: A się cieszę, że zadzwoniłeś.
0: No, wiesz, nie miałem wyjścia. Jak mamy obejść twoją stację, to w jakiś sposób trzeba ją udupić.
1: A to ty jesteś z tej grupy, co się zawiązała, która wyznaczyła nagrodę za moją głowę i chce zniszczyć nocne radio.
0: Nie jestem w żadnej grupy. Ja staram się tylko, żeby wszyscy doszli do jakiegoś porozumienia.
1: No, to bardzo ładnie.
0: Nie ma o co walczyć, bo w sumie koniec z końcem walczymy o to samo, żeby mieć jakąś wolność słowa, jakieś przyzwoite warunki do życia, żeby nie stracić tego, co mamy. Tak czy nie?
1: Pewnie, że tak. Nie walczmy ze sobą, tylko walczmy z tymi, z którymi trzeba walczyć.
0: Którzy nam chcą to odebrać. Także ludzie, zastanówcie się. Wiesz, ja siedzę w Stanach 32 lata. Ja to przeszedłem na swojej skórze. Ja wiem, przez co wy przechodzicie. Wy przechodzicie przez to, co ja przechodziłem 15 lat temu. To się wszystko samo powtarza. Także co ja więcej będę gadał? Słuchajcie mądrzejszych, tylko że tak was wychowano, że ci starsi nie są mądrzejsi, tylko są niedokształceni. Powiedzmy.
1: No nie wiem. Chyba raczej wykształceni są właśnie. Tylko pytanie o ich moralność i o to, wiesz, jakie mają plany wobec nas.
0: My żadnych planów nie ma. My jako starsze pokolenie, takie naprawdę starsze, nasze plany są jak najlepsze, żeby dążyły ku lepszemu, żebyście wy wreszcie pojęli, o co w tym świecie chodzi.
1: A to nie do końca cię zrozumiałem, bo myślałem, że masz na myśli braci starszych i mądrzejszych, a ty mówisz ogólnie o starszych.
0: Ja nie mam uprzedzeń, wiesz, mieszkając lat w Stanach, ja obijałem się z różnymi ludźmi, różnych ras, różnych kolorów, i Żydów i tak dalej. To nie ma nic za rzeczy.
1: To fajnie.
0: Właśnie to, że to wam brakuje w Polsce. Nawet ja już zwracam się do widzów i twoich, i Jankiego widzów, że dopóki nie pożyjecie z tymi ludźmi na co dzień, razem, jak oni się zachowują, oni są niczym się od nas nie różnią. Dopóki ktoś ich nie podburzy w innym kierunku. A w Stanach na razie to jest raczej niemożliwe. Także trzymamy się razem, bez względu na wyznanie, na jakieś tam poglądy czy cokolwiek. I jednoście się. Przestańcie sobie wsadzać szpilki jeden drugiemu za plecami. Okej?
1: Okay? Okej. Okay. Niech będzie. No to dobra, dzięki Krisie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zadzwonisz i nam coś ciekawego opowiesz, bo mówisz, że masz różne doświadczenia, to jeszcze będzie pewnie niejedna okazja, żeby coś tu poopowiadać fajnego.
0: Mieszkam tu, gdzie mieszkam, niby w pępku świata, ale to, co się tutaj dzieje w tej chwili, to zobaczymy za jakieś, nie wiem, no 2-3 miesiące. Tam są różne sprawy, co się dzieją na bieżąco, ale nie będę wspominał, bo za mało czasu, ale co się dzieje. Zobaczymy, co mogę polecić. Ci, którzy tam cokolwiek mówią na bieżąco, chociaż i tak do końca nie wiedzą, bo jak ja ich słucham, to i tak są niedoinformowani, ale jak chcecie posłuchać, to ten, jak on się nazywa? Adam coś tam. Albo Kalbarczyk. Kalbarczyk jest taki trochę tam tego. Także słuchajcie tamtych ludzi. A ja będę relacjonował wtedy, jak mi się odbije na własnej skórze. Bo wtedy jest to ważne. Bo to co robią w Waszyngtonie, to jeszcze nie znaczy, że to będzie w mojej wsi. W county. Bo tu też mamy swoje własne władze, mamy swojego własnego szeryfa i jakichś tam praw możemy się domagać. To, co oni nam narzucają z Nowego Jorku, to nie znaczy, że wszyscy musimy to wykonywać. No, to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się.
1: Dzięki za telefonik, trzymaj się też, hej.

słuchalność jeszcze całkiem w sumie. Około setka osób, nawet ponad, jeśli liczyć YouTube'a i Radyjko. No ale skoro nie ma telefonów, nie ma donajcików, przede wszystkim... Jutro powinien być Jacek z Australii ze swoim prawym, ze swoją prawą stroną mapy. Już chciałem powiedzieć prawym okiem, lewym okiem, prawym okiem, przymrużonym okiem MK Ultra. A w niedzielę zobaczymy. Zobaczymy. Namawiamy Zenona, żeby coś w końcu ponadawał, ale chyba się nie kwapi za bardzo. No ale może, muszę się go zapytać. Jak nie będzie, to może ja będę zawsze tam. Parę złotych wpadnie, nie? Ale już co ja taki materialista jestem. Nie pieniądze najważniejsze. Ważne są jeszcze przelewy, bitcoiny, inne kryptowaluty. SMS-em można wysłać, a nie tylko gotówka. Pieniądze.

pospali się chyba wszyscy, albo mi się coś zepsuło, bo tu jakiś zastój, jakaś apatia. Tak, to jednak apatia.

Okej, w takim razie dzięki za słuchanie. Sprawdzajcie, co się dzieje na nocnym radyjku. Zwykle o 21 coś się dzieje, ale czasem o 22, jak dzisiaj. Jeszcze potrzebowałem paru chwil. No i wpadajcie w poniedziałek na nocnego Marka też. We wtorek Byte Eater będzie albo nie będzie. Środa, lewym okiem Błażeja. Chyba zmienimy nazwę w końcu, bo były takie plany. Pewnie się pojawię jako realizator znowu. No bo kiedy Błażej nie musi tam gadać o technikaliach, kiedy mu nie rozłącza, no to od razu się czuję, że lepsza audycja, nie? Więc chciałbym go trochę odciążyć. Już niezależnie nawet od tego, czy w końcu będzie miał ten lepszy internet, czy nie, czy dalej od sąsiada, to jednak realizator się przydaje, nie? Chyba, że ktoś ma wprawę już w tym wszystkim, tak jak ja, no to nie potrzebuję. Nawet bym się chyba źle czuł, gdyby ktoś tu realizował, odbierał telefony i tak dalej, ale to jest wygodne, bo no, starałem się profesjonalnie podejść do rzeczy i tam i pytania czytałem z czata, notowałem i odbierałem ludzi i tam trzymałem cały czas rękę na pulsie. No i dzięki temu Błażej i Zmora mogli trochę się skupić na audycji. Chociaż Zmora to taki trochę tam stłamszony, troszkę tak jakby mógłby więcej coś gadać w audycji, a on taki troszkę odsunięty na boczek, a szkoda, bo fajny duet z Błażejem zawsze tworzą. W czwartek potrzeba być może pojawi się w końcu z bezlitości, albo ulegnie tej chęci. O, to Misiu tu mruga okiem i dyszkę jeszcze wysyła. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Już mam taki odruch, że zaraz tu uruchamiam PayPola, już tu na Tipli patrzę i patrzę, ile tu zostało pieniędzy ukrytych przed systemem niesprawiedliwości. Dzięki wielkie. Tomisiu. No, także może potrzeba nie ulegnie tej pułapce. Właśnie to jest taka pułapka, nie? Jak zaczynasz prowadzić luźno-gadkowe audycje, to nagle się odechciewa robić takich trochę lepszych, bardziej przygotowanych, bardziej konkretnych. Mam nadzieję, że mi się utrzyma chęć, żeby coś konkretniejszego dla was nagrywać. Ale też w sumie nie widzę potrzeby, żeby rezygnować z tej formuły, że audycja powiedzmy do połowy jest bardziej konkretna, przygotowana, a potem przełączamy się na tryb afterowy, nie? Mi to odpowiada, ale możecie też pisać w komentarzach, bo może na przykład wolicie, żeby to odciąć grubą kreską Mazowieckiego i żeby było wyraźnie oddzielone, że macie jedno nagranie, to tak właśnie jakaś konkretna audycja, a potem luźne gadki to macie oddzielone, może tak wolicie, nie wiem. Tak więc w czwartek albo bez litości, albo luźne gadki w wykonaniu potrzeby, które sobie chwalicie, tam komplementowaliście go i zaraz tam jak potrzeba nagle ukochany się zrobił, tutaj wielki nadający, to Krawca na taczkach, nie, wywieźć. Nie, no bardzo dobre są właśnie potrzeba, no ludzie tam się rozpływali po prostu w superlatywach samych. Komentowali, że bardzo fajnie właśnie, takie luźne gadki, ale takie bardziej konkretne, nie? Z jakimś konkretnym tematem przewodnim, trochę więcej nadającego, trochę mniej telefonów, ale myślę, że to wynika z tego, że ludzie lubią zmiany i raz mają taką fazę, że chcą właśnie luźnych gadek, imprezowych audycji, a potem mają przesyt tego już totalny, już nie chce im się słuchać tego pierdolenia Krawcowego i z otwartymi rękami witają właśnie takie audycje trochę konkretniejsze. No a w piątek pewnie znów się pojawię, bo to Eldorado donate'owe.

Acioto. O! No to zaskoczenie, zaskoczenie. Sandra. A, ja wiem, co to za Sandra, ale to jest TW pod pseudonimem Sandra. I 44, magiczna liczba nasza nocno-radiowa. I w ogóle tylko kropka, tak, to tak trochę, także bez komentarza. Masz tu łap serdaku, że braku ty jeden, jak już tak się dopominasz, jak już tak na litość bierzesz, to masz. Zesrałem się, przyznam szczerze, że się zdefekowałem, może tak kulturalniej powiem. Oddałem stolec z wrażenia, przepraszam, że tak powiedziałem, no ale jeszcze stuwa od Tomisiu? A za co on sobie kupi gaz do Tesli teraz? Nie będę mógł spać chyba. Nie wiem, co powiedzieć. Nie, to trzeba tak bardziej po prostu, nie tu płakusiać, tylko tak po prostu, mnie się to po prostu należało. Ja radio założyłem, a jakieś tam potrzeby, klody, panie, to się przypałętali i ja ich wziąłem, bo lepszych nie było. Lepszych nie było. Ale ja nie jestem z nich do końca zadowolony. Kurde, no ale to aż szok. Dobra, no to słuchajcie, ja to odbieram, że było okej. Okay. Zresztą tutaj Tomisiu wkleił taką łapkę, że jak kucharz wegety tak pokazuje palcami, wiecie, także okej, okay, nie? No, on to tak bardziej po amerykańsku, po kalifornijsku, kucharz wegety, no też tak pokazuje, ale to taki nasz... Ten kucharz wegety, to ja myślę, że to może być Żyd. I on tak pokazuje, że cymesik. No, potrzeba mi zazdrości tutaj. O, bo to trzeba właśnie wypić pół litra i to wtedy się dostaje. A ty tam te szkoły, to wielki pan profesor się naumiał i o. Ale jemu też możecie coś dać. Jemu też możecie coś dać, żeby on, bo on się, żeby on jest jednak potrzebny. Ja wszystkiego sam nie zrobię. I on też musi być doceniony jakoś tam, żeby nam nie zmarzł. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, ale za TW Bolkiem cały czas się szlajał Mnietek Wachowski. I to jest dopiero wynalazek. Słuchajcie, gość jakimś, nie wiem, cinkciarzem był, taksówkarzem. Gdzieś tam zrobili go dyrektorem w pewnym momencie w jakiejś tam fabryce państwowej na chwilę, ale to taki generalnie ubek, który miał pilnować Bolka, żeby Bolek się za bardzo nie rozbrykał. I ten Mnietek to dopiero wały robił. Tu go gdzieś tam oskarżyli o przyjęcie łapówy, tu jakieś narkotyki, tu gdzieś tam ułaskawił gangstera w imieniu Wałęsy, Słowika, nie? To też był taki skandal, że Wałęsa ułaskawiał gangsterów. A to Mnietek wszystko robił.

Bill Gates, po naszemu Bolek Wrotowski, odniósł się do teorii spiskowych dotyczących w dużej mierze jego osoby i zaskoczony jest. On nigdy nie słyszał, że na jego temat są jakieś teorie spiskowe na temat Bolka Wrotowskiego. I no a to chyba taka postać, z którą się tych teorii dużo dosyć układa, że z tymi szczepionkami chce zaczipować nanochipy w szczepionkach i że chce zdepopulować i tak dalej. No może i coś w tym być w sumie nawet. Czemu nie? No ale mi się wydaje dziwne, że on jest zaskoczony. To już od tylu lat wszędzie się pojawiają teorie różne dotyczące tej persony Bolka Wrotowskiego. No, każdy kraj ma, widać, swojego Bolka. Mamy swojego Bolka, Amerykanie mają swojego Bolka. No i on zdziwiony, zaskoczony. To coś tak na mój temat, teorie spiskowe, to ja nie wiedziałem. To muszę to zbadać. On będzie badał teraz.

0: No. Co tu jeszcze ciekawego? A, już powoli ludzie odchodzą. Jakaś nowa afera z Szumowskim.
1: Cześć, witam.
0: O, sorry, tu mi się niechcący uruchomiło. A, to jest taka afera, że Szumowski już w 2018 roku współpracował z szefową firmy Pfizer, Polska. Wychodzą. Nie wiem, czy jest ktoś teraz bardziej umoczony niż ten Szumowski? Ciągle jakieś afery z nim. To jakieś. Jakieś w ogóle. Ty, KGB-rut, kiedy w końcu jakąś audycję zrobisz? Ile mamy czekać? Bo w końcu przestaniemy czekać, wiesz, nie możesz nas tak długo trzymać tutaj w niepewności i w gotowości. Musisz w końcu coś zacząć nadawać. A powiem wam, że KGB-rut, no to ja się spodziewam fajnych tematów od niego. Naprawdę. To może być audycja, która faktycznie może konkurować z taką teorią chaosu. No pewnie ci, którzy uciekli teraz, to przełączyli już sobie na konkurencję. Gałka w prawo, gałka w lewo i sprawdzają. W ogóle bardzo wielu słuchaczy tak. No, cały czas się zmienia ta liczba słuchających, a potem wzrasta. Spada, wzrasta, spada, wzrasta. I to już jest udowodnione, że wielu z was słucha sobie tak na dwa radia. Trochę posłuchają tego, trochę tamtego. Tu przełączą, tu nagle sobie pójdą zrobić kanapkę, potem znowu włączą, przełączą. No, ale sam się tak na tym przyłapuje czasem, więc specjalnie mnie to nie dziwi. Branża gastronomiczna się buntuje. Nawet 20 tysięcy lokali wznowiło działalność. To już taka liczba. 20 tysięcy lokali. No, ludzie już stracili cierpliwość. No, dajcie spokój. No, to jest dla niektórych być albo nie być. Jak ktoś ma, powiedzmy, kredyt do spłacenia, już przejadł oszczędności. Ja, to było do przewidzenia. Ja wszystko przewidziałem. Ja przewidziałem, że Polacy przestaną nosić te maseczki. Że coraz mniej będą karni, że coraz się mniej będą słuchali. Mnie się też nie słuchali. No i tak to wygląda. Było do przewidzenia, że Polak szybko straci cierpliwość i zacznie się buntować, ale to jest to zrozumiałe też, bo my powiedzmy, no nie, u nas przedsiębiorca często ma o wiele mniejsze zaskórniaki, mniejsze zabezpieczenie, bardziej żyje z miesiąca na miesiąc, nie? Spłaca te kredyty, więc jest to, nie wynika to z jakiegoś, z jakiejś, tylko z naszej buntowniczości. Nie wynika to z tego, że to się tam szybko niecierpliwimy, tylko po prostu no, taki mamy klimat. To mawia posłanka. Czarnoskóra elfka w uniwersum Sapkowskiego. No tak, właśnie. W kontynuacji serialu The Witcher Netflixowego. Nie, to jakiś inny ma być chyba serial. The Witcher Blood Origin. No i w każdym razie nadal Netflix i pojawiają się właśnie zdjęcia, gdzie mamy murzynkę elfkę. Nie wiem, co myślicie na ten temat. Czy może być murzynka elfka? Dark elf, ciemna elfka. Nie wolno mówić ciemna, bo to sugeruje niską inteligencję, że ciemna elfka. Ale w sumie to tak dziwnie trochę, nie? Tak, elfka, murzynka. Nawet drowy w AD&D to nie są murzyni, tylko mają taką raczej szarą, czarną, granatową skórę, a nie, że murzyna, elfka. No ale cóż. KGB-rut pisze, że w lutym będzie, kompa musi jeszcze kupić, bo jego już wysłużony. No tak, jednak do nadawania dobrze mieć dobrego kompa, dobry internet, bo to inaczej się właśnie muli, tak jak u potrzeby, nie? Tam te wiatraki. Kupił sobie, się nakradł, kupił sobie jakiegoś tam MacBooka Nano czy coś i mu ten Nano, wiatraki mu się tam palą czy coś. To nie jest do nadawania, to jest do odbierania e-maili. Dobrze, ma za swoje się nakradł. Można by jeszcze zrobić wysokie krasnoludy, żeby nie dyskryminować na przykład niskich albo krasnolud bez brody, gej, nie wiem. Nocny jaszczur. Tak, ta nazwa się już pojawiała. Co myślicie o takiej nazwie na audycję KG Bieruta? Nocny jaszczur. To mi się z Jabłonowskim od razu jakoś kojarzy, albo... Nocny jaszczur, no to rozumiem, że miało nawiązywać do reptilianina jakiegoś, tak? Ukryty reptilianin, przyczajony plejadianin. No, ale no może nocny jaszczur. Jeszcze pomyśl, KG Bierut, nie we wszystkim tutaj, nie we wszystkich nazwach musi być, wiesz, nocny. No, zawsze miło, nie, że tutaj nocne radio, ale nie wiem, czy nocny jaszczur to taka super nazwa. No i tak ważniejsza jest treść, więc nazwa to taka rzecz trochę drugorzędna. Potrzeba walczy z wiatrakami. Tak. Nasz Don Kiszot tutaj walczy z wiatrakami, bo się przegrzewa. Lajtowski pisze, szury nocne szury, taki tytuł. Nocne szury, nocne szuranie tajemnicze. Ja myślę, że nazwa powinna trochę nawiązywać do profilu, do stylu prowadzenia. Jeśli na przykład KG Bierut się nastawia troszkę na jakiś tam większy dystans do tego wszystkiego, jakieś śmieszkowanie z przymrużeniem oka, no to nazwa może być taka też właśnie, też taka powinna być, nie? Trochę z przymrużeniem oka jakaś taka dowcipna. Jak z kolei bardziej na poważnie, no to jakaś taka poważniejsza trochę, nie? Patrz, jaką ja mam poważną nazwę, to słabo to zrobiłem, nie? Bo czasy ostateczne, taka poważna nazwa, a tutaj jakieś głupoty i śmieszkowanie, nie? No więc nie wiem, to trzeba, musisz sobie przemyśleć sam. A to okazuje się, że to nie jest takie proste sobie wymyślić dobrą nazwę. Zaciekawił mnie też newsik o mamie, która wychowuje swoją córeczkę 5-letnią bez cukru zupełnie i dba o to, żeby nie było żadnych cukierasów, słodzenia, cukru i tak dalej. I to dziecko do tej pory tylko raz zachorowało na coś tam. Czyli tak zdrowo, nie? Na 5 lat. Jeden raz chora. Czyli może to potwierdzać, że cukier jest faktycznie bardzo niezdrowy i że warto go unikać. Ja na przykład już w ogóle nie jem żadnych cukierasów, nie kupuję żadnych tam żelków, gum, batoników, nic. Ewentualnie herbatę sobie posłodzę. Kawę staram się mniej słodzić, więcej tam mleczka czy coś. No. No zawsze ten cukier się pojawia i tak, no, w owockach czy w innych różnych artykułach żywnościowych trochę go tam jest, więc no i wystarczy, nie? W ogóle jest dieta polegająca na tym, że staramy się jeść tak jak nasi dawni przodkowie. Dieta paleo. I ta dieta paleo, to ona właśnie na tym polega, że jemy żywność nieprzetworzoną. No taka dieta paleontologiczna. I może się ku temu skuszę nawet. Kojarzy mi się trochę z raw food, z dietą raw food, czyli taką surową właśnie, że polegającą na jedzeniu nieprzetworzonych rzeczy. No ewidentnie jest to zdrowe. Jak smażymy coś, to już się robi niezdrowe, nie? Z drugiej strony człowiek się nauczył właśnie sobie podgrzewać żywność, smażyć, żeby... No bo surowe mięso się na przykład ciężko trawi, nie? Więc nie wiem do końca, jak to jest, ale no ogólnie to może chodzić o inne różne zasady. Nasi przodkowie to żyli stosując dietę paleo bardzo długo, do 30 lat, więc jest warto zdecydowanie. Dużo ci to da, jak będziesz zerował żubra co dwa dni, pisze Gumball, który mnie tak od pijaków ostatnio wyzywa. Łękiego ostatnio wchodzę, a tam Gumball. O, pijak dzwoni, o, patrzcie. Tak, kurde, chyba też mu zacznę coś docinać. A przepraszam, ja już mu i tak docinam, więc chyba się mści w takim razie. Ale zastanówcie się, bo w sumie takie małe dziecko to łatwo jest w miarę przyzwyczaić chyba do tego, żeby właśnie jadło to, czy tamto, czy lubiło warzywka, nie? Trochę trzeba popracować i już się przyzwyczai. Myślę, że Grzesiek, przedsiębiorca, który dzwonił, to dowiedzieliśmy się dzisiaj, że też się spodziewa potomka albo potomkini, więc fajnie, fajnie. I no, Grzesiek jest... Wiadomo, że jest właśnie weganinem. Więc może tutaj coś przejdzie na potomstwo. No, a u nas cały czas dochodzi do jakichś groteskowych sytuacji. Ludzie ulepili bałwana z wrogim hasłem PiS i policja wszczyna śledztwo. Na placu Marii Konopnickiej w centrum Suwałk ktoś ulepił bałwanka i ozdobił go z transparentem z napisem uderzającym w prawo i sprawiedliwość. To domyślam się, że to takie zagwiazdkowane hasło, tak, na bałwanku było. No i tak, i policja wszczyna śledztwo. I to chyba tak upokarza samą policję, z naszego kraju robi jakiś cyrk. Ja nie wiem, po co takie rzeczy robić. Zaczynają się też ludzie trochę buntować przeciw temu rozdawaniu Rydzykowi pieniędzy. To 60 milionów, to 5, to 10. No, więc... trochę sporo już pieniędzy dostał i może już czas powiedzieć dość, nie? Na projekty ojca Rydzyka pieniądze łożyć, szczególnie w dobie kryzysu. Od początku rządów PiS już dostał 217 milionów złotych, a na całą ochronę zdrowia w tym roku przeznaczono 240 milionów. To co, przepraszam, to może w ogóle... oddajmy Rydzykowi więcej niż na edukację dajemy, niż na zdrowie, bo na razie to tak się tu widzę łeb w łeb idzie, służba zdrowia i tutaj ojciec Rydzyk, nie? Ja wiem, że modlitwa ma wielką siłę i że on się za nas pomodli i nas uzdrowi, ale chyba to zaszło trochę za daleko i już się pojawiają takie głosy, że może by mu tak kazać zwrócić nawet te pieniądze. Bo tak właściwie z Jolą ten temat jakoś nawet poruszyłem ostatnio i trochę się tam wykłócaliśmy. Pojawiły się też chyba na czacie Łękiego głosy, że a przynajmniej Rydzyk szkołę zrobił, coś tam, a Owsiak to co? No, ja uważam inaczej, że wiecie, ile pieniędzy idzie na katechetów, na siostry tam uczące religii. Bardzo dużo. Na przykład w skali, nie wiem, takiego miasteczka jak Środa Śląska, taki wydatek milion, bo około tyle się wydaje na takie lekcje religii, to jest sporo pieniędzy. Za taki milion w skali, nie wiem, Środy Śląskiej, to można by tu fajne rzeczy porobić jakieś, nie? Za ten milion na przykład rocznie. Zresztą zaskakująca jest też liczba kapelanów. Wszędzie ci kapelani. I co oni robią? No przyjdzie taki kapelan i pomamrocze coś. Tam i pokropi. No i pieniążki lecą do kieszeni, nie? Fajna robota w sumie. Też bym tak chciał sobie pracować. Gdzieś tam pokropię, coś, jakieś zaklęcie wyrecytuję. I leci hajsik. Ale fajnie, kurde, cieszę się, że mnie dofinansowaliście trochę. dzięki temu sobie tutaj trochę lepiej będę żył. A potrzebie to, broń Boże, nie dawajcie. On roztrwoni, słuchajcie, jemu głowa sodowa. Głowa sodowa mu do wody uderzy. Coś poplątałem. No. Nic, słuchajcie, on się rozbestwi, naprawdę. Nikomu, tylko mi. Ja zasłużyłem. Ja powinienem radiowego Nobla dostać, albo całe wiadro nawet. No. Żartuję, słuchajcie, żartuję. Doceńcie też może innych nadających, chociaż w przypadku niektórych to i tak kasa idzie do mnie. Najczęściej. No. Tak to wygląda. Taki pasożyt trochę. Potrzeba pisze, że przepierdoli na syntezatory wszystko. Kapelani dają błogosławieństwo, krawiec, żeby więcej wrogów zarżnąć, pisze Tomu. No, potrzeba się tu odgraża, już grozi, widzicie, już, że wyda wszystko na syntezatory, na żadną wódkę, żaden chleb, nic. A ja tak właśnie, tak chleb wpłynie czasami, tak, zdarza się właśnie, chleb wpłynie. Ale nie, trzeba się ogarnąć trochę, dlatego dzisiaj tutaj piwko tylko. Jakoś trzeba wyjść z tego alkoholizmu, nie? Bo już chyba wpadam w alkoholizm normalnie. I co to potem za audycje są, nie? Takie właśnie, ja was szanuję, dzwońcie, a jak nikt nie dzwoni, to ja się napiję. No. Ale dzisiaj fajne telefony były, kupa fajnych telefonów. Myślę, w miarę ciekawy temat, fajni dzwoniący. No, jestem zadowolony. Spróbuję się pojawić w niedzielę, jak nikogo nie będzie, jak Zenona nie znajdzie, albo kogoś innego, żeby tu coś ponadawać. Gumball się odgrażał, że coś tutaj nagra, nic nie nagrał, skłamał, nakłamał was, żeruje na was, oszukał was po prostu, naobiecywał, że każdemu tu po 500 audycji nagra i co wy macie z tego? Nic. Nic. No, i tak to jest, proszę państwa. Ciekawe, kogo Błażej zaprosi teraz, w środę. No, okazuje się, że nawet mu to wychodzi, to zapraszanie. Więc fajnie, fajnie. Jednak co gość, to gość, nie?

TVP otwiera nowy kanał TVP Kobieta. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na scenie politycznej, to będzie chyba TVP Kobieta taka... No coś jakbyśmy Radio Maryja włączyli, telewizję Trwam, nie? Że rolą kobiety jest służyć mężczyźnie i kobieta winna milczeć, kiedy mężczyzna przemawia. Wściekłe macice znów zaatakowały, szatan uderzył ogonem. A teraz reklamy. No to tak, tego bym się spodziewał. Po TVP Kobieta będą uczyć kobiety skromności i karności.

TVP. Macierewicz tam zabrał głos, a ostatecznie okazało się, że to Kaczyński przyblokował. On sobie nie życzy, żeby, bo coś tam znalazł. Ale to jak za komuny, to za komuny pierw sprawdzano, co to tam za treści. I o, to takiego czegoś to nie będzie. Tak być nie będzie, że Kaczyński i przyblokował, że nie będzie. No kurwizja, wróciło stare. Wróciło stare i teraz nie będzie tego, nie będzie tamtego, no i trudno. No. Kurwizja. Aż ciężko uwierzyć. Czy w sumie jak oglądałem sobie dokument Nocna Zmiana, który bardzo wam polecam, no to jest kultowy dokument, właśnie stworzony przez Kurskiego. Tam się czuję trochę, że to jest sytuacja, w której średnio utalentowany dziennikarz, reżyser dostał naprawdę świetne materiały, ważne wydarzenie, nie? Coś, z czego ciężko jest, co ciężko jest zepsuć tak naprawdę, ale czuję się, że on to tak trochę kręcił jak, tak jakby, nie wiem, jakby jakiś dziennikarz Super Expressu, czy tam innego Naj, czy Na Gorąco to zrobił, nie? Tylko, że no super materiały, super temat, no to ciężko, ale to jest takie w takiej poetyce właśnie skandalicznej, nie? Tam są same urywki. Urywki rozmów, urywki, fragmenty i muzyczka co chwilę. Tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum. Ktoś tam coś dwa słowa powie znowu. Tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum. No więc jest to w takiej stylistyce trochę propagandowej, brukowej, no to tak jakby dziennikarze z jakiegoś brukowca się wzięli za robienie materiału. Na pewno można powiedzieć, że Kurski wtedy był bardziej w formie. Zresztą sam Macierewicz też tam nieźle wypada, jak rozmawia z Wałęsą. To inne czasy, no nie wiem, tych ludzi chyba zepsuła władza, trochę z wiekiem, tam wiecie, się w głowie trochę zmienia, nie? I zrobili się tacy trochę dziwni ci ludzie.

No a z takich ważniejszych newsów, ale to myślę, że może jeszcze o tym kiedyś pogadamy, chociaż tak już było o tym sporo. No, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja na płodzie uszkodzonym, zdeformowanym, nieuleczalnie chorym jest niezgodna z konstytucją. No, chyba nikt się niczego innego nie spodziewał. Przypuszczam, że słuchacze, słuchaczki Nocnego Radia też będą tutaj podzieleni i nie będzie jednomyślności. I też niektórzy powiedzą, że o, bardzo dobrze, życie nienarodzone, to kiedyś będzie człowiek. Dobrze, nie? No, ja jestem raczej po tej stronie, która twierdzi, że jest to skazywanie kobiet na cierpienie. Niesłusznie, że jest to horror, który może czekać niektórych. No, urodzi się dziecko znowu z mózgiem na wierzchu i się znów znajdzie jakiś zasrany dobroczyńca, który będzie ratował. Żyj, żyj, ja jestem święty człowiek, ocalę życie i w niebie zaskarbię sobie zasługi. No, a kobieto potem cierpnie i przeżywaj śmierć dziecka, przeżywaj dramat, horror, ale ważne, że sobie jakiś doktor Hazan nabił punkcików, nie, u księdza dobrodzieja i fanatycy religijni. To jest, tak naprawdę to jest efekt tego, że faceci rządzą, no i w co tam facetowi zależy, nie? Niech się baba męczy, od tego jest, ale z drugiej strony też, jak popatrzeć na zachowanie kobiet, to jest żenada często. Rozwrzeszczane jakieś babisko, po prostu przeklina, co drugie słowo, kurwa, w ogóle gdzieś tam wejdzie na podium, wrzeszczy przez tubę i z gołą

dupą, z gołym cycem. No, niestety, no, nie wygląda to najlepiej. Ale czuję, że kobiety już mają wkurw po prostu, nie? I już mają dość tego patriarchatu właśnie źle rozumianego i czują się osaczone i to już nie są przelewki, bo tu chodzi już o życie ludzkie, o tragedię. Ja faceci sobie, fanatycy religijni robią dobrze kościołowi, nie? Chcą sobie coś ugrać z kościółkiem i sobie nabić punkcików i potem to się przełoży na jakieś dogadywanie się, że poparcie wzrośnie. To jest straszne, to już jest hańba, hańba. Ale wy macie prawo uważać inaczej oczywiście, no nie musimy być tu jednomyślni. Tym bardziej, że w takich najpoważniejszych sprawach, no to zawsze jesteśmy jakoś podzieleni, nie? Trochę.

lokale gastronomiczne prawdopodobnie będą zamknięte do maja. Są takie przypuszczenia. Prędzej otworzą w galeriach handlowych lokale. No, cały czas czujemy, że są równi i równiejsi, nie? Ci mogą, ci nie mogą. Ci niech zaliczą zgon, padakę, a ci niech jakoś tym zluzujemy. I niesprawiedliwe to trochę jakieś jest wszystko. Może już za niedługo nie będzie co otwierać, nie? Ludzie są wściekli, widzę. No, zresztą, czy wprowadzanie praw dotyczących zakazu, czy braku zakazu aborcji w takiej sytuacji, w tym momencie, w tym czasie, czy to jest fair, czy to jest okej? No, absolutnie nie. W ogóle władza już całkowicie się nie liczy z głosem ludzi, bo naprawdę to nie jest tak, że Polacy są za tym, żeby tam zabronić, czy nie zabronić. Znaczy, no, Polacy są raczej podzieleni, ale większość przypuszczam, że jednak by w tej sytuacji nie była za tym, żebyśmy szli w kierunku państwa wyznaniowego, w którym jest całkowity zakaz aborcji, bo to jest zdobywanie kolejnych przyczółków po prostu i krok ku temu, żeby całkowicie zabronić aborcji. W tym momencie chcą zrobić tak, żeby dozwolona była aborcja tylko w przypadkach gwałtu czy kazirodztwa, ale już nie ze względów medycznych. Jeśli jest chory płód, zdeformowany. Ale w ogóle to uzasadnienie tego Trybunału Konstytucyjnego to jest tak zideologizowane, bo tam się mówi już, że dziecko od poczęcia, nie? Czyli zygota zapłodniona to już dziecko. Ja tu nie chcę wyśmiewać, bo wiem, że niektórzy z was też tak uważają, że od poczęcia to już jest dzieciątko Boże. Mi się to wydaje mocno zideologizowane i takie bardzo podkościółkową modłę, tu nomen omen, no bo przepraszam bardzo, no, zygota to nie jest dzieciątko, człowieczek, no ale tak uważają ludzie związani z Kościołem katolickim i cóż, co zrobisz, jak mamy taką władzę. Christopher pisze, przecież jest masa ateistów przeciwnych aborcji, ale myślę, że chyba nie tak dużo, nie? To raczej są takie wyjątki potwierdzające pewną regułę, że ludzie, no, kościółkowi, wierzący, katolicy tutaj są o wiele częściej właśnie przeciw, w ogóle za całkowitym zniesieniem aborcji, nie? Też łatwo być sędzią w nieswojej sprawie, nawet jeśli dużo od tego zależy, to łatwo jest się wykazać, że ja jestem tu za życiem, nie? To fajnie, tak, o, ja za życiem jestem. To, że akurat Kościół jest przeciw, to nie znaczy, że tylko Kościół, ale łatwo łatkę przypiąć. Christopher jeszcze pisze, ale to jest protest przeciwko opinii Trybunału Konstytucyjnego, czyli opinii, czy taka ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie. No, ja wiem, o co chodzi. No. Trybunał Konstytucyjny nie może orzec nieprawdy, dlatego że komuś się ona nie podoba. No ale przepraszam bardzo, czy taka opinia członków tego Trybunału, że dziecko jest od poczęcia, to nie pachnie ci już jakąś ideologią, w tym przypadku kościelną, taką właśnie prawicową, konserwatywną, kościelną, katolicką, no to pachnie na kilometr, jest to po prostu, no, jakieś kuriozum, wypowiadanie takich opinii, nie? Że no bo tak tam jest uzasadnione, że to jest, że dziecko jest już od poczęcia, więc pozbywanie się tego dzieciątka w postaci zygoty zapłodnionej to jest zbrodnia. Więc nie podoba mi się takie coś. Kojarzy mi się to
W drugą stronę to można by też jakoś jakieś pseudonaukowe i oficjalne komunikaty rządu komunistycznego też tak można by niektóre odbierać, nie? Zza komuny. Nie wiem, że jak nie jesteś komunistą, to jesteś psychicznie chory, nie? Rzekł jakiś pan naukowiec i to jest opinia wydana oficjalnie. Co mi czymś takim pachnie trochę. Dopasowaniem sobie prawa, dopasowaniem orzeczeń Trybunału do ideologii. Ideologizacja po prostu. Prawa, ideologizacja nauki, coś najbardziej obrzydliwego, co może być. A Pan Jezus mówił, tylko prawda was wyzwoli, a w tym nie ma prawdy. W tym jest po prostu ideologia i dopasowywanie sobie, gimnastykowanie się, żeby sobie coś przeforsować, nie? I opowiadanie andronów. Bystroko pisze, lewica i prawica są siebie warte, obie skrajności, feminizm jest, już zaznaczam, już niepotrzebny, dziś są łamane prawa mężczyzn. No, Bystrooko może mieć rację, dziś mamy do czynienia chyba częściej w ogóle z łamaniem praw mężczyzn niż praw kobiet. Znaczy na pewno jeśli chodzi o sądy, które bardzo faworyzują matki przy przyznawaniu opieki nad dzieckiem. No, nie wiem, czy to jest przykrywanie tematu. Jest to korzystanie z pewnej świetnej okazji, nie? Ludziom teraz ciężej wyjść na ulicę, ciężej zaprotestować, bo autentycznie się ludzie boją. Słuchajcie, dla kogoś, kto zarabia grosze, perspektywa mandatu nagle, że dostaniesz jakiś mandat 30 tysięcy nagle czy coś, no to jest strach, tak? Każdy się boi. Więc ja na przykład tak, no troszkę się boję, że mi ktoś wlepi mandat, więc się pilnuję, no, tutaj, żeby nosić tą maseczkę, jestem karny i grzeczny. Bardziej ją noszę chyba ze względu właśnie na prawo i perspektywę tutaj, że mi wlepią jakiś drakoński mandat, który będę spłacał przez 5 lat potem, nie? Niż że się jakoś boję, że ktoś na mnie napluje. Myślę, że maseczka faktycznie stała się takim symbolem, trochę symbolem pewnego zamordyzmu, symbolem tego, czy się zgadzasz na pewne reguły gry, czy się nie zgadzasz. Maseczka jest też bardziej takim przypominaniem ludziom, że jest to niebezpieczeństwo. Nie wiem, czy to tak czy tak dużo daje, nie? Jak masz się zarazić, to i tak dotkniesz czegoś. Ludzie te maseczki tam wkładają do kieszeni brudnej, potem na gębę, łapami. To nie wiem, czy to tak dużo daje, nie? No, nie sądzę. Bardziej tak symbolicznie jest. Trochę, żeby przypomnieć ludziom, uważaj, pilnuj się. Jest tutaj pandemia, nie? Uważaj i słuchaj się. No, a cała pandemia oczywiście przesadzona mocno. Nie wiem, czy nawet może być tak, jak mówią niektórzy, że te wirusy, przed którymi tak teraz się lękamy, boimy się ich, to były już dawniej z nami tak naprawdę. Troszkę na mniejszą skalę, ale często, kiedy pisano w akcie zgonu, że umarł na powikłania grypowe, to mogło być właśnie to. Mogło tak być. Tylko po prostu nie badano tego, nie gadano o tym, nie? I zgodzę się z tymi, którzy uważają na przykład, że więcej, o wiele więcej szkód przyniesie to blokowanie biznesu, doprowadzanie ludzi do ruiny, niż by było, jakbyśmy w ogóle się tym nie przejmowali, nikt by o tym nie gadał i byśmy nawet nie wiedzieli, że jest jakiś COVID. To więcej strat będzie, bo człowiek pozbawiony majątku całego swojego życia, ktoś, kto nagle zbankrutował, rodzina, kobieta może od ciebie odejść, bo się nędzarzem stałeś, nie? Ludzie skazani na siedzenie ze sobą w domach cały czas zaczynają się kłócić. W tym styczeń jest takim miesiącem, gdzie zawsze jest rekordowa ilość rozwodów i
tego typu rzeczy się pojawiają. I teraz okazało się, że to zostało spotęgowane jeszcze przez to, że ludzie siedzą ze sobą, że są skazani na siebie w tych mieszkaniach, nie? On i ona. Nie wszyscy sobie radzą z tym, nie? A dawniej no to było tak, że wychodziło się do pracy, spędzało się dzień gdzieś tam obok siebie i się bardziej cieszyli ludzie sobą, jak już się spotkali, no, a teraz dochodzi do sytuacji różnych konfliktowych. No, dziwny jest ten wirus. Niektórzy go przechodzą bardzo lekko, inni przechodzą tak, że o mało co nie odwalą kity. I cholera wie, to kolejny taki czynnik, który sprawia, że nie wiemy, co myśleć, nie? O tym wszystkim. No, jak pójdziemy dalej w teorie spiskowe, to może się okazać, że faktycznie może nie jest to taki konkretny plan, żeby doprowadzić poprzez pandemię ludzi tutaj do utraty majątku, żeby potem wykupić niektóre rzeczy za bezcen, nie? Albo żeby przejąć interesy, ale zawsze jest tak, że rozwiązanie może być gdzieś pomiędzy. Ta prawda. Już nie chcę mówić, że prawda leży po środku, bo to takie niepopularne. Chodzi o to, że ktoś może korzystać z tej sytuacji. Nie planował tego nikt, ale po prostu jest dobra okazja, żeby faktycznie tak się stało. Pobankrutują jakieś polskie przedsiębiorstwa, hotele, na scenę wkroczą więksi gracze i ta większa ryba po prostu skorzysta z dobrej okazji, żeby chapnąć, żeby zjeść tą mniejszą i tyle. No to nie ma tu żadnej jakiejś wielkiej filozofii, wydaje mi się, w tym. Okazja nie tyle czyni złodzieja, co no, okazja jest okazją po prostu i niekoniecznie trzeba coś planować, coś ustawiać, czy się dogadywać z kimś, żeby spisek zrobić, tylko po prostu można skorzystać z dobrej okazji. Tyle i liczy się efekt, jak to mawiali starożytni Rosjanie. Współczuję bardzo ludziom, którzy wielu teraz przeżywa tragedię.

No, a z drugiej strony może być też i tak, że wszyscy, którzy tak bagatelizują tego wirusa, śmieją się z niego, cały czas sobie tam dowcipy opowiadają. No, Enki taki trochę jest, nie? On tam się zawsze śmieje. O, wirus koko sieje spustoszenie. No, jak Michalkiewicza sobie posłuchamy, to też, o, zbrodniczy koronawirus tutaj nas wystraszył. Dużo jest takich społeczniaków, którzy chodzą z kamerami i no, na przykład Piotr Biedka, taki też działacz z telewizji HWDP TV, no to on teraz też jakby chwycił Pana Boga za nogi trochę, bo gada rzeczy, które są bardzo popularne, że to wszystko ściema z tym wirusem, wirus paniki, nagrywa gdzieś tam w sądach, się ubiera w jakieś stroje takie, no wiecie, dla tych, co mają te służby, takie skafandry zabezpieczające, nie? Jakieś chodzi tam, dezynfekuje, nagrywa show. I ludziom to się bardzo podoba, do tego stopnia, że w chwilę zbiera sobie powiedzmy 7 tysięcy na nowy komputer. No wiecie, no to kto by nie płynął z tym nurtem, z tą falą, nie? W takiej sytuacji, że nagle wszyscy mu gratulują, nagle stał się bohaterem, co przez lata nagrywał różne nagrania o nieprawidłowościach właśnie w funkcjonowaniu służb, takich jak policja czy straż miejska. Przy Zbigniewie Stonodze się gdzieś tam krzątał, też na nim się trochę wybił, no ale teraz jak zaczął nagrywać te filmy takie wyśmiewające całą pandemię i tak dalej, no to ludzie nagle biją brawo, nagle mu kupią sprzęt i utrzymuje się z tego, więc dla wielu, myślę, że są takie osoby, nie mówię, że akurat Piotr, ale no są takie osoby, które to robią trochę koniunkturalnie, tak, nie? I z wyrachowania, no, że wpisują się w ten nurt, że wszystko ściema, nas oszukują, nie ma żadnego wirusa i znajdują poklask, stają się nagle bohaterami, znanymi osobami i tak dalej, no. Lajtowski pyta, co? No, co wid? Nie wiem, co to za pytanie, co? Gówno, gównio.

dobra. Trzeba będzie kończyć. Coś jeszcze sobie zjem, może jakieś sobie kanapeczki lekkie zrobię na noc, żeby się nie obiadać. Jakaś kanapusia, może z serkiem białym. Lubię sobie ten serek biały tak jeszcze posypać papryczką trochę, sproszkowaną przyprawą. Nabiera wtedy smaku dobrego. No...

Cezek pisze, trzeba pamiętać, że obecnie na świecie bardzo dużo rzeczy się dzieje, ale też zaskakująco dużo rzeczy się nie dzieje. Złota myśl Cezeksa.

Dobra, to ja zmykam. Jeszcze raz wielkie dzięki za fajne telefony, za donejciki, super, dzisiaj jestem content. Czuję się dofinansowany, więc będę się starał was zadowolić i zrobić wam na rękę, że tak powiem. No i do usłyszenia się z wami może w niedzielę. Sprawdzajcie, co się dzieje jutro o 21:00, zaglądajcie na profil Nocnego Radia i też sprawdzajcie w niedzielę, czy coś się dzieje, a w poniedziałek to już koniecznie musicie wpaść o 21:00 na Nocnego Marka. No, dobra, to tymczasem, hej.

0: Siemana z rana, radio z rana jak śmietana. Witam serdecznie, Krawculek przy mikrofonku, przy mikrofoniku. No, tak mnie najszło i se weszłem. Tak mnie najszło i se wejszłem. No, nie wiem, czy to jest poprawnie, czy nie. No, żeby skomentować kilka spraw. Między innymi na pewno chciałbym poruszyć temat wczorajszej, przedwczorajszej gali Fame MMA 12, a także o automatach z CBD w Bukowinie Tatrzańskiej chciałbym się wypowiedzieć. No, jeszcze sen miałem ciekawy. Coś ostatnio ciekawe te sny są. No. I może jeszcze zahaczę o inne jakieś tematy. Śpicie? Śpicie? Czy nie śpicie? Spite wy? Nie no, nikt mnie nie zranił, nikt mnie nie zranił. Sam siebie ranię, co najwyżej. Taki mam talent do ranienia sam siebie. I potykania się o własne nogi, niestety. Tak czasami bywa. No, to jest ranny krawiec, tak jak są ranne pantofle, na przykład, nie? Znów mi się przypomina rysunek satyryczny, gdzie spod łóżka krew się wylewa, taka plama krwi spod łóżka, a tam ranne pantofle właśnie, no. Tak to jest. No, może na początku ten sen opowiem. Śniło mi się dzisiaj, że jest już po apokalipsie, już po akutapolipsie, dobrze mówię, akutalipsa. Już po akutalipsie i taki fajna wizja świata, taka trochę jak z Last of Us, że wszystko jest pokryte zielenią, to znaczy no takie obrośnięte. Dużo zieleni porastającej, opuszczone budynki. No taki, tak to wizualnie wyglądało. I udawałem się jako posłaniec. To jest właściwie tylko fragment tego snu, który zapamiętałem, bo tego było dużo więcej. Strasznie bogate scenariusze. Gdyby to zapisywać, to można by jakiś fajny scenariusz do filmu może zrobić albo do opowiadania. No bo udawałem się jako taki dyplomata, emisariusz do innej dzielnicy, co nie było takie proste, bo właściwie to pociągi działały głównie. Nie samochody. Nie pamiętam, żeby ktoś używał samochodów. No, taka komunikacja, wiecie, bardziej bez benzyny. Nie wiem, nie widziałem żadnych motorów, samochodów, więc pociągiem się tłukłem z jednej dzielnicy do drugiej. No, we Wrocławiu nie jest to nic nadzwyczajnego. Wsiadasz sobie na do pociągu w jednym miejscu i wysiadasz na przykład w centrum. No, tak mogłem sobie przejechać się na przykład z mojego starego osiedla Kuźniki. Mogłem na stacji wsiąść sobie do pociągu i szybko mogłem znaleźć się na dworcu głównym. I jechałem tam po to, żeby omówić kontrakty handlowe. Okazało się, że no, to była taka wizja świata Polski, że różne dzielnice to są jakby autonomiczne twory i odbywają się tam jakieś wojenki, jest jakaś rywalizacja, no to jakby takie, nie wiem, osobne byty. No i też zapamiętałem, że zgubiłem telefon komórkowy, ale za bardzo się tym nie przejąłem w sumie, ponieważ telefon komórkowy był właściwie odtwarzaczem MP3 i budzikiem i latarką, nie? Nic specjalnego. No, nie było internetu po prostu. Nie było internetu, może z powodu tego braku komunikacji trzeba było właśnie powrócić do takich starych, sprawdzonych sposobów zawiązywania jakiejś współpracy, czy to handlowej, czy innej. Po prostu jedziesz do jakiegoś miejsca i rozmawiasz z ludźmi, a nie wysyłasz maila. Może i proroczy sen, faktycznie.
1: Pan prezes, 5 zł. Pozdrawiam, ale nie słucham, bo trzeba pracować, zarabiać pieniądze. Odsłucham z lubością w dogodnym terminie.
0: No właśnie, a już miałem na końcu języka, żeby tu pana prezesa tak trochę dać panu prezesu reprymendę, że co to za słuchanie, jak tu trzeba biznes prowadzić. No, pan prezes to nie jest byle kto, to jest odpowiedzialna osoba. Jakby tak pan prezes sobie słuchał radyjka, zamiast doglądać pracowników, zarządzać, no to by było trochę słabo. No ale pan prezes właśnie szybko tu już wyjaśnił, o co chodzi. Dziękuję panu prezesu. To jakaś mała, domyślam się, jakaś mała firma, taka rodzinna firma, malutka. Sądząc po donejcie, tak wnioskuję, że mała firma. Jak pan prezes chce, żebym go uważał za mega prezesa jakiegoś, to co najmniej 10 zł, a 5 to taka mała rodzinna, domyślam się. No i co? No i kurczę blade, no jechałem gdzieś tam, tłukłem się tym pociągiem. Właściwie to nie wiem skąd, dokąd jechałem, nie pamiętam tego, tak zgaduję, że to było w tym samym mieście, nie? Ale może to było, może do innego miasta jechałem w sumie, już nie pamiętam tak dokładnie. No w każdym razie fajnie wizualnie to wyglądało, tak wiecie, inne życie zupełnie, inny klimat. Wszystko takie właśnie dzikie, obrośnięte, ludzie więcej ze sobą gadają, przebywają, załatwiają różne sprawy. No i liczą się znów takie rzeczy, jak właśnie dogadanie się, pewne umowy. No tak trochę po staremu, nie? Nowy świat, który wraca trochę do korzeni. Trzeba gdzieś jechać, rozmawiać, spotykać się, jakąś radę zwołać. No i zapamiętałem tylko to, że właśnie na pewno chodziło o jakieś umowy handlowe. Czyli no, tak się domyślam, że jedna dzielnica może coś posiadać, a drugiej może tego brakować. Ale z kolei ma co innego. Taki handel wymienny może, nie? Może taki barterek jakiś. No bo czy w takim świecie pieniądze są jeszcze coś warte? Raczej takie dobra, nie? Różne, nie wiem, alkohol, papierosy, jedzenie, woda, no to się liczy. A przyjdzie ktoś z jakimiś papierkami, to no fajnie, można sobie tym podetrzeć tyłek, owszem, ale liściem też można, więc... No, cześć Paweł, cześć Ania, Darek też jest, Wojtek, no, parę osób jest. Tak więc taki sen. Potem niestety się obudziłem i szkoda, że nie można kontynuować sobie snu i szkoda, że następny sen to nie jest druga część, tylko już o czymś innym, a drugi to już był jakiś totalnie absurdalny. Więc nic ciekawego. No, a jak wrażenia po Fame MMA moje? No, myślę, że dobra gala, nawet niezła. To znaczy, oczywiście trzeba to oceniać w kategorii freak show, nie? Ale kilka walk było naprawdę efektownych i widać było, że zawodnicy czasami pokazywali całkiem niezłe skille. Takie show, tego typu show jest zwykle bardzo nierówne i zresztą liczymy też chyba ci, którzy lubią takie rzeczy, no bo wiadomo, że nie,